0: sorry, wybaczycie mi, to jest zajebiście trudne, tak. Ale jeżeli z drugiej strony miałbyś, nie wiem, takiego przyjaciela, albo jeżeli nawet nie miałbyś takiego przyjaciela, któremu możesz się wyspowiadać, niech to będzie nawet ksiądz. Jeżeli to z siebie wyrzucisz do obcej osoby, to już będzie ci dużo lżej na sercu. Bo to powiedziałeś komuś, tak? Robisz sobie taki trochę taką protezę, taki plasterek, który naklejasz na to swoje poczucie winy, bo postawienie się wobec osób, które są faktycznie skrzywdzone, tutaj automatycznie niemalże no, nadstawiasz ten drugi policzek, co nie do końca akurat tak powinno wyglądać, i nastawiasz się na reakcję wręcz grzeszną z drugiej strony, nastawiasz się na zemstę. I spowiedź akurat nie jest aż tak bardzo głupia. Głupio, że to jest właśnie tam do klechy sprowadzone. Wyrzucenie z siebie pewnych złych emocji, pewnych złych czynów, przyznanie się do tych złych czynów potrafi pomóc.
1: Ale myślisz, że wszyscy katolicy traktują to serio, tą spowiedź? Stawiałbym na to, że znakomita większość, no w każdym razie jakaś większość, robi tak, że podczas tej spowiedzi mówi takie banały, że tam używałem słów brzydkich, złorzeczyłem bliźniemu swemu. Tak wiesz, żeby po prostu coś tam pogadać, nie? Takie rzeczy, które wszystkich dotyczą, a nie faktyczne jakieś ukorzenie się, wymienienie faktycznych grzechów takich grubszego kalibru. Wiesz, o co chodzi, że to jest takie po prostu symboliczne i mające często niewiele wspólnego z prawdziwym żałowaniem za jakieś faktyczne grzechy, tylko taki rytuał, gdzie klepiesz formułki bardziej. Też tymi formułkami są też same te grzeszki wymyślone.
0: No, dokładnie tak. I tutaj ten sam pomysł spowiedzi w pewien sposób został złamany przez ten rytuał, że musisz klesze się w pewien sposób, wiesz, wyżygać do tego konfesjonału, powiedzieć, co tam złego zrobiłeś, no bo też jednak są to społeczności, które się znają, tak? Spowiadasz się księdzu przez, nie wiem, te 20-30 lat, on ci potem przychodzi do twojego domu na kolędę, i boisz się, że on będzie cię w pewien sposób jakiś dziwny oceniał. Ja cały czas myśląc o spowiedzi wracam do pewnej sytuacji, kiedy to mój proboszcz bardzo, bardzo zaniemógł. A mieszkałem na wiosce, gdzie nawet msza święta nie była w niedzielę, tylko w sobotę, gdzie przyjechał ksiądz gdzieś tam, nie wiem, z jakiegoś innego wypizdowa. W ogóle przyjechał maluchem, co wszyscy przyjęli z niesamowitym śmiechem, bo przyjechał obcy samochód pod kościół, pod salkę katechetyczną w zasadzie, i o, to pewnie ksiądz przyjechał. A gdzie tam ksiądz by przyjechał maluchem, nie? No i wychodzi ksiądz i słuchaj, jak się wszyscy rzucili do spowiedzi. Ile tam, i tak wiesz, tak wcześniej się śmiałem, tak, ale teraz z tej perspektywy czasowej tak myślę, ile było tych grzechów faktycznie niewypowiedzianych, ile tym ludziom wisiało na wątrobach naprawdę ciężkich rzeczy, które potrzebowali powiedzieć, tak. Okazało się, że msza święta zaczęła się półtorej godziny po tym, gdy powinna się zacząć, ze względu na to, że wszyscy z całej wsi zebrali się pod konfesjonałem i wywalali to wszystko, co im tutaj na wątrobie leżało.
1: Mogliby się tak rzucić wszyscy i deptać się, i jeszcze się po ryjach lać. Ja pierwszy, nie, ja muszę grzechy swoje wyznać.
0: A ja zabiłem psa sąsiada, a ja zabiłem swoją żonę, a ja nasrałem do studni sąsiadowi.
1: A bliźniego swego tam deptamy, nie? Bo najważniejsze jest, żeby mieć czyściutkie sumienie. I dla tego czyściutkiego sumienia to nawet zdeptamy tego naszego sąsiada i po nim przejdziemy, żeby się dostać do księdza.
0: No ale pamiętaj, że mimo wszystko, jeżeli dobrze pamiętam, według Pisma Świętego, to spowiedź to polegała na samym wyznaniu grzechów, nie wyznaniu grzechów dla klechy, tylko wyznaniu grzechów, nie wiem, no, na naszej prywatnej rozmowie na Skype'ie, czy podzielenia się, po prostu wywalenia tego z siebie, co samo w sobie jest spoko, co zostało w pewien sposób skundlone przez mitologię katolicką.
1: No to mówiłem przecież o tym, wspominałem i dzisiaj w ogóle wielokrotnie, że kiedyś spowiedź to była właśnie taka, no jak mówisz. Przy ognisku sobie ludzie siedzieli i rozmawiali po prostu o tych sprawach. I

0: było jakieś szczere przyznanie się do winy, wiesz, no to bardzo fajna sprawa, nie? Bo no. Można powiedzieć, że taki wysoki level uduchowienia i świadomości i w ogóle i moralności i wszystkiego, nie? Taka szczera spowiedź przed wszystkimi, przed społecznością swoją, przeproszenie innych, też wysoka jakaś odwaga cywilna i tak dalej, no same plusy, nie? Ale i tak, jak już to zostanę też pół katolikiem, pół satanistą, będę miał wtedy moce i takie, i przywołanie niedźwiedzi i demona, i odporność na wodę święconą, nawet jak wampirem będę, to miał odporność, nie będzie mi szkodziła woda święcona, bo będę katolikiem przy okazji, wampirem katolikiem.
1: No tak, no tutaj wiesz, staram się mimo wszystko dostrzegać pewne tło, tak, że jednak spowiedź jest w pewien sposób oczyszczająca dla nas samych, tak, i wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy mitologia spowiedzi powstała, to była poprzedzona tym właśnie pomysłem, tym, żeby zrobić nam po prostu lepiej, tak, żeby mówić jedni drugim, tak. A zostało to w jakiś sposób wykręcone, zostało w jakiś dziwny sposób zinterpretowane. No i współcześnie, no tak, no powiesz temu księdzu, ale ten ksiądz potem będzie krzywo na ciebie patrzył, jak przyjdzie, albo będzie tam, nie wiem, tam... O, wiesz co, jakbym był księdzem i tak, wiesz, tak sobie słucham, nie wiem, słucham jakąś historię w konfesjonale, a potem udzielam komunii, to i potem udzielam komunii osobie, którą przed chwilą spowiadałem, i tak, wiesz, już kładę mu prawie ten wafel do gęby i tak, wiesz, tak cofam rękę, nie? A nie dla psa kiełbasa, a dla pana to!
0: Gdzie z tym ryjem? Polska morda, gdzie? Nie dla Polaczka to! No, tak, albo się zdziwił, nie? Ktoś.
1: Ale z drugiej strony, kurde, no znowu będę radiomaryjkowcem, ale to jest bardzo potężne obciążenie dla spowiednika, który, wiesz, siedzi w tym konfesjonale, wysłuchuje sobie, to naprawdę trzeba sobie jakoś, nie wiem, mózg wyłączyć, że słuchasz tych dziwnych historii.
0: Zatyczki do uszu i po kłopocie.
1: Że wiesz, że siedzisz sobie w tym konfesjonale i tak, no ja tutaj pobiłem ostatnio żonę, bo mi nie chciała dać, no ale to wie ksiądz, no tutaj mężczyzna potrzebuje.
0: Głośniej, no, głośniej, synu, nie? Co, masturbujesz się, tak? Co, pięć no, zdrowaś, Maria.
1: A potem przychodzi żona i się spowiada z tego, że nie chciała dać mężowi, bo ją gdzieś tam też tam piekło i swędziało i tak to, no, za bardzo nie mogła i ona też przeprasza za to samo. I wychodzisz z tego konfesjonału i tak, wiesz, tak łapiesz się za głowę i mówisz, kurwa, jacy ci ludzie są pojebani. A potem musisz im powiedzieć dobre słowo, bo tak jest napisane w lichwiarzu, tak? Musisz im powiedzieć coś fajnego w kazaniu. Musisz im wybaczyć za grzechy. Musisz dać im tę łaskę uświęcającą. I tak patrzysz, i tak ładujesz ten wafel do gęby i tak się drapiesz po główce. No i co ci ten wafel da? No, co ci da? No, czujesz się lepiej? Czujesz się lepiej? Za tydzień przyjdziesz z tym samym grzechem, tak? Tydzień temu mówiłeś o tym, że pobiłeś żonę, dzisiaj mówiłeś o tym, że pobiłeś żonę, miesiąc temu mówiłeś, że pobiłeś żonę i dzień w dzień praktycznie, gdybyś mógł się spowiadać, to powiesz mi, że pobiłeś żonę. No i co? No i co? No ja ci to muszę ten jebany wafel włożyć do ryja i kur... No żryj go, kur...
0: W jednej audycji w innym radio padło takie pytanie ostatnio, które... Nawet ciekawą dyskusję uruchomiło. Pytanie, jak by wyglądał świat, gdyby nigdy nie było chrześcijaństwa. Nie wiem, czy sam tam nie zabierałeś też głosu chyba w tej dyskusji.
1: U Lipki?
0: U Łękiego.
1: A to chyba nie.
0: A jak myślisz... Mi od razu przychodzą takie humorystyczne wizje oczywiście z filmów, gdzie jest pokazana taka rzeczywistość i główny bohater na przykład mówi do żona, do bohatera, no, do faceta, który, do męża, który jedzie do pracy, że kochanie, tam przyszły testy, masz raka. O, dzięki, że mi powiedziałaś, muszę pigułkę wziąć na raka. No, że tak by, wiecie, postęp poszedł do przodu, że Kościół to taki hamulcowy trochę, nie? Tak.
1: To wiesz, to moglibyśmy to pociągnąć dalej, żeby kazanie, które się wygłasza, czy taką przemowę katolicką, którą się wygłasza na pogrzebach katolickich. Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać naszego kochanego krawca, a spotkaliśmy się tutaj, ponieważ wasze modlitwy chujadały. No to jest, wiesz, to jest jakiś dowcip. Mi się wydaje, że jeżeli by nie było chrześcijaństwa, to jednak weszłaby inna religia, tak? Czy to islam, czy to judaizm, a nawet jeżeli te religie byśmy wytrącili, to w dalszym ciągu gdzieś by się pojawiło jakieś mzimu czy inny światowid, który w dalszym ciągu by dawał ludziom łatwe odpowiedzi na trudne pytania, dawałby im nadzieję na życie po śmierci i wiesz, no naprawdę ciężko się pogodzić z tym, że czeka nas absolutnie nic. Przyjąć to do siebie i przyjąć to, że wszystko, co możemy osiągnąć, osiągamy za życia, że nie ma ani żadnej kary, ani żadnej nagrody i te kary i nagrody odbieramy tutaj na tym świecie. Co mnie swoją drogą strasznie wkurwia w pewnych dyskusjach związanych z ateizmem, że ateiści są pozbawieni jakiejkolwiek moralności. No, mi się wydaje, że mam dużo lepszą moralność, ponieważ nie czekam na jakąś nagrodę albo karę po śmierci, tylko punktuję jakoś, staram się być pożytecznym tu i teraz, a nie czekać na jakieś ultimate, jakąś fantastyczną nagrodę po śmierci.
0: Right here, right now. No, to tak, tak. Myślę, że coś w tym jest. W ogóle to często takie się wydaje nawet dziwne, jak ktoś bardzo wierzący tak mówi, że pierdoli to życie tutaj. Albo jest z tego odłamu, z tej frakcji, która twierdzi, że mogą już robić co tylko chcą, bo Jezus już im wybaczył do przodu wszystkie grzechy. Są i tacy chrześcijanie. To zawsze mi, nigdy tego nie kumałem. To Jezus by powiedział na krzyżu, to wybaczam, odpuszczam wszystkim i 100 pokoleń w przód i już róbcie sobie co chcecie, tylko wierzcie we mnie, że ja byłem naprawdę. I umarł. To bez sensu zupełnie jakieś. Nigdy tego nie kumałem. To protestanci tak wierzą, tak? Że to taka na protestancką modłę, że nie jesteśmy zbawieni za uczynki, bo i tak jesteśmy tak zepsuci, nie mamy najmniejszych szans w ogóle pójść do nieba, więc tylko możemy tak wyprosić to na zasadzie, Panie Jezu, wie, jestem tak nic nie warty, takim paprochem, takim brudem, śmieciem, nic dobrego z tego, nie, po prostu, ale wybacz mi, tak wypraszam u ciebie, błagam, żebyś mi odpuścił.
1: No. Ja tam myślę, że ja i ty się prędzej dostaniemy do nieba niż jacyś tacy turbo katolek, którzy tą swoją całą wiarą się masturbują na lewo i prawo i pokazują, jacy to oni są dobrzy katolicy. Bo mimo wszystko mi się wydaje, że Bóg, jeżeli istnieje, ma pewne poczucie humoru.
0: Jezus. Jaki Bóg? Co? W ogóle nie rozumiem, o czym mówisz. Bóg? Co to jest Bóg? Jakie niebo? Co? Niebo? Gdzie to jest? Co ci się stało? Potrzeba?
1: Chyba, no jak to
0: chyba
1: gdzie?
0: Się zakochał, zakochał się w jakiejś katolicy.
1: Nie słuchałeś, nie widziałeś audycji, to myślał, Bóg jest w San Diego.
0: Potrzeba się chyba zakochał w tej jakiejś katoliczce, bo tak zaczyna gadać tutaj no, jak pastor powoli coraz bardziej.
1: O Boże, nie, słuchajcie, zakochanie się w katoliczce to same problemy.
0: Ale zgadzam się, że ja to na pewno pójdę do nieba, tak mi się wydaje, wiesz, to się zgadzam z tobą właśnie, ja to tak siebie widzę właśnie, aureolka, to jest pewne, to nawet nie ma, powiem ci nawet tak, gdyby Pan Bóg mnie nie wpuścił do nieba, znaczy, że jest debilem po prostu. Ja bym z pretensjami poszedł, ja bym nie odpuścił, powiedziałbym, co, ja taka wspaniała duszyczka, tyle dobrego i co? Ty bym go wyzywał jeszcze.
1: No kurde, ale czemu nie? Czemu nie? Mi się wydaje, że gdybym był Bogiem, to absolutnie bym właśnie takich, wiesz, to mówiłem ostatnio u Lipki, tak, że jest taki cytat z Pisma Świętego, obyś był zimny albo gorący, nie zaślepni, tak, żebyś, wiesz, żebyś jednak jakiś charakterek, jakieś jajca ze swojej strony pokazał, tak, żebyś w jakiś sposób postawił, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, swój pomnik za życia, czy to będzie artykuł w Wikipedii, czy to będzie pomnik twojego penisa, czy to będzie choćby cała historia Archiwum Nocnego Radia, która na wielki wieków zostanie na YouTubie, dopóki nie usuną nam kanału. No właśnie, więc jeżeli byśmy tak, no właśnie, co jest miarą zbawienia? Czy bardziej, jeżeli byś sobie, o właśnie, taki eksperyment myślowy. Gdybyś był Bogiem, to na jakiej podstawie byś tak wpuszczał przez bramkę ludzi, którzy by byli godni wejść do nieba?
0: No ci odpowiem trochę chyba tak jak ci bardziej na Ewangeliach bazujący chrześcijanie, że po znajomości, no znam Jezusa, oni tak sobie żartują nawet, wejdę i powiem, znam Jezusa. I mnie wpuszczą. To ja też tak bym na ucho tam znam Jezusa. Ja tam do anioła jakiegoś. Anioł, o, to chodź tu. Znam. Czyli tak po znajomości bym się starał. Czy wiesz co, myślę, że...
1: Nie, wróć z drugiej strony. Jeżeli byłbyś Bogiem, tym odźwiernym.
0: Aha. No to tak mówię, po znajomości bym patrzył, czy ktoś zna Jezusa. Tych, co nie znają Jezusa, bym się pytał, kto zna Jezusa? Ktoś tam krzyknął, ja, to chodź. Pozostali wypierdalać.
1: I taki minigun po prostu, nie? I brrr. Do wszystkich pozostałych.
0: Ale tak myślę, że w niebie to może masz jeszcze jakieś szanse na reklamację, na wiesz, na zgłoszenie się do pokoju tam numer 5 miliardów 123 miliony 500 tysięcy 253. Taki pokój musisz znaleźć i tam idziesz i tam jakiś aniołek cię wysłucha, może nie pomoże, ale przynajmniej wysłucha, a w piekle to co, otwierasz drzwi, a tam taki ten Mister Gorgorat, taki 20-metrowy z rogami płonący, z ognistym mieczem cię zaprasza, żebyś reklamację swoją wygłosił, kurwa.
1: No jest taki pokój, można powiedzieć, pokój zwierzęczy, pokój reklamacji, który się nazywa Czyściec, który też został mitologicznie wprowadzony gdzieś tam później jako przez któregoś papieża, nawet teraz go nie pomnę, ale to zostało wymyślone dużo, dużo później niż powstały Ewangelie, gdzie są tylko jedne drzwi wyjściowe z czyśćca, czyli niebo. Czyli jeżeli się załapiesz do tego pokoju takich reklamacji, to tylko i wyłącznie możesz wyjść do jednego punktu. Według oczywiście doktryny.
0: Czyli nie ma tego momentu niepokoju, gdzie taki Hubert Urbański ci mówi, starałeś się dostać do nieba, drogi potrzebo, i nie dostaniesz się. I tam takie tum, dum, dum, dum, dum. Mogę albo telefon do Tadeusz przyjaciela. Sztuk.
1: Taki Tadeusz Sztuk. Czy dostanie się pan do nieba? Przepraszam. Czy dostanie się pan do nieba? Tak. Otóż nie.
0: Przypomina mi się Kenny z South Parka, który nie chodził do kościółka i poszedł do piekła za to. Ale już tak był u bram niebios, nie? I nagle mu się wyświetliło takie access denied i zaczął spadać w dół.
1: No ale z drugiej strony bardziej miękko pamiętasz na pewno film Konstantin z Keanu Reevesem, tak? Jak on miał na imię, nie pamiętam. No, Konstantin oczywiście.
0: Jak miał na imię Konstantin? Pytanie za 100 punktów na słuchaczy.
1: A właśnie, taki mały side stories, wszystkie Bondy trafiły na HBO Go. Więc zapraszam, jeżeli ktoś chce nadrobić filmy z Jamesem Bondem, podpisali licencje, są dostępne, myślę, że już dzisiaj co najmniej, więc można sobie nadrobić całą historię Jamesa Bonda, co jest całkiem ciekawą sytuacją ze względu na to, że filmy bondowe nigdy nie były wcześniej wyświetlane w formacie VOD. No ale wracając do tej sytuacji, Konstantin miał próbę samobójczą, wobec czego był skazany na piekło, po czym się poświęcił i już miał trafić do niebios, ale sam szatan tam go tam po cycuszkach pogłaskał i wyciągnął z niego przyczynę śmierci, można powiedzieć, że wręcz go wskrzesił. Więc no...
0: Johna Konstantina, bo tu właściwie się śmialiśmy, ale Konstantin to jest nazwisko, to John.
1: porucznik.
0: John Constantine, czyli taki detektyw zajmujący się różnymi paranormalnymi rzeczami, upiorami, demonami z uniwersum DC. No, nawet więc... sam Władca Snu, Sandman, Neila Gaimana oczywiście, Sandman przyszedł raz do Konstantina po pomoc, kiedy był pozbawiony wszelkich swoich artefaktów Władcy Snów i szukał ich. Nie tylko w świecie rzeczywistym, ale też i w świecie nierzeczywistym, jak na przykład w piekle. No.
1: No, w uniwersum szkolnej. Tak sobie wyobraź, wchodzi Konstantyn, nie tak patrzy, nie ten kibel ogląda, tak deskę podnosi, nie, o ja...
0: Cóż za przerażający smród, to chyba jakieś najgorsze demony z najwyższych kręgów, tylko to może tak śmierdzieć.
1: I tak sobie odpala fajka, nie? Trzeba zabić ten smak.
0: I słyszy nagle za sobą, a, całe te... I patrzy, a to taka dziwna postać, taka jakaś, jak Gollum trochę wygląda, taka na tym. I idzie w jego kierunku, taki major akurat wrócił z lasu i... A Konstantin, no opętana dusza, trzeba działać i tam jakieś zaklęcia, firebole. A to major na rozpuchu.
1: No ale być może rozpuszczalnik jest właśnie tym takim, wiesz, tym takim elementem boskim. Być może Toluen jest czymś, co wiąże nas z Bogiem. Bo zauważ, że jednak, jeżeli spojrzymy sobie na historię ludzkości, to wszyscy ci szamani w pewien sposób też byli związani, wiesz, z naturalną medycyną, man. Więc... No właśnie, tak tutaj trochę piję do hipotezy naćpanej małpy Timotego Lirego. Czy być może nie jest tak, że no właśnie, że koncepcja Boga pojawiła się na podstawie rozszerzenia naszych zmysłów.
0: No, w sumie to tak na logikę. Jak się zjaram, to się robię troszkę bardziej wierzący zawsze. I ta hipoteza Timotego bardzo mnie przekonuje o naćpanej małpie. Psychodeliki potrafią cię wpuścić nagle na inny level myślenia, taki wiesz, który był niedostępny wręcz dla ciebie wcześniej, bo miał inną specyfikę i inaczej mózg trochę działał, nie? Inny był system jakby zbierania myśli, formułowania, większy poziom abstrakcji, wiesz, różne tego typu rzeczy.
1: Człowieku, czy ty kiedyś sobie skręciłeś jointa ze swojego chleba?
0: Joint z chleba. Człowieku, man, o czym ty do mnie mówisz? Joint z chleba. To chyba z jakiejś innej gęstości się urwałeś, człowieku. Man.
1: A nie, ty chyba masz trochę za małą wiedzę, weź tam sobie posprzątaj, nie? Tak tylko, żeby równo było.
0: Człowieku, nie pal już tych jointów z chleba. Chyba ci nie służą. No, ale to całkiem możliwe. No, nawet to, co się czasami ludzie śmieją, co Tomek opowiadał, że Jezus to grzyb. No, to taki skrót myślowy, nie? No, Jezus jako grzyb, jako personifikacja pewnych idei, które przyszły ludziom po zażywaniu różnych wynalazków typu tam Amanita muscardi, czy jak to się nazywa?
1: Amanita muscaria.
0: Muscardia, no. No. To sobie zażyli, no to zbiera człowieka, robi się czyściec w głowie nagle, pewien taki. Albo inne substancje o tej sile mogły sprawić, że faktycznie powstało coś takiego jak chrześcijaństwo. Faktycznie i Jezus jako, wiesz, a jakbyśmy się, tak dużo dzisiaj nie wiemy, tak dużo jest przeinaczeń, tak dużo Kościół zmienia w ogóle. Abyśmy się cofnęli do jakiejś starożytnej sekty wczesnochrześcijańskiej, zobaczylibyśmy, powiedzmy, że oni czczą faktycznie jakiegoś grzyba i że uznają, że Jezus to jadł te grzyby, że on był taki grzybiarz taki. W ogóle i chodził cały czas zagrzybiony i dlatego czczą tego grzyba. No. I...
1: Jeżeli mamy jakiegoś studenta biologii, który kiedyś w swoim, nie wiem, życiu gdzieś pojedzie do Puszczy Amazońskiej i odkryje psychodelicznego grzyba, to bardzo ja go proszę, taką osobę, żeby nazwała tego grzyba Jezus Chrystus. A tak wracając na poważnie, tak trochę jak jeden z astronautów, którego nazwiska teraz nie pomnę, ale podejrzewam, że historię kojarzysz, powiedział, że był w kosmosie i żadnego Boga nie widział. No, ja tak samo mi się zdarzyło zażyć kwas chlebowy i żadnego Boga nie spotkałem. Gdzie naprawdę, naprawdę przetrzepałem swój mózg pod wieloma względami w całym swoim życiu, w całej swojej historii. Spotkałem różne postacie, spotkałem różne ikony kultury, ale nie spotkałem żadnej wyższej istoty.
0: A spotkałeś, a jakie inne istoty spotkałeś?
1: Na przykład Billy Harrington.
0: A kto to?
1: Taki aktor gejowskiego porno.
0: To fajnych masz przewodników duchowych.
1: To było tyle zabawne, bo to był taki finisz moich doświadczeń z dysocjantami, gdzie miałem gdzieś jakieś 8 lat temu okres takiego ciężkiego napieprzania metoksetaminy, gdzie naprawdę kwestia inspiracji, kwestia, nie wiem, jakiegoś takiego zróżnicowanego podejścia do tego, takiego przestawienia, takie zmiany mojego podejścia do jakiejkolwiek... Dobra, moment. Zmiany mojego podejścia do spojrzenia na świat, jakiegoś takiego trochę bardziej miękkiego, trochę bardziej zluzowanego, bardzo na mnie ten okres wpłynął. Natomiast podczas jednej z tych sytuacji, po naprawdę niesamowicie pięknym, mechanicznym, bardzo wizualnym tripie, zauważyłem właśnie tego Billego Harringtona, który siedział za biurkiem przy takiej kopule ze szkła, trochę zakrzywionej, niczym ludzka głowa. I powiedział, potrzeba, nic dalej nie ma. Odkryłeś już wszystko. Zostaw. Jak się wtedy, kurwa, przestraszyłem. Nic, kurwa, przez 2 lata potem nie dotknąłem.
0: Ja rozumiem, że ten aktor gejowskiego porno to już nie żyje w świętej pamięci. A jak umarł ten dobrodziej jakby w pracy, wykonując swój zawód?
1: Umarł.
0: No nieważne.
1: Ale... Nie, nie znam aż tak bardzo jego historii. Wiem, że istnieje tak z kręgów Fight Clubu, bo się często w memach pojawiał. Ale to było takie, nie wiem. To była jedna sytuacja, bo sensorycznie nie działa to na słuch, tak? I pamiętam dokładnie te słowa. Stary, dalej nic nie ma. Zobaczyłeś wszystko.
0: No to wiesz, we śnie też nam różne postacie coś mówią, a to tak naprawdę my mówimy do samych siebie. Bo my tworzymy...
1: No pewnie tak, ale co się zestrachałem, to moje.
0: Sam siebie zwizualizowałeś jako gejowskiego aktora porno. Albo faktycznie gdzieś tam w jakimś astralu tak zapytał się jakiś Bóg miliona dusz, kto chce się spotkać z tym osobnikiem, i twoje zdjęcie tam pokazał, i taka cisza, takie cykanie świerszczy, słychać tego, ja nie mogę, nie mam czasu.
1: Kiedy to się zdarzyło, to Billy jeszcze żył.
0: To trochę zmienia postać rzeczy. Myślałem, że może w końcu on się jako jedyny zgodził być twoim przewodnikiem duchowym.
1: A dosłownie, gdybym potrafił to rysować, to bym wam narysował. Wyobraź sobie, nie wiem, jakąś taką sekretarkę, jeżeli wchodzisz do budynku jakiejś wielkiej korporacji, tylko że właśnie zamiast pionu wind, to za sobą ma taką zakrzywioną szybę. Taką ogromną, zakrzywioną szybę bez żadnego wireframe'u.
0: I rzekł ci ten zwizualizowany, znaczy w ogóle duch tego aktora porno ci rzekł, poznałeś już wszystko, ale tego jeszcze nie. I w tym momencie się rzucił na ciebie i ci pokazał, czego jeszcze nie poznałeś.
1: Nie, to był...
0: I potrzeba się obudził i go strasznie pupa bolała. No taka jest historia, słuchajcie.
1: Nie, to akurat był taki checkpoint, nie? I... No nie wiem, no to był też czas, że przesadzałem z różnymi rzeczami, z różnymi specyfikami. Też... No nie wiem, no być może to była jakaś, nie wiem, emanacja, może akurat zobaczyłem sobie jakiegoś gifa z wujaszkiem Billim gdzieś wcześniej, krótko wcześniej i mi się akurat zmaterializowało, ale to było tak bardzo niecharakterystyczne dla tej używki, że wow, to naprawdę zostanie gdzieś tam w mojej pamięci do śmierci.
0: No, sorry, ja sobie tutaj się na chwilę rozkojarzyłem.
1: No, no właśnie, także, no i widzicie, jak on mnie traktuje. Się rozkojarza.
0: Takie nudy jakieś mało ciekawe, że to se poszedłem do kuchni po kiełbasę z musztardką.
1: A nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest bardzo, bardzo ciekawy trend, na który zwrócono tutaj gdzieś uwagę, że o północy, kiedy ludzie zazwyczaj idą sobie gdzieś do tam, przyrosło słuchaczy.
0: No cały, potem spadło, to tak... Nie ma za dużo.
1: Ja się tutaj zmotywowałeś trochę, nie? Tak wiesz, tak przebiłeś tego wreszcie, tego lampowego.
0: Tak mnie dzisiaj motywujesz chyba ogólnie, że fajne krawie, zrób tak dalej, patrz, nie. Tu masz słuchaczy, tu 60, ty, fajnie tego. Tak cię namówili się na Discordzie, idź, potrzeba, ty masz dobrą bajerę, weź mu coś powiedz, kurwa, żeby więcej nadawał audycji.
1: Wiesz co, może inaczej do tego podejdę. Wiesz co, nie wiem, może tak weź sobie, wybierz dobry sznur, wybierz sobie dobrą klamkę i tak wiesz, tak trochę, żeby dupa trochę powyżej ziemi wisiała, nie? Bo to jest najlepszy sposób, wiesz, tam, no, rozumiesz, nie?
0: Żeby chrupnęło, żeby było, jak już się rzucę na ten sznur, z tym sznurem, to żeby tak chrupnęło, nie? Od razu.
1: No właśnie, chciałbym ci powiedzieć, że tak, chciałbym, żebyś wiedział, że chciałbym, żebyś w to wierzył, ale nie, ty będziesz się dusił, nie będzie żadnego chrupnięcia, będziesz się dusił, będziesz cierpiał, nie będziesz w stanie się pomóc ze względu na to, że krew, która będzie dochodziła do twoich nóg, już nie będzie aż tak bardzo silna, żeby zasilić twoje mięśnie, nie będziesz w stanie się podnieść, więc wiesz co, chcę, żebyś cierpiał.
0: No, jak znam życie, to pewnie bym to... Nie wyszłoby mi to.
1: Jak cię znam, to ci się klamka urwie.
0: Szamotał tam, poniszczył se sprzęty nogami, pokopał, zerwał się, głupi ryj se rozwalił. Efekt byłby tylko taki, żebym chodził potem o kuli czy coś tam.
1: A potem krawiec idzie do lombardu i z tym mikserem pod pachą, nie? I tak jakieś ślady zębów na nim. Tutaj połamany w połowie, poklejony taśmą klejącą. Czy pana... Będzie chociaż z tego na flaszeczkę?
0: Ile dasz kierowniku za to cudeńko? 10 lat było na tym nadawane, kawał historii. Kierowniku, to jest historia, człowieku. Wiesz, kto tutaj kabelki wtykał w to? Człowieku. To pójdziesz mi stąd z śmieciuchu, kopa mój, tam by mnie wywalili. No, więc taki smutny żywot, pieprzony los radiowca.
1: No cóż, no trzeba się było wziąć za po jakąś praktyczną pracę, a nie jakieś tam radia robić. Komu to potrzebne w ogóle?
0: A na co?
1: Kto to zauważy, nie? Co gadasz, kurde? Mikrofonik sobie bierzesz.
0: No, już będę powoli kończył, bo to już zaraz trzecia godzina.
1: No.
0: Także dzięki ci za telefonik i tam do następnego razu, nie?
1: No, to bystrości, trzymaj się.
0: Nara.

0: Yeah. What's up, Doc? Nie wiem, czy królik Bugs to co on z siebie za onomatopeję właściwie wydaje? Czy to jest takie... Yeah! Yeah! Można by to przetłumaczyć na polski jako... Yeah! Bo... Yeah! Po angielsku to po polsku jest... Yeah! Jakby ktoś nie wiedział. Mieliśmy kiedyś kumpla w swojej właśnie grupie, w paczce takiego, który taki był właśnie Bugs, trochę też tak robił. Nie. Kopsnij na krawiec jakieś śniadanko. Nie.
1: I lecimy!
0: No tak. Radiowiec to też nie jest zawód. Ja jestem człowiekiem, który ma dużo umiejętności i żadnego zawodu nie zna, no bo ani grafik, ani radiowiec. Nie. Co jest, doktorki? No co, kończymy, nie? Nie ma co tutaj męczyć buły. Ewentualnie macie ostatnie tutaj minuty, dwie. Łaskawie dam.

Ale też taka różnorodność tematów to fajnie pokazuje, że jakby to powiedzieć, wiadomo, że w przypadku niektórych osób zejdzie na jakieś tematy, nie? Zauważyliście, że potrzeba się taki zrobił ostatnio coś o tej religii, sporo tak jakoś taki, o, może on wraca do tego. Jeszcze przyjdzie czas, że będzie z furiatem się razem, długie brody po prostu i tu krzyże wielkie i za prawdę powiadam wam, zły czuwa. Jeszcze może mu się tak porobić. Weźmie jakiegoś kwasa, coś mu tam się przestawi. Może tak być. A mieliśmy bić rekord nadawania. Tak? Kto tak mówił? Tomisiu chyba wymyślił sam. To ja poproszę o rekord donate'ów. To zrobimy rekord nadawania. Na razie są rekordy, ale takie w drugą stronę bardziej. Tak. No.

co ty to mi się tutaj głupotki opowiadasz? Jakie 5 godzin do nowego rekordu? Przecież rekord jest 13 godzin. Musiałbym tutaj do, nie wiem, do bladego świtu siedzieć.

Tak, no dobra, pośmialiśmy się, wesoło było, różne tematy, przeróżni dzwoniący, no przynajmniej to fajnie, że dużo osób dzisiaj dzwoniło i były różne pogaduchy zupełnie różnorodne. Może wiecie co, tak sobie teraz myślę, że niektórych może denerwuje taka formuła, bo oni w tym widzą nieporządek, chaos, brak planu, takie osoby, które cenią sobie właśnie taką porządność, nie? Że musi być plan wykonany, temat, jaki temat audycji, temat główny. I tak podchodzą do tego właśnie. A tutaj różne tematy, różni ludzie, nie wiadomo, co się dzieje i w nich się włącza taki po prostu Niemiec, jakiś taki dyktatorek tutaj, radiowy, jakiś purysta dźwiękowy. Klot nadawał 13,5. No, nie ze mną te numery, Brunner, tutaj. Nie podpuszczaj. Mnie prowokować chcę. No, na razie siedzę prawie 6 godzin już jest, więc to jest kawał czasu. Kochani, no, więc naprawdę już zmęczenie daje się we znaki trochę. Postaram się pojawić częściej, a wy postarajcie się coś tam zadonatować, żebym trochę podreperował sobie może finanse. No i chyba tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej! Może w niedzielę coś zmajstrujemy. Zobaczymy. Muszę tutaj chatę trochę ogarnąć.

0: Halo, halo. Dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie w ten piękny, uroczy, letni, już wrześniowy wieczór. Godzina 22 w Polsce. W Canberrze jest zupełnie inna. W Canberrze jest 6 rano i jest zimowy, a raczej wczesnowiosenny poranek, godzina 6 rano. Wita się z wami Jacek. Tu z prawej strony mapy. Wraca po tak długim czasie, ale tylko z jedną audycją. Z nazwą Prostowanie Szabli. Pozdro dla kumatych. Podkład w tle to oczywiście Albis. Dawny, bardzo stary podkład, którego krawiec używał, jak to drzewie i bywało. Witam was, witam. O, widzę, to się musi tuszyć, już jest jako pierwszy, ale komentarz wycofany. Było napisane chyba pierwsza, z tego co pamiętam. Witam Miki na czacie. Witam Heńka. Heńku, cześć, cię pozdrawiam i witam serdecznie. Przypomniałem sobie właśnie, dlaczego to nadawanie bywało dla mnie takie trudne. Trzeba wstać o 4 rano albo 4:30, tylko po to, żeby zacząć nadawać o 6 rano, żebyście mogli w miarę normalnej porze waszego czasu tutaj ze mną porozmawiać. Witam serdecznie Najtera. Najter mówi, cześć Jacek. Oj, Grzesiek Bukowski. Także słuchajcie, Wyspy, Wielka Brytania, południowa część Wielkiej Brytanii jest z nami. Pamiętajcie, można dzwonić, Skype, Nocne Radio, ale dajcie mi się najpierw chwilkę rozgadać, bo nie rozmawiałem, nie mówiłem do radia już tak dawno, że chyba muszę najpierw się rozgadać. Jeżeli jestem za cicho, albo za głośno, albo mówię za szybko, albo może syplenie, to napiszcie proszę na czacie. O, widzę, że już z nami jest Rumba, jest z nami nawet Morten Taylor. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora. Tam Alex się pyta, czy będę mówił o Australii i co tam dobrego do góry nogami. Wszystko powolutku, wszystko okej. Okay. A tak, krawy coś tutaj mi coś przesyła, zaraz ja tu przestawię status na Skype'ie, jasne. No dobra, słuchajcie, co tam, no najpierw powinno być powitanie mnie, prawda? Możecie mnie witać i, no, ale już widzę, że spełniacie się w tym. Maharadża też mnie wita. Wiecie, tęsknię za nadawaniem. Tęsknię za tym, żeby tu do was mówić, ale jest to tak wyczerpujące i tak pochłaniające czas przygotowanie się, że i wstawanie o 4:30 rano, że chyba nie dam rady do was mówić co 2 tygodnie, tak jak to było 3 lata temu. Witam, dobrodzieja, cześć, siema i tak dalej. Słuchajcie, mam dla was trochę tematów przygotowanych dzisiaj. Mam dla was przygotowanych trochę urywków z innych audycji. Wszystkie oczywiście te urywki będą w ramach dozwolonego cytatu. Chociaż niektóre trwają minutę, a niektóre nawet 2. Jak tam... Co, ale napiszcie najpierw, co u was. Napiszcie, czy tęskniliście za mną i czy chcielibyście, żeby z prawej strony mapy zostało na dłużej. Bo kto wie, może kiedyś zostanie. Jak już zostanę ekscentrycznym milionerem, to może wtedy będę nadawał nawet codziennie. No, może nie przesadzajmy. Może co tydzień, jakbym został takim ekscentrycznym milionerem. Można zadzwonić i mnie przywitać ewentualnie. To tak można zrobić. Dawniej pamiętam, jak krawiec przeszedł do kontestacji z Lorem Ipsum 3, to można było zadzwonić i go przywitać. Było powitanie krawca. To teraz może być powitanie Jacka znowu. Witam Magdalenę Marię serdecznie. Witam Baton Rouge. Baton Rouge mówi po australijsku g'day. Cześć Baton Rouge, co tam słychać? O, i oczywiście nasz Karol Werytat, czyli Furiat, mówi, że brakuje katolickiego głosu w Nocnym Radiu. No, to prawda. O, jak to mówił Walensa, musi być prawa noga i musi być lewa noga, prawda? Więc jak najbardziej brakuje nam wszystkim. Słuchajcie, mam 4 tematy, a nawet 5. 4. temat jest taki bardzo deserowy, a 5. jest już wyjątkowo deserowy. Też otworzyłem swój kufer z różnymi nagraniami z dawnych lat. I też mam parę ciekawych nagrań, które chciałem wam pokazać. No, tak konkretnie to tylko jedno wybrałem, które będzie najfajniejsze. A, damy podkład może w dół. Sylwia K. mówi do mnie, Gott kväll. Po jakiemu to po szwedzku? Ach, to po szwedzku. Cześć, Sylwia. A, także tutaj już się krawiec odzwania, że on nie będzie dzwonił, bo się nudno zrobi, to on nie będzie akurat. No dobra, krawiec się boi przy zadzwonić mnie powitać, to nie ktoś inny. Aha, i najważniejsze, słuchajcie, moje Tipli zablokował PayPal, dlatego że, ale mi się nie chce mówić dlaczego, po prostu moje Tipli nie działa i chyba nie będzie działać, ale ponieważ jesteśmy w Nocnym Radiu, to działa, jak najbardziej działa Tipli krawca, także wrzucajcie, na stary link, który zresztą pod audycją powinien być, link do Tipli Krawca, wrzucajcie donaty, cała kasa idzie na serwery i na rozwój radia. Także śmiało, wszystko jest podłączone, wszystko gra i koliduje, więc powinno się nam coś tutaj wyświetlić, jak wrzucicie jakiegoś donata. Także śmiało, śmiało. Gosia się pyta, czy się z nią nie przywitałem. Dzień dobry, Gosiu, specjalnie z tobą się witam. I Maharadża z brzegu się pyta, czy to ten słynny Jacek Blacha z Austrii? No niestety, Jacka Blachy nie było z nami już od dawna, to zupełnie inny Jacek niż Jacek Blacha. Sylwia mówi dawać łapki w górę, zgadzam się, dawajcie łapki w górę, więc śmiało, śmiało dawajcie łapki w górę. Co my tu na Skype'ie mamy? Tak, można dzwonić na początku, chociaż dajcie mi się może chwilę rozgadać, jak nie chcecie mnie przywitać, no chyba, że ktoś chce zadzwonić i mnie przywitać. Słuchajcie, pierwszy temat. Dlaczego w ogóle zrobiłem tą audycję? Zrobiłem tą audycję, bo trochę mi się już znudziło słuchanie tych bzdur. Bzdur ludzi, którzy mówią i nie wiedzą, o czym mówią. Ludzi, którzy chcą być alternatywni na siłę i to jest jedyna wartość dodana, jaką mają. To ta ich właśnie alternatywność. Ludzi, którzy opowiadają historię na przykład o Australii, o mojej kochanej Australii, w której mieszkam już od tak dawna i którą znam na wylot i na wszystkie strony, bo lubię po niej podróżować. I opowiadają historie, które po prostu nie istnieją. To znaczy historie, które są nieprawdziwe, które są wyssane z palca, które... A jeszcze co gorsza, nie tylko z palca, ale z brudnego ruskiego Rusnetu. Ruski Rusnet. A tu przysyła mi coś Ania. A, dziękuję, Aniu, ja już mam budziata. Haha, mam już budziata do Tipli chyba. Wszystko powinno działać. To mnie bardzo irytuje, słuchanie rzeczy, których wiem, że są nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami od czegoś. Wyobraźcie sobie, że jesteście specjalistami w jakimś temacie i nagle przychodzi ktoś i wam mówi: nie, to nie jest tak, bo tak naprawdę to Australia nie istnieje, albo można z niej przejść na Antarktydę. A zapewniam was, że nie można przejść z Australii na Antarktydę, ale to chyba trochę opowiadanie rzeczy oczywistych. Pierwszy temat, który zauważyłem w tym całym środowisku alter ezo, tak, Zenon mówi, że ktoś słychać, że mnie ktoś spamuje na Skype'ie. No właśnie, to zaraz to spróbujemy tutaj ogarnąć na chwileczkę. Spamowanie. Słuchajcie, pierwsza sprawa, jaka się pojawia, to środowisko alter ezo i pewnego rodzaju zjawisko, które chyba jest najbardziej się rzuca w oczy. To jest turbosłowianizm. To jest turbosłowianizm, który bardzo mnie irytuje. Słowianie, naród wybrany, to my jesteśmy narodem wybranym. Polska, bo jak Polska, to Polska. I jak Polska, to jest tak wybrana, że... No i tak dalej, znacie te tematy. Wielka Lechia, tak naprawdę wielka Szulia. Wiecie, ja jestem daleki od takiej popularnej dzisiaj ojkofobii. Taki jest trend, a już szczególnie taki trend, który się pojawia wśród młodych, wykształconych z wielkich miast, żeby się wstydzić tego, że się jest z Polski. A czekaj, jeszcze taka techniczna sprawa. Pyta się Baton Róż, czy audycja jest tylko na YouTubie. Tak, słuchajcie, miałem problemy jakieś z ustawieniem Bata, więc ta audycja będzie tylko na YouTubie. Muszę się jeszcze wgryźć technicznie, żeby nadawać i na YouTubie, i na radiu. Także tak, ta audycja jest tylko na YT. Słuchajcie, no właśnie, tak jak to jest z tą naszą turbolechią i turbosłowianizmem. Jest taki trend, co prawda, w Polsce, żeby wstydzić się tego, że się jest z Polski. Niektóre takie nasze gwiazdy, albo nawet gwiazdki, w rodzaju starszego sztura, albo takiej drugiej młodej dziewczyny, takiej, nazwijmy ją piosenkarką, bądźmy uprzejmi, Marii Peszek. Ona się przyznawała uczciwie, że wstydzi się tego, że jest z Polski. Że jak ktoś się pyta, czy jest z Polski, to ona mówi: no dobra, jestem, nie? A Sztur się przyznał, żeby nie mówić po polsku. Gdzieś się w wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznał, że jak jest z żoną za granicą, to pamiętaj tylko, żeby nie za głośno po polsku. Ja nie jestem taki, wprost przeciwnie. Ja jak jestem w Australii, to zawsze jestem dumny z tego, że jestem z Polski. Nie mówię tak jak niektórzy, że polskie społeczeństwo jest niedouczone i niewychowane. Bo przecież wystarczy spojrzeć na Anglików w Krakowie i żeby oni ładnie pokazują, jakim są douczonym i wychowanym społeczeństwem. A nawet nie chodzi o to, że mam coś do Anglików, broń Boże, po prostu w każdym społeczeństwie jest trochę maneli. Tak więc ja nie jestem jednym z tych, którzy wstydzą się tego, że są z Polski, ale ci turbosłowianie, ci turbolechici i turbopolacy, oni przeginają, oni idą z jakiegoś powodu w zupełnie drugą stronę. I to jest coś charakterystycznego dla tej wielkiej szuri. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że oni się wstydzą tego, skąd są? O, trochę podkładamy. Czy to wynika z tego, że mają jakieś kompleksy? Nie, nawet te opowieści, że Polacy to naród wybrany i ten cały turbosłowiański ruch mnie obrzydzają, dosłownie. Przypomina mi to trochę Niemców sprzed wojny. Albo Chińczyków. Chińczyków, co mówią, że ich kraj to jest państwo środka i tylko Chiny to jest prawdziwa cywilizacja. Może wy macie pomysł, z czego wynika ta postawa? Ta postawa narodu wybranego. Może posłuchajmy pierwszego fragmentu, który gdzieś tutaj wyczaiłem z, nazwijmy to, zaprzyjaźnionych radiów. Ha, już 71 osób słucha. Super. KG Bierut pisze, że Wielka Lechia narodziła się na kartach książek Janusza Bieszka. No właśnie, jeżeli coś się narodziło na kartach książek, jeżeli coś się narodziło gdzieś w jakichś powieściach, albo w umyśle jakiegoś pisarza, to czy warto to powtarzać? Warto robić z tego główny, pierwszy temat tego, czym jesteśmy i nawet budować wokół tego całą filozofię? No dobrze, co my mamy tutaj w naszym pierwszym fragmencie, który gdzieś tutaj mam? Co my tu mamy? Damy sobie troszeczkę głośniej, posłuchajcie może tego fragmentu.
1: Też odłam, na przykład właśnie ludzi, którzy na przykład mają niebieskie oczy i mają właśnie rysy na przykład te europejskie, słowiańskie.
2: Olek, ale tak lecisz po tematach i mówię ci, jakby nie, ja nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego...
1: Dlaczego nie? To wszystko ma sens i logikę przecież.
0: Mam nadzieję, że słyszycie to w tle.
1: No wróciliśmy na przykład do tego, że okazuje się, że może rzeczywiście my jesteśmy tym narodem wybranym. Skoro właściwie tak wiele rzeczy wychodzi, jakby wypływa tutaj od nas, tak? Przecież zobaczcie, że ta część świata, którą jest na przykład zaznaczona nawet na starych, czyli środkowa Europa, na starych różnego rodzaju mapach, ona jest tak zwana biała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Rzymianie nie wchodzili. Po prostu bali się, bo nie mieli, owszem, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, znajdują się te tak zwane monety rzymskie, ale tylko dlatego, że oni handlowali, bo oni kupywali od nas sól, znaczy od nas, od Słowian kupywali sól, białe złoto, bo tego mamy od groma, zresztą wszystkiego mamy od groma, tylko że te ciapciaki trzymają łapę na tym.
0: Tak, wiecie, przygotowywałem się do tej audycji dosyć długo i zrobiłem małą kwerendę historyczną. Jak to z tymi Słowianami było? I mam dla was wszystkich naprawdę bardzo złą wiadomość. Mam nadzieję, że nie zepsuję wam dnia tym, co powiem. Mam dla was złe wieści, moi kochani. Spośród tych grup etnicznych, które zamieszkiwały nasz kontynent, to znaczy Germanów, Galów, Rzymian, Słowian i tak dalej, Słowianie byli najmniej rozwinięci. To była najbardziej prymitywna ze wszystkich grup etnicznych na naszym kontynencie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Najmniejszych. Mieli najmniej rozwiniętą kulturę, najmniej rozwiniętą technologię, piśmiennictwa i kronikarstwa praktycznie nie było wśród Słowian. A najlepszym dowodem na to jest to, że nie ma żadnych zachowanych dzieł pisanych, żadnych kronik, nic. Nul, zero. Kompletnie. Są przecież dzieła rzymskie, są dzieła greckie, jest mnóstwo zachowanej sztuki, szczególnie Galów. Galowie byli świetnymi artystami, a o Słowianach zupełna cisza. Jest historia króla Artura, która wywodzi się gdzieś tam właśnie z kultury Galów i z wysp, ale o Słowianach cisza, spokój, bida i prohibicja. Nie wiem, na czym miałaby się upierać ta nasza wybraność Lechitów. Może ktoś wie. Jak wiecie, to dzwońcie, można dzwonić. I tak, to prawda, że Rzymianie nie mieli się jak wybrać tutaj, dlatego że jedynym znanym szlakiem dla Rzymian do ziemi Słowian był szlak lądowy. I to było bardzo daleko, zanim taki Rzymianin dojechał gdzieś tutaj ze swoim koniem albo innym osiołkiem, to zajmowało mu to tygodnie. A tak naprawdę ci, którzy bronili dostępu do ziemi Słowian, które były, po ziemie Słowian były położone dalej na wschód niż dzisiaj, bo dopiero potem, gdy była wędrówka ludów, to Słowianie przyszli na zachód i rzeczywiście dotarli wtedy aż nad Łabę. Ale ci, co bronili dostępu do tych ziem Słowian, to byli Germanie. Słynna bitwa w Lesie Teutoburskim jest tego najlepszym przykładem. Ona miała miejsce gdzieś tam zaraz na początku naszej ery, która rozegrała się w dzisiejszych zachodnich Niemczech. Zenek na czacie pisze, cześć Zenek, że nie ma, bardzo niewiele wiadomo o etnogenezie Słowian. To prawda. Tak naprawdę nie wiemy, skąd się wzięli. Prawdopodobnie byli przydupasami pewnego ludu koczowniczego. Być może. A Kotkiewicz pisze, że nie ma żadnych źródeł, bo Słowianie się porozumiewali technologią kwantową. Tak? Tak mogło być? Tak mogło być. Przekonuje mnie to. To bardzo możliwe, że tak właśnie było. Oczywiście, no właśnie, zaraz pojawią się głosy, że tak było, bo to ci okropni, tutaj można wstawić kogo chcesz. Anglosasi, katolicy, chrześcijanie, cykliści. Oni wszystko zniszczyli. Oni ukryli prawdziwą historię, bo chcieli zniszczyć. Chcieli nas zniszczyć, tylko że takie wytłumaczenie nie ma sensu, bo po pierwsze nie da się zniszczyć wszystkiego. Kompletnie się nie da. No, podkładamy w dół. Nie da się tego zrobić. I nie da się tak po prostu zatrzeć wszelkich śladów. Nawet jak zniszczymy jakiś dokument, to okaże się, że ktoś gdzieś ma jakąś kopię kopii, którą ktoś zrobił i nie przyjdzie nam do głowy, że ktoś ma tą kopię i że zniszczymy jego dowody i tak dalej. Po prostu nie da się. Jest nawet takie powiedzenie, że archiwa nie płoną. Więc zniszczenie wszystkiego, co zrobili Rzymianie czy Grecy, byłoby niemożliwe. No to dlaczego ci Słowianie to były takie, to tu chcę przeklnąć, ale takie cipy, że dały sobie wszystko zniszczyć. Ale Kotkiewicz pisze, że nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza stacja kosmiczna była słowiańska. To prawda, tak, była słowiańska. A projekt mówi 28. Projekt 28 to chyba dubliński, z tego co pamiętam. Cześć. Dobrze kojarzę? On uważa, że Słowianie to dawni Wandalowie żyjący nad rzeką Wandą, czyli obecnie Wisłą. Być może Wandalowie byli Słowianami. Jest taka teoria, ona się jakoś tam gdzieś nawet trzyma kupy w miarę. Powiedzmy, że się trzyma kupy. No a właśnie, jeszcze no, drugi problem jest taki, że tak naprawdę wszystko można uzasadnić w ten sposób, że oni zniszczyli, oni zabrali. Jasiu dostał 2 z matmy? To nauczycielka go nienawidziła. Zniszczyła jego prawdziwą pracę. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ja jestem prawdziwym astronautą. Tylko ci, co mnie nienawidzą, zniszczyli to wszystko. Zniszczyli. Chuje. Nie wiem, trochę mi się Sandrita włącza, to może nie mogę tak mówić. W każdym razie wszystkie dowody zniszczyli. Co ja teraz zrobię? Tak było. Mówię wam, tak było. Gdyby stosować tą metodę, to nic by nie można było nigdy udowodnić. Nie ma dowodów? Albo to ci nienawidzą zniszczyli. A może są dowody? Tak, bo to ci, co nienawidzą, co im zależy, sfabrykowali dowody. Zastanawiam się, skąd się biorą takie bzdury właśnie, jakie ludzie opowiadają o turbosłowianach. I z tego, co się przyjrzałem w internecie, to głównym źródłem tych opowieści jest Rusnet. Rusnet. Ruscy chyba nie mogą znieść tego, że przegrali zimną wojnę. I produkują takie pierdoły. Ja często rozmawiałem z ruskimi, jak tylko miałem okazję, i czuć w tym narodzie taki żal, takie właśnie koszmarne kompleksy, że rozpadło im się imperium, że co? Przegraliśmy z Zachodem? Jak to? I nasi dawni druzja, Paliaki, Slawaki i inne takie teraz w NATO? Co? I żeby jakoś ten ruski ból dupy przeżyć, to uciekają właśnie w takie bzdury o tym, że tak, przegraliśmy. Ale oto my Słowianie, od wszystkich jesteśmy najlepsi. No nie, nie jesteśmy. Przecież my Polacy nie musimy w taki syf uciekać. Słuchajcie, telefon pierwszy. Incoming call. Halo, Mietku.

0: Rozumiesz, bo ty wiesz, bo ty jesteś niedoedukowany.
1: No tak, to jest mój powszechny problem, że jestem niedoedukowany. Witam cię, Kotkiewicz. Cześć.
0: Czołgiem.
1: Dobrze dzwonisz, słuchaj. No ja jestem niedoedukowany, nic nie wiem o Rusnecie, nic nie wiem o tym, że Słowianie byli najważniejszym, najwspanialszym narodem na świecie. Podobno wiesz, nie wiem czy wiesz, Słowianie nawet postawili wielki mur chiński, ale nie po to, żeby się bronić Chińczyków przed Mongołami, tylko żeby bronić starych ziem słowiańskich przed Chińczykami. Słyszałeś o tym?
0: O tym akurat nie słyszałem, ale słyszałem taką ciekawą hipotezę, która też się ostatnio na falach Nocnego Radia pojawiła, że wszystkie języki wywodzą się z języka słowiańskiego, z tej naszej starej głagolicy.
1: Tak, to bardzo możliwe. Szczególnie angielski brzmi podobnie jak ruski.
0: No kurde, nie wiem, koreański albo nie wiem, japoński, te wszystkie izolowane języki naprawdę dają radę, tak?
1: Tak, i wszystkie się wywodzą z Polski, to oczywiste. A powiedz mi tak zupełnie poważnie, jak ty sobie radzisz psychicznie, jak słyszysz takie bzdury, bo jesteś w stanie się nie zagotować? Bo przecież ty robiłeś sprawdzama, ale czasami się wydaje, że twój sprawdzam, którym poszło tak dużo energii, tak dużo czasu, trochę jak krew w piach. Nie wkurza cię to?
0: Wiesz co, do końca nie, bo wiesz, mam taką wizję, że walczę z pewną sektą, walczę z pewną wizją, tak? I bardziej przyciągam tych, którzy trochę w tej sekcie utknęli, bardziej przyciągam tych, którzy, wiesz, gdzieś, nie wiem, zgubili się w swoim życiu i wiesz, i chcą z tym coś jakoś zrobić, tak? Nie walczę o tych, nie walczę o te duszyczki, które już są stracone. I wiesz, i tak naprawdę nie szczególnie mi zależy, bo też nie mam jakiejś takiej wizji bycia zbawicielem.
1: No nie, ja też nie mam takiej wizji bycia zbawicielem, zupełnie cię rozumiem. Ale czasami masz takie wrażenie, że ci ludzie się wręcz wystawiają na strzał, opowiadając takie historie, bo to można, to jest tak jakby, no nie mogę nie skorzystać. To jest tak, jak ktoś cię wkurza i mówi, tu mam buzię, możesz mnie bić, no.
0: Znaczy, wiesz, to jest zabawne, to jest tania rozrywka. Ja z tego niechętnie korzystam, ale czasami korzystam. Przyznam się szczerze. Ojcze, wybacz mi. Ale wiesz, ale wydaje mi się, że popełniamy pewien taki podstawowy błąd, dyskutując z tym, bo dyskusja legitymizuje. Jeżeli rozmawiasz ty jako doktor nauk, tak, z kimś, nie wiem, z Mietkiem pod sklepu, to wtedy popełniasz błąd, bo ty swoim wykształceniem, swoim doświadczeniem legitymizujesz i rozmawiasz z nim jak równy z równym. A on z tobą równy nie jest.
1: No to jest taki trochę trip w odmęty piekieł, prawda? Trochę tak to można traktować. Może to jest trochę guilty pleasure, każdy z nas ma jakieś guilty pleasure, więc rozumiem o co ci chodzi, tego się nie powinno robić zbyt często, ale przecież po to kupujemy wycieczkę w głąb dżungli amazońskiej, żeby coś przeżyć, więc to jest moja wycieczka w głąb
0: Oj, tak.
1: dżungli amazońskiej. Właśnie ta wycieczka w odmęty Rusnetu była po to. No, liczę na to, że dzwoni jakiś szczur i tu się ze mną pokłóci, bo my trochę rozmawiamy jak lustro z lustrem, ale może będzie ktoś, kto zadzwoni i powie, że to właśnie my jesteśmy szczury. Liczę na to. Chociaż słuchałem twoich przepowiedni u Krawca wczoraj o tym, że wstawiasz, że nikt nie zadzwoni i wiesz co? Kurde, możesz mieć rację, ale zobaczymy.
0: Nie wiem, załóżmy się łodyżkę.
1: No ja tak, tylko że oboje, wiesz, obstawiamy to samo, więc nie jestem pewny, czy to ma sens, żeby się założyć, bo to ja będę wisiał dychę tobie, a ty mi. To chyba nie o to chodzi.
0: Bo tak w sumie, jak zanurkowałeś w Rusnet, co jest takim, nie wiem, być może łamie scenariusz audycji, ale coś takie top of the top, najbardziej absurdalna, najbardziej kretyńska. Teoria spiskowa, z jaką się spotkałeś?
1: Oto spotkałem się z taką teorią spiskową, że wszystko poza Europą i Rosją nie istnieje, że to są złudzenia, że USA to jest tak naprawdę złudzenie, i halucynacje, którym ulegają wszyscy, którzy tam pojadą, i z tego powodu właśnie Rosja przegrała z USA, no bo wiadomo, że wszyscy przegrają z halucynacją. Nie da się wygrać z kimś, co jest wymyślone. Że to jest w ogóle, niektórzy mówią, że to był spisek Wielkiej Brytanii, USA. Tak samo Chiny, że Chiny to są tak na, to jak to było powiedziane, że to były krasnale, to próbowałem przetłumaczyć, że Chiny to krasnale, Chińczycy to krasnale i oni podgryzają Rosję od dołu, ale to tak naprawdę jest halucynacja i wymysł jakichś magików dawnych, którzy, no, totalny odpał, słuchaj. Nic poza Rosją i Europą nie istnieje w każdym razie.
0: Nie, no

0: słuchaj, to jest bardzo bogata teoria spiskowa, bo jeżeli lecisz, nie wiem, z Europy do Stanów Zjednoczonych na przykład, albo do Afryki, bo tutaj Afryka jest bardzo często pomijana, to wtedy wiesz, to wtedy w tym samolocie są rozpylane środki nasenne.
1: Tak.
0: I wiesz, i lądujesz gdzieś, wiesz, nie wiem, gdzieś w Irlandii, na zapomnianych polach, tak?
1: Tak.
0: No. Ja naprawdę kocham tę po prostu wizję. Nie wiem, dzień czy dwa dni temu kłóciłem się z pewną osobą gdzieś tam na ciemniejszych stronach Discorda, gdzie pojawił się, gdzie wyciągnąłem historię typka. Ziomeczka, który był płaskoziemcą, zbudował własną rakietę i chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska.
1: No i jak mu poszło?
0: Podczas tego... No, umarł. No, niestety się za bardzo nie udało, ale wiesz co, ja typa szanuję w opór. Bo przynajmniej spróbował, wiesz, udowodnić, tak? Gdzie samoloty nad Antarktydą czy Arktyką po prostu latają od czasu do czasu, jeżeli to jest opłacalnie pieniądze.
1: No, nad Arktyką to ja bym powiedział dużo częściej niż nad Antarktydą i rzeczywiście nad Arktyką samoloty, jak nawet włączycie flight radar, to tam jakby ich pies narobił tych samolotów jest nad Arktyką. Sam leciałem nad Arktyką ładnych już kilka razy, więc coś w tym musi być.
0: Ale ty nie istniejesz, bo ty jesteś w Australii, a tam tylko, wiesz, to nie istnieje.
1: No tak.
0: Australia nie istnieje. Jesteś sztuczną inteligencją, która tutaj nam mówi. Ile jest 2 plus 7?
1: Nie pamiętam. Za dużo.
0: No. No i widzicie, złamałem typa. O, i to jest właśnie rzekomy dowód na to, że Australia nie istnieje.
1: Ale
0: panie
1: właśnie,
0: kongurze?
1: Zobacz, krawiec już rzucił to, co ja myślałem. Umarł ten, co chciał udowodnić, czy go zabili ci, co chcą ukryć prawdę? Czy to był spisek? Bo to moim zdaniem był spisek. Jak my, no? I udowodnił, że go nie zabili, że on umarł.
0: Wiesz, co mi się wydaje, że on się po prostu odbił od kopuły.
1: Tak, jak walniesz kopułę głową, to już nie ma zmiły, nie? To jak w Top Gunie jedynce, Gus tak zginął przecież, też się odbił od kopuły.
0: O Boże.
1: No, także...
0: O ty złoty.
1: Także też tak było. Ale wiesz co, najgorsze jest to, że takie coś, nawet chociaż wiesz, że to jest bzdura, to do końca życia będziesz miał już to w głowie. Autentycznie do końca życia już ta teoria spiskowa będzie gdzieś tam. Jak będę następnym razem leciał do Stanów, to wiesz, tak się będę czasami nerwowo rozglądał. Gdzie będzie ten ktoś, kto mi zaraz poda dragi, żeby mnie tutaj zaćpać, nie? I coś takiego jest w tym. No nic nie poradzisz. O, i Bieszczak mówi, że naśpiewamy się, ale zero dowodów. No właśnie, to zero dowodów. Jak zawsze jest to, że tak było, z ich strony jest, że tak było na pewno, ale jak tylko mówisz, że tak nie było, a masz dowody? A dowody masz?
0: Ale słuchaj, to nie jest aż tak bardzo głupie, bo jeżeli robisz sobie taki dłuższy trip, ja pamiętam jak jeden raz byłem w Australii z międzylądowaniem w Kuwejcie, to słuchaj, ten lot trwał 28 godzin no i tam tak, spałem.
1: No tak. I skąd wiesz, co się działo?
0: Więc no właśnie, no kurde, kto mi udowodni, że jest inaczej?
1: Dokładnie, a może tak naprawdę zaćpali cię? Zawieźli cię, wiesz, gdzieś pod Wałbrzych i powiedzieli ci, patrz pan, perw, he?
0: No.
1: To nie jest takie zupełnie niemożliwe. To gdzieś tak, czekaj, to było w Smurfach chyba, nie wiem, czy ktoś pamięta, krawiec jest dosyć dużym specjalistą od Smurfów. Tak jeden ze Smurfów chciał bardzo polecieć w kosmos i budował taką rakietę, że tak na pedały. On tak siadał w tej rakiecie, tak pedałował, a na dole rakiety było takie śmigiełko, on się obracał. I w pewnym momencie on zasypiał i to inne Smurfy się przebierały za tych ludzi z innej planety, żeby mu nie zrobić przykrości. To było w Smurfach, tak? I to Smurf szur. Więc kto wie, może tak samo jest ze wszystkimi, co lecą do Australii, bo do Stanów, wiesz, nagle wszyscy usypiają, bo to przecież daj spokój, 20 parę godzin w samolocie.
0: I, no kurde, no.
1: I to się inni przebrali za to, nie? To mogło tak
0: wiesz,
1: być.
0: I ten akcent, tak w sumie, wiesz, tak w sumie jak patrzę na Osja akcent, to wydaje mi się, że on brzmi trochę jak Podlasie.
1: Tak, nie, oczywiście. Nie? Tak zaciągają Australijczycy, trochę jak Podlasie, trochę taki, szczególnie w Nowej Zelandii, to taki nalot spod Przemyśla. No już mamy, wszystko się wyjaśniło. Tak to było, bankowo.
0: Czyli Australia jest wsią pod Wałbrzychem.
1: Dokładnie tak.
0: Ale kurde, to ma naprawdę całkowity sens, bo zauważ, że Australia jest tak trochę upstrzona, tak? Mamy kilka głównych miejsc, Perth, Sydney, Canberra, tak?
1: No.
0: Kilka takich, wiesz, kilka takich hubów społecznych. Kurde, być może to są wsie.
1: Tak, to dawniej to było, wiesz, to jeszcze jest stary Sydneyów. Melbernowice to jeszcze stara wieś, taka wieś, to chyba na Śląsku gdzieś jest, bo tak śląsko to brzmi. To jeszcze ze średniowiecza te Melbernowice się wywodzą, no i tak to działa. Ale patrz, jaka to jest, jakie paskudne są te, nie wiem, kto to robi, Anglosasi czy inni jacyś masoni,
0: No, ja,
1: no.
0: wiesz co, mi się wydaje, że to jest, wiesz, to są potomkowie Karola Schreibera.
1: A kto to był Karol Schreiber? Nie mylić z Karolem Werytadem z naszego czata?
0: Nie. To był ziomek, który zbudował połowę łodzi industrialnej. I wydaje mi się, że być może istnieje taka, wiesz, istnieje taka, bo to wiesz, czasy rewolucji industrialnej, późny 1800, jakbyśmy wzięli tych wszystkich ludzi do jednego miejsca, czy do dwóch, czy do trzech, i byśmy im znaleźli pewną, wiesz, pewną taką, nie wiem, wyjeżdżasz na robotę gdzieś, ale nie wyjeżdżasz na robotę do Europy, tylko wyjeżdżasz do nieistniejącej, bo Australia oczywiście nie istnieje, wyjeżdżasz do Australii.
1: No. I
0: To
1: to.
0: jest więcej dumy, to jest więcej, wiesz, takiego, wiesz, takiego jestestwa, nie?
1: A ten ktoś mógł się. Może to wszystko wyszło z pomyłki. Ktoś miał myśleć, że do Austrii wyjeżdżają, ale był trochę zawiany, wypił za dużo i napisał Azrali. A potem ktoś pomyślał, kurde, z tego można by coś. Możemy na tym zbudować. We can build on that. I tak to się zaczęło, nie?
0: Ale słuchaj, wyobraża mi się, że nie ma absolutnie przypadku w tym, że te nazwy Austria i Australia są tak bliskie.
1: Oczywiście, że nie
0: W
1: ma.
0: końcu. Tak tylko dla porządku zapytam. Macie jakiegoś akwarelistę
1: Wiesz
0: australijskiego?
1: co, mamy. Był taki słynny akwarelista,
0: O
1: nawet.
0: Boże, nie! Nie miejcie! Ubijcie go od razu! Zabijcie go,
1: Ale to
0: proszę!
1: już załatwiony temat, bo on już nie żyje. To był taki.
0: O dzień, Jacek!
1: Był taki słynny akwarelista aborygen, wiesz? On nawet jest wymieniony w takiej słynnej piosence I Am Australian. Jak on się nazywał, czekaj, Albert Namadjira chyba. I on właśnie świetne akwarele rysował. Takie, no, rewelacyjny był. Naprawdę, ja nie znam się za bardzo na aborygeńskiej sztuce, ale ten był naprawdę niezły. Ghostly
0: Jeżeli
1: Gums,
0: nie
1: taki
0: żyje, to
1: słynny
0: jest
1: obraz
0: naprawdę
1: jego.
0: spoko.
1: Ale już niestety wziął i nie żyje. Także nawet
0: No i
1: quiz.
0: bardzo dobrze.
1: No, niech będzie. Michał
0: No,
1: Górski.
0: świat jakoś się uczy.
1: Michał Górski pisze na czacie, że nie ma Australii, była, jest i będzie. I właśnie Baton już się pyta, że w takim razie, no właśnie, gdzie grają Australian Open? W Wiedniu chyba. Na to wychodzi. No tak, radio nie znosi ciszy, a ja sobie popijam kawkę. No dobrze,
0: Nie,
1: słuchaj, no.
0: w Wiedniu to jest naprawdę bardzo przykre skoordynowanie kultury.
1: Słuchaj, no, to zadam ci może takie leninowskie pytanie, nomen omen. Co działać z tym wszystkim, powiedz?
0: Słucham?
1: Takie leninowskie pytanie zadaję. Co działać, czyli co zrobić? Co robić z tym całym szurem, szurnetem, rusnetem i z tym, że Austria nie istnieje?
0: Wiesz co, miałem kiedyś bardzo piękną rozmowę z panem profesorem, kurde, nie pamiętam nazwiska, ale w audycji Przerwa Techniczna na YouTubie i w historii Nocnego Radia,
1: Michalikiem?
0: gdzie
1: To był Michalik?
0: tak, Michalik, tak, profesor Michalik, gdzie właśnie powiedział mi bardzo piękne pojęcie, perwersja intelektualna.
1: Podoba mi się.
0: I tak, i warto czasem, tak, tylko no, żeby cię to za bardzo nie zjadło i wiesz, i fajnie jest tym dealować, fajnie to zauważyć, ale żeby to wsiąknąć w to, bardzo łatwo się tutaj niestety potknąć, nie? I pójść w to za daleko, za głęboko, za wysoko.
1: No, rzeczywiście, można się na to. To jest tak jak brać LSD w życiu. Podobno można to zrobić raz, ale nie róbcie tego 100 razy. Przy czym nie zachęcamy do narkotyków, ale tak słyszałem.
0: A nie wiem, co są nawet narkotyki nawet.
1: No nie, no, oczywiście, że nie. Ale wiesz
0: nie
1: co,
0: wiem, pierwsze słyszę.
1: Ja też coś słyszałem, ale to podobno jakieś... To chyba znaczy leki po angielsku, tak słyszałem. Tak, tak podobno. Miki się pyta mnie na czacie, czy to prawda, że aborygeni wąchają benzynę i śpią na drodze? Niestety to prawda. Zdarzają się tacy, którzy szczególnie w Alice Springs albo w Darwin, no nie są przystosowani społecznie. Są w Australii duże problemy z aborygenami. W Alice Springs jest tak źle, że o ile miasta australijskie są raczej bezpieczne, już Canberra jest wyjątkowo bezpieczna, to w Alice Springs był taki duży problem z aborygenami, że nawet zastanawiano się, czy tam nie wysłać wojska. Więc tak, problemy na bazie tego, czy ktoś jest aborygenem, czy też przybył z innej części świata, są w Australii jak najbardziej i zdarzają się aborygeni, co no, dogadaliby się z naszym świętej pamięci majorem Nitro, bo mają podobne hobby. Tak.
0: O, hola, hola, biały człowieku, tutaj szkalujesz rdzenną społeczność.
1: Niestety tak. Niestety tak, czasami po prostu, jeżeli chce się powiedzieć prawdę, chociaż to jest niepopularne, to nie pozostaje nic innego, tylko trochę poszkalować, bo no, są wciąż problemy w Australii, a w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, będziemy mieli referendum niedługo, referendum na tak zwany voice do parlamentu. Sprawa polega na tym, że jest propozycja zmiany konstytucji, żeby było dodatkowe ciało przy parlamencie, które będzie się nazywało Voice to the Parliament, czyli głos do parlamentu, gdzie tylko aborygeni będą mogli zasiadać i parlament i będą mogli coś tam uchwalać, coś jakieś wymyślać prawa, a parlament Australii będzie musiał się do tego przychylić. Wygląda na to, że to chyba nie przejdzie, ja też będę głosował na nie. Jeżeli ktoś się interesuje Australią i aborygenami, to polecam się przyjrzeć Voice to the Parliament. Oczywiście środowiska lewicowe gorąco to propsują, środowiska bardziej na prawo raczej nie. Moim zdaniem to jest fatalny pomysł, bo fatalnym pomysłem jest, żeby to, czy ktoś może zasiadać w jakimkolwiek ciele politycznym, zależało od tego, jakiej jest rasy, jakiego jest pochodzenia. No, ale to tylko moje zdanie. Przypomina mi to czasy Niemiec.
0: A nie możecie ich naszą tradycją europejską po prostu rozstrzelać?
1: To by już się raczej nie udało, ale tak szczerze mówiąc, to wiesz co, z tym rozstrzeliwaniem aborygenów, to od początku było tak, że raczej się ich nie rozstrzeliwało. To znaczy, jak przybyli biali ludzie do Australii, to były zalecenia, żeby żyli z nimi w zgodzie. A ci, co pierwsi, no ciężko powiedzieć, otworzyli ogień, bo oni nie znali za bardzo ognia w sensie broni palnej, ale ci, co pierwsi zaatakowali, to byli aborygeni. Więc z tym rozstrzeliwaniem to tak, to nie było do końca tak, jak sobie większość ludzi wyobraża. Tak, z moich tutaj... Ale to pewnie jest znowu nieprawda, bo przecież był reset w XIX wieku, słyszałem. No właśnie, temat resetów.
0: Dokładnie, tak. I mi się wydaje, że prezydent aborygeni powinniście zrobić jakieś osobne służby, osobny parlamentaryzm dla strusi.
1: Tak, no strusie to jest bardzo niebezpieczna nacja, jak wszyscy wiemy. Ze strusiami kiedyś była nawet wojna.
0: To jest jedna wojna, którą ludzie przegrali wobec zwierząt.
1: Mik się pyta, czy to prawda, że Australijczycy przegrali wojnę z emu. Tak, to jest prawda. Armia australijska przegrała wojnę ze strusiami emu. Niestety nie jest to, wbrew pozorom, nie jest to fake i nie jest to szuria. To prawda.
0: Wiesz co, to jest o tyle śmieszne, że wiesz, że można to naprawdę wyciągnąć, tak? I tak samo jak w Polsce mamy dwa mandaty poselskie dla mniejszości niemieckiej, to u was powinno się posadzić dwa strusie emu.
1: Tak, zgadzam się. Gorąco zapraszam do tego, żeby u nas zrobili też takie mniejszość strusiowa, była zawsze w wyborach podawana. Partia Liberalna Australii tyle, Partia Laburzystów tyle, mniejszość strusiowa dwa mandaty. No
0: wiesz,
1: dobra.
0: To jest o tyle śmieszne, że jeżeli faktycznie doszłoby i faktycznie strusie by wystawiły swoich kandydatów, to mogłyby zebrać większość.
1: No tak, jest to jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, będę leciał dalej z tematami, bo co my tu mam? Minęło 40 minut, a ja dopiero przy turbosłowianach jestem. A tutaj KGB Rut wielkie tutaj nam jakieś sprzedaje informacje, że najważniejsza teoria rusnetowa, wielka Tartaria i powodzie błotne w XIX wieku. Bierut, zadzwoń, bo ja w ogóle nie znam tematu. Zadzwoń i opowiadaj, bo już nie mogę wytrzymać. Baton Rouge mówi, że pierwszy Mad Max skręcony był w Austrii. Nie tylko pierwszy, ale nawet drugi. też był kręcony w Australii. No tak, to tylko tyle. To co tam jeszcze na koniec powiedz Kotkiewicz? Jak to podsumujesz wszystko?
0: Kaman, wszystko podsumować to, wiesz, no, to być może wrócę do swojego głosu szabla i ty się, wiesz, nic nie znasz i to jest komórkowa ziemia i Australia, ja cię zapytam, bo ty wiesz, bo ty widzisz, jak tam bardzo, wiesz, można się wkopać pod ziemię i dojść do tych tajnych baz na Australarandii. I tam są te, no, naddźwiękowe te samoloty i są tam bomby kwantowe, bo to wiesz. Bo ty no,
1: słyszę, że słuchacz trolujący, to ja już będę żegnał się, bo jeszcze tutaj zrobi mi be do mikrofonu.
0: Nie, a gdzie ja, słuchacz trolujący? No, ja ci tutaj po prostu, ja ci tłumaczę, człowieku, no. Słuchaj, bo to tam, bo to na... Ale to wiesz, to zauważ, to istnieje tam ziemia tej, no... Jak ona się nazywała? Królowa Elżbiety, tej ziemia. No, i bazy, które są, wiesz.
1: Bazy. Bazyl. Moja pierwsza dziewczyna to był Bazyl. Przyznaję się do tego. Zostawmy może ten temat.
0: No to z tym optymistycznym akcentem zostawiam was i do usłyszonka niedługo.
1: Dzięki wielkie, Kotkiewicz.
0: Trzyma się.
1: Dzięki wielkie, trzyma się, na razie, hejka. To był Kotkiewicz, znany i lubiany wam przez was wszystkich. Dawny nadający Nocnego Radia, ba, dawny kapitan Nocnego Radia. Może zmienię jakiś tutaj podkład delikatnie. O, to jest jeden z moich ulubionych podkładów. Więc niech tutaj sobie pomalutku i po cichutku leci gdzieś w tle. Ziemia jest płaska, przyszedł na czat. Może zadzwoni, może wpadnie. Opowie nam o tym, jak Ziemia jest bardzo płaska. Właśnie wstało słońce nade mną, to znaczy tutaj nad wschodnią Australią. Jak zaczynałem transmisję, to było jeszcze ciemno, a teraz już jest jasno. Jest niedziela rano. Wy jeszcze w takim pięknym nastroju sobotnim, a ja już w niedzielę, niedzielny poranek u mnie. Jak to możliwe, skoro Ziemia jest płaska? To jak to się dzieje? Jeżeli transmitujemy dane przez satelitę, to jeżeli Ziemia jest płaska, to na jakiej zasadzie te satelity się utrzymują? A skoro... Używacie kiedyś GPS-u? Jeżeli jest GPS i on działa i bierze sygnał z satelity, to skąd się satelity biorą wokół płaskiej Ziemi? Nie wiem. Może wy wiecie. Bo ja naprawdę nie wiem. No ale wróćmy do tego Rusnetu. Ziemia płaska mówi, że u niego w Szkocji dopiero zaszło. No właśnie. I to by się zgadzało z tym, że Ziemia jest okrągła. Szkocja jest daleko i tam słoneczko dopiero poszło spać, a u mnie w Australii słoneczko już wstało. Słuchajcie, wróćmy może do tematu ruskich. No może jeszcze na koniec, dlatego że często pojawia się taki argument, że gdybyśmy wszyscy Słowianie się zjednoczyli, ale byśmy im dali... Ale byśmy ich skopali, tych zachód imperialistów paskudnych. Tak, kiedyś to było, kurna, że PRL-u to było. Wiecie, obok sali matematycznej w moim liceum wisiał napis, że matematyka to alfabet. O, krawiec tu mówi, żebym się lekko przyciszył. Dobrze, lekko się przyciszę. W każdym razie obok sali matematycznej w moim liceum był... Napis, że matematyka to alfabet, którym Bóg opisał wszechświat. No to spójrzmy troszeczkę na ten alfabet. W 81 roku Polak, słuchajcie, zarabiał po 37 latach życia w zgodzie z przodującym na świecie słowiańskim Związkiem Radzieckim, Polak zarabiał około 25 dolarów miesięcznie. 25 dołków. A ówczesny dolar to było około 3 dzisiejszych dolarów, bo inflacja, te sprawy, wiecie. Więc w dzisiejszych czasach przeciętny Polak po kolejnych 30 paru latach, czy 40 latach, życia już razem z Zachodem zarabia ponad 15 razy więcej niż wtedy. Jak podaje Wirtualna Polska, dzisiaj możemy kupić 3 razy więcej chleba, 3 razy więcej cukru, 6 razy więcej mąki niż wtedy, takich podstawowych składników. A jeszcze lepiej to wychodzi, gdyby porównać, ile możemy kupić dżinsów wtedy. Jeżeli komuś się udało je dostać, to mógł sobie kupić jedną parę dżinsów za te pieniądze. Życia z Rosjanami, z Rosją w jednym bloku. Dramat. Kuźwa, jak sobie o tym pomyśli. Nawet jakby uwzględnić dzisiejszą inflację w Polsce, to po 4 dekadach bycia w zachodnim obozie Polakom się żyje o wiele lepiej niż dawniej. O wiele lepiej niż gdy byliśmy w jednym wspólnym słowiańskim obozie. I to nie tylko materialnie, ale również wolność jest większa. Można podróżować, mamy wolność słowa nieporównywalnie większą niż w tamtych czasach. Gdyby nawet wtedy istniała technologia taka jak ta, ja nie mógłbym prowadzić takiej audycji, bo była na mysiej cenzura. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było, kurna, a teraz nie jest. Bzdury. Totalne, kompletne bzdury. Polecam na przykład wykres PKB, per capita, czyli na głowę, Polski i Hiszpanii od końca wojny aż do dzisiaj. Startowaliśmy mniej więcej z tego samego poziomu i ładnie to widać, jak bardzo Hiszpania Polskę wyprzedziła tylko przez to, że była w obozie zachodnim, a Polska była w przodującej myśli, z przodującą myślą radziecką. Ale nie, turbosłowianie mówią, że tak, wtedy to było kurna, a teraz to nie jest. No i co zrobicie? Nic. Na jednej z ostatnich audycji chyba Jola mówiła, że teraz to nie ma żadnej produkcji w Polsce. Otóż to nieprawda, że wszystko się produkuje w Azji, mnóstwo rzeczy produkuje się w Europie. Są dane oficjalne z ilości produkcji. W Polsce teraz produkuje się więcej na przykład samochodów, więcej części samochodowych, niż produkowało się za komuny. I to lepszych, nie polonezów i dużych Fiatów. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dzwonić, to śmiało, ja czekam niecierpliwie. Jeżeli ktoś chce podważyć to, co mówię, to gorąco, gorąco zapraszam. Ale tu widzę, że na czacie mówił Lechita bodajże, tak, że GPS to technologia opracowana w latach 60., to naziemne przekazywanie fal informacji. Lechita, zadzwoń, to bardzo ciekawe, jak naziemnie przekazuje się fale informacji. Co to są w ogóle fale informacji? Nie wiem. Słuchajcie, chyba czas dojść do mojej ulubionego tematu, czyli do Australii. A tymczasem Fufu na czacie mówi, że Jacek szura i podważa zajebistość komuny. No, to prawda, podważam. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że gdy mówi, że z Interii bierze dane. Nie, to nie było z Interii, to było z Wirtualnej Polski, nie z Interii. Tak, douczy jak nie wiesz. No słuchajcie, dzwońcie i mnie musicie douczyć. No nie ma siły. Muszę zadzwonić i coś mi tu wytłumaczyć, jak to było. No chyba, że się wszyscy boją. Słuchajcie, mój ulubiony temat zaczyna się za chwilę, czyli Australia. Zastanawiam się, skąd to się bierze, że Australia i cały temat Australii jest taki bardzo istniejący w tym środowisku, że ta Australia to jest coś, co jest... Często się przewija. Nie wiem, czy to pewnego rodzaju Australii to, że jest daleko, pewnego rodzaju egzotyczność Australii, ale ten temat Australii się pojawia naprawdę. Fizycznie mówisz, to ten, co przejechał Australię ze wschodu na zachód i policzył wszystkie kangury. Jeżeli chodzi o mnie, to ja przejechałem akurat Australię z zachodu na wschód. I to 2 razy. Tak, a ze wschodu na zachód jeszcze nie jechałem. Policzenie wszystkich kangurów nie byłoby takie proste, bo jest ich ponad 2 razy więcej niż ludzi, bo w Australii ludzi jest około 25 milionów. No, także to byłoby trochę trudne, ale kto wie. Madziara mówi, że za dużo oszustwa sprzed 2 lat i straszenia ludzi to przesada. No zgadzam się w 100%. No dobrze, słuchajcie, Australia. Australia, może zacznijmy od najpierw prostego tematu i pewnego czegoś, co mi się rzuciło w oczy w jednej z ostatnich audycji. To może mały fragmencik. Moment. Ale jak na przykład powiedzmy zostało... Jeszcze raz, tutaj wrzucimy sobie... Podniesiemy. A puszczanie tych fragmentów trochę tutaj wymaga machania myszką. Pamiętajcie, to wszystko jest puszczane w ramach dozwolonego cytatu z zaprzyjaźnionego kanału. Co my tu mamy?
2: Ale jak na przykład powiedzmy zostało ogłoszone to, że Elka zeszła, to jak oni powiedzieli, że to jest królowa właśnie tych ziem zamorskich, właśnie typu Kanada, typu Indie? Australia, Nowa Zelandia, tak zwane kraje zamorskie. Oni powiedzieli, to jest wszystko w koronie. To jest, oni oficjalnie przypowiedzieli, to jest wszystko w koronie brytyjskiej. No.
1: Wszystko jest w koronie brytyjskiej. O ile Australia rzeczywiście jest oficjalnie głową państwa, jest królowa albo król Wielkiej Brytanii, o tyle kolega wymienił Indie. Indie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale Indie. Jak to jest z tymi Indiami? Słuchajcie, Indie nie są częścią korony brytyjskiej od 1947 roku. Od 1947 roku Indie są republiką. Sri Lanka, która też była częścią brytyjskiej korony, jest niepodległa od 1948 roku, a republiką jest od 1972 roku. Pakistan, dawniej część Indii, jest niezależny od 1947 roku, a przestał być dominium brytyjskim w 1956 roku. Czyli Indie 47, Pakistan 56, a Sri Lanka 72. Od tego czasu żadna z części dawnego Indii już nie jest częścią korony brytyjskiej. Co prawda Maharaja z brzegu mówi, że Indie należą do brzegu, chyba tak, prawdopodobnie tak, ale na pewno nie częścią korony brytyjskiej. Miki się pyta, ile kosztują Marlboro w Australii. Nie wiem, bo nie palę. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, Miki, nie palę fajek, nie wiem, po ile są Marlborasy. Pewnie z 20 dołków albo coś takiego. I czy byłem kiedyś na Tasmanii? Tak, byłem. Piękne miejsce, nawet myślałem o tym, że Tasmania to jest chyba najładniejszy stan, w jakim byłem, najbardziej urokliwy, obok Queenslandu. Świetnie, było na Tasmanii i na pewno wybiorę się nie raz jeszcze. Słuchajcie, ten przykład z Indii to jest typowy przykład niezrozumienia tego, o czym się słyszy i opowiadania głupot i wymyślania bajek na tej podstawie. No właśnie, to się pojawia typowy dla tego środowiska problem. Mówiliśmy to, ale tak naprawdę to nie chodziło nam o coś innego, bo wiecie, Indie, Indonezja, Papua, Malezja, czy coś tam, Pakistan, to tamto, czy inny, jak nie Pakistan, to inny stan, na Pensylwania i tak dalej. Tak jest zawsze. Dokładność i precyzja nie jest mocną stroną tego środowiska alternatywnego, delikatnie rzecz biorąc. Pamiętacie, jak kiedyś nie tak dawno Szabel w audycji u Krawca mówił, że przez Australię biegnie płot i zaraz przyjdzie ktoś, kto mnie wyjaśni. I wszedł wtedy ten jego kolega Dziobak, z tego co pamiętam. I miał mnie wyjaśnić, że jest wielki płot przez Australię, ale skończyło się na tym, że gdzieś, nie wiadomo gdzie, jest nie płot, a bazy wojskowe w Australii. Szury opowiadają to, o czym właśnie mają ochotę opowiadać i zmieniają tą historię płynnie. Zupełnie płynnie tej historii jak ten robot z Terminatora T-1000. On tak płynnie się zamieniał w co chciał. Albo ten kosmita potwór z The Thing Carpentera, który też zamieniał się w kogo chciał, jakiegoś tam swojego gospodarza. I tak samo szury zmieniają to, o czym mówią. I dokładnie to samo. Co? Teraz przechodzimy do kolejnej części. Słuchajcie, wiem, że na ten temat już było i ten fragment o bazach w Australii i o tym, że nie wolno wyjeżdżać poza główne drogi już był chwilę liźnięty w nocnym radiu, ale ja chcę do niego na chwilę wrócić, bo to jest coś, co powoduje, że no strasznie mnie to wkurza, jak o tym słucham, o tych bzdurach, bo ja naprawdę byłem w Australii w buszu głęboko już nieraz, bardzo lubię podróżować, lubię latać nad Australią, lubię jeździć przez Australię. Nagle ktoś mi opowiada, że nigdzie nie możesz pójść, bo zaraz cię ktoś cofnie. Nie, nikt was nie cofnie. Miki się pyta, czy gangi motocyklowe nadal sprawują zagrożenie w Australii i czy handlują narkotykami. Trochę tak, a trochę nie, ale nie jest to już taki problem jak dawniej. I to zależy gdzie, ale w jakichś tam częściach, brzydkich dzielnicach, na przykład Sydney, czasami są problemy jeszcze z jakimiś strzelaninami, które podobno są podłączone do gangów motocyklowych, ale to jest tylko drobny fragment tego, co się działo dawniej. Więc nie, to już nie jest taki problem. Słuchajcie, jak ktoś ma jakieś pytania, ktoś chce pogadać, kto chce mnie wyprostować albo czegoś mi nauczyć, dzwońcie Skype Nocne Radio. Pamiętajcie, możecie wpłacać na tą audycję. Mam nadzieję, że nie przegapiłem żadnego donate'u. Jeżeli przegapiłem, to dajcie znać. Śmiało, dla kapitana pijawki, jak to samo sobie mówi, wpłacajcie, wszystko pójdzie na Nocne Radio i na rozwój Nocnego Radia. Boże, chciałem powiedzieć kontestacja, czy ja zwariowałem? No dobrze, mamy tu kolejny fragmencik, o którym chyba warto chwilkę posłuchać. Posłuchajmy może tego.
3: Tu zaprosić.
4: Jak długo tam będziesz tam?
3: No ja to jestem różnie, no.
4: No to jak teraz długo, no ile tam, to daleko jest,
3: kurwa, no ile to
4: świata.
3: To zależy, jest, to zależy, to zależy.
4: Tam już kanał lodu jest. Wśród aborygeni mają przekazy, masz, że jak oni umierali, to chodzili na pieszo do szczeliny lodu, kurwa, do Antarktydy.
3: Tam nie pojedziesz. Przede wszystkim powiem ci, że tam nie pojedziesz. Tam
1: pojedziesz.
3: Zaczynasz wjeżdżać w pewną strefę, to cię cofają.
1: Nikogo nie cofa.
3: Cofają normalnie wojskowi, a jak ci się uda przebić przez, powiedzmy, takie drogi, które nie są główne, albo gdzieś tam się wybierzesz samochodem terenowym, to ci normalnie patrole pieszo
5: ale
3: cofają.
5: Czyli to jest to, co Gabriel powiedział, nie?
4: Już mówiłem, tam no to jakieś patrole konne, jakieś dziwne mundury, dalej tak.
3: No ale to patrole piesze po prostu wojskowi i to mówią ci, że jest rezerwat przyrody, tak?
5: Ale dlaczego oni nas tam nie mogą wpuścić?
3: No to zapytaj, ja rozmawiałem z ludźmi
5: ale
3: miejscowymi.
5: Ale to jest za Antarktydą, stary.
3: No nie do końca, bo są ludzie, którzy się zapuszczają tam. Tak samo na północ, jak polecisz, też znałem ludzi, którzy mi mówili, że mieli wyprawę na w północ, tak? I też im się udawało. Więc ludzie tutaj lokalni, którzy naprawdę się tym interesują, gdzieś tam się chcą przedostać, to są po prostu cofani przez patrole piesze. Także nie wyczaisz tego. Jedziesz samochodem...
1: Cofa to się mi, jak o tym słucham.
3: Jedziesz samochodem, to cię widać z daleka. Zaczniesz, porzucisz samochód...
5: Jest to zabronione
3: ze względu na to, że jest to rezerwat przyrody. I oni w to wierzą wszyscy.
4: Ale jaki przy Australii tam mieszka ile milionów?
1: 25.
3: No w Sydney samym mieszka dużo, a tak dookoła to czy wiem, czy ja wiem, czy
4: ile
3: tak
4: ile to milionów? No 2? Nie wiem.
5: Dojścia do...
4: Sprawdźcie na czacie, czy wie tutaj ile milionów, bo bitwę gram. A powierzchnia to Europa, kurwa, chyba, Australia. Jakie to rezerwaty, kurwa?
3: W Australii mieszka połowę tego, co w Polsce, no z 20 milionów.
4: 20 milionów, a powierzchnia...
3: No powierzchnia duża.
4: No to kurwa, no to jak Europa i 20 milionów, to...
3: No,
4: to
3: no dlatego ci mówię, Szabel, do miasta pojedziesz, autostradą przejedziesz, sprawy załatwisz, wszystko, co chcesz, to załatwiasz, ale jak się w dzicz zapuścisz, to oni cię cofają. Najpierw masz takie tablice też.
1: Nie,
3: niebezpieczne zwierzęta,
1: nie
3: teren chroniony,
1: miejsca.
3: Teren prywatny.
5: Czekaj, mogę ci przerwać.
3: Rezerwat przyrody.
5: Jaki rezerwat?
3: No to ci tłumaczę. Że rezerwat przyrody, po prostu jest chroniona natura tam.
5: Tak, ale kurwa, ale... ziemie, które są nie...
1: No dobrze, może wam już daruję dalej. To był chyba najdłuższy fragment, jaki przygotowałem. Muszę się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem, że pomagało mi AI. No po prostu wziąłem trochę audycji różnych szurskich, ściągnąłem, przerzuciłem przez sztuczną inteligencję, która wyszukiwała słów kluczowych i w ten sposób znalazłem te fragmenty, które mnie najbardziej interesują. Znalazłem tych fragmentów mnóstwo, ale stwierdziłem, że gdybym miał porozmawiać o wszystkich fragmentach, które znalazłem w różnych miejscach, to byśmy tu siedzieli nawet nie do rana, ale do wieczora jutro. A ani wy, ani ja byście nie dali rady z tym wytrzymać. Słuchajcie, no tak, zaraz przyjdą ci, co, jeżeli gdzieś pojedziecie obok dużej drogi, to zaraz przyjdą tacy, co was cofają. Nie, zapewniam was, że nie ma nikogo, kto was cofa w Australii. W Australii w ogóle nie ma czegoś takiego jak rezerwat przyrody, do których nie można wjeżdżać. Jest jedno takie jedyne malutkie miejsce w okolicach jeziora Erie, które jest gdzieś tam w centrum Australii. I tam rzeczywiście to jest kilka tysięcy hektarów, gdzie nie wolno wjeżdżać. To jest jedyne miejsce. No oprócz tego są bazy wojskowe, słynna Pine Gap w centrum Australii, która jest tak naprawdę bazą szpiegowską, amerykańsko-australijską. Zupełnie... Nie jest to żadna teoria spiskowa. O Pine Gap nawet powstają seriale, więc jest to zupełnie seriale telewizyjne. To są nawet całkiem niezłe, polecam. Więc jest to całkowicie jawne, że tam jest tajna baza. No jest jeszcze miejsce w Australii, które się nazywa Woomera Prohibited Area. Tam, gdzie odbywały się testy nuklearne, bo tam wciąż jest jakieś szczątkowe promieniowanie. Fragmenty gdzieś tam na Nepean National Park, parę hektarów dosłownie, gdzie był poligon wojska, gdzie nie można wjeżdżać i to tyle. Tak poza tym, to jak najbardziej można wjeżdżać w różne miejsca Australii. I nie ma takiego miejsca, nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś kogoś wycofał. Może spróbuję wrzucić jakieś... Chris Piekarski mówi, że jak jestem z Australii, to słyszałem o Maria Z. Nie słyszałem o Maria Z, ale śmiało, Chris, dzwoń i opowiedz nam o Maria Z. Może znajdę jakieś zdjęcie, które tu nawet, przyznam się, że mam gdzieś odłożone. Jak jestem w jakimś buszu, tu jest gdzieś nad rzeką, co wam tu pokazać? O, to jest zdjęcie z... O, to nawet jest z Parku Narodowego. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy je zobaczycie, ale może je zobaczycie. Huhu. Oj, za duże. Jak to robić, to było małe? Malutkie, nie, za duże jest. Kurczę, blade. No tak, to jest problem, że mam za duże te zdjęcia. Spróbuję jakoś je zmniejszyć, ale to nie wiem, czy mi się uda. Chciałem wam pokazać jakieś ładne zdjęcie, ale mam problemy tu z OBS-em, żeby to wrzucić takie malutkie, jakie powinno być. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Jak to ładnie zrobić, żebyście mogli to zobaczyć na OBS-ie? No tak, teraz wszystko jest za duże. Nie uda mi się chyba tego zmniejszyć. Mogę spróbować, czy tu jest jakiś remove order, transform, fit to screen. O, to jestem ja i moja ręka, która pokazuje, gdzie zamierzam iść. To jest, słuchajcie, z grudnia 2019 roku. To jest w okolicach gór, Wielkich Gór Wododziałowych, jakieś 10 km od Góry Kościuszki. Zupełnie zjechałem z głównej drogi, wjechałem w Park Narodowy i poszedłem sobie zwiedzać, łazić po miejscach, które są w ogóle nieoznaczone, które zupełnie... tam nie ma żadnych szlaków wytyczonych tam, gdzie byłem i nie ma najmniejszych problemów z tym, żeby pojechać i zwiedzać dowolne miejsce w Australii, dowolny busz, można wejść w busz, można zjechać z głównej drogi i nikt was nie cofa. Ja, słuchajcie, podejmuję się tego, że jeśli tylko ktoś mi powie, gdzie trzeba pójść w Australii, żeby ktoś mnie cofnął, gdzie trzeba pójść, żeby zobaczyć ten płot, z drugiej strony są dinozaury. Jeżeli ktoś mi powie, gdzie mogę pojechać tam, gdzie nie wolno wjeżdżać, bo tam pojawią się piesze patrole albo patrole na koniach, wsiądę w samolot, wsiądę w rower, wsiądę na motocykl, wsiądę w samochód i pojadę. Macie to u mnie. Po prostu wezmę i się tam przemieszczę. O, Bieszczad mówi, że w którą stronę przemieszcza się słońce w Australii. To też wyjaśni sporo. W dokładnie tą samą stronę, co w Europie. Ze wschodu na zachód. Tylko tyle, że idzie przez północ, a nie przez południe, tak jak u was, dlatego że jesteśmy na południowej półkuli. A Hakepiorot mówi, że tam są pająki. Tak, to prawda, u nas jest troszeczkę pająki. Maria Zee ostatnio była u Mike'a Adamsa, występuje też u Alexa Jonesa. Nie dziwię się, że nie słyszałeś. No tak zaraz, to się zdecyduj, Chris Piekarski. Albo nie dziwisz się, że nie słyszałem, albo na pewno słyszałem, bo już nie wiem. Maharaja się pyta, dlaczego w Australii patrole jeżdżą na koniach, a nie na kangurach. Dziwne. Słuchajcie, trochę mam problemy z tym, czy to prawda, że Australijczycy trzymają pająka Huntsman w domu, żeby zabijał inne groźniejsze owady. Tak, to jest prawda, sam o tym kiedyś opowiadałem. Miałem kolegę, który miał pająka Huntsman tak jak takiego kota. Tak jak kot łowi myszy, to pająk Huntsman zabija inne pająki, inne owady. Słuchajcie, trochę mi jest dziwnie opowiadać o tym, że wiecie, w Australii nie ma takich miejsc, gdzie nie można wjeżdżać. Po prostu nie ma. Po prostu nie ma takich miejsc, możemy jechać gdzie chcemy, naprawdę. Australia jest bardzo dużym krajem, to prawda. Ma 9 milionów kilometrów kwadratowych, cała Europa, nie Unia Europejska, ale cała Europa ma 10 milionów kilometrów kwadratowych, więc Australia to jest 90% powierzchni Europy, a mieszka u nas tylko 25,5 miliona ludzi. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku będzie 26 milionów. Jeszcze w latach 90., gdy można powiedzieć, zaczynałem się interesować Australią, mieszkało w Australii tylko kilkanaście milionów ludzi, więc przyrost ludności, głównie z powodu imigracji, jest kolosalny. Bieszczad mówi, że jeżeli przemieszcza się w tą samą stronę, co u nas, to budzi pytania, dlaczego nie odwrotnie. A dlaczego miałaby się przemieszczać odwrotnie, skoro Ziemia obraca się ze wschodu na zachód, niezależnie od tego, na której półkuli jesteś, tylko że przemieszcza się troszeczkę inaczej, bo idzie bliżej równika, więc idzie na północy, a nie tak jak w Polsce na południu. Śmiało, Ziemia jest płaska, Earth is flat. Zadzwoń i zapytaj, o co chodzi? O co chodzi z tym, że dlaczego miała być odwrotnie? Dlaczego miała być odwrotnie? Przecież kula, Ziemia obraca się, południowa półkula ze wschodu na zachód. Gdzie to powinno być odwrotnie? Najpierw zadzwońcie, nie każcie mi tylko gadać, bo ja cały czas gadam. Żaden szur jeszcze nie zadzwonił. Czy naprawdę się boicie? Boicie się prawdy? Boicie się mnie wyjaśnić? Dzwońcie, śmiało. A, Ramzes mówi, że bzdury nawijam. No jak bzdury nawijam? Kotkiewicz mówi, że stawia dychę, że nie wejdę do tajnego tunelu do niemieckich obozów. No, Rzeczywiście, chyba niemieckich obozów u nas nie ma. A, właśnie. Jeszcze jeden kolejny ciekawy fragment, który mam. Wyspy Salomona. Fragment o wyspach Salomona. Aha, jeszcze, ale zaraz, moment. Mam tu jeszcze taką minutkę o bazach w Australii. Poczekajcie, znowu mamy, momencik.
6: Kobieta z USA, to ty, Slade, pokazałeś taką mapę tych wszystkich baz, co niby są tak. Gdzieś tam na Antarktydzie, one są dookoła tutaj Ziemi.
7: Jak je weźmiesz, według tej księżycowej mapy, to ci wychodzi na to, że tak, Apollo 11 się lądowało kurwa na biegunie północnym.
6: Tak.
7: Wszystkie inne misje to były inne kontynenty i w ogóle zobacz, że na tej Lemurii, na obrzeżach Lemurii od strony Australii, to jest w ogóle w chuj baz.
6: Tam jest najwięcej ich z tego,
7: A teraz najlepszy numer jest taki. Weź sobie mapę księżycową i zobacz, gdzie misja Artemis będzie budowała bazę na księżycu.
6: Bo ja wiem, pokazywałeś mi to. A w ogóle teraz, co mi wysłałeś ten link z tym czarnym, tym starym słońcem, to w ogóle jest jakieś pojebane ostro. No to mi musisz później wytłumaczyć.
3: Myślałem nad tym, że jak będę następny raz w Sydney, to żeby się na te wyspy Salomona udać, ale rozkminiałem to później po tym streamie naszym i to nie jest taka wcale łatwa sprawa, wiesz?
1: To jest bardzo łatwa sprawa, co za chwilę wam pokażę, jak łatwo dostać na wyspy Salomona, ale ogarnijmy może na chwilę temat baz. Bazy w Australii. No słuchajcie, pytał się Miki, czy byłem na Tasmanii. Uwielbiam Tasmanię. Naprawdę mogę powiedzieć, że zjeździłem Tasmanię samochodem terenowym z góry do dołu, od Hobart aż do Launceston, na zachodnim wybrzeżu i tak dalej, i tak dalej. Byłem w różnych fajnych miejscach, w lasach Tasmanii. Tam nie ma żadnych baz, ani sztuki. Nigdzie. Po prostu nie ma. Ani jednej bazy nie widziałem. To nawet żałuję, bo chciałem zobaczyć, żeby mnie ktoś cofnął, żeby ktoś podszedł na koń i powiedział: nie pojedziesz dalej, teren wojskowy. Ale nigdzie mnie to nie spotkało. Nigdzie. Po prostu nie ma i koniec. No po prostu nie ma takiego miejsca. Bazy, właśnie, wyspy Salomona. Pojawił się temat u Szabla, że są wyspy Salomona, które ciężko jest się dostać. Posłuchajmy jeszcze o wyspach Salomona, bo to bardzo ciekawe. Jak tylko skończymy ten fragment, to sobie powiemy, co to są takiego te wyspy Salomona. Posłuchajcie proszę jeszcze tego.
4: To jest w Polsce. Słuchaj, za 15.03, a to za 15.11 masz. Powiedzmy.
3: No prawie, no mi pokazuje za 17. Słuchajcie, ja wam coś powiem o tych wyspach Salomona, bo to są jajca. Ja rozmawiałem z gościem, bo się chciałem tam wybrać. Tam ogólnie ciężko jest się dostać i tam mi gościu mówił, że on tam pojechał i tam wszyscy ludzie odnośnie UFO, właśnie wam coś powiem ciekawego. Dlatego to może mieć związek z tymi bazami wszystkimi w Australii. Wyobraźcie sobie, że ludzie na tych wyspach Salomona mówią od lat, oni tam normalnie doznawali obrażeń. Tam jest coś takiego, że tam istnieje podobno... Ja się muszę tam wybrać, tylko na razie miałem problem, bo rozmawiałem z jednym gościem, to on mówił, że to helikopterem, to ciężko ten zapłacić, coś, że w ogóle raz do roku oni tam lecą, że tylko wybrany punkt, coś. Tam ludzie, którzy tam mieszkają podobno, oni opisują, że tam są trzy bazy i jeden jest wlot przez takie jezioro, przez wodospad i że tam non-stop, codziennie, tam on mi mówi tak, interesujesz się takimi teoriami spiskowymi, to ci coś powiem. Tam zjeżdżają się z całego świata ludzie obserwować UFO. Że tam w ciągu godziny można zobaczyć 1000 lądowań i startów. I podobno tam jest taka historia, że w rafie koralowej jest wycięty okrąg i przez morze normalnie wylatują i wlatują statki. Jest drugie wyjście, z drugiej strony wyspy jest drugi wylot i wlot. I że ludzie normalnie, którzy są bogaci, przylatują tam z całego świata sobie poobserwować.
1: Tak, ciężko jest się dostać na wyspy Salomona, jak słyszeliście, trzeba helikopterem, no to trzeba dużo kombinować. No, jest to bzdura. To są wyspy Salomona, słuchajcie. Wyspy Salomona to małe wyspiarskie państwo, no czekajcie, kawka, bo jest wcześnie rano, to małe wyspiarskie państwo położone na północny wschód od Australii. Na wyspach Salomona mieszka jakieś 700 tysięcy ludzi, mniej więcej. Czyli tak mniej więcej jak w Poznaniu i Wrocławiu, i w Poznaniu okolicach albo we Wrocławiu. Jest to raczej biedny kraj, te wyspy Salomona. PKB per capita jest kilkukrotnie mniejszy niż w Polsce. Stolica tych wysp Salomona to Honiara. W trakcie II wojny światowej w pobliżu tych wysp miała miejsce tak zwana Bitwa o Guadalcanal. Jedno z pierwszych zwycięstw aliantów na Pacyfiku, gdzie USA, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia razem pokonali Japończyków. Po wojnie Wyspy Salomona to była brytyjska kolonia, aż wreszcie w 1978 roku wyspy odzyskały niepodległość. Jak to? No, lata 60., lata 70. to był wielki czas odzyskiwania niepodległości przez Wyspy Salomona. Ale aż do dzisiaj oficjalną głową państwa Wysp Salomona jest brytyjski monarcha. Często tam niestety dochodziło do niepokojów na tle etnicznym. 700 tysięcy ludzi, a oni jeszcze znaleźli miejsce, żeby podzielić się na etnicznym tle. Czy ty czujesz, że rymujesz? I Australia i Nowa Zelandia robiły porządek na tych wyspach. No to dobra, podobno jest się tam ciężko dostać na te Wyspy Salomona, jak słyszeliście przed chwilą, no to sprawdźmy. Otwórzmy sobie, ja korzystam z Momondo, jak korzystam z, szukam biletów lotniczych, albo ze Skyscannera. Nikt, ani Momondo, ani Skyscanner nie zapłacił mi za to. No to poszukajmy może. Poszukajmy z Brisbane. Widziałem, że latają samoloty. Brisbane to jest takie miasto na północnym wschodzie Australii, do Honiary. Honiara na Wyspach Salomona. Co my tu mamy? Honiara, Salomony, proszę bardzo. Na kiedy? Na poniedziałek od 2 października do 9 października. A proszę bardzo. Jak ciężko jest się dostać, słuchajcie. O, komputer szuka, wyszukuje. Wyszukiwarka wyszukuje. Proszę Państwa, no rzeczywiście loty nie są tanie. Nie są jakieś bardzo tanie. Najtańsze połączenie, bezpośredni lot. Tu mamy z Brisbane do lotniska Henderson, czyli do Honiary. Solomon Airlines 701 lot. Airbusem A320. 3 godziny 20 minut trwa. 9, przepraszam, rano wylot z Brisbane. Powrót przez lotnisko Bowerfield, przepraszam, nie ma sprawy. Zmieniamy samoloty. No, długi powrót, to prawda, ale co z tego? Albo trochę krótszy, jeżeli zmienimy na lotnisku w Nadi. I co? I ile to kosztuje taka przyjemność? Proszę Państwa, $1500 australijskich, czyli jakieś 4000 zł mniej więcej. I nie ma sprawy. I lecicie na Wyspy Salomona. No to może problem jest jakiś z hotelami? Nie! Oczywiście, że nie. Hoteli na Booking.com na Wyspy Salomona jest mnóstwo. No to może w takim razie problem jest z wizami. Sprawdźmy. Visa Policy of Solomon Islands. I co widzimy? Jak to co? Ile kosztuje wiza na Wyspy Salomona, jeżeli macie polski paszport? Zero. Ludzie z paszportami Unii Europejskiej mogą wjechać na Wyspy Salomona bez wizy. Ciężko jest się dostać na Wyspy Salomona? Jak to ciężko? Nie jest ciężko. To bzdura. Lecicie, każdy, kto jest w Australii, ma $1500. Nie ma sprawy. To może problem jest poruszanie się po Wyspach Salomona? Nie. Są wycieczki, które możecie kupić w Australii w biurach podróży, żeby polecieć na Wyspy Salomona i zobaczyć te tysiące lądowań UFO. Śmiało. Wiecie co? Tak sobie myślę. A może ja się wybiorę na Wyspy Salomona? Może po prostu polecę i udowodnię, że nie ma tam żadnego UFO, nic takiego. W każdym razie dostać się na Wyspy Salomona 3,5 godziny lotu z Queenslandu. Pozdrawiam serdecznie Enkiego, który mówi, że Wyspy Salmonella nie istnieją. Tak, na pewno. Bieszczad mówi, że o mnie to pyta Pultranie. Ale jakie Pultranie? Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, dzwońcie do mnie, bo trochę mi się już nudzi gadać do siebie. To tyle, jeżeli chodzi o Australię. Jeżeli ktoś chce się zapytać, jak to jest w Australii i... albo zapytać, powiedzieć mi, że ja nie istnieję, Australia nie istnieje i w ogóle wszyscy nie istniejemy, to śmiało. Nikt nie dzwoni? Nie dzwonią szury? Nie chcą nic opowiedzieć? Jeszcze jedna sprawa a propos Australii. Księżyc, jaki widać z Australii, jest obrócony względem księżyca, jaki widać z Polski. I to jest właśnie dowód na to, że Ziemia jest kulą. Bo jeżeli stoicie prosto, a potem się obrócicie, to księżyc będzie obrócony. Bo ja względem was stoję tak trochę prawie na głowie. Prawie na głowie, bo jestem bliżej równika. No, to tyle Australii. Słuchajcie, strasznie to leży na moim sercu. Strasznie mnie to boli, że opowiadane są takie bzdury o kraju, który jest moją drugą ojczyzną. Już zostałem oficjalnie Australijczykiem. Mieszkam trochę tu, trochę tam. Byłem ostatnio w Warszawie. Bardzo mi się podobało. Tak jak nigdy nie lubiłem Warszawy i Warszawa zawsze mi się wydawała taką dużą wioską z tramwajami, jak to mówią, to spędziłem w Australii trochę... O, ktoś dzwoni? Adam dzwoni! Halo, Adamie. Halo, Adamie, czy się słyszymy?
8: No, cześć.
1: Cześć, siema. Co tam słychać?
8: No, ja ciebie słyszę, a ty nie?
1: Tak, bardzo dobrze cię słyszę. Halo? Słyszę cię bardzo dobrze, Adam, i myślę, że wszyscy cię słyszą dobrze.
9: A. Z tym księżycem. Mhm. Narysuj sobie okrąg tak w myśli.
1: Mhm. Narysowałem.
9: W środku okręgu, znaczy wewnątrz okręgu umieść Polskę, narysuj Polskę.
1: Tak.
9: Mhm. Na zewnątrz okręgu narysuj Australię.
1: Okej.
9: Okay. Ten okrąg to równik. Nad okręgiem umieść księżyc.
1: Aha.
9: Jeśli patrzysz z Polski na księżyc, no, to patrzysz od przodu i od dołu. A jeśli patrzysz z Australii, to no, patrzysz od tyłu i od dołu.
1: Dlaczego od dlatego tyłu? Widzisz... Dlaczego od tyłu? To tego nie rozumiem.
9: No, narysowałeś księżyc między Polską a Australią.
1: Ale dlaczego?
9: Jako kuloziemca zakładasz, że księżyc jest umieszczony ileś tam kilometrów.
1: 400 tysięcy kilometrów, tak, od Ziemi.
9: No, a z płaskoziemcami tak nie jest. Jeden szur płaskoziemca obliczył, że Słońce jest podusza się nad Ziemią w odległości 56 kilometrów około.
1: O, to szybko, bliziutko, rzeczywiście.
9: I mniej więcej tyle samo latają balony meteorologiczne, nie?
1: No tak.
9: Więc załóżmy, że jeśli ten księżyc jest 56 kilometrów, to widzisz go odwrotnie.
1: Aha, czyli on jest tak blisko, bo ja go widzę odwrotnie, bo on jest między mną a Australią. Ale czekaj, zakładam, że Ziemia jest płaska teraz, tak? Bo ja muszę mieć jakiś kontekst. Ziemia jest płaska, no tak. Australia jest bliżej, tak do, Australia jest tak bliżej tego końca tego talerza, który jest Ziemią, a Polska jest w środku. No Polska naród wybrany, musi być w środku, to oczywiste. I teraz Księżyc jest na górze, okej, okay. I to jest, ale Księżyc to jest tak jakby okrąg taki, nie? I teraz patrzę z Polski na Księżyc i z Australii, no to powinienem go widzieć mniej więcej tak samo. A na jakiej wysokości jest Księżyc w takim wypadku?
9: No załóżmy, że 60 kilometrów.
1: No kurde, jeżeli coś jest na wysokości 60 kilometrów, a ja jestem od Polski jakieś 17 tysięcy kilometrów, no to albo widzę coś z Polski, albo z Australii. No, albo rybka, albo pipka. Nie ma opcji. Nie może być coś, co jest na wysokości 60 kilometrów, widzieć i z Polski, i z czegoś, co jest 17 tysięcy kilometrów dalej. Tak się nie da.
9: Ale nie widzisz go w tym samym czasie. Widzisz, księżyc się obraca, po równiku krąży.
1: Po równiku krąży.
9: Nie widzisz go w tym samym czasie.
1: Ale poczekaj, ale czasami jest taki moment, może być jak najbardziej, że na przykład ja widzę księżyc, prawda, bo on jest gdzieś, bo jest 400 tysięcy kilometrów, i jedną widzę go w Nowiu i w Polsce też go widać prawie w tym samym momencie. Nawet dokładnie w tym samym momencie. Bo on jest tak daleko, akurat tak się ustawia. Albo na przykład godzinę później, nie? To jest jak najbardziej możliwe. No i co wtedy?
9: Ja nie wiem. Ja ci mówię, dlaczego widzisz go odwrotnie.
1: A, czy dlatego, że on się obraca po równiku? On chodzi.
9: Tak.
1: Mhm. Ale to czego nie rozumiem? Dlaczego ja go widzę odwrotnie? Aha, bo on się obraca jakby po równiku, ale jak obraca, jak chodzi po równiku, to też się obraca, tak? Taki bąk.
9: Nie wiem, nie. Poczekaj, od początku.
1: No, no, jasne.
9: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość. Mhm. Światłość nazwał dniem. Mhm. Czwarty dzień Bóg stworzył słońce i księżyc. I nazwał to światłem.
1: No tak, to się zgodzę.
9: Rozumiesz? Czyli nie wiemy tak dokładnie, co to jest. Mhm. W każdym razie, gdy Jarek jutro ukradł słońce i księżyc, to pojutrze i tak byśmy mieli dzień. Tylko, że nie słoneczny.
1: A jaki dzień? A skąd by się dzień? Skąd to światło by się wzięło?
9: Pierwszy dzień Bóg stworzył światłość i nazwał światłość dniem.
1: No to ja rozumiem, tak. Ale skąd się ta światłość bierze?
9: Że słońce tworzy dzień. Nie jest.
1: Aha, czyli to nie słońce tworzy dzień.
9: Słońce w celu odmierzania czasu. To zegar.
1: Aha.
9: A księżyc to kalendarz.
1: Okej, czyli to, czy to słońce świeci, znaczy pojawia się na niebie, bo jest dzień. A nie dlatego, że dzień się pojawia, bo słońce świeci. To jest odwrotne, jakby tutaj się pojawia odwrotnie niż myślimy przyczynowość i skutek. Przyczyna i skutek jest odwrotna.
9: Tak, słońce po prostu jest tylko zarządza tym dniem.
1: Aha, taki włodarz dnia, można powiedzieć, bo włodarz to ten, co zarządza.
9: Tak, zegar.
1: No rozumiem. Adam, a powiedz, ty naprawdę w to wierzysz? Dlatego, że tak napisane w Biblii?
9: Oczywiście.
1: No rozumiem. No okej, okay. Szanuję oporowo, ale ja się z tobą myślę jednak nie zgodzę, bo myślę, że Pan Bóg to, on ma taki, jest taki jajcarz, Pan Bóg, i on miał nawet taki coś, że on nie wszystko mówił dosłownie, bo tylko pewne rzeczy tak w przenośni. Co ty na to, słuchaj? Myślisz, że to możliwe? Bo to, że Pan Bóg ma poczucie humoru, to się zgodzimy, to razem się zgodzimy z tym, prawda?
9: Ale pierwszych 17 ksiąg są księgi

0: kopuła ma swoją grubość i w tej kopule są zanurzone gwiazdy, słońce i księżyc.
1: Aha.
0: I trzecie niebo to jest nad kopułą, tam gdzie mieszka Bóg.
1: Aha. A samoloty gdzie latają? To samoloty są na wysokości mniej więcej chmur, nie?
0: Pierwsze niebo.
1: No, no.
0: Ale nas interesuje kopuła.
1: Aha.
0: To drugie niebo. Ziemia jest nieruchoma, ale kopuła się obraca.
1: No tak.
0: Obraca się względem gwiazdy polarnej.
1: Mhm. Ale gwiazda polarna też się obraca. Słuchaj, to jest problem. Bo gwiazda polarna, ona też się obraca, kurde. Ona jest bardzo mały, ma ten promień. Ja właśnie o tym też mam tutaj parę fragmentów. Ale gwiazda polarna też się obraca, kurde. Ona nie jest jak szpilka. Tylko jak robisz sobie zbliżenie do gwiazdy polarnej, ona też się kręci.
0: Hmm? No może tak, może nie wiem. W każdym razie... Jak są płaskoziemcy, jak robią zdjęcia te z Hiszpanii, takie wiesz, to tam te gwiazdy krążą, nie? No to tak mniej więcej widać, że to się obraca według gwiazdy polarnej. Wszystko. I gdyby Ziemia była kulą, to byś nie zrobił takiego zdjęcia. Dlatego, że Ziemia jeszcze się waha prawo, lewo.
1: Aha, czyli to się wtedy nie dałoby takiego zdjęcia zrobić.
0: No nie.
1: A jak to Ziemia się waha? W jaki sposób Ziemia się waha?
0: No, według... jeśli Ziemia jest kulą, to się obraca, ale też się waha.
1: Ale jak to się waha? Ziemia się nie waha. Ona się obraca wokół własnej osi i wokół Słońca. Ale gdzie się waha? Cześć, Gumbal. Poczekaj chwilę. W ogóle Gumbal nas dołączył. Poczekaj chwilę, Gumbal. Bo
2: cześć.
1: Adam mówi coś ciekawego. No i jak ona się waha?
0: Masz według oś nachylenia.
1: No 23 stopnie, tak, no ale ona się obraca wokół osi, a nie wokół, więc ta oś jest nachylona względem tego i ona się obraca względem osi i cały czas jest nachylona względem płaszczyzny, której kręci się wokół Słońca, więc gdzie ona się waha?
0: Waha się, ta oś jest 66 stopni i wiosną jest inaczej, a jesienią inaczej, nie, dlatego masz lato i
1: nie, lato i zimę masz dlatego, że ponieważ jest nachylona, to raz doświetla słońce bardziej północną półkulę, a raz południową półkulę, dlatego u mnie teraz w Canberrze jest raczej chłodno, a u was jest gorąco, a za kilka miesięcy u mnie będzie gorąco, a u was chłodno.
0: No właśnie, ale żeby u ciebie było lato, to ona musi tą oś zmienić, musi je wachnąć.
1: Nie, ona po prostu przebiega z drugiej strony słońca. I wtedy słońce, jak to sobie narysujesz, to słońce raz bardziej doświetla północną półkulę jak teraz, a jak taką względem pochyloną 23 stopnie Ziemię przemieścisz z drugiej strony słońca, to bardziej południowa półkula będzie się doświetlała i wtedy u mnie będzie lato.
0: Nie, nie, nie. Jak się nie wahnie, nie zmienią się pory roku.
1: Nie, nie, on się nie waha.
0: Taka i zwrotnik porożnia. Sprawdź sobie to jeszcze na Google.
1: Ale przecież zwrotnik, przecież to, że Ziemia ma precesję, to jest swoją drogą, ale to nie ma nic wspólnego z porami roku. Ponieważ jeżeli Ziemia się przemieści z drugą stronę kuli, którą jest wielką kulą, którą jest Słońce, no to raz się będzie doświetlała jedna strona, a raz druga. Znaczy jedna półkula, a raz druga półkula. Właśnie dzięki temu Ziemia jest przechylona 23 stopni. No możesz sobie wyobrazić, prawda?
0: No nie da rady, Jacek. Musi się wachnąć, dlatego masz cztery pory roku.
1: Ona się nie waha. Po prostu, jeżeli coś masz pochylone względem płaszczyzny obrotu, no to raz będziesz doświetlał górę, a raz będzie doświetlał dół. Innej opcji nie ma.
0: Nie. Jeśli się nie wachnie, będzie cały czas u nas lato, a cały czas u ciebie będzie zima.
1: Nie, no właśnie nie. Ona się nie waha. Ona po prostu... Jeżeli masz coś pochylone, to raz doświetlasz górę świetlną. No ale dobra, czyli ona jednak... Czyli zwróćmy na chwilę do twojej teorii, ona jest naprawdę pasjonująca. Czyli mówisz, że ta Ziemia się waha, ale czekaj...
0: Nie,
1: według tej teorii, dlaczego u mnie jest... dlaczego u mnie jest na przykład lato, a wtedy w Polsce jest zima, a dlaczego, tak jak pisze Emarcis na czacie, na równiku nie ma 4,5 roku? Tylko jest cały czas prawie tak samo. Dlaczego?
0: Dlatego, że słońce wchodzi między zwrotnikiem raka i koziorożca i dlatego, no.
1: No tak, ale słońce się przemieszcza po tym firmamencie, po tej trzecim poziomie nieba?
0: W drugim, tak. Jest zanurzone w firmamencie.
1: Rozumiem. I ono tak sobie chodzi tam, na tym drugim poziomie nieba?
0: Aha. Tak.
1: A no to powiedz...
2: Chodzi po ścianej kopule.
1: A powiedz no to, Adam, a jak to jest z tymi satelitami? Jak ktoś strzela satelitę, żebyśmy mogli sobie na przykład porozmawiać, jeżeli nie ma gdzieś połączenia kablem światłowodowym gdzieś pod nieziemi, to skąd, to co się dzieje z tymi satelitami? Pan Bóg je przechwytuje?

0: Moim zdaniem max, co mamy, to balony meteorologiczne.
1: Czyli mówisz, że
0: 50
1: satelity nie istnieją.
0: Tak.
1: Ale no to jak na przykład masz taki telefon satelitarny, albo odbierasz sygnał z satelity, bo nawet można na takim amatorskim radiu odebrać sygnał z satelity, to co wtedy? To ktoś oszukuje nas, czy ściemnia, czy o co to chodzi?
0: Fale radiowe mogą się odbijać od kopuły.
1: No ale dobra, odbijać się, ale tam czasami wysyłane są dosłownie, satelita czasami ma, nie tylko, że odbija się, ale ma swój nadajnik i mówi, jestem satelita taki, taki, to jest mój znak. To skąd ta fala się bierze wtedy, wysłana z satelity?
0: Max, balony meteorologiczne, czyli może być umieszczony na balonie meteorologicznym.
1: Aha, czyli to spisek. A tak samo GPS też posługują się balonami meteorologicznymi. No bo GPS działa, nie? Każdy z nas jechał samochodem, to możemy się umówić, że GPS działa. Więc skąd się bierze sygnał GPS-u?
0: Z nadajników GSM, już to tłumaczyłem u Krawca kiedyś.
1: Aha, czyli sygnał GPS bierze się, ale jak skąd się może wziąć, skoro sygnał GPS daje ci bardzo dokładne dane, dosłownie rzędu pojedynczych metrów, a niektóre są nawet dokładniejsze, to skąd się bierze ten sygnał taki dokładny z nadajników GPS? Jak triangulację tam zrobić?
0: Z nadajników GSM.
1: Ale w jaki sposób tak dokładny? Skąd się bierze ten sygnał? Bo wiesz, GPS działa na tej zasadzie, że satelita wysyła w różnych kierunkach troszeczkę zmieniony sygnał, o zmienionej fazie i na tej podstawie analizujesz, gdzie jesteś. To jak to się bierze w GPS-u, skoro nie widać anteny GPS-u, czy anteny GSM-u, nie widać, czasami jesteś na pustyni, na przykład ja byłem na pustyni i tam w Australii nie ma w ogóle sygnału GSM-u kompletnie, bo Australia jest pokryta tylko mniej więcej w 10%, ale sygnał GPS wciąż jest i to bardzo dokładny, a żadnego nadajnika nie ma w pobliżu. Skąd to się bierze, ten sygnał GPS-u wtedy?
2: Dwa błędy poznawcze. Po pierwsze, nie byłeś w Australii, tylko byłeś w pustyni błędowskiej.
1: Aha, no to Adam, jak myślisz, nie, bo ta teoria jest spoko, ale ja szukam, wiesz, jakichś dziur w niej, nie? Więc jeżeli jestem na środku pustyni, nie mam sygnału GSM, a mam sygnał GPS, to skąd on się bierze?
0: Nie wiem.
1: Aha, no rozumiem. Czyli twoja teoria, kurde, tutaj zdycha, przepraszam, że tak brzydko powiem, no ale nie obraź się, no ma luki jeszcze, które trzeba wyjaśnić.
0: No, chyba tak.
1: No rozumiem.
0: Pamiętaj, że... Chciałem tobie odpowiedzieć o tym księżycu.
1: Nie, no ja rozumiem, oczywiście.
0: To jest dodatkowe pytanie.
1: Ja rozumiem, no jasne, wiesz, tutaj tak jak na obronie pracy doktorskiej, każdy może przyjść i zadać pytanie, nie? No to ja na przykład zadaję pytanie, jadę przez pustynię, nie ma internetu, nie ma, telefonu nie ma, a sygnał GPS-u jest. Ale dobra, mówisz, że tego nie ma, no to jest jeszcze do wyjaśnienia. Właśnie, to jest jeszcze do wyjaśnienia. No dobra, Adam, wiesz, to mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś w jednej z ostatnich audycji na temat tego, jak Pan Bóg przebacza i to przebaczanie i tak dalej, gdzie dałeś ten przykład z tym, że ma na kogoś kwity, prawda, weksle na milion dołków albo na miliard, a ktoś ma na 100 milionów. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę bardzo mi to tak grało jak w mojej duszy. Się z tą zgodzę. Ładnie to opisałeś, mówię to bez żadnej ironii. Ale co do astronomii, to chyba byśmy się raczej pokłócili.
0: Raczej nie.
1: Myślisz, że nie? Bo ja myślę jednak, że Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulą i satelity latają wokół Ziemi.
0: To każdy może wierzyć w to, co chce. To wiesz, to jest jego sprawa.
1: Nie, no jasne, tylko że wiesz, takie rzeczy jak na przykład astronomia to jest nauka, więc to nie jest wiara, nie? Do końca. Więc tutaj musisz mieć jakieś dowody, wyjaśnienia i tak dalej, dlaczego, skąd to się bierze, a tamto, no i ta teoria, która ma więcej luk, to raczej mówimy, że to chyba nie. No ale to już, jak tam ktoś sobie myśli. Zgadzam się z tobą. Przepraszam cię, ale Gumbal chciał coś powiedzieć. Gumbal, jedziesz, co tam u ciebie? Halo, Gumbalu, możesz się już...
2: Moment, chciałem się odciszyć, bo to chwilkę zajęło. No cześć, ciszałem. To pierwsze chciałem powiedzieć, że dzięki, że przybyłeś na nas radio. Właśnie twojego głosu mi tutaj brakowało. Z Australii.
1: Bardzo.
2: I tak był dzień dobry, albo dobry wieczór. Nie wiem w sumie, jaka jest godzina u ciebie, ale...
1: 7:30 rano. Dokładnie.
2: No to dzień dobry, to dzień dobry. No ja chciałem poinformować tak w sumie, że dużo ludzi na temat Księżyca ma różne informacje, a często tych informacji po prostu nie mają. Bo spotkałem kiedyś osobę, która zapytała mnie się, dlaczego są fazy. Bo przecież Księżyc krąży wokół Ziemi w ciągu 24 godzin. Tak mi powiedział. Mówię, no jaki 24 godzin? Przecież to zajmuje 27 dni. Ja mówię, no ale przecież Księżyc jest tam, a potem go nie ma. No ale w sumie on się pojawia w dzień. Dlaczego? I on nie rozumiał, że to jest dlatego, że Ziemia się kręci, plus jeszcze Księżyc wokół nas się prawda, obra, znaczy no, jest orbita, prawda? I to, w jaki sposób, prawda, jest ustawiony do Słońca względem Ziemi, powoduje to, jaka jest faza. I dużo osób tego nie wie. Ja oczywiście to upraszczam i pewnie jakieś tam błędy mówię, ale w każdym wypadku no, jakaś tam podstawowa wiedza u mnie jest.
1: No, zgadza się, Gumbal. Masz 100% rację. Księżyc nie świeci swoim światłem, księżyc świeci światłem odbitym i dlatego właśnie mamy różne fazy, bo trzeba patrzeć na trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce, żeby stwierdzić, jaka będzie faza w tym momencie.
2: Dokładnie, ale dlatego teraz chciałem poinformować, że 32 września, tak, 32 września, dobrze mówię, będzie projekt Szprot 5, bo wtedy właśnie pan Duda podpisał potajemnie tutaj dokumenty, w którym będziemy wykonywać Polexit już na naszym kraju pod ziemią. Są zamontowane rakiety, także po wykonaniu Polexitu 32 września Polska zostanie pierwszym sztucznym satelitą Ziemi i będziemy mogli zbadać okrągłość tej Ziemi, ponieważ żadnych satelitów nie ma, więc no Polska będzie pierwsza.
1: Słuchajcie,
2: w kosmosie, żeby to sprawdzić.
1: Projekt Szprot 5, czekam z zaciśniętym, a nie powiem czym, z zaciśniętym odbytem na projekt Szprot 5 i tak dalej. Ale Hita mówi, że mieszka w Norwegii na północy i ciekawe było, żeby odbierać polską telewizję satelitarną, musiała mieć talerz o średnicy nie mniejszej niż 120 cm. W dodatku konwerter był. Tak, Lechito, dlatego że byłeś już pod zupełnie inną wysokością kątową niż satelita i dlatego ten sygnał był słaby u ciebie. Ale to już zostawmy. Dlatego właśnie Polacy musieli odbierać sygnały z satelity jeszcze z zachodu, jak satelity nadawały tylko na zachodnią Europę, za pomocą dużych anten, Niemcy za pomocą o wiele mniejszych, a Ruscy to już mieli takie zajebiaszcze anteny na blokach. No dobrze. Stachu, John mówi, że fan się zaczyna, jak zaczynasz mówić ludziom o punktach Lagrange'a. Gumbal, miałeś rację. Trzeba patrzeć na ten trójkąt Ziemia, Księżyc, Słońce. No a to ty sądzisz, powiedz Gumbal, czy ty też uważasz, że Ziemia jest płaska? Bo na przykład Adam mówisz tak jak w Biblii, że jest płaska, trzy nieba i tak dalej. A czy ty uważasz, Gumbal, że Ziemia jest płaska? Co o tym sądzisz w ogóle? Czy to nie jest interesująca teoria?
2: Zaskoczę cię i powiem, że nie wiem, ale nie z tego powodu, że uważam, że Ziemia jest płaska, po prostu jestem niedokształcony w tej kwestii. Prawdopodobnie nie znam wszystkich informacji. Jak ktoś byłby świetną osobą pod względem charyzmy, to pewnie mógłby mi wcisnąć, że Ziemia jest płaska. Stworzyłby bardzo dużo błędów poznawczych, różnych innych rzeczy we mnie. Ja bym to gdzieś tam złapał i mówił, przecież ma sens, jest logiczne. No przecież wszystko, co logiczne, musi być prawdą. To nie może być inaczej. Mhm. I wiesz, no tutaj jeśli chodzi o płaską Ziemię, no ja jestem w stanie, niech ktoś mnie przekona, proszę, ja jestem otwarta wiara.
1: Adam, masz, słuchaj, kolejnego do przekonania Gumbala, śmiało. Wytłumacz mu, że Ziemia jest płaska. No, ja przyznam, że nie mogę. W ogóle chyba się donaty nie wyświetlają, pisze Najter, bo wysłał i się nie pokazał. Kurde, z tymi donatami. Słuchajcie, dziękuję wielkie za donaty od kogokolwiek przychodzi, ale miały się wyświetlać i nawet to testowaliśmy, ale coś tu się nam chyba, jak zwykle, coś z tymi donatami, tak. Darwin zapłać, jak to mówi Ania. Dziękuję, Ania, za przypomnienie na czacie. Nie wiem, że mu się one nie wyświetlają. Jest
2: Może nie odświeżone, czasem Tipli się psuje.
1: Tipli jest, słuchajcie, na 100% tutaj mocy i nawet testowaliśmy to z Krawcem, działało jeszcze tuż przed audycją. Nie wiem, czemu to nie działa. Zawsze z tymi donatami był jakiś problem. Ania mówi, że coś ty pokombinuje. Adam, powiedz, słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, proszę, powiedz, bo to mnie naprawdę interesuje. Jak to jest wśród protestantów? Czyli na przykład, jeżeli ja nie wierzę dokładnie w to, jak jest napisana Biblia, i to mówię teraz poważnie, to myślisz, że Bóg się na mnie gniewa, w sensie, że to jest grzech? Że ja to biorę mniej dosłownie? Jak wy to widzicie, protestanci?
0: Nie, to nie jest tak. Większość protestantów myśli, że Ziemia jest kulą, myśli, że się obraca. Nie? To jest... każdy ma... wiedza każdego człowieka jest cząstkowa.
1: A to prawda.
0: Mniej niż 1%. I załóżmy, ktoś zna Boga bardziej od strony sprawiedliwości, drugi zna Boga od strony poczucia humoru, trzeci od łaski. I wiesz, i to jest dopiero zbiór tego wszystkiego, no to wiesz, jest ten Bóg, nie? Ale na przykład jak dwóch chrześcijan Biblii niewierzącej z tego samego zboru opowiada o Bogu, to każdy opowiada inaczej. Bo każdy zna tego Boga od trochę innej strony.
1: No tak. No tak. To tak, to prawda. To prawda. Ja ci powiem szczerze, że ja się ani trochę nie wierzę w to, że Ziemia jest płaska. No, przepraszam, nic nie zrobię. No, słuchaj, może jestem chrześcijaninem nie za bardzo takim prawdziwym.
0: Ale ja tu nie przyszedłem cię przekonywać do płaskiej Ziemi. Przyszedłem ci tylko powiedzieć, dlaczego
1: nie, no jasne. Cięższy. Jasne, rozumiem, rozumiem. No dobra, słuchaj, no to tu się myślę...
2: Chciałem cię pytać, czy jest grawitacja? Adamie, czy według ciebie grawitacja istnieje?
0: Nie istnieje.
2: A co, a dlaczego? A dlaczego spadasz w dół, a nie w górę?
0: Prawo wyboru. Jeśli jesteś cięższy od powietrza, to spadasz. Jeśli lżejszy, to się unosisz.
2: No ale dlaczego? Co powoduje, że jeden obiekt chce być na dole, a drugi na górze?
0: Jest gęstość. Już to tłumaczyłem.
2: No, no dobrze, ale ta gęstość, no to wiesz, no możesz mieć gęsty jedną rzecz, a drugą mniej gęstą, no, ale dlaczego one chcą jedna być na górze, a druga na dole? No co powoduje to?
0: Poczekaj. Metr sześcienny ciała człowieka waży trochę ponad tonę. Metr sześcienny powietrza waży 1,2 kg około.
2: Rozumiem? Ale dlaczego waży? Dlaczego waży? Co powoduje, że coś ma wagę? Czym to jest? Jak byś to nazwał?
0: Gęstość.
2: Ale gęstość to jest tylko jakby określenie, że coś jest bardziej, że czegoś jest więcej, czegoś mniej. No dobra, tam związane z atomami, tak to mówię prosto, ale jakbyś nazwał to, samą to jakby zjawisko, że coś jest bardziej opada w dół, coś idzie w dół, coś idzie w górę, dlatego, bo coś jest mniej, prawda, gęste jest ten opór. No jak byś nazwał tą siłę, która tutaj działa? No co tutaj działa?
0: Wyboru. Jeśli wskoczysz do wody, to toniesz.
2: Dlatego, no tak, ale ten wypór bierze się z czegoś, on sam z siebie by się nie wziął.
0: To się nazywa prawo wyboru.
2: No.
0: Trzeba to jakoś określić.
2: A przeczytałeś kiedyś, nie wiem, encyklopedię i, nie wiem, definicję wyporu? Skąd to się bierze?
0: Nie, chyba nie, albo nie pamiętam, nie wiem.
2: No to skąd wiesz, że to w ogóle wypór jest? A może to coś innego?
0: Nie wiem. Udowodnij.
2: Nie, no to jak nie wiesz, no to skąd wiesz, że Ziemia jest płaska?
0: Wierzę w to, co jest napisane.
2: Czyli nie wiesz, czyli nie masz pewności, czyli nie masz dowodów, czyli po prostu nawet nie wiesz, czy tak naprawdę Ziemia jest okrągła, bo nie możesz tego zaprzeczyć, bo nie masz tak naprawdę dowodów na to, że nie jest okrągła, prawda? Nie jest kulą.
0: Ale ja mówię od początku, że ja wierzę, że jest płaska. O co ci chodzi? Nie mogę tego udowodnić.
2: No dobrze, no ale próbujesz teraz przekonać mnie, no jest to dosyć oporne, bo tak jak ten opór, no ja się też właśnie opieram.
0: Wypór. Nie próbuję cię przekonać, mówię ci. Chcesz, wierzysz, nie chcesz, nie wierzysz. Twoja sprawa. A propos grawitacji, to Newton ją wymyślił w 1666 roku. Taki zbieg okoliczności.
2: O, ktoś tu pisze, że grawitacja to docisk ciśnienia, ale przez co? Przez co te powietrze jest dociskane?
1: Bardzo mnie to cieszy, że macie taką dyskusję naukową, ale obawiam się, że jednak grawitacja to jest przyciąganie się między ciałami i dlatego właśnie Ziemia krąży wokół Słońca, a Słońce odrobinkę wokół Ziemi, chociaż niedużo. No dobra, a na przykład... Adam, a jak myślisz, a czemu samolot lata? Czy to ma coś wspólnego z grawitacją?
0: Nic. Jest siła nośna.
1: Ale zgodzisz się, że skoro siła nośna unosi samolot do góry, prawda? I całe ciśnienie unosi samolot do góry, no to też musi istnieć jakaś siła, która ciągnie go w dół, bo inaczej ten samolot cały czas by leciał w górę i tak dalej.
0: Nie, jest tak samo i prawo wyboru.
1: No przecież zaraz moment, ale siła nośna niesie w górę. W pewnym momencie samolot wyrównuje wysokość i leci na jakiejś wysokości, prawda? No. To muszą być wyrównane siły między siłą nośną a grawitacją. No bo tak jest.
0: Nie. Po prostu powietrze pod skrzydłem
1: tak
0: ma dużo większą gęstość niż nad skrzydłem.
1: Dużo większą gęstość, to znaczy, to mówisz teraz o prawie Bernoulliego, dlaczego powstaje siła nośna. Dlatego właśnie, że powietrze u góry nad skrzydłem porusza się szybciej, więc jest mniejsze ciśnienie. No to jest jasne, ale w tym momencie siła by tylko wypychała samolot cały czas do góry, bo żeby wyrównać, bo wiesz, nauka standardowa mówi tak, że wyrównuje się siła nośna, ja się trochę na lotnictwie znam, z siłą grawitacji. Bo gdyby nie było, była tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał do góry. Więc dlaczego, skoro istnieje siła nośna, to musi być coś, co tą siłę nośną wyrównuje. I co to jest?
0: Prawo wyporu, nie ma nic innego.
1: Ale prawo wyporu ciągnie w górę, a co ciągnie w dół?
0: Nie. Samolot jest gęstszy od powietrza. Więcej waży niż powietrze.
1: No tak.
0: Metr sześcienny samolotu, zgadza się?
1: Tak.
0: Dlatego jest potrzebna siła nośna.
1: No tak, ale no to jest siła nośna, która go wnosi do góry. Ale co go ciągnie w dół? Bo przecież samolot...
0: Jego masa.
1: Czyli masa, czyli masa powoduje, że jednak grawitacja istnieje, prawda?
0: Nie.
1: No to dlaczego masa, to co ma masa wspólnego z siłą? Jak masa samolotu przenosi się na siłę, która go ciągnie w dół?
0: Masa to jest gęstość, zagęszczenie czegoś.
1: No dobra, ale dlaczego, co to ma wspólnego z siłą? Skąd się bierze siła, która ciągnie w dół?
0: Nie ma siły, która ciągnie w dół.
1: No, jeżeli by nie było siły, która ciągnie w dół, a byłaby tylko siła nośna, to samolot cały czas by leciał w górę. Coś tu się, kurde, nie zgadza, no.
0: No nie cały czas by leciał w górę, dlatego ma tam te wszystkie lotki i co tam ma, nie
1: wiem. Ale lotki są po to, żeby lotki są akurat na końcach skrzydeł po to, żeby sterować pochyleniem samolotu.
0: No dobra, zmniejszasz ciąg silników, masz mniejszą siłę nośną.
1: No to mam mniejszą, ale wciąż mam jakąś. Ale co powoduje, że mam mniejszą siłę nośną? Ale ja bym chciał, żeby ona nie tylko była mniejsza, ale też ona musi być wyrównana czymś. To czym ona jest wyrównana?
2: Cegłówką.
1: Ciągiem silników? To ciąg silników ciągnie w dół?
0: Nie, jest wyrównana.
1: Ale wyrównana czym?
2: Kotwicę wyciągasz.
0: Jeśli szybki silnik odrzutowy odpycha samolot.
1: No to popycha samolot do przodu.
0: I jest większa siła nośna, jeśli mniej...
1: No ale ona jest większa, słuchaj, Adam, bo to jest tak, że żeby cokolwiek się przestało poruszać, siły muszą się wyrównać. To jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, prawda? Druga zasada mówi, że jeżeli siły będą niewyrównane, to samolot, to cały czas ciało będzie się poruszało cały czas ruchem przyspieszonym. Więc skoro samolot w pewnym momencie... Słucham?
0: Ale ja twierdzę, że grawitacja nie istnieje.
1: No jak masz prawo? Super, że grawitacja nie istnieje, ale co powoduje, że samolot, na którego działa siła nośna, cały czas nie porusza się do góry, tylko w pewnym momencie stabilizuje się na pewnej wysokości, a potem zaczyna opadać. Jaka siła go ciągnie w dół, zaczyna opadać?
0: No nie ciągnie go żadna, jest prawo wyporu, tak jak statek.
1: Ale prawo wyporu to ciągnie w którą stronę samolot? W górę. No to jeżeli wyłączę silniki... Zmniejszę prędkość, to przeciągnę samolot. To zdarzały się takie wypadki, że samolot się przeciągnął. Więc jakaś siła musi ciągnąć samolot w dół. Co to jest za siła?
0: Nie ciągnie go siła, ciągnie go jego masa.
1: No ale w jaki sposób masa przekłada się na siłę? Dlaczego masa się porusza? No właśnie, dlaczego masa zaczyna poruszać się w dół?
2: Dlaczego do ziemi?
1: Akurat. Dlaczego do ziemi, dokładnie.
0: Metr sześcienny samolotu waży więcej niż metr sześcienny powietrza.
1: Ale co to znaczy? No tak, no to, ale dlaczego właśnie, że coś waży, to powoduje, że to zaczyna spadać, prawda? No musi być jakaś siła, która tą wagę...
2: A czemu nie w górę spadnie? A czemu nie w lewo? A czemu nie w prawo?
0: Gęstości. No czego nie rozumiesz? Różnica gęstości, zagęszczenia metalu.
2: Tak, ale czemu nie w lewo? Czemu nie w prawo? Czemu nie w górę? Tylko czemu akurat na ziemię? Czemu na inną masę?
0: Leci w dół, już, tak jest.
2: No ale dlaczego?
0: A kto ma lecieć do góry, jak ma mniejszą gęstość, to leci do góry. Jak ma większą, to leci w dół.
1: Ale dlaczego ta gęstość powoduje, że się przemieszczają rzeczy? Dlaczego gęstość powoduje, że się rzeczy przemieszczają?
0: No bo są cięższe.
1: Czyli mają większą, ale ciężar to coś, co powoduje, musi być siła, która coś przekłada się z ciężaru na siłę.
0: Ciężar to jest to samo, co zagęszczenie danego materiału.
1: No nie, to nie jest to samo. Ciężar, a zagęszczenie to jest coś innego. Możesz mieć coś bardzo gęstego, ale malutkiego, i wtedy masz malutki ciężar. Możesz mieć coś bardzo mało gęstego, ale na przykład byś miał kolosalną poduszkę albo wielki materac, który jest mało gęsty i on będzie bardzo cięższy, więc ciężar i zagęszczenie to nie jest to samo.
2: Ja mam inne pytanie. Wypełniasz balonik z helem, prawda? On normalnie poleci w górę, jak masz go w normalnej jakiejś sytuacji, ale wrzucasz go do, prawda, pojemnika z próżnią. To jest prawie doskonała próżnia, tam będzie, można przyjąć, że 0%, nie ma żadnych innych rzeczy. I on spada w dół. Dlaczego on spada w dół? Dlaczego w ogóle on coś robi? Przecież nic go nie wypiera, nic nie ma żadnego, niczego. Czemu on spada w dół?
0: Prawo wyboru. Właśnie udowodniłeś...
2: Ale nie ma niczego, co by go pchało.
0: Próżnia po prostu mniej waży niż ten balonik.
2: Nie ma niczego tam.
1: No dobrze, kochani moi, słuchajcie, no chyba nie dojdziemy do tego. Tak mi się wydaje. Tutaj cały czas Gosia mówiła, że jestem troszeczkę za głośno. Spróbuję się tu ustawić prawidłowo, żebym był dobrze. Słuchajcie, no chyba nie dojdziemy już do niczego mądrego. Tutaj to, co mieliśmy ustawić, to sobie ustaliliśmy. Ja się tu troszeczkę przyciszyłem. Może przewietrzymy antenę odrobinę, jak myślicie?
2: No ja bardzo chętnie mogę się przewietrzyć na papierosa.
1: A ty palisz? Co ty, gumbal, palisz? Zacząłeś palić?
2: A raz na rok się zdarza.
1: Nie no, raz na rok to można, ale częściej to nie pal, bo to obrzydliwe jest. To najgorsze po prostu z możliwych.
2: No właśnie, bo ja raz na rok wychodzę z domu.
1: No to tak, rozumiem. No dobrze, słuchajcie, to był Gumbal i Adam Protestant. Wielkie brawa dla naszych dzwoniących. Dzięki Adam, dzięki Gumbal. Dziękuję wam uprzejmie. No.
2: Cześć, chciałem.
1: Trzymajcie
0: dzięki,
1: się.
0: Cześć.
1: Do następnego razu.
2: Na razie.
1: Tak, no ja nie przyznam się wam szczerze, że nie jestem protestantem, raczej jestem katolikiem. A Anna się mnie pyta i mówi, że ma jedno pytanie. Czy jak godzę wiarę w Boga, niebo, piekło, ziemię, grzech pierwotny, zbawienie i wieczne potępienie z nauką? Nie widzę problemu tutaj. No, ja mam takie podejście, że cała nasza nauka i cały nasz świat to jest taki sandbox, który nas rzucił Pan Bóg i tutaj się możemy na spokojnie działać, a to, co jest dookoła tego, gdzieś tam poza tym, to istnieje. Nawet świetnie tłumaczy to teoria symulacji. Jest taki profesor szwedzki, który mówi, że prawdopodobieństwo, że nie żyjemy w symulacji, jest bardzo niskie. Ja się z tym zgadzam. Więc łączę. Nie widzę... Ania, zadzwoń i powiedz, dlaczego ty uważasz, że to jest jakiś konflikt pomiędzy Bogiem, niebem, piekłem i tak dalej, i nauką. Ale i tam mówisz, że słyszałem, że Szabel miał dzwonić. Ja też tak słyszałem. Ale no cóż, nic się tutaj nie przydarzyło na razie. Słuchajcie, a propos samolotów i latania. Mam tu dla was kolejny ciekawy fragmencik. Gdzie my to mamy? Tak, kolejny temat, który mam przygotowałem, ogólnie napisałem lotnictwo, kosmos i chłopsko-rozumizm. Gdzie my tu mamy? Tu komputer szuka, wyszukuje. Co my tu mamy? Ach, minutowe i minuta 19 sekund nagranie lotnictwo. Posłuchajmy może i tego, co...
3: Jeżeli Ziemia się kręci z taką szybkością, jak mówią naukowcy, tak oczywiście on żartobliwie powiedział, to po co właściwie samoloty latają? Wystarczyłoby na przykład podnieść helikopter i w tym momencie, kiedy na przykład rzeczywiście Ziemia się obraca z szybkością prawie dźwięku, to w tym momencie właściwie ten helikopter powinien, czy samolot, czy jakikolwiek inny balon właściwie...
4: Aha, poruszać się.
3: Znaczy nie, to wtedy Ziemia się porusza. Po prostu
4: tak.
3: No, właśnie on tak powiedział, on, śmiając się, właśnie powiedział, że jeżeli Ziemia się obraca z taką szybkością, jak mówią naukowcy, czyli około 1600 km na godzinę, to w tym momencie właściwie to po co samolotu powinien latać? To co wcześniej na przykład balony czy sterowce były wymyślone. O co tu chodzi?
5: Ciekawy, podam kolejny.
4: A wiesz, o co może chodzić? Kurde. A może chodzić o to, że grawitacja po prostu oddziaływuje na ten helikopter, ona go trzyma w tej pozycji, w której trzyma po prostu jak jest ruch obrotowy.
3: Ale czy ty rozumiesz, na przykład, jakie pojęcie w ogóle jest grawitacji? A zobacz, jak oddziaływuje na przykład tak zwana grawitacja, zobacz. Chodzi o tak zwaną masę, jak to się...
5: Ja podam przykład, koledze. Weź sobie, nalej sobie wody do szklanki i...
3: Bo te najprostsze przykłady chociażby...
1: Tak, świetny pomysł. Nalać sobie trochę wody do szklanki. Wy też sobie nalejcie wody do szklanki. Ja też sobie naleję wody do szklanki, chociaż jeszcze zostało mi trochę kawki. No, musicie przyznać, że chłopsko-rozumizm w absolutnym natarciu. Ja ten błąd naprawdę słyszałem już setki razy i szczerze mnie on zastanawia. Przecież ktoś, kto na lekcji fizyki nie całował się z panienkami, powinien zrozumieć, dlaczego tak się nie dzieje, że wystarczy podskoczyć, a Ziemia nam ucieknie spod nóg. Dlaczego nie jest tak, że wystarczy się wznieść helikopterem, a potem od razu z tego powodu, że Ziemia się obraca, natychmiast zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkością Ziemi? Ten dzwoniący, nie wiem, czy to może wam to umknęło, na początku mówił, że to jakiś imam tak się wypowiadał. No, ten imam chyba też na lekcjach fizyki, no, nie uważał za bardzo, prawda? Jeszcze rozumiem, że dzieci mają takie zagadki, tak się zastanawiają. Mamo, tato, a dlaczego tak się nie dzieje, że mogę podskoczyć i będę zaraz w Afryce albo w Ameryce? Ale że dorośli faceci mają takie wątpliwości, dorośli goście. Przecież to jest wstyd. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że jak podskoczycie, to się nie zaczniecie poruszać z prędkością Ziemi, zróbcie kiedyś taki eksperyment w pociągu. Zróbcie eksperyment w pociągu, stańcie gdzieś w przejściu, najlepiej gdzieś w... na przykład jeżeli będzie w pierdolino, to na środku wagonu i podskoczcie. Skoro pociąg porusza się z taką dużą prędkością, to zgodnie z tą samą logiką powinniście walnąć w ścianę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę albo nawet ponad 100. Najprawdopodobniej byście zginęli, gdyby się tak się działo, ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Nie jest tak, że skoro podskoczycie, to nagle zacznie gdzie się przemieszczać z prędkością zero, a pociąg z taką dużą prędkością. Tak samo nie zaczniemy się przesuwać z prędkością równą prędkości Ziemi. Naprawdę, nie zaczniemy. Dlaczego? Powody są dwa. Po pierwsze, prędkość początkowa. Wy w pociągu, albo też samolot, który startuje z Ziemi, macie taką samą prędkość jak Ziemia, która się obraca, bo obraca się razem z nią. Po drugie, powietrze. Atmosfera również obraca się razem z Ziemią z tą samą prędkością. Wiatr to są ruchy powietrza względem Ziemi, ale to jest pomijalnie mały ruch w porównaniu z prędkością, jaką cała atmosfera i wszystko wiruje razem z nami. Po prostu atmosfera wiruje razem z Ziemią wokół Ziemi osi. A jak pamiętacie z pierwszej zasady dynamiki Newtona, żeby jakieś ciało przyspieszyło albo zwolniło, bo zwolnienie to też jest przyspieszenie, tylko z przeciwnym zwrotem, to musi na nie działać jakaś siła. A nie ma takiej siły, która spowoduje, że nagle helikopter albo samolot zacznie zwalniać względem Ziemi. Jeśli tego się nie rozumie, to znaczy, że wasi nauczyciele fizyki odwalali swoją robotę, robili swoją robotę na odwal się. Ten imam, który niby opowiadał o tym, że tak powinno być, to też prawie na pewno ma na bakier zachodnią nauką. Może dla niego zachodnia nauka jest haram. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo dalej jest tylko lepiej. Może jakiś mały podkładzik, może teraz już troszeczkę inny. O, jejku, tego dawno nie słyszałem. Tego bardzo dawno nie słyszałem. O, to jest Polish Ambassador. Tego używał Krawiec w dawnych latach. A co tam mówicie na czacie? Christopher mówi, żeby zadzwonić do Szabla, trzeba mieć, zdać test poniżej IQ. Dzwonić mogą tylko ci, co mają poniżej 70. Być może, słuchajcie, ja nie wiem, nigdy do Szabla nie dzwoniłem, przyznaję. Lahita mówi, że jego nauczycielka geografii w 5 klasie powiedziała, że z Ustki przez teleskop nadmorski widziała Szwecję. Bardzo możliwe, nie ma w tym nic dziwnego. Także tak, dzwońcie, słuchajcie. O, a Bart pojawił się, że jestem australopitekiem. Dzwoń, Bart, do mnie, opowiadaj, jak to jest, słuchaj, powiedz, czy wystarczy podskoczyć, żebyś zaczął przemieszczać się tak szybko jak Ziemia. Oj, trochę za głośno ten podkład. Miki, wolałem zagadać o Australii. Miki, zadzwoń. Zawsze możesz zadzwonić, zapytać o Australii o to albo o tamto, ale mówisz, że odpalasz gierepa. Może ktoś się zbeka. Może ktoś zadzwoni do mnie i się zbeka, chociaż wolałbym nie. No dobrze, słuchajcie, to może jakiś jeszcze jeden temat. Mam tu jeszcze przygotowane parę rzeczy. Szczególnie o lotnictwie. Bo my tu mamy... co my tu mamy z lotnictwa? Przyjrzyjmy się temu. O, czekajcie, dzwoni do mnie Filip Bart. O, nie jest źle. Halo? Halo? Ups, coś się nie odebrało. Coś tutaj nie działało. Halo, halo? Missed call. O, dzwonimy dalej, dzwonimy. Mam pokazane missed call, nie wiem czemu. No, zadzwonimy do Filipa. Halo, halo, halo Filip.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry na wieczór, witam serdecznie. Wyłączę sobie podkład.
6: Dobry wieczór.
1: Co tam słychać, Filip?
6: No właśnie przed chwilą wstałem, no jakiś czas temu. Się specjalnie przespałem 2,5 godziny. Dla ciebie to zrobiłem. A
1: dziękuję bardzo. W Polsce widzę za 5 minut północ. Co tam słychać?
6: O, co tam słychać? Chciałem się ciebie zapytać, czy wiesz, co to znaczy słowo wschód i zachód?
1: Tak, także słońce wschodzi i zachodzi.
6: Ale co to znaczy?
1: No to jak to? Wschód to jest kierunek geograficzny wschód, a zachód to kierunek geograficzny zachód.
6: A co to znaczy, że coś chodzi?
1: A co, no, że coś chodzi? W sensie na przykład, że ja chodzę po pokoju?
6: Tak.
1: No to
6: Czym
1: coś.
6: się różni twój wschód od słońca wschodu?
1: Mój wschód? W sensie
6: Tak.
1: mój. Że ja wschodzę.
6: Tak,
1: Ale ja nie
6: bo
1: wschodzę, ja nie jestem słońcem. No jak ja mogę
6: kiedy ty
1: wschodzie?
6: sobie wschodzisz, czyli dobra, czyli ty, kiedy ty idziesz,
1: No.
6: kiedy ty chodzisz.
1: No.
6: No.
1: No to co?
6: No co to znaczy, że ty chodzisz?
1: No, że ruszam nogami i się przemieszczam.
6: Co to znaczy, że słońce wschodzi i zachodzi?
1: No, ale to są tylko słowa. No, znaczy słońce wstaje nad.
6: Nie, to nie są tylko słowa.
1: Nie są? Czemu?
6: Nie, to nie są tylko słowa. To jest fakt.
1: No słuchaj, ale jak jest po angielsku, to jest na przykład dawn i dusk. Co to ma wspólnego
6: Ale
1: z wschodem i
6: mnie
1: zachodem?
6: interesuje angielski. Angielski to jest nowożytny język, który powstał z polskiego.
1: Aha, z polskiego powstał. Aha,
6: Tak.
1: czyli mówisz, że polski to był ten język, który jest pierwszym językiem w ogóle we wszechświecie.
6: Sanskryt był pierwszy,
1: Pierwszym językiem. I
6: a
1: tam też
6: polski
1: i w
6: się
1: sanskrycie
6: wywodzi
1: jest wschód i
6: z sanskrytu
1: zachód?
6: później.
1: Czyli w sanskrycie jest wschód i zachód? Nie, no poważnie pytam. Bo ja sanskrytu nie znam, przyznam. Znam tylko parę słów w sanskrycie. Jak to w sanskrycie też jest wschód i zachód?
6: No na pewno jest.
1: Ale tak samo się wymawia wschód i zachód?
6: A znasz na przykład, słyszałeś o księdze Henocha?
1: Nie znam
6: Ona
1: księgi
6: jest
1: Henocha.
6: specjalnie jest odrzucona przez wszystkich,
1: Aha.
6: a jest taka księga astronomiczna. Czytałeś ją?
1: Nie, nie czytałem. No ale powiedz, co w niej jest. No opowiedz nam wszystkim tutaj. No przecież po
6: Jest,
1: to dzwonisz,
6: o,
1: żeby też trochę
6: widzisz,
1: nauki
6: jesteś
1: tutaj wrzucić. Trochę wiedzy rozrzucić.
6: zwykłym ignorantem, bo
1: Aha.
6: szydzisz, robisz sobie jaja
1: Tak,
6: tutaj.
1: to prawda.
6: Adam ci tu wytłumaczył wiele
1: No to
6: rzeczy.
1: wytłumacz!
6: Niestety, dołączyłem się na końcówkę tego, co on tam do ciebie mówił.
1: Dawaj.
6: Ty jak taki ułom, taki po prostu bezczelny ułom,
1: Bezczelny
6: weź
1: ułom, tak.
6: może wejdź sobie na profil Ewa Ranon
1: Aha.
6: i wszystkim
1: Ale słuchaj, nie,
6: tym, którzy ciebie
1: ale Filip,
6: popierają,
1: nie róbmy tak, że
6: którzy
1: wejść sobie
6: popierają,
1: gdzieś, bo
6: no
1: przecież nie będę teraz
6: słuchaj,
1: wchodził.
6: ja cię wysyłam tam, ja się nie będę z tobą chłopie kłócił.
1: Ale nie, ty
6: Wszystko
1: masz
6: już
1: się nie kłócić, ty masz
6: wyjaśnione. Co
1: wyjaśnić.
6: do kwestii ziemi, kształtu, można powiedzieć, że już mnóstwo rzeczy jest udowodnionych, a twoim zadaniem powinno być tylko to, wejść sobie i obalać ich argumenty,
1: Ale no to
6: rozumiesz?
1: daj jakiś argument.
6: Ty
1: Filip.
6: jako ten niewierzący
1: Filip.
6: powinieneś wziąć, zapoznać się z przeciwnymi argumentami,
1: Ale.
6: których jest multum, całe
1: Zapomniałem,
6: multum,
1: zapoznałem
6: i
1: się.
6: ty powinieneś wziąć i to obalać.
1: No
6: Rozumiesz?
1: obalam
6: Ty jako
1: właśnie.
6: ten
1: No właśnie
6: największy
1: obalam.
6: sceptyk, ty to powinieś brać wszystko, 200 tych dowodów Erika Dubaja, powinieneś
1: Ale
6: wszystko obalić.
1: Filip, ale a ty
6: Wszystko
1: wierzysz w
6: wszystko
1: Erika
6: do
1: Duba?
6: jednego.
1: Filip, uspokój się na chwileczkę,
6: No.
1: poczekaj, bo denerwujesz się za bardzo. Po co? Filip,
6: Ja
1: ale
6: się nie
1: powiedz.
6: denerwuję teraz.
1: No
6: Po
1: ale nie,
6: prostu
1: ty.
6: mówię tak, jak mówię,
1: A ty
6: bo
1: wierzysz w
6: to,
1: Erika
6: jak ja ciebie
1: Dubaja?
6: słyszę,
1: Dubia?
6: to jest naprawdę, to jest przykre. Jesteś po prostu typowy ignorant do potęgi entej.
1: No dobrze,
6: Tak
1: jestem.
6: jak tacy jak ty.
1: No
6: To są
1: dobrze, ale.
6: ignoranci. To się nazywa
1: Filip.
6: ignorancja.
1: Filip, poczekaj chwileczkę, ale powiedz mi, ty wierzysz w to, co mówi, jak on się nazywał, Erik Dubaj? Czy to ty w to wierzysz? No to daj na przykład
6: Że
1: jakiś.
6: wolę jemu wierzyć niż twojemu
1: No
6: Newtonowi.
1: to dobrze, a powiedz mi na przykład, w takim razie, dlaczego na przykład, jak u mnie teraz jest wczesny poranek, na przykład, a u was jest noc, nie? No to jest, jak masz na przykład masz teorię, że Ziemia jest kulą i astronomię, no to jest to wyjaśnione. A dlaczego na przykład u mnie teraz jest jasno i jest zima? To powiedz mi proszę, rozrzuć trochę wiedzy. Dlaczego tak jest?
6: O, jak wysoko masz słońce teraz?
1: Jak, w jakim sensie jak wysoko? W sensie odległości od
6: No,
1: Ziemi?
6: jak wysoko masz słońce teraz? W którym miejscu masz południe?
1: Południe mam.
6: Słońce masz.
1: Moje
6: W
1: słońce
6: którym
1: wschodzi
6: miejscu
1: na
6: południka jest
1: wschodzie.
6: słońce?
1: A potem idzie tak delikatnie na północ, bo idzie bliżej równika. No, tak to u mnie wygląda.
6: Dlaczego zachód słońca latem jest na północnym zachodzie?
1: Ale gdzie? W Polsce czy w
6: Tak, na
1: Australii?
6: przykład w Polsce. No.
1: To jest na północnym zachodzie.
6: Zachód jest... Prawie, że już na północ.
1: Nie, nie, posłuchaj, ja ci powiem. Zachód jest... Słońce idzie w Polsce, jak jesteś, to słońce idzie od wschodu, przez południe, potem na zachód, a potem widzimy taką delikatną poświatę latem na północnym zachodzie, dlatego, że widać delikatnie, jeszcze przez chwilę, jak słońce świeci z drugiej strony Ziemi. Tak to wygląda w Polsce. A u nas jest odwrotnie.
6: No nie, tak nie wygląda. Nigdy nie byłeś, chyba nie widziałeś wschodu słońca w Polsce.
1: Ale o wschodzie czy o zachodzie? Bo teraz się zgubiłem.
6: Na północnym wschodzie latem.
1: Tak.
6: Gdybyś chciał się...
1: No tak.
6: Raz, nie, wybierz się może, bo ja wstaję sobie rano i wiesz, ja sobie obserwuję słońce i potrafię dostrzec, że słońce chodzi.
1: No tak to słońce chodzi, słońce, tak, ale to jest złudzenie, bo tak naprawdę to Ziemia chodzi, a nie słońce. To jest złudzenie.
6: Słońce sobie idzie
1: tak.
6: Na południk i później z południka sobie idzie na zachód, ale niestety... latem
1: jak
6: na
1: południk.
6: Północny zachód. I to taki perfidny ten północny zachód.
1: No
6: jest.
1: Tak, ale to dlatego, Filip, że słońce widać jak świeci z drugiej strony Ziemi. Dlatego jeszcze przez chwilę widać, jak ono po północnej stronie jest. Bo u
6: A w
1: nas...
6: południku robi taką łyżwę, wiesz o tym? W południku robi taką łyżwę między 12,
1: łyżwę?
6: Masz 12 i 14. No taką jakby łyżwę robi, tak.
1: Czy jaki to jest kształt? Opisz go jakoś tak ładniej. Opisz go tak ładniej. Jak, skąd ta łyżwa się bierze?
6: No, ja, no to ty mi wytłumacz.
1: Ale ja, jak, ta, jak ta łyżwa wygląda? Jak ta łyżwa wygląda?
6: Nie powinno być jej, gdyby kula ziemska była i... Wokół...
1: Ale co to jest ta łyżwa? Bo ja nie wiem, tak jak Nike, taki znaczek jak Nike? Jaka łyżwa?
6: No tak jakby, no taki łuk robi. Taki łuk
1: no,
6: robi
1: albo
6: fajnie.
1: Widać, jak słońce idzie na
6: południe. Wędruje tam.
1: Ale wiesz co, Filip, wprowadźmy trochę, bo zacznijmy od mojego pytania. Dlaczego u mnie teraz jest wschód słońca, a u was jest noc? Skąd to się bierze?
6: No bo słońce wykonało ruch.
1: Ale skąd dokąd?
6: Przeszło sobie z Europy,
1: no.
6: Wykonało ruch w stronę Australii.
1: Ale ono wykonało ten ruch w sensie, że ono tak się nad takim talerzem jakby przemieszcza w ten sposób? Tak to działa? Nie, bo ja się próbuję to sobie wyobrazić, wiesz, jaki to jest model tego, nie? Po prostu. No, czyli to jest taki talerz i tam no, jest Australia.
6: Może, powinieneś spojrzeć trochę na flagę ONZ-u. Ta flaga ci trochę więcej wyjaśni.
1: No, no to ja znam flagę ONZ-u. To jest taka płaska ziemia jakby. No i tam i to jest tak, że jest Australia.
6: No płaszczyzna, mapa. Plan ETA. Plan mapa. Mapa jest płaska, jest płaska. Dlaczego masz mapę płaską? No dlatego, że jest ziemia płaska. Ona płaszczyzną jest. No
1: czyli,
6: i co? Czego nie rozumiesz?
1: Mapy są płaskie. Z tego wynika, że Ziemia jest płaska. Że...
6: Oczywiście.
1: No tak, no to ma sens. No bo
6: problem, a dlaczego? Że... A masz kalkulator zakrzywienia Ziemi?
1: No mam kalkulator zakrzywienia Ziemi gdzieś pod ręką, tak. Ale poczekaj, zostawmy to jeszcze, bo tak? Skończmy tylko tą pierwszy temat. Czyli, bo ja chciałem o tym Słońcu, co się przemieszcza na tym, czyli Ziemia jest płaska, tu jest Słońce i teraz ono przeszło sobie z nad Polski do Australii i potem wróci do was. A czemu na przykład w tym momencie... Nad Japonią też jest słońce wstało i nad Nową Zelandią i przed chwilą zaszło nad Kalifornią, prawda? A dlaczego też u mnie jest na przykład zima, a u was lato? To z czego to się bierze?
6: No u was jest niżej słońce teraz.
1: Niżej w sensie bliżej Ziemi?
6: No a nie?
1: Czyli...
6: Wysoko jest w południku?
1: No nie, znaczy chodzi
6: wysoko,
1: ci o wysokość kątową nad Ziemią?
6: Tak. Tak.
1: No to no. Tak, ono jest niżej, dlatego że teraz jest nad półkula północne doświetlane, jest niżej, tak? Czyli u nas, no tak, tak jest. Czyli u nas słońce wtedy, jak idzie nad Australię, to schodzi niżej?
6: No idzie teraz, jeśli masz tam zimę u siebie, czyli no. Ono jest nisko.
1: No tak, nisko nad
6: wydaje się niżej. Nisko, aha. Ale jest daleko.
1: A co jaka siła, powiedz, tym słońcem porusza? Bo to mnie interesuje też. No dobra, a jaka siła tym słońcem porusza?
6: Widzisz. To jest dopiero magia. Aha. To jest magia właśnie. To się nazywa ta magia cała. Astrologii. Mhm.
1: Astrologii no. Czy astronomii? Bo to nie to samo jest przecież.
6: I astrologii, i astronomii. Aha. To się łączy ze sobą.
1: O tym nie myślałem, wiesz. Jest to Filip, powiedz, a ty na przykład w tej, na przykład wróćmy do tych jeszcze na przykład te satelity to się jakoś mieszczą w tym modelu i GPS i GSM, przepraszam, GPS właśnie, nie GSM, a GPS. Czy to
6: wszystko, to nieprawda. Całe namierzanie działa na zasadach triangulacji, czego nie rozumiesz?
1: Ale triangulacja, nie, tam gdzie nie ma GSM-u, Bo skąd ty się bierzesz sygnał triangulacji do GPS-u? Skąd on się bierze?
6: No z przekaźników.
1: Ale skąd? Gdzie te przekaźniki są? Na przykład jak mówię, jak jestem na pustyni gdzieś...
6: Anteny.
1: Ale jestem na pustyni w Australii i nie ma w ogóle sygnału GSM, to jakie anteny tam stoją?
6: No to tam nie ma anten.
1: Ale sygnał GPS działa.
6: No nie ma.
1: Ale sygnał GPS działa.
6: No to może jest jakaś nad tym antena napowietrzna, gdzieś tam położona wysoko.
1: Czyli cała Australia, cała pustynia, nie ma co prawda sygnału komórkowego, ale jest cała pokryta antenami GPS.
6: Nie mam dokładnej całej technologii.
1: Słuchaj jeszcze raz takiego? Filip.
6: Technologia. Słyszałeś o czymś takim jak technologia?
1: Tak, słyszałem o tym takim. To ja się próbuję dociec.
6: To teraz padł. A słyszałeś o Tesli?
1: No słyszałem o Tesli, ale co to ma wspólnego z sygnałem GPS?
6: Na przykład twój Einstein mówił, że Tesla jest najmądrzejszym na świecie. Wiesz o tym?
1: Tak, no to o tym nie wiedziałem, ale to jest zdanie Einsteina.
6: Ale wiesz, że Tesla się wyśmiewał z Einsteina?
1: Tego nie wiem. Ale ja wciąż próbuję dociec do tego GPS-u, słuchaj.
6: Że Einstein był teoretykiem i był tylko i wyłącznie synusiem urzędnika patentowego?
1: No to prawda, tak, był synem urzędnika patentowego. To prawda, ale co w tym złego, kto czymś jest synem?
6: Miał dostęp do technologii, miał dostęp do wiedzy, która w tamtym czasie była i była tak
1: ale,
6: samo...
1: Ale Filip, nie zmieniaj tematu, ja się o ten GPS ty dopytuję. Skąd się bierze sygnał GPS-u, że ja mogę jechać po pustyni i wiem, w którym jestem miejscu? Jaka tam jest antena i gdzie ona jest? Jak to działa? Bo jak są satelity dookoła...
6: Nad tym miejscem jest satelita gdzieś u góry.
1: Ale jaki może być satelita? Filip, jak może być satelita, no gdzie ona jest płaska? No to skąd, jak on się trzyma na tej górze?
6: No normalnie, balony przecież przyczepiają do tych... satelit.
1: Czyli satelity, czyli te satelity konstelacji GPS to mają balony doczepione. I tak to lata.
6: No tak, no nie widziałeś nigdy?
1: No nie, no ja GPS-u z balonem, satelity no z balonem to przynajmniej widziałem.
6: To interesować.
1: A ty widziałeś?
6: Jak te satelity umieszczają.
1: Filip, a ty widziałeś taką satelitę z balonem?
6: No latają z balonami. No co,
1: satelity?
6: Moja wina, że taką mieli taką technologię kiedyś? Może teraz mają, dopracowali sobie, mają jeszcze lepszą.
1: Czyli takie balolity to są.
6: Balolity. Życie mają dużo lepszą, tylko wiesz, przed nami ukrywana jest taka technologia, że ona jest wiele dekad do przodu. Aha. A nam dają tylko taką szczątkową. Internet nam dali, do późno dosyć nam go dali. Ale cieszymy się, że go nam dali, bo dzięki temu, że mamy ten internet, możemy poznać dwie strony medalu.
1: No, no to by to zgodzić, no, mogę cię poznać.
6: Możemy się zastanowić i wypośrodkować.
1: No tak, czyli tak mówisz, że... Nie, ale dobra, okej, bo to jest twoja teoria, która...
6: Centryczną, masz teorię niebocentryczną i masz teorię jeszcze płaskocentryczną,
1: aha,
6: że Ziemia jest płaszczyzną. No, bo nie jest płaska, Ziemia jest płaszczyzną, płaszczyzną materialną i nawet o tym mówi hermetyzm.
1: A co to jest hermetyzm?
6: Praweda.
1: A, jak praweda, no to tak. No dobra. No nie, no jasne.
6: Zobacz, nie znasz drugiej strony medalu, a się tak wypowiadasz, jakbyś 10 kilo rozumów zjadł.
1: Wiesz co, bo po prostu nie spina mi się to, że satelity latają na balonach. Po prostu te wasze teorie, one się łamią przy już... No, tak często zmieniacie tematy, nie, że one się łamią, te satelity. Grzesiek pisze, że GPS to geolokalizatory polsko-słowiańskie. Słuchaj, no to dobra, nie no, Filip, no super, no to w waszej teorii GPS to są satelity na balonach i dlatego nad Australii pustynią mamy sygnał GPS-u i tyle. No luz, no nie no, każdy ma prawo mówić, ale ja uważam, że to są bzdury, i których nie ma co powierać, bo dlatego tak często zmieniacie tematy, że po prostu te wasze teorie się nie spinają i dlatego nagle zmieniacie temat.
6: Nie.
1: Tak.
6: Ty, wiesz co, ty sobie możesz dużo rzeczy wkręcać i możesz być przekonany nawet, że wróżka zębuszka ci, nie wiem, przynosi prezenty.
1: Nie, ale...
6: Możesz być, naprawdę, ja do wszystkiego możesz być tylko i wyłącznie przekonany.
1: A ty jesteś, momencie. A ty masz wiedzę. Ja jestem przekonany, ty masz wiedzę.
6: Tak, ja mam wiedzę.
1: No rozumiem. A słuchaj, a...
6: Bo ja staram się szukać za i przeciw i wyciągać jakieś wnioski, a nie tylko nos w sosie ma mieć tylko w jednym i tylko tam w jednym widzieć i ta blebe jak ta owca głupia, tępa, bezrozumna, bebe, powtarzać jak wszyscy.
1: A ty nie powtarzasz nie tak, ale powiedz, a ty nie powtarzasz za tymi swoimi kanałami jak bebe, owca bezrozumna właśnie? Jaka jest różnica między tobą a mną w takim razie?
6: No jest duża różnica, bo ja byłem heliacentrykiem, tak samo byłem nauczany, tak jak ty od dziecka, byłem indoktrynowany takimi właśnie religią naukowców, religią XXI wieku. I tak samo byłem, tak jak ty, ogłupiony. Ale wiesz co, poznałem prawedę, poznałem drugą stronę medalu, wyciągnąłem z tego jakieś wnioski i widzę, że jest zupełnie inaczej niż mi wkręcali.
1: Czyli mówisz,
6: no i
1: że
6: co?
1: na
6: Czego
1: przykład,
6: nie rozumiesz?
1: czyli mówisz, że ty masz prawedę i mówisz, że satelity mają
6: Czego
1: balony,
6: nie
1: żeby
6: rozumiesz?
1: istniał GPS. Aha. Czyli satelity latają na balonach i to jest fajne i mądre. A jak ja
6: Jeszcze
1: uważam, że Ziemia
6: raz,
1: jest okrągła, to jest...
6: Słowo wschód to znaczy wschodzić,
1: Ale co
6: czyli
1: ma wspólnego
6: poruszać
1: polskie
6: się.
1: słowo, języka polskiego, który powstał...
6: Ma dużo, masz
1: Ale
6: To
1: w innych
6: oznacza,
1: językach
6: że
1: to brzmi inaczej.
6: słońce idzie, wykonuje ruch.
1: No, ale w innych językach to brzmi
6: Potwierdza się
1: zupełnie
6: to
1: inaczej, Filip.
6: astronomiczna księga Henocha, starożytna księga.
1: Ale w innych
6: Nigdy
1: językach
6: nie
1: to inaczej
6: wierzono,
1: brzmi.
6: że Ziemia jest w jakąś wirującą kulką. Żadne ludy starożytne, nikt w to nie wierzył. To jest wymysł masonerii.
1: Ale też nikt nie wierzył w to, na przykład, że istnieje, dajmy na to, energia nuklearna, a istnieje, prawda? Albo nikt nie żył w prąd elektryczny. Ja istnieję.
6: No, a skąd wiesz, jak oni to robią? Bo ci tak
1: Ale
6: powiedzieli.
1: na przykład, ale nikt nie wierzył w to, że
6: Byłeś tam
1: istnieje informatyka, a istnieje.
6: Byłeś w środku reaktora, widziałeś
1: Nie,
6: na
1: nie byłem w
6: czym to
1: środku reaktora.
6: polega.
1: No, ale a ty byłeś w środku reaktora?
6: To możesz tylko w to
1: A
6: wierzyć.
1: ty byłeś w
6: Możesz
1: środku
6: tylko w to
1: Wedy?
6: wierzyć.
1: A ty byłeś w środku tej swojej Wedy? Albo byłeś wtedy, a ty byłeś na przykład wtedy, kiedy język polski tworzył się te 10 tysięcy lat temu, też możesz to tylko wierzyć. Bo ja uważam, że język polski się stworzył kilkaset lat temu mniej więcej, tak około X wieku się, IX wieku się oddzielił i nie ma to nic wspólnego z angielskim, w którym wschód i zachód brzmi zupełnie inaczej.
6: A ja uważam, że my po prostu powróciliśmy do pewnych spraw, które były dawno temu i dzięki temu, jak myślisz, dlaczego naród wybrany się uczy też języka polskiego?
1: A naród wybrany się uczy języka polskiego?
6: No
1: W
6: pewnie
1: Izraelu?
6: ci hasydzi jakoś się uczą tego języka polskiego. Oni jakoś
1: Ale byłeś w Izraelu
6: nie
1: kiedyś?
6: gardzą nim,
1: Filip,
6: nie
1: byłeś w Izraelu
6: gardzą
1: kiedyś?
6: tym językiem.
1: Byłeś w Izraelu kiedyś?
6: Tak jak Polakami.
1: Aha. I oni się uczą, bo to jest pierwszy język. Tak?
6: To jest magiczny język.
1: No
6: Oni to
1: magiczny,
6: wiedzą.
1: no oczywiście, że magiczny, skoro wschód i zachód, słońce chodzi i tak dalej. Na pewno, że magiczny. Nie, no jasne, Filip, pewnie
6: A
1: słońce...
6: dlaczego to nie jest? No to daj inną nazwę. Wymyśl inną nazwę na wschód słońca według twojego prawa
1: Ale
6: NASA.
1: nazwę możesz sobie wymyślić,
6: I
1: jaką chcesz. Co
6: wszystkich
1: to nazwać? To
6: masonów,
1: po angielsku to jest
6: Newtona,
1: Day and
6: masona
1: Dusk.
6: Kopernika, masona Pitagorasa, tego całego
1: A czekaj,
6: kółeczka wzajemnej
1: Pitagoras to jest
6: adoracji.
1: mason? Filip, coś fajnego. Pitagoras to jest mason? Był?
6: A czemu nie?
1: Ale na przykład powiedz mi, czy równanie Pitagorasa, trójkąta prostokątnego, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe?
6: A no jest prawdziwe, a dlaczego nie miałoby być prawdziwe?
1: No.
6: Co w tym złego, że jest prawdziwe?
1: No to jak to jest powiedzieć z tym. To czemu on jest Pitagoras? Czemu był masonem?
6: No bo się zajmował nauką. Się zajmował
1: Czy każdy,
6: tam
1: kto się
6: jest
1: zajmuje
6: kasa
1: nauką, to jest
6: przecież.
1: mason?
6: To kasta była, to były kasty, to już był taki rozdział między na plebs, ciemnotę taką parafialną. I oni się już bawili wtedy w bogów wiedzy.
1: Przepraszam cię, Filip,
6: no
1: ale
6: co?
1: Musiałem pójść tutaj dolać mleka do kawy, bo na trzeźwo to ja tego nie wytrzymam. Mam nadzieję, że to mleko chociaż trochę zsiadłe jest. No dobrze.
6: Ja sobie yerba mate zrobiłem,
1: A,
6: wiesz?
1: To też bardzo ładnie, bardzo
6: Nie
1: miło.
6: piję takich.
1: A powiedz mi proszę, na przykład w silniki odrzutowe wierzysz czy nie? Pytam tylko.
6: Silnik odrzutowy? Czy
1: No.
6: ja wierzę, czy nie wierzę?
1: No bo mówiłeś, że na przykład w energię atomową to nie wiesz, bo nigdy nie byłeś w środku tego reaktora. A byłeś kiedyś w środku na przykład silnika odrzutowego?
6: Nie byłem w środku. Widziałem silnik, że jakiś jest silnik doczepiony do samolotu.
1: I działa.
6: I ten silnik powoduje, że samolot się rozpędza i wzbija się w górę, zaprzeczając wszelkim prawom grawitacji, bo przecież samolot jest tak ciężki, tak tak po prostu, wiesz, on w ogóle nie powinien się nawet ruszyć, wiesz?
1: Dlaczego się powinien ruszyć?
6: No nie, nie, ale nie, w ogóle nie powinien się ruszyć nawet.
1: Dlaczego?
6: Tak samo ty, powinieneś stać w miejscu i się nie ruszać, jakby była ta ogromna siła grawitacji,
1: ale nie jest ogromna, bo ja uważam, że tam...
6: która nie ma siły przyciągnąć twojej nogi, ale ma siłę przyciągnąć wszystko, co się nie rusza według teorii.
1: Ale poczekaj, czemu samolot mówisz, że nie może się poruszać? Przecież silnik taki odrzutowy, który ma ciąg rzędu kilkuset kilonewtonów, to naprawdę kolosalna siła. Tak jakbyś parę ton przyczepił do samolotu, on powinien pędzić jak cholera. Więc dlaczego on nie powinien działać? Poza tym samolot jest bardzo ciężki, to prawda, ale siła nośna, która powstaje na skrzydłach przy tak dużej prędkości, też jest kolosalna. To wszystko można bardzo łatwo policzyć. Prawo Bernoulliego tutaj wchodzi do tego kąt natarcia skrzydła i to można policzyć. Wszystko lata pięknie. Czemu mówisz, że to nie działa?
6: Jeszcze raz, zapoznaj się z
1: Nie,
6: Ewą
1: nie, nie odsyłaj mnie, bo to jest niegrzeczne.
6: Zapoznaj
1: Filip, to jest niegrzeczne, ja się ciebie
6: ja
1: pytam.
6: Nie mam czasu, naprawdę, nie będę się z tobą kłócił
1: ale
6: o nic,
1: ja się nie chcę
6: o twoje
1: kłócić.
6: Prawa,
1: to jest,
6: twoje teorie.
1: To jest dyskusja naukowa,
6: bo
1: Filip.
6: Teoriami tylko nauczyli nas samych teorii i wierzyć w teorie i w jakieś prawa wymyślone niektóre przez masonów. Mhm. I właśnie wtedy powstaje taki mętlik.
1: No ale zamiast... słuchaj, samolot lata, nie? Lata czy nie lata? Jak to jest z samolotem?
6: To, tamto i wyciągnąć wnioski logiczne.
1: Filip, ale nie odsyłaj mnie do kogoś, bo to jest niegrzeczne.
6: Myślącym, masz siebie za logicznie myślącego. Ja nie wierzę w to, że ty jesteś logicznie myślący.
1: No masz
6: Gdybyś
1: prawo.
6: Logicznie myślał, na pewno byś się zapoznał bardzo dokładnie z drugą stroną
1: Zapoznałem
6: medalu.
1: Zapoznałem się, tylko tam się nic nie zgadza. Tam wszystko się po prostu, każda teoria się łamie.
6: Wypunktował tą swoją zawziętością, jaką masz i nienawiścią do tych, którzy
1: ja nienawiścią
6: inaczej,
1: mam? Przecież ja dzwonię, rozmawiam z tobą, Filip, grzecznie i kulturalnie. Filip, czemu tu mówisz, że cię nienawidzę? Jaką nienawiścią? Przecież dzwonisz, obyczajnie sobie rozmawiamy. Nawet chciałem, mówię, że to nie jest żadna kłótnia, tylko chciałem jakieś takie, wiesz, porozmawiać sobie.
6: Mam wrażenie, że ty udajesz.
1: Ale dlaczego ja udaję? Przecież to wszyscy mnie zdają w nocnym radiu, wiedzą, że ja nie jestem człowiekiem, który się denerwuje. Ani też nikogo nie nienawidzę. No, Matko Boska, czy miałbym nienawidzieć kogoś, kto się ze mną nie zgadza?
6: Ale masz, znaczy to nie chodzi mi o nienawiść w sensie, że ten taki nazistowski, tylko taki hejterski po prostu. Taki zwykły hejterska nienawiść. To jest
1: nie,
6: zupełnie po prostu
1: się,
6: coś innego.
1: No, jeżeli coś mi się nie zgadza, Filip, no to ja o tym mówię. No przecież to chyba ma prawo.
6: Jak ci się może coś nie zgadzać, jak ty nie znasz z drugiej strony medalu? Ale, co ci się może nie zgadzać?
1: No bo na przykład mówisz, że samolot nie może latać. No to dlaczego samolot lata, skoro lata? Dlaczego?
6: Masz kilka godzin filmów, weź sobie obejrzyj, wypunktuj.
1: Ale nie możesz mnie odsyłać, Filip. Ja się ciebie pytam. Ja nie dzwonię do kilku godzin filmów, tylko ty zadzwoniłeś. I czy ja do ciebie potem odzwoniłem? No ja nie dzwonię do filmów, tylko z tobą chcę porozmawiać. Jak to jest z tymi samolotami? Czemu latają?
6: No jak czemu latają?
1: Dlaczego?
6: No jak czemu latają?
1: No dlaczego?
6: No jak czemu latają? No latają.
1: Ale dlaczego? Co je nosi do góry?
6: Wykorzystują powietrze.
1: Ale w jaki
6: do
1: sposób?
6: Tego, żeby latać.
1: W jaki sposób? Bo mówiłeś, że nie powinien latać. No to, ale teraz mówisz, że lata. No to jak
6: no
1: to jest?
6: Według twoich teorii nie powinien latać.
1: A jaka
6: lata.
1: Jest twoja teoria, Filip? No to proszę cię, przedstaw mi swoją.
6: No lata.
1: Słucham?
6: Bo jest rozpędzony i leci. No co?
1: Ale to, że, ale jest rozpędzony. Ale samochód
6: nie
1: też jest rozpędzony.
6: Nie ma silnika, musisz go rozpędzić, musisz wziąć inny samolot, odpalić, wlać paliwo. To paliwo musi zostać przemienione w pęd, musi w ruch być przemienione i wtedy leci. No,
1: ale
6: czego
1: Filip,
6: nie rozumiem?
1: Samochód też poruszać do przodu, a czemu nie lata?
6: Skrzydła dopasowane. No wszystko musi się zgadzać. No
1: właśnie, wszystko musi się zgadzać, tu się z tobą zgodzę, tu się nie pokłócimy, ale zobacz, mówiłeś, że co unosi samolot do góry, bo samochód też pędzi do przodu, ale nie lata, a samolot lata, dlaczego?
6: No dlaczego? No leci szybciej i ma ustawione odpowiednio skrzydła, samochód
1: czyli
6: nie
1: to,
6: ma skrzydła.
1: Czyli to skrzydła jednak unoszą
6: Gdyby
1: samolot do góry.
6: Miał
1: czyli
6: skrzydła,
1: Filip,
6: przykład,
1: no to gdzieś idziemy
6: myślę,
1: razem
6: że
1: wspólnie.
6: Samochód miał skrzydła,
1: no.
6: Na przykład takie, nie wiem, Bugatti, no to on by mógł się wznieść przecież i mógłby lecieć. No ile samolot potrzebuje, żeby się wznieść w powietrze? Ile kilometrów na godzinę?
1: To zależy jaki samolot, ale na przykład jak 52, który bardzo lubi latać, ma prędkość obrotu R1 chyba 110 z tego co pamiętam kilometrów na godzinę. Ma bardzo duże skrzydła, bardzo fajny jest, jak 52. Także Q1 ma przy 110 albo 115, strasznie pamiętam. Przy 120 idzie do góry jak winda po prostu. Ale słuchaj, zgodzę się z tobą. Samolot ma skrzydła, dlatego lata, więc tu się wszystko zgadza, tak jak mówiłem. Na skrzydłach powstaje siła nośna, idzie do góry. A ty mówisz, że to nieprawda, że on w ogóle nie powinien się wznieść, bo jest taki ciężki. No zgadzam się, Airbus 380.
6: Tak, nie powiedziałem.
1: No powiedziałeś, że jest, no nie, no powiedziałeś jakieś 5 minut temu.
6: Nie powinien latać, bo powinien być tak przyciągnięty mocno, bo on jest tak ciężki od powietrza, wiesz, dużo, wiesz, więcej waży. No to no nie powinien mieć szansy, no tak jak wieża Eiffla powinna być przytwierdzona.
1: Ale wieża Eiffla nie ma skrzydeł.
6: Samolot być.
1: Filip, wieża Eiffla nie ma skrzydeł. Airbus 380

0: No to opowiadaj, Filip, jak to było? Co to była za antena, ta wieża Eiffla?
1: No, antenka przesyłała prąd.
0: Skąd dokąd?
1: Do innych anten, które były na kamienicach, na różnych budowlach, katedrach,
0: czy prąd przesyłała? W sensie to była taka transmisja energii,
1: no,
0: że mogłeś na przykład, nie wiem,
1: zbierała,
0: miałeś potem w gniazdku taki prąd?
1: Inaczej, zbierała prąd ze sfery. Z
0: Ale z jakiej
1: eteru.
0: Sfery? Z jakiej sfery?
1: No, z eteru.
0: Z eteru. I potem co z tym prądem robiła?
1: Przekazywała do domostw.
0: I potem normalnie można było tego wykorzystywać w domu, jako normalnie w gniazdku.
1: No.
0: Kurde, no rewelacja. Ja o tym kompletnie nie słyszałem o tym. Ale jakoś to nie wierzę. Przyznam, że nie wierzę.
1: Ja też nie wierzę.
0: Ty też nie wierzysz?
1: No, nie wierzę, nie wierzę.
0: No widzisz, no to nic. Wiesz co, Filip, dobra, słuchaj, dzięki wielkie za telefon.
1: Taki,
0: dajmy powoli szansę innym.
1: Taki jest opis, nie?
0: Jeszcze raz
1: jest
0: mówisz?
1: Taki opis. I teraz to jest tak samo na tej zasadzie działa cała nauka szkolna praktycznie.
0: Tak.
1: Też mogę wierzyć w nią, ale nie muszę w nią
0: ale
1: wierzyć.
0: Ale masz pewne, na przykład to, że
1: nie
0: sobie
1: chcę,
0: rozmawiamy tutaj obyczajnie i ty jesteś w innej części świata i ja, i mamy komputery, a ja mogę na przykład do ciebie przylecieć i możemy pójść sobie na piwo, a piwo można zrobić i dowiedzieć się, co jest w piwie, to jest wszystko dzięki nauce. Nie zgodzisz się ze mną?
1: Nie.
0: Aha. A dzięki czemu?
1: Dlaczego nauka? Co ma piwo do nauki? Co ma nauka do piwa?
0: No to, że to jak wyglądają dzisiaj na przykład technologie tworzenia piwa, to wszystko jest dzięki naukowcom i technologom, którzy to spasowali razem. A to, że mogę do ciebie przylecieć, to jest dzięki temu,
1: uważasz,
0: że rozwija
1: że
0: się technologia i nauka
1: piwo
0: lotnictwa.
1: Piwo wynaleźli naukowcy, a nie piwowarzy?
0: A piwowar też...
1: Ci, którzy brali chmiel, zbierali na wsiach...
0: Ale wiesz, dzisiejsze
1: i
0: piwo to jest coś zupełnie innego niż piwo, które
1: ale
0: robiono kilka tysięcy lat temu.
1: Ale najpierw dostali tą wiedzę, jeszcze musieli dostać tą wiedzę skądś, czyli mieli wiedzę, dostęp do prawedy, do ksiąg alchemicznych, do ksiąg mikstur różnych i wiesz, piwo... Mieli dostęp do tej wiedzy takiej pierwotnej, a naukowcy, że zrobili teraz przemysłowe piwo, czyli coś zupełnie innego niż powinno być, no to wiesz, jak woliście, wy w ogóle pijecie szczochy i bycze, wiecie, gruczoły, nie?
0: A ja
1: Także
0: sobie
1: ja wam
0: wypraszam.
1: współczuję ci, wam wszystkim, którzy pijecie te piwsko, no, masakra, nie dość, że aluminium, nie dość, że... Te bycze gruczoły, żółcień, wiecie, tak ja tam żółcień, tak samo to jest w tych energetycznych napojach.
0: Energetyków nie pijemy, nie, to jest fatalna rzecz. Tu się zgodzę w 100%. Nie pijcie tego gówna.
1: No.
0: Tu się zgodzę z
1: także
0: tym, Filip.
1: Robicie sami sobie wszyscy krzywdę.
0: Zgadzam się, nie pijcie energetyków.
1: Widzicie komuś, kto nie pije, że ma inny umysł zupełnie. Ja wody z kranu nie piję wiele dziesiątek lat i wiecie, woda z kranu też niszczy mózg.
0: Niszczy
1: też
0: mózg, woda z kranu.
1: Mózg.
0: Filip, słuchaj, no
1: oczywiście.
0: Woda z kranu niszczy mózg. Ja cię najmocniej przepraszam, ale czas chyba wywieszyć antenę, bo ja muszę lecieć z tematami, a tutaj już nie chcę odchodzić.
1: Mózg. Tam jest fluor.
0: Tam jest fluor.
1: Jest
0: już to prawda, od wielu lat nie ma fluoru w wodzie, ale może u ciebie jest to. Nie wiem. Nie byłem, nie wiem, gdzie mieszkasz. Filip, dzięki ci wielkie za telefon. Było mi bardzo miło. Trochę się tutaj pokłóciliśmy, tak obyczajnie trochę, nie? Już się umówiliśmy, że GPS z siebie...
1: Wszystkich zachęcam, wejdźcie sobie na kanał YouTube Ewa Ranon. Tam poznacie wszystkie argumenty, wszystko za i wszystko przeciw. I wtedy sami rozsądzicie, czy jesteście faktycznie nie australopitekami, tylko homo sapiens sapiens.
0: Homo sapiens sapiens. Polecam wszystkim.
1: Dobrej mocy.
0: Słuchajcie, trzymajcie się. Ja też polecam. Cześć, Filip. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Filip, słuchajcie, a skąd się bierze sygnał GPS-u? Sygnał GPS-u bierze się z satelit, które wiszą na balonach, stąd bierze się GPS, który możecie wiedzieć, gdzie jesteście nad pustynią Australii, tam gdzie nie ma sygnału GSM, pamiętajcie, satelity na balonach. Najlepsze jest to, że każdy, ale to każdy, z kim rozmawiam, z tak zwanego środowiska alternatywnego, daje mi inne wyjaśnienie, dlaczego samolot lata, dlaczego bierze się sygnał GPS, czym są satelity, skąd się bierze to, że u mnie jest lato, a u was jest zima, skąd się bierze to, że u mnie jest wczesny poranek i 8:25 w niedzielę, a u was w tym czasie już minęła północ, jest 25 minut po północy. No dobrze, to co? Jedziemy dalej chyba, nie? Z tym wszystkim. Co my tu mamy? Ach, właśnie, mamy tu jeszcze jakiś drobny wycinek na temat lotnictwa. Słuchajcie, no liczyłem na to, że zadzwoni może ktoś od szabla albo coś takiego, ale na razie nikt nie dzwoni. Wciąż nikt nie dzwoni, wciąż nikogo nie ma, więc co zrobić? Słuchajcie, jedziemy dalej z tematami o lotnictwie. Co my tu mamy? A, wygrzebuję z mojego kufra lotnictwo płasko.

0: Lotnictwo Płaską Nadzieżą, dobrze usłyszycie. Prawie 2 minuty nagrania. Muszę wszystko tu ustawić. Mój komputer szuka, wyszukuje. I posłuchajcie, moi drodzy, tego.
1: Ten Anglik, który podobno też jakby był ten systemowy, ale on właśnie wymierzył, biorąc pod uwagę te tak zwane te zakrzywienia, jest ten kanał chyba w Anglii, który ma tam ileś 230 kilometrów, gdzie on na tej bazie właśnie te różnego rodzaju patyki powbijał i okazało się, że tam nie ma żadnej różnicy. Mało tego, samo chociażby to, że na przykład ten najdłuższy most, który jest zbudowany został chyba między Azją, tak? Tam, gdzie to? Chińczycy wbudowali.
0: Między
1: on tam
0: Azją
1: nie ma
0: a
1: żadnego
0: Azją.
1: Tam nie ma żadnej krzywizny. Tam wszystko jest prosto zrobione.
2: No, inżynierowie nie brali pod uwagę żadnej...
1: Ale, nie, ale mało tego, przecież piloci, którzy latają, mówią jedną rzecz. Jest płasko.
0: Nie.
1: Jest po prostu płasko. Jak się leci, nie ma... Jesteś na wysokości 5000, 10000 metrów nad ziemią, jest płasko. Nie ma żadnego zakrzywienia.
3: Ale tak. Mam pytanie. No, jeżeli jest płasko i on leci tym samolotem, on wali całą długością, normalnie prosta linia, no nie?
1: No tak.
3: No to do którego punktu on doleci?
1: Słuchaj, ja ci...
2: Poczekaj, ja ci to wytłumaczę. Daj mi to lek sekundę, ja ci to wytłumaczę. Teraz te niektóre samoloty latają bardzo szybko, no nie? I teraz jak on by leciał cały czas w linii prostej i nie pomagałby sterem, to znaczy, żeby podążać za kulistością Ziemi, musiałby mieć ster cały czas minimalnie w dół. A jeżeli by tego nie robił i leciał cały czas prosto, to co jakiś czas musiałby korygować do dołu, bo Ziemia by mu spierdalała. Naturalnie...
1: Ale... No tak. Prosto, A pamiętacie?
2: Czekaj, Tolek, naturalnie w linii prostej lecąc, po prostu by się oddalał od ziemi, dlatego że krzywizna by po prostu jakby, wiesz, uciekała, no nie? I więc musiałby korygować w dół, żeby podążać za krzywizną ziemi, a czegoś takiego w ogóle nie ma.
0: Czegoś takiego w ogóle nie ma, to prawda. I nie musi tak być. To jest błąd, który ja słyszałem już naprawdę tyle razy, tak często o tym słyszałem, że bardzo powszechny błąd. Gdyby Ziemia była okrągła, to piloci samolotów musieliby korygować lot. Nie musieliby. Dlatego, że no właśnie tutaj pierwsza zasada dynamiki Newtona nam pomaga. To samolot cały czas koryguje wciąż i cały czas sam z siebie to, że jest krzywizna Ziemi. Żeby samolot leciał na wprost, ze stałą prędkością, na jednej stałej wysokości, wszystkie siły działające na końcu... O, dzwoni Gabriel, słuchajcie, no coś niesamowitego. Halo, halo, cześć Gabriel.
4: Siema, Gabriel z tej strony.
0: Cześć, Gabriel,
4: z kim jestem?
0: Z Jackiem. Z Jackiem z Australii, cześć.
4: Tak, witam wszystkich słuchaczy. No słuchaj, a propos meritum Australii odnośnie.
0: No.
4: Słuchaj, to powiedz, gdzie ty byłeś, i gdzie najdalej się zapuściłeś w głąb kontynentu? Ile tam lat mieszkasz?
0: Mieszkam już od, tak na stałe, bo ja tu byłem pierwszy raz, pomieszkiwałem jeszcze w 2014 roku. Mieszkam od 17 roku na stałe, czyli już 6 lat mija, Boże, jak ten czas leci. Natomiast byłem praktycznie wszędzie. Najgłębiej w głąb kontynentu byłem niedaleko Alice Springs, w okolicach Uluru, w okolicach Katatiuta, to jest sam środek Australii, południowa część terytorium północnego. Tak naprawdę to byłem już prawie wszędzie, bo przejechałem Australię wzdłuż i wszerz. No, tak by to wyglądało.
4: Zaczekaj, to mówisz, w dłuższym czasie Australii można przejechać, wszędzie drogi są, nie ma żadnego płotu przez, kurwa, nie. Środek Australii.
0: Jest płot, który jest tam, jak mijasz, jedziesz na przykład z Perth do Canberry, bo jechałem tak w marcu, na początku marca tego roku, to w pewnym momencie jedziesz i widzisz napis, płot na króliki mija tutaj, mijasz w tym miejscu i przejeżdżasz normalnie obok, bo jest brama, gdzie przejeżdżasz i tyle. Nie ma płotu ani w jedną, ani w drugą stronę. Przejeżdżasz przez ten płot jak chcesz. To taki historyczny płot na króliki, on już jest dziurawy w wielu miejscach i już nie spełnia swojej roli w ogóle. No, można jak najbardziej.
4: I to nie ma tak, że nie wiem, przejeżdżasz ten płot, a dalej, nie wiem, jakieś są jakieś patrole dziwne, jakieś...
0: Nie ma kompletnie nic takiego. Nie ma nic w ogóle.
4: Przejechać, nie ma takich rzeczy, tak?
0: Nie.
4: Nie ma.
0: Gabriel, ja tam byłem. Tam nic nie ma. A jeżeli powiecie mi, gdzie jest miejsce, gdzie mogę pojechać i te patrole spotkać, to obiecuję, daję słowo, że znajdę weekend i się wybiorę. Tylko powiedzcie mi, kurna, gdzie?
4: To mówisz tak, w połowie, że w Australii w centrum byłeś i tam, gdzie dojechałeś z samochodem, tak?
0: Tak.
4: Do środka Australii, ile tak. 1000 kilometrów było?
0: No na przykład ode mnie tak mniej więcej do okolic Uluru i Alice Springs jest około 2000 kilometrów. Tak na oko.
4: 2000. tak? I tam normalnie po drodze są, nie wiem, droga, autostrada jest, nie wiem, drogi wyasfaltowane, normalnie miejscowości są zamieszkałe, tak?
0: Są miejsca, gdzie są te miejscowości. Na przykład taka słynna autostrada, która biegnie, to jest Stewart Highway, z tego co pamiętam, z Adelaide do Darwin. Ona idzie tak z góry na dół i ona jest wyasfaltowana. To było takie miejsce, którego jeszcze niedawno, chociaż to była pojedyncza droga, nie autostrada, można było jeździć bez żadnych ograniczeń. Po czym zjeżdżasz z tej drogi i są nie tylko wyasfaltowane, są szutry, są zupełnie takie, wiesz, drogi terenowe tylko, po których można jeździć, więc oczywiście w środku Australii nie ma dużo dróg asfaltowanych, ale są też takie szutry i tak dalej i dojedziesz gdzie chcesz. Nie ma żadnych obostrzeń. Halo, halo. Halo Polska. Halo Błażej. Halo. Boże, Błażej. Halo Gabriel.
4: Nie ma obostrzeń. Nie ma obostrzeń, mówię, ale Parki Narodowe był stronę.
0: No.
4: Był Parki Narodowy, ale że do każdego. Nie można parku dojechać samochodem,
0: można.
4: Tylko tam możesz. Samolotem dobra trzeba.
0: Ale może spokojnie trochę sam. No przecież to zdjęcie, które wrzucałem, nie wiem czy widziałeś godzinę temu, to też jest z Parku Narodowego. To jest z Parku Narodowego, który jest wokół Góry Kościuszki. Tam wjedzie droga. Jest taka miejscowość Fred, bo do której można dojechać. W pewnym momencie jest brama, bo musisz zapłacić opłatę za to, że wjeżdżasz do Parku Narodowego. Tak to już bywa. Chyba $8 z tego, co pamiętam, ostatnio byłem na przykład w Parku Narodowym Kościuszko i dalej wjeżdżasz kawałek asfaltem. Ja tam byłem na motocyklu. A potem już idziesz na piechotę. Ja przeszedłem po bezdrożach i po buszu, no kilkanaście kilometrów poszedłem, bo to nawet więcej, kilkadziesiąt kilometrów, tylko że potem zacząłem wracać, no bo już doszedłem aż na Górę Kościuszki. Cały dzień mi zleciał na tym. Wyjechałem, pamiętam, z Canberry chyba o 5 rano i byłem z powrotem, już było po zachodzie słońca. To było w grudniu 2019 roku, tuż przed COVID-em. Więc bez problemu możesz tam iść, zwiedzać. Nawet mogę wrzucić jakieś zdjęcie stamtąd. Co my tu mamy? Zaraz rzucę na. Już się nauczyłem na naszego OBS-a. Takie ładne zdjęcie. O, tu na przykład idę. Tak, żeby było bardzo dziko pokazane. To jest piękne zdjęcie. Jak doszedłem do takiego wodospadu, który tam jest, 13600. Czekajcie, wrzucę tu ładnie. Hop, siup. O. I zrobimy transform. Fit to screen. To jest wodospad, który w pewnym momencie w buszu znalazłem. Idąc w kierunku właśnie Góry Kościuszki za Fredbow w Parku Narodowym Australii. To pełny burz, gdzie tam już musisz zostawić motocykl i dalej idziesz na piechotę. Tak to wygląda.
4: No to słuchaj, to nic nie jest takich rzeczy, że przekazy są, że ludzie mieszkają w Australii tam, nie wiem czy to jest, z Europy, gdzieś tu środkowo-wschodniej, mieszkali tam kilkanaście lat, ale właśnie głównie w tych miastach na wybrzeżu.
0: Ale co, ja nie mieszkam w mieście na wybrzeżu. Ja mieszkam w centrum, mieszkam w buszu. Nawet mam napisane na mojej tablicy rejestracyjnej. Canberra ma swoje tablice rejestracyjne, bo to jest oddzielny stan, oddzielne terytorium. Jest napisane The Bush Capital. Więc ja mieszkam daleko od wybrzeża. No, ode mnie w prostej linii do wybrzeża to jest 150 km, a do Sydney jest 300. Więc nie tylko na wybrzeżu można mieszkać. Można również wjechać w busz.
4: 150 kilometrów od wybrzeża to nie jest daleko, z kontynentu.
0: No nie, oczywiście, że nie, ale ja byłem też dalej, ja tylko ci mówię, gdzie Canberra jest.
4: No słuchaj, ja takie znam przypadki, że ludzie, mówię, mieszkali w Australii tam dużo lat, kilkanaście, chcieli się pojechać gdzieś z Parku Narodowego i po drodze, niby że droga jest na mapie, normalnie droga prowadzi tam. Jadę normalnie autostradą czy droga szybkiego ruchu. Nagle droga, asfalt się kończy. Chociaż na mapie powinno być, że dalej był asfalt być. Rozpoczyna się szutrowa droga. Ja dalej też szutrem. Nagle jakieś bramy dojeżdżają. Do bramy sami tam przejechali. Na środku drogi brama. Później następna brama, jakieś tutaj straż jakaś dziwna. Pytają, czy przepustki mają. Mówią, że mają przepustki, może kara za brak przepustki ileś tam dolarów wynosi. Oleli ten patrol, pojechali dalej. Ale się zaczęły jakieś dziwne, jakieś kurde patrole jakieś konne.
0: Gabriel, ja o tym słyszałem, na twoim streamie o tym słyszałem. Ale takiego czegoś nie ma. Słuchaj, ja się, tak jak mówię, ja się podejmuję. Masz moje słowo, powiedzcie mi tylko, gdzie to jest, ja tam pojadę z kamerą. powiedzcie mi, gdzie to jest, bo ja naprawdę po prostu bardzo lubię podróżować po Australii. Byłem w wszystkich stanach Australii, już byłem. Byłem i w centrum, i na wybrzeżach, i blisko wybrzeża, ale też trochę w kierunku centrum. Przejechałem ją z góry do dołu i z zachodu na wschód. I kurde, gdzie to jest? Ja się po prostu tam wybiorę. Nawet mogę pojechać cały czas drogą. Nie ma sprawy. Wezmę parę dni, gdzie nie będę musiał nic robić, weekend i tak dalej i pojadę. Ale powiedzcie mi, gdzie to jest? Podejmuję się tego.
4: Dobra, słuchaj. Na przykład, czy kawy jest miasto Australii Whitenum, dawne miasto w Australii, 1420 km od Perth, zostało zamknięte ze względu na zalegające tam złoża azbestu pozostałe po jego wydobyciu. I też wiele miast w Australii zamkniętych.
0: Jak to się pisze? To White Room?
4: Tak.
0: White Room.
4: White Room. Whitenum.
0: A, Whitenum. Okej, okay, Whitenum. No szukam. Whitenum. Rzeczywiście w zachodniej Australii właśnie widzę, tak. To jest w Pilbarze. No tam, gdzie wszystkie kopalnie są. Okej. Okay.
4: O właśnie. No. Też kopalnie w Australii są takie, że w ogóle automatyczne.
0: No, więc... powiedzmy. One, ja pracowałem dla Rio Tinto, dla dużego tej firmy w Australii. No, to jest różnie z tą automatyką, ale mów.
4: No, słyszałem, że one są pociągi bez maszynistów.
0: Tak. Pociągi są jak najbardziej. Tak, zgadza się. Pociągi są autonomiczne w Australii w tych kopalniach. Wszystko się zgadza. To jest super rzecz.
4: No, pytanie jest tutaj ogromne, te kopalnie są, autonomiczne pociągi, koparki.
0: Tak.
4: Jest wersja, że albo ten teren mógł być skażony po jakichś tych kataklizmach, wojnach atomowych sprzed kilkuset lat, albo może tam właśnie są pozostałości jakichś miast starożytnych, zniszczonych, żeby ludzie nie spuścili.
0: Gabriel, te pociągi autonomiczne pojawiły się dosłownie kilka lat temu i to jest tak, że tam są dwie sieci, takie dwie duże sieci, to jest największa na świecie sieć prywatnych kolei. One rzeczywiście mają grubo ponad 1000 km długości i kilka lat temu pojawiły się, firma Rio Tinto była pierwsza, która wprowadziła te pociągi zupełnie autonomiczne. Jest jeszcze druga firma, BHP, która na przykład jeszcze, z tego co ja pamiętam, kilka lat temu nie miała autonomii tych pociągów, więc tam byli normalnie ludzie, maszyniści w tych pociągach. Nawet był taki wypadek słynny w 2018 roku. A w nakopalniach, owszem, są autonomiczne maszyny. Gdy ja byłem, to tam były autonomiczne, te takie duże ciężarówki, które wożą urobek. One rzeczywiście były autonomiczne. Gdzie się pewnie trochę poprawiło, ale tam wciąż są ludzie. Obok autonomicznych maszyn pracują cały czas ludzie. Więc to nie może być tak, że tam jest jakiś skażony teren, no bo ludzie też są obok tych maszyn.
4: No właśnie, są tam ogromne zarobki są, też płacą.
0: No nieźle płacą, to prawda.
4: Górników, ale właśnie nie ma chętnych też i właśnie przechodzą w automaty, autonomiczne kopalnie, pociągi. To dziwna strefa właśnie. No są teorie, mówię, że jakiś skażony może być teren, coś tam ludzie nie chcą puszczać, może też. Ale jakieś
0: Gabriel, tam ludzie nie chcą pracować, bo to jest fatalne warunki. Tam jest koszmarnie gorąco, po 40 i więcej stopni. Tylko czerwona ziemia i tam to tak zwane są robotnicy FIFO, czyli first in, first out, co się bierze ta nazwa, że tam lecisz na 2 tygodnie albo na 3 tygodnie na tą kopalnię, siedzisz, pracujesz, zarabiasz dobrze, zarabiasz kilkaset dolarów albo $1000 albo więcej na dzień, brutto. To prawda, super zarobki są. Ale potem, wiesz, siedzisz tam tak jak praca na statku albo praca na platformie wiertniczej, więc nie ma w tym dziwnego, że firmy wolą zainwestować w autonomiczne rzeczy niż w ludzi. Szczególnie, że tam zawsze jest taki problem, że zawsze jakiś wypadek się zdarzy, przynajmniej raz w roku, ktoś zginie i tak dalej, albo raz na kilka lat, więc lepiej, że tam pracowały automaty. Ale to nie jest miła praca, pomimo tego, że zarobki są bardzo dobre, to nie jest fajna praca.
4: No ja myślę, że słuchaj, to nie można tam tych pociągów klimatyzacji zrobić, maszynach.
0: No, a nie, no co można, pewnie, że tak, one są w ogóle bardzo wygodne, ale wciąż to jest sytuacja, w której lecisz przez pustynię w pociągu przez wiele godzin i tyle, nie?
4: No, są wersje właśnie to tłumaczące teorię, że tam maszyny masz jakiś skażony teren, być nie wiadomo czym. Jeszcze słuchaj, może dobra, mówisz, te wszystkie teorie odnośnie Australii są fejkowe, normalnie jest jak jest, tak. Ja zbadam właśnie, znajdę relacje świadków, którzy właśnie których miejscach przekraczali ten płot właśnie.
0: No dokładnie, słuchajcie, gdzie to jest. No, to czytam sobie o tym miasteczku, o którym mówiłeś, Whitnum, rzeczywiście. I to jest jak zupełnie 1420 km na północ od Perth. I to jest rzeczywiście teren, jakieś miasteczko, które jest skażone, 50 tysięcy hektarów. Najbardziej skażone miejsce na południowej hemisferze, czyli to jest zamknięte. W ogóle o tym nie wiedziałem. Co tam jest? Jest skażone azbestem. No dobra, ale to jest jedno miasteczko gdzieś na środku pustyni. Skażone jest niebieskim azbestem. Rzeczywiście tam nie wolno wjeżdżać. To w porównaniu z całą Australią to jest wiesz, to jest jedno małe miasteczko, nie? No, tak to wygląda.
4: No, ale jedno miasteczko małe, a tu masz taką kopalnię autonomiczne pociągi, też włączanie właśnie wjazd ludzi i też ludzie podobno pracownicy, robotnicy tych kopalniach, już zgodę podpisują, że nie będą wyjawiać tego, co zobaczyli tam.
0: Nie no, ale jak się pracuje dla firm takich dużych kopalni, to trzeba podpisać, że się technologii, nie będziesz opisywało technologii, na którą się pracowało. Ja też to podpisywałem, ale nie ma w tym nic dziwnego, jak zaczynasz pracować dla jakiejś dużej technologicznej firmy, nawet zdalnie, to też ja takie coś podpisuję. Jak pracuję z Amerykanami, bo często mi się zdarza pracować dla Amerykanów, to też musisz podpisać taki papier, że nie będziesz zgradzał tajemnic technologicznych. Dzwonił Artur Reptylek. Artur, zadzwoń jeszcze raz, nie zdążyłem cię odebrać. Więc dzwoń śmiało, przepraszam, nie zdążyłem. Więc jeżeli pracujesz dla firmy technologicznej, zawsze takie coś podpisujesz. No to nie ma w tym nic dziwnego. Nie no, słuchaj, ja bym chciał, żeby te teorie o Australii były prawdziwe, żeby był gdzieś płot, w którym są, wiesz, jakieś... Halo, halo? Gabriel, czy jesteś z nami? No, widzę, że jesteś w połączeniu, ale cię nie słyszę.
4: No,
0: halo, ja cię słyszę, no teraz okej.
4: No, znaczy, dobra, ja tu jeszcze sprawdzę, jeszcze się może...
0: Słuchaj, jeżeli tylko jest jakieś miejsce, to ja się naprawdę tam wybiorę, gdzie jest jakiś park narodowy, gdzie są te patrole i tak dalej. Ja tam pojadę i zobaczę to, gdzie to jest.
4: Dobra, no ja mu tego podeszlę w wolnej chwili. Jasne. To ja propos samolotu.
0: No,
4: jedziemy. Zauważ, że tą wersję właśnie, że no, logikę wziąć, na przykład załóżmy ten Airbus największy,
0: 380.
4: Tak. On pisze oficjalnie, że on zabiera 300 ton paliwa. Tankuje. No i człowiek, pytanie, gdzie te paliwo zmieści się ma?
0: No, jest kilka miejsc.
4: Wejścia, system samochodowy, który jeżdżą do samochodu, to jest z paliwem. Gdzie te samochody, kurwa, się skrzydła zmieści?
0: Airbus A380 ma zbiorniki paliwa i w skrzydłach, i w kadłubie. I one się ciągną praktycznie od środka kadłuba aż po samogon. No nie ma w tym żadnej tajemnicy. W ogóle nie wiem, czy kiedyś leciałeś A380. Mi się ja naprawdę wiele razy leciałem tym samolotem. Jest bardzo przyjemnie, z nim leci. I on zabiera, no, z tego co mają, prawie 300 ton paliwa. Połowa jego masy startowej to jest paliwo. To się wszystko mieści, no to nie ma z tym problemu. Skrzydło jest kolosalne tego samolotu, absolutnie wielkie. Jedno i drugie skrzydło, ale to zawiera tam około 100 ton paliwa, 150 ton chyba zawierają skrzydła oba, a reszta jest w kadłubie.
4: To mówisz na jednostce...
0: No czekaj, zaraz zobaczmy, bo ja nie mam przed sobą, nie znam danych A380 na pamięć. Ale jak będziesz.
4: Sam samolot waży 300 ton suchy.
0: Suchy waży 300 ton, tak.
4: No to sobie to mówisz, na jedno skrzydło wchodzi gdzieś tam.
0: Kilkadziesiąt ton paliwa na jedno skrzydło.
4: 10 cyster samochodowych tirów podjedzie i zatankuje w jedno skrzydło, tak?
0: Tak, przecież. Ale nie wiem, dlaczego nie mogę cię odebrać, Artur. Kurde, no. Ach. Nie wiem, czy zadzwoniłeś jako konferencja, Boże, ale nie mogę odebrać Artura. No, przykro mi. Nie wiem, klikam, odbierz i nic z tego nie wychodzi. Ach, nie wiem czemu, słuchajcie. To jeszcze muszę się tego Skype'a ogarnąć. Najwyżej jak się Gabriel rozłączy, to zadzwoni Artur, bo próbuję cię odebrać, ale nie mogę. Ale zobaczmy, masz coś on plane. Ile mamy w skrzydle? Fuel tank. Zaraz ci powiem dokładnie, ile tam tego jest. No dokładnie widzę, że według danych 315 tysięcy litrów to jest całość paliwa, nie? Paliwo jest trochę lżejsze od wody, więc to nie będzie tyle tego. No więc skrzydła mają łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zbiorników, oddzielnych zbiorników paliwa w każdym skrzydle. Łącznie jest sześć, aż po koniec. Więc w tym momencie masz w każdym fit tanku, czy w skrzydle masz tak, 2 razy 28 tysięcy ton, potem masz 2 razy 26 tysięcy ton, w outer tankach masz 10 tysięcy ton, no jest ponad, w skrzydłach masz ponad 100 tysięcy litrów paliwa. No, zgadza się. W skrzydłach, w samych skrzydłach. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Gabriel. Artur, przepraszam cię, nie dzwoń teraz, bo nie mogę cię odebrać, dopóki rozmawiam z Gabrielem. Nie wiem, co się dzieje. Gabriel, ty mnie słyszysz? Kurczę, nie wiem, wygląda, jakbyś się wyciszył teraz. Gabriela coś nie słyszę. Gabriel, czy mnie słyszysz? Słyszysz mnie teraz? Bo jesteś wyciszony, mi się pojawia. O kurde, coś Skype płata nam figle, jak to się mówi. Ale aha, napisał mi Gabriel, że zaraz wraca. Ktoś dzwoni i... No nie wiem, Gabriel, czemu cię zrzuciło? Jak mnie słyszysz, powiedz. No teraz cię słyszę dobrze, ale coś cię zrzuciło, słuchaj. Teraz cię słyszę dobrze.
4: Halo? No słuchaj, no to mówisz oficjalna wersja, że tyle paliwa wchodzi, no. Zmieści się, tak?
0: No.
4: Tyle 10 system do jednego skrzydła, tak?
0: No, do jednego skrzydła masz... No nie, no, każda jedna cysterna samochodowa to jest 30 tysięcy litrów, no to jak? No to nie, no to gdzieś 3 cysterny do jednego skrzydła.
4: Jak 30 tysięcy litrów masz?
0: No w jednej cysternie samochodowej, takiej pełnej, masz około 30 tysięcy, no ile masz, ile ma za jedna cysterna?
4: 20 tysięcy litrów.
0: W jednej takiej cysternie, która jest w ciągniku siodłowym, ile masz tysięcy litrów paliwa?
4: 20.
0: No to przepraszam, 20, no to wchodzi 5 cystern mniej więcej na jedno skrzydło, no. Dokładnie.
4: No czekaj,
0: skrzydło
4: chodzi 5 cystern. 20 tysięcy masz.
0: A 100 tysięcy chodzi w jedno skrzydło, no to masz około 5 cystern na jedno skrzydło, tak mniej więcej.
4: 100 tysięcy, tak, w jedno, w drugie też 5 cystern.
0: No.
4: Tak, a jeszcze 5?
0: Jeszcze 5 wchodzi. Jeszcze masz w kadłubie i w tylnym, jeszcze nawet masz w stateczniku poziomym są zbiorniki paliwa. Tak zwany trim tank.
4: To objętościowo to nie będzie problemu, zmieści się to paliwo.
0: Pewnie, że
4: nie widzisz problemu.
0: Nie, nie widzę problemu.
4: Objętościowo.
0: Nie widzę z tym problemu. Tak? No, gdzie tu widzisz problem przecież? Słuchaj, skrzydła tego samolotu są absolutnie kolosalne. To jest coś wielkiego, to jest kilkadziesiąt metrów.
4: To słuchaj, dobra. Jak leci samolot, no. To tam jakby tyle paliwa było, no. I nie wiem, nie przelewałoby się.
0: Nie, ono się przelewa, słuchaj, bo to paliwo, to nie jest jeden zbiornik. One są podzielone na zbiorniki. Teraz właśnie widzę na schemat skrzydła każdego A380, to każde skrzydło ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zbiorników oddzielnych. I komputer steruje tym, żeby one właśnie były trymowane, to znaczy, żeby wyrównywać to paliwo. Czyli w każdym skrzydle ma siedem zbiorników oddzielnych, tego co widzę.
4: Mhm. No to słuchaj, tak. Dobra. No to ile trwa tankowanie samolotu?
0: O Jezu, długo. Bardzo długo.
4: 15...
0: Ale muszę... A380?
4: No, ile trwa?
0: Nie wiem, ale musiałbym to sprawdzić, ile trwa, ale A380, no tankuje się ładnych kilkadziesiąt minut.
4: No to 20 minut?
0: No to kilkadziesiąt minut.
4: Obliczy. Tutaj to ciśnienie.
0: No.
4: Które musiało być na tym wężu, żeby z takim siłą dotykować, żeby rozsadziło skrzydło samolotu.
0: Ale dlaczego miałby je rozsadzić? Przecież ono jest wentylowane. Gabriel, ono jest wentylowane, to skrzydło. Przecież jeżeli masz kilkadziesiąt tysięcy... Zobacz, czekaj. Tam jest 100 tysięcy litrów na skrzydło. Załóżmy, że tankujesz to 30 minut, tak? 30 minut. Znaczy, że w każdą minutę musisz rzucić 3000 litrów. Prawda? Dobrze mówię? Tak, 3000 litrów. No to jest 3000 litrów na minutę. 3000 litrów na minutę to jest przeciętny flow. Cały czas wentylujesz te zbiorniki. Po prostu one są, cały czas, wiesz, wrzucasz powietrze, a wrzucasz paliwa, a powietrze uchodzi z drugiej strony. Więc gdzie tu jest problem? Zresztą one są podatkowo wypełnione specjalnym gazem, żeby to potem wszystko nie wybuchało, bo tam nie ma zwykłego powietrza w zbiornikach takiego samolotu. No 3000 litrów na minutę, to co to za ciśnienie jest? 3000 litrów na minutę.
4: Na minutę, tak? Bo to jest 100 minut, to jest tankowanie, nie?
0: Jeszcze raz takiego?
4: 2 godziny, tak?
0: No było kilkadziesiąt minut, no załóżmy, że 30 minut tankowania. No załóżmy, 30 minut.
4: 30 minut, tak?
0: No czekaj, zobacz, no to czekaj, szukajmy, jakie są dane. Fueling A380 time. O nie, przepraszam, więcej. A380 to jest ponad godzina refuelingu, czyli ponad godzinę się tankuje, od godziny do 2 godzin. No to liczmy 90 minut. No to masz 1000 litrów na minutę wchodzenie w jedno skrzydło. No to co to kurna jest 1000 litrów na minutę?
4: Na sekundę tyle co będzie.
0: No to w tym momencie masz 30, no to co to jest za ciśnienie? No to przecież to jest...
4: No. Ile za sekundę litrów?
0: No to jeżeli masz, w każde skrzydło wchodzi ci 100 tysięcy litrów, 90 minut, no to masz 1000 litrów mniej więcej na minutę, no to jeżeli minuta ma 60 sekund, prawda?
4: 10 na sekundę litrów, tak?
0: Jeszcze raz, ile?
4: Litrów na sekundę.
0: No to jeżeli masz 1000 litrów na minutę mniej więcej, Gabriel, 1000 litrów na minutę, a minuta ma 60 sekund, no to ci tak mniej więcej chodzi 15 litrów na sekundę. No to co to jest, 15 litrów na sekundę? Co to jest?
4: No to słuchaj, no to to jest dużo.
0: No to przecież jak tankujesz samochód, to na sekundę, no na sekundę ile wrzucasz? Litr do zbiornika? No ile tankujesz? Minutę tankujesz? No to co to jest? Jeżeli do samochodu wrzucisz litr na sekundę benzyny czy ropy, no to co to jest dla takiego wielkiego samolotu 15 litrów na sekundę? Gdzie tu problem jest?
4: A 10 litrów.
0: Gdzie się ten wąż jest
4: 10
0: szeroki?
4: Litrów na sekundę.
0: Jeszcze raz, co?
4: 50 litrów na sekundę.
0: Ile?
4: 50 litrów.
0: Dlaczego 50?
4: 50 litrów na sekundę.
0: Nie, to jest około 1000 litrów. Poczekaj, spokojnie, wprowadźmy trochę logiki. 1000 litrów na minutę mniej więcej, tak? Jeżeli masz 1000 litrów na minutę, a podzielisz
4: nie,
0: to przez...
4: 3000 litrów na minutę.
0: Nie, nie 3000, bo to trwa, tak jak mówiłem ci, tankowanie sprawdziłem, trwa około godziny do dwóch. Teraz każde skrzydło... Ale każde skrzydło tankujesz oddzielnie. Skrzydła są tankowane oddzielnie, dlatego że one są tankowane grawitacyjnie. Podłączasz końcówkę węża pod koniec skrzydła, do każdego ze skrzydeł, więc każde skrzydło jest tankowane oddzielnie. Więc w jednym skrzydle jest około 100 tysięcy litrów i tam wbijasz ten wąż, tak? I leci 100 tysięcy litrów w ciągu 90 minut, przeciętnie 90 minut, bo to jest półtorej godziny. Skoro jest 90 minut, prawda, no to można przyjąć, że to jest około 1000 litrów, mniej więcej na minutę. Co ci daje około 15-16 litrów na sekundę. No to co to jest?
4: Dużo jest, to jest. Dużo to jest.
0: Ja przychodzi też ta audycja o tankowaniu. Tak, to jest audycja o tankowaniu.
4: Ale nie wchodzi fizycznie. 500 skrzydło w miejscu.
0: A mi się wydaje, jak się zmieści i się wydaje, myśli. RK się pyta, czy 100 ton w samolocie. Paliwa jest nawet więcej, mniej więcej. A czy 180 to jest grubo ponad 200 ton paliwa.
4: Dobra, słuchaj, tak, dobra. To mówisz tak, wszystko wygląda normalnie. Nie ma jakichś kontynentów ukrytych, świat normalnie wygląda.
0: Ja nie widziałem Błażeni. Błażej. Gabriel, ja nie widziałem ukrytych kontynentów, a znam ludzi, którzy opłynęli Australię dookoła. Skoro da się odpłynąć, no to nie możesz mieć przejścia na Antarktydę z Australii.
4: A sam płynąłeś? Powiesz, że odpłynął.
0: Jeszcze raz powiedz, jeszcze raz powiedz. Czy co?
4: Czy sam opłynąłeś Australię?
0: Skoro, wiesz co, strasznie coś się oddalasz od mikrofonu. Pytasz się mnie, czy ja sam opłynąłem Australię dookoła? Nie, nie opłynąłem Australii, natomiast objechałem Australię, natomiast nie opłynąłem. Zobacz, Grzesiek Bukowski mówi, że samochody wyścigowe podczas pit stopu są tankowane szybciej, 100 litrów w kilka sekund na przykład. Proszę bardzo. Także widzisz, skoro w F1 możesz zatankować taką prędkością, to tym bardziej taki wielki samolot.
4: No, tylko mówię, objętościowo to się nie zmieści.
0: Ale dlaczego się nie zmieści? No przecież to można, przecież można wziąć, słuchaj, można wziąć model takiego A380, model skrzydła, który jest rozrysowany gdzieś w internecie i policzyć dokładnie, ile tego tam jest. Po prostu wziąć i policzyć. Jakie są wymiary tych zbiorników? Słuchaj, wiesz co, dobra, może ja do tego się przygotuję.
4: Ja miałem takie filmy z samolotami obliczali i to się nie trzyma kupy.
0: No to słuchaj, to ja też to obliczę, dobra. Ja też to obliczę, jak dokładnie, gdzie się to paliwo mieści.
4: Dobra, słuchaj. Ja się rozłączam, słuchaj. Mówię z tobą tutaj, ciebie tutaj nie przekonam, bo wszystkie wytłumaczenia masz tutaj, co do tutaj rzeczy alternatywnej, nie widzisz tego.
0: No nie widzę. Może ja mam coś, po prostu nie ma, brakuje mi jakiegoś na przykład zmysłu, ale nie widzę. Jeszcze raz,
4: czekaj. Czy w Australii ma, nie wiem, zasypanych miast, starsze 200 lat, tam są budynki pod ulicą, czy jakichś budynków antycznych, bo wiesz.
0: Antycznych właśnie nie ma. Właśnie to jest problem, że najstarsze budynki, jakie są w Australii, to są te, które wybudowali Brytyjczycy, gdy przypłynęli do Sydney. To jest tak zwana część Sydney, która nazywa się The Rocks, gdzie właśnie pod koniec... O, Jan Toronto dzwoni, spróbuję go odebrać, może teraz się uda. O, i udało się chyba. Jan Toronto jest z nami, ale w Australii są takie miejsca, coś, kurde, nie wiem, co się udało, ale może udało. Jest taka dzielnica The Rocks, gdzie przybyli pierwsi Europejczycy, są najstarsze budynki. Niestety po aborygenach nie zostało żadnych budynków. Pewne konstrukcje znajdą się w Nowej Zelandii. Halo, halo, cześć, Jan, jest Toronto. Oj, coś strasznie trzeszczysz.
5: No witam, witam.
0: Cześć, Janie.
4: tam Mieszka.
5: Ja tylko, wiecie, ja powiem z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia to są moje oczy widziały. No. Moje oczy, podkreślam. Ile podjeżdża cystern pod samolot, który przylatuje z Europy, znaczy z Nowego Jorku do Warszawy.
0: No jasne.
5: Czy ktoś widział ile cystern?
0: Ja widziałem, tak. Ja muszę ci powiedzieć, że mam jako pasażer mam kilkaset lotów ze sobą.
5: Konkretnie. Powiedz, ile cystern podjeżdżało pod prawie pusty samolot.
0: No to a dokąd on potem leciał? Ile chcieli go zatankować? Bo samolotów się nie tankuje pod korek.
5: Do Nowego Jorku.
0: Z Warszawy?
5: Z Warszawy do Nowego Jorku.
0: Ale jaki samolot to był?
5: Trans-American.
0: No dobrze.
5: Trans-American.
0: Mi chodzi o model. Czy to był na przykład 787?
5: 767.
0: No to pewnie trzy cysterny powinny wejść. Dwie, trzy cysterny paliwa mniej więcej. Trzy cysterny paliwa, no to już jest maks.
5: No to jest 75 tysięcy litrów.
0: No. Tak wychodzi.
5: No. I tyle widziałeś trzy cysterny, tak?
0: No, jak najbardziej.
4: No wiesz, widziałeś?
0: No oczywiście, że tak. No przecież widziałem wiele razy tankowanie samolotu. Podjeżdża jedna cysterna, wrzuca paliwo.
5: To ja ci mówię, na własne oczy widziałem, że podjechała jedna cysterna, tankując jeden samolot, który leciał do Nowego Jorku.
0: No dobrze, ale w jednej cysternie masz 30 tysięcy litrów, prawda? Ale skąd wiesz, ile w tym samolocie było już paliwa wcześniej? No skąd możesz o tym wiedzieć? Skąd on przyleciał? Jeszcze jest rezerwa i tak dalej.
5: Ja tylko cię informuję, nic więcej.
0: Ale ja nie mam z tym problemu. No dobrze, ale skąd wiesz, ile paliwa było wcześniej? No
5: super. Natomiast jeśli mówisz, że wchodzi 300 tysięcy litrów paliwa...
0: Do 380.
5: Ale do jakiego
0: samolotu? Ja mówię, 380.
5: No dobrze, no to jak ten samolot się oderwie od ziemi, mając cztery silniki o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych?
0: Ale one nie mają, no a dlaczego miałby się nie oderwać,
5: Tom,
0: nie rozumiem.
5: Tom, 12 tysięcy, no,
0: dlaczego miałby się nie oderwać? Przecież to można policzyć, że on się oderwie. Gdzie tu jest błąd?
5: To bardzo cię proszę. No to więc ja byłem świadkiem, że tylko była jedna cysterna. Czyli przelecenie 6 tysięcy kilometrów na jednej cysternie, no, czyli około 25 tysięcy litrów, no to trzeba sobie policzyć.
0: Powiedzmy, jakie ma na przykład 767 pełne fuel capacity. No to pełne fuel capacity 767...
5: Nie. No to z tego wynika, że w Nowym Jorku będzie też jedna cysterna tankująca paliwo do Warszawy, no, tego samego samolotu.
0: Jeżeli masz...
5: Z tego wynika.
0: No tak, mogłoby tak być, ale to zależy ile miałeś paliwa wcześniej. Właśnie widzę, że 767, niezależnie od modelu, ma taką samą pojemność, 63 tysiące litrów. Czyli żeby zapankować go pod korek, potrzeba być tak naprawdę dwóch cystern, takie jakie są na lotnisku. Dwóch i pół mniej więcej, prawda? Więc
5: To skąd te 300 tysięcy litrów?
0: Ale mówimy o 767, czy mówimy o A380? Bo ty mówisz o 767 teraz.
5: No ja mówię o 767.
0: No to 767 ma 63 tysiące litrów tylko, a A380 ma 300.
5: To co najmniej by podeszły trzy cysterny.
0: Nie, no poczekaj, no to sprawdźmy, jaka jest, ale ja nie. Samolotów się nie tankuje pod korek. Zależnie od tego, gdzie one lecą w porównaniu z zasięgiem samolotu, samoloty są bardzo ekonomiczne, nieekonomiczne, jak się tankuje pod korek.
5: Dobra, nie ma sprawy. Jest twoja teza, nie ma sprawy. To ja polecam, bo są pewne na przykład te filmiki na YouTubie, na jak wyglądają wraki samolotów, które wyszły już z eksploatacji. I warto sobie oglądnąć te złomy na tym skrapiardzie, czyli tym na złomowisku, jak wyglądają zbiorniki. Ja polecam tą informację.
0: Co jest złego w tych zbiornikach? Co tam nie pasuje, powiedz?
5: No, zbiorniki mają chyba na 15 tysięcy litrów. I ty obsługuje w zasadzie jeden silnik, który jest na samej dupie samolotu, bo nikt nie widział, jak odrzutowe silniki, cztery odrzutowe silniki wydalają spaliny.
0: Jak to nikt nie widział? Przecież bardzo wyraźnie. Ale ja nie. W samolotach pasażerskich bardzo wyraźnie widać spaliny, które uciekają.
5: Ja cię bardzo przepraszam.
0: Ja to widzę.
5: Idź do, podejść do samolotu na odległość 20 albo 30 metrów na lotnisku no. I zobaczymy, co poczujesz. No, słuchaj, czy smród spalin?
6: Oczywiście, że czuć smród spalin bardzo mocny. To jest taki zapach, jak kerozyna ma taki specyficzny zapach, jak taka palona świeczka, bo taki jest zapach tego kerozyny.
5: Nie.
6: Przecież to bardzo mocno czuć.
5: Wiesz, latają na specjalnym paliwie dieslowskim,
6: nie,
5: czyli na ropie naftowej.
6: Nie.
5: No
6: ja
5: to,
6: nie,
5: jest specjalne, to nie jest diesel. Specjalne paliwo.
6: To nie jest specjalne. Jetta 1 nie jest dieslem. Przepraszam, może ja coś powiem, bo ja trochę na temat wiem. Sam jestem pilotem. Paliwo, które się wlewa do silników odrzutowych, to jest do cywilnych, to jest zwana Jetta 1. Jest to frakcja paliwa, która jest trochę lżejsza niż diesel, a zdecydowanie cięższa niż benzyna. Ona we frakcji jest tak mniej więcej pomiędzy dieslem a benzyną. Okay. I to jest tak zwana kerozyna po polsku, albo nafta lotnicza.
5: Nie ma sprawy.
6: I to on bardzo specyficznie śmierdzi.
5: A nie bierzesz pod uwagę tą kwestię, że może być na przykład dwie sprężarki w samolocie, aha, które jeden silnik spalinowy dieslowski, który wytwarza w tych sprężarkach 1200 atmosfer, które zasilają cztery silniki odrzutowe.
6: Ja nie biorę tego pod uwagę, bo to się fizycznie nie spina, Janie. Nie ma żadnego silnika dieslowego, tylko są cztery silniki odrzutowe. I widać wyraźnie, jak one wyrzucają się spaliny i nawet czuć te spaliny. Właśnie taki zapach palonej świeczki.
5: No wiesz,
6: bardzo
5: to spalone świeczki to są odrzutowe silniki, jeśli chodzi o bojowe silniki.
6: Nie, nieprawda. Bojowy silnik i silnik taki, który jest w samolocie cywilnym, są takie samoloty cywilne, które mają dokładnie ten sam silnik. Na przykład żeby ci daleko nie szukać, silniki turbowentylatorowe, nie turbowentylatorowe, przepraszam, tak zwane turbopropy, te silniki, które działają tak jak silnik odrzutowy, chociaż mają śmigło, bo tam jest napędzana turbina, w środku napędza śmigła, to są te same silniki, które wykorzystuje się zarówno w silnikach w samolotach cywilnych, jak i w samolotach wojskowych i to jest dokładnie to samo paliwo, czyli Jetta 1 i nie ma żadnej różnicy. No. Nie ma żadnej różnicy.
5: Ja tylko chciałem zapytać się, czy nie bierzesz pod uwagę, że mogą być na przykład dwie sprężarki na samym tyle samolotu, które zasilane jest jednym silnikiem dieslowskim, które te sprężarki wytwarzają ciśnienie 1200 atmosfer napędzające silniki odrzutowe. Cztery silniki.
6: Silnik diesla w środku.
5: Tylko to mnie interesuje.
6: Silnik diesla w środku.
5: Nic więcej.
6: Nie, dobrze, żebym wiedział, o czym rozmawiamy. Czyli mówisz, że jest silnik diesla, on wytwarza ciśnienie i dopiero...
5: Nie, to sprężarki są napędzane przez ten silnik. Sprężarki.
6: Ale ten silnik gdzie się znajduje? A gdzie on się znajduje, Janie, ten silnik?
5: Na samym tyle samolotu,
6: to jest tak zwane APU. Janie, ten malutki silniczek, który jest na samym tyle samolotu, to jest zwane APU, czyli Auxiliary Power Unit, i on służy do tego, że w momencie, gdy samolot stoi na lotnisku i nie ma podłączonego prądu, albo ma jeszcze za niski ciąg silników, on wytwarza energię elektryczną. To jest tak zwane APU i je wyraźnie widać zarówno w Boeingach, jak i w Airbusach. Przeznaczenie tego silniczka jest znane.
5: No dobrze, to by cię przekonało, że mówię prawdę, czy wystarczyłyby ci zdjęcia na przykład zrobione przez obsługę lotniska?
6: Ale zdjęcia czego? Silnika diesla, który jest w środku?
5: Czy to by cię przekonało?
6: Ale co by mnie
5: przekonało?
6: Ale co?
5: Zaraz.
6: Ale co by mnie przekonało?
5: Zaraz. No to poczekaj sekundę, daj mi skończyć. Jeśli zdjęcia by cię przekonały, że mówię prawdę, że są dwie sprężarki, które są napędzane przez jeden silnik dieslowski w tyle samolotu. Czy chcesz, czy mam zorganizować takie zdjęcia?
6: Zorganizuję,
5: jak najbardziej.
6: Ale to są sprężarki jak czegoś w powietrze?
5: Pytam się, czy te zdjęcia by cię przekonały?
6: Nie, bo ja muszę pójść to zobaczyć i obejrzeć.
5: Pytam się.
6: Nie, no zdjęcia mnie nie przekonały, bo zdjęcia...
5: Idź na lotnisko w Warszawie, czy tam gdzie jesteś i pogadaj sobie z obsługą
6: samolotu. Nie jestem w Warszawie, jestem w Kanberze.
5: Bez znaczenia. No dobrze, no to pogadaj z obsługą, czy chciałbyś zobaczyć tył samolotu. I sam sobie zrób zdjęcia, okej?
6: Okay? Ale co tam,
5: sam,
6: no dobrze, Janie, to powiedz, co tam z tyłu jest. To powiedz, co tam z tyłu jest.
5: No sam sobie zrób zdjęcia.
6: Ale słuchajcie, czemu tak wszystkich odsyłacie? Janek, opowiadaj, co tam z tyłu jest.
5: Nie, ja nie chcę cię odsyłać, tylko sam sobie zobaczysz na własne oczy.
6: Ale tam jest silnik, Janie, tam jest silnik i to nie jest silnik dieslowski.
5: Przepraszam,
6: ja widziałem nie jeden samolot, naprawdę.
5: Możesz mi dać zdjęcia, skoro byłeś tam, to pokaż mi zdjęcia.
6: Ale ja nie robiłem zdjęć tych silników, ale następnym razem będę, to ci pokażę zdjęcia.
5: Nie, nie, no to jeśli byłeś, no, to proszę, pokaż mi zdjęcia.
6: Ale ja nie byłem tam, nie robiłem zdjęć, tylko byłem, widziałem samolot.
5: Jeśli nie byłeś, jeśli nie byłeś, to idź do obsługi, pogadaj z jakimś członkiem obsługi lotniska i zapytaj się, czy możesz wejść na tył samolotu, bo chciałbyś zobaczyć, co tam jest.
6: Nie, tam jest silnik diesla. Ja nie, poczekaj, no to ja bardzo... trochę logiki
5: zaraz,
6: do tego rozmowy.
5: Zaraz. Poproś, grzecznie poproś, że chcesz tam wejść.
6: Grzecznie poproszę i pójdę. Ale zanim pójdę...
5: Wtedy pogadamy.
6: Ale to mi opowiedz, co tam widziałeś. Opowiedz po prostu.
5: Nie, ty po prostu, ty musisz sam wejść. A dlaczego? Sam zobaczyć. Sam musisz zobaczyć.
6: A ja widziałem coś z tyłu silnika, coś z tyłu samolotu.
5: No to ja cię poproszę.
6: Tam nie ma żadnych sprężarek.
5: Skoro byłeś.
6: I nie ma silnika
5: skoro
6: diesla.
5: Byłeś.
6: Ja nie.
5: Pytam
6: nie
5: się,
6: ma.
5: No to skoro byłeś, tak. No to poproszę zdjęcia.
6: Ale ja tam nie robiłem zdjęć. Dlaczego ty mam zdjęcia? A ty byłeś w kiblu dzisiaj, to pokaż mi zdjęcia. To ty jak wszędzie gdzie idziesz, to robisz zdjęcia?
5: Ja nie mówię o kiblach, tylko ty mówisz o samolotach.
6: Ale ja nie robiłem tam zdjęć. Ja wiele razy przechodziłem z tyłu samolotu. No, i
5: ja
6: tam
5: cię
6: nie
5: rozumiem, ja cię rozumiem. Nie ma sprawy. Ja cię rozumiem. Nie rozmawiamy o kiblach, tylko rozmawiamy o napędzie samolotu.
6: Ale tam nie ma żadnych sprężarek i silników diesla.
5: Pasażerskich. Skoro nie ma, to ja cię proszę. Pogadaj z obsługą lotniska, i żeby cię wpuścili na tył samolotu. Nic więcej.
6: Ale
5: niech oni cię tam prowadzą.
6: Powiedz mi proszę, o jakim samolocie mówisz? Daj jakiś przykład jakiegoś modelu.
5: No to Boeing na przykład 737, 747, 767.
6: Tak, trzymajmy się jednego. Zostańmy przy 737.
5: Boeinga.
6: Dobrze, mówimy o 737. 737 to jest wąskokadłubowy samolot krótkiego i średniego zasięgu, dwusilnikowy, który z tyłu ma APU. Ma z tyłu bardzo ładnie widoczne dodatkowe zasilanie. Tam nie ma żadnego silnika diesla. Zresztą tył samolotu widać bardzo wyraźnie, bo tam można praktycznie dojść do tyłu. Tam nie ma żadnego silnika diesla, żadnych sprężarek, bo coś takiego nie jest potrzebne. Jest natomiast jedna turbina, która generuje prąd. To jest wszystko, co jest z tyłu samolotu. Nie ma nic tam więcej, Janie. Naprawdę.
5: Ale ja cię bardzo proszę. No to wejdź na jakikolwiek samolot pasażerski
6: ale
5: na tym samolotu.
6: Setki razy wejdź w samolotach.
5: Ale ja cię bardzo proszę.
6: Ja setki razy byłem w samolotach.
5: Ja nie jako pasażer. Nie jako pasażer, tylko jako członek obsługi samolotu.
6: I co tam z tyłu zobaczę?
5: Jako członek obsługi
6: lotniska.
5: Powiedz
6: Janie, co tam
5: proszę
6: z tyłu zobaczę.
5: Ja cię bardzo proszę.
6: No dobrze, już
5: bardzo
6: mnie prosisz. Dobrze słyszałem. Ale co by tam, opowiedz, co tam z tyłu zobaczę.
5: Ale ja nie chcę ci opowiadać.
6: Dlaczego? No to po chuj dzwonisz. Przepraszam, to po co dzwonisz, jak nie chcesz opowiadać?
5: To ty nam opowiadasz, że samolot bierze 300 tysięcy litrów paliwa.
6: A
5: to ty nam opowiadasz.
6: Tak, a czy 180 bierze 300 tysięcy litrów?
5: 380 tysięcy, to jest 300 ton.
6: Nie. A czy samolot, przepraszam, nie zrozumiałeś, samolot modelu Airbus A380, czyli największy, jaki teraz latają samolotów cywilnych, dokładnie bierze prawie 300 tysięcy litrów paliwa. To jest, dokładnie ci powiem, dokładnie ile to jest, momencik.
5: To powiedz mi, ile samolot waży?
6: Ale mówisz, o A380?
5: Pytam cię, ile waży samolot?
6: Ale który? Jaki model?
5: No ten, który bierze 380 tysięcy paliwa, litrów paliwa.
6: Już ci odpowiadam. A380, mówimy o Airbusie, tak zwany Super Jumbo. Fuel capacity jest dokładnie, podać ci w litrach, 320 tysięcy litrów.
5: Ile on waży?
6: Już słyszę, samolot. Daj mi odpowiedzieć.
5: Z tymi zbiornikami.
6: Dobrze, no więc tak. Tak jak mówię, bierze 320 tysięcy litrów, natomiast maksymalna masa startowa A380, max take-off weight, mój drogi, maksymalna to jest 560 ton. 560 ton, dokładnie. Masa maksymalna, masa startowa A380 zatankowanego pod korek.
5: No i ja pytam się, ile on waży?
6: 560 ton waży cały samolot zatankowany.
5: Nie, no to odejmij sobie 380 ton i zobacz.
6: Chodzi ci o wagę suchą, tak?
5: No to powiedziałem, zapytałem się, ile waży samolot bez paliwa.
6: Już ci mówię, momencik. Waga sucha, 277 ton.
5: No to ja już nie mam pytań, dziękuję bardzo.
6: A dla co w tym jest nie tak?
5: No, pomyśl sobie.
6: No,
5: bardzo dziękuję,
6: mi.
5: Wyłączam się.
6: Do
5: to ja już się wyłączam.
6: Się. Cześć, Janie, papa, hej. Siema.
5: Na
6: razie. To był Jan z Toronto, który nie ma pytań. Tak, więc A380, świetnie się nim lata. Muszę przyznać, że lata się nim jak... No, wspaniale, to jest super samolot do latania na dużej odległości. Największym operatorem A380 jest Emirates, którym się cudnie lata, 560 ton przy każdym i... przy 50 ton maksymalnej masy startowej, 277 ton, jak sprawdziliśmy, masy tak zwanej na sucho, czyli bez ładunku, bez załogi, bez paliwa. Tak, strasznie protekcjonalny ton ma ten Jasiek. Pisze to To pisze Marcin, co się zgadzam. Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Może jakiś puścimy podkład na chwilę? Jacek z Toronto pisze, jak samolot może wziąć więcej paliwa, niż jej sam waży? Bez problemu. Tak samo jak tir, który ma na przykład ciągnik siodłowy z naczepą, waży mniej niż cały ładunek, który sam waży. Nie ma w tym nic, co by przeczyło jakiejkolwiek zasadzie fizyki. To prawda. Masa paliwa, jaką zabiera samolot, jest większa niż masa sucha samolotu. Tu się zgodzę. Tu się jak najbardziej zgodzę. Będziemy powoli, pomalutku zbliżać do końca, chyba że ktoś zadzwoni. Mam tu jeszcze w moim tajemniczym kufrze trochę rzeczy, ale może to czego tu jeszcze zrobić? O! Ha! Właśnie, o czym mówiliśmy. Wróćmy na chwilę do tego, czy trzeba korygować ruch. Otóż nie trzeba korygować lotu samolotu po to, żeby nie wyleciał z atmosfery, tylko samolot sam się koryguje. Tym, że jak lecimy, to cały czas, żeby samolot leciał na tej samej wysokości, siła nośna ze skrzydeł musi się wyrównywać z siłą grawitacji. I dlatego właśnie obok, w każdym samolocie jest tak zwany trymer, którym delikatnie sobie regulujemy tak, żeby ustawienie steru wysokości, żeby w tym momencie siły grawitacji i siły nośnej ze skrzydeł się wyrównywały. Teraz gdyby Ziemia była kulista, to samolot lecąc na wprost wyleciałby spoza Ziemi. Nie, dlatego że gdyby wleciał trochę poza Ziemi, to zwiększyłby wysokość i w tym momencie powietrze robi się rzadsze i spada nam siła nośna, więc samolot dlatego cały czas trzyma się na tej samej wysokości, bo gdyby, to jest taka zasada regulacji, jaka jest na przykład w Segwayach, w tak zwanych takich elektrycznych pojazdach. On cały czas porusza się tak naprawdę do przodu, do tyłu, ale my tego nie widzimy. Podobnie samolot, wyrównuje się siła, gdyby nagle leciał na wprost i odleciał od Ziemi, to siła nośna by spadła, bo wtedy by zmniejszyła się. Dzwoni Projekt 28, odbieramy. Halo, halo Mietku.
7: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór, kłaniam się. Cześć, cześć Dobliński.
7: Witam, cześć panie agenciku.
6: No co tam słychać? Co tam pięknego w Dublinie słychać, powiedz?
7: A w Dublinie to nie wiem, a powiedz mi, jak nam płacą w ABW za robienie takiej audycji?
6: Przyszło trochę grosza
7: od
6: Sorosza.
7: Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii. Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii, ty jesteś w mieszkaniu operacyjnym ABW na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Już cię rozkminiłem, namierzyłem.
6: Tak? Słuchaj, no dobra, tak. Masz to u mnie, no rzeczywiście u mnie jest sama gość. Ale słuchaj, ale dobrze mi idzie to udawanie z nami w Australii. Musisz się zgodzić, że jakoś mi to idzie, prawda?
7: No jakoś ci to idzie, no ale wiesz, no zostałeś już tutaj niestety, jak to się mówi, wyjaśniony zostałeś, o, tak. Takie słowo zamiennik, wyjaśniony zostałeś już tutaj, słuchaj, wiadomo, że jesteś agentem, pracujesz tutaj dla służb, rozumiesz, są ludzie, którzy całe życie poświęcają na to, żeby dotrzeć do prawdy, a ty im tą prawdę chcesz wziąć i tutaj zafałszować, no.
6: Fajnie byłoby być takim, wiesz, takim czarnym charakterem, nie, takim Karamba z tej bajki takiej, gdzie był, pamiętasz taką bajkę, bo taki Karamba się chował, jak to się nazywało, ten, co był taki...
7: Smok Wawelski,
6: właśnie, tam był taki Karamba, co chował, mówił z krainy deszczowców, nie? To ja jestem taki sam dokładnie. Strasznie mi się to podoba.
7: No słuchaj, to jest ty, no tak, tak. No tak mówię właśnie. Przecież to wiadomo, to jest proste, że Australia nie istnieje, ludzie. Gdybyście byli na kanale na YouTube pod tytułem Jedyna Prawda Święta Objawiona i byście obejrzeli tam wszystkie filmiki, to byście wiedzieli doskonale. A tak to o czym ja mam z wami gadać w ogóle tutaj. No. Wy nawet Księgi Świętego Jeremiasza nie czytaliście.
6: Wszystko wytłumaczone.
7: No to, tak, dokładnie. No to jak wy takiej prostej, elementarnej wiedzy nie macie, to jak wy macie myśleć, że Ziemia nie jest płaska? No?
6: A ziomek pisze,
7: Ziemia jest płaska.
6: Twój ziomek pisze na czacie, kiedy umysł sprany, to i oczy ślepe.
7: No coś w tym może być, słuchaj. A ja w ogóle udowodniłem, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale.
6: Bo Erkat coś pisze. Szkoda, że ode mnie Skype nie można odebrać, innych można. Erkat, poczekaj, bo widziałem, że dzwoniłeś przed chwilą, a dzwoniłeś po tym, jak zadzwonił Dubliński. Teraz jak się rozłączę z Dublińskim, to poczekam tylko, jak ty zadzwonisz, Erkat, bo to chyba ty jesteś ta konferencja, która dzwoni. I pojawia mi się, że jak cię odbiorę, to rozłączy mi Dublińskiego. Więc Erkat, jak się Dubliński rozłączy, zadzwoń jeszcze raz i na pewno cię odbiorę. Przepraszam, Dubliński, mów.
7: Cześć, Gosia. Gosia pisze na czacie, że cześć Michał, no to odpowiadam, cześć Gosia. No, a tego jeszcze wracając do tematu, to ogólnie Ja wiem, że Australii nie ma, dlatego że ja byłem po ciemnej stronie Księżyca i po ciemnej stronie Księżyca jest baza Reptylian i jest portal do tego miejsca, które się znajduje poza tym lodowym murem takim, na którym mówimy Antarktyda. To żeby się tam dostać, to tam trzeba najpierw przez ciemną stronę Księżyca się przez ten portal reptyliański tam się transportować, bo jakbyście chcieli tak iść z buta, to wyskoczą tam agenci z ostrą amunicją, z karabinami i was zatrzymają i wam nie pozwolą iść dalej.
6: Dokładnie tak będzie.
7: Tak to będzie.
6: Tak będzie, tak.
7: Tak jest.
6: Ja w ogóle, ja obiecuję, pojadę tam, gdzie są ci agenci. Naprawdę, tylko powiedzcie, gdzie to jest. Powiedzcie, bo mi się serce kroi. No, po prostu serce mi się kroi. Powiedzcie, gdzie to jest, kurde, no. Ja chcę tam pojechać. Tylko ja muszę się dowiedzieć, gdzie. Bo ja też bym chciał, żeby ktoś to jest fajne, zatrzymują cię, nie? Wyskakują tacy goście z giwerami, gleba. Masz to wnukom opowiadać. Ale mi się to w Australii nigdy nie zdarzyło. Ja chcę tam wreszcie pojechać. Powiedzcie, gdzie to jest, no. Jak też chcę mieć przygody w życiu. Nie tylko nudy. Komputer, programy pisze. Kurde, no.
7: A w ogóle, to ja udowodniłem ostatnio, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale. Jak mi nie wierzycie, w Heroesy grałem, można zobaczyć. Tam mapa jest pokazana i dookoła mapy jest taka ściana. I za tą ścianę się nie da przejść, ani nic zobaczyć.
6: No proszę, i pozamiatane. Bo... I pozamiatane.
7: No. Także no. Każdy, kto grał w Heroesy, to wie, jaka jest prawda. Także nie ma sensu tutaj się kłócić. Dobra, zwalniam antenkę, bo jak tam Eckart chciał dzwonić, tak, może coś ciekawego.
6: Słuchajcie, odpowie. Ja idę. Włączę na chwilę małą muzykę. Dzięki wielkie, Dabliński. Trzymaj się, do usłyszenia.
7: No, siema.
6: Eckart, poczekaj, tylko zrobię trysnę z humorkiem, bo już 3,5 godziny tutaj siedzę i włączę może jakąś małą... Zrobimy sobie malutką, drobniutką przerwę muzyczną. Co my tu mamy? I pójdę sobie trysnąć humorkiem, a jak tylko się zgłoszę, to jak najbardziej, Eckart, wpadaj i dzwoń. Co by wam tu wybrać? Słuchajcie, znalazłem pewną rzecz. Z dawien dawna, coś absolutnie pięknego. Ciekawe, kto to... Ciekawe, czy ktoś to pamięta. Jeszcze z czasów sławetnej kontestacji. Na koniec mam dla was małą niespodziankę przygotowaną. Ale co my tu mamy? Idę trysnąć z humorkiem. Zaraz wracam.

0: I jestem już z powrotem, witam się z wami. Słuchajcie, kto miał dzwonić, niech dzwoni. W tym momencie, Erka, dzwoń śmiało. Nie ma nikogo na antenie, więc jak najbardziej mogę cię odebrać. Dzwońcie, dzwońcie. Tu Jacek. Dzwońcie, proszę. A jeżeli nie, to ja mam jeszcze kilka parę fajnych tematów. No i mam dla was przygotowany mały cymes na końcu. Ale to za chwileczkę. No właśnie, tak jak to piszą na czacie, samolot zabiera więcej paliwa niż samoważenie. Miał w tym nic dziwnego. Bo co w tym miało być dziwnego? Przecież mamy zbiorniki paliwa, które zabierają więcej paliwa niż same ważą. Tiry, które zabierają więcej ładunku niż same ważą. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby coś latało, bo liczy się nie to, ile coś waży, jak lata, tylko jaką siłę nośną generuje. Gosia się pyta, Jacek, kiedy przylecieć do ciebie, chcę zobaczyć kangury. Gosiu, wpadaj nawet jutro. Nie ma sprawy, samoloty ze Stanów latają. Sam byłem kilka razy w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu mieliśmy? Jakieś takie fajne nagranie. Zaraz do niego chwilę jeszcze dojdziemy. Ach, tak, co tu jeszcze jest? No bo trochę tych nagrań przygotowałem. Ziemia się kręci i tak dalej, po to samoloty latają. Ach, no właśnie, jeszcze jedno nagranie, skoro na razie nikt nie dzwoni. To chyba było to.
1: Dlatego piloci odrzutowców się zastanawiają, drapią się po głowach, bo jak się to policzysz i na papierze zobaczysz, że kurde na już 20 kilometrach, a ile to jest do takiego odrzutowca przelecieć 20 kilometrów? To jest 7 metrów były wody, no to już byś chyba to widział, że trochę musisz skorygować, tak? Te ileś tam 15 metrów.
2: Ale na przykład czy wierzysz na przykład, że te kontynenty, które są pokazane powiedzmy na globie, że one tak wyglądają? Nie wydaje się na przykład, trochę podejrzane na przykład, że lot na przykład do Australii odbywa się przez Los Angeles, czy tam, gdzie tam oni lecą? To jest jakieś w ogóle dziwne.
0: Lot do Australii przez Los Angeles. Jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej można dolecieć do Australii przez LA, przez Kalifornię. Jest to tak zwana trasa pacyficzna przez zachodnią hemisferę. Leciałem już w ten sposób kilka razy pomiędzy Europą a Australią. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Co prawda nie przez LA, a przez San Francisco, ale też przez Kalifornię. To było w okolicach świąt. W okolicach świąt wybrałem się pierwszy raz po 4 latach, po czasach okropnego COVID-u do Europy i nawet sobie zrobiłem przyjemność, bo kupiłem biznes klasą przez San Francisco prosto do Warszawy

0: Co my tu mamy dalej? No właśnie, więc jeżeli kiedyś będziecie lecieć do Australii, przelećcie przez Stany, to jest trochę dłuższa trasa niż tak zwane Kangaroo Route, czyli Kangaroo Route przez południowo-wschodnią Azję, ale można te loty przez Stany dostać w naprawdę dobrych cenach. Często amerykańskie firmy wyprzedają te bilety, nawet można loty biznes klasą w zupełnie normalnych cenach dostać za kilka tysięcy dolarów, dlatego zupełnie polecam. Nie ma w tym nic dziwnego. A Mariusz Zewkrzaków mówi, że do Australii najlepiej to lecieć przez Chrząszcz, Szczyrzewo, Szyce, powiat Łękołody. Ja tak jeszcze nie leciałem, ale polecam gorąco, jak najbardziej możecie się tak dostać. Również, także jak najbardziej zapraszam. Słuchajcie, dostałem jeszcze ostatnie nagranie, do którego chciałem się odnieść. A nie, jeszcze jedno właśnie. O chłopsko-rozumizm i atmosfera. Chłopsko-rozumizm i atmosfera. Również to musimy włączyć i również musimy tego przesłuchać. Co to tam słychać w tym chłopsko-rozumizmie i w atmosferze?
1: Coś się nie słychać.
0: To trochę nagranie.
2: Podróżują sobie jak chcą, bez żadnej fizycznej bariery, gdzie zobacz, grawitacja jakby przeciwnie do odległości od jakby od źródła tej grawitacji, jest jakby siła grawitacji jest przeciwnie proporcjonalna. Czyli jeżeli im dalej jest w Ziemi, tym mniejsza jest grawitacja do kwadratu. To znaczy, że te cząsteczki, którym udałoby się gdzieś tam uwolnić trochę wyższe jakby warstwy atmosfery, już nigdy by nie wróciły, czyli powietrza, a tym bardziej, że wtedy już tam działa coraz bliżej, coraz bardziej ta próżnia, która wysysa je jeszcze bardziej na zewnątrz, więc tak naprawdę nie byłoby żadnej atmosfery ani powietrza na Ziemi, gdyby się zgodzić z tym, co mainstreamowa nauka proponuje. Że nie ma...
1: Samo...
0: Tak, no teraz musicie przyznać, że to paradne, ale jednocześnie dość podstępne. Tutaj trzeba zrozumieć coś ważnego. To nie próżnia wciąga, tylko ciśnienie wgniata w próżnię. I ten przykład z balonikiem bierze się stąd, że jeżeli balonik włożycie w próżnię, to on zacznie się pompować dlatego, że w tym baloniku wciąż jest trochę powietrza. I to ciśnienie powietrza, które jest w baloniku, zacznie rozsadzać ten balonik, dlatego że będzie większa niż próżnia dookoła. I nie jest dlatego prawda, że w atmosferze im bliżej próżni, tym bardziej próżnia wciąga. To jest błąd myślowy. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Ten kolega mówił, że jeżeli mamy atmosferę, która jest wokół Ziemi, to te rzeczy, które te cząsteczki powietrza, które są dookoła atmosfery, najbliżej granicy kosmosu, powinno wyciągnąć w atmosferę. Nie, nie powinno, dlatego że tam się wyrównuje ciśnienie, które jest na tej dużej wysokości, z grawitacją. Dlatego, że to nie próżnia wyciąga, tylko ciśnienie. I nie jest tak, że im wyżej, tym bliżej próżni, więc tym mocniej ona ciągnie. Tylko im wyżej, tym ta próżnia mniej ciągnie, dlatego że ciśnienie jest mniejsze. To ciśnienie, które jest wyżej, powoduje, że jest, ponieważ jest mniejsze ciśnienie wyżej, też jest mniejsza grawitacja, tak jak mówił ten kolega. Więc ciśnienie i grawitacja się wyrównuje. Jest mniejsze ciśnienie wyżej, ale mniejsza grawitacja. Bliżej Ziemi jest większa grawitacja, ale większe ciśnienie, bo jest więcej cząsteczek. Zresztą musicie się wreszcie zdecydować, jak to jest. Grawitacja istnieje, czy grawitacja nie istnieje, bo jakoś się nie mogę z wami dogadać z tym całym środowiskiem Alter Ezo. I co? I nic, i nie ma. No dobrze, co nam zostało? Zostało nam jeszcze jedno małe pytanie z kategorii, znaczy nagranie z kategorii chłopsko-rozumizm o Gwieździe Północnej. Gwiazda Północna, posłuchajmy sobie Gwiazdę Północną. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, mnie wyjaśnić. Erkat, miałeś dzwonić i co? Nic z tego nie wychodzi. Coś cały czas nie dzwonisz, a ja czekam specjalnie na ciebie na telefon. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, wyjaśnić mnie albo po prostu powiedzieć, może się podobała mu audycja, bo powoli, pomalutku, spokojnie, a jeszcze kawałek, ale zbliżamy się do końca. W ogóle to chyba będzie mój rekord, dlatego że nadaję już 3,5 godziny. Spałem tylko 3 godziny dzisiaj, 3,5 godziny nadaję. No, to będzie najdłuższa audycja ze wszystkich audycji z prawej strony mapy. Mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie poszedł spać, bo na sam koniec mam małą niespodziankę właśnie dla krawca. Więc mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie śpi. Krawiec, jeżeli nie śpisz, napisz na czacie, że nie śpisz. Nawet napisał krawiec, że nie śpi, super. Ale słuchajcie, posłuchajmy może o tym Gwieździe Północnej, o Gwieździe Polaris. Co to tam się do...
2: Weźmiesz aparat w nocy, żebyś mnie dobrze zrozumiał z tą Gwiazdą Północną. Aparat i sobie zrobisz na długie naświetlanie, sobie ustawisz, tak jak na przykład robisz zdjęcia miasta i widzisz te takie podłużne światła, jak auta przejeżdżają, że nie widzisz aut, tylko światła, linie świateł.
1: No, tak, zrobisz takie
2: naświetlanie, no to i sobie ustawisz aparat na gwiazdę, na Polaris, na Gwiazdę Północną, no to zobaczysz, że Gwiazda Północna nie

0: pewnie nawet o milimetr, a wszystkie gwiazdy tworzą okręgi coraz to większe wokół Polaris. No to jak to jest możliwe, że my się kręcimy wokół własnej osi? No to musielibyśmy być jakby na szpilce przebici przez, wiesz, w jednej osi z tą gwiazdą Polaris i to od tysięcy lat, żeby ona nawet nie drgnęła. To jest niemożliwe.
1: Możliwe.
0: Jak ona jest miliardy lat oddalona
1: to
0: od nas.
1: To jest jak najbardziej możliwe.
0: To ten Hawking moim zdaniem, no to czemu na przykład takiego fenomenu nie wytłumaczył?
1: Tak, Hawking głupek, Einstein głupek. Typowe takie teksty, jakie słychać ze środowiska alter ego. To, co mówił ten kolega, to bardzo ciekawe, tylko że to nie jest prawda. Rzeczywiście, gwiazda północna, czyli Polaris, tak naprawdę to nie jest jedna gwiazda, tylko układ trzech gwiazd. Ułożenie tej gwiazdy jest takie same przez tysiąclecia, dlatego że tysiąclecia to jest mgnięcie oka w porównaniu z całą historią, z całym czasem istnienia kosmosu. I jest ona z nami, w układzie razem z całą galaktyką, z Drogą Mleczną i rzeczywiście znajduje się prawie idealnie ponad osią obrotu Ziemi, ale nie jest prawda, że gwiazda północna nie robi okręgów. Jeżeli postawicie aparat, robi, jak najbardziej, tylko te okręgi są bardzo, bardzo małe. I nie ma w tym dziwnego. Są gwiazdy, które są dalej, niektóre są trochę bliżej. No ale już płaskorozumizm na tarciu. Jest to świetne doświadczenie. Jeżeli postawicie sobie aparat z długim czasem naświetlania, skierujecie w niebo, to zrobi wam piękne zdjęcie, gdy te gwiazdy się tak rozmazują w okręgi. I im gwiazda jest dalej od osi obrotu Ziemi, tym ten okrąg będzie miał większy promień, a im bliżej osi obrotu Ziemi, tym ta gwiazda będzie robiła mniejszy promień. Gwiazda polarna jest bardzo blisko osi obrotu Ziemi, ten promień będzie malutki, ale jak najbardziej będzie. Więc znowu chłopsko rozumieć na tarciu i znowu jest ten sam problem. To znaczy, znowu mamy takie mieszanie prawd z nieprawdami. Stwierdzenie, że ona jest idealnie jak pineska padło w tej audycji. Nie, nie jest. Po prostu nie jest. Ziemia jest płaska, Earth is flat, cały czas mówię, że nieprawda. Słuchaj, dzwoń, nocne radio, ja jestem na Skype'ie, mam się trochę energii, u mnie jest 9:30 rano w niedzielę, śmiało dzwoń. A u was która? U was 1:30 w nocy. No tak, tak myślałem. Słuchajcie, ostatni, czwarty temat deserowy, strumień świadomości. Posłuchajmy może małego strumienia świadomości, które tu gdzieś znalazłem.
2: No teraz, myślisz, że te 7 czakry to przypadkiem nie zostało nam teraz narzucone i jesteśmy w takiej pozycji ochronnej?
3: Te 7 czakr to jest po prostu chwilowy, że tak powiem, rozkład światła.
2: Mieliśmy czakry poza ciałem.
3: Danego zakresu w danym środowisku, postrzegany przez dany zakres, czyli to jest tylko dla ciebie 7. Dla innych jest więcej.
2: Mieliśmy czakry poza ciałem, a teraz jest tylko szkoła węża, która jest totalną obroną, tak jakbyśmy już byli na ostatnim jakimś, kurcze, stopniu obrony przed tymi wyżej wymiarowymi, którzy się, kurcze, tutaj żywią tym naszym smogiem.
3: Oni się niczym nie żywią. To są często, to jest też błędne postrzeganie, ta wiara, że to oni się żywią, złomeną. Jest tak, że ładujecie po prostu przez bycie na niższym zakresie i niższe emocje ładują te niższe zakresy i to jest to przenośnia, że oni się żywią jakąś niższą energią. Po prostu ładujecie pole niższym zakresem.
1: Tak, wybaczcie, ale mnie nikt nie ładuje. Ładujecie pole niższym zakresem i otrzymujecie gorszy efekt. No czego nie rozumiecie? To, co usłyszeliście, to był typowy przykład tak zwanego mishmash new age'owego tutti frutti szuro opowieści. Energie, poziomy, gęstości, czakry światła, oko węża, dupa pawiana. Był kiedyś taki kierunek w sztuce, dosyć niszowy, nazywał się dadaizm. Był popularny tak mniej więcej 100 lat temu w zachodniej Europie i w USA. Artyści znani byli z tego, że odrzucają logikę i zdrowy rozsądek. Czy mówi wam to coś? Ich takim motywem przewodnim było epatowanie nonsensem. Naukę, porządek logiczny i zachodnie podejście do prawdy uznawali za co? Za burżuazyjne przesądy. Burżuje jedni imperialiści. Ci ludzie, ci dadaiści, tworzyli na przykład schematy elektryczne albo rysunki techniczne, które nie miały sensu. A jednym ze sposobów tworzenia tej, no dobra, bądźmy grzeczni i umówmy się, że to była sztuka, ten cały dadaizm. No więc jednym ze sposobów tworzenia tej sztuki była metoda kapelusza. Brało się garść karteczek zapisanych różnymi słowami, wrzucało się te karteczki do kapelusza, po czym losowało się na przykład 3 słowa i wychodziło wam coś. Na przykład osioł, hamulec, bin Laden. Co zrobić z takimi słowami? Normalny człowiek, widząc słowa osioł, hamulec i bin Laden, powie, no z tego to ja już nic nie uszyję. Ale jakiś artysta dadaista jak najbardziej powie tylko, podtrzymaj mnie piwo. I uszyje z tego, że kiedyś naprawiał hamulce w aucie syna bin Ladena albo coś podobnego. No dobra, gdzie osioł? A to, że wy będziecie takie osły, że będziecie w to wierzyć. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie teraz myślę, a może o to chodzi? Może ja tego nie rozumiem? Może dzisiejsze szury to są tacy właśnie, tacy wysublimowani artyści, tacy dadaiści XXI wieku. Oni odrzucają naukę i racjonalne myślenie jako przesądy, że książki są do niczego. Może pod każdą taką audycją siedzą przed komputerem, mają taki francuski beresik na głowie i mówią, o, magnifik, ale zrobiłem dadaistyczny piękny obrazek. O, psycho dzwoni. Halo, halo, psycho, cześć. Halo?
4: No, cześć.
1: No, cześć.
4: Cześć, bo ty tak opowiadasz mądrze o tej nauce całej, a skąd wiesz, że ta nauka jest tak naprawdę prawdziwa?
1: Ale jaka nauka? Która?
4: No ta, co, w którą ty wierzysz.
1: Jest to dlatego, że to, co ona opowiada, potem nam się sprawdza. Dlatego, że na przykład mamy komputery, samoloty i cała technologia, która w Łodzi się zna. Przecież mamy energię elektryczną i energię atomową i możemy za pomocą tej nauki stworzyć dużo praktycznych, pożytecznych rzeczy i to wszystko się spina w całość. A szuronauka się nie spina w całość, psycho.
4: Dobrze, ale to może jest tylko jedna część, jakaś tam wąska nauki, a pozostała część jeszcze jest nieodkryta. Tak samo jak te czakry i inne energie, o których nie wiemy jeszcze do tej pory. A za 100 lat będzie to bardziej znane niż
1: energia jądrowa. Słuchaj, to jest możliwe, że na pewno czegoś jeszcze nie wiemy, tylko że za każdym razem, jak nauka się rozwijała i dodawaliśmy to do tej nauki, to nigdy to nie było sprzeczne z tym, co istnieje dotychczas. Czasami to rozszerzało tą teorię, ale nie było sprzeczne. A cała ta ezo-szmezo-nauka jest po prostu sprzeczna z tym, co teraz wiemy, więc nie może być zgodna, nie może się sprawdzać. Pewnie, może za 100 lat się okaże, że energia czakr istnieje i wtedy powiem z nieba albo z piekła zajdzie, będę siedział, że was serdecznie przepraszam, ale nie wydaje mi się.
4: Tak. Czekaj, bo zgubiłem wątek, bo czytam czata. Chodzi mi o to, że na przykład jeszcze nie wiemy, czym jest na przykład ciemna materia, ciemna energia.
1: No pewnie, że nie, bo mnóstwo rzeczy nie wiemy. Masz rację, oczywiście, że tak. Masz rację.
4: I to możliwe całkiem, że to wszystko jest prawdziwa nauka, której jeszcze żeśmy nie odkryli. A pamiętasz tą no, newtonowską, tą, a potem się przyszła ta druga i się wszystko newtonowskie...
1: Tylko, że okazało się wtedy, to o czym mówisz, to jest to, że pojawiła się fizyka relatywistyczna i ona udowodniła, że jeżeli poruszamy się z prędkościami bliskimi prędkości światła, to wtedy rzeczywiście do nauki newtonowskiej trzeba wprowadzić poprawki. Ale przy niskich prędkościach to się wciąż sprawdza i nagle się okazało, że dla niskich prędkości, z takimi, jakim Newton miał do czynienia, fizyka relatywistyczna i fizyka ta klasyczna newtonowska się zgadza. A tymczasem tu się okazuje, że poza tym fizyka relatywistyczna została oparta o pewien metodę naukową, o pewne dowody, o pewne wyliczenia, o pewne eksperymenty. A w ezoświecie nie ma nic z tych rzeczy. Tam się nic nie zgadza, rozumiesz?
4: No niektóre są różne teorie, które się potwierdzają.
1: To dawaj, jak?
4: Na poziomie takim...
1: Przepraszam.
4: Nie wiem, no, są jakieś eksperymenty, które nie wiadomo jak to się dzieje i się zgadza wszystko.
1: No ale na przykład... w szuronauce?
4: No pewnie.
1: Jaka?
4: Telekineza na przykład.
1: A co działa? Jest jakaś telekineza, eksperyment, który jest potwierdzony ze ślepą próbą i tak dalej?
4: Nie, no są filmiki na YouTubie.
1: No filmiki na YouTubie, ale coś jest, oprócz filmików na YouTubie, coś konkretnego, jakieś opublikowane badania, gdziekolwiek oficjalnie?
4: No nie ma badań. Nie ma badań jeszcze, bo nikt nie wie, jak to działa.
1: No to czekaj, jak nikt nie wie, jak to działa, no to chociaż jakiś eksperyment, który można powtórzyć może.
4: No to powtarzalne są eksperymenty z przesuwaniem jakichś tam przedmiotów drobnych siłą myśli.
1: I ty na przykład, kto tak umie zrobić, powiedz?
4: No, ja.
1: A, no to słuchaj.
4: Nie, no ja nie potrafię, ale widziałem kilka filmików, że tak potrafią robić.
1: No super, no słuchaj, no może się kiedyś okaże, że to jest coś możliwe w takim razie, że możemy umysłem przesuwać, ale na razie nie ba, jak się pójdziesz, zapytasz gdzie i kogo, no to powiedz na przykład, kto tak umie robić, psycho? Kto? Gdzie? Jak?
4: No nie wiem, a na przykład mówiłeś coś o grawitacji, tak?
1: No.
4: Ja, znaczy słyszałem, no, że grawitacja, a znasz wzór na grawitację?
1: A co to jest wzór na grawitację?
4: No właśnie nie wiem, no to jak coś istnieje, to no, powinien wzór być na to.
1: Równanie, jak to na przykład opisuje jakaś zależność między masą, siłą i grawitacją, jest znane jak najbardziej. Siła to jest masa razy współczynnik grawitacji na danej planecie. Jest też równanie grawitacji, które opisuje grawitację pomiędzy dwoma ciałami niebieskimi, również doskonale znane. Więc o jakie równanie pytasz?
4: Ogólne, nie ma takiego wzoru ogólnego?
1: Wszyscy fizycy próbują znaleźć ogólną teorię wszystkiego, ale wciąż to się akurat nie udaje. To prawda, ogólna teoria ogólnych rzeczy na razie wciąż nie istnieje. Pytanie, czy kiedyś da się ją znaleźć. Bardzo filozoficzne tematy się zapuszczamy.
4: Wyjaśnij mi na przykład, jak jest stan nieważkości. Na czym to polega? Przecież grawitacja już nie działa tam?
1: Nie działa. Jesteś tak wysoko,
4: dalej
1: tak,
4: od Ziemi?
1: Jesteś tak daleko od Ziemi, że ta grawitacja jest tak malutka, że już nie działa. Tak. Tak naprawdę jest bliska zeru, pomijalna. To, że się odpychasz rękami, powoduje, że cała grawitacja już nie działa.
4: Czyli tam już na przykład człowiek drugiego człowieka nie przyciągnie, bo...
1: Przyciągnie, dlaczego? Złapiesz się za rękę i go przyciągniesz. Ty przyciągniesz jego, a on przyciągniesz
4: tak,
1: cię.
4: Ale nie... Ale jak będą w odległości kilku metrów, to nie będą siebie przyciągać. Czyli
1: jeżeli nie ma między
4: grawitacja
1: między
4: człowieka na człowieka...
1: No bo grawitacja człowieka jest bardzo malutka. Nie... Psycho, dlatego że nasza masa jest malutka i ta grawitacja jest tak pomijalnie mała, że nie ma znaczenia. A Ziemia ma kolosalną masę i dlatego właśnie grawitacja Ziemi jest bardzo duża. Księżyc ma mniejszą masę niż Ziemia, tylko grawitacja na Księżycu jest mała, więc ci, co wylądowali na Księżycu, mogli tak wysoko skakać. A grawitacja nie, na przykład na Jowiszu jest... wgniata w fotel.
4: Dobrze, nie mieszajmy w to lądowania na Księżycu, które było sfilmowane przecież.
1: No tak, wiadomo. Wszystko fejki.
4: A dlaczego na przykład...
1: No.
4: Mniejszy. I nie spadnie Księżyc na Ziemię. Albo na Słońce wszystko nie spadnie.
1: Dlatego, że porusza się. Dlaczego na przykład... No, świetne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, psycho. To ja lubię. To jest pytanie, które można odpowiedzieć i albo nauka daje na nią odpowiedź, albo nie. Dlaczego Księżyc nie spada na Ziemię? Dlatego, że porusza się dookoła Ziemi i siła dośrodkowa, jaka jest potrzebna, żeby utrzymać na orbicie, jest wyrównywana przez grawitację. Czyli Ziemia, pomimo tego, że ma grawitację, nie jest w stanie zbliżyć bardziej Księżyca, bo Księżyc cały czas się porusza dookoła Ziemi. Czyli siła odśrodkowa, czyli ona siła pozorna, wyrównuje się z siłą grawitacji. Z tego samego powodu Ziemia nie spada na Słońce, ponieważ obracając się cały czas, pędząc dookoła Słońca, siła odśrodkowa, czyli siła pozorna, tak naprawdę wyrównuje się z siłą grawitacji Słońca. Tak to działa.
4: To znaczy, że jakby się przestało...
1: Marcin Chudzik dzwoni, no kurde... O, odebrałem.
4: Zaraz, chwilę.
1: Czekaj, bo jeszcze Marcin Chudzik zadzwonił. Chyba mi się udało go odebrać.
4: Da się we dwóch?
1: No, spróbujemy. Powinno się udać. O, chyba się udało. Marcin jest z nami. Cześć, Marcin.
5: No, siemano. Siemano w kolano.
1: Siemano w kolano. Cześć.
5: No, tam psycho chciałem pozdrowić przy okazji. Psycho, jak tam?
4: No, dobrze. Na razie to słucham. Zadaję dziwne pytania, bo na które nie znam.
5: Nie ma dziwnych pytań.
1: Nie ma dziwnych pytań, są tylko dziwne odpowiedzi. Tu się zgodzę. Tu się zgodzę akurat, tak, prawda?
4: No. Dobrze, Chudzik, teraz ty, twoja kolej na zadawanie dziwnych pytań.
5: A co? No, ja tam... Czekaj, bo ty powiedziałeś, że Księżyc obraca się względem Ziemi, tak?
1: Tak.
5: Dokładnie. A nie na odwrót?
1: Czy Ziemia się obraca... Nie, Księżyc się obraca wokół Ziemi.
5: Księżyc się obraca wokół Ziemi, czy Ziemia się obraca wokół Księżyca?
1: Księżyc wokół Ziemi.
5: Na 100%, tak?
1: 100%. Tak. Oprócz tego.
4: Słońce wokół wszystkiego.
5: Dobra, ale czym jest Księżyc?
1: Ciałem niebieskim.
5: Ciało niebieskie. To znaczy niebieskie czy białe?
1: Chodzi, no, pytasz o kolor?
5: Czy białe? Tak, kolor, no.
1: No taki jest szarawo, żółto, biało, kremowy. A wczoraj akurat w Australii był taki bardzo żółtawy mocno, bo był tak zwany żółty Księżyc.
4: A właśnie, dlaczego...
5: Zależy, ale czekaj, bo to zależy, czy pryskali, czy nie pryskali, bo też patrz na pryzmat metali ciężkich, które się, jakby to powiedzieć, wiesz, no, załamują światło, no nie? To też jest ważne.
1: Ale pryskali? Kogo pryskał? Czekaj, Marcin, wprowadźmy trochę...
5: Chemtrail. Kto? Samoloty NATO.
1: Samoloty NATO pływają, mówią, że spryskują chemtrailsami i wtedy kolor zmienia księżyc, tak?
5: Tak, bo to są metale ciężkie, one odbijają, rozumiesz, światło. Światło i zmienia się pryzmat. Zazwyczaj robi się taki bardziej czerwonawy, nie?
1: Ale to nie wynika z tego, że ktoś pryska metalami ciężkimi. To z zupełnie innego powodu zmienia się kolor tego księżyca.
5: Stricte kolor tak.
1: To pryskają samoloty NATO metalami ciężkimi. A masz jakieś dowody? Marcin, masz jakiś dowód na coś takiego?
5: Znaczy ja obserwuję niebo, wiesz, i widzę. Różnie smugi kondensacyjne od smug chemicznych.
1: A czym się różnią? Jak odróżniasz? Powiedz mi proszę, jak odróżniasz smugę kondensacyjną od smugi chemicznej?
5: Smuga kondensacyjna na wysokości, dajmy na to, ile tam masz, 5000 metrów?
1: Ale zależy jaki dajmy samolot, to, nie? Samolot latają wyżej niż 5000 metrów.
5: No zależy, czy tam jak najbardziej. Ale ta smuga kondensacyjna, czyli to jest para, która wydziera, zostaje wydzielona poprzez wysoką temperaturę. Rozumiesz? Wysoką temperaturę poprzez... Wiesz, o co chodzi, nie? No. Czyli ta para wodna skroplona, skraplana, ona zanika de facto jakieś tam na oko 5 kilometrów za samolotem.
1: Nie,
5: ona
1: to nieprawda. Nieprawda, ona może się utrzymać, zależy tak, jakie są warunki. Marcin, ja coś powiem. Zależy tak, jak są warunki, na jakiej wysokości samolot leci, bo samolot może być zostawić smugę kondensacyjną na wysokości od dosłownie kilkuset metrów, aż do 10, 11, 12 kilometrów, to masz...
5: Nie polonizuje.
1: Masz zupełnie różne ciśnienie i różną temperaturę.
5: Ale poczekaj, ale ona się rozpuszcza.
1: Ale zależy w jakim czasie. Ona się może rozpuścić po godzinie, a może rozpuścić po dwóch minutach. To zależy, jakie są warunki.
5: Zależy na jakiej wysokości, jaka jest różnica temperatur przede wszystkim.
1: Jaka różnica temperatur między czym a czym?
5: Bądźmy precyzyjni. Między wydzielonym powietrzem z silnika, a wysokością, czyli im wyżej, tym zimniej.
1: Nie zawsze,
5: prawda?
1: Tak jest. Marcin, czasami tak jest, na ogół tak jest, ale nie zawsze.
5: Im wyżej, tym cieplej?
1: Tak, czasami zdarza się inwersja temperaturowa. To się czasami zdarza na dużych wysokościach. Tak zwana inwersja temperaturowa, na chwilę masz, że to jest, to się oczywiście nie zdarza często, ale tak, zdarza się inwersja temperatur, że im wyżej, tym cieplej. To się zdarza.
5: Może się to zdarzyć. Wysokości.
1: Na dowolnej. Inwersja temperaturowa może być na dowolnej wysokości.
5: Ale czekaj, jeżeli by była inwersja temperaturowa, to by lodowce topniały.
1: Nie topniałyby, dlatego że ona się nie pojawia, a potem znika. Ale jak najbardziej inwersja temperaturowa może się utrzymywać przez jakiś czas. To jest zupełnie normalne. Nawet w górach się to pojawia.
5: Dobra, ile tam odtylując? Pół godziny?
1: Ale o czym mówisz teraz?
5: O tych smugach kondensacyjnych.
1: Mogą się utrzymać pół godziny, mogą się utrzymać dwie minuty. Zależy od tego, jakie są warunki.
5: Dobra, od pół godziny do jakiej maksymalnej ilości czasu?
1: No, podejrzewam, że jak masz odpowiednie warunki, to może się smuga kondensacyjna utrzymać, podejrzewam, że z godzinę na spokojnie. Szczególnie że, dlatego, że to, jakie masz smugi, słuchaj, jaki jest rodzaj smug, zależy od gęstości tego gazu, który tam masz, bo to nie jest tylko para wodna, a tak skład tej smugi zależy w bardzo dużej ilości na przykład od tego, jakie paliwo lejesz i jakie masz budowę silnika. Dosłownie ilość łopatek, sprężarek w silniku zrzutowym mogą ci wygenerować zupełnie różny typ smugi.
5: Okej, dobra. Słuchaj.
1: No.
5: Ta smuga kondensacyjna, tak jak mówisz, po godzinie czasu powinna za tym samolotem zaniknąć. No. Zaniknąć kolokwialnie, tak?
1: No może, tak najbardziej, tak. Oczywiście,
5: a co? A co byś powiedział, jeżeli ta smuga się rozszerza i zostaje na 4 godziny?
1: No to co z tego? Znaczy, że masz takie warunki, które powodują, że para tam zostaje. No i co w tym dziwnego? I ona się rozszerza, dlatego że jak najbardziej się rozszerza. No, zmienia się po prostu, zmienia się warunki. I jeżeli ona zostaje szczególnie tak długo, tak jak mówisz, to zmieniają się warunki, zmienia się ciśnienie, jednak najbardziej może się rozszerzyć. Nie ma w tym nic dziwnego. Szczególnie, jeżeli
5: słuchaj,
1: tak długo się utrzymuje.
5: Jeżeli taka para, okej, po 4 godzinach, dajmy na to, ona się powinna rozpuścić, czyli de facto niebo zostałoby po tym wyparowaniu czyste, tak?
1: Nie, czyste, dlaczego miałoby zostać czyste? Nie zostałoby czyste. Słuchaj, razem, pamiętaj
5: jak,
1: proszę, że...
5: Para się rozpuszcza,
1: Marcin,
5: wiesz.
1: Ale to nie jest tylko para.
5: Para się robi.
1: Marcin, nie. Pamiętaj, że to nie jest tylko para.
5: To znikoma ilość metali ciężkich, znikoma ilość.
1: Nie znikoma. Ona jest, po pierwsze, tam się wyciera tlenek azotu. Wydają się metale ciężkie i cały ten syf, który jest w paliwie odrzutowym. Pamiętaj, proszę, paliwo odrzutowe jest dużo cięższe. Cięższe niż benzyna, więc jest troszeczkę tylko lżejsze niż diesel. Dlatego ilość ciężkich cząsteczek, ilość niespalonych węglowodorów, ilość niespalonych metali ciężkich, które się w ogóle nie palą, ilość związków azotu jest kolosalna. I to są jądra kondensacji.
5: Poczekaj, kolego, no to w tym przypadku to by naprawdę te silniki kopciły, a to są silniki przede wszystkim wysokooktanowe, które spalają.
1: Nie, tam nie ma nic, Marcin, tam nie ma nic wspólnego z oktanami. Co spalają? Co spalają?
5: Co? Praktycznie wszystko, co zostaje nadane do silnika.
1: Nie, to jest nieprawda, Marcin, to jest nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, nie ma to nic wspólnego z oktanami, dlatego że wprost przeciwnie, tam jest raczej liczba cetanowa, a nie liczba oktanowa istotna, dlatego że te silniki, to są silniki, które działają na zupełnie innej zasadzie i te silniki nie spadają, właśnie jest odwrotnie. Silnik odrzutowy zostawia dużo więcej syfu niż silnik taki tłokowy, dlatego że spalanie jest zupełnie innego typu. W silniku tłokowym masz wysokie ciśnienie, które spręża ci powietrze. Tak?
5: Ja, ile, jaka jest ilość oktanów w tym paliwie?
1: Nie ma oktanów tego paliwa w ogóle. To jest bardzo niska ilość oktanowa, dlatego że to jest, pamiętaj, kerozyna, a nie benzyna. Więc tam nie ma oktanów. Liczba oktanowa to jest odporność na zgniatanie paliwa, odporność na detonację. Tam nie ma mowy o żadnym oktanach, dlatego że to nie jest w ogóle istotne. To nie ma, liczba oktanowa nie ma znaczenia. To jest zupełnie inny rodzaj spalania. Liczba oktanowa w silniku benzynowym...
5: Słuchaj, jak byłem za gówniarza w wojsku, to myśmy kradli paliwo wysokooktanowe i to były paliwa przeznaczone do odrzutowców.
1: Nie, do oktanów to nie ma, nie ma czegoś takiego jak paliwo wysokooktanowe do odrzutowców. Paliwo wysokooktanowe to jest tak zwany awgaz. To jest benzyna lotnicza, która służy do silników tłokowych, które zasilają samoloty. Tak, awgaz, czyli benzyna do silników tłokowych lotniczych, rzeczywiście jest paliwem wysokooktanowym, bo ponad nawet 100 oktanów, jak najbardziej, ale ono nie jest w najmniejszym stopniu przeznaczone do silników lotniczych. Tam silników lotniczych...
5: Nie innym paliwem, tak?
1: Silniki lotnicze, czyli tak zwane tłokowe, latają na awgaz. To jest zupełnie inny rodzaj paliwa, jest tak zwana benzyna lotnicza.
5: Tłokowe na awgaz, a silniki odrzutowe.
1: Na kerozynę latają. To nie ma nic wspólnego z liczbą oktanową.
5: Tak tylko kolokwialnie zapytam, czy miałeś okazję zobaczyć jakieś tam zajawki na temat II wojny światowej, że Niemcy wynaleźli jako pierwsi silnik odrzutowy.
1: Tak, to prawda, chociaż to jest tym troszeczkę mitu, dlatego że Niemcy i Brytyjczycy robili to razem. Pierwszy silnik można stworzyć praktycznie wspólnie. Ten silnik niemiecki to był silnik Jumo, który stworzyli pierwsi, natomiast silnik Brytyjczycy wtedy stworzyli silnik, on się nazywał bodajże Goblin, a w ogóle pierwszy silnik odrzutowy świata powstał, nigdy byście się nie domyślili, w jakim kraju, w Rumunii. W Rumunii Henry Coanda stworzył pierwszy silnik odrzutowy świata jeszcze przed II wojną światową, ale Rumunia była za bardzo zabiedzonym krajem i to się do niczego nikomu nie przydało. Natomiast Niemcy...
5: A czyli kupili patent,
1: nie,
5: tak?
1: Nie kupili patentu, nie, tam nie było w ogóle mowy o patencie. Oni sami stworzyli silnik Jumo na podstawie różnych tam badań naukowców, równolegle z Brytyjczykami, którzy stworzyli, bodajże ten silnik się nazywał Goblin brytyjski. Natomiast Niemcy, trzeba przyznać, pierwsi go zastosowali w odrzutowcach. Pierwszym takim odrzutowcem, który został powszechnie wdrożony do produkcji, był Messerschmitt 262 Schwalbe z silnikiem odrzutowym.
5: Ja słyszałem taką teorię spiskową, kolokwialnie mówiąc, że Niemcy podobno wzięli tą technologię zagarty.
1: No tak, jasne, z księgi Akaszy.
5: Kolokwialnie tylko mówię.
1: No ale to jest nieprawda, no przecież silniki odrzutowe, koncepcja silnika odrzutowego znana była przed wojną, naprawdę. To jest pomysł znany przed wojną, żadni Niemcy tego nie musieli znać zagarty.
5: Tutaj mówisz o resecie, że na przykład przed resetem były hulajnogi na prąd, a później po resecie...
1: Resety nie istniały, Marcin, to jest bzdury. Ja ci powiem więcej, nie wiem czy
5: o tym... Może nie kolokwialnie tylko mówię reset, tylko jakieś tam zacofanie technologii, ukryta technologia poprzez jakieś tam, można kolokwialnie powiedzieć, szajki, którym było niewygodnie, żeby się społeczność rozwinęła.
1: Słuchaj...
5: Było tak?
1: Nie było nic takiego. Nic takiego nie istniało. Takie to jest bzdura.
5: No, ale zwróciłem uwagę, że były filmy, filmy są na YouTubie, tam starodawne filmy, że w Niemczech na przykład sobie jeździli hulajnogami na prąd. No. Samochody były na prąd, nawet takie małe dla dzieci.
1: Ja ci powiem więcej. Pierwsze samochody, jakie powstały na świecie, były na prąd, tylko że okazało się, że nie mamy wtedy, bo silniki na prąd elektryczny są o wiele sprawniejsze i o wiele przyjemniejsze w produkcji i użytkowaniu niż silniki spalinowe. Pierwszy Porsche, Ferdinand Porsche, czyli starszy Porsche, to nie ten od filmu Porsche, tylko ten, który produkował czołgi, ten od Volkswagena Garbusa, on w ogóle pierwsze swoje samochody robił na prąd. Nie ma w tym nic niesamowitego, ale okazało się, że technologie baterii są tak beznadziejne.
5: A chciałeś uwagę, że wtedy nie było linii trakcyjnych?
1: Ale jakich linii trakcyjnych? Czego linii trakcyjnych?
5: Nie było słupów. Na tych filmach, bo ja tam, wiesz, oglądałem te filmy, tak weryfikowałem.
1: Ale mówisz o słupach na przykład takich, które niosą...
5: Linie trakcyjne prądu. Ale... Rozumiesz, słupy i linie.
1: Czekaj, Marcin, linie trakcyjne to są linie, które napędzają jakieś tramwaje, trolejbusy albo, bądźmy precyzyjni, albo pociągi. To są linie trakcyjne.
5: I one... Tak, te właśnie istniały. Napędzanie tych trolejbusów, napędzanie tych trolejbusów czy tam innych takich szynowych pojazdów, one się odbywały w prądzie, ale na ziemi.
1: A skąd się ten prąd brał? tych trolejbusach?
5: A właśnie pytanie. Skąd,
1: były,
5: a może
1: były napędy, słuchaj, na pewno istniały trolejbusy i tramwaje przed wojną i pociągi, chociażby na przykład berliński S-Bahn, który napędzał się z linii trakcyjnych. Ale to istniały też...
5: linii trakcyjne, tylko one były napędzane prądem, ale z szyn.
1: No to okej, no to do dzisiaj jest przecież taki system, że czasami w metrze prąd ma szyny. No i co w tym dziwnego?
5: Teraz pytanie. Skoro były napędzane, bo tam duży voltage był potrzebny, nie?
1: Niekoniecznie. Kilkaset voltów wystarczy przecież. Do tramwaju
5: kilkaset, ale te kilkaset, nadepnąwszy na tą linię trakcyjną, mogły cię zabić.
1: Jeżeli nadepnąłeś na linię trakcyjną, jednocześnie mając drugą nogę na tym, na ziemi, to tak, mogłeś, jak najbardziej. Mogło cię to zabić.
5: Tak, ale tak czy siak, de facto, deszcz pada, to już masz wykluczone, żeby stanąć na linii trakcyjnej, jak deszcz pada. Bo de facto
1: ale nie
5: woda
1: było
5: jest
1: takich linii trakcyjnych, po których można było chodzić, Marcin. Takie coś nie istniało nigdy, bo tylko debil takie rzeczy
5: projektował. Ale tutaj nawiązuje do technologii Tesli. Mhm. DCAT.
1: Co? DCAC? To mówisz o przetworniku z prądu stałego na prąd przemienny? DCAC to jest przetwornik.
5: A konkretnie rzecz biorąc, Nikola Tesla, oczywiście, że miałeś, Nikola Tesla, który przedstawiał prąd, który nie zabija, na przykład. Tam był niski amperaż, a wysoki voltage.
1: No to chyba odwrotnie, Marcin, dlatego że niski amperaż,
5: ampery
1: a wysoki...
5: Ampery zabijają, nie volty. Volty cię nie zabiją,
1: oczywiście, że tak, tylko że motyw polega na tym, że jeżeli masz wysoki voltage i puścisz go przez ciało, to ciało ma taki opór, że w tym momencie pójdzie duży prąd. Natomiast o taki prąd jak najbardziej może cię również zabić. To zależy, jaka jest wydajność prądowa źródła. Prawda?
5: Ale czekaj, wolty nie zabijają tylko ampery, natężenie
1: tak,
5: zabija.
1: Ale oczywiście, że tak, ale problem polega na tym, że jeżeli puścisz przez ciało człowieka duże napięcie, no to ono jak najbardziej sposób spowoduje przepływ dużego
5: ale
1: prądu.
5: Ale napięcie to masz ampery, rozumiesz?
1: Ale wiesz co, ja napięcie naprawdę, to masz ampery. Marcin, posłuchaj, ja się doskonale znam na teorii obwodów i napięcie to są wolty, a natężenie prądu są ampery. Ale Marcin, prawo OMA mówi, że jeżeli masz...
5: Czyli czekaj, ampery zabijają czy wolty, reasumując?
1: Ampery jak najbardziej. Powyżej 10 mA człowiek już czuje prąd, powyżej 100 mA, które płynie przez ciało człowieka, zabija. Ale jeżeli podłączysz ciało człowieka do wysokiego napięcia, to w tym momencie pójdzie również duży amperaż, chyba że masz opór na źródło.
5: Dwufazowe, jednofazowe?
1: Jeszcze raz takiego co? Powtórz, proszę.
5: Wysokie napięcie względem trójfazowe czy jednofazowe.
1: A to nie ma znaczenia. Tutaj to nie ma kompletnie znaczenia.
5: To nawiązuje do sieci energetycznej.
1: Ale to nie ma znaczenia, Marcin. W sieci energetycznej masz trzy fazy, które świetnie zabijają, potem masz jedną fazę, która jest doprowadzona do gniazdek, po prostu jedną z tych faz wyciągniętych i to nie ma znaczenia, czy prąd jest przemienny, czy stały. Jeżeli chodzi o zabicie człowieka...
5: Jedna również może zabić. Słucham? Jedna również może zabić.
1: Oczywiście, że może zabić. Ale nawet nie potrzebujesz fazy. Prąd stały też cię może zabić. Jak najbardziej. Jeżeli ma tylko odpowiednie napięcie. To, o czym mówię, Marcin, to, że jeżeli podłączysz do człowieka wysokie napięcie, to pójdzie również wysoki amperaż, chyba że masz gdzieś inny opór, na przykład opór źródła, który spowoduje, że ten amperaż zostanie ograniczony. Rozumiesz?
5: Czyli odejście, tak?
1: Nie odejście. Nie odejście. Po prostu jeżeli do człowieka podłączysz wysokie napięcie, prawo OMA mówi, że jest tym wyższy amperaż, tym wyższe natężenie prądu, im wyższe napięcie. Ale możesz to regulować za pomocą oporu. Opór człowieka ludzkiego ciała jest taki, że jeżeli bezpośrednio podłączysz na przykład już 100 voltów, no to poczujesz, przy 200 voltach człowieka zabijasz, przy 150 voltach nawet człowieka zabijasz. Ale jeżeli podłączysz wysokie napięcie do człowieka, tak na przykład w takiej zapalniczce, którą możesz kogoś porazić, to opór tej zapalniczki, opór wewnętrzny źródła jest tak duży, że i tak pomimo tego wysokiego napięcia pójdzie mały prąd. Rozumiesz?
5: Nie.
1: No trudno, to już nic nie poradzę, to musisz przestudiować teorię obwodów.
5: Czekaj. Dlatego zapalniczkę tutaj tak kolokwialnie, ale względem paralizatora na przykład.
1: No.
5: Tam masz w paralizatorze masz około 800 volt.
1: Najwięcej.
5: Tak strzelam, nie?
1: No.
5: 800.
1: Wiem, dużo więcej. Znaczy tam... Marcin, w paralizatorze masz dużo więcej, masz kilka tysięcy voltów, tylko że bardzo niski amperaż. Na tyle niski amperaż, że raczej człowieka nie zabijesz, natomiast poparzysz i... Słucham?
5: Żeby cię nie zabiło, ale żeby cię kopło.
1: Tak. I teraz spójrz, proszę Marcin, jeżeli podłączysz się pod sieć energetyczną, która ma kilka tysięcy voltów, to cię absolutnie spali. Jeżeli się na przykład podłączysz pod taki paralizator, to cię nie spali, dlatego że natężenie prądu, jaką wytworzy paralizator, będzie o wiele mniejsze, ponieważ opór wewnętrzny źródła jest kolosalny, natomiast opór wewnętrzny źródła sieci energetycznej jest bardzo mały. Dlatego pójdzie przez ciebie, sieć energetyczna cię spali w popiół w ciągu ułamku sekundy, a pomimo tego, że paralizator ma dokładnie tutaj takie samo napięcie.
5: Słucham? Tutaj mówisz względem natężenia.
1: Nie, ja mówię, natężenie jest pochodną napięcia. To napięcie decyduje o tym, jakie jest. Napięcie i opór decyduje o tym, jakie będzie natężenie prądu. Pamiętaj, że natężenie zawsze jest pochodną napięcia. Rozumiesz?
5: Natężenie, dajmy na to, to nie jest spadek energii podczas przystyłu.
1: Nie, to nie jest spadek energii, znaczy natężenie prądu, jaki... Marcin, jeżeli masz sieć energetyczną, to to, jaki następuje dysypacja energii na tej sieci, zależy od tego, jakie jest natężenie prądu, a nie napięcie. Dlatego właśnie duże sieci energetyczne mają wysokie napięcie, a niskie natężenie.
5: Słuchaj, kolego, napięcie masz znamionowe, 230 V.
1: No,
5: w niskich energetycznych sieciach 230 V.
1: Nie, napięcie, nie Marcin, 230 V to masz w gniazdku, natomiast sieci energetyczne do przesyłu mają nawet kilkaset... Największa, jaka jest w Polsce, to jest 750 kV. Czyli 750 tysięcy voltów.
5: Jak, w gniazdku?
1: Nie, mówię o sieci energetycznej przesyłowej. Natomiast w gniazdku masz 230.
5: Ja mówię o mocy znamionowej w gniazdku, w którym ty odbierasz w domu.
1: To jest 230 voltów, Marcin, ale to jest tylko, pamiętaj, że to jest tylko napięcie skuteczne, bo tam jest napięcie jednofazowe. Jeżeli mówisz o jednym fazie, to masz jedną fazę napięcia zmiennego, czy przemiennego, 50 Hz, gdzie najwyższe napięcie masz 310, ale to jest tylko napięcie w piku tak zwanym, natomiast napięcie skuteczne jest 230 voltów. Ale dlaczego, powiedz mi, dlaczego nagle zaczęliśmy gadać o teorii obwodów? Przecież to ludzie już sypiają tam po tych wieczorem. Do czego do tego doszliśmy?
5: Być może.
1: No, to słuchaj, wiesz co, teoria obwodów to jest fascynująca historia, ale nie wiem, dlaczego o tym rozmawiam. Może przejdźmy do następnych tematów, bo jak nie, to psycho już usnął, ludzie usypiają, jest u was w Polsce, jest druga w nocy, a my o teorii obwodów gadamy. Marcin, masz coś ciekawego, to jeszcze powiedz.
5: Ja bym chciał z psychem dwa zdania zamienić,
1: no,
5: jeżeli jest.
1: Włącz się, bo Marcin chce są dwa zdania, a powoli będę kończył.
4: Marcin, ale to nie jest moja audycja, tylko Jacka z Australii.
1: Ale Marcin chciał z tobą dwa zdania, więc może coś, dwa zdania, Marcin. Do
5: Jacek, co w Australii w ogóle? A dziękuję. Jeżeli chodzi o psycho, tylko dwa zdania wtrąć. Kurde, zawsze masz coś do powiedzenia.
1: W Australii, słuchajcie, dzisiaj kończy się zima. Piękny, widzę, słoneczny poranek niedzielny się zaczyna. Tak jak mówiłem, przed nami głosowanie w sprawie tak zwanego The Voice to the Parliament w październiku. A ja już powoli myślami jestem w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze przed świętami do Polski, ale kiedy przyjadę, na pewno to nie wiem. Słuchajcie, dobra, ja powoli będę kończył. Marcin, ty się chyba...
4: Czekaj.
1: No, co tam, psycho?
4: Czekaj, a gdzie przyjeżdżasz do Polski?
1: No tam gdzie zawsze, słuchaj, tak jak to bywa.
4: Do jakiego rejonu?
1: Szczecin, Poznań, Warszawa i każde inne miejsce, w którym mnie ktoś zaprosi. No, ja jestem, wiesz, człowiek... Ja jestem głównie człowiek z zachodu, muszę przyznać, a nie z Lublina, ale na ogół jestem na zachodzie, w okolicach Szczecina.
5: Ale Lublin, fajne strony.
4: Tak, mogę być. Ale właśnie, bo poruszyliśmy temat tych chemtrailsów, nie? Ja tak, nie zdarzyło ci się, że musiałeś wozić jakiś ładunek, który który musisz rozpuścić gdzieś tam.
1: Nigdy mi się nie zdarzyło.
4: W atmosferze?
1: Nigdy, pamiętaj, że ja nie jestem zawodowym pilotem, to po pierwsze, ale też nigdy mi się nie zdarzyło i nie słyszałem, żeby jakiś zawodowy pilot musiał rozpuścić ładunek w atmosferze. Jedyne ładunki, jakie się rozpuszcza, to nad polami, gdzie się rozrzuca na przykład środki ochrony roślin, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie w Australii, robią to raczej drony niż ludzie. I to co zawsze robi z niskiej wysokości. To tyle. Słuchajcie, Baton Rusz się pyta...
4: Poczekaj.
1: Baton Rusz się pyta...
4: Poczekaj, bo jeszcze nie wykończyłem pytania.
1: Co tam
4: Baton Rusz to sobie tam może później.
1: Jasne.
4: No bo jest taka teoria, że dlatego są te bilety tak tanie, tam po 5 zł do Londynu, bo właśnie te linie lotnicze biorą takie ładunki, za to biorą grube miliony od firm jakichś tam utylizacyjnych, żeby to gdzieś w powietrzu rozpuszczać.
1: Fantastyczna teoria. Rozrzucać.
5: Tylko tutaj jeżeli chodzi, ja tylko przerwę, jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, one nie mają takiej możliwości, żeby cokolwiek wozić ze sobą ekstra, ale tutaj konkretnie
1: mają,
5: rzecz
1: jak biorąc... Jak najbardziej mają, Marcin. Tak zwane...
5: Ale nie do rozpylania.
1: Cargo
5: nie
1: belly.
5: Do rozpylania.
1: Tam... Ale istnieje takie cargo belly tak zwane, czyli coś, co się wwozi dodatkowe ładunki, znaczy tylko tak, ładunki, czyli cargo w samolotach.
5: Ale ja tutaj chciałbym tylko zauważyć, że Tutaj jeżeli chodzi o jakiś dyskont, jeżeli tam w kwestii tych przelotów, oni płacą miejsca parkingowe na lotniskach. I to jest tak zwany charger, znaczy charger, nie, może nie charger, ale oni płacą miejsca parkingowe i oni muszą oblatać i te samoloty muszą tam być. To nie jest tak, że,
1: że linie lotnicze muszą trzymać sloty, no ale to jest bardziej, o wiele bardziej skomplikowane i tych biletów za 5 zł już tak naprawdę nie ma i one są, nie ma ich zbyt wiele, jest to razem kilka biletów na cały samolot po to, żeby można powiedzieć, leci do Londynu za 30 zł, prawda, i tak dalej, ale w dzisiejszych czasach to już wszyscy dobrze wiemy, że tak nie wygląda i tak dalej.
5: Nie ma żadnych kokpitów. W kwestii chemtrails definitywnie mówisz, że tego nie ma, tak?
1: Nie ma. Nie ma chemitrailsów. Nie. A twój ziomek mówi,
5: nie zobacz... Ma, według ciebie, tak?
1: Nie ma, nie. Według mnie nie ma chemitrailsów. Absolutnie nie.
5: Rozumiem.
1: Absolutnie nie ma. No niestety, przykro mi, chłopaki. Nie ma chemitrailsów.
5: Rozwijałeś moje wątpliwości.
4: Nie, to poczekaj, to po co oni te wszystkie robią takie na niebie, jakby...
1: No.
4: Te samoloty wojskowe?
1: Ale jakby robią co? Bo nie wiem, co robią. Mówisz o smugach kondensacyjnych? One same się robią. To jest to, co zostawiam silniki ze sobą. No.
4: Mhm. Ale czasami to wygląda tak, jakby wzory jakieś chcieli utworzyć na niebie i im się udaje.
1: No czasami tak. Dla jaj czasami robią takie, że nawet jest taka technologia pisania po niebie, tu robią małe samoloty awionetki. Na przykład chcesz napisać kocham Jolkę.
5: Pentagramy.
1: Nie pentagramy. No możesz na przykład zamówić, jest taka... O, czekaj. Jest taka na przykład... Filip, zadzwoń za chwilę, bo jest napisane answering the call.
5: Dawaj Filipa.
1: Ale no, nie mogę, słuchaj, bo jak odbiorę, to was zrzucę. Jak odbiorę, to was zrzucę.
5: Oni również tworzą Marry Me.
1: Na przykład, tak. Wyjdź za mnie. Możesz zapłacić i napisą ci kocham Jolkę na tym, na niebie. Jak najbardziej.
4: Czemu Jolkę akurat? Czemu Jolkę?
1: Bo ja kiedyś miałem dziewczynę Jolkę z Lublina, no. I co? Mogłem już napisać kocham Jolkę nad Lublinem.
5: Jola fajna.
1: Fajna była Jolka, tak. Ciekawe, co się z nią stało. Podobno nie żyje.
5: Jola ogólnie ładne, takie przyjemne imię, no tak, nie?
1: Zgadza się. Słuchajcie, dobra, będę kończył, bo powoli naprawdę już padam, madam. U mnie jest 10 rano. U was minęła druga w nocy, a ja dzisiaj spałem 3 godzinki, więc wiecie co? Dziękuję wam, że dzwoniliście, ale ja naprawdę muszę powoli kończyć, a jeszcze mam małą niespodziankę na koniec.
5: Nic się nie dzieje.
1: Trzymcie się, chłopaki. Dzięki wielkie za telefon.
4: Nic się nie dzieje.
5: Wszystkiego dobrego, zdrowia ci.
1: Dzięki. Hejka. Cześć.
4: Będzie after?
1: Raczej będzie niedługi. After? Raczej króciutki i malutki. No, dobra. Hejka. Cześć. Słuchajcie, musicie mi to wybaczyć, ale u mnie minęła już 10 rano i jestem dosyć zmęczony. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Mam dla was małą niespodziankę w klimacie dysku pełnego wspomnień, czyli to, co gdzieś tam krawiec znalazł. Bo ja jestem związany z polskimi radiami internetowymi jako słuchacz, potem jako dzwoniący, gdzieś tak od 2011 roku. Boże, 12 lat. Jak ten czas zleciał. I z mojego przepastnego kufra z audycji, w ogóle nie lubię tego określenia gównoradyjka, bardzo mi się nie podoba. Nie lubcie, nie mówcie tak. Ale z mojego przepastnego kufra z audycjami wygrzebałem taki mały cymes. Zgadnijcie proszę, jak tylko go znajdę, kto to nadaje? Kto to taki jest? O, tutaj sobie ustawimy, cofniemy się na początek, podbijemy i powiedzcie mi, kogo to słyszycie w tle?
6: Pakierzy? Sorko, że was tak ostatnio zrąbałem, nie? Mądre chłopaki jesteście. W sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam. Mam pytanko. Jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebanego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo, co mój trener na silce, że więcej się nie da, nie? 12 GB RAMu, 3 nagrywareczki, 2 karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura bezdotykowa itd., nie? I tak, włączam taki programik, co zeskołowałem, nie? Magic Hip Hop Market, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I pytanko teraz, co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? Ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, żartowałem, nie musi. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj.
7: Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków.
1: Tak, to był uwielbiam. Uwielbiam tego jingla. To był oczywiście nasz drogi ojciec dyrektor. Rok tak mniej więcej 2011-2012. O, wczoraj się ktoś dzwoni. Hello? Kto mówi?
8: Cześć Jacek, cześć.
1: Cześć krawiec, co dobry tam wieczór. U ciebie? Dobry wieczór.
8: No, szacun wielki. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej wiedzy, ogarnięcia. Kurczę, fajnie by było, jakbyś wrócił do nocnego radyjka, bo gromisz szurów, tempaków, idiotów. Świetnie się tego słuchało. W ogóle jak można się znać na tylu rzeczach różnych? Być jednocześnie, tak Zenon przynajmniej twierdzi, jednym z lepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, być pilotem, się znać na silnikach, na tylu rzeczach. Kurde, naprawdę.
1: To nie jest tak naprawdę, że ja się po prostu znam na technologii i to tylko na wycinku technologii jakiejś tam. Trochę znam na lotnictwie, trochę się znam na komputerach i tyle, a na przykład nie wypowiadam się o medycynie. Nie za bardzo chcę się opowiadać o polityce, bo się na tym nie znam. To jest domena szurów, że oni się znają na wszystkim. Ja się nie znam na biologii, nie znam się na lekach. Ja się na tym nie znam. Znam się na technologii tylko trochę. No i znam się na Australii, dlatego że tu mieszkam. I jak słyszę te opowieści, które szury opowiadają, no to bolą mnie zęby, no i tyle. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
8: Przyznam ci, że teraz na koniec nie wytrzymałem. Po prostu tempota niektórych, taka bezczelność i to jeszcze jakby to był człowiek zaburzony jakiś, bo on specjalnie pisze z błędami, tak żeby podkreślić nie wiem co.
1: Że wiesz, Filipie na czacie?
8: Tak, zbanowałem go właśnie. Strasznie mnie po prostu już wyprowadził z równowagi, nie? Wcześniej też, no niby Jan z Toronto, który dzwonił, też widać było, że coś wie, że się zna na tych samolotach, ale też jego zachowanie, to ciągłe odsyłanie właśnie, zobacz sobie filmik jakiegoś tam profesora Szulskiego, zobacz sobie filmik, a na końcu wiesz, takie jakieś stwierdzenie, że tak jakby on ciebie zaorał, mimo że odpowiedziałeś na każde pytanie zadane praktycznie tobie w audycji. Na niczym cię nikt nie zagiął, a ktoś tak, wiesz, bezczelnie... to nawet ciężko opisać takie zachowanie. To tak jakby przyszedł na imprezę jakiś jełop i nieustannie wszystkich beształ i pouczał i wyzywał od idiotów, nie?
1: No tak, to można by w ogóle zrobić taką małą dyskusję, skąd to się bierze u ludzi. Ale moim zdaniem to się bierze stąd, że ktoś chce błyszczeć tą alternatywnością. To znaczy, to jest taki sposób, żeby, wiesz, ktoś zna się na czymś, a ty możesz to wszystko zanegować w ten sposób, że mówisz, to wszystkie te książki, cała ta technologia, cała ta wiedza, to są bzdury, wiesz, i tak dalej. I to jest taki sposób, żeby tak naprawdę nagle wskoczyć na poziom eksperta, z poziomu zero. Zanegować wszystko, co istnieje i powiedzieć, to ja mam wiedzę. No to ja tak sobie to tłumaczę, że ta alternatywność powoduje nagle, że wiesz, idziesz tak jak w grze w RPG, lądujesz 10 leveli wyżej, bo inaczej no nie przejdziesz, musisz przejść przez te wszystkie levele, całą wiedzę klasyczną ją nazwijmy, albo zachodnią, albo jakkolwiek to chcesz nazwać. No więc skąd to się bierze?
8: Nie wiem, bo to jest coś więcej, to jest jakaś taka bezczelność, chamstwo, brak w ogóle umiejętności rozmowy i co najwyżej odsyłanie do filmików i negowanie, że tego, jak czegoś nie uznajesz, to tego nie ma po prostu. Nie?
1: Tak, tak, ale to Ruscy mieli taką metodę za komuny, że jeżeli oni o czymś nie mówią, to tego nie ma, dlatego Polska to był jedyny kraj w całym obozie socjalistycznym, który transmitował lądowanie Amerykanów na Księżycu. I się Polacy... trzeba przynajmniej, że się wypieli na ruskich, na cały ten komunistyczny obóz, bo Ruski mówił, że jak oni czegoś nie mówią, to tego nie ma. Tak, to jest jedna z metod. No, to prawda.
8: No, ale to była bardzo potrzebna audycja. Mi też trochę dała do myślenia. Nawet nie chodzi tylko o same informacje, ale o podejście do ludzi. Chyba trochę zmienię, bo mnie zaczynają szury wnerwiać po prostu swoim zachowaniem. No.
1: Wiesz co, bo jest taki motyw, się pojawia w momencie, że szury zaczynają płynąć. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Oni się nie trzymają tematu, tylko... Oni są tak zwani śliscy. Jeżeli tylko gdzieś ich złapiesz, to oni natychmiast przechodzą do innego tematu albo wrzucają ci pytanie. nie odpowiadają na pytania, nie dyskutują o czym mówiliśmy, tylko nagle cały czas zmieniają, przechodzą z tematu na temat. No i mogą tak płynąć godzinami. I to widziałem często na tych wszystkich szurskich forach. Aleksandra mówi, oświeceni uważają się za lepszych od innych. Tak, to prawda, ci oświeceni z środowiska EZO uważają się za lepszych od innych i tak dalej, i tak dalej. A mówi coś Barbara Barańska. Co ty mówisz, Basiu? Czy tak się ładnie odezwę? Też coś na czasie mówi, że tutaj jakoś do szpryc nie publikowali wyników badań. No właśnie, ja się nie wypowiadam na temat medycyny i COVID-a, bo się na tym nie znam. Nie mam pojęcia o tym. Więc nie będę o tym dyskutował. Ja mogę tylko mówić o tym, na czym się znam. No natomiast to, że ty chcesz zmienić podejście Krawiec do niektórych dzwoniących, ja to gorąco popieram. Super, bo ja zrobiłem tą audycję dlatego, że ja do nocnego radia wróciłem po kilku miesiącach, bo w pewnym momencie wszystko mi się przejadło, musiałem sobie zrobić przerwę. I jak wróciłem, to się trochę przestraszyłem, że to już nie jest to samo radio, które było kiedyś, bo dawniej jak był Bajtiter, dawniej jak był Kotkiewicz, jeszcze jako potrzeba, to to radio wydawało mi się inne i nawet ono było bardziej cywilizowane, rozsądne, rozsądomyślące. Natomiast jeżeli zostawiasz, wiesz, ludzi, którzy opowiadają swoje historie na 2-3 godziny, no to w pewnym momencie, no mi się to nie podobało, może tak. To nie jest moja bajka, więc chciałem, żeby trochę wróciło to tak do mojej starej bajki.
8: No i to jest dobry pomysł, żeby to wróciło. Tak trzeba to zrobić po prostu. Tak po prostu. Bo to był, wiesz, jakiś tam eksperyment. Nadal się trzymam, jestem takiego zdania, że dobrze jest udostępnić to forum dla wszystkich, żeby był i pluralizm, i wolność słowa, i tak dalej, ale po prostu strasznie mi się nie spodobało dzisiaj zachowanie niektórych ludzi. I nie ma z kim gadać za bardzo po prostu.
1: No, trochę tak, ale to jest, wiesz, dlatego moim zdaniem to, co się gdzieś tam wyrobiło w standardzie Rady Jek, że jednak ludzie się nie trzyma godziny na czacie, znaczy na połączeniu, tylko 15 minut już jest długo, to jest dobra metoda, bo jeżeli ktoś 15 minut się nie sprawdzi, ktoś opowiada jakieś pierdoły albo nie potrafi zainteresować czymś, tylko zaczyna, wiesz, bluzgać wszystkim dookoła, no to wietrzymy antenę i to trzeba wietrzyć w miarę często. Tak mi się wydaje. Ja wiem, że twoje audycje trwają długo, więc to jest trochę inna dynamika. Ale na przykład ta audycja trwała już 4 godziny, nie? I nikt nie siedział jakoś tak bardzo długo. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby wietrzyć antenę w miarę często. Nie pozwalać ludziom być chamskim, płynąć i po prostu powiedzieć, nie umiesz się zachować, to spadaj. No ale słuchaj, ja nie będę ci tu mówił, jak prowadzić radio, bo przecież ty masz dużo większe doświadczenie niż ja. To trzeba przyznać uczciwie.
8: Nie, no wiesz, doświadczenie. No, okazuje się, że właśnie popełniam błędy. Będę teraz na pewno ostrzej gonił tutaj. Jak tylko zobaczę, że ktoś na przykład pyskuje na dzień dobry, albo jak dzisiaj zadzwonił człowiek i wyzywał cię, nie?
1: No tak.
8: Po prostu wrzeszczał, wyzywał i był dumny z tego, że jest jełopem niewychowanym. I takie jakieś traktowanie z góry, wiesz, teraz jak już po tylu godzinach kończysz audycję, to ten ci, o, idzie, ucieka dziecina, to wiesz, po prostu nienawidzę czegoś takiego, nie? Ale to, sorry, musiałem to z siebie
1: nie, jak najbardziej.
8: Wyrzucić po prostu, bo się zdenerwowałem.
1: KGB Rut fajnie napisał, wiele razy mówiłem, że to nie są żadne szury, na miano szura trzeba sobie zasłużyć.
8: Tak, są szury i szury. Niektórzy dzwonili i całkiem była spoko rozmowa, nie?
1: No.
8: Ale z niektórych to wyszło coś takiego nawet gorszego, bo wiesz, bo na przykład z Bardem, czyli z Filipem, wielokrotnie gadaliśmy na antenie normalnie, spokojnie, ale widać, że jest coś takiego, że jak oni wyczują, że ktoś jest mądrzejszy i ma coś do powiedzenia i potrafi ich skontrować, to budzi się w nich takie chamisko jakieś po prostu zwykłe, nie?
1: Dlatego też nie rozumiem. To jest, jak można się w ogóle zacząć, wiesz, podniecać i denerwować takimi rzeczami, że ktoś ma inne zdanie? Filip, czyli Bart, robi świetną muzykę, bardzo mi podpowiada, ale z drugiej strony jego sposób wypowiadania i to, że wiesz, nagle w komentarzach pod zapowiedzią okazało się, że jak to napisał, jestem downem, pisane przez po polsku. No trzeba przyznać, że jest to mało eleganckie, prawda?
8: Tak, tu wyzywał w komentarzach od downów to, i po takim czymś dzwoni i dalej, wiesz, coś tutaj stęka do ciebie i pokrzykuje, jakieś odzywki krzywe. No, nie ma co tego dłużej tolerować. Także w tym temacie mi twoja audycja dała do myślenia.
1: Dzięki
8: nie?
1: wielkie. Właśnie Bart napisał trzeci raz to samo. Dlaczego Jacuś, pisane przez S tak jak z dolarem, więc chyba jestem opłacony, nie ma żadnych filmów, które pokazują z kokpity, które pokazują słońce w locie. Otóż, drogi Filipie, jak najbardziej są. I słońce świetnie widać z samolotu, jak wschodzi, i to zarówno ja widziałem je wiele razy na żywo, i są filmy z kokpitu, które pokazują słońce, więc nie opowiadaj głupot, jak najbardziej takie filmy istnieją. Ale wiesz, Jacuś pisany z takie S na końcu, z taki dolar. Dolar, bo opłacony agent. No. No,
8: dla ciebie, Filipie, pan Jacuś ewentualnie i z szacunkiem się odnoś do mądrzejszych od siebie. A, się zdenerwowałem, kurde.
1: Nie, no na koniec, się, słuchaj. Pamiętaj, Nocne Radio to jest pewnego rodzaju forum, więc tutaj jak tworzysz forum, tworzysz agorę, to musisz się liczyć z tym, że przychodzą różni ludzie, tylko trzeba umieć ich ogarnąć, nie? Natomiast jeżeli, wiesz, nie możemy liczyć na to, że to będą zawsze tylko i wyłącznie kulturalni ludzie, bo no bo kurde, nie będą, nie?
8: No, Krawcze, popatrz na siebie, nie krytykuj innych, masz lustro. No właśnie, to takie jakieś odzywki, takie nic nie wnoszące, nic nieznaczące, w stylu, no, byś się zastanowił lepiej sam nad sobą, zanim też, no takie, to jest takie nic, nie? Po prostu ktoś pokazuje swoją dezaprobatę i nic więcej z tego nie wynika. I to też mnie tak drażni. Jak jest jakaś krytyka, to wypada coś konkretniej napisać, nie? A nie takie, popatrz w lustro, dobra. Albo ktoś całą twoją audycję podsumuje jakimś stwierdzeniem, że większość teorii spiskowych się sprawdziła jakoś, nie? Co jest bzdurą, bo mała część się sprawdziła i no, co to za kontrargument, nie? Wielki. To znowu takie nic. Po prostu szury często to, co piszą, to, co mówią, to jest po prostu nic. Zupełnie nic. Nic to nie wnosi.
1: No,
8: dobra, mój telefon też niewiele wniósł, ale chciałem cię przywitać na koniec.
1: Ach, dziękuję tak bardzo. Dziękuję bardzo.
8: Słuchaj, tak trochę
1: ja mogę obiecać, że jak jeszcze znajdę trochę siły przed świętami, to jakąś jeszcze jedną audycję zrobię. No wiesz, musisz mi wybaczyć, bo to jest dla mnie dosyć trudne, bo ja muszę, wiesz, wstać o 4:30 rano, ogarnąć wszystko, trochę się do tego wcześniej przygotować i tak dalej, więc ten różnica czasu niestety powoduje, że nie jest to dla mnie takie łatwe nadawanie na co 2 tygodnie, ale obiecuję wam, że jeszcze przed świętami postaram się zrobić chociaż jedną audycję. Nawet tu Mario ze Wszaków pisze, że w pewnym momencie było prawie 150 osób, więc było super. Miła dla ucha orka, dla szurów, na to liczyłem. A powiedz jeszcze, Krajs, na koniec, czy słyszałeś swojego dżingla z Geek Cloudu, którego znalazłem w przepastnym kufrze moim?
8: Tak, nie miałem go w swojej kolekcji, więc chyba sobie zgram, tak, żeby mieć.
1: To był super, ja go uwielbiam. Pamiętam, jak go usłyszałem, że on w Geek Cloudzie był puszczany kilka razy. No Geek Cloud to byli fajni goście, to byli goście, którzy się znali na komputerach, którzy nadawali gdzieś tam w kontestacji w latach 2011, 13, czy nawet później, z tego co pamiętam. Był Byte Eater, był Damist, był Kitor, był Luklew. No, świetna grepnipa była. No i byłeś ty, jako twórca dżingli. Super temat to był. Szkoda, że tego już nie ma. Szkoda, że to zostało gdzieś za nami, w tle.
8: Może uda się przynajmniej trochę wrócić do takiego klimatu, bo Szuria jest fajna, tak żeby sobie posłuchać niesamowitych opowieści, ale to zaczyna w pewnym momencie trochę męczyć. A jak jeszcze z Szura wyjdzie taki prymityw jakiś, no to już w ogóle się robi nieprzyjemnie. No i dalej takie nic nie wnoszące wypowiedzi, żebym się poszedł i zaszczepił i zwolnił miejsce. No. No i na takie komentarze można liczyć. Od wielu ludzi z tego środowiska właśnie, nie? Takie jak na podwórku, nie? A twoja mama nosi okulary, a mój brat jest 2 razy większy od twojego, jak cię kopnie, to polecisz na księżyc. I takie, wiesz, takie rozmowy to nawet dla mnie, co ja jestem bardzo, bardzo prosty chłopak, ale nawet mnie takie coś po prostu irytuje, męczy, więc spoko, ja cię będę, Jacku, molestował teraz, żebyś ty do nas wrócił, będę cię molestował masz to jak w banku.
1: Trudno, słuchaj. Już mam problemy, jak to mówią. Sam w tego chciałem.
8: No.
1: Super, fajnie. Cieszę się, że ci się podobało. Ale też na koniec powiem, wiesz co, ja lubię czasami posłuchać audycji tak zwanych szurów, czy alter ezo, tam gdzie są pewne rzeczy takie szczególnie historyczne, których nie wiemy, już się nigdy nie dowiemy. Czy Europejczycy dotarli do na przykład Ameryki 2000 lat temu? Jakie są dowody, jakie są za, jakie są przeciw? Czy Wikingowie dotarli do Nowej Zelandii? Czy naziści uciekli do Argentyny, nie? To są rzeczy, których się nie dowiemy, których możemy jakoś tam sobie spekulować, które są gdzieś tam w odmętach historii i są pewne rzeczy, które mówią, że a może są jakieś poszlaki? I tego się fajnie słucha. Ja lubię tego słuchać, naprawdę. To jest ta część Szuri, która jakoś tam dobrze gra z moim serduszkiem. Ale jak się słucha, wiesz, opowieści o tym, że tak naprawdę samoloty nie latają, no to a w Australii na kangurach jeżdżą niemieccy żołnierze, no to no ja wymiękam, dosłownie.
8: Była też pojawił się też temat anten satelitarnych, które nie są zwrócone do góry, tylko w bok, nie? No to dla mnie to też jest normalne, bo one są po to, żeby właśnie ominąć, żeby sygnał przeszedł jakoś przez krzywiznę Ziemi. Ja tak to rozumiem, tak?
1: To wynika z tego, że wszystkie satelity, które służą teraz

0: Chyba się nie udało go odebrać. Coś Skype mnie wkurza, wiesz. O nie, jest z nami Marcin Krawiec. Marcin z nami
1: No,
0: jest.
1: sorry, że się wtrącam tak na koniec. Tutaj wszystkiego najlepszego dla Krawca. Ja widzę, że Krawiec jest troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, na fajnym melanżu, no nie?
2: Nie, zupełnie nie. Nie piję alkoholu i też teraz nie jaram już od jakiegoś czasu na przykład też nic.
1: Krawiec, nie kłam, bo wszyscy słyszą, tak mówię.
2: A jednak nie. No.
1: A jednak tak. Ale
2: jednak
1: dobra,
2: nie.
1: Ja tutaj szurcką teorię chciałem tylko zapodać. Naprawdę tak dla takiej zagwozdki. Wiecie, co wyczytałem?
0: No, co takiego?
1: Słuchajcie, o co chodzi. Te wiatraki, które zostały postawione na ziemi, no nie?
0: Tak.
1: Wiatraki do niby robienia prądu.
0: No, co z
1: wiecie,
0: nimi?
1: Wiecie, o które wiatraki chodzi?
0: Tak,
1: takie
0: wiemy.
1: Wysokopowierzchniowe.
0: Wysokopowierzchniowe, no dobra, no niech ci będzie.
1: Ale słuchajcie, ja oglądałem bajkę Simpsons.
0: No.
1: I w Simpsonsach było jaśnie i wyraźnie pokazane, że te wiatraki mają napędzać wiatr,
0: tak.
1: A nie zbierać energię wiatru do napędzania tam turbin i w ogóle do robienia prądu, tylko z tym, że one mają na zasadzie kierować wiatrem.
0: Tak.
1: Taka teoria szuka.
0: Ja słyszałem o
1: Co
0: tej teorii
1: to?
0: Też. To jest doskonała. Ja jest jedna z teorii spiskowych, które wierzę. Po to są...
1: To, powiedz mi to, ale rozkminiałeś temat. Co na ten temat sądzisz?
0: Uważam, że jest to absolutna, totalna i koszmarna bzdura. I nawet dziwię się, że ktoś może to traktować na poważnie, ale to jest super bajka. To jest genialne.
1: Tylko...
0: To jest genialna rzecz. To jest cudowne, jak się o tym myśli, że to jest takie coś, jak wiesz, jak oglądasz film science fiction, nie? Jak na przykład film science fiction Nolana. Nolan nawet mówi, że to nie musi być prawdziwe. Nie interesuje
1: ale
0: go.
1: Ale czekaj, bo w każdym filmie science fiction są różne przekazy.
0: No pewnie, że są
1: wiesz,
0: różne przekazy. Ale o co chodzi?
1: Są przekazy podrogowe. Jak najbardziej, to nie ma co polemizować nawet na ten temat.
0: Tak, są te przekazy, ale słuchaj, wiatraki nie robią prądu. Wiatraki właśnie robią prąd, a nie robią wiatru. Marcin, ja bym się wiatrakami tak bardzo nie zajmował. To prawda była taka, że robiono... Słuchaj, Marcin, robiono wały na wiatrakach. To prawda. To takie coś wyszło w Niemczech, zrobiono wały na wiatrakach.
1: Ale ogólnie utylizacja wiatraków to jest naprawdę porażka.
0: Zgadza
1: wiesz,
0: się. Zgadzam się, dlatego wiatraki nie są wcale tak ekologiczne, jak się je przedstawia. Bez dwóch zdań to jest prawda. Natomiast i też robiono wały na wiatrakach, że podłączano silniki elektryczne po to, żeby dostawać dotacje. Jak ktoś wprowadza nierynkowe rzeczy i zaczyna wprowadzać dotacje na wiatraki, to takie rzeczy się pojawiają. Ale jak sobie... Ale tak generalnie to nie robią wiatru.
2: A ja słyszałem, że samochody tak naprawdę tymi kołami obracają ziemię. I...
1: Tak, tak. Ale one muszą, ale czekaj, ale jak stoją w korku, to ziemia się przestaje obracać.
0: Tak, dokładnie tak jest. A jak wszyscy się zgadamy i zaczniemy iść na zachód, przynajmniej na wschód, to wtedy ziemia przestanie się obracać. To przecież oczywiste.
1: Ale ja słyszałem, że jakby Chińczycy podskoczyli wszyscy w tym samym momencie, to by było przebiegunowanie ziemi.
0: Tak.
1: Słyszeliście?
0: Dokładnie tak. Dokładnie. Jak wszyscy Chińczycy podskoczyli, to już ruscy naukowcy obliczyli, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli i spadli na ziemię, to byłby taki huk, że ja cię pierdolę. To już dawno jest obliczone. Słuchajcie, wiecie co? Ja się chyba jednak...
2: Przepraszam, no. Tak, ja tylko na koniec powiem, że Ziemia nie może się obracać, bo by się wszystkim brzygać chciała.
0: No. Dokładnie tak.
1: Właśnie względem przyciągania ewentualnie grawitacji, ale czekaj, ty mówiłeś, że przyciąganie, nie? Ale ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, że organizm ludzki, konkretnie rzecz biorąc chodzi o mózg, mózg działa na zasadzie elektronów. Wiecie o tym, że
0: nie
1: mózg...
0: Nie jeżeli... elektronów. Mózg nie działa na zasadzie... Proszę? Marcin, ty jesteś taki typowy dadaista, wiesz? Wybierasz jakieś słowa, wrzucasz je i robisz taki miszmasz i wychodzi ci, nie? Wysokooktanowe paliwo silnikowe, mózg działa na zasadzie elektronów. Coś jeszcze, dawaj. Tak się nie tworzy poważnej wiedzy, Marcin. Tak to nie działa. Nie można wrzucać
1: sobie
0: wolnych rzeczy.
1: Ale dadaista, co to znaczy dadaista?
0: No opowiadałem, dadaizm to był taki prąd w sztuce, gdzie się brało, wrzucało się słówka do kapelusza, wyciągało i robiłeś taki miszmasz właśnie. Elektrony, mózg, energia kwantowa i tak dalej, energia. To jest właśnie typowa szuria. To jest typowa szuria.
1: Nie jestem szurem. Absolutnie.
0: No może nie, ale takie masz opowieści, że mózg działa na zasadzie elektronów. Nie, mózg nie działa na zasadzie elektronów. Mózg jest o wiele bardziej skomplikowany i tak naprawdę nie wiemy, jak działa.
1: Znaczy masz tam neurony.
0: No. ale przesyłanie energii

0: między
1: Wszystko
0: elektronami, między
1: generuje jak
0: neuronami, jest
1: najbardziej.
0: chemiczne.
1: Ale mózg działa na zasadzie prądu.
0: Również, ale nie tylko, bo przesyłanie
1: Ale
0: sygnałów pomiędzy neuronami jest chemiczne, i nie tylko na zasadzie elektryczności, ale również chemiczne. Więc aktywacja pomiędzy neuronami jest.
1: jak najbardziej komiczne, ale człowiek de facto jest prądem. Jak najbardziej, przecież
0: Nie,
1: mów,
0: człowiek nie
1: znaczy,
0: jest
1: poczekaj,
0: prądem.
1: czekaj.
0: Poddaję się.
1: Jak,
0: Słuchajcie, ja
1: ale
0: już muszę
1: ty
0: tańczyć
1: mówisz,
0: przed
1: że jest
0: komputerem, żeby nie
1: prądem.
0: usnąć.
1: A czekaj, czekaj, moment.
0: No.
1: Poprzez, bo to jest bardzo ważne też,
0: Bardzo.
1: poprzez aktywność fizyczną, mięśnie ludzkie wywołują między swoimi powiązaniami przeskok elektronów. Te elektrony dążą do serca i napędzają pracę całego serca.
0: Bzdura.
1: Serce działa wyłącznie na zasadzie prądu,
0: Znaczy
1: niczego
0: tak, ale
1: innego.
0: energia się nie, ten prąd,
1: A
0: który się
1: co
0: bierze w
1: reszta?
0: sercu, bierze się z tego, co wiem, z
1: No,
0: pompy.
1: z czego się bierze?
0: Jest tak zwana pompa jonowa, która napędza serce, ale ja się na biologii nie znam, natomiast nie ma to nic wspólnego z tymi, z
1: Jaka
0: mięśniami.
1: pompa?
0: Słucham?
1: Słuchaj, pocieranie się cząsteczek wywołuje prąd,
0: Tak, a
1: a
0: co ma wspólnego z
1: konkretnie
0: sercem?
1: biorąc aktywność fizyczna.
0: No dobrze,
1: To wywołuje
0: słuchajcie,
1: prąd
0: to był
1: do
0: pan doktor,
1: pobudzania serca.
0: fizjolog Marcin Chudzik, a to była audycja z
1: Jaki
0: prawej
1: doktor?
0: strony
1: Nie, jak
0: mapy.
1: kardiolog, jak już.
0: Kardiolog Marcin Chudzik i
1: Od
0: nasz drogi
1: serca.
0: dyrektor Krawiec. A ja właśnie stworzyłem sobie czekoladę, bo pomimo tego.
1: Ale czekaj, ale
0: Nie, ja już nie
1: serce
0: będę
1: nie jest
0: czekał.
1: na tym.
0: Marcin, nie, posłuchaj, koniec. Już nie będę czekał. Pomimo tego, że wypiłem kubek
1: Różnik nie
0: kawy,
1: masz na prądzie.
0: wszystko jest na prąd,
1: Rozumiesz,
0: komputer jest na prąd, ale ja nie jestem na
1: symulator
0: prąd.
1: serca
0: Marcin,
1: masz na prądzie.
0: ale ja nie jestem na
1: Rozróżnij.
0: prąd. Mi nie wystarczy wymienić baterii. Ja się muszę przespać. Dlatego życzę Wam
1: A,
0: serdecznie wszystkiego
1: dobra,
0: dobrego.
1: dzięki.
0: Cześć, Marcin.
1: Przepraszam, że cię zamulam, jak najbardziej. Tutaj serdeczne dzięki za uczestnictwo w audycji.
0: Dzięki wielkie.
1: Krawca, jak najbardziej pozdrawiam, ciebie również.
0: No ja
1: Miejmy
0: Cię
1: nadzieję, że
0: pozdrawiam
1: się
0: Was serdecznie.
1: prześwietlę do.
0: Pozdrawiam Cię,
1: Dziękuję
0: Marcin.
1: bardzo.
0: Pozdrawiam Cię, Krawiec. Dzięki wielkie, że wpadliście. Do następnego razu.
2: Trzymaj się, Jacek. Pa, pa,
0: Trzymaj się.
2: hej.
0: Cześć, Krawiec. Hej, hej, Marcin. Cześć.
1: Okej.
0: Fufu pisze na czacie, że Jacek się zepsuł i chyba coś w tym jest, bo powoli zaczynam się psuć. Wypiłem kubek kawy, otworzyłem czekoladę, ale to już nie wystarczy. Będę się z wami żegnał. Było mi bardzo miło. Naprawdę mam nadzieję, że wam się to również podobało, tutaj się działo. Powolutku mówię wam do widzenia. Niech żyją szury, niech żyje nauka, niech żyje nocne radio. Kto wygrał? Jacek czy szury? Wygrało nocne radio. Trzymajcie się, hej!

0: Hej, hej, hej, witajcie moi mili, przed mikrofonem jubiler oraz... Oraz?
1: Oraz Czektul.
0: O, udało się.
1: Guzików dużo w tym Skype'ie.
0: No, witamy was bardzo serdecznie w ten listopadowy wieczór. Tak jak było w opisie, Hergatka przyjmuje dzisiaj noc na radio. Dzisiaj wracamy do nadawania, przynajmniej dzisiejszego wieczoru, do nadawania podcastu, który dawno, dawno temu robiliśmy. I tutaj jubiler, może powiesz kilka słów na temat dzisiejszej audycji.
1: Tak, tak. Dzisiejsza audycja będzie o tym, co żyje w mieście. I faktycznie można pomyśleć, ludzie, prawda? Ludzie, trochę psów, gołębie. Mieszkamy w Krakowie, więc dziki.
0: Kuny, jenoty.
1: Kuny, jenoty, tak, to wszystko da się tutaj spotkać. Natomiast ze swojej strony, ze swojej perspektywy, najbardziej na tych właśnie skrzydlatych sąsiadach bym się chciał skupić, bo jakiś czas, od jakiegoś czasu zwracam na nie troszeczkę większą uwagę niż podejrzewam przeciętny mieszkaniec z naszego królewskiego miasta, ale nie tylko o ptactwie gadać będziemy dzisiaj.
0: Tak, na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na ptaki, to tak jak gadaliśmy od pewnego czasu, to chyba tak wzrok cię już to trzyma, nie? Jak chodzisz na spacery, jak zaprzestałeś grać w Pokémon Go, a zacząłeś się rozglądać, co tam ciekawego na drzewach siedzi.
1: To nawet nie do końca tak, bo złapało mnie właściwie od tego, że mogłem pracować z domu, a mogłem pracować z domu, bo przeszli pandemia. To był taki jakby impuls, za sprawą którego właśnie zacząłem na ptactwo patrzeć, z tym, że to był raczej impuls, który odświeżył u mnie pewne wspomnienie, bo jak byłem mały, mieszkałem w tym naszym rodzinnym małym miasteczku. Zawsze na parapecie karmnik w zimie miałem, więc czy to wróbelki, czy sikorki, jak przylatywały, to bardzo lubiłem pooglądać. Natomiast wiele lat gdzieś tak to umarło, prawda? Sikorkę, nie wiem, bogatkę od modraszki potrafiłem rozróżnić, chociaż co ciekawe, nauczyłem się za dzieciaka ich źle i nigdy nie pomyślałem o tym, że modraszka, modry to niebieski, więc ta niebieska to będzie modraszka. Nie, to była w mojej głowie bogatka, bo bogaciej wyglądała. Więc tak to było. Natomiast przez długi czas zignorowałem, prawda? W Krakowie żyją, jakby się wydawało, tylko gołębie, i jak mamy szczęście, to srokę zobaczymy. Aż postawiłem karmnik, więc przy pracy z domu mam biurko obok okna, za oknem właśnie był mały domeczek i do tego małego domeczku sypnąłem trochę ziarna, zrobiło się zimno, to i przelatywały różne ptaszki i od tego tak na dobrą sprawę zaczęło się moje oglądanie w takich spacery. Wcześniej już zacząłem uskuteczniać, bo też w czasie pandemii przecież siedzi się w domu. Jak w domu uwielbiam siedzieć, jestem domatorem, tak? W którymś momencie zrodziła się w głowie ta potrzeba, żeby wyjść. Jakby to się udało pogodzić, że jak wcześniej tylko i wyłącznie chodziłem, powiedzmy jakichś podcaścików słuchałem, tak teraz zacząłem się też rozglądać, co tam dookoła nas ćwierka, śpiewa, albo wręcz się ukrywa. Też nie każdy przecież ptak dźwięcznie swoją obecność zapowiada.
0: Tak, tak jak mnie wczoraj wieczorem prosiłeś, dałeś mi questa, to już śpieszę powiedzieć. Jubiler powiedział mi: Czektul, masz jutro za zadanie patrzeć, jakie ptaki dookoła ciebie tam pomiędzy grobami się przemieszczają, co tam ciekawego zobaczysz. Już śpieszę powiedzieć, że zobaczyłem 4 różne gatunki, o ile tak można powiedzieć. Była sroka, była wrona, był gawron, był gołąb i piąty mój, ale to się chyba nie liczy.
1: Nie, aż takich małych to nie bierzemy pod uwagę.
0: Okej, dobra.
1: Przepraszam, musiałem.
0: Spoko.
1: Tak, widzisz, poprosiłem cię o rzucenie okiem właśnie, co się dzieje, bo wiadomo, dzisiaj to, co teraz wymienię, to nie jest tylko z dzisiaj to, co oglądałem, natomiast kiedyś zrobiłem taki rachunek na naszym osiedlu, mieszkamy w centrum Krakowa, na naszym tylko osiedlu wyliczyłem w sumie ponad 30 gatunków i co też pragnę podkreślić, nie jestem jakimś zapalnym ornitologiem, nie ma takiej możliwości, znaczy fizycznie jest, ale praktycznie to niekoniecznie, żebym wstał rano i poszedł do parku, czy nad zalew, czy gdziekolwiek, żeby patrzeć, po prostu nie uda mi się wstać. Tak samo do żadnego koła, czy towarzystwa ornitologicznego, czy nawet Discordu fanów ptactwa w Krakowie też nie należy, a słyszałem, kojarzę takie historie, że w środowiska nawzajem wymieniają się informacjami, tam potrafi się powiedzieć, że o, jakiś tam gatunek bardzo rzadkiego dzięcioła pojawił się w południowej części miasta i ludzie jeżdżą, sprawdzają, czy go wypatrzą, czy się uda. Ja niczego takiego nie robię. Jestem zwykłym takim, no, powiedzmy, casualem, prawda? Tyle, co widzę przez okno, tyle, co widzę na spacerze. Może taka jedna rzecz, że no, kupiłem sobie lornetkę, ale też nie żadną jakąś full perfecta, tylko zwykłe przybliżenie razy 5, no, więcej nie potrzeba, tylko jakbym był pod drzewem i widział, że coś śpiewa na drzewie, a nie potrafię rozróżnić co to, to właśnie po takie coś stabilna lornetka. I na samym tylko naszym osiedlu, bo to długą dygresję wpadłem, naliczyłem tych gatunków ponad 30.
0: No, to ładnie. No ja ci powiem, że ja czasami widzę tego dziada gdzięcioła jak na dupca, czy to w lampę, bo pusty dźwięk, więc kusi go, żeby tam dziubać, albo dziubię też właśnie tak, jak to jest na planszy, w styropian, który jest na budynkach i robi dziury.
1: No tak, mieszkają w nich, czy to dzięcioły, czy zresztą nawet jak się jeździ komunikacją miejską krakowską, ostatnio się pojawiły, no, jakaś kampania społeczna informująca o tym, że towarzystwo ptasie jest bardzo liczne wśród mieszkań ludzkich i akurat tam było nagranie, jak z takiej dziury w styropianie kawki wylatywały. Natomiast co do dzięcioła, dwa bloki obok twojego udało mi się znaleźć gniazdo. Nie gniazdo, tylko dziuple. I tak właśnie przechodziłem, usłyszałem no jakiś pisk, prawda? No coś tam ćwierkało, coś tam śpiewało, ale najwięcej mamy na osiedlu, jeżeli chodzi o te śpiewające, sikorek. Jak po prostu będziesz słyszał z rana trele, to będą to sikorki prawie, że tylko i wyłącznie. Od czasu do czasu pojawią się raniuszki. Chociaż te, raczej jak jest cieplej, w zimniejszych miesiącach ich nie widuję, ale nie jestem pewien, czy są ptakami zimującymi. Wydaje mi się, że one zimują w Polsce, na pewno jest ich bardzo dużo na Zakrzówku, natomiast nie są aż tak śpiewotliwe. Natomiast podsłuchałem, prawda, że jakiś nowy dźwięk, to też jest ciekawa taka rzecz, tak myślę, wynikając z tych obserwacji tylko ptaków, tylko obserwacji, że i mówię to z perspektywy osoby, która no, żyje w tym mieście praktycznie tylko i wyłącznie. Gdzieś ten kontakt z naturą jest marginalny. No, może nie, że radykalnie mały, bo do parku wyjdę, czy od czasu do czasu gdzieś przyjadę, ale na pewno ty, Czektulu, masz no, wiele, wiele więcej wspólnego z życiem natury niż ja. I może być, że to mi się właśnie w tej obserwacji ptactwa spodobało, że jest to niezwykle prosty sposób na takie złapanie kontaktu z naturą, który jeszcze do niedawna, do pokolenia przed nami był czymś całkowicie naturalnym, ale coś się pozmieniało i nie chcę mówić, że to jest źle. Może jest, może nie, nie mnie oceniać. W każdym razie, patrz jak w dygresję wpadam, koszmar.
0: Tak. Wiesz co, ja tu jeszcze powiem, że w razie czego, jakbyście chcieli pogadać o ptaszkach, to możecie zadzwonić na Skype'ie na Nocne Radio. I jeżeli kogoś nudzi ten temat, to tak 20-30 minut będziemy o tym gadać, później przejdziemy sobie w tryb gadania o innych zwierzętach i zezwierzęceniach w mieście, tak? Będzie weselej raczej, jeżeli kogoś to po prostu nie bawi. No. Ale tak, już wracając do gadania o ptakach, to wydaje mi się, że no, z racji, że no, mój ojciec był myśliwym, ja cały czas gdzieś tam w tym polu pracowałem, miałem powiedzmy na bieżąco wgląd na to, że jakieś bażanty się tam gdzieś w cudzysłowie pasą, tak? Czy tam inne stworzenia Boże, no to tak, no nie ukrywam, że w Krakowie to mało zwracam uwagę na to, co się dzieje dookoła. No jest dzięcioł, to słyszę tego dziada, no to rozglądam się za nim. Wielokrotnie miałem ten problem, tak jak mówisz, że ty lornetkę kupiłeś. Ja mam tak, że ja próbowałem telefonu używać, żeby sobie jakoś to, powiedzmy, przybliżyć, popatrzeć sobie na niego, ale to nie jest to samo, jednak to ten cyfrowe zoomy to jest dziadostwo.
1: No tak, ja przy telefonie mam straszny problem z trzęsącymi się łapami, jakby. No,
0: to druga sprawa.
1: Za bardzo amplifikuję no, telefon, te drgania. No, w lornetce jest troszeczkę lepiej, łatwiej sobie rękę zaprzeć. Natomiast też nie jest to... Jak ją kupowałem, wyobrażałem sobie, że te obserwacje będą o wiele łatwiejsze, tak? To jednak często się trzeba natrudzić, nawet żeby znaleźć kąt, przez który będzie na tyle mało gałęzi, żebym nawet mimo przybliżenia był w stanie zobaczyć, co mi się tam kryje. A jeszcze jak gatunku nie znam, to jakoś trzeba to wygooglować, coś wpisać. Mały pomarańczowy ptaszek. No, niekoniecznie od razu mi się uda znaleźć to, co chcę, prawda? Więc im więcej szczegółów opiszę, to jest fantastyczne w tych naszych cyfrowych czasach, że już po opisie, po polsku, co to w ogóle znalazłem, prawie że zawsze się udało zidentyfikować takiego ptaszora. I co jest bardzo ciekawe, i to jest taka rzecz, którą chciałbym, żeby, jeżeli ktoś miałby być zainteresowany, żeby zapamiętał, jest aplikacja, która pozwala na nagranie głosu ptaka. To po prostu na żywo odpalamy mikrofon, kilka sekund wysyłamy do serwera, serwer mieli i sztuczna inteligencja podpowiada nam z jakąś dozą prawdopodobieństwa, z czym mamy do czynienia. Aplikacja nazywa się Birdnet, no więc tak brzydko spolszczając, Birdnet. Zdaje się, że jakiś niemiecki uniwersytet ją wydał i...
0: No nie wiem.
1: Niejednokrotnie gdzieś tam ją sprawdzałem. Widziałem, że śpiewa mi zięba, puszczałem, odpalałem i faktycznie jest. No prawie pewne zięba zwyczajna, opis encyklopedyczny. Sikorka, tak samo, że sikorki ma strasznie dużo różnych zaśpiewów. Jakby niejednokrotnie myślałem, że już je znam, a one nagle zmieniały tą śpiew.
0: No. Powiem ci, że mogliśmy tutaj fajnie przygotować sobie jeszcze zdjęcia tych ptaków, o których będziesz mówił. To tylko, że też z drugiej strony przeskakujesz, tak?
1: Nie bardzo bym to chciał z tego powodu, że znaczy, to wszystko są ptaki, które jakby się przyjrzeć, rozejrzeć, da się je znaleźć w tej okolicy. To nie jest tak, że to są jakieś, wiesz, wyprawy z Madagaskaru, gdzie faktycznie ciężko bez zdjęcia byłoby w ogóle zrozumieć, o jakim ptaku jest mowa. Tutaj mówimy o, nie wiem, kosach. Te małe czarne ptaszki z brązowymi dziobami. No, myślę, że każdy je kojarzy, no, prawie każdy, bo żyją w okolicy ludzi. Często dreptają po trawnikach.
0: Tak skaczą chyba śmiesznie też, nie?
1: Tak. No, one pożywienia szukają tylko na ziemi, więc raczej na trawnikach je można znaleźć. Chociaż 2 lata temu na osiedlu mieliśmy ich bardzo dużo, teraz pojedyncze osobniki znajduję. Nie wiem, co się z nimi stało. Zastąpiły je kwiczoły, które też nawet jak dla mnie jeszcze śmieszniej skaczą, ale brzydko śpiewają. Znaczy kosy są w ogóle świetnymi śpiewakami, natomiast z drozdowatych właśnie kwiczoły jednymi z najgorszych. One właściwie nie śpiewają, tylko taki troszkę podobny do sroki dźwięk wydają, ale nie dam rady go opisać, ale zrobić to co dopiero. Niemniej, tutaj też się bardzo, bardzo fajnie mi udało przeobserwować, jak młode są uczone. Czy to polować, czy to skakać z gałęzi na gałąź, czy to jak były karmione. I wszystko podkreślam pod blokiem.
0: A tutaj Evie Place na czacie pyta, dzień dobry, czy to audycja o orłach? Widziałeś jakiegoś orła w Krakowie? Albo sokoła? Oprócz tych sokolników takich, wiesz.
1: Tylko w zoo. W zoo się podejrzewam nie liczy, więc odpowiedź niestety negatywna. Nie.
0: Jak pracowałem przy Bonarce, to pustułkę mieliśmy, która... Bo pustułka to jest też właśnie taka ta orłowata, nie? Proszę?
1: To jest sokły, że
0: no to, tak. Taki mały, co w miejscu potrafi zawisnąć, o ile dobrze kojarzę. No, to mieliśmy taką pustułkę właśnie tam, która na wysokości naszych okien dosłownie patrzyła sobie, co tam ciekawego przy tym, tam było takie jeziorko, taki zalew, powiedzmy, i przy tym zalewie właśnie czyhała, co tam ciekawego się pojawi.
1: Co, świta mi, że pustułka się zamieszkała w jednej z budek przy Agiechu, tej, które są z kamerkami w środku. Wydaje mi się, że jakoś na początku wakacji była opcja śledzenia, jak tam sobie żyje, z tym, że no wiadomo, więcej jej nie było niż była, więc ilekroć nie trafiałem na nagrania, to jakoś tak nudno pusto w tym domku było, no ale tak, są w Krakowie drapieżniki, a największe, co widziałem, z tym, że to nie wiem, czy się liczy, to były bociany, z tym, że nie jako w mieście, chociaż widziałem też je, będąc na osiedlu, nie wyścibiając nosa dalej niż 300 metrów poza dom, leciały po prostu bardzo, bardzo wysoko, ale no, charakterystyczne bodźki są, idzie je łatwo rozróżnić. To był początek wiosny, akurat wracały. Wielkie kółka kręcąc.
0: Tak z ciekawości, tak jak zwracasz uwagę na te budki lęgowe, na te gniazda ptaków tutaj u nas na osiedlu, to zauważyłeś, żeby się pojawiały jakieś nowe, tworzone przez na przykład, nie wiem, zarząd osiedla, czy coś w tym stylu?
1: Wiesz co, na same budki lęgowe specjalnej uwagi nie zwracam, raczej na tyle zauważałem, że są na przykład poukrywane za znakami. Tam, no tak, żeby z jednej strony nie psuć widoku, no bo no, ja wiem, no, nie jest to najbardziej estetyczna rzecz, jaką człowiek może zamontować, jeżeli się nie postara, a powiedzmy, że raczej tutaj chodzi o masówkę, bo jakby o ile często ptasie sąsiedztwo może się kojarzyć z jakimś, z jakąś niewygodą, no bo powiedzmy i srają gdzie popadnie, zwłaszcza już gołębie, to też potrafią być bardzo głośne, więc patrz, zgubiłem myśl. Ja bardzo przepraszam, jestem troszeczkę mało wyspany, jest ryzyko, że będę gubił myśli, ale co do tych budek, wydaje mi się, że tutaj koncepcja jest taka, żeby one były czymś, ale pogodzenie tych dwóch światów. Pyta się go, o właśnie, dlaczego on jest przydatny? Jedzą niewiarygodne ilości robactwa wszelkiego, więc nawet jeżeli przeszkadza, bo może przeszkadzać poranny śpiew czy guano, tak, mniej komarów myślę, że wszyscy docenimy. Tej, wiadomo, nieocenianą pomocą są jeżyki, o których myślę już każdy słyszał, wie, że wcinają chore ilości tego tałataństwa. Zwłaszcza, że komary się znowu pojawiły. Wczoraj w mieszkaniu znalazłem nowe.
0: Tak, tak, u mnie też kilka, nie wiem, ukatrupiłem wczoraj. A ja tutaj mam jeszcze co do tych budek lęgowych. Dosłownie wczoraj, przedwczoraj słyszałem właśnie, nie wiem czy nie u Modzelewskiego na filmiku o budce lęgowej, którą kolej sobie zamontował jako fotoradar. Podobno tutaj zrobię przejście. Nie wiem czy masz podgląd na to, co się dzieje tutaj na żywo.
1: Nie, to ale
0: podeślę ci screena jeszcze.
1: No czekaj, ja też tam wejdę, czemu przecież,
0: dobra.
1: Czemu nie.
0: No to koleś po prostu miał problem z tym, że za szybko po prostu samochody jeździły przy drodze, przy której mieszka i sobie po prostu zamontował taką budkę dla ptaszków w kształcie fotoradaru, no i dzięki temu te samochody jadą wolniej, a ptaki mają miejsce dla siebie.
1: No popatrz, czyli do pogodzenia jak najbardziej, nie strzałem o tym.
0: No, no to tutaj macie grafikę właśnie, no to jest grafika właśnie tego fotoradaru. I o ile dobrze kojarzę, to jest gdzieś pod Lublinem, jakoś tak. No, także ciekawe też.
1: No, ale też co chciałem jeszcze też dodać tak tutaj jeszcze w tym moim przynudzaniu. W ogóle dlaczego skąd pomysł, żeby o tym gadać? Jakby no wezmę, okej, jest chłop, ogląda ptaki, no i co z tego? I takim punktem wyjścia do zastanawiania się, na ile powiedzmy dziwne jest to, z czym się zajmuję, jest to, że no, byłem z grupą znajomych tam na wyjeździe, gdzieś tam nad jeziorkami. I tak idziemy sobie przez park nad jezioro. I nagle słyszę, czy to śpiewa wilga? Tak zadałem to pytanie głośno, bo wilga śpiewa bardzo ładnie. Więc chciałem się upewnić. Ale niestety w tamtym miejscu nie było telefonu, nie było internetu, żebym mógł w tej aplikacji sprawdzić. Jak wszyscy się zatrzymali i tak skołowacieli na moje pytanie. Jeden tylko kolega odpowiedział, że gdybym nie powiedział, to nawet by nie słyszał, że cokolwiek śpiewa. Mimo, że to nie był cichy dźwięk, to nie był ten taki, który można nie słyszeć. Myślę, że raczej nauczyliśmy się ich nie słyszeć. A co za tym idzie, wydaje mi się, że nawet nie wiemy, ile ignorujemy. I nawet same gołębie, prawda, no najgorszy ptak, którego no, wydawałoby się nie da się lubić.
0: No w Krakowie to można powiedzieć, że takie latające szczury.
1: Nie. Myślę, że jednak szczury nie przynoszą tylu chorób. Natomiast z nimi jest bardzo ciekawa sprawa, bo gołębie należą do raczej intelektualnej elity ptasiej, wyobraź sobie. Jasne, mają jeden bardzo wielki, bardzo jedną wielką wadę, mianowicie niespecjalnie boją się ludzi. A czy wadę, nie wadę?
0: No, zaleta i wada, zależy od sytuacji.
1: Tak, no, na przykład daleki kuzyn gołębi, ptaki dodo, między innymi dlatego wyginęły, że po pierwsze nie bały się ludzi, znaczy wiadomo, no, nie znały ich po prostu, od kolejny gatunek, które, co do którego nie czuły strachu, więc podchodziły, były ciekawskie z natury. Zobaczyły coś nowego, przychodziły, a jak się je złapało za nogę, to były też duże ptaki, takie no, po... No spore,
0: no było co obgryźć,
1: indykowate,
0: tak?
1: Powiedzmy. Sam?
0: No, było co obgryźć przy okazji.
1: Tak. Była nawet taka rada, którą holenderscy kupcy sobie przekazywali, że jak się takiego dodo spotka, to dobrze jest go złapać za nogę, bo on wtedy zaczyna wrzeszczeć, a inne są ciekawe, dlaczego on tak wrzeszczy, więc podchodzą.
0: No proszę.
1: Tak, no cóż, nie przeżył żaden. Natomiast tak, gołębie paradoksalnie są inteligentne. No, to pewnie też każdy wie, fenomenalną pamięć. Praktycznie zawsze wrócą do domu. Wiedzą, gdzie są. No, jakimś sposobem wiedzą, gdzie są. Tam słyszałem różne dziwne teorie, których nie będę... No nie chcę powtarzać, bo nie chcę też mówić nieprawda. Tam, a to jakieś białko w oku, a to jakieś oddziaływanie na bieguny ziemskie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Faktem jest, że zawsze się odnajdą. Mają pamięć topograficzną. Na zasadzie zlecą w górę i wiedzą, gdzie są. Rozumieją przestrzeń miejską. Co ciekawe, mają też pamięć do twarzy. Jeżeli kurzysz jakiegoś, nawet nie to, że będzie na ciebie srał, bo akurat sranie nie jest czymś, co ptaki kontrolują, ale będzie cię unikał. Chyba, że byłeś dla niego dobry, wtedy będzie przychodził. Rozumieją to, no, powiedzmy, nie dość no, niezwykłe u ptaków, ale co jest, tak mi się wydaje, jak poczytałem, bardzo przykre, to czym się te gołębie stały, tym właśnie no, brzydkim, źle kojarzącym się skupiskiem srajd, to nie jest ich naturalny stan, bo te gołębie, które w mieście żyją, gołębie miejskie, są dalekimi potomkami no, gołębi górskich. Z ich perspektywy to wszystko ma sens. One żyły sobie w górach, na skalnych ścianach, tam gdzie gniazdka robiły. A czym się taki blok różni od takiego skalnego gniazdka z ich perspektywy? Czy tam coś mieszka? Pewnie nawet się tym nie kłopotają. Ot, mają miejsce do życia. Z tym, że no, przyleciały tu, bo nagle się zrobiło dużo gór i gdy jeszcze przylatywały przed kilkoma setkami lat, nie żyły w stadach. Jakbyś się przyjrzał, jak w tych skupiskach zawsze są gołębie miejskie, ale od czasu do czasu można spotkać też w Krakowie albo sierpówki, albo grzywacze. Sierpówki są troszeczkę mniejsze, beżowo wyglądające, z czarnym sierpem, ale też gołębie. I one wydają ten taki gruchoczący, podobny do kukułki śpiew. No, gruchają głośno. I są też grzywacze. Grzywacze są troszeczkę większe, mają zielone główki i no i dookoła szyi białą obwódkę. Te dwa gatunki, one żyją tak, jak dawno temu żyły skalne.
0: Mhm. A z tego, co kojarzę, to grzywacze są też hodowane na mięso. W sensie, że i ludzie je jedzą.
1: Hodowane na mięso albo polowane, albo poluje się na nie.
0: Tak, tak. No teraz chyba łatwiej po prostu zapolować. Chociaż wtedy, jak masz takiego upolowanego grzywacza, to tak, no pytanie skąd, tak? Jeżeli to jest taki miejski, to tak średnio.
1: Nie do końca, bo cały problem zarazków wśród gołębi bierze się z tego, że one właśnie żyją w tych skupiskach. No a to się znowu bierze z tego, że ludzie rzucają im jedzenie, no do jedzenia przylatują, po to są w mieście, bo tu jest im o pożywienie łatwo i cieple i tak dalej. Natomiast no, wytworzył się ten mechanizm, nazwijmy to społeczny u nich, ale jak jest dużo ptactwa, czy zresztą jakichkolwiek istot w jednym skupisku, istot, które niekoniecznie no, dba... Nie wiem, czy tu jest dobre określenie, dbają o higienę, bo nie jestem przekonany, na ile wśród zwierząt coś takiego jak higiena istnieje. Owszem, wiem, że są gatunki, które o nią dbają.
0: No, szyszyny na przykład cię w tym piasku.
1: Tak,
0: no,
1: czy no. Koty się myją, czy szopy, zdaje się, myją jedzenie przed posiłkiem. Jakby to się zdarza, natomiast u ptactwa jest raczej ważniejsze, żeby łojem pokryć swoje piórka. Łój, które produkują gdzieś tam... Nad kloaką gdzieś mają jakiś tam gruczoł, który produkuje łój.
0: No, przy którym się chyba, nie?
1: Tak, gdzieś tam. No, którym się nacierają, bo wiadomo, piórka nie mogą zamoknąć, bo wtedy nie będą w stanie latać, więc no. Więc gdzieś tam o to dbają, natomiast to chyba nie jest tak, jako takie czyszczenie, więc jeżeli by się zdarzyło, że któryś z nich będzie miał pasożyty, zachoruje na coś, przez to, że żyją takim skupiskiem, to i całe skupisko na to zapada. Co nie jest problemem dla właśnie sierpówek czy dla grzywaczy, bo te już żyją sobie gdzieś tam na spokojnie, pojedynczo. Gołębie są, jeżeli się nie mylę, monogamistami, więc i jak już sobie znajdą partnera, partnerkę, no to spoko, już problemu nie ma, już nie będą razem z innymi się spotykać tak często. No i niestety, tak, tylko te miejskie są pokrzywdzone przez los i to ciężko mi powiedzieć, żeby to była ich wina. Jakby, oczywiście, kiedy przyjechałem do Krakowa, kiedy się z nimi zetknąłem w ilości większej niż wcześniej, no nie znosiłem tych ptaków, teraz mam do nich raczej... raczej im współczuję, na ile mogę współczuć gatunkowi, który też... Nie wiem, jak to ująć.
0: Nie z własnej winy jest tak traktowana, nie inaczej, tak?
1: Tak. Troszeczkę mi się nawet kojarzą, nie wiem, czy to będzie adekwatne porównanie, czy nie przesadzę, ale problemy społeczności aborygeńskich w Afryce, w Australii, przepraszam. Nie, ale chodzi o to, że oni byli bardzo... sensownie zorganizowanymi plemionami, grupami. Ba, plemiona australijskie często ze sobą współpracowały na te zbieractwo łowieckie przed setkami lat na o wiele lepszym poziomie niż podobne grupy na innych kontynentach, co wynikało z tego, że katastrofy naturalne zdarzały się to tu, to tam i czasami jakaś grupa musiała, wiesz, przemigrować do grupy obok, no i głupio byłoby żyć w ciągłej wojnie, jakby nauczyli się dogadywać, bo okej, dzisiaj oni przyjdą do nas, na nasze ziemie, tak będą musieli przez 3 lata pożyć, bo ich ziemię zalało, ale kto wie, za 15 lat może nasze ziemie będą zalane i wtedy my będziemy musieli się na ich ewakuować, więc był ten proces jakoś się przez katastrofę naturalne, powiedzmy po europejsku, że ich że byli ucywilizowani, z tym, że przyjechał ucywilizowany człowiek, kolonizator i no w tym momencie no wielkie mam problemy w społeczności aborygeńskiej, już nie o tym jest odcinek, więc nie będę też czegoś próbował, zawsze ekspertem jestem, natomiast czymś takim mi się to kojarzy, że z wielce niewłasnej winy coś, co działało, zostało popsute.
0: Tak, tak. No ale to, co jeszcze mówiłeś o tych społecznościach aborygeńskich, to nie tylko tam biały człowiek coś popsuł.
1: No tak, tak, ale to z tym, no akurat takie no, mi...
0: Nie na dziś
1: takie, temat. Takie mi przyszło do głowy porównanie.
0: Tutaj Dawid Wojciech Szarek pisze na czacie, że ten, jeszcze na temat tych gołębi, że na parkingu we Francji grupa rumuńskich kierowców upolowała gołębia, zrobili z niego rosół. Dziwnie to wyglądało.
1: Tak
0: naprawdę.
1: Tak, jakby takiego miejskiego nie chciałbym zjeść, jakby wiedząc w jakich warunkach żył, natomiast zasadniczo czemu nie? Jakby wiecie, rząd nie chce, żebyśmy o tym wiedzieli, ale te wszystkie gołębie są darmowe.
0: No, a jak są zaobrączkowane i mają jakieś chipy?
1: To nie będziesz musiał się szczepić.
0: No to dobrze. No, ale ten, no, gołębi to różnych w Krakowie nawet można spotkać. No to tak jak mówiłeś, tam dwie...
1: Cierpówki i grzywacze jeszcze. I to tylko na osiedlu. Ta aplikacja mi podpowiedziała, że jeszcze siniak. Że jeszcze siniaka usłyszała. Siniaki wyglądają dość podobnie jak gołębie te miejskie. Delikatna różnica, jeżeli chodzi o upierze. Nie mają czarne oczka, jeżeli dobrze pamiętam. I właśnie w przeciwieństwie do miejskiego kuzyna żyją w lasach i raczej na osobności. Raczej nie w grupach, tylko tak właśnie po gołębiemu, tak jak być powinno. Mhm. Także
0: A powiedz mi, oprócz gołębi, no bo z gołębiami to wiadomo, jeżeli się mieszka w takim większym mieście, to raczej można się spodziewać, że będą, tak jak ktoś też na czacie pisał, że granulatem waliły po,
1: no niestety,
0: po balkonie. A co z jaskółkami? Mamy te jaskółki jakieś?
1: Wiesz co, jaskółek w samym Krakowie widziałem bardzo malutko. Więcej, jak już się udawałem na troszeczkę dalsze podróże do wsi podkrakowskich, tam tak. U nas, jeżeli chodzi o to, co ja widziałem, jeżyki, bardzo, bardzo wiele ich było. Zresztą przez całe wakacje jestem pewien, że zwłaszcza wieczorami słyszałeś, jak krzyczały, jak wrzeszczały nad naszymi oknami, właśnie wyżerając chore ilości komarów i innego tata. Jest to, chociaż komary zdaje się są ich ulubionym przysmakiem. Natomiast no niestety, jeżeli chodzi o jaskółki, nie mniej, tak jeszcze, to mi się wydało ciekawe i może komuś się też przyda. Jeżeli chodzi o zjadanie robactwa, sikorki są niewiarygodnie pomocne, bo jedna taka waży około 28 gram, ma mniej więcej, prawda, to gdzieś taka jest jej waga, i w ciągu dnia musi zjeść tyle, ile waży. A je właśnie przede wszystkim mięso. No mięso. Bezkręgowce, jakieś tam robactwo. Chociaż to nie przeczytałem tylko w jednej tam audycji, słyszałem, nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić, ale powiedzmy książek literatury fachowej nie czytałem. Natomiast podobno sikorki są tak agresywne, że gdyby były już wielkości kota, prawdopodobnie atakowałyby ludzi.
0: No proszę. No a powiedz mi, jak to jest z tymi sikorkami w końcu? Jak masz zimę, to wieszać im ten
1: słoninę, czy nie? Koniecznie. Z tego prostego powodu, że też mamy takie powiedzenie w Polsce, że no ptasi móżdżek, jak ktoś jest głupi. No, jasne, ptaki nie są najinteligentniejszymi stworzeniami, jakie natura wytworzyła, ale nie są też głupie. I sikorka uczy się. To miejsce jest bezpieczne, w tym miejscu jest łatwo pożywienie. Czemu by tu nie gniazdować? I jeżeli może w bloku to jest troszeczkę inna sprawa, bo no nie założyć gniazdka na balkonie. Chociaż wiadomo, może się zdarzyć, ale raczej rzadko, jak bardzo ten balkon zaniedbasz. Natomiast jeżeli masz ogródek i tam postawisz karmnik, do którego sikorki będą przelatywać, zwiększasz prawdopodobieństwo, że gdzieś w krzaczkach czy na drzewkach dookoła pojawi się rodzinka, a ta rodzinka, jak powiedziałem, je tyle, ile waży każdego dnia, a je robactwo. Przecież no, to się aż prosi, że no, synergia, prawda? Te parę ziarenek w zimie ciebie nie zbawi, im pomoże, a w lecie te parę komarów myślę, że zbawi, jeżeli chcesz pofilować się właśnie w ogródku, nie martwiąc się tylko, że będzie ci coś chapać.
0: No, to widzicie, słuchacze, także w zimie wywalamy ten boczek na zewnątrz i czekam, aż sikorki go obgryzą.
1: Tak, no słoninka jedno, ziarnka jakieś. Ja zauważyłem, że mieszanka jakaś, no te podkreślam cały czas, żadnym profesjonalistą nie jestem. Wziąłem jakąś po prostu pierwszą lepszą mieszankę z marketu tam parę lat temu, właśnie ptactwo na zimę. Zauważyłem, że nie radzą sobie ze słonecznikiem. Nie wiem, czy jest to kwestia, że był dla nich niewygodny i dlatego go zostawiły, czy nie są w stanie go w ogóle rozłupać. Natomiast jak sam im troszeczkę połupałem, no to okej, zjadły, natomiast same zostawiały, nie były tym zainteresowane, więc z takimi mieszankami bym uważał, jednak ten słonecznik omijał. Natomiast tak, dokarmiać warto, ale tu też trzeba podkreślić, tylko w zimie, tylko wtedy, i to nawet nie że w zimie, bo jest zima, tylko w zimie, bo jest śnieg i mogą mieć problem z poradzeniem sobie same. Dokarmianie ptactwa, czy w ogóle dokarmianie jakichkolwiek zwierząt w czasie, kiedy nie ma ku temu powodu, czyli kiedy mogą i kiedy powinny same szukać, no jest zabronione, prawda, tylko niefortunnie. Nawet w dobrej wierze ludzie tego nie robią, dokarmiają je i no i mamy problem. Z jednej strony właśnie przeludnienie, patrz gołębie, bo nawet najsłabsze, najbardziej chorowite osobniki będą w stanie gdzieś tam przeżyć, ja jeszcze nie daj Boże rozmnożyć się. Czy jeżeli wychodzimy do większego kalibru, no to dziki. Przecież jeżeli ktoś wyrzuci nawet głupio obok altanki śmietnikowej obierki ziemniaka, no to dzik dzisiaj zje i jutro wróci, bo może jutro też będzie, prawda? No, zwierzęta rozumieją, że miejsce, gdzie jest jedzenie, to dobre miejsce. Że tak, ludzie też tak robią.
0: Jak już tak zgrabnie przeszedłeś z ptaszków na dziki, to powiem ci, że no ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak upośledzeni umysłowo są niektórzy mieszkańcy naszego osiedla.
1: Ojejku. Znaczy,
0: wiesz, co chodzi, nie?
1: Wiesz co? Nie wiem, dlatego że jest tak dużo możliwości na to pytanie, na tą tezę, że nie wiem, do której pijesz.
0: Okej, pierwsza, najważniejsza rzecz, jak tylko psa dorowaliśmy, że no, wzięliśmy sobie psa z żoną, żebyśmy mieli, no to zaczęliśmy tam chodzić z tym psem tutaj po osiedlu, to sprawdzamy po trawce, gdzie można chodzić, i tyle, ile jakieś kości znalazła nasza sunia, jakiegoś mięsa, kiełbas, innych pierdół, które ludzie wyrzucali po prostu przez okna, to się w pale nie mieści.
1: No i człowiek... W sensie, to... Jakby próbuję sobie zwizualizować sytuację, w której z jakiegoś powodu uważam, że wyrzucenie kiełby za okno jest najlepszym rozwiązaniem. Co by się musiało dziać w moim domu?
0: No słuchaj, wyrzucenie kiełby. Ja no, nie rozumiem takich rzeczy, tak? Ba, ktoś normalnie przez okno wyrąbał plastikowy pojemnik z resztką sałatki. Jaki trzeba być, kurwa, imbecylem. No, i takich rzeczy jest pełno, tak? No i tak jak powiedziałeś, dziki przychodzą, tak? Co chwilę mamy całe osiedle zaorane, całe mamy zaorane tereny zielone, bo dziki sobie przychodzą i się pasą, tak? A ci imbecyle na grupie facebookowej cieszą się jeszcze, że o, dziki przyszły, nie pamiętam
1: Stefan.
0: Jak tego tak, dzik Stefan wrócił, tak, hura. No.
1: Znaczy, powiem ci tak, jakby samo to, że się pojawił jako ciekawostka, to tego bym też nie demonizował, powiedzmy, że to jest to coś ciekawego, prawda? No, znów, mówię to z perspektywy mieszczucha, no, natura do mnie przyszła. Raz, fajnie. Gorzej, kiedy no, nie bardzo pojawia się zrozumienie, że jednak ten świat miejski, ludzki, a naturalny, zwierzęcy nie są ze sobą kompatybilne. Mhm. To się chyba nazywa syndrom Bambiego. Ludzie wierzący, że natura jest zawsze dobra, cudowna, nie, no, słodka.
0: Natura jest dobra i słodka i fajna do pierwszego rozwalenia komuś brzucha szablą dzika. Tutaj Nightmare Cat na czacie się pyta, która część Krakowa? No, podwawelskie. To najbardziej zryte przez dziki.
1: Tak, chociaż jak piszesz ten Nightmare Cut, żeby unikać, nie wiem, czy to jest takie miejsce złe. Jasne, są dziki i jest spółdzielnia mieszkaniowa zasługująca też na własny, jakby to ująć, własny memoriał w imieniu psychiatrycznym, imienia Koziołka Matołka. Natomiast samo miejsce jest dobre do życia, tak mi się wydaje.
0: Tak, jest całkiem cicho, bardzo przyjemnie. To trzeba przyznać. No ja tutaj szukam takiej jednej graficzki jeszcze co do cło do
1: To jak szukasz graficzki, to ja jeszcze tylko tak opowiem, bo to mi się wydaje strasznie ciekawe też przygotowując się do odcinka. Jeszcze czytałem oczywiście o tam różnych rzeczach. Sroki. Znasz na pewno ten tą wiarę, że sroki to złodziejki, że jak się błyszczy, to ukradnie.
0: Tak.
1: Otóż to jest nieprawda. I jeżeli chodzi o ptaki, które kradną czy interesują się świecącymi rzeczami, są to kawki. Kawki owszem, jak się zabłyska, to mogą się zainteresować i skubnąć. Natomiast sroki częściej obserwuje się, że się refleksów boją niż do nich garnie. Co jest takim, no, taką zmianą perspektywy, tak mi się wydaje. Bo to całe dzieciństwo byliśmy oszukiwani, że sroczki złodziejki, a tu nie. Co więcej, jedyny ptak, który zdał test lusterka. Test lusterka polega na tym, że na zwierzęciu maluje się kropkę i kładzie się przed lustrem i patrzy się, jak to zwierzę zareaguje. Najczęściej oczywiście zwierzę atakuje odbicie, no bo widzi obce zwierzę. Sroka popatrzyła i próbowała wyczyścić swoje piórko.
0: No proszę.
1: Tak, więc ma to zdane. I co jest jeszcze? Też nie spodziewałem się tego po nich. Na zasadzie też myślałem o srokach właśnie jako tych takich... Nawet jak już się dowiedziałem, że nie są złodziejkami, to ciągle takie małe skurczybyki, łobuziki. I to jest, okazuje się, prawda. Mają tendencję, czy naturalną skłonność do dowcipkowania, do łobuzowania. Raz nawet miałem okazję przyobserwować to. Mianowicie przez okno widziałem, jak dwa gołębie, dwa grzywacze gdzieś tam powolutku zbliżały się do siebie na gałęzi. Taka ładna gołębia randka, nie taka jak te, jak miejskie, które chodzą większy samiec za mniejszą samiczką i tak samiczka odchodzi, nie odchodzi. Nie, te dwa grzywacze tak zbliżały się do siebie, tak podchodziły. W końcu się, powiedzmy, no przytuliły do siebie, jeden oparł główkę nad drugim i w tym momencie ni stąd, ni zowąd sroczka się pojawiła, wleciała w nie, rozproszyła towarzystwo, siadła na gałęzi obok, zakrakała i poleciała dalej. A co jest jeszcze, to już kończąc o srokach, są monogamiczne też, wyobraź sobie. Łączą się w pary na całe życie. Co więcej, obserwuje się coś na kształt depresji u partnera, u osobnika, którego partner, partnerka padł. Stają się osowiałe, apatyczne, mniej ruchliwe. No i no. Zwykły śmietnikowy ptak, prawda? A właśnie jeżeli chodzi o mnie, to moje ulubione, jeżeli chodzi o oglądanie, są strasznie wdzięczne przez to, że dużo robią, no i ładnie wyglądają też, wydawałoby się czarno-białe ptak, a też nie. Te refleksy, zwłaszcza podobno u samców bardziej widoczne, ale aż tak dobre nie jestem, żeby to potwierdzić na tych obserwacjach, no mienią się niewiarygodnymi kolorami. Znaczy niewiarygodnymi, no wiarygodnymi, bo niebieski i zielony, ale jakie ładne, opalizujące.
0: Tak, tak, jak żuczek gnojaczek.
1: Tak, trochę tak, tak.
0: No, a tutaj już robię przejście ze zdjęciem. To jest właśnie z naszej grupki osiedla podwawelskiego. No, na osiedlu powstają wybiegi dla psów i od razu widać efekty. Populacja psów wzrosła. Swoją drogą dziwne te psy. No, i nie jestem pewien, który to jest blok, ale wygląda jak mój.
1: Czy wiesz, no tutaj te wszystkie bloki wyglądają mniej więcej tak samo. Chyba tylko trzy były zrobione na jakimś innym, nie mówię to o wieżowcach oczywiście, ale trzy z tych wszystkich, nazwijmy to jamnikowatych, miały troszeczkę inny, jak to się mówi, inny projekt, z tym, że też raczej bliźniaczy, raczej podobny.
0: No, ale strasznie, nie wiem, z dzikami mam tak dużo przejść nieprzyjemnych. Kilka razy mnie przegoniły, jak z psem byłem na spacerze wieczorem. Także ja uważam, że to jednak nie powinno mieć miejsca. No inaczej, albo człowiek nie powinien mieć psa, albo dziki tu nie powinny być. Takie jest moje zdanie.
1: Ewidentnie człowiek nie powinien mieć psa, proste.
0: Tak, tak.
1: Widzieliśmy parę tysięcy lat temu, paręset tysięcy lat temu wilki i zobacz, co się stało. Myślisz, że są szczęśliwe? Znaczy ja myślę, że tak, ale czy ty tak myślisz?
0: No, no, chociaż jak popatrzysz na mopsy, to nie wiem.
1: Znaczy, to z tym mopsy, pekińczyki, jeszcze były Shiba Inu, czy nie, Shiba Inu to były pieseły.
0: Ale że mają te mordy takie za płaskie, to chyba francuskie buldogi. One też mają problemy.
1: Też, ale akurat bo jestem pewien, jakieś azjatycko brzmiącą nazwą, ale są. No, troszkę mi się kojarzą, jeżeli chodzi o kurde, coś troszkę nie chcę teraz źle powiedzieć, ale wydaje mi się, że mi one wyglądają jak ładne pekińczyki, no tylko, że znów no, dlaczego pekińczyki miały być brzydkie, no tak mi się kojarzy, natomiast tak, no jest ten problem, że są to zwierzęta, które człowiek wyhodował, bo mopsy, no niech się trzymajmy, mopsy nie zawsze tak wyglądały, to po prostu ktoś uznał, że to jest takie słodziutkie, jak ma płaski pyszczek, no i okej, jakby ja się zgadzam, no to wygląda super słodko, natomiast no, nie jestem przekonany, czy chciałbym całe życie się dusić, a to im zafundowaliśmy, no my oczywiście nie ja i ty, tylko nasi współbratymcy w gatunku.
0: No, a ja wam tylko, słuchacze, jeszcze powiem, że jeżeli chcecie zadzwonić i dołączyć do rozmowy, czy to o ptaszkach, czy to o innych zwierzętach lub rzeczach, które można w mieście zobaczyć, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Dzisiaj nie będziemy siedzieć jakoś bardzo długo, bo wiadomo, po grobingach wszyscy zmęczeni, także też nie będziemy za bardzo przedłużać. No.
1: No to jeszcze... Widzę, no. Nightmare Cat pisze, że w Krakowie widziała chyba wszystko. Wiesz co, ja też. Ja myślę, że tak samo. Jakby ja pochodzę może nie ze wsi, a z małej miejscowości. Natomiast dzików, tak, widziałem więcej tutaj niż na osiedle, na którym mieszkałem, nazywało się dzików. Tam nie było ani jednego dzika.
0: To dziwne. Autobus mówił 10 dzików.
1: No nie?
0: No.
1: Nie? A ani jednego. Pukaństwo. Lisy jakoś z rzadka, bardzo z rzadka. Wydaje mi się, że już byłem takim, powiedzmy, połowa okresu nastoletniego, jak zobaczyłem pierwszego. Oczywiście w rodzinnych rejonach, nie tak ogólnie w życiu, ale no. Jedyne, czego było więcej, to zające. To tych na pewno tam było więcej niż w Krakowie, ale w Krakowie widziałem też i sarny. I to, te, i to w okolicach dworca centralnego, akurat było tam pociągiem
0: Główny.
1: jechałem. Dwór, tak, głównego po prostu. Dziękuję za poprawienie. Kilkaset metrów od niego no, były sobie. Bobry żyją w Krakowie przecież. Nie wiem, czy jeszcze, bo to parę lat temu było, ale były. Coś
0: ale
1: coś?
0: W jakiej okolicy bobry widziałeś w Krakowie?
1: Okolicy cmentarza Rakowickiego. Nie po... Tam jest taki... Wiesz co, jakby to jest takie miejsce, gdzie zostałem zaprowadzony, gdzie tam przez jakieś chaszcze, szuwary się szła, jakaś rzeczka tam płynęła. Wydaje mi się, że miałbym problem, żeby tam trafić, ale tak, no, okolice Rakowickiego.
0: Okej. No rzeczywiście jest tutaj rzeczka, prądnik. No. No, w sumie to miałoby sens. No, nie wiem, ja nie widziałem bobra tutaj w okolicy, ale też nie zapuszczam dalej niż poza osiedle, bo nie mam potrzeby, a ten...
1: Że zakrzówek jest ładny.
0: No, wiesz co, na zakrzówku rzadko też bywam. Ostatnio trochę więcej się ruszam, to w tamte rejony jakoś więcej badam, ale też mi to bardzo mozolnie idzie. Zwłaszcza teraz, jak się czas zmienił i kurde, o 16:30 już jest ciemno.
1: A na stare to byłaby 17:30.
0: Dokładnie tak.
1: No.
0: Chyba o foczkach zapomnieliście. Ania tutaj pisze. No, zapomnieliśmy o foczkach.
1: Foczki w Krakowie też widziałem, ale to podobnie jak orły, jaszczębie. To troszkę oszukaństwo, bo w ZOO to wiecie.
0: No, tylko chyba ani o inne foczki chodziło.
1: Jeżeli tak, to boję się, że chyba nie jestem na bieżąco z nomenklaturą.
0: Nie, to jest właśnie taka, wiesz, starsza. Suczki, foczki, różnie to było.
1: Ach.
0: No. No. Dobra. A co do tych dzików, innych zwierząt i wyrzucania przez ten rzeczy różnych dziwnych poza okna, to czasami zdaje mi się, że jednak to upośledzenie umysłowe ludzi wychodzi trochę dalej, bo biorąc pod uwagę, że na wszystkich budynkach, które jeszcze nie są remontowane, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, większość budynków na naszym osiedlu jest taka, że jak tylko ma jakiś skrawek niepomazany, to za kilka dni coś się tam nowego pojawi. I mieliśmy wspaniały mural na budynku Gady-Gady. W sklepie zoologicznym i była tam taka fajna rzekotka. Wzięli to wszystko, jakieś zwierzęta umysłowe zamalowały.
1: Ale wiesz co, bo to z tą rzekotką jakby jestem troszeczkę ciekaw, jakby już za dużo czasu minęło, żeby iść do sklepu i zapytać, ale to była taka rzecz, która mi się kojarzyła z Krakowem gdzieś, nie wiem, od naprawdę dawna gdzieś tam w szkole. Może gimnazjum może byłoby przesadą, bo nie pamiętam tego aż tak dobrze, ale w liceum no, z rzadka w Krakowie się bywało, z rzadka na tym osiedlu podwerskim też. I to mi się wydaje, że było strasznie bardzo, bardzo dawna. Aż pewnego dnia, jeszcze gdyby była pomazana, gdyby tam ktoś jakieś, nie wiem,
0: tak było.
1: Wisły tam... Kraków ponamazywał, czy inne JP, czy cokolwiek. I gdyby to zostało zamazane...
0: Tak, dokładnie tak było. I dopiero później, jak to zamalowali raz, w sensie zamalowali tam tą żabę, trochę odmalowali, dopiero później znowu jakieś tam dresiarstwo znowu to pomazało, to już wzięli, tylko już tak zamazali, że już prawie żaby nie było widać, no to już zamazali wszystko na zamalowali wszystko na brązowo.
1: To przegapiłem to, bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, że była sobie żaba, była żaba i nagle brązowe i nie mogłem zrozumieć decyzji o zamalowaniu całej żaby bez jakichś większych, wiesz, uszkodzeń, gdybym dostrzegł, ale ja też, to jeszcze było na tyle, to jeszcze było w czasach, zanim zacząłem oglądać uważnie, co się dzieje dookoła, więc może być, że przeoczyłem, nie ufam własnej percepcji, to na pewno.
0: No tam szukam w Google jeszcze tego zdjęcia.
1: Ale wiesz, co mnie bardzo zafascynowało na tym osiedlu, no, tak jak mówisz, bardzo dużo się pojawia syfu na ścianie, natomiast na bloku to jest chyba komandosów 17 albo 19, któryś z tych. Właśnie jak się idzie z przystanku Ludwinów w głąb osiedla, ten pierwszy blok to jest na pewno ulica Komandosów. Tam był mural, na którym było kilka dłoni pokazujących jakieś gesty, z tym, że to nie był faker, to nie było jakieś dziwne, mi to tak wyglądało, ale też nie znam się, wyglądało mi to na język migowy, tak jakby te ręce jakiś gest pokazywały, z tym, że to było estetyczne, to nie była praca, że wiesz, ktoś sprayem machnął, czy nawet od szablonu, tylko trzeba było chwilkę zrobić, no podejrzewam, że nielegalnie, bo to się też tak pojawiło w nocy między jednym dniem a drugim dniem, przynajmniej znów z mojej perspektywy, ale nigdy nie widziałem, żeby jakikolwiek syfiasty, brudny, nawet nie chcę mówić graffiti, tylko no jakieś uszkodzenie wizualne budynku, żeby zostało tak szybko usunięte jak to, gdzie to było estetyczne. Co się stało? Znaczy, jedyne, co sam sobie usprawiedliwiam w jakikolwiek sposób, było to faktycznie coś pomigowemu i było szalenie obraźliwe dla osób niesłyszących. Ale nie wiem tego, a mówię, chciałbym, żeby jakikolwiek chuj ze ściany zniknął tak szybko jak to.
0: No powiem ci, że na tym taką piekarnię, taką budę, co chleb sprzedają, tak? Nie wiem, czy to można nazwać piekarnią. To tam swego czasu dosyć szybko zamalowywali, jak się pojawiły jakieś judegangi czy inne syfy. Ale w pewnym momencie już chyba stwierdzili, że mają dosyć malowania tego wszystkiego, no i po prostu jest taki budyneczek obok wybiegu dla psów i
1: boiska
0: szkolnego, tak. Stoi taki właśnie obmalowany różnymi dziwnymi tekstami.
1: To kojarzę, wiem o czym mówisz, ale akurat tam nie wiem nic o tym, żeby on był kiedykolwiek czysty. Znów w mojej percepcji akurat on był zawsze pomazany.
0: Nie, no to właśnie mogę ci powiedzieć, że to było swego czasu czyste.
1: Okej. Okay. Ciekaw jestem jakby jak to... Chociaż nie, wiesz co, już nie jest. Sam sobie odpowiedziałem na pytanie. Nieważne, pominimy. Bo chciałem zapytać głośno, po co ludzie to robią, ale wydaje mi się, że to jest taka rzecz, na którą trzeba mieć te 13 lat, żeby to rozumieć. I tutaj nawet tak zabrzmię trochę ze zrozumieniem. Owszem, drażni mnie to niemiłosiernie, ale ze wszystkich dziwnych i złych rzeczy, które nastolatek może robić,

0: to mi się wydaje, że troszkę za daleko, ale gdzieś w okolicach Ruczaju, w okolicach kampusu UJ. Tam podobno też było trochę dzików, ale no, wydaje mi się, że te 7 kilometrów, bo mniej więcej tyle tam jest między tym kampusem a nami, to trochę za daleko, żeby sobie tak oprzychodziły.
1: Rozumiem. No, a powiedz mi, a co sądzisz o tym, co się wyprawia czasami w komunikacji miejskiej?
0: Wiesz co, komunikacja miejska to jest mój trigger, prawda? Mhm. Znaczy, zasadniczo jestem raczej fanem zbiorkomu. Uważam, że te 20 minut, okej, nie najwygodniej i okej, czasami może śmierdzieć i okej, czasami może trafi się jakiś dziwny człowiek, który będzie gadał dziwne rzeczy, ale redukuje korki. Jest tańszy, nie zawsze trzeba korzystać, no, lubię spacerować, może mi jest to łatwiej mówić, bo no, lubię i mogę, bo też mam świadomość, że nie każdy ma taką samą ruchliwość albo ma dzieci czy cokolwiek, no nie jest to na pewno rozwiązanie idealne, natomiast sam sobie zbiorką uważam, że jest rzeczą dobrą i nawet cieszę się, że ludzie korzystają z niego, że wybierają właśnie tramwaj czy autobus ponad samochód, bo w ostateczności powoduje to, że miasto zatoczone jest mniej.
1: Tak, tak. No tym, jednak że korki to jest tragedia w Krakowie, trzeba przyznać.
0: Tak, z tym, że nie mogę, jednej rzeczy nie mogę przejść, mianowicie teraz miałem przy okazji zmiany pracy, ubzdurałem sobie, żeby przez pierwsze kilka miesięcy, tak 2-3, żeby sobie codziennie do tego biura jeździć, zawsze tam ktoś był, ludzie fajne, pośmiać, pogadać, powiedzmy zintegrować, wydawało mi się to idealne i we wrześniu tak to działało. Faktycznie dzień w dzień wstawałem, jeździłem, było super. No i przyszedł październik. Okej, i nie mieszkam w Krakowie od wczoraj. Wiedziałem, że będzie ciężej. Natomiast docieram sobie na ten przystanek. Jest godzina stanowczo zbyt wczesna, żeby myśleć o spacerze. Nie jakoś odległym, ale nie dałoby się. Przyjeżdża moja linia. Drzwi się otwierają. No i co? No i ściana ludu. No ściana. Ale jak nie pojadę tym, to będę spóźniony, a miałem spotkanie ważne z rana, no i nie mogę być spóźniony, więc się wpierdzielam troszkę do tego autobusu, może wpierdzielam, to jest wesoło, bo siły za dużo nie użyłem, gdzieś tam kąt wypatrzyłem sobie taki wgłębienie między dwiema osobami, już ja tam miałem upakować, ale tak patrzę, w przegubie nie ma nikogo, do autobusu nie da się wejść, a przegub jest pusty, więc poszedłem na ten tłum i mówię, przepraszam państwa, może by się tak przesunąć do przegubu, kolejne osoby mogłyby wejść, jest tam miejsce.
1: A ty grzeczny jesteś.
0: No, ja jestem grzeczny, to prawda. To oczywiście było to skrajnie nieskuteczne, zostałem tak bardzo zignorowany, jak tylko zignorowanym być można. I faktycznie nikt kurwa dupy nie ruszył, a za mną jeszcze byli ludzie, którzy bardzo do pracy chcieli, pracy szkoły, może na uczelnię chcieli się dostać, więc no skorzystałem z kościstych łokci, drogę sobie przebuldożerzyłem, natomiast to jest taka rzecz, której nie rozumiem, jakby jeszcze pal sześć te inne zachowania, to właśnie wyrzucanie jedzenia przez okno, to już podpowiada, że coś jest nie tak z człowiekiem. Natomiast na pierwszy rzut oka nikt nie wyglądał, jakby coś z nim było nie tak. No, nie wiem, jakby czy taka myśl mi przychodzi do głowy, że to jest jakaś taka zbiorowy problem z oczami, bo dalej niż czubek własnego nosa ludzie nie widzą.
1: Znaczy, ja mam tutaj taką teorię, że mogło być im po prostu zimno.
0: I przy drzwiach jest cieplej?
1: No razem w kupie cieplej.
0: No tak, ale drzwi się otworzą, wleje ci zimne powietrze. No to tym, którzy są stroną krańcową, tą od drzwi też powinno zależeć, żeby wejść głębiej, bo w środku mimo wszystko będzie cieplej. No nie wiem, nie mogę tego zrobić. Pamiętam, że przed laty były nawet na ten temat jakieś kampanie. No, przez kampanię mam na myśli filmiki, które lecą na telewizorkach, w tramwajach czy autobusach.
1: Tak. Ja, jeszcze za czasów, kiedy ja jeździłem tam, nie wiem, 5 lat temu, to tak było.
0: Tak, jeden właśnie był, żeby nie stać w drzwiach, drugi, żeby nie mieć założonego plecaka. No i trzeci, żeby ustępować miejsce starszym. Ten o ustępowaniu miejsca starszym wydaje mi się, znów, może kwestia obserwacji najmniej zasadny, bo starzy ludzie mają strasznie dużo siły, jeżeli chodzi o napierdzielanie laską siedzącego, ale siedzieć muszą, czy już nie mogą.
1: Nie wiem, ja wolę grubym ludziom miejsce zwalniać, bo wtedy wiesz, jak on usiądzie, to u góry się robi więcej miejsca dla tych, co chcą stanąć.
0: Proszę bardzo.

0: bardzo utylitarne podejście, ładne, podoba mi się. No nie wiem, w każdym razie z tych kampanii została tylko ta ze starymi ludźmi. No i też, no nie chcę mówić, że jest to bezzasadne, bo nie można mówić, że wszyscy starzy są źli. To są tylko te stare baby i to też nie wszystkie.
1: I co, o 5 rano nie wiadomo po co gdzieś tam jadą, tak?
0: Wiesz co, koleżanka mi opowiadała, ale to było akurat z Rzeszowa, że na studiach była i tak też sobie zadała to pytanie, gdzie te wszystkie stare baby jeżdżą? No i odkryła, że jeżdżą do McDonalda po kawy.
1: A, bo za darmo była.
0: Chyba tak, ale to lat
1: rzeczywiście było coś takiego kiedyś. No.
0: Tak, natomiast właśnie ta kwestia, wiesz, ja bym chciał rozumieć, jakby jestem pewien, że te ściśnięte ludzie, że im też tam nie jest wygodnie, bo i jeszcze znów, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że może zimno, to mieliśmy bardzo ciepły październik. Mamy bardzo, znaczy okej, dzisiaj jest pierwszy dzień, więc jeszcze zobaczymy, ale jest, nie ma zimy. Jest tak ciepło, że magazyny gazu w całej Europie są zapełnione. No to nie ma bardziej obiektywnej podpowiedzi, że jest ciepło. Więc to nie może być to. Jest jakaś taka... Nie potrafię tej genezy złapać, a wydaje mi się, że może jest to po prostu brak obserwacji. I tutaj popatrz, jak z myślą nie splatam wątki. Ludzie nie patrzą dookoła.
1: Tak,
0: oduczyli się tego.
1: A mogliby popatrzeć za ptaszkami, a mogliby popatrzeć za tym, czy jest miejsce gdzieś.
0: Tak, ale wiesz co, ale tak, takie coś u siebie widzę, że od samego tylko tego gapienia się, co tam jest na gałęzi, zacząłem zauważać, no bo po prostu rzeczy, które są dookoła, a to jakiś, nie wiem, mural, a to jak częściej patrzę na budynki, na fasady, jakby, wiesz, zwykle, gdziekolwiek nie szedłem, nie, słuchawki na uszy, i tup, patrząc się najczęściej pod stopy, czy ewentualnie prawo-lewo przy przechodzeniu przez jezdnię, prawda? A teraz nagle ciekawe, co jest tam za załomem, ciekawe, co jest na górze, ciekawe, co jest dookoła. I kto wie, może to wszystko, co jest potrzebne, wiesz, tak jak wychodzisz z autobusu i widzisz, że człowiek biegnie. Nie ma problemu, żebyś przez 3 sekundy włożył nogę do środka, żeby drzwi się nie zamknęły, on dobiegnie.
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: Rzecz, ale musisz popatrzeć. Tylko tyle, bo to włożenie nogi to już okej, to jest pół kalorii, pewnie pójdzie, więc to już nie mogę powiedzieć, że to jest nic. Ale zobaczyć i pozwolić obrazowi, który pewnie i tak byś zarejestrował gdzieś na poziomie podświadomym, ale zostawić go na chwileczkę na poziomie świadomym. Ten wniosek wyciągnąć. Wiesz, jeżeli słuchasz muzyki, możesz ten riff czy zwrotkę czy wers przegapić. Jeżeli słuchasz podcastu, też prawdopodobnie nie stracisz tak dużo, jeżeli gdzieś pozwolisz sobie na zaabsorbowanie także tego, co dociera nie tylko ze słuchawek, a z oczu. A jeżeli jesteś już w ogóle otwarty na bodźce właśnie bezsłuchawkowo, to jest trudne. Jakby, nudzi się bardzo szybko. Jakby mi się wydaje, że to jest rzecz, której się trzeba, ja przynajmniej muszę na nowo uczyć, a się nie chce naturalnie. Natomiast wydaje mi się, że ułatwiłoby nam po prostu współżycie społeczne. Takie zwykłe patrzenie się. Zwykłe obserwowanie. Jak niewiele. Chyba, że się mylę. Chyba, że czegoś nie dostrzegam, to mów, bo nie upieram się, że rozwiązanie jest takie proste.
1: Nie no, oczywiście, że się mylisz. Tutaj rozwiązania nie ma. Jedyne, na co musisz zwracać uwagę, to na to, żeby tobie się krzywda nie stała i żebyś się nie zmęczył. I tak naprawdę to, że ktoś się spóźni na autobus i to, że mu nie wsadzisz tej nogi, to nie jest twój problem, tak?
0: Znaczy, ja z tym się nawet mogę zgodzić w jakimś tam randowskim egoizmie. Natomiast kłóci mi się to z tym, że tej ściśniętej osobie w tym tłoku też nie jest wygodnie. No,
1: no to ale też... nie, wiesz co, jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do tej komunikacji miejskiej, to ja mam strasznie przykre wspomnienia, jeżeli chodzi o zachowanie młodzieży. To zabrzmie teraz jak stary dziad, ale nic mnie tak bardzo nie irytuje.
0: A bardzo ważne, jesteś boomerem czy dziadersem?
1: Ja jestem dziadersem.
0: Okej. Okay. Czyli naprawdę jesteś starym dziadem, no. Bo zauważ, że tylko stare dziady nazywają się dziadersami.
1: Tak, tak. A jeżeli nie, no kanarcu, swoje chłopy też muszą jakoś na chleb zarabiać, tutaj Łukasz już podpowiada. Najbardziej mnie wkurzają, co mnie powiedzieć, wkurwiają dzieciaki, które wracają z jakichś wycieczek szkolnych, nie zwracają uwagi na nic, co się dzieje dookoła, a wieszają się na tych poręczach. I swego czasu, kto tam słuchał naszego podcastu Hergatka, to pewnie to słyszał, byłem zmuszony w swoim wnętrzu do tego, żeby po prostu krzyknąć, po co się wieszasz, gówniaku, na tych poręczach, chcesz, żeby się urwały? No i tam babka, która tam była jakaś nauczycielka siedząca obok, tak patrzyła na mnie, no wie pan, taki język. No ale też tak musiała to powiedzieć, mi się wydaje, bo no co innego mogła zrobić, nie?
0: No, właśnie gówniarzu, coś się wieszasz.
1: No cóż, no wiesz, no ja jestem tego zdania, że jednak dzieci powinno się czasem w potylicę delikatnie trzepnąć, żeby jednak zrozumiały, że to, co robią, to jest złe.
0: Czy samo trzepnięcie nie da zrozumienia?
1: Nie mówię dosłownie.
0: Ważne jest, żeby zrozumiały. I to jest bardzo ciekawe. Tak mi się wydaje, że bardzo niedoceniane są dzieci. To znaczy, że dziecko to nie zrozumie. No właśnie nie. Może nie wszystko na takim samym poziomie jak człowiek dorosły, ale zasadniczo dzieci są o wiele bardziej kumate, niż życzyliby sobie te ludzie preferujący rozwiązania siłowe.
1: No. Czy wiesz, ja też nie mówię dosłownie, żeby...
0: Tak, no. Oczywiście tutaj nie ten, ale no nie wiem, no nie wiem, jeżeli chodzi o dzieci, naprawdę po pierwsze sam nie mam, więc jestem tylko teoretykiem, a po drugie tych teorii jest tak dużo, że nawet jeżeli niektóre brzmią dobrze, jedna, druga, trzecia, one potrafią być, jakby to powiedzieć, zbyt generalne. Wydaje mi się, że to też jest człowiek, prawda, dziecko, i jeżeli wyobraź sobie jakiś system, który motywuje ciebie, nie chcę mówić, nieważne, po prostu coś, co ciebie motywuje, czy będzie motywowało wszystkich? No, wątpię. Czy są rzeczy, które ty lubisz, czy wszyscy będą to lubić? Raz jeszcze wątpię. I myślę, że tak samo jest z dziećmi. Są metody, które zadziałają wychowawcze, są metody, które nie zadziałają. Tak samo dobra metoda zastosowana na dwie osoby może przynieść odwrotne skutki. A mam wrażenie, że nie stosowane są żadne, ale to już też kolejna osobna kwestia.
1: No ja ci powiem, że no z tym właśnie, co wspominaliśmy jeszcze wcześniej, tak, o tym, że te młodociane gangusy smarują po ścianach szprajami i się nie mogą zdecydować, kogo jebać, tak? Czy Wisły, czy Krakowie. To...
0: Wiesz co, ale to też mi się wydaje, że to nie do końca są zawsze młodociane gangusy. Pamiętam, kojarzę, po Krakowie najwięcej jest tak nasprajowanych. Pack się nazywa chłop, on tam był nawet gdzieś tam, usłyszałem, dowiedziałem się o nim, bo zniszczył jakiś tam mural, że tam, nie pamiętam nawet jaki to jest, mało istotne, natomiast gdzieś tam jakaś tam dzielnica sobie zrobiła taki, nie był jakiś super ładny, ale wiadomo, no ktoś się postarał, zaprojektował, zrobił, to nie było na odpierdziel zrobione, to był jakiś taki element sztuki i faktycznie chłop przecież na smrodzie tam się jakieś rzeczy zaczęły tam dziać, tak samo jak jest na Mogilskim te takie farbki.
1: Tak.
0: Też zdaje się, że on tam nasmrodził, aczkolwiek na to ładnie zareagowano, bo do tego muralu domalowano ekipę sprzątającą po nim, że tak powiem, więc tam są namalowani, przynajmniej byli czas temu, bo to już chwila będzie, jak tam się nie zapuszczałem w te rejony, ale tak właśnie byli namalowani panowie poprawiający ten napis po nim. Ładnie, fajnie to wyglądało, ale przy okazji tego, jak chłop uszkodził pierwszy mural, jakaś najwyraźniej była potrzeba polityczna, żeby miasto zareagowało i złapało jakiegoś typa, który właśnie po Krakowie gdzieś tam więcej sprejował. Nie tego Packa, o którym wspominałem, jakiegoś innego, natomiast zwykły dorosły chłop, uwaga, z Poznania. No przyjeżdżał do Krakowa tylko po to, żeby nasypić na ścianach. Jakby i tyle, nie, żadnego związku z jakimkolwiek gangiem, po prostu był idiotą.
1: No cóż poradzić. No tutaj psycho pyta, o czym dzisiaj audycja? O zwierzętach.
0: No tak. A w sumie też mi przyszło tak do głowy, jakie to wszystko jest zbiorcze. Kanary, ptaki w komunikacji, nie?
1: Tak.
0: Ale powiem ci, że Zastanawiałem się nawet niedawno, to niestety wyliczone, bo przyszło mi przez myśl, czy większe są koszty utrzymania kanarów, czy większe są. Czy więcej jest ludzi, którzy jeżdżą bez biletów? I okazuje się, że to nie pomnę danych, bo to gdzieś tam kolega mi wygrzebał i pokazał, jak tam kiedyś tam piwkowaliśmy. Sęk w tym, że kanarze się dalej opłacają.
1: No proszę.
0: Tak, no, z tym, że to jest praca, która się jakby praca się nie opłaca, bo sprzed lat pamiętam, że to raczej tak powiedzmy byle kogo nie brali, no bo to no jakaś taka, wiesz, była potrzeba, żeby w razie czego chwycić delikwenta, uniemożliwić mu wyjście z pojazdu, albo nawet po prostu wykłócić się, bo notorycznie, no może nie notorycznie, ale zdarza się często, że trafisz na typa, który ja nie pokażę dokumentu, nie ma pani prawa mnie prosić o dokument, czyli jakieś takie drdy mały, i kłóć się z takim i to też wymaga jakiejś odporności. Powiedzmy psychicznej, a zdaje się, że już nie ma żadnych kryteriów. Już naprawdę filigranowe dziewczyny, studentki widywałem jako kanarzyce i jasne, no, nie chcę tu mówić, że zła praca, że szkolować, natomiast czy w razie jakiegoś ewentualnego problemu dałyby sobie radę, jakby śmiem wątpić.
1: Tutaj Etam pisze, że pamiętajcie, że to nie dyrdy mały, to jest napaść i jest nielegalne.
0: Nie mam pojęcia, jaki jest status prawny tego. Jazda bez biletu jest, zdaje się, też nielegalna, więc nie wiem. Nie wiem, no. Które prawo jest ważniejsze. Nie jestem inaczej. Prawnikiem. Nawet mam czasami sam do siebie żal o to, że nie potrafię myśleć o prawie inaczej niż przez taki, nazwijmy to, pragmatyczny cel. To znaczy rozumiem, dlaczego ono jest, natomiast nie rozumiem, dlaczego się go trzymamy, kiedy nie działa. No ale to też nie chcę tutaj o tym dyskutować, bo nawet nie mam na to sił.
1: No ale pomyśl sobie, masz prywatną spółkę, jestem MPK?
0: Nie.
1: Chyba
0: nie wydaje mi się.
1: No ale mniejsza. Masz jakąś firmę, która, nawet państwową, która ma jakiś regulamin, tak? Ma swoje prywatne, nazwijmy to, z tej spółki samochody. No i jest regulamin. Wchodzisz, płacisz, jedziesz. Jeżeli z regulaminu nie zapłaciłeś, no to jest regulamin, który mówi o tym, że jak nie zapłaciłeś, no to jest taki, to płacisz tyle i tyle, jak cię złapią. No, więc to, że kogoś nie mogą złapać, czemu nie? Jesteś w miejscu, w którym ci nie powinno być, tak? To jest tak, jakbyś złodzieja złapał za rękę. To czemu jej nie obciąć?
0: A co, jeżeli złodziej jest z partii rządzącej?
1: Ha? No, to ja bym ciął głowę.
0: Nie, no, wtedy nic nie możesz. Wtedy nic nie możesz.
1: No. No, to Etam, jak mówisz, że to tak nie działa, to dzwoń i sobie posłuchamy, jak to według ciebie powinno działać. No, bo tak jak wspominałem, to nie będziemy dzisiaj bardzo długo siedzieć, więc jak chcecie pogadać sobie, czy to o ptaszkach, tak jak gadaliśmy na początku audycji, czy to o jakichś patologiach związanych z życiem w mieście i co was, delikatnie mówiąc, w kurja, to też możecie zadzwonić i przekazać. No, bo nie wiem, tak jeszcze myślę, że maksymalnie z pół godziny posiedzimy i katapultacja, nie?
0: No, aż pół godziny?
1: No, zobaczymy, czy będzie ktoś dzwonił. Jak nie, to pewnie wcześniej skończymy.
0: Jasne,
1: no, także,
0: jasne.
1: Także tutaj słuchajcie, musicie już, jak chcecie dzwonić i się wypowiedzieć, to dzwońcie. No, bo ostatnie chwile. Bo jak słyszycie, jubiler tutaj już powoli...
0: Tak, już po twoje dyspanka nie bierze, bo niestety zainstalowałem cywilizację szóstą przed paroma dniami, a że dzisiaj wolne, tak wczoraj sobie myślałem, a jeszcze jedna tura, tak koło 23 było.
1: No,
0: no i niestety noc za mną zerwana.
1: To myślę, że można zrobić przejście już w tryb afterkowy i po prostu już na spokojnie pogadać sobie o pierdołach.
0: Jeszcze jedno mam takie, taki temat, pytanie do ciebie, Czektulu, o ptaków, bo też chodząc po naszym osiedlu, nie dostrzegłem wprawdzie, ale usłyszałem grzegżółkę. Czy ty kojarzysz, jakim ptakiem jest grzegżółka? Co to jest?
1: Znam z nazwy, ale jak to wygląda, nie mam pojęcia.
0: No właśnie, bo to jest dla mnie takie ciekawe. A kojarzysz, jak się pisze?
1: No tak.
0: Tak, bo ciężko mi o lepszy obraz szkolnictwa polskiego, jak to, że wszyscy jesteśmy uczeni od najwcześniejszej podstawki, że grzegżółka to wyjątek, pisze się przez ży z kropką. Ale nikt nie tłumaczy, że to jest kurwa kukułka. To jest tylko, że drugą starą ludową nazwą. Jakby to nie jest już ważne. Ważne, żebyś znał starą ludową nazwę wyjątek ortografii. A to, co to
2: tego tak... nie wiedziałem, cześć, właśnie, co to jest grzegżółka. Wiem tylko, że to jest jakiś bardzo wyjątkowy wyjątek, gdzie można popełnić chyba prawie tyle błędów, co liter.
1: No, siema tam. No.
0: Okay. Tak. No i to jest, tak jak wspomniałem, kółka. No taka rzecz nieistotna, co?
1: No pierdolę, rzeczywiście. No, dobra, Etam, mów, co z tym twoim MPK. No, pewnie z tym dzwonisz.
2: Słuchaj, nie wiem, jak od razu mówię, bo będę tutaj pewnie kontrowersyjny. Nie wiem, jak to wygląda w chwili obecnej, bo miano z tym zrobić porządek i to chyba z rok temu. Ja wtedy się tym interesowałem troszeczkę. Natomiast tak, nieprawdą jest, że jazda biletem bez biletu tramwajem jest nielegalna, bo takie rzeczy są ujęte i to na takich foliach przyklejonych na szybach, są ujęte nawet w regulaminie. Oczywiście jeżdżenie bez biletu jest jak najbardziej legalne, tylko problem jest innego rodzaju, jest kwestia legalności kontroli przez firmy zewnętrzne. Tutaj o to chodzi. Miała ta sprawa być uregulowana w polskim prawie, przez długi czas nie była. I takie przytrzymanie delikwenta poprzez tam zagrodzenie mu drogi i tak dalej, mogło się spotkać z obroną konieczną i nie byłoby z tego powodu żadnych konsekwencji. Także tak to wyglądało do jakiegoś czasu. Natomiast, żeby nikt nie mówił, co ten tam pierniczy, jest inaczej, nie śledziłem tego od roku, albo od dwóch miały być jakieś zmiany w tym zakresie, bo trzeba sobie powiedzieć, że miejskie przedsiębiorstwa transportowe używały do tego celu firm zewnętrznych, dlatego też często były filmiki na YouTubie z, jakby to nazwać, pewnego rodzaju nadgorliwością tych kontrolerów, bo oni dostawali pieniądze za mandaty po prostu.
0: I to jeszcze, jeżeli się nie mylę, to nawet nie tyle za mandaty, a za zapłacone mandaty, co powodowało, że żul nigdy takiego mandatu nie dostał, bo dla kanara też nie był dochodowy.
2: No dokładnie tak. To znaczy ja kiedyś zostałem złapany jako dzieciak w sytuacji dosyć dziwnej, bo miałem wtedy, nie wiem, za 12-13 lat, jakoś pod koniec podstawówki. Mimo, że skasowałem bilet, to przyczepił się do mnie taki kanar. To było jeszcze za komuny, zaznaczam, także to była prawdopodobnie legalna kontrola przedsiębiorstwa przewozowego. Jakoś dziwnie mi kasownik po prostu, jeszcze wtedy były ręczne kasowniki, że trzeba było za wajchę pociągnąć, jakoś tak dziwnie mi odbił, że nie było tego widać, nie? Czy było za bardzo widać, rozlała się ta farba, nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie szczegółów, no i mnie po prostu skarcili. Ja byłem jeszcze wtedy na tyle głupi, że po prostu się dałem skarcić. Dzisiaj to nie miało absolutnie miejsca, ale przekonałem się wtedy na własnej skórze, że czasami będąc całkowicie, że tak powiem, na legalu, można zostać również ukarany. Tak? Dlatego mam teraz dosyć duże wątpliwości co do tego typu rzeczy i nie obchodzi mnie to, że będzie na mnie hejt tutaj i tak dalej. Po prostu takie rzeczy powinny być jasne i uregulowane, tak? I powinniśmy mieć pewne zasady, które są po prostu jasne. A to do tej pory, kiedy ja się tym interesowałem, mówię rok, dwa temu, to tak trudno mi jest ocenić, bo z wiekiem też ten czas coraz szybciej leci, to po prostu to nie było uregulowane i były jakieś komunikaty w prasie.
1: Poczekaj, przerwę ci na chwilę tam. Czy ty nie jesteś czasami człowiekiem, który jest jak najbardziej za państwem minimum? Czy to czasami nieprywatne umowy powinny o tym mówić, w jaki sposób możemy jeździć komunikacją, a jak nie?
2: Nie, no to prywatna umowa, tutaj nie ma nic do rzeczy, bo jest pewna różnica.
1: Prywatna... No masz regulamin. W każdym autobusie, tramwaju masz regulamin, tak?
2: Tak.
1: To jest powieszony.
2: Co nie oznacza, że firma działająca na terenie jakiegoś państwa może przekroczyć swoje uprawnienia, bo regulamin nie może regulować niczego poza zasadami jakimiś ogólnymi. Jeżeli następuje, dochodzi do złamania tych zasad, to wtedy musi być organ, który jak gdyby sprawuje nad tym pieczę. I nie może prywatna firma tego robić. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo to trzeba... Wiecie co, no ja miałem preambułę prawną przez 2 albo 3 lata, już też nie pamiętam jak długo. I to nam tłumaczono właśnie bardzo, bardzo dokładnie w tamtych czasach. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda na studiach prawniczych. Bo jestem przerażony na przykład materiałem, który przed chwilą słuchałem z Parlamentu Europejskiego. Otóż okazuje się, że ta modna zaraza, która była, to było, już dzisiaj wiemy na pewno, że to był spisek, tak? I to po prostu jest sprawa już w tej chwili, na posiedzenie było kilka dni temu, jest już tłumaczeniem na język polski. I wiemy, że ci ludzie, którzy do tego przyłożyli rękę, będą postawieni w Hadze przed Trybunałem. Także to jest tylko kwestia czasu.
1: A podesłałbyś link do tego, co oglądałeś?
2: Chętnie uważam, że wszystkie kanały powinny zamieścić kopię tego materiału. Zresztą jak wpiszesz Płaczek Grzegorz, to znajdziesz na pierwszej pozycji ten materiał. To jest taki znany człowiek w tej chwili, Grzegorz Płaczek, który publikuje. Jest nie tylko tłumaczenie napisane, ale on również jako lektor występuje w tym. Jest to całkowicie nadmuchana sprawa i no, będą odpowiadać jako zbrodniarze przeciwko ludzkości. Bill Gates już został pozwany we Francji, w Paryżu. To jest oficjalna informacja od tego pana, który zajmuje się tam we Francji, czy zajmował raczej do 2020 sprawami związanymi z epidemiami. Także bardzo polecam.
0: Chciałbym tylko zapytać, czy to, że został pozwany, czy to jest coś ważnego? W sensie to chyba poznać może każdy każdego, nie?
2: Ponieważ rząd Francji przekazał mu 1 600 000 000 euro na jakiś tam, jak to się nazywa.
0: Nie wiem, chodzi mi samo tylko, tak, może już kwestia, tak mówię, niespecjalnie. Zmęczenie miałem wrażenie, że został pozwany, zostało przez ciebie zaakcentowane.
2: Wpisz w takim razie właśnie... Melindę Gates i Billa Gatesa, winni śmierci Afrykanów, gdzie jest orzeczenie, chyba już prawomocny wyrok w tej sprawie. Także wiesz, no mówię, ja to mówię teraz z pamięci, tak, bo ja tak aż bardzo się tutaj tymi spiskowymi sprawami nie chcę zajmować, mam dużo ciekawsze rzeczy do roboty, natomiast no powiem tak, po materiałach, które oglądałem, bo również w Polsce powstało Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, które ma swoją stronę, chyba nawet teraz dobrze nazwę powiedziałem, Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, którzy mają swoją stronę, robią w tej chwili wykłady, jeżdżą z wykładami po Polsce, jak to im zabroniono stosować tego, co ich uczyli od lat i od lat praktykowali w kwestii najmodniejszej choroby ostatnich lat. No jest tam dużo informacji na przykład, jak bardzo skrzywdzono ludzi, którzy przyjęli, no na razie będziemy mówić kodem, bo to jest YouTube, czyli przyjęli strzał z fazera, nie? Co tam się znajduje i że nie ma szans absolutnie, żeby to wyczyścić. Ja teraz się w tej sytuacji zastanawiam, co będzie z honorowym krwiodawstwem, czy będzie krew czystokrwistych i brudnokrwistych w tym momencie, tak?
1: Będzie tak jak ze świadkami Jehowy, nie będzie można im transfuzji robić, tym, co się nie szczepili.
2: No nie wiem, no ja jednak mój pomysł, że kiedyś, że zastrzyknięci są zagrożeniem dla niezastrzykniętych, to był dobry, żeby opaskę na rękę im założyć ze strzykaweczką taki narysowany, byśmy wtedy wiedzieli, nie? Albo wstążeczkę na szyi, nie? Coś takiego. To jednak chyba był dobry pomysł. Miałem taką intuicję i mam kolejną intuicję, z którą się z wami podzielę. Mianowicie przerwane to zostało, wiadomo, temat główny, który było 2,5 roku przerwała interwencja na Ukrainie, tak? Czy krainie, jak ja to wolę mówić, znienacka. Ja wam mówię, że to też jest dmuchane. Nadal tak twierdzę, chociaż oczywiście okoliczności już teraz widzę troszeczkę inne niż w dniu, kiedy się to zaczęło, niż tylko jedna fotografia, tak, o którą się tutaj z 2 osobami, panem wójtem i plebanem, pokłóciliśmy, nie? No, to może tyle ode mnie, chociaż jak mówię, no prześledźcie, jeśli chodzi o kwestie biletowe i w ogóle jeśli chodzi o tak zwane wewnętrzne regulaminy przedsiębiorstw, banków, często się z tym spotykaliśmy też w sklepach, tak, z tymi słynnymi maseczkami. Ja na przykład pomimo rozporządzenia, które nadal nakłada obowiązek chodzenia w przychodniach, w ogóle instytucjach medycznych, jak i aptekach, nie korzystam z tego przywileju. noszenia burki i nie będę z tego korzystał, ponieważ jest wprost zapisane, że jest to tak zwany subiektywny atrybut niewolnictwa i jest zakazany przez konwencję praw człowieka. Więc zmuszanie do czegoś takiego, tak? Także przykro mi bardzo, ale mam w dupie wasze rozporządzenia, panie.
1: No, ja ci powiem, że co do maseczek, to ja jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku, czyli jak ktoś smarka, to lepiej, żeby jednak sobie założył ten kaganiec.
2: Nie ma, jest to już udowodnione naukowo. Teraz nie mam tego linku. Dzisiaj to właśnie trafiłem przy okazji tego wykładu. Tam na pewno znajdziesz, bo tam chyba są nawet wklejone. Nie ma żadnego znaczenia, czy będziesz nosił maseczkę, czy nie. W przypadku, kiedy w latach 80. były takie słynne, była słynna epidemia HIV wirusa, zwanego HIV-em, to rzeczywiście tam też jest powiedziano o tym, że na oddziałach zakaźnych mieszano często osoby chore na notabene, co ciekawe, która się pojawiła równo z HIV-em, gruźlicę lekoodporną. I tam rzeczywiście, jeżeli obie strony miały maseczki, to w jakimś stopniu, oczywiście to musiały być odpowiednie kategorie, WSP 2,5, w jakimś stopniu to ograniczało transmisję, tak? Na osoby, które miały obniżoną odporność przez HIV. Natomiast tutaj absolutnie udowodniono, że chimera viral, bo to nie jest wirus, to jest zupełnie coś innego, chimera viral COV09 jest absolutnie odporny na jakiekolwiek maseczki.
1: I no, robiono... ale wiesz, nie mówię o Dawidach, tylko mówię o dowolnym smarkaniu, bo jest to w ogóle higieniczniejsze. Przecież jak ktoś smarknie i nie poleci to wszystko na innych ludzi dookoła, tylko tam kichnie, tylko po prostu zatrzyma mu się to wszystko na kawałku szmaty, nie?
2: Znaczy wiesz, no tutaj jest zawsze jest, że tak powiem, kwestia moralnościowa z tym związana. Jest znacznie prostsza metoda, po prostu wrócić do starych, dobrych, komunistycznych zasad, że jeżeli ktoś jest chory, dostaje L4 na 2 tygodnie, czyli na okres przeziębienia i okres karencji tego przeziębienia. Czasami jest potrzebne 3 tygodnie, bo my znamy mniej więcej w tych przeziębieniach typu angina, typu właśnie jakieś ropopochodne rzeczy, tak? Czy właśnie te koronalne, to przecież tych wirusów jest bardzo dużo. Jak jest mniej więcej okres karencji po jeszcze zarażeniu i wtedy dostaje się, no ja za moich czasów, jak mówiłem, przy anginie 2 tygodnie dla mnie zawsze i dla opiekuna, także trzeba wrócić żadnych takich wynalazków typu saszetka i idziemy do pracy, bo wtedy mamy niemal pewność, że rozniesiemy to świństwo po, no tym bardziej, jeśli to jest jakieś biuro programistyczne, czy takie bardzo hermetyczne, tak? Gdzie jeszcze nie daj Bóg jest klimatyzacja. O, to
1: a kto będzie zarabiał na te pieniądze, na te ZUSy, żeby płacić tym nierobom, co siedzą na L4?
2: A tutaj dotykamy kwestii likwidacji ZUS-u, no ale to już jest zupełnie, zupełnie inny problem i to jest rzeczywiście problem poważny, bo ja szczerze mówiąc, poza celowym podatkiem pielęgnacyjnym nie widzę szans rozwiązania tego problemu. Nie umiem jeszcze tego, nie znalazłem jeszcze metody na to, żeby tutaj wymyśleć, co by można było zrobić. Znaczy może inaczej, jedną metodę znam, ale wolę, aż się boję o niej mówić, bo uszy słuchają, a jak to mówią w filmie o tej, jak ona się nazywa, ciągle zapominam, nie położna, tylko ta, no co teraz, to jest taki za serial taki.
0: Nie mam, ja nie
2: nazwy. No, tam gdzie rodzą, wiesz, dzieci się nie rodzą i te.
1: Nie, to jest. Wiem o co chodzi, ale nie oglądam tego.
2: Ja zapominam zresztą ten tytuł. No, także tam oczy są, nie? A tutaj są uszy. Także lepiej nie mówić o tych holenderskich pomysłach, bo są takie holenderskie pomysły, nie? Oni są bardzo. Zawsze nowocześni i do przodu, hej, do przodu w tych tematach. Nie?
1: No, dobra, tam. A powiedz mi jeszcze co do pierwszej rzeczy, o której gadaliśmy, czyli o tych wszystkich ptakach, to pojawia się u ciebie coś na balkonie albo w okolicy?
2: To znaczy tak, zauważyłem ostatnio dziwny przyrost populacji wróbli. Nawet 2 próbowały gdzieś tam w kącie, to nie były te jaskółki takie, co kleją, tylko wróble, to były na pewno wróble, bo ja je bardzo dokładnie sobie obejrzałem. Próbowały coś tam zagnieździć, przykleić, ale im się nie udało, bo panele są bardzo śliskie, więc nie ma szans na to. Ale moja taka uwaga tutaj jest właśnie, żebyście zwrócili na to uwagę, bo wróble zanikły przez pewien czas. Kiedyś to był najpopularniejszy typ miejskiego ptaka, natomiast od pewnego czasu zdarzają się takie zbiorowiska gołębi, szczególnie w miejscach, gdzie ludzie sobie siedzą i tam im coś rzucają, to one sobie wtedy upatrują i zbiorowa inteligencja je tam z powrotem przywołuje. U nas takich miejsc jest kilka na osiedlu. Natomiast zauważyłem właśnie teraz przy tej przedłużonej jesieni ciepłej, no bo mamy ciągle tam 15-20 stopni, że są krzaki pełne wróbli. I nie wiem, co o tym sądzić, bo tak kurczę, już spiskowo myślałem, bo tak z pszczołami jakiś był problem, ale z wróblami to było naprawdę widoczne. Kiedyś wróbla spotkać to praktycznie no co?
1: No na wsi głównie. Wydaje mi się, że wróbli brakło, bo kotów się dużo dzikich narobiło, albo takich, co wychodziły poza dom w mieście.
0: No. Tutaj tam, jak byłem, czy to w Warszawie, czy to w Poznaniu, czy we Wrocławiu, tam były. To w Krakowie zostały zastąpione przez sikorki, chociaż nad Wisłą też i wróble widuję, czyli powiedzmy też w obrębie osiedla, ale w innych miastach jakoś zauważalne były. U nas ich nie ma, u nas mhm. mamy na wsi Kraków.
1: Wydaje mi się, że tutaj też gołębie swoje mogły zrobić, bo gołębie to są dosyć takie wredne, też potrafią zadziobać inne ptaki.
2: No, niektórzy nazywają je szczurami ze skrzydłami. No ja sam się, jak wiecie, przekonałem o tym, hodując niechcący gołębie na parapecie. Rok się nic nie działo, ale następny kosztowało mnie to 4000 zł od robaczania mieszkania. Także no niestety nie zostawiajcie. Mieliście rację ci, co tam mi odradzali, żeby... Ale nie pod względem czystości, tylko pod względem tego, że została jakaś samica kleszcza obrzeszka po prostu zrzucona z małego wróbelka. Ale muszę ci pochwalić, że odchowałem 6 małych gołębi, w tym raz, jeszcze w poprzednim roku, zanim nastąpiła, że tak powiem, inwazja kleszczowa, to podkarmialiśmy je, zrobiliśmy z długopisu i z czegoś tam jeszcze, nie wiem, taką strzykawkę. I podkarmialiśmy te gołębice, bo gołębica odleciała w takie największe upały, gdzie na oknie, na parapecie było gdzieś około 50 stopni i te biedaki tam piszczały i po prostu zrobiliśmy szparkę i powolutku, mówię, długopis i coś tam wsadziłem do tego długopisu i taka strzykawka powstała i zmiksowaliśmy wodę z chyba jakimś nasionem słonecznika czy z czegoś, mikserem. Także podkarmiałem osobiście tymi ręcami, że tak powiem. I się odchował miod. Gołębica wróciła za kilka dni. A ptaki potem rozprostowały skrzydła
1: i fru.
2: 2 dni ich nie widziałem. Nawet nie widziałem, jak się nauczyły latać. Nie?
1: No może się nie nauczyły latać, tylko spadły i koty zjadły.
2: Nie. Tam było za dużo chaszczy. Ja byłem potem na dole i patrzyłem. Nie, absolutnie nie. One odleciały, zresztą potem gniazdowały drugi raz, bo to 2 mioty mieliśmy jednego roku, a drugi miot właśnie ten taki zakończony kleszczami, to był ostatni już, no bo panowie, którzy przyszli z firmy, to po prostu wszystko usunęli stamtąd z parapetu dokładnie. Nie?
1: Jasne. Dobra, tam. To myślę, że tobie podziękujemy. Dzięki, że zadzwoniłeś. Zostawimy jeszcze chwilę dla innych.
2: Okej.
1: Okay.
2: No. No, w każdym razie nie chwytajcie mi za słówka, sprawdźcie dokładnie, jak wygląda formalna strona kontroli, czy jest możliwość, żeby przedsiębiorstwo miejskie zatrudniające firmę zewnętrzną było w stanie w jakiś sposób, czy załatwiono to formalnie, bo to chyba miało być też rozporządzeniem jakimś załatwione, czyli nadal nie załatwione, ale nie jestem pewien, bo temat przestałem śledzić, przestał mnie on po prostu interesować, bo aktualnie nie korzystam z komunikacji miejskiej, więc nie jestem tym zainteresowany. No, dzięki, na razie.
1: No, dzięki, trzymaj się,
0: hej. Dzięki, dobrego wieczoru, hej, hej. Teraz tak zastanawiam, czy sam byłbym w stanie to sprawdzić. Znaczy, oczywiście wziąć regulamin, wziąć przepisy prawne i przeczytać, być może ze zrozumieniem, to tak, to nie byłoby problemem, ale wygrzebać inne, które stoją z tym w kolizji, nie wiem, czy nie jest to kwestia do zapytania kogoś, kto się na tym zna, bo jeszcze nie wiem, na ile to jest, nazwijmy to, ogólna tendencja, ale zauważyłem, że prawnicy inaczej czytają instrukcje do gier planszowych niż ludzie, którzy prawnikami nie są, więc podejrzewam, że przepisy też mogą coś takiego mieć, że bez odpowiedniego wykształcenia nie będziesz ich rozumiał tak, jak powinieneś. Co jest też
1: No.
0: ciekawe, jakiś czas temu były badania, że najwyraźniej prawo jest celowo tak pisane, żeby było niezrozumiałe, i o tym informował parę tygodni temu, czy usłyszałem o tym podcaście Kopernikusa, doktor Łamża, Łukasz Łamża, jeżeli pamiętam
1: Lamża.
0: nazwisko, o tym mówił, może i Lamża.
1: Lamża,
0: No,
1: Lamża.
0: w każdym razie do sprawdzenia. Wydaje mi się, że w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch w jego Czytamy Naturę o tym była wzmianka, więc tam bym odsyłał ewentualnych zainteresowanych, ale tak, prawnicy są naszymi nieprzyjaciółmi ideowo, najwyraźniej.
1: Tak, wiesz, no jeżeli chodzi o takie tego typu rzeczy, tak jak mamy na przykład no, te regulaminy w autobusach, tak, czy tam tramwajach, to wydaje mi się, że to trzeba zdroworozsądkowo do tego podchodzić, tak? Jeżeli wchodzisz do tramwaju, no to siłą rzeczy, jeżeli nie kupujesz biletu, no to musisz się z tym liczyć, że możesz dostać karę, tak?
0: Znaczy, to jest, ja jakby zasadniczo się z tym zgadzam, ale też rozumiem, że dobrze by było, żeby ta kara była podparta jakimś przepisem. No. Tak. Bo wiesz, jeżeli by nie było, to dlaczego taka kara? Bo inaczej może być, wyobraźmy sobie sytuację, że jeżeli regulamin byłby bezwartościowy i prawo nic nie znaczyło, nagle się może okazać, że potrzebujesz dwóch biletów, albo z jakiegoś powodu droższego, albo z jakiegoś powodu kupowanego w jednym rodzaju biletomatu, bo tak wymyślił kanar. Więc to, żeby to było skodyfikowane, jak najbardziej, bo dobrze by było,
1: No
0: tylko
1: ale
0: właśnie z myślą o tym, żeby to działało.
1: masz możliwości przecież, żeby w inny sposób, powiedzmy, jeżeli nie chcesz korzystać z usług MPK, możesz sobie korzystać z usług innych firm, tak?
0: Nie.
1: Czemu nie?
0: No jaką mam alternatywę realną dla MPK w Krakowie? I nie mów mi proszę, że Uber taksówki to nie jest alternatywa. To jest całkowicie inny rodzaj usługi komunikacyjnej.
1: Jeździć rowerem. Ale
0: To też nie jest alternatywa.
1: nie ma alternatywy dla komunikacji miejskiej, bo dobre
0: No bo
1: pytanie.
0: nie może być. Bo nie może być. W sensie inaczej. Wyobraź sobie, jakie firmy jeździłyby do tych wiosek pod Krakowem. No,
1: Żadne.
0: właśnie miał być, to się chyba nazywa wykluczeniem komunikacyjnym. Znaczy, i
1: Chociaż
0: oczywiście.
1: wydaje mi się, że tak jak masz przykład Tarnobrzega właśnie i naszego Chmielowa, mojego Chmielowa, to tam jest tak, że po prostu Tarnobrzeg powiedział, że nie, no koniec, nie będziemy tam wysyłać autobusu, bo się nam to nie kalkuluje. No i prywatne firmy się za to wzięły.
0: Tak, to pod tym kątem odwołuję się do wiosek pod Krakowem. Tam prywatne też jak najbardziej jeżdżą, z tym, że po pierwsze o wiele rzadziej, po drugie, no, jak nie przyjedzie, no to nie przyjedzie i nic z tym nie zrobisz. I nie jest to ten sam stan, to nie jest ta sama usługa. Plus teraz znów coś tylko mi świta, ale nie pamiętam, inaczej wiesz, biją dzwony, ale nie wiem, w którym kościele. Coś kojarzy, że miał być jeden z tych wielkich pisowskich programów właśnie odtworzenie połączeń PKS-owych, które też zasadniczo się nie opłacały, z tym, że jakby rozumiem myśl, że patrzenie tylko i wyłącznie na pieniądz jest patrzeniem wąskim. To znaczy jasne, może i się nie opłaca biznesowo, ale czy opłaca się przenosić rolników do miasta? Właśnie.
1: No
0: No ale.
1: dobra, myślę, że daliśmy ludziom jeszcze chwilę na to, żeby zadzwonili. Nikt się nie kwapi. No. O, to jeszcze Nerfan pisze, że w Krakowie są dwie firmy: MPK i Mobilis.
0: To tej drugiej
1: Mobilis.
0: nie słyszałem. On odpowiada za jakieś linie osobne, czy. Zresztą to już sobie zgoogluję.
1: No.
0: Faktycznie coś takiego jest, ale nie, dotychczas nie słyszałem. Niemniej troszkę coś mi podpowiada, że nie jest to taka alternatywa jak typu, jeżeli jeżdżę 179 na przykład, bo tak mi pasuje do pracy, ale z jakiegoś powodu się obrażę na MPK, to będę mógł skorzystać z tych, że prędzej. No, zaraz, no nic, ale nie chcę tu gdybać. A zresztą jest kategoria, gdzie jeździmy, Kraków,
1: No, ale
0: tych.
1: wychodzi na to, że oni są podwykonawcami.
0: No, No to nie wiem, czy bym to traktował jako alternatywę.
1: No, bo to nie jest konkurencja. Znaczy, z drugiej strony może być tak, że po prostu prawnie jest tak to uregulowane, że nie może być konkurencji.
0: No ewentualnie, co by mogło być, co mi przychodzi teraz tak do głowy na szybko, to te, jak to się nazywało? Kurczę, zapomniałem, miał jakąś taką dowcipną nazwę, coś z cebulą w nazwie, te, które do faktory na modlniczkę jeżdżą. Wiesz, tam jest ta jedna taka linia, która tam regularnie wozi ludzi, powiedzmy, tak, nawet jest darmowa, ale to też ma jeden kurs w bardzo konkretne miejsce. No też, no okej, okay. Na szybką przejażdżkę między dwoma punktami, które są, może być, natomiast nie widzę też możliwości, żeby tego typu twory jeździły po całym mieście w taki sam sposób. No to jest coś, co zostało stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby dowozić ludzi do faktory, który jest tak położony, że faktycznie bez tego no nie jest tam wygodnie dojechać i można na szczęście korzystać w ramach przejazdów po mieście. No ale tak czy siak będę się upierał, że na zasadach rynkowych nie da się stworzyć alternatywy dla przedsiębiorstw takich jak MPK.
1: No, bo to i w dużej mierze chyba też wychodzi na to, że to jest mało rentowne.
0: No tak, tak, bo no, jakby tutaj nie pieniądz jest wyznacznikiem.
1: Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję Ci, że zechciałeś ze mną dzisiaj pogadać do mikrofonu.
0: Ja tobie dziękuję za zaproszenie i raz jeszcze przepraszam za zmulanie, bo już nawet sam po sobie słyszę, że nerwy w głosie to nie mam.
1: No, jeżeli Wam się podobało, słuchacze, to dajcie znać w komentarzach. Powiedzcie, że super jubiler, zajebiście Ci poszło, nie zamulałeś aż tak bardzo. Tak możecie mu napisać, żeby mu posłodzić trochę. Jak dobrze pójdzie, to się jeszcze pojawimy za 2 tygodnie, może za 3. A może za miesiąc?
0: Myślę, że miesiąc już tak. Nie hergatkujmy to za często, nie ma co.
1: No, także tak będziemy, tak myślę, że będzie można pomyśleć o tym. No, dobrze. To dzięki, że byliście, dzięki, że współuczestniczyłeś. No i co? Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy wszystkim. Hej, hej.

0: Cześć wszystkim. Audycja Nocny Marek. Godzina 21, poniedziałek, święta dopiero idą, a Nocny Marek już jest i to dużo lepszy jest od świąt, bo nie musicie nam kupować żadnych prezentów, nie musicie głupich tych samych ciągle kolęd śpiewać, nic nie musicie z Nocnym Markiem, a no, to Nocny Marek ma dla was prezenty, a tymi prezentami jest pięknie opakowany we wstążeczkę z kokardką krawiec i...
1: Potrzeba.
0: I potrzeba taki gorszy prezent, którego nikt nie chce, prawda, jak takie skarpety, prawda. Nie,
1: prezent, no, o który każdy boi się poprosić, ale który każdy chciałby dostać.
0: No, i jak zwykle was tutaj zasypiemy garścią newsików, różnych ciekawostek, ale i swoich wspaniałych przemyśleń też. Ja w ogóle trochę, nie obraźcie się, ale... trochę tak z przymusu przyszedłem, bo jak zwykle spałem przed audycją i wspaniały sen miałem, jak zwykle wspaniały. Byłem, wyobraźcie sobie, chłopcem, Chińczykiem, albo Japończykiem, albo Koreańczykiem na łódce, woziłem ludzi, tak zarabiałem. Nie wiem właśnie, co to był za kraj, bo się nie, tam nie wywiedziałem. No i mafia coś ode mnie chciała, zabrać mi tą łódkę. A ja nie chciałem oddać, także byłem walecznym małym Azjatą. No i jakiś taki mafijny przydupas przyszedł mnie tam szantażować coś. Ja go tam pogoniłem, obrzucałem go jakimiś owocami, on tak uciekał kwicząc żałośnie, ale za chwilę wrócił i wyciąga spluwę, słuchajcie, no jak film sensacyjny. Wyciąga spluwę z gaci. Już do mnie celuje, a ja podbiegłem i go nożem tak przez twarz chamsko, ciach. A on się złapał z tą twarz i już tam chciał do mnie strzelać, a ja nura pod wodę. No i uciekłem. Nie wiem, po co im ta łódka była, może tam jakaś kokaina była schowana, ukryli czy coś, potem chcieli odzyskać. No po co moja stara łódka, mała, biedna. I uciekłem. Ciekawostka jest taka, że wcześniej była tam scena, jak z filmu, z Van Damme. Okazało się, że Van Damme tam jest na wakacjach,

0: czy coś, więc potem bym go pewnie spotkał, jakbym nie musiał tu do was przychodzić. Widzicie, zamiast walczyć u boku Van Damme'a z mafią, chińską, łamane przez japońską, łamane przez tajwańską, to ja tu do was gadam. Ale zabawna była ta scena z Van Damme'em, bo jakaś blondyna sobie szła i się potknęła i tak chamsko wyrżnęła głową w jakiś krawężnik czy coś i leży nieprzytomna. A Van Damme do niej podbiegł i zaczął jej ją reanimować, masując jej stopy. To świetna metoda reanimacji. A ja byłem chyba takim trochę złośliwym chłopakiem, bo podsumowałem to tak, śmiejąc się, że bardzo dobrze robi, bo w stopach są zakończenia nerwowe wszystkie i że bardzo dobrze fachowo to robi. No wiecie, spotkałbym Van Damme'a jeszcze trochę, gdybym się nie obudził na audycję, gdyby budzik nie zadzwonił.
1: A masz też tak, że jeżeli masz jakiś taki naprawdę ciekawy sen, to tak starasz się maksymalnie przedłużać, tam ignorujesz wszystkie budziki i starasz się z powrotem w ten sen wprawić?
0: No, bywa tak, bywa.
1: Ja miałem tak właśnie w niedzielę, gdzie spałem chyba do 14, natomiast sen miałem porąbany, bo to był coś w stylu, nie wiem, jakiegoś filmu pościgowego czy coś takiego, wszystko się działo na w zasadzie bardziej drogach wiejskich czy coś takiego, natomiast miałem taką bardzo specjalną moc. Miałem moc pomniejszania i powiększania samochodów, że powiedzmy sobie tam, nie wiem, jakiegoś Mercedesa starego ukradłem, pamiętam, i uciekałem przed jakąś mafią i się schowałem na jakiejś takiej farmie, tam kury, kaczki, gęsi, diabli wiedzą co jeszcze, i tak się skupiam i tak nie, i ten Mercedes mi się tak zmniejsza do wielkości resoraka, ładuję go w kieszeń, wyciągam sobie jakąś tam Suzuki Grand Vitara, nie, powiększam, wsiadam do niej, zapierdzielam przez pola, lasy, coś tam łąki, nie? I tak dalej. Dojeżdżam do jakiejś sensowniejszej drogi. Zmniejszam, wyciągam resoraka jakiegoś sportowego. Jeb go w ten piach, jeszcze przykryty takim piachem. Powiększa się ten piach z niego. Po prostu popieprzony, ale ubawiłem się jak grając w jakąś naprawdę fantastyczną gierkę.
0: No to takie moce jak z Antmana troszeczkę. W Antmanie tak sobie powiększali samochody. Antman i Osa konkretnie. No to albo miałeś pompkę powiększającą pana Kleksa. Też jest taka możliwość. Ale popatrz, ciekawe jest to, czy to przypadek, że i ciebie ściga mafia, i mnie ściga mafia?
1: A nie wiem, po prostu w ostatnich dniach tak bardzo Matrix się zawiesza, że mam, dosłownie tak od piątku mam, że przychodzi do mnie jakaś taka wiadomość, która mnie po prostu ścina z nóg, że jest bardzo niefajnie, że teraz są problemy, że teraz coś będę musiał kombinować, i dosłownie 15-20 minut później jest coś, co mi tak zwraca z nawiązką to. I tak jestem po prostu zmęczony, tak jestem rozerwany w te dwa różne dziwne punkty wszechświata, nie wiem, coś dziwnego się dzieje, moi drodzy, coś zmieniają, na pewno coś zmieniają.
0: Co, popatrz, to też tak jak u mnie, ciągle dostaję po dupsku, ciągle los się ze mnie naigrywa, tylko że mi nie zwraca. To samo, tylko ten drobny szczegół, że mi nie zwraca.
1: Mój stary to fanatyk Providenta, pół mieszkania zajebane przez komornika. A tymczasem jeszcze w klimacie mikołajkowym chciałbym wam opowiedzieć o pewnej matce, która wrzuciła sobie post i chciała się poradzić. Może dla kogoś to nie jest problem, ale dla mnie tak. Co byście zrobili w sytuacji, gdy w Mikołajki najbliższa rodzina nie odwiedziła dziecka w tym dniu i udaje, że nic się nie stało? Proszę o riposty z kulturą, ale dosadne, które mogłabym wysłać do owych osób. Dziękuję. I tutaj wyłuskałem sobie dwie najpiękniejsze odpowiedzi. Cytuję. Piszcie dosadnie, lecz z kulturą, dawaj prezenty, ty stara ruro. Ewentualnie na górze piwo, na dole słonie, dawaj prezenty, ty łysy członie.
0: No, ludzie się w ogóle na święta trochę dziczeją, stają się bardzo nieuprzejmi dla sprzedawców. Czytałem taki artykuł, gdzie sprzedawcy się żalili na to, jak się ludzie zachowują. Przychodzą na przykład minutę przed zamknięciem sklepu, no i zaczynają tam wybrzydzać i wypytywać, i trzeba ich obsłużyć. Ja zawsze jakoś tak mam na względzie, że ktoś też chciałby pójść do domu, ale no, albo ktoś znerwowany rzuca jakieś tam kilka stów na ladę w grubych banknotach. Ekspedientka się cichutko, grzecznie pyta, a może jakieś drobne? To są moje drobne. Tak odpowiada Polak.
1: O ja pierdolę.
0: Bo co, on ham? Jak on pieniądze ma, to co, on ham jakiś? Będzie się tu tłumaczył? To są moje drobne.
1: A to no. Wiesz co, prywatnie uwielbiam takie sytuacje, bo wtedy tak po prostu wkładam łapę między drzwi, bo wiesz, bo w takich sytuacjach, wiesz, zaczynam napieprzać w gościa, nie? No i co? Ta pani nie może panu zwrócić uwagi, bo potem będzie miała problemy. Ale ja żadnych problemów tutaj, proszę pana, miał nie będę, nie? I tak, starałem się nie przeklinać, to znaczy teraz, bo zazwyczaj nie przebieram w słowach, jak zresztą bardzo dobrze mnie znacie. Uwielbiam i polecam, szczególnie polecam, bo to też nie są, no kurde, no każdy też, no oni nie mają łatwo, tak? Oni każdego dnia po prostu rzucają w nich tą cebulą, rzucają w nich arbuzami. To nie jest łatwa praca, tak? I... dlatego też, jeżeli jesteście w markecie, gdzie możecie skorzystać z kas automatycznych, to też warto z tego skorzystać, żeby ci ludzie mieli po prostu nas z głowy, żeby nie musieli się z nami męczyć, żeby nie musieli pytać o grosika, żeby nie musieli się stresować. No może to jakoś tam pomoże, no ale jeżeli widzisz, reaguj. I to tak całkiem poważnie muszę stwierdzić, widzisz, reaguj.
0: Pewnie, że tak. Tłuc buców. To jest dobra dewiza, a zareagowałbyś na przykład, gdybyś zobaczył gliniarzy, którzy szarpią 82-letnią staruszkę, bo też taki przypadek był, już są zwolnieni. No, gdyby to nie była staruszka, tylko małe dziecko i nie policjanci, tylko księża i nie sklep, tylko sypialnia, to by im się nic nie stało, a tak ich zwolnili, więc jakaś tam sprawiedliwość jeszcze jest. Zareagowałbyś?
1: To jest, wiesz, to są gliniarze, tak? Ja mogę w tym momencie to, co najwyżej zadzwonić na 112, jeżeli tutaj się szarpnę, no to w tym momencie no, nie jestem kimś, kto jest w mundurze, kimś, kto jest na służbie. Na pewno bym to nagrał, na pewno bym zadzwonił na 112, ale zainterweniować nie zainterweniowałbym. Bo też jednak, może to głupio zabrzmi, ale mam zaufanie do policji.
0: No, głupio. Bardzo głupio. Debilnie wręcz. No ale...
1: Cóż. Nigdy nie zostałem źle potraktowany przez policję w sytuacji, kiedy zostałem fałszywie oskarżony. Oni mi pomogli, oni mnie, że tak powiem, wręcz no, jak srałem po gaciach w momencie, kiedy się stawiałem na przesłuchanie, to wyszedłem po prostu w cały w skowronkach. Także naprawdę mam tylko i wyłącznie dobre doświadczenia z policją, a sytuacje, w których dostałem mandat czy coś takiego, to zdecydowanie na niego zasłużyłem i tutaj nie będę twierdził, że jest inaczej, tak?
0: Zachowujesz się trochę jak Martin Lechowicz, który całymi latami psioczył na policję, a raz go wyzwali i herbatą go poczęstowali, to potem się rozwodził, jaka to policja wspaniała i wcale nie są tacy źli, bo go herbatą poczęstowali.
1: Nie, no, mnie herbatą nie poczęstowali, ale jako taki zwykły obywatel, który sobie żyje, żre, nikomu nie wadzi, nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek został potraktowany niesprawiedliwie. Parę razy zostałem potraktowany sprawiedliwie, tutaj muszę przyznać, czy przez policję, czy przez Straż Miejską, z ręką na sercu przyznaję, święty nie jestem, natomiast jak najbardziej mam bardzo dobre zdanie. Może dlatego, że wiesz, że nie angażowałem się w jakieś tam, nie wiem, wysokie afery na szczeblu polityczno-krajowym, że wiesz, że po prostu nie było powodu, żeby takiego tyci mnie w jakiś sposób tam mu przeszkadzać w życiu. Nie no, to też są ludzie, którzy też mają jakąś tam swoją misję, tak samo urzędnicy, tak? No są biurwy, są bezczelne, paskudne biurwy, no ale wtedy no to czy mogę, jeżeli pani nie pozwoli mi załatwić tej sprawy, to czy mogę porozmawiać z naczelnikiem? No proszę bardzo. No i po prostu przedstawiasz taką sytuację i tłumaczysz jak krowie na rowie, tak jak, nie wiem, jak parę lat temu miałem sytuację, że miałem problem z zarejestrowaniem samochodu, bo chciałem mieć lokalne blachy, tak? A byłem zameldowany w zupełnie innym miejscu. A nie chciałem, zostawiając po prostu samochodu pod blokiem, mieć potem, nie wiem, wybitych szyb, bo oj, tutaj przyjezdny. No to przedstawiłem, że tutaj mam tę umowę na najem mieszkania na 2 lata, no i że chcę się tu, że mieszkam tutaj, no i że chcę zarejestrować samochód tutaj, tak? No ale nie można tak, nie? No to proszę z naczelnikiem. No to babka pomruczała, ale ona musi cię potem puścić do tego naczelnika, bo jeżeli wiesz, jeżeli potem złożysz na nią skargę, to ona będzie miała tak przewalone, że sobie nawet nie wyobrażasz, tak? Nawet ta historia ostatnia, o której chyba wspominałem, albo my wspominaliśmy w Nocnym Marku, gdzie była ta prowokacja, gdzie właśnie urzędniczki tuż po zamknięciu zakładu warsztatu samochodowego przejechały, że chciałyby sobie wymienić wymienić żarówkę. No i tam wymieniły za żarówkę za 3,60, zapłaciły kolesiowi 10 zł, no i pach, i będzie ten, i będzie tutaj kara. No i co się okazało, tak? No i naczelniczka, która zleciła tę kontrolę, w piątek straciła pracę. Więc no, może na pierwszy rzut oka. Więc no, może na pierwszy rzut oka nie jest tak fajnie. Może niektórym się jeszcze wydaje, że żyjemy w latach 80., ale tak nie jest.

0: chyba i to wszystko. A może jakieś pochwały, może chory byłem, albo miałem gorączkę. Jak ja mogłem chwalić psiarnię, jak mnie tylko same złe rzeczy z ich strony spotykały w życiu i nic dobrego, to i wszyscy wiedzą, jaka jest
1: no ale
0: policja.
1: Co, złamałeś prawo, tak? Zostałeś skazany zgodnie z kodeksem karnym, zostałeś.
0: Chcieli mi spierdolić na komisariacie, no człowieku.
1: Chcieli czy wpierdolili?
0: No, grozili mi, że mi wpierdolą zaraz.
1: No dobra, no ale to są metody przesłuchań, tak?
0: Tak, chyba SS. Składałeś zeznania na Pawełka na komendzie, zapomniałeś. No i co, i chwaliłem wtedy, że co, że wspaniale było? No, nieważne. Może coś głupiego powiedziałem faktycznie, pochwaliłem. Ale sobie nie przypominam, żebym chwalił.
1: Widzisz,
0: chyba tylko
1: radio nie wybacza, radio nie wybacza.
0: I co tam mówiłem, że mogli mnie zbić, a nie spałowali? I że wspaniały ludzki pan? To... Ale patrz, jak tu słuchacze wszystko znają, wyciągają ci jakąś audycję sprzed 2 lat i mówią, co mówiłeś tam.
1: No, proszę, no taka nasza odpowiedzialność tutaj, nie oszukujmy się, nie? Krawiec z Wrocławia, to masz szczęście, że cię nie zabili paralizatorem. No to też są jakieś takie... No ale w dalszym ciągu to też są ludzie, którzy są egzekutorami tego prawa, tak? A prawo jest stanowione nie przez nich, tylko przez naszych miłościwie panujących, prawda?
0: No właśnie. A na Woli doszło jakiś czas temu do napaści na tle rasowym. Mężczyzna... pobił młodą muzułmankę, skopał ją. No i w zeszłym tygodniu zapadł wyrok i oskarżony dostał bardzo surowy ten wyrok. Bardzo, bardzo surowy, bo musi za karę przeczytać książkę.
1: Koran?
0: Jeśli to jest, o doli, o nieszczęsnej doli kobiet w Czeczenii chyba, czy coś takiego.
1: O dole mio.
0: I tak, Czeczenia, ani życie, ani wojna, Czeczenia oczami kobiet, ale to strasznie sroga kara, że go skazali na przeczytanie książki. Ja myślę, że jeśli to jest jakiś narodowiec, to on płakał po prostu i musi zrelacjonować tą książkę kuratorowi sądowemu. Wiecie, no, chciałbym to zobaczyć, tą scenę.
1: Prawdopodobnie tak, ale bardzo mi się te kary podobają. W Stanach Zjednoczonych na przykład, jeżeli jesteś tam, nie wiem, młodym dealerem, którego cię przyłapią na sprzedawaniu heroiny, to dostajesz karę w stylu odsiedzenia 60 godzin w ośrodku odwykowym, żebyś zobaczył, jak kończą ci ludzie, którym sprzedałeś.
0: To jakiś prosystemowy robisz i w ogóle ten...
1: No ale powiedz, co mu zrobić? Dozór elektroniczny, wsadzić go do aresztu? On jeszcze bardziej znienawidzi to państwo, a jeżeli trafi do aresztu, to się skuma z takimi jak on i jeszcze więcej sedesu z tego wyjdzie. Niech przeczyta tę książkę, niech ją zda swojemu kuratorowi i tyle, tak?
0: Ja uważam, że w przypadku narodowca skazanie go na przeczytanie książki to jest bestialstwo po prostu. Jak on się będzie męczył.
1: A myślisz, że zna cały alfabet, czy...
0: Ile mu to zajmie, tak będzie czytał. I wtedy on powiedział... I tak będzie czytał tą książkę 5 lat. Ale no, to będzie mógł zawsze się wymigać od tego, od zrelacjonowania kuratorowi, że po 10 latach powie, że no, jeszcze czytam, nie?
1: No tak, ale wiesz, ale kuratorowie też są kuratorzy. Też to nie jest tak, że oni ci będą po prostu robić dobrze cały czas, tylko oni też w sytuacji, kiedy zauważą, że nie wywiązujesz się ze swojego wyroku, no to wtedy pogadają sobie z sądem. No i no okej, no skoro nie umie czytać, no to może faktycznie trzeba troszkę bardziej bezpośrednich środków użyć, tak? I powiedzmy grzywna na 10 tysięcy, czy coś takiego. No i w takiej sytuacji, no już wtedy będziesz bardziej chętnie składał te literki.
0: Jak już sobie gadamy o policji, to jest też jeden policjant, który zatrzymał limuzynę Kaczyńskiego No i

0: I można się domyślić, co się z nim stało. Już nie pracuje w policji, wysłali go do wojska. Żeby się nauczył moresu, żeby się nauczył dyscypliny i życia, żeby się nauczył przede wszystkim, bo nie wolno zatrzymywać limuzyny z Jarosławem.
1: Ale wiesz co, ale teraz będzie, nie wiem, na przykład w takim czołgu podczas święta Wojska Polskiego i tak, wiesz, nieważne, nawet jeżeli nie miałbyś tam, nie wiem, żadnych pocisków w tym czołgu, tak sobie, wiesz, wycelować lufę czołgu w tę lożę honorową i tak surprise, motherfucker!
0: Można by taki film zrobić, że właśnie, że policjant zwolniony przez Kaczyńskiego, zesłany do woja, potem kradnie czołg i się mści, strzela do posłów. Do Kaczyńskiego z czołgu, z armaty do muchy, no ale to fajnie by tak się rozciapciał, jakby dostał z pociska. No a Kaczyński ma teraz zmartwienie, bo o Rydzyk założył ruch Prawdziwa Europa, aby wywalczyć coś w wyborach do Europarlamentu. Chociaż bardziej prawdopodobne jest to, że chce znowu coś utargować z Kaczyńskim. No dostał już 81 milionów i jak on to mówi, no kropla w morzu, to wszystko kropla w morzu, kochani. No dali nam ochłapy i myślą, że nas tutaj ugłaskają. No, a i będzie pewnie chciał Rydzyk coś wywalczyć, albo swoich ludzi gdzieś powtykać, albo na przykład przelobbować zaostrzenie ustawy aborcyjnej, żeby tak, nie wolno.
1: Żeby aborcja była dozwolona w wieku, ile on tam teraz ma?
0: 80 lat.
1: No to w wieku 80 lat płodu, 81 lat płodu, żeby aborcja była dozwolona. Abortowałbym, ojejku, oj bym abortował, jak głupi. To będzie dość ciekawe, bo to mi przypomina takie już trwające od ponad 10 lat niesnaski na lewicy, że tam się łączą, dzielą i tak dalej. A jak się połączą, to się nie mogą dogadać, jak się podzielą, to nikt nie przekracza progu wyborczego. No i komu on zabierze elektorat? No oczywiście PiS-owi, tak? PiS na tym troszkę straci, oni nie wejdą do Sejmu, no ale to będzie tak jak wtedy, jak się od SLD oddzieliło SDPL bodajże w takim pierwszym rozkładzie polskiej lewicy i wtedy faktycznie SLD zebrało tam jakieś, nie wiem, jakieś psie mandaty, SDPL chyba też wtedy przeszła, a potem się wszystko po prostu rozrzuciło na kompletne drobne, no bo nie sądzę, żeby ktoś, kto nie wiem, głosuje na Platformę czy Nowoczesną, czy na Partię Razem, tak, był w stanie, pan ojciec Rydzyk założył partię, no to oni teraz są godni mojego głosu, tak jak są godni moich pieniążków z renty.
0: No, ale no, zobaczymy, jak to się ułoży. A Kościół ma kolejne zmartwienie, bo prałat Henryk Jankowski okazało się, że też ma skłonności, prawda, takie jak większość księży, powiem. Nie wszyscy, są też dobrzy księża, gdzieś tam na jakiejś wsi małej, gdzieś tam jest, ja myślę, jakiś dobry ksiądz, chyba. No, ale w każdym razie, no, okazało się, i jakieś takie drastyczne szczegóły wychodzą na ten temat, tak więc wychodzi na to, że mamy swojego polskiego Jimmy'ego Sewilla, ponieważ ponoć wszyscy wiedzieli o tym, dzieci uciekały nawet jak on szedł, krzyczały Jankowski, ratunku.
1: Tak, tam była jakaś dziewczynka, jakaś nastolatka, która się zabiła, bo była w ciąży z nim. W ogóle, tylko problem w tym, że Jimmy Savile nie miał stawianych pomników, a Jankowski ma jeden.
0: No i pod tym pomnikiem zostawiają małe buciki, co jest teraz takim symbolem sprzeciwu wobec pedofilii.
1: A jeżeli księża mają fetysz stópek i bucików?
0: Myślisz, że przychodzą tam w nocy i kradną te buciki? może, wcale bym się nie zdziwił. Jakieś zakonnice, dwie, to wszystko są afery z tego tygodnia. Dwie zakonnice zdefraudowały 500 000, nie wiem, czy dolarów, chyba dolarów. W każdym razie 500 000 czegoś i na kasyna. Chodziły sobie wesołe siostrzyczki do kasyna. Sekielski kręci, w ogóle jest zdumiony, że tyle dostał różnych maili, tyle materiałów ma do swojego filmu. Przypomnijmy, no Tomasz Sekielski, dziennikarz znany, zebrał na Patronite kasiorę na robienie filmu o pedofilii w kościele, no i całkiem sporo zebrał, jeszcze mu brakuje 80 tysięcy do skończenia filmu, nagrywa różne streamy i no same te materiały, które od czasu do czasu wypuszcza z tej okazji, powinny dać do myślenia, co po niektórym, ale pewnie nie dadzą, bo to przecież ksiądz też człowiek, jak to jakaś posłanka PiS właśnie tak powiedziała ostatnio, że ksiądz to też jest człowiek, on ma prawo błądzić, no bronią
1: Bernadeta Krynicka, która podkreśliła, że ksiądz też człowiek i ma prawo do błędów.
0: No taki błąd, noga mu się powinęła, ręka mu się powinęła i jeszcze co innego, i ta trzecia noga mu się też powinęła. No i a Kościół nic już stoi tak pod ścianą teraz trochę, ale widać, że ta pokusa jest bardzo silna, ponieważ w ogóle się jakoś nie zreflektował. Dalej wysyła parafii do parafii swoich funkcjonariuszy i chroni, idzie w zaparte, chroni, mówi, to dobry człowiek tak poza tym był, bo mi kiedyś pożyczył 5 zł, jak potrzebowałem i w ogóle dobrze mu z oczu patrzy, zostawcie go. No, takie są różne, no, ja się modlę do Boga codziennie, żeby ta parszywa sekta zdechła w końcu.
1: Ale nie masz takiego wrażenia, że zdecydowanie za często mówimy w Nocnym Radiu, w Nocnym Marku właśnie szczególnie o pedofilii w polskim kościele? Ale nie, ja mam propozycję, żeby to rozwiązać. Możemy napisać do nich na przykład petycję do kurii, do kościoła katolickiego. Przestańcie gwałcić dzieci!
0: Podpisane dwa podpisy, Krawiec i Potrzeba. Ale są wśród nas tacy, którzy napiszą petycję odwrotną, że
1: zacznijcie gwałcić dzieci.
0: Gwałćcie. Ksiądz ma prawo też do odrobiny
1: błędów,
0: zabawy, bo smutne ma życie. Musi z rana wstać, wymamrotać coś i wraca do łóżka sobie. To jest ciężka praca człowieku.
1: A potem sobie puszcza piosenkę, czy warto było szaleć tak. Natomiast jeszcze z tymi bucikami jest osobna afera, ponieważ w Toruniu 16-latek Paweł Wenderlich. Oczywiście zaraz zaczną się teorie spiskowe dotyczące nazwiska, ale możecie sobie wyobrazić, że nie wszystkim się w Polsce kończą nazwiska na ski. Policja już była u 16-latka dwukrotnie, został oskarżony, dostał zarzuty z artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek, lub albo buciki, wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. No i właśnie się okazuje, że on nie zrobił nic innego, tylko właśnie zawiesił te buciki i teraz on i jeszcze trzy inne osoby z Torunia usłyszały zarzuty z tego tytułu.
0: Kto wystawia na widok publiczny? No, buciki. Ale znam takiego jednego mastera od spisków, co prowadzi audycję, co pewnie powie, że to jest spisek producentów bucików. Cała ta afera z pedofilią w kościele. A na antenie witamy Etama, wielkiego obrońcę tych, którzy lubią małe buciki. Halo, halo?
2: Na ski zresztą się kończy moje nazwisko. Tak, wiedziałem, po prostu wiedziałem, że jak włączę się tylko w radio nocne, to będzie kościół B, kościół tego. A ja właśnie dzwonię w dobrej wierze, bo jakąś godzinę temu wszedłem sobie na spacer z moim kaszlącym psem, jeszcze do tego teraz ma katar, i znalazłem, kochani, niedaleko kościoła, żeby jeszcze było śmieszniej, znalazłem leżące na siedzisku
0: małe buciki koło kościoła.
2: Znalazłem słuchawki prawdopodobnie od telefonu Samsung oraz portfel pełen różnych kart. Karty kierowcy, karty bibliotecznej, karty kredytowej, karty jakiejś tam empikowej i jeszcze troszeczkę gotówki też było. I wyobraźcie sobie, co jako katolik zrobiłem. No, nie miałem niestety dowodu. Dobrze, że tam nie było dowodu, bo kto wie, czy by to ktoś odłożył, bo tak miałem wrażenie, że to wyglądało, jakby ktoś to odłożył na to siedzisko, po prostu nie chciał, że tak powiem, mieć nic wspólnego. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Przez chwilę się, powiem wam szczerze, jako dobry katolik wahałem, bo pomyślałem sobie coś takiego, a może to jest rzeczywiście portfel wypchany pieniędzmi, który był wypchany pieniędzmi, a które, z którego tę większość pieniędzy wyciągnięto i zostawiono te 40 parę złotych, które tam znalazłem. No ale wziąłem w końcu i zadzwoniłem. No gdzie zadzwoniłem? No na kartę bankową, czyli tą bankomato, no, do tego banku, żeby zastrzec tą kartę i żeby poinformowali tego nieszczęśnika, który zgubił tą kartę, że podali mój numer telefonu, że po prostu się zgłosił i sobie to odebrał, że tak powiem. Ale to jest ryzyko jednak, bo jak jakiś inny dobry katolik wyciągnął na przykład 1000, a zostawił tylko 40, to będzie trochę niefajnie, niesmacznie, prawda?
1: Ale dlaczego tutaj mieszamy w ogóle katolicyzm? To jest zwykły ludzki odruch. Jeżeli ktoś się, nie wiem, ktoś dostanie zawału na ulicy i się przewróci, to stwierdza, nie, ja wyznaję islam, albo nie, ja jestem ateistą, to mam go w dupie, nie?
2: No tak, ale to jest jednak coś innego, wiesz, to jest jednak coś innego, bo powiem wam tak, u nas jest taka, nie wiem jak to nazwać, nawet ubrać w słowa, ale może być tak, że ktoś ci na przykład taki portfel odłoży i pomyśli sobie, że znajdzie się frajer uczciwy, który zadzwoni, a potem się okaże na przykład, więc trzymajcie kciuki, żeby to było rzeczywiście, żeby wszystkie dobra, które tam były, rzeczywiście były tak jak znalazłem, bo żeby nikt nie miał do mnie pretensji, że na przykład sobie podebrałem jakąś stówkę czy dwie, tym bardziej, że wszelkie znaki wskazują na to, iż to dziecko zgubiło ten portfel, poznaje to po takiej karcie obiadowej szkolnej, ale karta kredytowa jest na ojca, bo tak na to mi wygląda, no i zgłosiłem.
0: Czyli to dziecko zgubiło, tak?
2: Wygląda na to, że tak. No,
0: i obok kościoła to leżało?
2: Nie. Obok kościoła jest plac zabaw po prostu.
0: Szedł po prostu ksiądz tak złapał dzieciaka, że aż podpadały mu kredki.
1: Młody uciekał i rzucił portfelem. Masz tutaj, jest 1000 złotych tutaj od ojca.
0: I ksiądz się wtedy zatrzymał, bo pęd do kasy jest większy i się zatrzymał i rzucił na te pieniądze. Mogło
2: telefon,
0: tak być.
2: Telefon został w kieszeni, a słuchawki zostały na tym, bo słuchawki też znalazłem, więc słuchawki zostały, wypadły z uszu i zostały od tego biegu, tak. Telefon chcesz ocalał.
1: No tak, no. Ale to wiesz, ale to nawet jeżeli ktoś tam, nie wiem, wyciągnął 1000 złotych i podebrał, to nie ty musisz udowodnić swoją niewinność, tylko tobie muszą udowodnić winę. No nie oszukujmy się, ludzie kochani, nie żyjemy w jebanym bantustanie.
2: Zgadza się, dlatego popełniłem, co popełniłem. Chociaż jak mówię, chwilkę się wahałem mimo wszystko, czy w ogóle tego portfela dotykać, tak, bo dziwne to troszkę, że o tej godzinie, czyli koło 20, jak ja to znalazłem, w strugach deszczu od kilku godzin lejących w Szczecinie, ktoś zostawił, to by musiał zostawić to bardzo dawno temu, tak? Ktoś to chyba odłożył, po prostu nie chciał mieć nic z tym wspólnego. Tym bardziej, że adresu w tej chwili na dowodach ani na niczym nie ma. Tam dowodu akurat nie było, ale nie było żadnego adresu, tylko imię, nazwisko. No nic, jeżeli bank nie poda, że tak powiem, informacji, bo podałem cały numer karty, imię, nazwisko z karty, jeżeli nie podam mojego numeru telefonu temu człowiekowi, jeśli się nie odezwą do jutra po południu, to pozostaje mi jeszcze podzwonienie po tych wszystkich pozostałych kartach, czyli do Empiku, do tam jakiegoś, jakaś karta kierowcy, nie wiem co to w ogóle
1: idź
2: jest.
1: Idź na komisariat i oddaj to na komisariacie.
2: No tak, wiesz, oddanie na komisariacie.
1: Po co sobie dokładasz problemów? To nie jest twój problem. Pozbądź
0: na nocne radio wpłać najlepiej, bo będzie problem rozwiązany. Jak ktoś nosi 1000 złotych w portfelu jakieś dziecko, to odpowiem starym, staropolskim przysłowiem. Na biednego nie trafiło. I to trzeba na nocne radio wysłać. Tutaj są biedni ludzie.
1: Bezpośrednio na konto krawca, bo nie chcę mieć tutaj ten potem smutnych panów.
2: Żeby było jasne, to jest tam złotych 45, a nie 1000. Ja mówię 1000 teoretycznie, że może było. Aha. Na przykład ktoś sobie wziął i odłożył. O to się obawiam, nie? Że tak mogło być.
0: A to jakieś biedne dziecko miało złotóweczkę na bułeczkę.
2: No, mam nadzieję tylko, że tak nie było, że postąpiłem słusznie i że odezwie się do mnie ten ktoś. Jeszcze mam teraz tutaj telefon koło siebie, bo kazałem przekazać, że mogą dzwonić o 3 rano, także no. Chcieli odebrać.
0: A co byś zrobił w tej sytuacji, o której mówiłem wcześniej, że w Biedronce, właśnie dlatego ciebie pytam, bo w Biedronce szarpali policjanci babcię i to byś wtedy tak wyskoczył jak superheros i hej wy, jak śmiecie w tym wspaniałym miejscu, w którym Polacy mają okazję kupić towary nieco taniej, szarpać staruszkę.
2: Za co ją szarpali, pytanie, bo może po prostu była jakaś jak to się kiedyś u Bandy był odcinek, że to była tak zwana podjadaczka sera za darmo i w takim markecie tam ją ochrona zhaczyła. Może wiesz, może on... Ja na przykład wczoraj słyszałem historię, to jest autentyk, słyszałem historię w Żabce, pani, która tam pracuje u właścicieli, powiedziała, że weszła kobieta, taka w miarę normalnie ubrana, otworzyła sobie piwo, wypiła i wyszła i chciała wyjść, a ta ją zaczepi, ja mówię, kurczę, może pani tak zapłaciła? Chyba pani żartuje, mam płacić za piwo? No, autentyczna scena wczorajsza, kurczę.
0: To też o takiej scenie w tym artykule o złodziejach, o Polakach złodziejach. No niestety złodziejstwo jest u nas akceptowane na dosyć dużą skalę. Jak tak czytam komentarze, na przykład pod jakimś reportażem, który jest o marketowych złodziejach, to 90% komentarzy jest takich, że o, to trzeba ich okradać, tych złodziei od marketów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ale był taki na przykład sposób, baba sobie szminkuje usta, bo to chyba można sobie wypróbować szminkę, widać.
2: No, nie mów mi, bo ja dzisiaj to zrobiłem.
0: Szminkowałeś sobie w sklepie usta?
2: Nie.
1: A kiedy się malowałeś?
2: Wszedłem do Biedronki i jak zwykle spsikałem się wszystkimi możliwymi dezodorantami, udając, że tak powiem, że próbuję.
1: To jest super motyw na kolejki.
2: Nie, naprawdę, do tej pory, ale powiem wam więcej, zmieszanie Adidasa z jakimś tam...
0: Z Brutalem?
2: Z Playboyem, z jakąś marką On i z marką tą Skino dało taki efekt, że kobieta, która stała przede mną, się do mnie przesuwała w kolejce, także myślę, że ten feromony się tam odpowiednio wydzieliły.
0: Może to była alkoholiczka, wyczuła ten alkohol.
2: Nie. Wyglądała zupełnie porządnie, no troszkę za stara, ale
1: to w sumie... To się podzielę moją własną prywatną historią z mojej pobliskiej Żabki, gdzie kiedyś ich okradłem, kompletnie nieświadomie, ponieważ bardzo się spieszyłem, tam ładowałem rzeczy do plecaka, bo się spieszyłem na autobus, no i odbiłem tam kartę zbliżeniową, no i poszedłem. No i się okazało, że terminal czasem przy tych zbliżeniowych transakcjach odbija. No i tam dwa dni później przychodzę, nie, no i tutaj mówią mi, że była taka sytuacja, sprawdziłem sobie na koncie, faktycznie nie zeszło, no to tutaj pan sobie wypłaci, bo w Żabce można wypłacać tę równowartość i my ją weźmiemy do kasy i będzie okej. A równie dobrze mogli mnie od razu podpierdzielić na policję.
2: W sumie tak.
0: Ludzkie pany. A ja ostatnio chwytam sobie w Biedronce za wodę mineralną i spadły z półki inne wody i jedna się pękła, się ją właśnie pękłem i przy kasie się pytałem, czy mam zwrócić i powiedzieli, że nie muszę. No wspaniale, ja byłem tak oczarowany i tak się poczułem wspaniale, wszystkie troski. A w ogóle też ostatnio szukam towarów bezcukrowych, bo ograniczam cukier i byłem w dwóch hipermarketach i znalazłem jeden napój bez cukru. Właśnie w Biedronce to była gorzka herbata, taka butelkowana, którą sam sobie na tą sprawę mogę zrobić. Paskudna, niedobra. I tak się zastanowiłem, że gdybym miał taki hełm Tonego Starka, który by mi pozwolił przeskanować, co w tych hipermarketach, gdzie nawalili tego cukru, to by mi się tak wszystko zapaliło, jak na święta po prostu cały sklep, bo we wszystkim teraz dają ten cukier, a cukier jest niezdrowy. I tak sobie myślę, że skoro producenci żywności tak się nami przejmują, że ten cukier, który wiadomo, że jest bardzo niezdrowy, dają kompletnie już do wszystkiego, to również pewnie się nami nie przejmują w przypadku jakichś tam GMO i tak dalej. I potrzeba tutaj, oddaję tobie głos, bo pewnie chcesz bronić.
1: GMO będę bronił od początku, to znaczy może tak, lubię kupować organiczne żarcie, ponieważ kiedy kupuję organiczne jedzenie, to w jaki inny sposób mógłbym biednym ludziom powiedzieć, że stać mnie na więcej? GMO jest po prostu naturalną konsekwencją tego, że coraz bardziej sobie, wiesz, przyporządkowaliśmy sobie terytorium, zaczęliśmy budować miasta, zaczęliśmy stawiać farmy i teraz robimy drobne modyfikacje, tak? Robimy drobne modyfikacje, żeby to żarcie było po pierwsze tańsze, po drugie efektywniejsze i nie ma.
0: I absolutnie słodkie.
1: Tak, okej, okay, dobra, ale ten cukier to jest zupełnie inna kwestia, tak? Cukier szkodzi, nadmiar cukru szkodzi, ludzie jedzą za dużo cukru, prostu. Dlatego wymyśliliśmy na przykład aspartam, który jest dużo bezpieczniejszy niż cukier, o czym mówiłem w swojej serii Sprawdzam, do czego odsyłam. Więc wiesz, więc natomiast to ludzie chętniej kupują i gdybyśmy nie lubili słodkich rzeczy, to tego cukru by tak bardzo nie ładowali. Oni ten cukier ładują, ponieważ te słodkie rzeczy się sprzedają dużo lepiej niż te niesłodkie.
0: No zgoda, zgoda. A ty, Etam, co myślisz o tym, że do wszystkiego dają cukier i olej palmowy?
2: Z cukrem to trudno mi powiedzieć, ale to, co powiedział potrzeba o GMO, to ja tak mogę tylko podsumować krótkim powiedzeniem. No wiesz, potrzeba. Co dwie głowy, to nie jedna, nie? Także jak druga wyrośnie, to
1: w sumie... Nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, żeby wyrosła. Równie dobrze druga głowa może wyrosnąć od korzystania z Amigi, ponieważ jest zbyt mało i zbyt krótko testowana, żebyśmy byli w stanie to stwierdzić. GMO istnieje na naszym świecie od ponad 70 lat w takiej wersji... Tak, a nawet więcej, bo ten nasz dobór sztuczny to też jest pewna forma GMO, więc równie dobrze tobie może druga głowa wyrosnąć od Amigi.
2: Najbardziej powszechną, o czym nie wiemy, to jest ta taka zwana wysokopełna pszenica, tak, czyli mamy tam tych nasion 81, zdaje się, w kłosie zamiast 9, tak, czyli 9 razy więcej, bo zdaje się, kiedyś tak to wyglądało mniej więcej. Natomiast no... Nie wiem, czy jest jakaś, nie znam się tak bardzo na genetyce. Oglądałem kiedyś program na mądrym programie Discovery, który teoretycznie powinien być jakimś autorytetem, gdzie pokazywali eksperyment na krótko żyjących pokoleniach muszek owocówek. Oczywiście to jest dużo mniej skomplikowany organizm od człowieka, ale w trzecim pokoleniu karmionym GMO pojawiło się, czy w ogóle genetycznie modyfikowanym, tak? Pojawiło się 100% osobników homoseksualnych, taka ciekawostka, nie? Które się zalecały tylko do płci tej samej. Tak, takie łańcuszki powstawały tych owocówek. Także kto wie,
0: może... GMO znaczy... i gender są związane z...
2: No sobą. Właśnie, być może jest to...
0: Ja i cukier też, bo chcą, żebyśmy byli tacy słodziutcy potem.
2: Znaczy ja wam powiem szczerze, ja kupiłem tydzień temu kilo cukru takiego białego w Biedronce, i słodząc herbatę zużyłem właśnie dzisiaj całe kilo, skończyło się. O. Nie wiem, tak, że dużo nie słodziłem, tyle cokolwiek, nie słodzę 14 łyżeczek. Ja słodzę tak zazwyczaj 3 łyżki kuchenne, takie od zupy.
0: Polecam cukier brzozowy, jest zdrowy w przeciwieństwie do zwykłego cukru i polecam też stronę czytamyetykiety.pl. Bardzo fajna strona, gdzie można sobie wyłowić różne produkty, w których na przykład nie ma tego zasranego cukru.
2: To jest okropne, okropne, mówiąc szczerze. Ja etykiety czytam przy wodach mineralnych i przy kiełbasach. Nie mogę znaleźć w ogóle prawdziwej kiełbasy. Wszystkie zawierają albo jakieś tam glutaminiany, albo EI. Tych E to jest tyle, że tego trudno spamiętać. Musiałbym podręcznik nosić, co które E robi. Nie ma po prostu, nie ma. Znalazłem raz taką kiełbasę, to mogę polecić. To była kiełbasa myśliwska, litewska. I tam w tej litewskiej rzeczywiście nic nie było na etykiecie. Tylko się potem zacząłem zastanawiać, czy aby na pewno etykiety mówią prawdę, bo to, czy jest napisane na etykiecie, a co jest w środku, to mogą być dwie różne zupełnie sprawy, tak?
1: Czy te rzeczy są wyrywkowo kontrolowane, więc jeżeli ktoś by dokonał takiego kłamstwa na etykiecie, to bardzo szybko by się zarówno pożegnał ze swoim biznesem, jak i z wolnością.
0: No właśnie, tutaj myślę, że nie ryzykują. Co najwyżej się uciekają do jakichś sztuczek, typu na przykład, że piszą substancje słodzące, no i nie, my nie wiemy, co tam się pod nimi kryje. Albo na przykład piszą, że produkt zawiera tam zdrowy cukier brzozowy, trzcinowy, a gdzieś tam malutką czcionką dalej, że zwykły cukier też. Jak nam się chce czytać dalej, to się dowiemy, że i zwykły cukier też i tak dodali, żeby było słodziutkie i żebyście sobie
2: Przepisy są tak zwane. Ja szczerze wam powiem, że ja mam dużo wątpliwości co do tego, no bo zawsze mam pytanie, kto kontroluje kontrolujących. A za przykład podam rzecz, której no wprawdzie nie byłem świadkiem, ale mogę powiedzieć, że miałem wiarygodnych świadków, bo koleżanki z pracy z redakcji, gdzie przychodziła regularnie pani z inspekcji pracy, ponieważ no głównym narzędziem tam były komputery i te komputery musiały spełniać pewne, że tak powiem, normy. To się nazywało ISO, coś tam, już nie wiem dokładnie. No i w każdym razie wiem, że nie spełniały już tam w tym czasie tych norm zdecydowanie. Także pani z inspekcji pracy przychodziła regularnie, szła prosto po schodkach do pana prezesa po 1600 zł i wychodziła. I tak na tym polega kontrola, więc mam wątpliwości co do tego, szczególnie na tak dużym szczeblu, jak producenci masowi jakiejś żywności. Nie? Zresztą gdyby żywność była zdrowa, to nie byłoby kącika ze zdrową żywnością. To jest zupełnie chyba oczywiste, nie? Bo po co wtedy kącik ze zdrową żywnością?
1: Żeby wyciągnąć z was więcej pieniędzy.
2: No, to jest też mocny argument, że robi się zdrowa żywność po to, żeby kosztowała dwa razy więcej.
0: No już tak? Nie pierdzielcie, no zdrowa żywność to zdrowa żywność. No, to są, jak coś jest bez zbędnej chemii, bez jakichś utwardzaczy, ulepszaczy i zbędnych konserwantów, to wiadomo, że jest lepsze niż tam, gdzie napchano tych wszystkich gówien, nie?
1: Ale zdefiniuj złe utwardzacze i dobre utwardzacze. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie na mięsie, no to bierzesz sobie mięso klasy C z wieprzowiny i wtedy masz faktycznie 4,99 zamielone za pół kilograma, tak? A jeżeli chcesz dobre, to sobie idziesz do rzeźnika i tam masz faktycznie dobre mięso, za które musisz więcej zapłacić. Ale ludzie co chcą robić? Nie chcą płacić 12 zł za pół kilo mięsa mielonego, oni chcą zapłacić 5 zł.
0: A ty twierdzisz, że wszystkie w ogóle konserwanty...
1: Nie mówię, że wszystkie.
0: Są bardzo zdrowe dla nas, tak?
1: Wystawiasz chochoła. Nie mówię, że wszystkie. Czytajmy te etykiety racjonalnie.
0: A które są dobre konserwanty, a które złe?
2: Powiem wam coś takiego zupełnie przewrotnego. Rozmawiałem dwukrotnie z ludźmi, którzy studiowali tak zwaną technologię żywności, taki kierunek. I pierwsza z pań, która zresztą robiła karierę w Żabce jako ekspedientka po tej technologii żywności, mówiła mi właśnie o tym, że no lepiej, żebym po prostu nie wiedział, że po prostu nie powinien wiedzieć, jak się robi kiełbasę. Natomiast druga osoba, taka z rodziny mojej kobity, powiedziała wprost, wtedy rozmawialiśmy na temat jogurtu, bo to był taki okres, kiedy wchodziły dosyć masowo do Polski te jogurty różne takie smakowe, naturalne, był ten podział taki. Bo kiedyś był jogurt, to był po prostu jogurt, tak? Tam nie było jakichś wielkich podziałów. Natomiast w pewnym momencie, w połowie lat 90. zaczęły się właśnie jogurty tam naturalne, z owocami i tak dalej, i tak dalej. Ona mówiła, że robili eksperymenty w laboratorium chemicznym z tymi jogurtami tak zwanymi z kulturami bakterii. I co się okazało? Poza jednym jogurtem, który kupili, a kupili wszystkie, jakie były dostępne gdzieś tam w pobliskim sklepie, tylko jeden miał żywe kultury bakterii. Wszystkie inne były zabite po prostu.
1: No bo to jest żywność i ta żywność nie podlega takim regulacjom jak na przykład leki. Jeżeli sobie kupujesz Lakcit na sraczkę, to wtedy masz pewność, bo to jest lek i te rzeczy są wyrywkowo wyciągane z aptek, wyciągane z linii produkcyjnej i są badane. Jest sprawdzone, czy tych bakterii jest tyle, ile trzeba, ile powinno być, ile zostało zadeklarowanych. Jeżeli sobie kupujesz suplement diety od Olimpu, który też zawiera niby żywe kultury bakterii, to hulaj dusza, piekła nie ma, ponieważ nie ma tutaj żadnych regulacji. I tak samo, jeżeli sobie kupujesz jogurt, który został ci w telewizji zareklamowany z żywymi kulturami bakterii, to najwyższą instancją, którą możesz w tej chwili poruszyć, jest to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ zostałeś wprowadzony w błąd. A że to wpłynęło źle na twoje zdrowie, to już nikogo nie będzie interesowało, bo to nie jest lek.
2: Ja tak się właśnie zastanawiam, bo ty bardzo poruszyłeś bardzo ważny temat w dwóch interesujących mnie tematach. Czy ja mogę w takim razie oskarżyć telewizję o to, że pani premier Szydło powiedziała, że 500 zł będzie na każde dziecko, bo powiedziała i to było w telewizji. Zresztą jest do dzisiaj na YouTube. Ściągnąłem sobie na wszelki wypadek na dysk, żeby gdyby skaskowali.
0: Przestań, bo nam radio zaraz zamknę, jak zaczniesz takie rzeczy wyciągać.
2: A druga rzecz, i teraz naprawdę mogą zamknąć radio, to jest taka, że żywność żywnością, tak, natomiast 16 listopada bieżącego roku Microsoft, pomimo wszelkich moich starań, wgrał mi aktualizację, która uszkodziła mi komputer. I to się nadaje do prasy. Ja czytałem, jakie są precedensy w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych i otóż podobna sytuacja do mojej, tyle że u księgowej, gdzie u mnie były z 3 lat prace, u niej były z 3 lat faktury w komputerze, skończyła się wyrokiem 12 milionów dolarów od Microsoftu dla tej pani. Ja się teraz pytam, bo piszę aktualnie taką sytuację, opisuję właśnie na forum prawnym, jeszcze nie skończyłem, bo muszę to ładnie ubrać w słowa, bo chcę się zwrócić do losowej kancelarii, która weźmie tą sprawę w swoje ręce i oskarży w moim imieniu za darmo Microsoft, godząc się na podział 50-50 wygranego odszkodowania od Microsoftu, ponieważ przede mną stoi w tej chwili zepsuty komputer.
0: No dobra, ale w jaki sposób ta aktualizacja zepsuła twój komputer?
2: No, na początku wyglądało to tak, że po prostu Windows przestał działać, a potem w wyniku tego, że próbowałem to postawić, za którymś tam restartem, bo próbowałem przez pendrive'a i tak dalej, umma tutaj najlepiej jest poinformowany na czacie, bo mi trochę pomagał, w końcu przestał działać również BIOS. Więc w tej chwili komputer ma po prostu ciemne.
0: To może on się ze starości po prostu zepsuł. Skąd wiesz, że to
2: jak Windows? Ze starości? Przecież to jest całkiem nowy komputer. Aha. No wiem, że Windows, bo po aktualizacji zgasł ekran na samym Windowsie, był czarny ekran, tak? Tylko tryb awaryjny. No niedługo będziecie mieli audycję z tego, bo ja do tego podchodzę całkiem poważnie. Mam nagrane rozmowy z Microsoftem, z konsultantami Microsoftu, gdzie mówiłem, że dzwonię na żywo z radia, bo to było na żywo. I przyznali mi, polscy konsultanci Microsoftu, przyznali mi, iż oni wiedzą doskonale, że ich aktualizacji, czyli ich sabotażu mojego komputera nie da się powstrzymać, mimo że dołożyłem wszelkich starań od strony oprogramowania tutaj, czyli tych preferencji, które są w Windowsie 10, jak i jeszcze dodatkowo posiliłem się programem, który wyłącza wszystkie możliwe usługi, a mimo to zrobił mi dużą aktualizację, która trwała 14 godzin i skończyła się tym, że po nowym uruchomieniu system Windows ma czarny ekran, miał dwie czy trzy ikonki, kosz na śmieci, tam jakaś jedna ikonka się pojawiała, i nie mogłem nic z niego uruchomić. To znaczy, tylko mogłem wywołać ten tak zwany menadżer zadań i w trybie administratora odpalać sobie ręcznie aplikację, bo tak to działało.
0: No, ciekawa sprawa.
1: Czat mnie urzekł, bo tutaj potrzeba milczy i to jest jakiś powód do uśmiechu. My z Atamem rozmawialiśmy sobie na brief na ten temat i pozwolisz tam, że zdradzę to, co tam wówczas ustaliliśmy?
2: Tak, tak, najbardziej.
1: Etam miał doinstalowanych mnóstwo oczyszczaczy, jakieś third party software, które modyfikowało system na uprawnieniach administratora. Microsoft nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za to, co robimy na poziomie administratora, ponieważ jeżeli dajemy takie uprawnienia jakiemukolwiek programowi, to wtedy system operacyjny zakłada, że no w tym momencie człowiek raczej wie, co robi. W odróżnieniu od Apple, gdzie mamy tak zwane APS, Apple File System Integrity, Apple File System Integrity Protection, który dba o to, żebyśmy mogli, ja nawet na uprawnieniach administratora, dopóki sobie tego jeszcze osobno nie wyłączymy, mogli wpłynąć na system, bo to jest jakaś taka bańka, która nie zrobi dużej krzywdy, a nawet jeżeli taka krzywda się stanie, ona będzie bardzo łatwa do ogarnięcia. To, co zrobił Etam, moi drodzy, w mojej prywatnej opinii, bez urazy Etamie, to jest to, że zainstalował mnóstwo jakichś dziwnych programów, jakichś oczyszczaczy, jakichś, nie wiem, antywirusów, cleanerów i tak dalej, czyścicieli rejestrów, i to rozpieprzyło w sumie tak system tak bardzo, że Microsoft stwierdził, no sorry panie, tutaj sobie wczykiwałeś, nie wiem, jakieś suple, jakieś kurde metanabole, i to nie jest coś, z czym możemy się, nie wiem, wziąć odpowiedzialność za to. Także w tym przypadku będę bronił strony Microsoftu, ponieważ oni nie są odpowiedzialni za to, co się stało z swoim systemem.
0: Czyli po prostu z działań Microsoftu i z oprogramowania, którego ma Etam, zrobiła się mieszanka wybuchowa taka troszeczkę, nie?
1: Tak, dokładnie.
2: Mylisz się tutaj, bo ja teraz przeczytałem uzasadnienie do wyroku jako sędzia w tej sprawie, w swojej sprawie. Otóż nie jest istotne w tej sprawie to, że ja miałem tam jakieś oczyszczacze i tak dalej, natomiast system nadal mi działał. Istotne jest to, iż sabotowano mój komputer aktualizacją, która była przeze mnie niechciana.
0: Wyłączona,
2: nie mają prawa, nie mają prawa aktualizować bez mojej zgody. Tutaj nie jest w ogóle istotne w tej sprawie.
0: Obawiam się, że mają, wiesz, i możesz przegrać, ponieważ Windows dzieli te aktualizacje na takie, które możesz sobie wyłączyć, i takie, które są niezbędne, które są ci wmuszane, i przypuszczam, że mają to w jakimś tam regulaminie swoim zapisane, wiesz, bo wszystko muszą mieć.
1: End User License Agreement, którego żaden z was nie przeczytał, i ja też.
2: Dlatego jeszcze raz powtarzam, są już precedensy w Stanach Zjednoczonych i sprawy są milionów dolarów odszkodowań. Dwa wkleiłem na czacie, możecie sobie znaleźć wcześniej. W jednym przypadku to jest mniejsza kwota, tam jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a w drugiej 12 milionów dolarów, bo chodziło o komputer firmowy. I nie ma już co dyskutować. Sprawy są, orzeczenia są w Stanach Zjednoczonych na temat aktualizacji październikowej, a nie listopadowej.
0: Szkoda, że się u nas nie ma prawa precedensu. Nie ma
2: oczywiście, że nie, ale inaczej, no to jeszcze dochodzi do tego w takim razie proces o dyskryminację prawną Polaków, bo tak nie może być, że orzeka się w sprawie Amerykanina inaczej niż w sprawie Polaka. Z jakiej racji? Przepraszam
1: Etam,
2: bardzo.
1: Co Etam, ile już takich spraw, które chciałeś podnieść, bez urazy, ile takich spraw chciałeś podnieść w całej historii, odkąd tylko powstało Nocne Radio, że gdzieś się będziesz odwoływał?
2: Powiem szczerze, odkąd powstało Nocne Radio, w jednej sprawie doprowadziłem sprawę do końca i wygrałem, to znaczy nie było to w sądzie, tylko było to przez prawnika, który przyszedł i załatwił remont, po prostu do tej pory sąsiad jest obrażony, ale zostało to załatwione. Natomiast tym razem chcę po prostu wystawić to na aukcję kancelarii prawnej. Jeżeli któraś się za darmo podejmie, bo mnie oczywiście nie stać. Ja już sobie kupiłem Dela za twoją poradą zresztą. Kupiłem sobie Dela, stoi koło mnie Dell.
1: Którego?
2: D420, taki malutki.
1: O, jak pięknie, fantastyczny wybór, uwielbiam, gratuluję.
2: Uwielbiam takie Dele, bo one są zrobione z takiej magnezowej...
1: Tej... No, świetny, no.
2: Po prostu fantastycznie.
0: Fajnie, dobra marka. Też sobie
2: zamówiłem sobie też stację dokującą, CD-ROM, DVD, wszystkie gadżety, które są, bo one są bardzo tanie w tej chwili. I sobie poskładam to ładnie, może nawet do jakiegoś monitorka podepnę, no tylko troszkę się obawiam o dysk twardy, bo tamten dysk twardy to jest taki specyficzny, ZIF się to nazywa. To jest takie maleństwo, które cholernie trudno się podłącza. Jak to oglądałem na YouTubie, to miałem wrażenie, że to zegarmistrz to robi po prostu, żeby tą tasiemkę tam wpiąć.
1: Nie, no, jest tak się, bo taki sam dysk miałem w D410, także spokojnie dasz radę. Bo tam, jak to wtykasz, to on sam, tam musisz takiego wichajstra zamknąć na nim, ale spokojnie dasz radę. No.
2: Dokładnie. Już nawet sobie kupiłem specjalny zestaw takich mikroskopijnych śrubokręcików, żeby tam dłubać w tym wszystkim. No w każdym razie jestem pełen nadziei, że to wszystko ruszy. A jak ruszy, to będę się chwalił, zrobię parę zdjęć i w ogóle wreszcie będę zadowolony, że mam Dela z powrotem, bo kiedyś ten Dell to był taki mój główny komputer stacjonarny, natomiast teraz taki laptop. Uwielbiam te laptopy w metalowej, a przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz. Tam nie ma homoseksualnej klawiatury mlaszczącej. Są klawisze takie jak w maszynie. Takie, tak. Nie takie wysokie, ale takie normalne. No.
1: Po prostu przyjemne w dotyku.
0: Także, życzymy ci powodzenia, Etamie. Ja serio trzymam kciuki. Myślę, że fajnie by było, jakbyś coś zwolnił.
2: Ale jednocześnie, słuchajcie, tak się zastanawiam, bo czy wiesz, no ja myślę, że po prostu to uwalenie takie całkowite, bo w tej chwili ten komputer mu już w ogóle milczy, tak? To była po prostu kwestia już później, jak ten, no Windows zepsuli mi aktualizacją, okej, dobra. Ale później próbowałem to odzyskać, tu mi pomagali na czacie ludzie, robiłem pendrive'y startowe i w ogóle, żeby na przykład siódemkę zainstalować. W końcu myślę, że ilość tych restartów powodowała to, że coś się popieprzyło po prostu w BIOSie i teraz on jest po prostu kompletnie do serwisu, ten komputer. Notabene nauczyłem się go otwierać przy okazji, bo wyciągnąłem dysk twardy z moimi danymi z 3 lat. Natomiast powiem wam tak, ja tutaj zrobię taką akcję, ponieważ mam już 2 takie komputery uwalone, zbierania na serwis na te komputery i to będą komputery, jak komuś się z nadających zepsuje, to ja po prostu będę je rozsyłał. Wtedy taką akcję sobie wymyśliłem. Nie wiem, co wy na to, czy to jest dobry pomysł.
1: Jak w sumie fajnie, jak najbardziej, bo to jest fajne. Sam jakiś czas temu właśnie tak nawet po znajomych pytałem, bo potrzebowałem takiego jakiegoś małego laptopika, w końcu sobie tablet kupiłem, ale no, zawsze można coś komuś oddać. Ja zresztą swój ten pierwszy porządny mikrofon, który kupiłem do Nocnego Radia, udało mi się go oddać wreszcie, bo wcześniej go próbowałem oddać pewnemu niedoszłemu youtuberowi, który ma parę różnych problemów i który nawet nie zdołał mi wysłać adresu, ale udało mi się go oddać w dobre ręce w zeszłym tygodniu dla osoby, która, dla mojego znajomego, który stwierdził, że takiego mikrofonu potrzebuje, także tak, jeżeli macie jakiś elektrosprzęt u siebie w domu, tak rozdawajcie, bo po co wam on?
2: No także tego, także gdzieś tam w najbliższym czasie ogłoszę zbiórkę na naprawę, na naprawę dużego laptopa i mniejszego Asusa, bo mam 2 sprzęty takie porządne, które są no, od nowości gdzieś tam u mnie. Ale to gdzieś tam przy okazji, jak będę jakąś audycję robił i ci, którzy będą chcieli, mniej więcej oszacuję cenę też, bo też muszę podzwonić po serwisach, ile by to kosztowało, bo na fasu się nie wiem, co się mogło poprzeć. Na mój gust BIOS padł po prostu i tyle.
0: No okej, okay. Słuchajcie audycji Etama. Etam się pojawia dosyć często na antenie. Sam dzisiaj słuchałem sobie rozmów z Karoliną. Czy to wczoraj było?
1: Byłeś dzisiaj.
2: Byłem? Kurde, to już nie wiem. Wiecie co, tak mi weszło w krew, że ja już nie pamiętam nawet, no kiedy właśnie. Ja wchodzę na... Byłem na pewno wczoraj na tablecie.
0: Sam podkreślałeś właśnie, bo trochę tam się za bardzo rozgadałeś, że już sam nie wiesz, kiedy jesteś na antenie, więc możecie się różnych tam ciekawostek.
2: Mam taką misję, mam nadzieję, że mi niektórzy wybaczą, ale jak się budzę o 13, to robię pobudkę przez tym. Włączam radio i krzyczę do mikrofonu.
0: No i fajnie. Warto rozmawiać, jak mawia Jan Pospieszalski. No to co, dziękujemy za telefonik, trzymaj się.
2: No hejka.
1: Na razie, trzymaj się i do usłyszenia. A tymczasem, jeżeli chcecie się pozbyć waszych dzieci na tydzień, jest fantastyczna okazja. W hotelu pięciogwiazdkowym można dołączyć do tak zwanego Influencer Camp, gdzie, jak sobie tutaj otworzyłem program dla rodziców, są ferie. To są takie, są trzy turnusy, można się załapać, można wysłać swoje dziecko. Tam są różni influencerzy z YouTube'a, z Instagrama. I tak sobie otworzyłem właśnie program dla rodziców, bo raczej jestem w tym wieku, gdzie bardziej powinien mnie interesować program dla rodziców. No i między innymi będą wykłady dotyczące netykiety. Będzie prowadził to Tomasz Gimper-Działowy oraz Łukasz Głąbicki, o którym pierwszy raz słyszę, i między innymi hejt, plaga, z którą można sobie łatwo poradzić, ale nie tylko, ponieważ możemy jeszcze się nauczyć, moi drodzy, postprodukcja, przygotowanie emisji, programy do montażu, już tutaj czytam, i jest program Natalia Lis, zdjęcia tak pyszne, że palce lizać, jak zrobić dobre fotografie jedzenia, i jeszcze zabierz ze sobą ważna karteluszka, którą dostajesz, ilekroć jedziesz sobie na kolonie. No i między innymi tam czytamy odzież na co dzień, dresy, obuwie zimowe, strój kąpielowy, klapki, laptop, iPad, aparat, dron. Aktualna legitymacja szkolna. I to wszystko kosztuje, moi drodzy, zaledwie 1999 zł za 7 dni. Czy 5, nie pamiętam. Czołem, blacha!
0: Czołem, czołem.
3: Dobry wieczór.
0: Cześć, cześć.
3: Dobry wieczór. Ja dzwonię w zasadzie tylko i wyłącznie w jednej sprawie. Dzisiaj sprawdziłem maila i dotarła do mnie informacja, że moja subskrypcja na Patronite na rzecz Nocnego Radia się zakończyła. I ponieważ gdzieś tam kiedyś coś tam słyszałem, że coś tam potrzeba, wyszedł z takim apelem do sponsorów, że o co come on, że ta kwota spadła, więc ja tutaj nie będę się posługiwać swoimi słowami, tylko posłużę się wypowiedzią niejakiego Nika, który zostawił swój komentarz na sam koniec Nocny Marek, Niepodległa, coś tam. Do Krawca. Popieram odpoczynek od radia. Dobrze by było, jakbyś poświęcił się pracy i ogarnął kwestie finansowe, bo od dłuższego czasu te tematy przebijają się w audycjach i odechciewa się słuchania i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tutaj cytować wszystkiego. W każdym razie w tej części, w tej sekcji, która jest zatytułowana Do Krawca, w 100% się podpisuje. Także Krawiec, odpocznij sobie. Nigdzie, że tak powiem, nazwijmy to takiej niepisanej transakcji między nami było, że ja ci urlopowe będę wypłacać, więc jak znów będzie ci się chciało i sobie odpoczniesz i zrobisz przynajmniej, to już jest takie naprawdę ostateczne minimum, do jakiego jestem w stanie zejść. Jedną w miesiącu audycję typu Lorem Ipsum, albo audycję równoważną dla Lorem Ipsum, jedną w miesiącu, to blacha wróci. A póki co, to posłużę się cytatem jednego z profesorów zajmującego się fizyką, który stwierdził, że syty student to jest taki student, któremu nie chce się uczyć. No i to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki.
0: No, nie, o tych sprawach może nie będę gadał dzisiaj w Marku, bo już było mówione. Przypomnę tylko krótko, że to nie chodzi tutaj o hajsy tak głównie czy coś. tylko właśnie o to, że o inne trochę rzeczy. A tymczasem do pewnego przedszkola został zaproszony muzyk, no tak jak się muzyka do przedszkola zaprasza, żeby tam zagrał na gitarce coś dzieciaczkom. No i po czasie okazało się, że pan Tomasz Kuś to jest wokalista zespołu Nordika, wcześniej Agresywa 88, to coś chyba ma związek z urodzinami wujka Adolfa, to 88, nie? Czy coś...
1: No może tak.
0: Jakoś tak. No i też na YouTubie można znaleźć jego piosenki innego z zespołu, na przykład pod tytułem Biały Honor, Biała Duma tutaj. Oni zawsze takimi jakimiś zachrypniętymi głosami śpiewają. Poranne wstają zorze, nadchodzi dzień i słychać wciąż szum morza umierających
1: Adolf jęk. Adolf Hitler już nie może.
0: Rudolf Hess. To była walka na śmierć o biały honor i krew, białą dumę, celtycki krzyż. No i tak się zastanawiam, jakie on tam piosenki śpiewał. Może, co, może pewnie o Murzynku coś. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Jakaś może przeróbka? Co on tam mógł śpiewać?
1: Znowu będę politpoprawny, bo jeżeli masz jakiś swój główny nurt w muzyce, ale występujesz przed dziećmi i robisz taki, wiesz, taki mały show, to jeszcze nie znaczy, że będziesz im tłoczył tę ideologię, którą sobie na co dzień reprezentujesz, tak? Bo możesz być artystą, który ma swoją wizję, który ma swoje... nie wiem, coś chorego, coś niepoprawnego, coś, co należałoby zniszczyć, spalić i po prostu między bajki włożyć, no ale jednak, no jeżeli no, tam podejrzewam prędzej, że śpiewał coś w stylu mydło, wszystko umyje, nawet uszy i szyję.
0: Murzyn, gdzieś ty się nie mył. Albo tak się podpytywał, no popatrzcie na swoje rączki, jakiego koloru są? Białe. No właśnie, i to bardzo dobrze, że są białe, a czujesz się dumny, że masz białe rączki?
1: Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie zrobione bardzo na wyrost, tak? Bo nawet jeżeli jakiś artysta ma jakąś ciemniejszą swoją część, to jeszcze nie znaczy, że on będzie ją forsował praktycznie wszędzie. I tutaj po prostu dałbym mu, nie wiem, no podejrzewam, że rodzice tych dzieci będą wiedzieli najbardziej, czy zostali, czy poczuli się jakoś tam pokrzywdzeni, natomiast nie skreślałbym człowieka tylko i wyłącznie dlatego, że śpiewa dla narodowej kapeli. Bo on w dalszym ciągu ma do pokazania jakiś skill muzyczny, jest w stanie zarazić pasją, jest w stanie to zrobić nie przekazując swojej ideologii i bardzo chciałbym wierzyć i bardzo w to wierzę, że tak właśnie zrobił. Bo to były dzieci z przedszkola, gdzie po prostu chciałeś im pokazać, jak zapierdalają ci paluszki po gryfie i jak ładnie śpiewasz, a nie to, że wielka biała Polska.
0: No... cóż, no oczywiście zjawili się tam dziennikarze z TVN-u, którzy są wyczuleni na takie rzeczy i tu też bym się...
1: Żydostwo cholerne.
0: Tu też bym się, no właśnie, żydostwo, też tu bym się spodziewał jakichś małych nadużyć, nawet jeśli koleś nic tam nie zrobił, to na pewno wszystko tam powyciągali, brudy najgorsze. No, oni tacy są troszeczkę, no ale taki... taka ciekawostka, że się pojawił nazista. Ale potrzeba twierdzić, że to, że jest to nazista czy rasista, to on ma też dobrą stronę i może się w przedszkolu spotkać. Tak samo jak ksiądz, jeśli ma jakieś tam złe uczynki z dziećmi na koncie, to on jak przyjdzie do tego przedszkola, niekoniecznie musi tą ciemną swoją stronę pokazywać.
1: Powiem tak, świat wyglądałby dużo lepiej, gdyby Hitler robił jednak szkołę akwareli, a nie wojny.
0: No, pewnie tak.
1: Także tutaj jednak moja artystyczna strona I naprawdę pluję tutaj sobie troszkę w brodę, bo chciałbym się do niego przyczepić, ale nie mam, nie wiem, no przynajmniej nie widzę żadnych dowodów na to, żeby on tam sobie coś tutaj forsował. A taki argument genetyczny, że ktoś, wiesz, że ktoś sobie przyszedł, to jest na poziomie, coś na poziomie, że no nie wiem, że przychodzi do ciebie taki, nie wiem, jakiś twój najbardziej znienawidzony, nie wiem, redaktor radiowy czy telewizyjny, który opowiada o warsztacie dziennikarza i który opowiada o tym, jak sobie ustawić mikrofon, jak sobie ustawić światło, jak sobie ustawić dźwięk, jak usiąść, jak uśmiechać się do tej kamery. I choćby to był jakiś cholerny faszysta, nie? Który nadaje, nie wiem, w jakiejś naprawdę bardzo dziwnej telewizji, te dzieci nie będą szukały potem w Google jego imienia i nazwiska. One łykną to, tę całą wiedzę, którą on przekazał. Jeżeli nie było tam takich właśnie faszystowskich podjazdów, to biorę bardzo stronę artysty. I nie sądzę, prywatnie nie sądzę, bo widziałem wiele przykładów, gdzie rozmawiałem z ludźmi z różnych... Dobra, nie, wolę nie zdradzać, ale no dobra, mniejsza o to, nie chcę za dużo zdradzić. Gdzie ludzie, którzy opowiadali o czymś, mieli bardzo swoje prywatne poglądy. Ale dopóki publicznie opowiadali o czymś, to oni nie przedstawiali, nie narzucali na to swoich poglądów, tylko pokazywali to, w czym są najlepsi. Czyli choćby szredowanie po progach.
0: No, ja mam trochę inne zdanie na ten temat, inaczej to postrzegam. Dla mnie człowiek to jest jednak takie zwierzę, nie? Widzę człowieka jako zwierzę i no po prostu się nie wpuszcza lisa do kurnika, licząc nagle, że ten lis zacznie przytulać te kury, bo może ma dobry dzień i coś. Po prostu, wiesz, no wiem, że jak się zaprosi takiego człowieka do przedszkola, on zawsze będzie się starał przemycić trochę z tego, co mu tam siedzi gdzieś głębiej pod czaszką, także no po prostu się nie zaprasza księdza do przedszkola, no, albo nazistę do przedszkola, no i już. Myślę, że każdy ciągnie w swoją stronę i ludzie się raczej rzadko zmieniają, reflektują, nagle zmieniają drogę życiową, albo niewielu ludzi potrafi oddzielić od siebie, wiesz, to, co robią sobie w wolnych chwilach, a to, co robią tam występują z gościnie w przedszkolu. Nie spodziewam się po prostu po takim człowieku, że on nagle stwierdzi, że ja tu mam odpowiedzialne zadanie teraz, bo dla małych dzieci występuję, nie będę wtryniał żadnych tutaj treści. Będzie się starał tak czy owak, więc po prostu też uważam, że niektórzy ludzie powinni ponieść jakieś konsekwencje też za to, co robią sobie no, poza tym przedszkolem, do którego są akurat zaproszeni i jakiś ostracyzm się należy, na przykład w postaci niezapraszania takiego typa do tego przedszkola i już.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony zaprosić takiego, nie wiem, jakiegoś rockheada, który by im tutaj zagrał za, nie wiem, za honorarium 15 zł, no to ciężko znaleźć, tak? I dopóki nie będzie dowodów, czy choćby w postaci, i tutaj naprawdę daję bardzo duży kredyt zaufania, w postaci zeznań dzieci, które uczestniczyły w tym jego przedstawieniu, że na przykład, wiesz, taki Brian wrócił i mówi: mamuś, mamuś, a pan kazał jebać Żydów, nie? To dopóki to się nie pojawi, to ja go będę bronił. Bo mimo wszystko sądzę, że miał dużo więcej do powiedzenia od strony artystycznej niż od strony ideologicznej, bo indoktrynacja w tym wieku jeszcze się nie uda i on nie mógł ugrać, nie wiem, w trakcie godziny, gdzie pewnie tyle mniej więcej trwało to przedstawienie, nie był w stanie ich urobić ideologicznie, więc pokazał to, co ma najlepsze ze swojej strony, czyli muzykę.
0: No, masz prawo do swojego zdania. Umarł stary Bush. A nasz były prezydent Wałęsa został zaproszony na pogrzeb i pojawił się na tym pogrzebie w podkoszulku Konstytucja. Cóż za wyczucie wspaniałe. Jak ty to postrzegasz? Znam takie przypadki, że osoby przychodziły na pogrzeb sobie w t-shircie. Troszkę mnie to tak zniesmaczało. Tak nie za bardzo dobrze na to patrzyłem.
1: Sam Lech Wałęsa już się tłumaczył, że on nie był wiary katolickiej, a tam się dużo bardziej podchodzi na luzie do kwestii śmierci i tak sobie to uzasadniał. No, nie oszukujmy się, pogrzeb kogoś takiego, kto był prezydentem Stanów Zjednoczonych, kto był wielkim republikaninem, to jest coś, wiesz, coś zupełnie innego. I to tam też są jest takie pewne miejsce do zrobienia politycznego show. On za to oczywiście beknie, tak? Jakoś tam politycznie, ale on już nie ma nic do stracenia. To jest stary dziad, który może sobie folgować. Taki Jerzy Urban, tylko troszkę w lżejszym wydaniu. No, może to było, może to było niesmaczne, no ale Bush nie będzie od tego bardziej martwy.
0: No, a jak wspomniałeś o Jerzym Urbanie, to warto wspomnieć, że o wyczynach prałata Jankowskiego, o których dzisiaj czytamy, Jerzy Urban pisał już dawno temu. Tak samo jak tygodnik Fakty i Mity, odsądzany od czci i wiary cały czas, a oni, ci właśnie dziennikarze, pisali o tym, o Jankowskim już dawno temu. Ale nikt z tym nic nie zrobił, bo to bardzo zasłużona postać i jak podskoczysz takiemu, to narazisz się na ataki i po co? I po co? Więc niech dalej wsadza palec w pupę małym chłopcom, co nas to obchodzi.
1: A to właśnie a propos wsadzania PETA, czyli organizacja do spraw etycznego traktowania zwierząt, jeżeli dobrze rozszyfrowuję ten skrót,

0: o ogniu, to na przykład proponują zamiast tego mówić nakarmić dwie świnie jednym posiłkiem.
1: Ja bym poszedł dalej, trzeba to zwegetarianizować, to powiedzonko, i usmażyć dwa kotlety sojowe na jednej patelni, powinno się mówić teraz. Albo, to powinno być nakazane.
0: Albo, bo tutaj się ładnie to tłumaczy na polski, złapać byka za rogi, chwycić kwiata za liście. Albo na przykład zamiast właśnie chwycić byka za rogi, złapać proboszcza za penisa.
1: Można by tak właśnie ocenzurować niektóre jakieś drastyczne takie przysłowia, które źle nam się kojarzą i wydają się już takie archaiczne ze względu na zmianę obyczajów. Masz jakieś sugestie? Na przykład, żeby nie mówić, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tylko...
0: Gdzie dwóch się całuje, tam trzeci...
1: Macha...
0: się masturbuje.
2: Bardzo fajne i takie na czasie.
0: O Jezu. Gdybym był chrześcijaninem, musiałbym się z tego wyspowiadać.
1: No i ja uważam, że w Polsce nie powinniśmy mówić lepszy ryc niż nic, na przykład. To się źle kojarzy. No... A też jakiś radny PiS zauważył plakat świąteczny, na którym był półksiężyc. No i od razu, jak to pisior? No wiadomo, że jak to pisior, to intelektem nie grzeszy. Doszedł do wniosku, że to jest propagowanie islamu, ten księżyc, bo wiadomo, że jak księżyc, no to islam. No, ale tutaj można by zwrócić uwagę na to, że takie treści są też zaszyte w pewnej znanej bajce o dwóch takich, co ukradli księżyc. Jak to rozumieć?
0: Ale ten plakat jest naprawdę piękny. Nie wiem, czy masz linka jakiegoś?
1: No nie mam pod ręką za bardzo.
0: Bo już tutaj sobie na gwałt go szukam, ale dobra, już mam. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo ładne i to doszukiwanie się jakiegoś, nie wiem, jakiegoś dziwnego czegokolwiek. Come on, ludzie, to jest fajne, to jest po prostu taki orgazm designerski, to jest naprawdę ładne.
1: No ładne, ładne. Taka stara szkoła plakatu jakby troszkę.
0: Tak, dokładnie. I od strony, nie wiem, jako konsument grafiki, no tutaj Krawiec pewnie mnie zaraz spoliczkuje i poprawi, ale od strony wizualnej jest to naprawdę kompletna, pewna wizja nowatorska. Taki troszkę nawet, wiesz, takie retro, taki Tetris tak. Troszkę, takie, no dokładnie, nie?
1: Takie retro właśnie, bo kiedyś się wycinało na przykład po prostu, jak nie było komputerów, z kolorowego papieru i układało się kompozycje. No i z racji tego, że to była na przykład kompozycja, taki kolaż z wycinanek, no to musiało być proste, to wymuszało ten charakterystyczny minimalizm. Ale się zastanawiam, czemu tu są dwie wersje plakatu i na jednym jest gwiazda betlejemska, to już poseł PiS ocenzurował i tam zdrapał pazurami brudnymi ten księżyc.
0: Takie po prostu były. Takie po prostu były.
1: Dwie wersje były, tak? Mhm. No to jedna, proszę bardzo, no to ciągle źle tym chrześcijanom. Dostali dwie wersje. Jedna mają z gwiazdą betlejemską i dalej im źle, bo oni są trochę jak taki Polak, co chce, żeby sąsiadowi krowa zdechła. Jemu nie wystarczy, że dostał swoją z gwiazdą, tylko on jeszcze chce, żeby spalić, zniszczyć i podeptać tą z księżycem. No to
0: ale to w momencie, kiedy księżyc jest w fazie pierwszej i ostatniej kwadry, kiedy tam się robi taki półksiężyc, to znaczy, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie, katolicy powinni, nie wiem, chodzić po prostu z takimi goglami na oczach, żeby, broń Boże, nie zobaczyć księżyca?
1: No ja nie wiem, po prostu. No cóż, to jest taka cecha katolików, że zawsze im źle i protestują i czują się sponiewierani i zdyskryminowani i podeptani, umęczeni. Oni to lubią, bo im się to kojarzy, że oni wtedy są jak ten Jezus na krzyżu. Tak,
0: jak ci wszyscy innowiercy, których spalili do pożygu w czasach ostatecznych, tak, dla nich przynajmniej. A tymczasem może tak troszkę rozluźnijmy. dzisiejszy wątek, bo tydzień temu sobie rozmawialiśmy o serialach, filmach polskich i o tym, że jest w nich mało akcji. Wieczorem tego samego dnia, kiedy prowadziliśmy Nocnego Marka, wpadł do mnie news, że będzie polska wersja Szybkich i Wściekłych. Będzie się nazywała Diablo.

0: jak to dystrybutorzy zawiadamiają, będzie to zatankowana do pełna adrenaliną i ogłuszająca rykiem silników opowieść o młodym chłopaku, który trafia w sam środek gangsterskiego piekła nielegalnych wyścigów samochodowych. Będziemy mogli w niej zobaczyć nielegalne wyścigi samochodowe, porachunki gangsterów i bardzo dużo scen akcji. Film nazywa się Diablo, wchodzi na ekrany polskich kin 18 stycznia, a na plakacie widzimy hasło, taki wiesz, taki headline tego filmu, takie motto. Nie tylko zakręty lubię ostre.
1: A co jeszcze lubi ostre? Pewnie babeczki, tak? Widziałem trailer.
0: Podejrzewam, że kurczaka gonbao.
1: Widziałem trailer do tego filmu i chyba mi się nie spodobało za bardzo, bo połowę obejrzałem, więc raczej mnie to nie zainteresowało. No a...
0: To mów przez 2 minuty, to ja sobie go obejrzę.
1: Dobrze, to zobacz sobie trailer. Zobaczymy, czy potrzeba zdoła obejrzeć cały zwiastun filmowy. No, nie wiem, nie widziałem tam żadnych fajnych efektów, nie widziałem tam bijatyk, nie widziałem tam tego wszystkiego, co jest właśnie w Szybkich i Wściekłych. Nie widziałem mięśniaków, którzy się biją fajnie, tylko samochody jeździły, no, jakieś fury tuningowane i gadali coś tam. No, nie wiem, tacy szybcy i wściekli dla ubogich, nie? No to czy jest sens oglądać? Bardziej mnie zainteresował zdecydowanie trailer do Avengersów, do kontynuacji Infinity War. Ukazał się właśnie Tony Stark gdzieś zagubiony w kosmosie, sponiewierany i umęczony po walce z Thanosem, który zniszczył połowę wszechświata. No, pokazał się też zwiastun Captain Marvel. Też zapowiada się fajnie. No, w ogóle wiecie, że mi się te filmy superbohaterskie podobają, lubię. No, nie będę ukrywał, lubię. I uważam to za bardzo dobre kino. To jak ludzie żywiołowo reagują na niektóre sceny, ile tam jest emocji. Znajdziecie sobie na YouTube takie nagrania właśnie z kin, kiedy tam się pojawia Thor na przykład z odsieczą i z nową bronią, którą wykutą, z umierającej gwiazdy, z niezwykłego materiału absorbującego magię i tam, żeby wspomóc siły dobra w walce z Thanosem. Jak ludzie reagują, jak krzyczą, jak się cieszą. To jest, kurde, kino fajne, rozrywkowe. A takie jakieś Szybcy i Wściekli po polsku, to nie wiem, to chyba będzie Wolni i ten,
0: Ale Pazura jest genialny.
1: I lekko podenerwowani. Co?
0: Pół minutki jeszcze, Pazura jest genialny.
1: O, wytrzymał. A ja coś nie lubię tego Pazury, on wszystko gra na jedno kopyto i ten wujek Czarek, te jego YouTube'y nieśmieszne, stara się być śmieszny i ciągle opowiada, no ja tu grałem i wujek Czarek wam teraz opowiem, jak grałem i no właśnie to było tak, że przyszedłem i mówią, panie Czarku, a ja mówię, co?
0: Okej, dobra, chciałbym wyrazić swoją opinię o tym filmie.

0: taka katastrofa helikoptera na samym końcu. Ja pierdzielę, jaka to jest wieś, jaka to jest biedna wieś. Gdzie wy widzieliście w Polsce, żeby helikopter angażować do wyścigów polnych, wyścigów rolnych, do wyścigów, kurde. Mamy całe mnóstwo fantastycznych racerów w Polsce, ale to jest pierdolona kalka Szybkich i Wściekłych. Kupili do tego jednego jebanego Mustanga i drugiego starego Mustanga, zapłacili za to 60 tysięcy złotych sztuka i robią teraz jakiś film o tym. I zdradzam wam całe tło, jest matka samotnie wychowująca dziecko i tutaj piękny racer złapał ją za nogi i do niej wyrywa, dokładnie tak jak było w Driverze. To jest jebana kalka, to jest takie gówno, że na to chyba po prostu pójdę tylko po to, żeby się z tego pośmiać. Jezu, co za sedes, ja pierdolę, może takiego jest... chlebu nie widziałem od Smoleńska, serio.
1: Ty, to wklej linka, bo tutaj niektórzy chcieliby też zobaczyć na czacie, jak masz linka, to podrzuć. To może to jest taki przepis na sukces, zrobić takiego gniota, żeby to było tak słabe, że wszyscy pójdą się pośmiać do kina.
0: A co, no, nie masz raz, chyba to jednak spiracę.
1: A Szybcy i Wściekli to jest bardzo fajne kino, no to jest kino rozrywkowe, tam się dużo dzieje, no nie ma tam specjalnej głębi ani jakiegoś przekazu, ale to się fajnie ogląda ze względu na efekty, na różnych znanych Dinów, Wizelów, czy tam Winów, Dieselów, Din Wizel, czy Win... Wizel, diesel, no nieważne.
0: Win diesel, bo on ma diesla pod maską.
1: Aha, on na dieslu działa. No, no ale na dieslu to chyba aż taki szybki nie jest.
0: Ale jest wściekły.
1: Jest wściekły, bo tak wolno jeździ. Szybko, kurwa, szybki. Bo
0: raz jakby to kręcili zimą, to by nie odpalił. Nie, serio, to, słuchajcie.
1: I tak trzeba by zrobić właśnie po polsku, że nie może odpalić, bo zima jest, bo ma diesla.
0: Ale słuchaj, ale to by nie było takie głupie, bo polskie środowisko racerów wcale takie beznadziejne nie jest. Nawet powiedzieć o nich, że nie jest beznadziejne, to ich bardzo skrzywdzić. Mamy bardzo fajne, rozwinięte środowisko racerów i można by było zrobić coś naprawdę fajnego, coś takiego na miarę naszych czasów. Jakieś, kurde, Zaporożce, które mają wrzucony silnik Big Block, który ma 1100 koni, tak, jak oni sobie to regulują przed startem i jak to, wiesz, jak to będzie wszystko ładnie działało, a to będzie taka po prostu kalka, to będzie taka katastrofa, jej.
1: Dla mnie polscy Szybcy i Wściekli to jest blok ekipa, kiedy Wojtas w dramatycznej sytuacji, kiedy go pały tam ścigają, w końcu się decyduje przełączyć swojego trapeza na benzynę i krzyczy: jebać biedę! I przełącza z gazu na benzynę. To są właśnie polscy Szybcy i Wściekli.
0: O, jak mnie to rozwaliło. Nie, no po prostu nie spodziewałem się, że to będzie aż tak złe. Naprawdę, ojejku.
1: A czego się spodziewałeś, kurczę?
0: Wiesz co, bo to jest coś, co można zrobić dobrze. To
1: nie,
0: jest coś, co...
1: Bez pieniędzy nie można, a wiadomo, że nie władują w to w Polsce tyle pieniędzy, ile trzeba i wiadomo, że to będzie zawsze słabsze od Szybkich i Wściekłych, bo tutaj no, muszą być wypasione fury w dużej ilości, musi być dużo znanych, umięśnionych aktorów, którzy się potrafią bić, można było to poratować jakimiś dobrymi tekstami, odzywkami, ale wiadomo, że tutaj też nawalą, no... Jakie tam były teksty, pewnie takie z gimbazy trochę, nie? Bo to nie wolno kląć, bo jak będą kleli, to dzieci nie pójdą i mniej zarobi jeszcze.
0: Jeden zapamiętałem. Fajny koleś, co? No, pierwszego dnia chciał mnie zabić. Mhm. Bo wiesz, do trailera bierzesz najfajniejsze takie wyrywki, nie? I jeżeli to było wzięte, no to naprawdę się spodziewam takiego paździerza, że o Jezu.
1: Tak, już widzę jakiegoś tam polskiego twardziela, jak mówi do drugiego: nie do rymu, nie do taktu, wsadź sobie palce do kontaktu. A tamten, te refery.
0: A potem przez 15 minut, ale to by było nawet fajne w takim, wiesz, w takim środowisku lekko dresiarskim, że mamy 15 minut takiej bójki na słowa i rzucają sobie teksty o twojej starej.
1: No, To by było dobre. No, tylko to musiałby ktoś z jajami zrobić taki film, a nie ktoś, kto myśli, jak to zrobić, żeby to przeszło przez kategorię wiekową i zarobiło, i żeby się mamusie nie obraziły, i żeby się ojciec dyrektor, ale dali ryzykowny tytuł tu na polskie Diablo, to ja nie wiem, to zły czuwa, wiedz, że coś się dzieje, Diabolo. Jeżeli ci film nazywa Diabolo, to wiedz, że będą wściekłe ataki na kościół. To, bo to będą, to są wściekłe ataki, bo jak pokazują super fury, to co, to tam jeszcze może w środku siedzi ksiądz w tej super furze, tak? I że wszyscy księdza mają super fury.
0: Ty, ale to by było dobre, taki mashup Klera z szybkimi i wściekłymi. Że tutaj wiesz, wszyscy sobie siedzą tam Golf trójka, nie? Jakieś tam Audi A4 B7, nie? I podjeżdża sobie Maybachem. Wysiada, kurde, wiesz, w sutannie. Niech będzie pochwalony.
1: Albo ten i paliwo chrzczone mógłby ksiądz tak jedzie i ten jeden z zawodników, ksiądz jedzie i już go tam prześcigają, a on mam tu coś na taką chwilę i wyciąga paliwo chrzczone, wlewa tam i turbo.
0: Ale to wiesz, ale to jest taki też modelowy przykład, bo w tych wszystkich wyścigowych filmach zawsze musi się pojawić kobieta za kierownicą i sobie wyobraź, oni tam sobie wiesz odsuwają szyby i tam sobie coś rzucą, nie? I tak wiesz, tak twarzą w twarz tuż przed startem i kobieta mówi do tego księdza, dojadę cię. A on tak patrzy, za stara.
1: Too old.
0: Także to będzie mocne.
1: Mogliby, słuchaj, mogliby tego księdza tak przyspieszyć, pokazując mu na mecie jakiegoś ministranta, tak mu wystawiając. A on takie oczy jak na kreskówce i turbo. I prześcignął wszystkich.
0: Jak w Mad Maxie, jak był ten Bloodbuck, nie? Na tym, na czele, co tam krew oddawał do tego. To taki ministrant i tak wiesz, i tak po prostu z sumniętymi spodenkami.
1: Pod kolanóweczki tak pod sobie lekko odsuwa, a ksiądz i wszystkich tak w ogóle na boki, wiesz, porozrzucało jak na kreskówce, w ogóle gdzieś tam wpadli do rowu i dobro i wygrało.
0: Tak, żeby to pozostało w annałach Nocnego Radia i żeby słuchacze offline również to usłyszeli, piękny cytat z małego wodza wielkiego niepokoju, zasiłki zawściekli.
1: Może sobie przerwę zróbmy muzyczną, świąteczną.
0: No to możemy.
1: Muzyczną, tutaj dobra. No to Big Cyc, idą święta. Posłuchajmy i spotykamy się znowu za około 4 minuty.
2: No, zaraz nocne otwierają. No.
3: Dobra, słuchajcie.
1: No, no cóż, nie ukrywam, że widzę w sumie lekki spadek formy od czasów, kiedy grali Nie wierzcie elektrykom. Czy nie zapomnisz nigdy?
0: Oni teraz przechodzą 30-lecie, wydali niedawno płytę na 30-lecie, więc myślę, że można im wybaczyć. Krawiec, chciałbym cię zawstydzić.
1: Jak bardzo?
0: Bardzo, ponieważ jeden z słuchaczy, który przed chwilą nam się pojawił na czacie, mianowicie Pytajmierz, bo jeszcze nie miałem okazji mu podziękować, zrobił dla mnie logo do czytajniaka.
1: O proszę, to ja się cieszę, że ktoś jeszcze robi opisnie coś, jakieś
0: logo. No. Także bardzo, bardzo mi się spodobało. Jeżeli Poka. Nie masz pytań, wyślę ci potem, bo chcę zrobić drobną modyfikację, bo bardziej mi się żółty podoba niż biały, ale tobie wyślę.
1: To wiesz, że tak możesz grafika urazić takim czymś?
0: Pytajmierzu, czy mogę zmienić krój dolnej czcionki i zmienić go na żółto?
1: No, zobaczymy, co powie. Znaczy, ja też mam logo do czytajniaka, tylko nie byłem zadowolony ze swojej roboty i nawet ci pokazywałem je. Ty też chyba nie byłeś zadowolony, bo nie skomentowałeś.
0: Jak to kurwa nie skomentowałem?
1: To ja cię teraz zawstydzę.
0: Jak to nie skomentowałem? Powiedziałem, że mi się podoba i wyślij mi surówkę.
1: Nie przypominam sobie. I wysłałem ci surówkę wtedy z buraczków na twój adres.
0: Chuja mi wysłałeś.
1: A tu swoją drogą.
0: No dobra, a póki jesteśmy w penisowym temacie, chciałbym poruszyć temat Daniela Magicala. Ja sam.
1: O, to coś nowego.
0: Orange Ty, Polska to zapowiada, no. Tak, walkę nie. Z patą, no.
1: No nie, bo chciałem skomentować, że to nie jest logo, to jest obrazek, ale dobra, bardzo ładny.
0: Mi się podoba.
1: To nie jest logo.
0: No, ale to jest lepsze niż to, co mi dostarczyłeś, czyli nic.
1: Nie, bo to, co ja ci dostarczyłem, to było logo. Mogę ci
0: nic
1: pokazać.
0: Nic nie dostarczyłeś. Udostępniłeś mi swój ekran, pokazałeś mi Photoshopa, ale nie dostarczyłeś mi nic.
1: No dobra, nie chcę.
0: Nie wysłałeś mi nic, co mógłbym... zresztą teraz na Stitcherze jest dostępny, na stronie Sprawdzam Studio jest dostępny ten link i sam sobie zrobiłem czytajniaka, po prostu takiego bezsensownego, już tutaj wrzucam na czata, żebyście wszyscy sobie zobaczyli. Jeżeli sobie kiedykolwiek będziecie chcieli zobaczyć, no to tak to teraz wygląda, a będzie wyglądało lepiej, ponieważ pytajmierz stanął na wysokości zadania i... ale wracając do Daniela Magicala. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, o którym mówiłem wcześniej, postanowiło walczyć z patostreamingiem i zorganizowało okrągły stół w tej sprawie. Wśród sygnatariuszy tej akcji znalazła się m.in. firma Orange Polska, która, jak się okazuje, udostępnia internet Danielowi Magicalowi. Firmy zapytano w komentarzach o to, czy ma zamiar podjąć jakiekolwiek działania wobec jednego z najpopularniejszych patostreamerów w Polsce, Daniela Magicala, który korzysta z usług Orange i odłączyć mu internet. Cytuję. Popieram. Największy patostreamer w Polsce, czyli Daniel Zwierzyński z Torunia, znany jako Daniel Magicamel, streamuje najgorszą patologię w polskim internecie, używając do tego światłowodu od Orange zainstalowanego w domu swojej matki przy ulicy Urzędniczej 2/9 w Toruniu. Czy firma Orange coś z tym zrobi w ramach walki z patotreściami? Rzecznik firmy Orange, Wojciech Jabłoński, powiedział: dziękuję za informację, przekażę ją do naszych prawników i osób zajmujących się bezpieczeństwem, aby sprawdzili, co możemy, powinniśmy jako sygnatariusze w takiej sytuacji zrobić.
1: No to ciekawa sytuacja. Kiedyś było tak, że pamiętam, kiedy właściwie było tylko TPSA i Dialog, to można było napisać, że ktoś troluje, że ktoś się nieobyczajnie zachowuje. Na abuse tam TPSA.pl i rozpatrywali, czy wyłączyć internet takiemu delikwentowi, czy nie, ale to było dawno temu. Nie sądziłem, że takie praktyki jeszcze są możliwe w dzisiejszych czasach i raczej przypuszczam, że to się skończy na niczym, bo to by była głośna sprawa, gdyby jakiś operator wyłączył komuś internet za nieobyczajne zachowanie, no i pewnie by wylała się fala hejtu na takiego operatora. Daniel Magical ma miliony fanów, ogląda go na żywo chyba 100 tysięcy osób, coś koło tego, na żywo. No i ci ludzie lubią te dymy, jak to się mówi, lubią jak ktoś tam wpadnie, komuś mordę obije, albo jak Gocha się zesra, bo już jest wieracz, nie działa i Daniel Magical sobie na tym zbija kapitał. No i ludzie to lubią i jak zabraknie im rozrywki, to się wściekną i Orange'owi spadnie. A najgorsze, co może się stać, to żeby Orange'owi spadło i menadżerowie różni tam pewnie na to zwracają głównie uwagę, więc myślę, że się skończy na niczym.
0: Wiesz co, nie sądzę, ponieważ w takich sytuacjach oczywiście tam troszkę pobuldupisz na Facebooku, napiszesz parę nienawistnych komentarzy, ale skończy się to po prostu niczym, tak? Nie będzie ci się chciało rozwiązać jednej umowy, rozpisywać drugiej, nie będzie się tego chciało ludziom, a to by był fajny takie pogrożenie paluszkiem, że w regulaminie każdego dostawcy internetu jest, że jeżeli używasz swojego łącza do łamania prawa, a oni tam łamią prawo, bo sobie, nie wiem, streamują to, jak, nie wiem, kogoś biją czy coś takiego, to wtedy taki Orange czy jakikolwiek inny operator może spokojnie wypowiedzieć tę umowę, więc są pod tą kwestią kryci. A kto na przykład, jeżeli ma umowę podpisaną na 24 miesiące i jest w połowie tej umowy, kto będzie płacił karę umowną? Nikt.
1: No, a z kolei Krzysztofowi Kononowiczowi i majorowi Suchodolskiemu przysłali paczkę z prezentami ciekawą. Kononowicz wyciąga tajemniczą, jak on to nazwał, trąbkę. I tam faktycznie była taka rura plastikowa, przeźroczysta, z gumowym zakończeniem. I takie do pompowania, to trąbka, no ale to raczej nie była trąbka. I jak myślicie, co to mogło być? Podpowiem, że to była na P coś.
0: Pan Chrystus, Król Świata?
1: Nie, to była pompka do penisa. Dostał też krem nawilżający. i dużo innych takich erotycznych gadżetów i nie rozpoznali ani major, ani... O, właśnie, i prezerwatywy dostali, no bo tam ich ciągle posądzają, że oni są geje, no bo tak, mieszkają razem i tak jak mąż z żoną się trochę tak opierniczają cały czas. Co? O, ja kupiłem całe te konserwy, ziemniaki, obrałem, a on śpi! I tam ciągle się z nich śmieją, że oni tak żyją trochę jak mąż z żoną i że uprawiają tam seks sobie, jak nie nagrywają tych streamów. No i dostali takie fantastyczne prezenty właśnie, a no, mi też możecie coś takiego wysłać na jakąś pompkę do penisa, czy coś krem nawilżający.
0: No okej, dobra, nieważne.
1: Co? Nie, ważne właśnie, co?
0: Nie, nieważne, bo ja tutaj właśnie mam przed oczami kolejny artykuł odnośnie pana Trzaskowskiego i odnośnie pana Owsiaka, którzy powiedzieli, że nie strzelają. I nie będzie na Sylwestra w Warszawie pokazu sztucznych ogni organizowanego przez miasto i również skończy się światełko do nieba. Nie będzie pokazu sztucznych ogni na światełko do nieba, żeby zwierzątka sobie żyły lepiej. Myślisz, że to jest krok wstecz czy krok do przodu?
1: Jak najbardziej krok do przodu. Wielokrotnie wyrażałem swoją opinię o fajerwerkach i petardach i innych achtungach i uważam dalej, że jest to rozrywka dla debili. Dla skończonych debili, którzy mają umysł pięciolatka, mimo że już są dorośli i cieszy ich, że coś tam pierdykło, a najlepiej to sąsiadowi przez okno to wrzucić i kawał zrobić i on tam z zawału dostanie, krzyknie tam, zdzichu, wojna, babcia i zawału dostanie i to jest śmieszne w ogóle. A zwierzęta mają bardzo wyczulony słuch i one nie rozumieją, co to się dzieje. Dla nich to jest Armagedon i naprawdę są przerażone. Różne koty, bezpańskie psy i trzeba by... I mało, że to jest rozrywka dla debili, to jeszcze dla debili pozbawionych empatii, którzy się takimi rzeczami nie przyjmują, że robią krzywdę zwierzętom, więc ja bym za takie strzelanie z tych petard to lał po mordzie, a Etam co by zrobił w takiej sytuacji? Witamy ponownie na antenie. Tylko prosimy teraz to troszeczkę się streszczać, bo już nam zostało 15 minut audycji, więc...
3: Ojej, taśma się kończy. Dobra, w każdym razie ten, ja bym oczywiście też tak zrobił, bo ja na przykład mam zawsze problem, słuchajcie, jako tych okolic Sylwestra chodzę ze stoperami w uszach, bo już nieraz mi się zdarzyło, bo widzicie, w wyniku tego, że u nas nie ma dostępu do broni palnej, to ludzie wykorzystują każdą okazję, żeby sobie postrzelać z czegokolwiek. I na przykład bardzo często zdarza się, że spada mi pod nogi jakaś taka urwiłapka tak zwana z balkonu jakiegoś. Po prostu sobie ludzie rzucają, tak się chowają. To jest bardzo częsta niestety przypadłość. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego strzelania. Zresztą, szczerze mówiąc, ja nie bardzo rozumiem w ogóle sens jakiegokolwiek strzelania z okazji tego, że się zmienia godzina z 0 na 01, tak? Jest to po prostu kompletnie bez sensu. A poza tym nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak drogie są te fajerwerki takie, które są, powiedzmy, w jakichś kartonikach po 20 sztuk, że to strzela, tam się ładnie rozpryskuje i tak dalej. Kiedyś odwiedziłem taki kramik, zaraz za chwileczkę będą te kramiki dostępne wszędzie, na każdym roku i to patrzyłem, że to w setki złotych idzie takie coś. No nie wiem, czy ludzie mają za dużo pieniędzy, żeby coś takiego robić, tak? No. Nie mam pojęcia po prostu.
0: Kiedyś... No ale to jest jak palenie gum golfem trójką pod blokiem.
3: No właśnie, być może ja też tak dochodzę do wniosku, że nie do końca rozumiem ten fan. Nigdy tego fana nie rozumiałem, bo kiedyś moi kuzyni na przykład mieli takie korkowce za komuny, to były takie korki do strzelania. Ja sobie takim korkiem kiedyś poparzyłem ręce, po prostu eksplodowało mi to w rękach. Miałem to szczęście z 79 na 80 rok. No w każdym razie nie rozumiem być może tego całego fana na to strzelanie, czy na pokaz sztucznych ogni. Nie wiem, co w tym jest fajnego. Byłem raz w życiu, przyznaję, na dniach morza, tak zwanym Szczecinie. To jest popularne, gdzie za 100 tysięcy złotych miasto robi taki pokaz sztucznych ogni zsynchronizowanych z muzyką. I tam akurat był Evangelis. I w rytm tej muzyki eksplodowały te petardy. To było fajne, tak, ale mówiąc szczerze, no i co z tego?
0: To znaczy tak,
3: może,
0: Tutaj chciałbym podjąć dwa wątki. Jeden od ciebie tam i twojego Szczecina, ponieważ w Szczecinie w sierpniu raz do roku są organizowane festiwale, jest organizowany festiwal Pyromagic, gdzie ci wszyscy dostarczyciele tych usług po prostu się chwalą i popisują tym, co potrafią zrobić. I ten Pyromagic jakoś tam fajnie się sprawdza. Natomiast tutaj właśnie wódz Wielki Niepokój zaznaczył na czacie. Jak sądzisz, krawiec? Moment, tylko sobie przewinę. Że zaprzestanie profesjonalnych pokazów pirotechnicznych powstrzyma debili przed napierdalaniem petardami od 25 grudnia do 6 stycznia, to się kurwa mylisz. Natomiast to zawsze idzie za czymś. Ktoś musi, że tak powiem, rewolucję zacząć. I powiedzmy, jeżeli ktoś, kto jest wielkim miłośnikiem Owsiaka i wielkim miłośnikiem przystanku Woodstock i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dostanie taki sygnał, że ej, dobra, stop, wyrastamy z tego, to on się wtedy dwa razy zastanowi, nim to zrobi i to prędzej czy później umrze, jeżeli nie będzie tego wsparcia takiego powszechnego, publicznego przyzwolenia. To będzie jeszcze nam się czkawką odbijało przez 40 lat, ale to jest pewien krok w jakimś kierunku.
1: Moim zdaniem coś się zacznie zmieniać w tym kraju na lepsze, jak się zmieni to, że większość rodaków naszych to są, mają pochodzenie wiejskie, ci ludzie po prostu tu w Polsce, i ich cieszą takie rzeczy właśnie, że coś wybucha, w mordę da, się upije. No i to się musi zmienić, musi minąć kilka pokoleń, ludzie się muszą po prostu ucywilizować, że jeden autorytet powie, że jemu coś się nie podoba, to coś tam da, ale nie wiem.
0: I też bardzo, bardzo ważna rzecz, którą zauważa Biker, że to jest fajczenie naszych pieniędzy. Bo z czego się utrzymuje miasto? Skąd wzięło pieniądze na pokaz fajerwerków? No z naszych podatków.
3: A, no i oczywiście zapłacili zapewne dużo więcej tym firmom za ten pokaz niż te fajerwerki są warte. To jest inna sprawa. Bo ktoś tam fakturę na pewno wyższą wystawił, to z całą pewnością. No, to nie ma żadnych
1: jak to u nas, tak. Ktoś się nieźle obłowi. To jest taka sama fajna rozrywka, jak oblewanie się wodą na śmingus-dyngus, nie? To są wszystko zwyczaje takie właśnie wiejskie, no.
3: Ja się pirotechniką też jako młody chłopak interesowałem, ale ja budowałem rakiety akurat, bo chciałem coś wystrzelić, tak. I nie miałem dostępu do tych silniczków takich modelarskich, co teraz są, bo kiedyś tego nie było, bo było bardzo ciężko dostępne, przynajmniej w Szczecinie. I budowałem rakiety. Trzy się udało zbudować, wszystkie trzy spłonęły, że tak powiem, na platformie startowej. Ale dowiedziałem się ostatnio coś strasznego, bo mi Klot kiedyś powiedział, ja wiem, że tej o Klodzie nie wypada mówić, ostatnio jakoś taka się zrobiła atmosfera, ale Klot mi kiedyś powiedział, że mogę przecież zbudować rakietę i polecieć sobie. Nie jestem wolnym człowiekiem. Otóż dowiedziałem się kilka dni temu. Nie, ale to nie jest po to, żeby się śmiać. Nie, no, bo żeśmy rozmawiali tak na temat taki ogólny, tak, że przecież no, nie jestem w żaden sposób ograniczony. Mogę zostać polskim naskiem. Tak to odebrałem. No, więc się dowiedziałem kilka dni temu, słuchajcie, że tak. Otóż nie jest to takie proste. A czytałem artykuł na temat chłopaków, którzy konstruują prywatnie rakiety. Co ciekawe, nazwali je bardzo fajnie. Bigos, tak. 1, 2, 3, 4, tak. No i otóż ten Bigos osiągnął tam jakiś pułap i tutaj była taka wzmianka prawnika, że zakazane jest osiąganie pułapu powyżej 15 kilometrów. W ogóle jest zakazane w Polsce. Nie wolno latać prywatnie powyżej 15 kilometrów. To musi być zgłoszone do jakiegoś ministerstwa i tam jakiegoś kogoś tam w ogóle. I to mnie strasznie załamało, bo ja wpadłem na bardzo fajny, prosty pomysł, żeby wynieść wreszcie polskiego Sputnika, który będzie nadawał morsem, że obozy pracy były niemieckie. Tak, naprawdę, słuchajcie, znalazłem firmę, ja powiem, bo może ktoś to zrobi zamiast mnie. Mi nie chodzi o to, żebym ja to zrobił, ale żebyśmy w końcu to zrobili. Słuchajcie, kilka dni temu czytałem na temat Agencji Polskiej, Agencji Kosmicznej. Otóż najważniejszą informacją na temat agencji to jest to, że powstała w 2016 roku i że wydali 15 tysięcy na logo. To są najważniejsze dwie informacje. Oczywiście był konkurs, były setki prac, żadna z nich się nie nadawała i zrobili logo. Jakie to logo wygląda i za 15, to niech sobie krawiec wylistuj, to zobaczysz, co oni zrobili za 15 tysięcy. I w każdym razie no, w moim mniemaniu taka agencja powinna służyć wystrzeleniu Polaka w kosmos, no, a przynajmniej na razie satelit jakiś. Nie?
1: W kosmos, to ładnie brzmi.
3: No ja nawet powiedziałem, że mojego psa byśmy, jako, przecież psy były pierwsze, tak Białka i Strzałka, tak? Były wystrzelone.
0: Białka i Strzałka to były później i one przynajmniej przeżyły.
3: Aha, to były te, co przecież, dobra, okej, okay, pomieszało mi się. W każdym razie, no ja bym właśnie zrobił to, żebym wystrzelił pierwszego Polaka w kosmos i on by wrócił, nie? Żeby jeszcze wrócił, to by było ważne. I mam taki pomysł, nawet zacząłem już śledzić firmy, które produkują balony stratosferyczne. To nie jest aż taki drogi interes. Gdyby to zrobić na Polak potrafi, zebrałbym taką kwotę. To jest potrzebne kilkanaście tysięcy złotych, żeby zbudować taką platformę, która zostałaby wyniesiona na około 45-50 kilometrów do góry i z tej platformy dopiero wystrzelić tą rakietę Bigos, żeby ona osiągnęła kolejne 50 kilometrów, nie? I na 100 kilometrów dałoby się wynieść w ten sposób. Trzeba by to oczywiście zrobić, wiadomo, ja sobie tylko tutaj teoretyzuję zupełnie, nie? Ale trzeba by to zrobić z głową, tylko obawiam się, że gdybyśmy my to byli w stanie przeprowadzić za kilkanaście tysięcy, to te agencje i te wszystkie kluby tamte, jak to się nazywają, rady i tak dalej, by do tego w życiu nie dopuściły. Bo by się nagle okazało, że grupa ziutków Polaków może wysłać w kosmos jakąś niewielką, bo ja mówię o niewielkiej satelicie, na przykład średnicy tam, nie wiem, pół metra czy metr, tak, kulce, która by tam sobie sygnał nadawała. I może to zrobić za kilkanaście tysięcy złotych i to by po prostu by było, nie wiem, jakieś fopa dla tych firm, które to robią, albo samej agencji kosmicznej, nie?
0: No ale teraz... I znowu ten pies mi kaszle w tle. Tam następnym razem po prostu przyjadę do ciebie i ci napierdolę do ryja.
3: Dobra. Będzie ciężko. Będzie ciężko, bo ostatnio jestem na masie.
0: Okej, okay, przejmuję wyzwanie. Natomiast teraz mamy przecież wystrzelony w zeszłym tygodniu PWSAT-2, który w ogóle właśnie chciałem o tym mówić w poprzednim Nocnym Marku, ale jakoś mi się zapomniało, bo było to wystrzeliwane krótko przed Nocnym Markiem tydzień temu, gdzie właśnie polscy studenci zaprojektowali pierwszy w historii żagiel deorbitacyjny. Gdzie oni teraz przedstawiają proof of concept technologii, w której... Nie wiem, za 5, 10, 20 lat będziemy się uczyć, żeby ten cały elektrośmieć, który krąży wokół naszej planety, po prostu deorbitować, ściągać stamtąd.
1: A tymczasem Chińczycy wysłali ponoć sondę na ciemną stronę Księżyca, gdzie, jak wiadomo, przebywa obca cywilizacja, która się przed nami ukrywa. I w ogóle tego Księżyca też nie ma, bo Ziemia jest płaska, to jest taki namalowany, to może jakiś hologram, który ma nas zmylić, więc, a Chińczycy, no to oni tam smoka czczą, reptiliany. Ja mam całą teorię już na ten temat, ja to wam wytłumaczę w wolnej chwili, o co tu chodzi. Aż za nie mówili. Ja wiem, że ja dotykam bardzo ważnych spraw i to...
3: No. Co do Księżyca, to ja mam też pewne wątpliwości. Znaczy już nie jest kwestia tam płaska Ziemia, wypukła Ziemia i tak dalej. Natomiast no, mam pewne wątpliwości co do tego lotu i to nie wcale z tego powodu, że tam nie mogli polecieć, ale z zupełnie innego powodu. Po co wystrzeliwać ludzi za miliard dolarów, jak można ten miliard ukraść i nakręcić film za milion, nie? To jest taka jedna z tych przyczyn.
1: A ty byś tak zrobił? Taki niecny czyn?
3: Znaczy ja szczerze powiem wam tak, ja wam powiem szczerze, jaki jest mój stosunek do lotów kosmicznych. Mi się wydaje, że my niestety jesteśmy uwięzieni w tym takim polu magnetycznym Ziemi, które nas chroni przed promieniowaniem kosmicznym, bo z tego, co jeszcze do niedawna przynajmniej podobno to obalono, takie były głosy, bo dużo ludzi było sceptyków odnośnie lotu na Księżyc ze względu na promieniowanie z naszej gwiazdy zwyczajnie, że Ziemia ma tą taką osłonę naturalną pola magnetycznego przed rozbłyskami, zresztą nie tylko rozbłyskami, ale generalnie promieniowaniem pochodzenia słonecznego i po prostu my, będąc na orbicie niskiej, tak jak na przykład jest ISS między 360 a 420 kilometrów, jesteśmy jeszcze pod tą kopułą, jak gdyby, jesteśmy chronieni. Natomiast już lecąc gdzieś dalej, gdzie już jesteśmy poza tym polem naszym, chroniącym nas, już możemy w ciągu 3-4 dni dostać śmiertelną dawkę promieniowania i tutaj jest ten
1: kremik
3: problem.
1: Wziąć ze sobą.
3: To znaczy, ja oglądałem wyliczenia, które twierdzą, że żeby dotrzeć na Marsa, nawet takim ekspres lotem, czyli takimi przy tych zbliżeniach, które są raz na półtora roku, to potrzebna byłaby ściana ołowiu o grubości 60 metrów. Dosłownie.
0: Yeah.
3: Żeby się ten, tak, takie informacje były i to nie było byle gdzie, bo to było na jednym z programów Discoverowych. Także coś takiego było. Natomiast później, po tych wszystkich dywagacjach, bo podobno był list wystosowany do NASA przez ludzi, którzy mieli wątpliwości, który pozostał bez odpowiedzi, Natomiast odnośnie lotów na Księżyc, tak jak oni się zabezpieczyli, jak ta cała kapsuła, którą lecieli, była zabezpieczona. Natomiast podobno się wycofali właśnie, że podobno ten gość, nie pamiętam jego nazwiska, jak to promieniowanie miało od nazwiska osoby, która ich wykryła.
0: Van Allen.
3: Tak, dokładnie. To po prostu się wycofali z tego, że coś tam, że on podobno sam podpisał się pod tym, że się mylił, że to jednak nie tak i coś tam takiego było. No w każdym razie, no, my możemy tylko wyczytać to, co Wikipedia, to telewizja, tak? Jak jest naprawdę, to trzeba by było być pracownikiem, podejrzewam, tego całego NASA.
1: Van Alien. To Ziemia nie jest płaska? Kurwa, w szoku jestem, napisał Umo na czacie.
3: Znaczy, wiecie co, szczerze wam powiem, że ja już sam nie wiem, bo...
1: Zgłupieć można.
3: No bo Klod mówi, że jesteśmy w środku. I powiem wam, że zacząłem w pewnym momencie czytać, zacząłem wierzyć Klodowi, zacząłem czytać na ten temat, troszeczkę się zagłębiłem. 3 dni nad tym spędziłem i rzeczywiście, jeśli światło zachowuje pewne, bo tam są kwestie związane z promieniowaniem, z laserem, z pomiarem laserowym, tak zwanym niwelatorem kompensacyjnym laserowym. I rzeczywiście, ja w miernictwie, w takim ciągu niwelacyjnym brałem kilka razy na praktykę udział, rzeczywiście coś jest na rzeczy, że my jesteśmy w środku, a nie na zewnątrz. Kurczę, to by było, tak. To by była taka rybka w akwarium.
1: Ja też, tak, a Księżyc to może być z sera zrobiony, tak sobie myślałem.
0: Czekajcie, mam coś ważnego do powiedzenia w tym momencie. Mhm. Moment.
1: Dziękujemy za wypowiedź. Mało kulturalną, ale za to nic nie wnoszącą.
3: I tak na razie potrzeba mnie nie przebił, bo ja siusiałem na antenie, więc w ciągu dnia dobrze, że tego nie słyszeliście, ale niektórzy słyszeli. W każdym razie...
1: Pykanie, siusianie, nocne radio, polecamy.
0: Wiesz co, kiedyś na live'ie u Kunrada jakoś mi się nie udało wyciszyć mikrofonu, poszedłem siku, a Kunrad powiedział, ale proszę tutaj nie nalewać sobie wody do kubka podczas audycji live.
3: Nie no, to trzeba, pierwsza zasada nadającego, że trzeba zawsze mieć garnek lub nocnik między nogami w czasie audycji, jeżeli się siedzi na kanapie. Wtedy nie ma problemu.
1: Albo musicie mieć taki kibelek, w którym możecie sikać tak na obrzeża, nie od razu do wody.
0: A myślicie, że czemu robimy przerwy muzyczne w trakcie audycji?
1: No, kibelek bez półki, jak to mówi Etam, bo Etam jest specjalistą od klozetów i rozróżnia te, które mają właśnie półkę, te, które są bez półki, i Etamowi się marzy taki, który miałby właśnie półkę, a ty masz taki bez półki, prawda?
3: Nie, ja mam taki z półką.
1: Spółką.
0: Spółkownik.
3: Oczywiście.
0: Co to jest? Sedes?
3: Nie. Widzę, że potrzebę trzeba doszkolić. Są trzy rodzaje sedesów. Jeden sedes jest taki, że jest z wpadem tak zwanym, drugi jest ze wpadem skośnym, a trzeci jest z półką, to rodzaj. U nas niestety najczęściej są w tej chwili z wpadem produkowane, z bardzo prostej przyczyny.
1: Nie sedes, tylko klozet. Tu się wykazałeś ignorancją niestety, muszę to z przykrością stwierdzić, tak, bo sedes to jest tylko to, na czym siedzimy, to plastikowe.
3: Chodzi o muszlę.
0: To jest deska.
3: To jest deska, tak? To jest deska, dokładnie.
1: Natomiast, albo sedes, inaczej.
0: No nie, sedes to jest taki cały sedes.
1: Tak?
0: No.
1: Mówi się deska sedesowa.
0: No tak, bo to jest deska, którą kładziesz na sedesie.
3: No.
1: Klod Z, tu napisał, pytajem jeszcze. Klod Z.
3: Może
1: Klod Z, ta dzisiejsza
0: radio Klod Z.
3: Krawiec, wiesz co, teraz tak jak powiedziałeś, to wiesz co, ja tak zwątpiłem, czy ty masz deskę klozetową na sedesie. Masz, jak siedzisz, to się nie zdziwisz.
0: Widzisz, na sedesie, przyznał mi rację. No, widzisz? No jesteś w mniejszości. No nie. Demokratycznie stwierdzamy, że czyli ci tak. Zimno.
3: A jeśli będziesz nam stawiał opór, to większością 2/3 głosów zmienimy konstytucję radiową.
1: Nie mam.
0: Ale to musi być 2/3 plus 1 głos.
1: Nie mam deski sedesowej, ale za to mam bidet. Bidet.
3: Ja szczerze mówiąc, kiedyś nie rozróżniałem, co to jest bidet, a co to jest pisuar w ogóle. Zawsze mnie to denerwowało, co to jest bidet.
0: Podmywałeś się w pisuarze?
3: Nigdy w życiu nie miałem takiej okazji i szczerze mówiąc, nie chciałbym sobie psikać wodą w tyłek To jest takie dziwne.
1: No właśnie jest, no że dziwne, ale za to bardzo higieniczne. No.
0: No nie dotykasz tego, tylko sobie tam, wiesz, spłukujesz to wszystko, a potem się...
1: Ale no przede wszystkim nie rozcierasz, wszystko. Tylko faktycznie myjesz tą dupę.
3: No właśnie, słyszałem...
1: Umyj dupę, to nasze hasło na dziś.
0: Tytuł dzisiejszej audycji.
1: Umyj dupę, dobry tytuł.
3: Emigrantów do Wielkiej Brytanii słyszałem, że kiedyś mówiono definicję Polak jest to człowiek, który rozciera sobie gówno papierem po dupie. Taka podobno była ta, bo tam u nich podobno jest to nagminne, że są takie właśnie. Ja powiem wam szczerze, ja na sedesie, który jest inny niż biały, albo na przykład ma pozytywkę, albo na przykład ma jakieś tam podmywarki, po prostu dostałbym zaparcia, bym się nie mógł załatwić. Po prostu ja muszę mieć sedes, musi być zimny, musi
1: wolałbyś
3: mówić do ciebie.
1: Wolałbyś Polki narobić nawet. Niż
0: no to sobie wyobraź, że w Japonii są takie sedesy, które jeżeli się wysikasz, to one robią ci automatycznie zdrowotną analizę moczu.
1: A w Bułgarii no tak, za to mają tylko dziurę i trzeba tak się rozkraczyć nad tą dziurą.
0: Tak właśnie było pierwszy raz, kiedy pojechałem na Litwę. Pojechałem wtedy pociągiem, wysiadłem właśnie w Wilnie, strasznie mnie cisnęło, bo kible się do niczego nie nadawały. No i tak sobie wchodzę na dworcu głównym w Wilnie i sobie wchodzę, piękne, faktycznie ceramiczne, opitolenie dziury w podłodze. No to kurde, jaka tam małysz, no.
1: No, a to straszne tak, jest. Ja trafiłem na taką dziurę, kiedy byłem akurat i coś miałem, jakieś takie straszne rozwolnienie, że aż gorączki dostałem i pot mi ściekał i biegłem tak na ostatnią chwilę, wpadam, a tu taka dziura i strasznie tam było to, co się działo tam.
3: To trzeba jeszcze trafić, nie? Do
1: tego. Właśnie, no właśnie.
3: No. Ja mam ten problem, że mi zawsze pod kątem leci więc. Więc wiecie, to nawet
0: no dobra, może postawmy tutaj kropkę, panowie, co? No dobra,
1: kleksa dobra, tu okay. Postawmy.
3: Ale wiecie
0: chyba ty.
3: My sobie tak śmiechy chychy z tego robimy, ale audycja pod tytułem Historia papieru toaletowego i podcierania to była bardzo ciekawa, jakiś na ten temat czytałem. Przecież to jest wynalazek z końca XIX wieku raptem, papier toaletowy. Wcześniej nie było, były wielorazowe buławy. Jeden po drugim się wycierali przecież, albo w ogóle się nie wycierali.
1: No to była audycja Bajtitera, tak?
0: Tak.
1: No to było, to przypuszczam, że po tym właśnie, jak się dowiedział, że to była najchętniej jego słuchana audycja, to troszeczkę mu się humor pogorszył, bo nagrywał takie mądre różne audycje popularno-naukowe. Raz dla śmiechu zrobił o historii podcierania tyłka i okazało się, że to najchętniej właśnie słuchana audycja, że to najlepsze, co zrobił.
3: Nie, no bo zasadniczo to czynność podcierania się po załatwieniu sprawy nie jest w żaden sposób naturalna. Nie jest w żaden sposób naturalna. To trzeba sobie uświadomić, że przecież pies się nie podciera tak, ani kot.
0: Natura chce nas zabić, pamiętaj. Natura chce nas zabić i przerobić na coś innego. Religie obiecują nam życie wieczne od 4000 lat. Nauka od 100 lat wydłużyła nasze życie dwukrotnie. Wybierz jedno. O,
3: co więcej, mamy jeszcze tutaj na antenie przecież dawnego specjalistę od, czyli niedoszłego króla srajtaśmy, czyli krawca. Sam tak sobie kiedyś określił. Przecież doskonale krawiec wiesz, że można te wszystkie papiery na różne sposoby mogą być na przykład nasączone jakimś GMO i my przez tą swoją pupę możemy wchłaniać różne rzeczy.
1: Tak, także mówiłem o tym
3: nie
1: też.
3: Tylko,
1: tak.
3: Nie tylko mogą nas truć poprzez jedzenie, ale również poprzez wylot, także
1: tak.
3: Wszystko jest możliwe.
1: A to może także... śmiesznie brzmi i potrzeba zaraz tu będzie się buldoczył, ale taka jest prawda, że przez odbyt bardzo się wszystko wchłania i jeśli ten papier toaletowy, ta strajtaśma jest nasączona jakąś szkodliwą chemią, no to my to wchłaniamy przez ten odbyt.
0: No dobra, no może wchłaniacie, tak? No jak dla mnie, to jeżeli tak sobie patrzę na ten cały współczesny holokaust, to jest najgorszy holokaust, jaki widziałem od 1944 roku, ponieważ cały czas jest coraz więcej ludzi i mamy z tym zajebiste problemy i ludzie nie decydują, nie ma dodatniego przyrostu naturalnego w krajach zachodnioeuropejskich, nie dlatego, że jest depopulacja, tylko że ludzie wolą, nie wiem, sobie zabezpieczyć karierę i tak dalej. Wchłaniamy smog odbytem, natomiast... Tak, bo jest coś takiego, że jeżeli coś sobie zeżremy gębą, to się nam wchłonie w tam, nie wiem, 10%. Jeżeli coś sobie wchłoniemy dupą, to wtedy nam się wchłonie w 60%, jeżeli dobrze pamiętam, a jeżeli pieprzniemy bezpośrednio do krwi, no to w 95%. I to jest fakt.
1: Tak. Tak, dlatego właśnie niektórzy alkoholicy, którym sobie wlewają spirytus do miski i siadają dupą w tym.
0: Ja pierdolę.
3: A coś takiego słyszałem, takie lewatywy tak, z alkoholu, żeby wtedy jest ten taki high jest bardziej uwypuklony.
1: Tak, high life. Mniej... Wtedy siadasz mniej, w takiej miejsce i masz trzeba high life.
0: Kupić, trzeba kupić taboret od Patatajcia w Ro 1 na czacie pisze.
1: Taboret
0: ale
1: kwantowy.
0: To by było dobre, że wiesz, że przekręcasz taką wajchę i taki czopek ci się wbija.
1: Albo znaczy, orgonit co? Ci w tyłek.
3: Ja nie wiem, ale tak, może to pytanie jest trochę nie na miejscu, ale czy kiedyś w życiu używaliście czopków?
0: Tak, przeciwbólowych.
1: Ja się przyznam, że nie miałem tej przyjemności.
3: Ja też właśnie, bo nic mi na gorączkę nie pomagało, dopiero czopek paracetamolu. Mówiąc szczerze, dziwne to jest uczucie, szczególnie dozowanie sobie tego, ale powiem szczerze, że to bardzo szybko podziałało, rzeczywiście.
0: Dużo szybciej i dużo lepiej się wchłania na bóle przewlekłe. A ja akurat nie z paracetamolu, ale z zupełnie innej, też przeciwbólowe, ale z zupełnie innej mańki. Natomiast tutaj mi się przypomina taki suchar, który może sobie tutaj rzucę na koniec, kiedy pan doktor Zięba zapisał przeciwbólowe czopki pewnemu smutnemu Januszowi. No i ten Janusz przyszedł po tygodniu do lekarza i mówi, że no one tak nie działają, jak powinny działać. A co pan z nimi robił? Pan je jadł? A co miałem sobie w dupę wsadzać?
1: No to był też taki, też w tym temacie kawał, gdzie facet sobie tam wsadzał pączka do dupy i się spytali go, co on robi, no bo dentysta kazał jeść drugą stroną. No ale to znany kawał.
0: Słyszałem tę wersję z parówką. Bardziej pasuje. Pod każdym względem.
1: No. A niepowtarzalny orgazm pisze, zróbmy sobie radiową wigilię, gdzie wszystkie 12 potraw zjemy dupą.
0: Mi to się przypomina takie przysłowie, które mój matematyk z liceum, pan Jan, zawsze przytaczał, tak cytując wielkiego naszego wieszcza, jak jenka łupom orzechy dupała.
3: Tak, no ja widziałem kiedyś na YouTubie z kolei jagienkę, która sobie piersiami rozbija te puszki po piwie. 50 na raz rekord Guinnessa tak biła. Kurczę, ale musiały być umieśnione te piersi, nie?
0: Piersi nie mogą być umieśnione.
1: No właśnie.
0: Zostawmy to! Właśnie, na sam koniec. Jeszcze nie ma nowego odcinka, sprawdzam. Pojawiło się parę nowych faktów w temacie MH370, które muszę do końca zbadać i cały czas nowe rzeczy wypływają, także się jeszcze pojawią i będzie jeszcze tylko jeden odcinek przed nowym rokiem, który będzie mniej więcej w okolicach świąt, który będę chciał bardzo wychuchać i wydmuchać, bardzo specjalny i już przygotowuję się z całą serią na kolejny rok. Chciałbym wam bardzo podziękować za fantastyczną recepcję, za fantastyczny odbiór serii Sprawdzam. Bardzo mnie zaskoczyliście pozytywnym feedbackiem, tym negatywnym mnie nie zaskoczyliście, bo jego się akurat spodziewałem, ale bardzo dziękuję i postaram się po dwakroć na przyszły rok. Widzę, że się sprawdziło i bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję.
1: Sprawdzam się, sprawdziło.
3: A ja w takim razie, ponieważ zbliża się, już tak kiedyś tutaj rozmawiałem sobie ze spaceru, że zbliża się ten, już jest ten trudny okres taki, kiedy robimy sobie setki różnych takich dziwnych, niepotrzebnych, których byśmy normalnie nie kupowali prezentów, czyli krótko mówiąc wydawanie pieniędzy na bzdury, to chciałbym się zapytać, czy jest rzeczywiście planowana jakaś wigilia i czy będzie bal sylwestrowy na nocnym radiu?
0: Wigilię mogę zrobić, bo spędzam ją sam z kotem, więc...
1: Ja też. Postanowiłem nie obchodzić tego katolickiego święta, ponieważ przez parę lat pod rząd zmuszano mnie do jedzenia tego zasranego herbatniczka, tego takiego cienkiego. I mnie to zdenerwowało trochę, że jestem tak przymuszany i w ramach protestu nie obchodzę i w ramach walki z pedofilią nie obchodzę katolickich.
3: Poruszasz bardzo ciekawy temat, bo widzisz, prawie jest tak. Rzeczywiście jest tak, że często my obchodzimy pewne takie rytuały nie dlatego, że my chcemy, lubimy je czy coś takiego, tylko po prostu nie chcemy zawieść naszych bliskich. Tak jest.
1: Dokładnie.
3: Ja też siebie często przyłapuję, że tak na tym, bo mi na przykład tak specjalnie aż, mnie już takie rzeczy nie bawią po prostu, krótko mówiąc, ale robi się to po prostu dla jakiegoś takiej ogłady rodziny, nie wiem, tak bardziej pod przymusem tej presji otoczenia takiej. No żeby jednak, my czujemy jednak się w obowiązku, że inni będą czuć się zawiedzeni. Ale tak skoro mówisz o opłatku, to przypominam wszystkim, że skoro będzie Wigilia na Nocnym Radiu, to przyjdzie do was wcześniej taki, no jak to się nazywa, kościelny, a opłatek, jak sama nazwa wskazuje, opłatek, to jest coś, co się daje za opłatę. Więc liczę na to, że tutaj opłatki zostaną opłacone przez niektórych słuchaczy, co tych bogatszych, co jeszcze nie wydali wszystkiego, żeby nie było na ciebie, że tutaj mówisz o tym. Ale ja wspominam często, tak, to prawda, to prawda. Żeby robić radio, są potrzebne trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
1: No w każdym razie to jest wolne radio, więc jeśli katolicki etam będzie chciał wam zrobić tutaj wigilię i opłatkiem się dzielić, to też jest miejsce dla takich ludzi, no, ale ja nie muszę w tym uczestniczyć na przykład, nie? No dobra, dziękujemy bardzo za telefon, miły.
3: No, to na razie w takim razie.
1: No, cześć. Szczęść traktorze. No, a kiedy zrobisz, sprawdzam na przykład o Pawle Bednarzu, bo ostatnio jego imię się coraz częściej pojawia, także nawet podczas streama Sekielskiego się ludzie podpytywali o tego jegomościa, który, jak się okazało, przez parę lat gadał o spisku satanistycznych, pedofilskich elit, a potem się na końcu okazało, że nie ma ani jednego dowodu na to.
0: No, wiesz, tak szkoda mi troszkę pałować tego biednego człowieka, natomiast co do samego Pawła Bednarza, wiesz co, nie chcę mi się tutaj robić, sprawdzam, bo jeżeli pierwszy lepszy chłystek z ulicy stwierdzi, że, nie wiem, porwało go UFO i przegrzmociło w tyłek, to po co marnować mój czas na to, żeby to w ogóle dotknąć, tak? Jest mnóstwo rzeczy, zresztą mam w tym momencie i tutaj spokojnie mogę powiedzieć, tylko sobie otworzę sobie tylko notatki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mam 12 odcinków w tym momencie już przygotowanych na przyszły rok, przynajmniej tematów. I Paweł Bednarz tam się nie zjawi. Dlaczego? Dlatego, że równie dobrze mógłbym zrobić, sprawdzam o, nie wiem, o Pytaj Mierzu, o Etamie, o Adwokacie, o Bajkerze, o Ummo, o Lukacjuszu, o kimkolwiek, o Niepowtarzalnym Orgazmie. Po co? To są zwykli ludzie, którzy mają sobie po prostu jakąś swoją prywatną wizję, tak? Tylko, że ci spoza Pawła Bednarza akurat nie są na tyle atencyjni, żeby się gdzieś tam komukolwiek wpieprzać w życie i robić z siebie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś półboga, jakiegoś, nie wiem. Ja pamiętam.
1: Obrońcę wdów i sierot.
0: Tak, dokładnie. Paweł Bednarz w jednym ze swoich odcinków na Porozmawiajmy TV jakiś czas temu wrzucił wszystkie te dokumenty, które napisał też do prokuratury, tak? Która to prokuratura odrzuciła jego wniosek o wszczęcie postępowania. I co tam widzieliśmy? Zobaczyliśmy tam wszystkie jego pisma do prezydenta, premiera, do innych wszystkich różnych notabli i później kolejne pisma, gdzie się powoływał na tym. Więc wyobraź sobie, że ja na przykład teraz rzucam sobie temat, że nie wiem, że koty rządzą światem i bardzo chciałbym, żeby ktoś się tym zajął. I piszę do prezydenta Dupy, piszę do premiera Kurewieckiego, piszę do Jana Pawła II, piszę sobie do kogoś tam jeszcze, a potem piszę do mediów i tam się powołuję na to, że napisałem do prezydenta, premiera, papieża i tak dalej. Więc to nie ma absolutnie żadnego sensu. To jest bełkot schizofrenika.
1: Tutaj chyba jakaś taka insynuacja, że niby ja mam ciebie zapytać, co myślę sam o Bednarzu, że niby się kieruję twoją opinią, tak? No słuchajcie, no mówię wprost, no oglądałem sobie rozprawę, patrzyłem na te dokumenty, które słusznie niektórzy podsumowali tak, że czy się przypadkiem panu tam płyta nie pomyliła, co pan tu wysłał, bo to jakieś nie na temat w ogóle. No, zaproszony był do jednego podcastera, też pan Bednarz ostatnio i też zapytany o dowody powiedział, że bo z tymi dziećmi nie ma kontaktu. Kto nie ma kontaktu? Kiedy nie miał kontaktu? Kto próbował? Zresztą to jest normalne, że jak jakiejś rodzinie, powiedzmy, alkoholowej zabierają dziecku, no to ona już nie ma potem za bardzo na przykład kontaktu. Pewnie tak czasami jest. Wszystko to jest jakieś takie palcem na wodzie, w ogóle niejasne, nie ma żadnych dowodów. Ale mam swoją teorię. Bednarz to zajmuje się robieniem czego? Beczek. I może to chodzi właśnie, że ten pan toczy bekę właśnie sobie. Beka w chuj, no. No dobra, no tym optymistycznym akcentem skończymy. chyba audycję już i tak przedłużyliśmy.
0: No to, tak. No to możemy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Dziękujemy też Bajkerowi za odnowienie naszego Patronite'a. Bierzcie przykład. To jest wspaniały ogółem człowiek. To w ogóle to całe te. No. I żeby więcej takich ludziów było, to radio by było takie, że o Jezu. Nie, takie, że o Jezu to nie. Takie, że orety by było. No. To wspaniały ogółem człowiek. Na pewno ładnie ubrany, umyty, a nie taki śmierdziuch jak ja na przykład. No. No, a wódz się tu chwali, że on cały czas to bardzo to jest chwalebne, to jest godne, to jest wspaniałe ogółem, no. No, i tak, i polecamy się na przyszłość. O, środków zabrakło. Patrzcie, jemu środków brakuje, a on nadal sponsoruje, a ja nawet nie czuję, że rymuje. No dobra, to do usłyszenia się z wami następnym razem. Pa, pa.

Temat dzisiejszej historii kontynuuje przebieżkę po fundamentach dwudziestowiecznej ufologii, a jest zaproponowany przez jednego z słuchaczy. Jeśli ty chcesz zasugerować temat do sprawdzenia, zostaw komentarz na stronie nocneradio.pl lub na Facebooku radia. A dziś na warsztat bierzemy Travisa Waltona, który twierdzi, że został porwany przez obcych.

męczący dźwięk zaledwie 35 metrów od pojazdu. Travis Walton opuścił ciężarówkę i podszedł w stronę obiektu, po czym zalał go jasny promień niebiesko-zielonego światła. Jego kumple przestraszyli się i odjechali, wrócili jednak upewniwszy się, że kosmici już odlecieli. Waltona nie było już na miejscu zdarzenia. Znalazł się po 5 dniach, dzwoniąc z budki telefonicznej w pobliżu miejsca zdarzenia. Sprawa była gorąca. Lokalny szeryf początkowo podejrzewał, że Walton został zamordowany przez swoich towarzyszy, którzy dopiero po jego odnalezieniu, całego i zdrowego, mogli odetchnąć z ulgą. Rozpoczęła się kampania na rzecz znalezienia twardych dowodów potwierdzających historię porwania. Promień porywający Waltona budował wszak wrażenie gorąca, zaś przy zrzuceniu ze statku kosmici nie byli szczególnie ostrożni, a Travis potłukł się przy lądowaniu. Przeszedł gruntowne badania medyczne, które nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości ani ran na ciele. Na miejscu zdarzenia zaś ani policja, ani późniejsze poszukiwania prowadzone przez 50 UFO-entuzjastów nie znalazły materialnego potwierdzenia przedstawianej historii. Analizy próbek gleby wykazywały nieco większy poziom żelaza na miejscu zdarzenia niż w okolicy, jednakże podobno statek przecież nie dotknął gruntu. W końcu organizacja ufologiczna Aerial Phenomena Research Organization przeprowadza badania wariografem zarówno na Travisie, jak i na pozostałych drwalach, z których ma wynikać, że wszyscy mówią prawdę, poza jednym świadkiem, co do którego wynik był niejednoznaczny. Tuż po ogłoszeniu wyników badania, Travis Walton otrzymuje nagrodę najlepszej UFO sprawy roku od brukowca The National Enquirer w wysokości $2,500, a jego kompanii po 5 stówek na głowę. W 1978 roku Travis Walton wydał książkę opisującą jego przeżycia, która doczekała się adaptacji filmowej w 1993 o tytule Fire in the Sky. Studio Paramount Pictures, które zakupiło prawa do historii, uznało jednak, że historia Waltona jest zbyt rozmyta i zbyt wtórna na tle innych filmowych opowieści o kosmitach, więc poprosiła scenarzystę o podkręcenie akcji, co wyszło naprawdę fantastycznie, a film robi wrażenie nawet po 25 latach od powstania. Sam Walton zaś prowadzi własne konferencje ufologiczne. 16 października 2015 roku doszło jednak do ciekawego incydentu, kiedy to wziął udział w teleturnieju Chwila Prawdy. Zabawa polegała na udzieleniu odpowiedzi na ekstremalnie osobiste, często zawstydzające pytania, zaś wariograf weryfikował, czy powiedziano prawdę. Walton, zapytany, czy naprawdę został porwany przez kosmitów, odpowiedział twierdząco. Jednak maszyna uznała jego odpowiedź za kłamstwo. W tym momencie szczęka Waltona opadała na ziemię szybciej niż lądujący statek kosmiczny, a on i wykrywacze kłamstw przestali być kolegami. Bohater naszej historii od tej pory nie szczędzi krytyki wobec tej metody diagnostycznej. Niestety, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jak to się mogło stać? Wariograf, nazywany potocznie wykrywaczem kłamstw, nie jest wiarygodną metodą oddzielania prawdy od fałszu. Owszem, bada drobne zmiany w działaniu naszego organizmu, które mogą wskazywać na mówienie nieprawdy, jednakże wieloletnie badania nad stosowaniem wariografu pokazują, że jest to urządzenie niedoskonałe. O ile skuteczność odróżniania prawdy od kłamstwa jest mimo wszystko wyższa niż losowe zgadywanie, to wariograf, a w zasadzie jego operator, bo to człowiek interpretuje wyniki maszyny i podejmuje się oceny, często się myli. Oprócz tego istnieją techniki i ćwiczenia, które pozwalają człowiekowi oszukać urządzenie. Wariograf zasługuje na osobny odcinek serii, lecz to krótkie wprowadzenie jest niezbędne, by zrozumieć konsekwencje zdarzeń, o których zaraz powiem. Philip Klass, którego możecie pamiętać z poprzedniego odcinka o porwaniu Hillów, w swojej książce Porwania UFO z 1988 roku wykazał, że Travis Walton poinstruował operatora wariografu, jakie pytania mają mu zostać zadane. W trakcie samego badania zaś Travis wstrzymywał oddech, co jest jedną z metod oszukiwania w badaniu wariografem. Dodatkowo Klass dotarł do innego badania Waltona wariografem, nieupublicznionego, przeprowadzonego jednak przez Jacka McCarthy, jednego z najbardziej szanowanych operatorów wariografu w Arizonie w owym czasie. Dodatkowo miało ono miejsce przed badaniem w Stowarzyszeniu Ufologicznym. McCarthy zaopiniował sprawę Waltona słowami „obrzydliwe matactwo”. Wiemy również, że Travis Walton wiedział o nagrodzie w National Enquirer.

Jego rodzina była entuzjastami kosmitów, zaś matka twierdziła, że nie dziwi jej zniknięcie syna, a kontakty z obcymi w ich rodzinie są powszechne, co swoją drogą utrzymuje się do dzisiaj w relacjach kolejnych rzekomo porwanych jednostek. Walton miał rzekomo wyskoczyć z jadącej ciężarówki i pobiec na spotkanie z kosmitami, zupełnie jakby chciał być porwany, choć później będzie się tłumaczył, że kosmici uszkodzili go swoim napędem i zabrali na pokład, by go wyleczyć. No dobra, ale jaki interes mogli mieć jego kumple? Nagroda od National Enquirera nie była przecież gwarantowana, a oni sami raczej odsunęli się od historii i skupili się na własnym życiu. Porwanie miało miejsce 5 listopada 1975 roku, w lesie, gdzie Walton wraz z innymi drwalami wykonywali zlecenie. Jednakże byli w lesie z robotą, również w przenośni. Praca miała zostać ukończona do 10 listopada, na co nie mieli najmniejszych szans. Groziła im 10% kara, lecz w umowie zapisany był punkt, według którego karze nie podlegało opóźnienie z powodu działania sił wyższych. Aczkolwiek zapisując ten punkt, kontrahent miał na myśli raczej huragan albo śnieżycę, nie latający spodek, lecz cała afera, zniknięcie Waltona na dokładnie 5 dni, podczas których teren był przeszukiwany, uniemożliwiła pracę drwali. Dlaczego więc porwanie przez UFO? Walton twierdzi wręcz, że boi się przypominać sobie, co działo się na pokładzie statku obcych. Mamy strzępy informacji, coś o jasnym pomieszczeniu, podobnym do szpitalnego, leżał na stole, wokół którego znajdowało się kilka postaci, mierzyły mniej więcej po 150 cm wzrostu, miały bladą skórę, duże oczy, niewielkie nosy, usta i uszy. Według danych udostępnionych przez MUFON, amerykańską organizację badającą zjawiska niewyjaśnione, od incydentu w Roswell w 1947 w ciągu kolejnych 30 lat odnotowano 50 przypadków porwań przez UFO. Większość z nich przypada na rok 75 i 76. W roku 75 został wyemitowany pierwszy film opisujący zjawisko porwania Betty i Barneya Hillów. Jak twierdzi Susan A. Clancy w swojej książce Wzięcia, dlaczego ludzie wierzą, że zostali porwani przez obcych, spójność historii osób twierdzących, że doświadczyły one niezwykłego kontaktu z kosmitami, wynika z tego, że opierają się na tych samych historiach, które są powszechnie znane. Za każdym razem, gdy znana już historia jest opowiadana na nowo, człowiek mający dostatecznie bujną wyobraźnię jest w stanie zmienić ją nieco, ustawiając samego siebie jako kontaktowca. Często zdobywa przy tym natychmiastową sławę. Travis Walton taką sławę zdobył. Gwoździem do trumny historii Travisa Waltona jest Steve Pierce, jeden z drwali będących świadkiem rzekomego porwania. Zeznał on, że w dniu rzekomego porwania Walton nie pracował wcale, twierdząc, że jest chory, a wieczorem Mike Rogers, kolejny drwal, przyjaciel Waltona, a później jego szwagier, zniknął na 2 godziny. Miał więc czas, by podstawić oświetlenie, które potem miało być wzięte przez pozostałych za statek obcych. Prócz tego ruszyli swoją ciężarówką przed świtem, mimo że zwykle robili to dużo później. W dzień jednak światła w ciemnym lesie nie byłyby aż tak spektakularne. Oczywiście za kierownicą pojazdu zasiadł Mike Rogers. Zeznania te spotkały się z natychmiastową kontrą i stwierdzeniem, że Klas przekupił Pierce'a i dał mu $10,000. Twierdzenie to jednak wyszło z ust Mike'a Rogersa, a nie samego Pierce'a, który początkowo zaprzeczył tym rewelacjom. Dziś Pierce mówi jednak jednym głosem z Waltonem, zarabiając na występowaniu na konferencjach i w filmach o UFO, i oskarża nieżyjącego już Klasa o próbę wręczenia łapówki. Klas jednak nie miał nawet okazji jej wręczyć. Informacje przekazane przez Pierce'a pochodzą z rozmowy telefonicznej, której nie poprzedzała żadna inna forma kontaktu między nimi, zaś badania dokumentów przeprowadzone przez amerykańskie Stowarzyszenie Filozofii całkowicie potwierdzają wersję Klasa. Materiały źródłowe znajdziesz tradycyjnie na stronie odcinka. Zaznaczyć jednak muszę, że film Fire in the Sky, zainspirowany tą historią, jest naprawdę fajnym kawałkiem dobrego kina, które nieźle znosi próbę czasu i, co zabawne, również spowodował chwilowe zwiększenie zgłoszeń bliskich kontaktów z kosmitami. Tak samo bliskie spotkania trzeciego stopnia, tak samo znaki. Od 2008 roku jednak, po raz pierwszy od 1947, rocznie zgłaszanych jest coraz mniej incydentów UFO.
I tu dochodzimy do konkluzji, która nasuwa mi się nie tylko po dzisiejszym, ale też po dwóch poprzednich odcinkach. Ufologia, jaką znamy, opiera się niestety na tym, czego nie wiemy. A ufologowie wmawiają nam, że nie wiemy tego, co już jednak udało się ustalić. Oczywiście, każda z tych trzech historii była nawet dla mnie dużo bardziej magiczna, nim się na poważnie za nie wziąłem. Smutna prawda jest jednak taka, że wystarczy pominąć w entuzjastycznej książce fragment historii czy źródłowego dokumentu, by zrobić sobie duże pole do interpretacji i swoimi fantazjami wypełnić puste przestrzenie, które tak naprawdę puste nie są. Ktoś w pewnym momencie celowo przymyka oko na niewygodny dla całej historii fakt, kompilując opis historii. Później zaś z czasem historia kamienieje i sfałszowana wbudowuje się w nasze wspomnienia. Jako ciekawostkę, na stronie odcinka załączam też link do opisu wydarzenia na portalu Infra, który entuzjastycznie podchodzi do zjawisk paranormalnych. Pozwoli ci to zaobserwować proces budowania legendy, a do własnej oceny zostawiam ci ocenę różnic między wersjami historii, tej, która została tam opisana i tej, którą dziś opowiedziałem. Nie ma nic złego w opowiadaniu fantastycznych historii. Wmawianie ludziom, że zdarzyły się naprawdę, jest zwykłym kłamstwem. To strasznie głupie uczucie, gdy się okazuje, że broniliśmy czyjejś historii, a ta okazała się wyssana z palca. Trzymajcie się faktów i do usłyszenia następnym razem.

Jestem niepocieszony, że nikt z tu obecnych na audycji, która właśnie trwa, nie zechciał mi życzyć smacznego. Tak po prostu, po ludzku. Chrisimi Auditores, imieniny Antoniego. Nie, to nie ta audycja. Marchewkę sobie jem. O co chodzi? Pyta Waligura. A czy musi o coś chodzić zawsze? Popatrz na tą szklankę, która jest na ekranie. Co myślisz, jak na nią patrzysz? Czyże szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Czy warto z niej pić? Czyja to szklanka? A ile jest warta ta szklanka? A czy ta woda nie jest przypadkiem zatruta? A może po prostu czasami warto chwycić za szklankę i tak po prostu się napić tej wody, a nie się zastanawiać,

nad różnymi rzeczami dziwnymi. Właśnie, czy ktoś wcześniej nie pił przypadkiem z tej szklanki? Czy ja jakiegoś zarazka nie złapię, COVID-a, jak się napiję? Napiłbym się, ale cholera jasna, jak się zatruję. Można się też zachwycić nad... Ale to tylko artyści, artystyczne dusze. Zachwycą się nad pięknem spadającej, opadającej po szkle kropli. Się wzruszyłem, zachwyciłem. Artyści tak mają. Witam was, pozdrawiam. Mister Baranek jako pierwszy się zjawił i napisał heja. Waligura, który pytał, o co chodzi. Karol Maj, ten słynny Karol Maj, życzył smacznego właśnie jako pierwszy, ale to pewnie takie wymuszone, pewnie usłyszał, jak się dopominałem. To już nie to samo, to już nie jest, to już nie to samo smacznego. Jak zając tą marchewkę teraz tak szybko, jeszcze tak nosem ruszam, bo czuję, że się ludzie schodzą. Czy jem coś słodkiego? No w pewnym sensie tak, marchewka jest słodka. Leżałem sobie tak właśnie i nagle pomyślałem, kurczę, krawiec, co ty tak leżysz? Zjadłbyś coś, tak? Wiem o tym, żebyś coś zjadł. Też jestem głodny, wiem to, bo jestem tobą. No ale nam się nic nie chce jeść. Zrobiliśmy tą pyszną ogórkową, już prawie zjedzona. Ale ile można tą ogórkową? Co za dużo, to i świnia nie chce. Kurczak, no dobra, był ten kurczak w tej ogórkowej też, no to już tak nie weszły te udka, które upiekłem. Zresztą upiekłem je byle jak. W sumie tak, co prawda marynowały się z parę godzin, ale jakieś takie zwyczajne mi się wydały. No i tak na nic nie mam ochoty. W tej lodówce też tak za dużo nie ma. I tak sobie myślę, co by tu zjeść. I nagle tam, tara, marchewka. Pyszna, twarda marchewka. I poczułem radość podwójną, ponieważ raz, że mi to tak po prostu smakuje, taka surowa marchewka, dar natury. Po drugie, jestem tak trochę dumny nawet z siebie, że potrafię jeszcze tą marchewkę zjeść, bo już jestem starym człowiekiem. A zęby jeszcze na tyle twarde, że mogę chrupać, więc nie jest tak źle jeszcze. Co prawda już się kończę, ale jeszcze marchewkę mogę zjeść, no. Nie koziołek, nie Biedronka, lecz to on, Antoni Konopka. Ogon, uszy, zęby dwa. Hej, Konopka. Hej, to ja. I marchewkę se chrupię.

0: Już. Przepraszam, że jem na antenie. Wiem, że to jest bardzo nieradiowe. I Wojciech Mal, jakby to usłyszał, to by się zesrał się. I zawału dostał. Ale... Tak teraz jeszcze patrzę na tą szklankę. Wiecie co? To chyba nie jest szklanka. Jednak to jest chyba kielon. To... Właśnie się pijakowi tak może skojarzyć, nie? Pijak zobaczy tutaj do połowy wypitego kielona wody, a normalny człowiek zobaczy szklankę na przykład, taką trochę zaokrągloną. No, ludzie nie mają cierpliwości i już sobie wychodzą, ale dziwne takie wahania. Jest 8, jest 16, za chwilę znowu 8. Tak mykają w te i we w te, w te i we w te, żeby sprawdzić, czy już coś zaczął mądrego gadać? Nie, dalej pierdoli. Dobra, to ja se przyłączę na coś innego. Śmieszne koty, śmieszne koty. Dobra, włączę znowu Krawca. Znowu pierdoli tą marchewkę je. On to jeszcze coś powie dzisiaj, może jakiś temat będzie. Zaraz się wkurwię, to mu napiszę na czacie. A jaki temat? Ale on się wtedy denerwuje i się obrazi. O, znowu 8. Ale zaraz będzie znowu 16, bo wrócą ci, co oglądali śmieszne koty właśnie. Jakim się znudzą te śmieszne koty? O właśnie. Czekajcie, spróbuję. Yeah. What's up, Doug? No. Co jest, doktorki? Słuchacze i słuchaczki, co tam? O, wrócili ci, co oglądali śmieszne koty. Dalej jem marchewkę i dalej pierdolę farmazony. Możecie wracać do oglądania śmiesznych kotów. Albo innych, inne wardęgi. W internecie kolejna drama. Sylwester Wardęga podpierdolił pomysł na wyprawę jakąś tam i zrobił taką samą wyprawę. Cała Polska o tym mówi. Ja pierdolę. Ja jak to usłyszałem, to nie spałem. Normalnie, a taki się sympatyczny wydawał. Jeszcze kiedyś będzie chciał przyjść do nocnego radia. Jak już kiedyś nocne radio będzie takie znane, że nie będziemy mieli 17 słuchaczy, tylko będzie 12 tysięcy. I wtedy Wardęga do mnie napisze: Krawiec, a mógłbym do ciebie przyjść i byś ze mną jakiś tam wywiad zrobił w jakiejś tam spelunie czy coś? A ja wtedy powiem nie. Co ty pasz, człowieku? Pisze jakby, jak jakoś by tak to było. Marchewkę. Marchewkę ćpam. Ale jak ktoś z was chce, to może się naćpać na przykład rzeczami z Biedronki, nieźle. Czytam sobie właśnie skład bulionu, sobie tu światełko trochę podkręcę, bo się zastanawiałem, czy gotować cierpliwie, jak normalny, biały, cywilizowany człowiek, rosół, bulion robić po prostu z mięsa, czy wrzucić kostkę rosołową z Biedronki. O, Robal tu łazi. Zalęgło coś w tym. Jest tak. Kto się spodziewa, że w tym bulionie wołowym będzie jakieś mięso wołowe, sproszkowane, tłuszcz, nie wiem, coś, to się grubo może zdziwić, bo tak, bo mamy tutaj sól najważniejsza, gdzie tak bez soli? Jak sobie jogurt kupicie, to z kolei macie z mąki i z tego. Z czego tam się jogurt robi? Z mąki i ze smalcu. Czy czegoś tam. Nie wiem, nie pamiętam. Tłuszcz palmowy, zawsze smaczny i zdrowy. No wiadomo, w Biedronce wszystko jest z tłuszczu palmowego, niezdrowego. A ludzie się cieszą. Hurra! O 50 groszy tańsze! Hurra! A ja, jak oni to zrobili? Ja nie mogę, jak to jakiś cud chyba. O, bo wymówiłem słowo Biedronka i nagle zero słuchaczy. Co? Zerwało już? Filtry? Zadziałały? Nie wiem, może nikt nie słucha, dobra. Okej. Wzmacniacze smaku. I tu mamy całą kolekcję wzmacniaczy smaku, bo ja to nie tak, że sobie sami zrobicie smaka, że tak jak ja sobie misternie tam pokroicie warzywka w kosteczkę, trochę pora, trochę selerka, trochę marcheweczki, majeranku, szczypta, ziele angielskie jedno, pyk, drugie, plum. Może dam goździka, a nie, goździka lepiej nie. To będzie, to nie, nie, nie. Liść laurowy, proszę, niech sobie pływa. To nie, to musi być wzmacniacze smaku, Biedronka za was zrobi. Macie tutaj glutaminian, nan, monosodowy, rybonukleotydy, disodowe. To ja tu robię disa na Biedronkę za to, że ma rybonukleotydy disodowe, disodowe. Skrobia, ekstrakt mięsa wołowego, uwaga, 4,8%. Wow. Przynajmniej jest to coś tam z tego mięsa wołowego, ale to jest ekstrakt mięsa wołowego, czyli taki cwaniak. Byłem w takim technikum kiedyś, gdzie mnie szkolili, miałem 5 razy w tygodniu chemię. I jakbym tą szkołę skończył, to bym teraz opracowywał. Poszedłbym do pana dyrektora i powiedział: panie dyrektorze, opracowałem właśnie nowy ekstrakt wołowy. Nie zawiera w ogóle wołowiny. Nie ma, tam jest zero wołowiny. Zmniejszymy drastycznie koszty wytworzenia. Jest to sama chemia. Jest to bardzo tanie w produkcji. Ekstrakt. To nie jest koncentrakt, tylko ekstrakt, no ale ekstrakt, no to wyekstraktowali może faktycznie z jakiejś tam z wołowiny, ale nie sądzę. Chlorek potasu. Po chuj chlorek potasu, to ja nie wiem. Aromaty. Nie napisali jakie. Aromaty, sraty, taty. Warzywa suszone 2,7%. Cebula, marchew, no jest tu coś. Sól morska. I zwykła sól i sól morska jeszcze. Ekstrakt drożdżowy. To ciekawe, co ja ciasto piekę? Drożdżowy ekstrakt. Cukier. No to. Widział ktoś kiedyś rosół bez cukru? To puknijcie się w łeb. Rosół bez cukru, to bardzo dobrze dają. No. Teraz znowu afera salmonella w mięsie z Biedronki. Znowu, po raz już któryś tam. Ja nie wiem. Ktoś coś z tego rozumie? Pierw dopuszczają mięso do produkcji, do dystrybucji, ono sobie wędruje po całej Polsce do sklepów, a potem sprawdzają, czy przypadkiem czy nie zatrute. Chyba przed powinno się, nie? No ale mamy też cukier. No bardzo ważne, żeby był ten cukier w tym naszym rosole. Regulator kwasowości. Tak sobie nie przypominam, żebym jakieś regulatory kwasowości dodawał do swoich zupek za bardzo. Kwas cytrynowy. No kto z nas nie wciskał cytryny, nie wyciskał cytryny nad rosołkiem? Kto z nas tego nie robił? No, przyznać się. No. Ja zawsze daję cytrynę, sok z cytryny, cukier, płyn do mycia naczyń Ludwik. Przecież to normalna sprawa, tak? No i uwaga, wcześniej był ten ekstrakt z mięsa wołowego, założę się, że sztuczny, bo na końcu mamy suszone mięso wołowe, 1 promil. Suszone mięso wołowe, 1 promil. No czyli to dwie różne rzeczy, ten ekstrakt to pewnie sztuczny, czyli w tej kostce wołowej, bulionowej jest 1 promil wołowiny. Tak naprawdę, tak bym stawiał. Ale napisali bezglutenowy. Bezglutenowy, no bo jeszcze gluten by się tu przydał, nie? Mąka, gluten. Czekolada, śledzie. ekstrakt śledziowy. Uwaga, Wikipedia przemawia, pisze Mr. Baranek. Chlorek potasu jest stosowany jako składnik mieszaniny soli do posypywania dróg w zimie. No to może kolejna tajemnica tutaj wyjaśniona, dlaczego te wszystkie towary z Biedronki są troszkę tańsze. No tam kij z tym, że trochę jest tego mniej zawsze, bo tam kantują jakby tak na wadze, dają troszkę mniejsze, mają specjalne opakowania. Ale właśnie dają takie coś, co tam zostanie, jak na przykład drogowcy nie posypią, jak spadnie znowu zima, zaskoczy drogowców, jak zwykle, co roku, i nie posypią dróg i gdzieś ta sól zniknie. To znaczy, że tam szumowina, zdziro, miro i inni coś zachachmęcili i tą sól do Biedronki sprzedali. Właśnie, żeby oni produkowali bulion. Biedronka sobie sama produkuje wszystko. Wszystko w kolorowym opakowaniu, ślicznym, ale ładne te opakowania mają. Tak. I napisane zdjęcie symboliczne. Dla debila, bo ja myślałem, że w tym małym pudełeczku, w tej kostce to jest cały talerz z rosołem, z mięskiem, że ja to wrzucę do garka i mi się tak zrobi taki rosół z kawałkami mięska, z pietruszką, z marcheweczką, z makaronem od razu. To ja żebym tak myślał. To dobrze, że napisali, że zdjęcie symboliczne, bo cholera bym ich pozwał. Czyli podsumujmy sobie. Jest to gówno, nawet nie gówno luksusowe, bo gówno luksusowe to jeszcze bym tak nawet szanował. Gówno luksusowe to jest takie podłe, śmierdzące, parująca kupa wstrętna. Pięknie zapakowana w matrixowe opakowanie, które ma pobudzić kubki smakowe. Specjaliści od kolorów dobierali odpowiednie odcienie brązu, pomarańczu i zieleni. Dla debila jest to, bo napisane, że to zdjęcie to nie przedstawia prawdziwego towaru, że tam nie ma w tej kostce takiej zupy gotowej. Trują nas, no. Co zrobić? Nie kupować, ja do Biedronki nie chodzę już, nie wiem, z pół roku chyba. A ludzie tam się pchają, po prostu tam ciężko przejść, zawalone. Jest, żrą ten tłuszcz palmowy, to żryjcie tłuszcz palmowy. Kurde, gadam, a nie mam czasu marchewki pochrupać. Ja się poświęcam dla was. Tutaj. No i tak, co tam jeszcze w tych naszych sklepach, hipermarketach, które tak uwielbiamy, może moglibyśmy znaleźć? Na przykład miks do smarowania z samą chemią. Tam nie ma żadnego masła, nic, jest miks do smarowania. Albo na przykład płatki ADHD. Można by takie, że dziecko zje i zaczyna skakać, bo tam jest sam cukier i ono się nażre tego cukru i zaczyna skakać. No. Dożylne lub dosercowe podanie KCL to jest ten chlorek potasu, tak? Stosuje się również w celu eutanazji zwierząt. No to czyli nas. Tylko to nas tak stopniowo poddają tej eutanazji, bo jakaś tam myszka czy robal to umrą szybciej. My to, nasz taki organizm tu się broni przed tym długo. A jak już zaczną ludzie zdychać od tych Biedronek, to Biedronka zmieni sobie nazwę na przykład New Market albo jakieś New Turbo Market albo nie wiem, Eco Market Deluxe albo jakiś tam Cash Free Cash Turbo Extra Mega Market. i wszyscy powiedzą, o, to coś nowego. A tylko nieliczni, tam dwóch jakichś szurów gdzieś tam zacznie szperać i zobaczy, o, to są ci od Geronimo Martens, czy jak oni tam się nazywają. A ludzie się zaczną pukać w głowy. Ty głupku, idź, przecież to się nazywa Super Free Market Deluxe Cash. Turbo, wow. Eko. Durniu ty, a tamto to było Biedronka. Ale tutaj pisze słuchacz, że zabieg uważany jest za humanitarny. Gdy zwierzę znajduje się pod ogólnym znieczuleniem z całkowitą utratą świadomości. No czyli my to tak niehumanitarnie, bo powinni nam pierw dać takim wielkim młotem w łeb, młot od królika Baxa i potem dopiero nas zacząć karmić tym gównem. No taka jest prawda, jak dzisiaj sobie sam nie zrobisz czegoś, no to masz właśnie jogurt z mąki i cukru, dostajesz albo preparat serowy z 70 składników zrobiony. Tak sobie patrzę tutaj na taką humorystyczną ilustrację, która właśnie przedstawia, jeśli żywność byłaby właściwie oznaczona. Napój na pewną cukrzycę. No tak, tak, tak. Serdelki, 0% mięsa, pewna zgaga. No tam karton się zmieli. Nie no, karton nie. Enki twierdził, że glutenu się używa właśnie, dużych ilości glutenu, bo on w takiej czystej postaci potrafi udawać całkiem nieźle taką masę mięsną niby. I to można zmieszać, nie? Zmieszać. A to praktyka stara jak świat w sumie, takie kantowanie. Że bierzemy tam, okrawamy monety, coraz mniej tego złota, albo przetapiamy i robimy gorsze tam stopy, coraz mniej tego złota w tej monecie, srebra. No i to do dziś stosują, tylko dziś to przerzucili już na wszystko, na żywność, na usługi, pewnie już, nie wiem, na ubrania, na elektronikę i tak dalej. No to zawsze mówiłem, że jestem trochę przeciwnikiem tej teorii o takim twardym planet obsolescence, że specjalnie tam jest jakiś zaprogramowany chip czy coś, żeby to się zepsuło, że raczej po prostu są to gorszej jakości komponenty, które się muszą zepsuć, bo są po prostu gorsze, tak? A towar przez to tańszy. Wyłączając takie jakieś sporadyczne przypadki, gdzie faktycznie już jest tak nachachmęcone ostro i faktycznie jest zaprogramowany sprzęt, aby się sam wyłączył, zdezaktualizował i tak dalej, bywają też takie przypadki, ale w sumie to takie stosowanie niskiej jakości komponentów też trochę przypomina to wytanianie żarcia na dobrą sprawę, nie? No bo cudów nie ma, taniej znaczy w większości przypadków gorzej, tak po prostu jest. Seitan, gluten pszenny, przypadek, ser spod maski. Staram się unikać tego glutenu, ale ciężko dorwać pieczywo, które jest w 100% razowe, nie? Które nie jest mieszanką tej mąki pszennej i żytniej. Same takie mieszanki jakieś. We wszystkim ten gluten coś dodają i to w ogóle na opakowaniach możecie znaleźć takie małym drukiem, że może zawierać gluten. I skąd ten gluten we wszystkim się bierze? Kiedyś miałem teorię, że po prostu mają takie kontenery jakieś do przechowywania, czy tam do mieszania, takie gary wielkie, no i nie myją ich. I zostaje coś tam, śladowe ilości orzeszków, też taki jest często, nie? Zaczęli pisać, że może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, czy coś takiego. Bo się okazało nagle, że ludzie są uczuleni i to tak bardzo, że zjedzą takie orzechy arachidowe i nagle spuchną, umrą, no to zaczęli dupą trząść i oznaczać. A ile jest takich rzeczy, które tam nie wyszły, nie spopularyzowała się wiedza, że to jest szkodliwe, że można od tego umrzeć, no i nie oznaczają. Wyszło kiedyś, że popularna Nutella to jest takie gówno jakieś, takie kakaowe, kakaowa kupa po prostu, że tam jest straszny skład tego, nie? A najpopularniejsze masło czekoladowe na świecie chyba, nie? Czy tam orzechowe, tam orzechy to pewnie jest ekstrakt orzechowy, chemiczny, czekolada to pewnie ekstrakt kakaowy, tak dalej, i tak dalej. No. Strach cokolwiek jeść. Jak sobie sam nie zrobisz, to już człowieku nie jedz. Zaczynam rozumieć w końcu tych, którzy sami pieką chleb, sami robią wędliny. Tłuszcz palmowy, pisze słuchacz, w tej Nutelli, ale na polski rynek tłuszcz palmowy, tak? No, to Polak zje wszystko, no. Już były o tym audycje, że towary, odpowiedniki towarów w różnych krajach zawierają różne składy i na Polskę są takie mocno wytanione te produkty, zamieniają te jakieś naturalne, sproszkowane warzywa czy paprykę wędzoną, jakąś naturalną, no jakieś właśnie chemiczne odpowiedniki, żeby za pomocą chemii można różne smaki symulować, tak jakby emulować. No i u nas wytaniają. Ostatecznie produkt kosztuje tyle samo, my zarabiamy mniej, no ktoś tu z nas robi wała, nie? A ja sobie chrupię naturalną. Pewnie też jakaś... Marchewka. Jak się kończy cywilizacja, to się nie wybrzydza krawiec, pisze Mehran Keshe. No... A skąd ty wiesz, bratku, że akurat za 8 lat? Jakżeś to wyliczył? Ja mówiłem dzisiaj u Enkiego, że szykuje się chyba jakaś duża ofiara całopalna. Żydzi, żydowscy okultyści będą chcieli znowu zrobić ofiarę całopalną i niedługo się dowiecie, że chorych na COVID-a trzeba spalać i będą wrzucali ciała gdzieś tam do jakichś kotłów i palili, a tam jakiś mag okultysta będzie odprawiał po cichutku inkantację do molocha jakiegoś albo innego kromkruaka. Zobaczycie. O to tu chodzi. I wcale się z tego nie śmieję. Sobie trochę czytam na te tematy i wszystko się zaczyna kleić. Że nie chodzi tu o pieniądze i władzę. To są tylko narzędzia. Pieniądz i władza to są tylko narzędzia do czegoś większego. I myślę, że to coś większego, no to co to może być? Dla ludzi religia jest często najważniejsza. A jak jeszcze ktoś sobie za pomocą magii zrobi kuku w głowę i zaczyna widzieć świat zupełnie inaczej, i jeszcze zacznie ćpać, ostro przyćpa, no to potem giną dzieci. Giną ludzie. No i tak to jest na tym świecie. Jacek zadzwonił. Jaka miła niespodzianka. Cześć, Jacuś.
1: No, witam serdecznie. Cześć. Widzę, że bawimy się. Tak.
0: Nie, chciałem się zapytać, czy się nie spoufalam za bardzo mówiąc Jacuś.
1: Wiesz co, wkurza mnie to, bo coraz więcej ludzi zaczyna do mnie mówić Jacuś, co mnie trochę... co mi powoduje lekkie drżenie wąsa, ale już trudno.
0: Ale przynajmniej się chyba dowiedzieliśmy, widzisz, opłacało się zapytać, bo wiecie już, żeby do Jacusia nie mówić Jacuś. No, przepraszam, do pana Jacka. Ale samo imię Jacek jest już takie jakieś... Jest kilka takich imion, które same w sobie jakby są takie zdrobniałe. No bo taki Jacek. To nie brzmi poważnie jakoś, wiesz, jak jakiś tam... Eusebiusz, czy tam Bartłomiej, tylko Jacek taki, nie?
1: A to się wzięło stąd, że pierwsza wersja tego imienia to było Hyacynt. I to się od tego wzięło, to imię. Dlatego w niektórych krajach jest imię Jacynt, albo na przykład pani premier Nowej Zelandii to jest pani Jacusia, bo nazywa się Jacinda, czyli Hyacynta. Potem Hyacynt stwierdzono, że brzmi tak dziwnie i długo i powstało imię Jacenty, tak dla hecy. No i z Jacentego zrobił się Jacek. Jacek to było takie zdrobnienie, które przeszło w duże imię.
0: Faktycznie ten Jacenty to była chyba próba właśnie przerobienia imienia Jacek, żeby tak poważnie brzmiało trochę, nie? Jacenty.
1: No i brzmi poważnie, dobry, jestem Jacenty, a wszyscy...
0: No ale to chyba nawet, chyba lepiej Jacenty niż jakbyś się miał przedstawiać Hyacynt. To razu by cię... Jestem Hyacynt.
1: Tak brzmi... No bo tobie się to jedno zawsze kojarzy, a mi się to kojarzy z takim Niemcem w takim monoklu i takim mówiącym: O, dzień dobry, nazywam się Hyacinth Graf von Schiefelbein und Bad Polsin. Taki Niemiec, taki z Pomorza trochę. Ja nawet by mi pasował ten Hyacinth, ja jestem za. Ale nie mówcie do mnie Hyacinth, błagam, nie, ja powiedziałem.
0: Wiesz, że słuchacze są przekorni, więc... Spodziewaj się, że masz nowy pseudonim od dzisiaj. Nie.
1: Tak, wiesz, żeby się przydał? Przydałby się, tak mówiąc szczerze. Bo ja, moje przydomek Jacek z Australii jest taki lekko głupawy, uważam, a wziął się jeszcze z czasów, gdy w kontestacji byłem Jackiem z Danii. Co w kontestacji bycie z Danii było lekko, no powiedzmy, kontrowersyjne i miało sens. A teraz tak jest, nie wiem... No, wszyscy mają fajne, masz krawiec, potrzeba, wszyscy są jak coś tacy spod celi, tylko ja jestem Jacek, jak taki z bajki perelowskiej. W perelowskich bajkach zawsze był Jacek.
0: My wszyscy jak spod celi, a tu wchodzi nagle do naszej celi Hyacinth. To niebezpiecznie się
1: Hej,
0: robi.
1: Chłopaki.
0: Co tam? Servus, jestem tu nowy.
1: O czym baje życie?
0: Jakie tam ploteczki? Co tam?
2: Ty, a gry psujesz?
1: Ja, proszę pana, nigdy żadnej gry nie zepsułem. Nigdy.
0: Jacku, tak jeszcze, bo domyślam się, że sam masz jakiś temacik ciekawy, ale powiedz mi tylko, bo chciałbym zrobić test. Co widzisz, jak patrzysz na tą szklankę na screenie?
1: Właśnie tak nawet bym sięgnął po nią, wiesz, bo u mnie jest bardzo ciepło teraz, robi się nawet za gorąco, myślę, żeby klimę włączyć, a nie chcę mi się iść do lodówki po wodę, więc tak bym ją chwycił, także ona jest dla mnie zdecydowanie do połowy pełna.
0: Do połowy pełna, no właśnie, Jacek to jest taki, że do połowy pełna i zbyt dużo się nie zastanawia, tylko chce mu się pić, to się napije, uśmiechnie się, a są tacy, którzy by zaraz powiedzieli: ty, a dlaczego pijesz tej szklanki, skąd, a pytałeś się, czy możesz, a może to krawca jest i on sobie nie życzy, a w ogóle, wiesz, możesz się zarazić czymś, to jest niehigieniczne, i by tak ci pierdolili o tej szklance, same takie, wiesz, straszne rzeczy jakieś, nie? Są tacy.
1: Nie wiem dlaczego, ale od razu pomyślałem sobie, że dzwoni drugi Jacek, którego już dawno nie słyszeliśmy. Jakoś tak od razu wpadłem na to. Kto to mógł być?
0: Na antenie padło pytanie o szklankę. Tak więc dzwonię. I w tym temacie powiem krótko. I jakiś taki wstęp na początku, nie? Musiałby być jakieś takie rozwinięcie o tej szklance. Zakończenie, morał.
1: I na końcu taki utwór. Rozłącz się. Rozłącz się, rozłącz się. On się chyba obraził o to, a ja miałem pomysł, żeby to puścić na mojej audycji, wiesz?
0: No,
1: to bo nie... mi się bardzo to spodobało.
0: No widzisz, a to... niektórzy są drażliwi bardzo.
1: No niektórzy tak. Muszę wypikać kurwy, bo tam kilka jest. Muszę je wypikać, żeby tego YouTube nie zdjął. O, przepraszam, że to powiedziałem właśnie. Ale dzwonię, bo bawimy się w czytanie etykiet, a ja mam przed sobą kombuczę australijską, pyszną, zdrową, i wyobraź sobie, że tak nie mam się do czego przyczepić. Jest chyba coś tutaj złego, co się nazywa naturalnie fermentowana glukoza erytritol. Nie wiem, co to jest erytritol. I glukoza ze stewii. I jabłkowy ocet winny. No, wyobraź sobie pić coś bez jabłkowego octu winnego? Ja nie. Ale same dobre rzeczy. A mam też czekoladkę. Mnie się kończy sezon na czekoladę, bo ja latem jem mało czekolady, ale robioną przez Cadbury. A właśnie, Cadbury jest z Nowej Zelandii. Nie wiem, czy wiesz o tym, ta firma. Ona się gdzieś w Nowej Zelandii narodziła. I co my tu mamy z obrzydliwości? Czarna czekolada, rodzynki. No, Garfield by zaraz się skrzywił, bo on nie lubił rodzynek. Rum, 1% rumu. To taka piracka czekolada. I mamy też mleko. Nie, przepraszam, masło kakaowe. Masło kakaowe? I mamy masę kokosową. To mi brzmi źle. Masa kokosowa to jest chyba słaba. Słaba sprawa.
0: Czy ja wiem?
1: Masa. Nie wiem, co to jest, ale to z tłuszczem palmowym mi się kojarzy. Masa kokosowa, bo przecież kokosy rosną na palmie.
0: No, a tu Bajtiter pyta, czy w końcu jabłkowy, czy winny? A może nie winny?
1: Co?
0: Nie udowodniono. Napisane,
1: bo winny to jest taki z tego. No, to rzeczywiście, to ja się pomyliłem. To ja za dużo rzeczy powiedziałem, bo to jest jabłkowy chyba. Czekaj, wrócę do tego, do tej kombuczy. Co my tu mamy?
0: Ale też
1: apple
0: mnie...
1: cider. No właśnie, apple cider vinegar. To w sumie brzmi, jakby był jabłkowy. Jakby winny ocet jabłkowy. Bez sensu. Apple cider vinegar. Nie wiem, co to jest.
0: Kurde, zatęskniłem za smakiem vinaigre. Vinaigre. Też ta stevia, ten glukoza ze stevii? Czy co tam było?
1: Już ci mówię, to była, proszę ja ciebie, stevia leaf, stevial glycosides. Nie wiem, co to jest, jakieś liście ze stevii.
0: No stevia to też taki dobry słodzik, nie? Tutaj ktoś chyba coś zachwalał, że właśnie, że zdrowy słodzik. A u nas ci dadzą asramtam, mieszaninka asramtamu, tłuszczu palmowego, na końcu w kiblu wylądujesz na 2 godziny, ale... taniej o 50 groszy.
1: No, to niestety tak jest. No, ale co zrobić? Jak niektórzy muszą sobie jakoś ten budżet lepić, to tak kupują. Ja bym się z tych ludzi nie śmiał, niestety. To jest raczej tragedia, niż żeby się z tego śmiać. O, Bajt pisze, że to jest jabłkowy. No, widzisz, to jabłkowy. Apple cider vinegar. Także mam jabłkowy tutaj. No, bardzo pyszne to jest do picia. Muszę przyznać, że lubię kombuczę i polecam wszystkim. Ale właśnie news. Nie wiem, czy wiesz, ale od Łękiego wygrałem opiekarz do kanapek i właśnie do mnie dotarł dzisiaj rano.
0: Jako super sponsor. O wilku mowa. Wymieniłeś, Enki to jest jakiś demon, wymieniłeś jego imię i pojawił się na czacie, ale tylko raz, nie no to, 3 razy.
1: No to dziękuję Enki, bo dotarł, jeszcze przygotuję specjalne podziękowania, ale dotarł już dzisiaj do mnie toster właśnie przed chwilą. Znaczy toster, broń Boże, opiekacz do kanapek. Toster to każdy głupi może mieć, a to jest opiekacz do kanapek. Także dziękuję serdecznie i także będę sobie robił zdrowe jedzenie rano.
0: Przypomniał mi się taki odcinek Flintstonów, gdzie do jakiegoś sklepu przychodzi typ, zabiera opiekacz do grzanek i synka swojego, którego w zastaw dał za ten opiekacz i mówi, chodź synku, wracamy do domu, mama zrobi ci pyszne tosty w nowym opiekaczu. I poszli do domu. Może u nas w Polsce też tak niedługo będzie, że będziesz mógł dziecko zastawić za kredyt jakiś, coś takiego i ono będzie gdzieś tam czekało sobie w jakimś sierocińcu. Zdziwiłbyś się? Ja nie. No, ty byś się zdziwił, bo ty nie mieszkasz w Polsce. No, to byś się zdziwił, ale my tutaj... Byłyby protesty tam, przez chwilę byśmy wyszli na ulicę. Co to precz z takimi praktykami? A potem by się cicho zrobiło po tygodniu.
1: I potem przyszedł jakiś pan, który by ci udowadniał, że system bankowy padnie, jeżeli tak nie zrobimy.
0: I że dla dziecka to jest bardzo, bardzo wychowawcze, bo się uczy o sile pieniądza. O.
1: To jest bardzo możliwe, niestety. No nic, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że będzie z prawej strony mapy jutro, znaczy moje pojutrze, a u was jutro. Będę sam. Bajt się jakoś wymiksował trochę z prowadzenia audycji. Więc będę sam tym razem. Jutro wieczorem o 21:00.
0: Ale co, się całkiem wymiksował, czy chwilowa niedyspozycja?
1: A to już musisz z Bajtem gadać, bo jak ja z nim rozmawiam, to trochę jakbym rozmawiał z chińskim ciasteczkiem. Nie mam konkretnych odpowiedzi, tylko hasła, więc na razie bez Bajta, a potem musisz go zapytać samego.
0: Bajt, pytam się ciebie, napisz na czacie, bo widzę, że jesteś tutaj, komentujesz. Ale ja też nie dostaję czasami takich odpowiedzi, które by mnie satysfakcjonowały, że tak powiem, enigmatycznie. Bajtku, drogi, napisz, co to się stało się. Będziesz jeszcze, czy co się tam się dzieje się? Odechciało się? Co? Nie wolno nadawać, nie marudzić. Na. Już upomniałem Bajta.
1: No to może zadzwonię, zobaczymy. Ja się tymczasem rozłączam. Wódz się pyta, jaki temat będzie o stacjach kosmicznych. No, także zapraszam jutro na 21. Trzymajcie się, wracam do pracy. Pa, pa.
0: Trzymaj się, hej, hej. To był Jacek z Australii, dla którego szukamy pseudonimu. Może... Może aborygen na przykład. Albo bumerang. No to słabe. Cenzura mnie nie odbierasz. Nie, wszystkich odbieram. Chyba, że ktoś jest zbanowany. Ale takich tutaj to nie ma zbyt wielu. Kangur. Koala. Dziobak, mate, kolejosz, perchmint, to nie wiem co to, jacebiks, to taka więzienna, jacebiks, jak sebiks trochę, nie, taki, albo jaca, ale no jaca już jest u Daniela Magicala, jaca. No, nie wiem, co się dzieje, Robercie, bo... Aha, to chyba wiem, o co chodzi. Chyba wiem, miałem cię odbanować, bo byłeś chyba ostatnio chwilowo zbanowany, bo tak dzwoniłeś pod wpływem trochę i tak męczyłeś Wacka trochę i ktoś tam się zniecierpliwił. Tylko, że ja nie wiem, jak tu odbanować ustawienia... kontakty, zablokowane kontakty. O, trochę się uzbierało. No tak, jest Robert. Dobra, no to znaj dobroć mą. Proszę bardzo, co prawda nie dostałem dzisiaj żadnego donata, jestem w złym humorze, ale za to mam dobrą marchewkę, więc zjadłem sobie dobrą marchewkę i od razu mi się polepszyło. Tak, myślę, że to o ciebie chodzi, Robercie, chociaż tu widzę innego awatara. A to ty dzwoniłeś ostatnio podchmielony ostro i tam pytałeś, jaki temat i męczyłeś Wacka? Jak to ty, to znaczy, że to byłeś ty, ale już cię odbanowałem. Zmień opis audycji. Aha, opis audycji mam, to dlatego donata nie dostałem. Aha, jest jeszcze faktycznie opis audycji od potrzeby, chyba. Dobra, to już tu wklejam. Jak dostanę donata, to posiedzę jeszcze pół godziny, a jak nie, to idę sobie za dwie minuty jeść marchewkę. I zaraz tu wkleję linka do mojego Tipli. O, i to jest negatywny efekt uboczny, że mi się odbija po tej marchewce pieprzonej. Trzeba by czymś popić. Jutro bym se popił z wami, ale tak sobie obiecałem, że nie sięgam po alkohol. Nie chcę brzmieć jak Robert potem, albo jak Bartłomiej Rybka czasem. Ale on czasem trzeźwy dzwoni, a Robert to tak chyba często mu się zdarza tam za kołnierz nie wylewać. Sorry, przepraszam, że tak powiedziałem. Dobra, zmieniłem już opis. No co ej, co ej? Ej, kup se klej.

Bajt tutaj tłumaczy swoje stanowisko w sprawie. No tak, no była drama za 3 złote też w pewnym momencie w radiu. Bajt, mi się wydaje, że troszkę tak robisz z siebie tak bez urazy, tak troszkę masz tendencję delikutaśną taką malutką, taką tyci do robienia z siebie ofiarki takiej troszeczkę.

sądzę, że lepiej nie będzie. Będzie zły krawiec, zły krawiec. Krawiec but, krawiec ham, kawał chuja. Bo zauważyłem, że to tak bez sensu trochę jest, jak się jest przesadnie miłym, takim do rany przyłóż, usprawiedliwiać wszystkich, o, on nie chciał, Trzeba mówić to, co się myśli i tam pierdolić. Jak się ktoś obrazi, ostatnio się dużo osób na mnie obraża o różne rzeczy i tu można by zapytać, Krawcze, a może to w takim razie z tobą coś jest nie tak? A może, ale mam to w dupie. Chcę być jak Enki bardziej. Nawet takie głosy były, że Enki się robi coraz bardziej miły, a krawiec chamieje w oczach nam. No i dobrze. Słuchajcie, jak wyobraźcie sobie na przykład, że w ciągu jednego dnia jesteście przez trzy różne osoby oskarżane o coś, co się tak trochę nie poczuwacie tak strasznie do winy, że coś zrobiliście strasznego. A tu jeden się obraża, drugi mówi, krawiec ty chuju, trzeci, to ja odchodzę. I to można dostać kwaśnej sraczki. A w każdym razie na pewno można zmienić trochę swój sposób bycia troszkę. Hmm.

No, tutaj trochę wyszły jakieś tutaj sprawy, no ale to myślę, że to takie sprawy kwalifikujące się jako około radiowe, no bo stosunki między tu nadającymi, no to tak, ludzie mają prawo wiedzieć, powiem tak, ludzie mają prawo wiedzieć. Lud się domaga, ja sam jestem ciekawy i zamierzam stworzyć taki nowy dział na stronie Nocniczek i tam będą różne takie z życia. Kto się na kogo obraził, kto za dużo powiedział o jedno słowo albo o dwa słowa, co żeśmy tam wyszperali, teczki pootwieramy, tu będziemy różne takie rzeczy nagłaśniać. Aferki właśnie, aferki różne. No, ja myślę, że po prostu najgorzej to w sobie kisić coś, nie? Albo udawać, że jest okej, a nie jest okej. Właśnie ja dlatego teraz ktoś mnie tam czymś wkurwi, to mówię, weź mnie tam, nie wkurwiaj, spadaj. Na drzewo banany prostować. Retro Boy, ale to jest jakiś rosyjski Retro Boy chyba. Ale to, czy to Etam se zmienił, czy co? Pisze, kogo lubię? Krawca, Kloda, Bajta, Jacka, dziewczyny z zespołu Łoniaki Etama i wiele innych. Łoniaki Etama. Połóż rękę na mym łonie. A co to jest mym łon? Taki kawał był kiedyś. To podobno jest w ogóle bardzo niezdrowe tłamsić w sobie emocje. Ktoś, kto, na przykład mężczyzna, który się powstrzymuje od płakania bardzo długo, przez całe życie, nigdy ani łezki nie uroni, albo ktoś wstydzi się śmiać i tak też tylko tak dusi w sobie, to w końcu mu gdzieś tam pęknie jakaś żyłka pierdząca w głowie. Coś takiego, nie? To jest bardzo niezdrowe. To jest naturalny mechanizm. Mama natura dała nam dużo fajnych rzeczy. I myślę, że to nie jest takie sobie amuzom. Dobrze powiedziałem? Sobie amuzom. Tylko jest to nam dane w konkretnym celu, jako konkretny mechanizm, który nas może jakoś pozwala nam nie oszaleć właśnie. Ryknąć, wrzasnąć na kogoś, wkurwić się, obrazić się, wypłakać się, pośmiać się. I tak to działa. No, dużo nam fajnych rzeczy dała natura. Popatrzcie na takie drzewo. Jaka to cudowna rzecz, takie drzewo. Ludzie strasznie nie doceniają,

0: Jakie to jest niesamowite. Drzewo nam... Pod drzewem można sobie siąść, oprzeć się wygodnie i chroni nas swym cieniem przed zabójczym słońcem. I owocek nam spadnie, jeszcze nakarmi nas to drzewo. Możemy z tego drzewa zrobić wszelkie możliwe przedmioty codziennego użytku. Słowianie to wszystko mieli z drewna. Nawet komputery mieli z drewna, Słowianie. Samochody mieli z drewna. Wszystko. Można sobie... Z czego chcecie ognisko rozpalić, powiedzcie mi. No to taki przeciętny, współczesny człowiek powie, no nazbieram se plastiku, reklamówek i se tam zapalę. I co, łysoci krawiec, no można z różnych rzeczy zrobić ognisko, umówmy się. A ja powiem, gówno, gówno, właśnie. Nie, twój nawet iPhone za 4 koła, czy tam, nie wiem, za 9 tysięcy. iPhony w Polsce w ogóle najdroższe na świecie. Nie wiadomo czemu. Pewnie jakieś cła, podatki, to tak wychodzi trochę, nie? I mało ludzie kupują, bo ich nie stać, to muszą być trochę droższe. Takie prawo rynku jest chyba jakieś dziwne. No i wrzuć tego iPhone'a, to zobaczysz, czy ci się ognisko fajne zrobi. Ci wybuchnie, ci wyleje bateria w twarz, pryśnie, oślepniesz, co najwyżej. Tak więc z czego chcesz ognisko zrobić, człowieku, jak nie z drzewa? A może nastaną takie czasy, że będziesz siedział przy tym ognisku, tak, nie wiem, nawet już w nie tak dalekiej przyszłości. Będziemy sobie siedzieli przy ogniskach i się iskali, rozmawiali ze sobą trochę innym językiem, tak bardziej...
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Robert, 10 zł. Pan, panie, mnie do rybki porównujesz?
0: Zabrzmiało jak kwestia z jakiegoś filmu z Grabowskim od Wegi, coś takiego. Pan, panie, mnie do rybki porównujesz? Nie, to przepraszam, to Krzyżacy. Nie, to Potop. Nie, to Ogniem i Mieczem. Wiśniowiecki. Ty mnie, ksiądz, z buntownikiem porównujesz? Ty mnie, ksiądz, do buntownika równasz? Skrzetuski był moim posłem. Zabić ich i niech czują, że umierają. I tam potem taki kozak na patyku. Fajny taki. Witam Roberta.
3: No, witam cię, Krawcze. No ja tylko tak na chwileczkę.
0: No spoczko, jak tam zdrówko? Mam nadzieję, że dobrze.
3: No tak, jest druga w nocy, jest wszystko dobrze. Ja w ogóle jestem w szoku. Takie coś, że ty mówisz, że to jest, zostałem zbanowany, bo ja coś tam tego. To chyba ktoś się pode mnie podeszał.
0: Ktoś się pod ciebie podeszczał?
3: Podeszczał. Nie, mówi się poczuł, a podeszał to czyli podszedł.
0: Podeszał? Tak się mówi?
3: Nie, no podszedł, a to podszedł, to jakby ktoś się znienacka zaskoczył.
0: Ktoś się podszedł, pod
3: mnie... A podeszał, to jakby wcielił się, no tak jak phishingowe strony są, nie?
0: No to bardziej podszył chyba, ktoś się pode mnie podszył chyba.
3: No to podszył to nie do końca, bo byś to rozszyfrował, bo jak ktoś się podszyje, to się zawsze rozszyfruje.
0: Słuchaj, nie ucz Krawca o podszywaniu, dobrze?
3: O masz. No, fastrygi to jest pan, panie. Od tego jest pan, żeby fastrygować, robić marynarki. No, takie sprawy.
0: No, ale to się nie tak przejmuj, się ja wiesz, najlepszym
3: się zdarza. Ja chwileczkę zadzwonię, żeby się usprawiedliwić, to na pewno nie ja.
0: A ja myślę, że mógłżeś być, by to ty. Byłżeś, tak? By to ty.
3: Była taka możliwość?
0: Była, bo tam był twój awatarek. To chyba, że jakiś jest wśród nas.
3: Znaczy ja nie mam awatarek, ja mam tylko taki anioła.
0: Anioła, no właśnie, widziałem tego anioła, objawił mi się na ekranie właśnie wtedy.
3: Nie, na Skype'ie to jest anioł, archanioł. No to jest znana postać z Biblii. No to nie jest jakiś rycerz w tym kółku, tylko anioł, archanioł, nie? No to jest znana postać z Biblii. I to mówi, że to byłem ja. I zobacz, jak człowiek potrafi coś powiedzieć i w ogóle tego nie pamięta.
0: No to mu...
3: Bo ja tobie ufam, że ty mówisz prawdę, ale niekoniecznie mówisz, ale myślę, że możesz mówić prawdę.
0: Mówię prawdę, mówię. Jak bum cyk cyk, jak babcie kapciem. Nie no, po prostu widzisz, no sam przyznałeś, że nie pamiętasz, to musiałeś być ostro zawiany, że tak powiem, tam znosiło na lewą, na prawą burtę Roberta szanownego tutaj. Nie, mi się z tobą fajnie gadało wielokrotnie na antenie, więc...
3: Nie tak dokładnie. Przewiduję taką możliwość, ale to mogło być tylko 10, dlatego że 10 był urodziny mojej żony i mogła być taka możliwość, a innej możliwości nie przewiduję, bo ja słucham, bo raczej słucham, ale staram się też udzielać. A jeżeli takie coś usłyszałem na antenie, po prostu mnie sparaliżowało.
0: Wiesz co, Robercie? Myślę sobie, że masz taki swój własny, troszkę charakterystyczny sposób mówienia, który może się niektórym kojarzyć trochę, że jesteś tam po paru głębszych. Ale to wiesz, to nie traktuj tego jako przytyk, po prostu każdy z nas ma jakiś tam...
3: Nie. To inaczej trochę wygląda. Ja właśnie jak wypiję, to dopiero mam odwagę, żeby zadzwonić.
0: No.
3: Tak to wygląda. No,
0: ale to nie można za dużo, bo się wtedy traci troszkę takie wyczucie. I wiesz, no to każdy tak ma, że jak się napije, to sobie tam chętnie by z kimś pogadał i sobie zadzwoni. Witam szanownych redaktorów.
3: Ja mam dużo możliwości na rozmowę, tylko właśnie to jest jakby wybrane medium.
0: Na pewno też to...
3: To jest Halo Radio i to ja internet, jeżeli chodzi o te nowe stacje, obcykane.
0: Tak?
3: Także to nie jest... No, mogę ci podać przynajmniej 15 nowych projektów i wszyscy Patronite i zobacz, że to się przytrzymuje i ten spacja i teraz będzie 357. Słyszałeś, że to jest konkurencja dla tego radia trójkowego. Nowego.
0: Tak.
3: Wiesz, słyszałeś, co to jest. Podzielili się. Zobacz, że Polacy nie potrafią nawet w takiej małej rzeczy, nie? Wywalili kogoś tam, jednego, drugiego z trójki Kaczkowskiego i oni już się podzielili. Dobra, nie chcę do tego zmierzać.
0: Tak, ogóle... mieliśmy jedno radio, a mamy trzy, a zaraz będziemy mieli pięć. I będą walczyć ze sobą.
3: Najlepiej jest to, że powiedział ten młody człowiek, który już tamtego Niedźwiskiego i Kaczkowskiego wciągnął do tej swojej brygady, te 357. A to mówi, to nie jest konkurencja, to jest tylko do słuchaczy, bo rynek Patronite z roku na rok się podwaja. Myślę, o czym ten chłop mówi? On nie zna tego rynku. To może tylko potrzeba jeszcze na ten temat coś się wypowiedzieć.
0: Tak, a propos jeszcze tego banika, to piszą tu ludzie i słusznie myślę, że trochę się dobijałeś też i łomotałeś tam pięściami, bo zamknięto przed tobą drzwi i grzecznie tam, no to już dziękujemy, do widzenia, a ty tam się dobijałeś. Tak, otwierać.
3: To tylko dziesiątego. To było 10 urodziny mojej żony, mogłem się wtedy wypić i mogłem zadzwonić. Ale zobacz, Krawcze, jaka jestem pozytywna postać, co nie?
0: No,
3: bo
0: bardzo.
3: Ja tylko dzwonię, jak jestem trochę podpity, prawda? A to tylko się raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca zdarza. To zobacz, żaden człowiek tak normalnie tego tak nie ogarnie, nie?
0: Nie wiem, no przede wszystkim byłbym trochę zakłamany, gdybym cię tutaj strofował, że nie wolno pić, jak się do radia dzwoni, bo prowadzę sam często po pijaku, więc... Niech cię krytykują inni, ci abstynenci i trzeźwiejsi ode mnie. Niech cię trzeźwiejsi ode mnie krytykują.
3: Ja w ogóle tego nie biorę pod uwagę. Ja biorę taki coś pod uwagę. Jeżeli jest audycja wspaniała i powiedzmy, ty masz tą fazę, że tam jesteś lekko po alkoholu, no to jest super. Ale jak tak mówisz, ja przyjmuję na wiarę, że tak było. No bo co, teraz będę się burzył, że tak nie było. Pewnie tak było.
0: Na pewno też jest dobra rada taka,
3: no.
0: To wszyscy wszyscy nadający w radiach tego oczekują, że jak zadzwonisz i nawet jak nie masz za bardzo nic do powiedzenia, to trzeba się zmusić.
3: To nie trzeba dzwonić.
0: Nie, to trzeba po prostu na dzień dobry z czymś wyjść i coś zagadać, jakiś temat, a najgorsze, co może być, to pytać się, jaki temacik, bo ja sobie to dopiero tak
3: no nie
0: łączyłem.
3: Wiesz, ja tak mówię? Kurwa, nie wierzę, Krawcze, nie wierzę, no bo ja nie mam takiego charakteru, ale to dobrze musiałam być, o, to dobrze. A to znaczy, że i tak mnie pocieszyłeś, wiesz dlaczego? To czyli impreza z żoną była zajebista.
0: I tak trzymać.
3: Bo to, ja myślę, że to nigdy nie mogło być oprócz 10 października oczywiście, bo 10 jej urodziny.
0: No, to dobra, najlepsze.
3: Sprawdź, a jeżeli tak mówisz, to było zajebiście, bo ja wiem, że z nią wszystko okej, okay, bo rano śniadanko zrobimy i tak dalej, a jak coś tutaj narozrobiłam, to bardzo, bardzo mocno przepraszam.
0: Nie, to tam, to wiesz, to nie moja audycja, więc to kogo innego ewentualnie, ale to taka rada dla wszystkich. Słuchajcie, myślę, że prowadzący jest trochę takim wyjątkiem i nawet jak ja się ubzdrygolę, no to jestem wtedy może taki bardziej skory do żartów, zabawiam was tutaj, no i jestem tylko jeden jest pijak, nie? A jak na przykład się zdarzy, że będzie czwarta osoba pod rząd dzwoniła podchmielona, no to się radio zepsuje już trochę i zrobi się radio speluna melina całkiem, więc pamiętajcie, że prowadzący się rządzi trochę innymi prawami, a ja to w ogóle się rządzę innymi prawami. Chyba jako jedyny po pijaku prowadzę, kto tu jeszcze na antenie pił. Myślę, że potrzeba ewentualnie jeszcze, no ale to Zenon grzeczny, Bajt grzeczny, Jacek grzeczny, to... Błażej, nie, to przepraszam, wycofuję, Błażej jeszcze jest pijak.
3: No to ja wyrażam pokorę, wyrażam skruchę, proszę o wybaczenie. A w ogóle chciałem Jacka z Australii pozdrowić, bo bardzo jego lubię słuchać, jak jest z prawej strony mapy. Znaczy z lewej. Nie, z prawej, czekaj, jak jest mapa.
0: Z prawej.
3: Z prawej.
0: Mamy z prawej strony mapy i lewym okiem, z czego Błażej chciał ostatnio zmieniać nazwę tutaj lewym okiem na inną i podsyłał takie propozycje, że...
3: Nie. O, jest, uważam, z prawej, z lewej i masz tych dwóch fajnych gości stamtąd i to jest super. Nie wiem, czy tak, ale można reklamować inne radio?
0: Pewnie, dawaj.
3: To nie chcę reklamować, tylko słucham tego Krzyżaniaka w Halo Radio od 10 do 12. Nie wiem, czy też już słuchasz.
0: Za bardzo nie słucham innych radiów już od dawna. Kiedyś słuchałem...
3: No właśnie, ja tak zacząłem tak badawczo, to ja ci powiem, że tak, fajnie gość gada. On potrafi 4 godziny gadać i tak jak ty. No muszę to przyznać, też masz talent, bo trzeba dużo mówić o niczym i żeby ludzie go słuchali, nie? I to jest super. Ale tak jedzie, kurde, po tym kościele i to tak mi się nie podoba. Nie mówię, że jestem jakiś bardzo wierzący czy coś, ale taki trochę niesmak zostaje. Jakbyś miał tam rano takie śniadanie robił czy coś od 10 do 13 włącz, no zobaczysz, jak to wygląda. Mhm.
0: Dobra. No to trochę moje klimaty, ja też jadę po kościele.
3: Ale ty jedziesz w sposób inteligentny, a nie jedziesz w sposób prosty.
0: Jeszcze bardziej prosty niż ja? To się da? No. To dobra. To muszę posłuchać koniecznie.
3: No nie chcę, no, jak ktoś tam sobie włączy, to sobie będzie słuchał. No, nie chcę tu reklamować nie tego Krzyżeniaka, ale to takie... Za proste. Jego można i na YouTube, bo on ma tam... te radio ma tak, że można je oglądać, nie? To wiesz, o co chodzi. Na live ma streaming jest, adres mogę tam wkleić, a na YouTube ze studia jest kamera, nie? Tak oni to zorganizowali.
0: Dobra, to sobie myślę, że w wolnej chwili.
3: No dobra, to tylko chciałem, Krawcze, tak się troszkę usprawiedliwić, bo tu mnie zaskoczyłeś. No ja tu nie jestem jakiś ten troll, czy jakby to tam nazywacie.
0: Nie ma sprawy. Każdemu się, najlepszym się zdarzy.
3: Do myślenia, no, czyli trzeba troszkę tutaj zachować fason, nie ograniczać się z takimi...
0: Myślę, że dzwonienie do radyjka to tak po 3 kielonach max, ale to max i po 2 piwkach, o.
3: Po 2 kielonach.
0: Chyba, że nie dotyczy Bartłomieja Rybki.
3: No chyba, że jakiś temat się rozwinie, to może się włącza. A na razie, no tylko chciałem się usprawiedliwić, ja jestem w porządku. Drodzy słuchacze, to nie jest jakiś troll, Robert nie jest troll i pozdrawiam i zamieniam się w słuchacza.
0: Dobra, trzymaj się. Cześć, cześć.
3: Na razie, hej.

0: Jakoś się dziwnie ostatnio zachowuje Skype. YouTube też, jeśli chodzi o powiadomienia, o... Tu na przykład mam, że nieodebrana rozmowa od Roberta 3 razy w ogóle. Aha, bo to się wyświetliło z opóźnieniem, jak próbował się dodzwonić, jak jeszcze był banik. Przepraszam, mi się odbija. Ale i tak nie działa to tak, jak powinno wszystko. Ciągle coś nie trybi. Zaczyna ten internet coraz bardziej przypominać taki stary, zdezelowany samochód, gdzie trzeba ciągle coś reperować, kopnąć. Tu rozładowany akumulator, tu poszedł wał napędowy, tu coś. A zawsze sobie wyobrażałem, że cyfrowy świat to taki, no albo działa, albo nie działa, nie? A to się okazuje, że wszystko to zaczyna przypominać, ta cyfrowość zaczyna przypominać analogowość. No, tak więc skończyłem na chwaleniu drzewka. Szanujmy drzewka, bo bez drzewka to nie będzie niczego. A propos nie będzie niczego, to wygląda na to, że szkolna się już kończy całkowicie. Krzysiek Kononowicz tam, no, w złym stanie jest, w bardzo złym, wszystko tam się zepsuło, major ćpa, już 3 razy dziennie chodzi do lasu na ten rozpuszczalnik. No i nie będzie niczego, to już chyba koniec szkolnej. Tak więc ulubione show Polaków chyba znika właśnie. Co Polacy będą teraz oglądać? Takie było fajne show, oglądanie niepełnosprawnego człowieka, grubego, śmiesznego, jak wrzeszczy. Albo chudzielca, narkomana, jak je. Co my będziemy oglądać teraz? Taka inteligentna rozrywka, ludzie powyrzucali telewizory, rozwalili młotkiem. I... Mechran pisze, NR wypełni patonisze. A coś w tym jest w sumie. Nocne radio to jest takie pół na pół. Na przykład jak ostatnio słuchałem sobie audycji z gośćmi, lewym okiem, no to tak troszkę mieszane uczucie miałem. Myślę, że zmora za bardzo wariował i się w nim jakaś zmora obudziła i chciał być bardziej, kurczę, patus niż krawus, chyba jeszcze bardziej. To tylko jeden może być ham w radio, inni muszą być grzeczni w miarę. A on tam do gości jakieś tam jego dosrywki, żarty, hi, hi, hi, ha, ha, ha, jeszcze zapłaćcie za to, że was zaprosiliśmy, a ile wy tam macie tych subów? Cieniasy. I tak przez całą audycję tak do tych gości i ja tak sobie pomyślałem, kurde, no trochę chyba przesada. To ja też tak brzmię, jak z kimś gadam tutaj? To straszne. To czasem można u innych zaobserwować jakieś zachowanie i dopiero sobie zdać sprawę, nie? Zobaczyć jakby siebie w lustrze w kimś innym. I tak nie wiem, czy nie przeginam. Ale ja chyba podczas wywiadów jestem raczej grzeczny, miły. Staram się być taki... gościnny i w ogóle i gościa tam specjalnie, jak już sobie coś tam zatroluje, zażartuje, no to zaraz przeproszę i tak dalej, nie? No a tutaj to tak trochę szaleństwo się nagle zrobiło. No to alkohol właśnie tak z ludźmi robi. Niektórzy idą spać. Trzymaj ta się. Ja też już się powoli zwijam. Jutro audycja o 21:00. Planuję zrobić tak, żeby były czasy ostateczne o 21:00, na przykład przez 2 godziny, czy przez 1,5 godziny. A potem luźne gadki, nie? No i siedzimy sobie i gadamy o bzdurkach. Ile tam sił starczy. Co myślicie? Dobry plan? Czy niedobry? Jak uważacie, że dobry, to mogę zdradzić, że w czasach ostatecznych wam opowiem o magii chaosu, o magii chaosu i o różnych systemach magicznych, o ofiarach całopalnych i jak to się ma do współczesności, trochę taka podejrzana sprawa. No to, co mówiłem, że się trochę boję, że zaczną teraz właśnie palić zwłoki chorych na COVID-a i będzie kolejna ofiara całopalna dla demona, a tymczasem Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
1: Gdzieś słyszałem wieści o tym, że już w Hiszpanii tak jest, że tam do worków pakują i zbierają i tam spalają ogólnie, nie? Ja jestem, szczerze mówiąc, przeciwnikiem kremacji w ogóle jako taki, bo mi się to za bardzo kojarzy ze smarowaniem bitą śmietaną, ta nazwa. Natomiast szkoda, że to powiedziałeś, bo właśnie miałem po to zadzwonić i żeby ci powiedzieć, żebyś raczej się skupił na gadaniu głupot niż na jakichś konkretach, bo ludzie chyba to lubią po prostu. Nie wiem, jest taki klimat, być może to jest okres taki, że to, no ja dzisiaj zadzwoniłem do Enkiego i miałem takie wrażenie, on mi nie chciał chyba przykrości zrobić, ale że ja go załamuję po prostu tym, co mówię. Mówiłem o rzeczach naprawdę bardzo poważnych, takich dla nas istotnych, czyli o tych tutaj różnych obostrzeniach i tak dalej. No i on tak się tam za głowę łapał, dawał mi, krótko mówiąc, sygnały obrazem, że chyba za poważnie do spraw podchodzę. No ludzie chyba potrzebują po prostu w tej chwili, szczególnie w tych takich ciężkich czasach, no zwyczajnie rozluźnienie. Ja też zauważyłem, że jak się zaczynam wkręcać w to wszystko, czy tam te newsy, gdzie tutaj czerwone strefy, żółte, pomarańczowe, różowe, to po prostu po pewnym czasie no, człowiek ma wręcz, no może nie koszmarne sny, ale takie dziwne, powiedzmy, tak. I no niestety lepiej jest pooglądać sobie naprawdę jakiś taki prank czy file compilation, coś w tym stylu, po prostu sobie całkowicie się odstresować. Nawet miałem 2 dni, przyznaję się, bez bicia, że oglądałem Ukrytą Prawdę z TVN-u. No, oczywiście na internecie, bo już telewizji nie mam. Także takie mam wrażenie, nie?
0: Ale to dziwne by trochę było, bo u Enkiego często się rozmawia na poważne tematy. Przecież ciągle jest o tym COVID-zie, o pandemii, o maseczkowcach, głupkach, maseczkowcach, o tym, że świat się kończy, właśnie o znakach tego końca. No a coś, nie wiem, może się po prostu tak trochę utarło. Wiesz, czasem sobie zapracujemy na jakąś opinię i nawet potem jak czegoś nie robimy, to ktoś tak trochę gra, nie? I nas traktuje, że o, to ten Etam, który będzie tu zaraz gadał o pociągach, czy coś takiego, nie? Mm-hmm. Wiesz, o co chodzi, że coś tam jakaś łatka.
1: Jestem przewidywalny. Łatka.
0: Nie, chodzi o łatkę przyszytą pewną.
1: No tak, zapracowałem sobie na nią swoimi wypowiedziami, nie da się ukryć. Właściwie to można przewidzieć, wrzucić tak z 12-15 karteczek z moimi tematami, wymieszać i zobaczyć losowo, czy się sprawdzi, nie? No, także ten, już tutaj się pochwaliłem, że otwieram nową pyskotekę, taka oryginalna nazwa będzie. Otwieram ją chyba za tydzień, to zrobię w końcu, bo czeka to już od dłuższego czasu i tam będę gadał same głupoty. Będę pyskował, będę starał się zrobić jakiś dramatyzm sytuacji, żeby było trochę kłótni, trochę takich różnych tych. A jak oczywiście wyjdzie jakiś fajny odcinek, to możesz się transmitować, czy tam gdzieś go wkleić bez, że tak powiem, problemu.
0: No spoko. Już wiele razy deklarowałeś, że robisz i nie zrobiłeś, to teraz musisz odzyskać jakby reputację robiąc w końcu.
1: No właśnie obawiam się, że jak powiem i zrobię, to stracę reputację tego, co zawsze robię odwrotnie. Nie, ale naprawdę chcę to przygotować się do tego. Chcę, żeby były jakieś fajne nagrody, na przykład wyprane majtki noszone przez Etama, ale takie, które już są dla mnie za małe, albo na przykład, nie wiem, właśnie kasety magnetofonowe, no coś, co po prostu da ludziom radość jakąś taką. Chcę coś dać od siebie, no.
0: I te majtki faktycznie dadzą radość wielką.
1: No majtki to może przesada, ale na przykład mikrofon, który zlutowałem z kabelków, czy coś takiego, nie? Ktoś tutaj podał chyba mój numer telefonu, a nie, to nie jest mój numer telefonu. Myślałem, że ktoś zgadł, jaki mam. Kurczę, zlew mi kapie. Muszę coś z tym zrobić. To jest strasznie denerwujące, jak słyszysz przez całą noc takie tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, nie?
0: Już
1: od dobrego miesiąca albo i dwóch. Był nawet hydraulik, ale się poddał. Powiedział, że panie, tutaj trzeba... Najpierw musisz pan zawory wymienić, żeby mógł zakręcić tą wodę, bo się okazuje, że nie działa. A żeby zawory wymienić, muszę rozwalić kafelki, co robi praktycznie się remont łazienki, nie? No i postanowiłem, że zostawię kapanie po prostu i tyle, no. Ale tak to u nas jest, że po prostu ludzie, którzy uchodzą za fachowców, chcą mieć ułatwienie, dostęp do wszystkiego i tak dalej. No po coś pan zabudowywał te rury? No po to zabudowywałem, że one po prostu sterczały na zewnątrz. Jak można mieszkać w mieszkaniu, w którym spływ z toalety z piętra wyżej zwisa ci z sufitu? No bo tak u mnie jest, że po prostu ta rura, która odprowadza wodę od toalety piętro wyżej, idzie sobie pod kątem 45 stopni w ścianę z sufitu. No wiadomo, że to mam zabudowane, tak? Tak samo jak te wszystkie rurki, rureczki, zawory, liczniki i tak dalej, nie? I teraz mam to rozwalić, tylko w imię tego, żeby nie kapała mi woda z kranu, to już nie ma fachowców, naprawdę nie ma fachowców.
0: Masakra. Jest rada od Pawła, żebyś sobie gąbkę tam wsadził i nie będzie. Niech kapie
1: tak,
0: na gąbkę.
1: Ja wiem. Znaczy ja sobie robię inaczej, ja sobie wsadzam do uszu stopery i śpię tak czy siak. Poza tym, jak to kapanie się wsłuchasz, to tak medytujesz trochę nad tym. I to też usypia po pewnym czasie, nie? Ale jak się siedzi w łazience, to przeszkadza, powiem tak, bo za głośno te kropelki tak sobie tam skapują. Muszę coś z tym zrobić w końcu, ale znając siebie, to zrobię to za miesiąc, dwa albo trzy.
0: Ciągle pech. Chciałem dzisiaj zjebać komiarczyka, bo przyszedł o godzinę za późno, niż było umówione i co to w ogóle za przychodzenie tu do mnie, do domu i gdzie pan ma maseczkę i jakiś dokument poproszę. Już tak się nastawiłem, bo miałem zły humor. Otwiera ma tu taka ładna pani kominiarczykowa i zatkało mnie. Proszę, proszę.
1: Ale co ona robiła? To znaczy przetykała coś?
0: Nie, sprawdzają tam, czy się gaz nie ulatnia, czy coś, co jakiś czas
1: tu przyprawia. A to nie, to są z gazowni. To ja nawet nie wpuściłem. No bo nie będę tutaj, tak wszyscy mówią, że zaraza, to nie wpuściłem. No opowiadałem zresztą o tym, jak u nas padli na genialny pomysł, żeby w 30-tysięcznej spółdzielni wymieniać podzielniki ciepła. No. Nie wiem, czy patrzyłeś na wykres w ogóle tych całych tam
0: nie
1: wykrytych...
0: Nie chcę słuchać, tam przepraszam, zachowam się jak Enki trochę, nie chcę słuchać o podzielnikach ciepła już.
1: Ja chciałem powiedzieć o wykresie,
0: temat,
1: wykresie tych wykrytych nosicieli, bo to trzeba sprostować. To nie są wykryte zakażenia, tylko wykryci nosiciele. Jest dziwna korelacja, którą nawet moja córa zobaczyła. Z dniem 1 września poszło do góry i to tak wystrzeliło. Także mamy odpowiedź, skąd to się bierze. Swoją drogą słyszałem taką opinię i to tak zwracam uwagę dla tych, którzy chcieliby się dokonowała wybrać jakiś tam sposób po jakieś leki, że mają za zadanie przypisywać, no nie wiem na ile to jest prawda, bo to jest tylko plotka, przypisywać każde przeziębienie górnych dróg oddechowych łącznie z zatokami na C19, nie?
0: Wcale by mnie to nie zdziwiło. Jak również to, że mogą wprowadzić czerwoną strefę w całej Polsce. I co to by oznaczało w praktyce? Że co, że nikt już nie może z domu wychodzić? Czy co?
1: Nie. Od tej soboty już jest wprowadzone kolejne opostrzenie. W czerwonych strefach jest rozszerzone. To już właściwie będzie pół Polski. 19 milionów Polaków będzie objętych już tym. To już jest podane dzisiaj. Przecież dzisiaj wystąpił prezes Rady Ministrów, chociaż on podobno zachorzał właśnie na C19, ale podał to. Są jego słowa na YouTubie. Można sobie wysłuchać przemówienia.
0: No nie wiem, ale to chyba nie jest jednak taka ściema znowu. Skoro teraz na przykład był jakiś zjazd biskupów, czy tam heteroskupów, czy pedoskupów, ale chyba jednak biskupów. No i... Oczywiście nakłamali, jak to klechy, że bo na zdjęciu byli bez maseczek, potem to tylko do zdjęcia zdjęliśmy, kiedy właśnie były obrady, to wszyscy mieliśmy, a ktoś potem znalazł zdjęcia, że kłamali, że byli bez maseczek też i 7 biskupów się tam zachorowało na COVID-a. Ciągle słychać, ten zmarł, ten ciężko chory, no jednak zbiera trochę żniwo ten COVID, więc tak nie do końca rozumiem tych, którzy twierdzą, że to jest jakiś Matrix, całkowita ściema. Zgodzę się oczywiście z tym, że to jest używane przeciwko nam w głupi sposób i złośliwy, i tak jakby ktoś chciał tutaj celowo niszczyć ludzi, że inne prawa obowiązują rządzących, inne nas, że jest przesada, że maseczki to tak dużo nie dają, bardziej daje niegromadzenie się być może, ale coś jest na rzeczy, że ten COVID jednak jest. No to chyba, że wszystkie media kłamią i fałszywe dane podają, że ktoś zmarł, a żyje i go wywieźli do Bangladeszu i fałszywe dokumenty mu dali i żyje tak naprawdę, no nie wiem.
1: Znaczy wiesz, no, nie będąc blisko tego, jest się bardzo ciężko wypowiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast faktami na pewno jest to, że testy, które są u nas wykonywane, są bardzo mało wiarygodne. One nie służą do tego, żeby wykrywać zarażenia jedynie nosiciela. To jest w ogóle to tak zwane chorowanie bezobjawowe. To jest po prostu nosicielstwo. Tak? Możesz być nosicielem pewnego wirusa. To jest tak jak z HIV, tak? Możesz być nosicielem HIV-u, ale nie być chory na AIDS, nie? Także to zresztą notabene w jednym z łańcuchów RNA w tym wirusie jest właśnie wirus AIDS. Wirus HIV dokładnie. Także to jest taka ciekawostka, dlatego jest tak strasznie odporny, nie? Czy z tego, co słyszałem, bo to jest wszystko, wiesz, jakieś tam poszukiwanie, chociaż ja już się poddałem, jeśli chodzi o te poszukiwania, bo szczerze mówiąc, my jesteśmy już od kilku miesięcy tym męczeni i czuję się bardziej zmęczony od stanu wojennego, który mimo wszystko, że jeździli po nocach od 21, świecili po oknach reflektorami, to jednak taki męczący nie był jak ten stan, który się w tej chwili wytworzył, bo ludzie na siebie wilkiem patrzą. No ja dzisiaj widziałem na przystanku osobiście, bo jechałem autobusem. Oczywiście na dworzu jestem bez maseczki, no bo nie jestem też durniem, żeby sobie płuca zawalić jakąś infekcją od maseczki. Natomiast do tego autobusu ubrałem, bo widziałem, jak wilkiem patrzyli na młodego chłopaka, który usiadł koło dwóch pani. Oczywiście zaczęły mu zwracać uwagę, nie? W tej kwestii. Ja akurat się postarałem, że mam rzeczywiście ekspertyzę w formacie A4, taki do wydruku od mecenasa, którego znam, takiego prywatnego. I mam ekspertyzę, jeśli chodzi o to, jak jest w Polsce. Otóż maski w Polsce nie obowiązują osób zdrowych. W tej chwili będzie kombinacja, to właśnie Łękiego mówiłem, będzie kombinacja wokół ustawy z 2008 roku, o zapobieganiu zakażeniom i tym sprawom zakaźnym w ogóle generalnie, tak żeby to w formie ustawy uregulować. Ponieważ dzisiaj rząd się przyznał do tego, że oni doskonale sobie zdają sprawę, że to jest wszystko bezprawne, tak, te całe obostrzenia w formie na przykład mandatów, nie? No i tutaj akurat ja mam orzeczenie takie przez prawnika, analizę zrobioną, jak mówię, w postaci jednej strony, żeby to było krótkie, gdzie jest jeszcze poruszony bardzo ważny artykuł, którego nikt jak do tej pory przeciwko policji nie podniósł, czyli artykuł 264 kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli ktoś przemocą lub podstępem zmusi cię do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem lub innym dobrem, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. No i tutaj, jeżeli wprowadza cię w błąd funkcjonariusz, że ty musisz mieć, no to on podlega pod ten artykuł ścigany zresztą z urzędu, bo to jest kodeks karny.
0: Już ciekaw jestem, kiedy będzie pierwszy wyrok. Zostawmy już temat maseczek, bo mi już wątroba gnije. Jeszcze jak tak, ja tak słucham, jak ludzie się tak koncentrują na tym, że a ja dzisiaj wszedłem do sklepu bez maseczki i mówię, a i co? I tak wiesz, i tak ciągle gadanie o tym, czy zakładać, czy ja muszę, czy nie muszę, a tyle się dookoła dzieje, nie? Tak jak Paweł tu pisze, wy się martwcie podatkiem od deszczu, a nie C19. Ale nie tylko podatkiem od deszczu. Martwmy się zadłużeniem Polski. Ten rząd nas na 300 miliardów zadłużył w dość krótkim okresie. Ciągle jakieś nowe haracze. Wały robią. Nie ma tych respiratorów, co miały być. Tylko część dostaliśmy sobie tam wały. Porobili od handlarza bronią to respiratory. Od instruktora narciarstwa maseczki, który się nagle przebranżowił, kolejne jakieś wały, ale
2: wiesz,
0: też wojska amerykańskie tu wpuszczają. Słuchaj, Mossad chce sobie tutaj robić jakąś drugą centralę swoją, wiesz? Coś takiego, co do tej pory w Polsce było właściwie dostępne dla Amerykanów, to teraz tutaj mośki sobie zrobią jakieś swoje centrum i już mają swoje jakieś wymagania, że chcą mieć dostęp online o wszystkich obywatelach ze wschodu, którzy tu są, chcą mieć coś tam i jakieś... I nagle okazuje się, że jesteśmy taką półkolonią. I o to się jakoś... O tym tak się dużo nie mówi, nie? Tylko te maseczki... No i to jest, czy to nie świadczy o nas jako o narodzie, że zajmujemy się pierdołami, a omijają nas co rusz? Ważne rzeczy, to rozpierdalanie rolników. No po prostu ciągle się dzieje jakiś kataklizm, a tutaj nagle maseczki, czy maseczkę na dupeczkę, a ja nie założę i co? Jestem bohaterem i medal mi dać. I wiesz, ci antymaseczkowcy zrobili z siebie nagle jakichś takich, kurczę, solidarnościowców, wojowników o prawdę. Zaraz wiesz, jak polegnie jeden, będą go na drzwiach nieść i śpiewać: Janek Wiśniewski bez maseczki padł. I będą, wiesz, pomniki stawiać temu, co nie nosił maseczki jako pierwszy. To jest jakieś wariactwo po prostu. Wariactwo i pomieszanie priorytetów zupełne.
1: No zgadza się, tylko to wiesz, to jest tak jak z wypłatami. Wszystkich ludzi interesuje to, co na pasku, a nie to, co jest brutto. Nie, maska to jest taka rzecz, którą... Tutaj doskonale pokazuje to, że ludzi można podzielić wokół tego i dlatego to jest wykorzystywane, że to musimy zakładać na ryj. Znaczy musimy, nie musimy oczywiście, bo to jest niezgodne z ustawą. Jeżeli jesteś zdrów, to w tym momencie rodzi się jakby dwie grupy się rodzą. Tak?
0: Ale ty, ja teraz przez tak długo gadałem o tym, że już żygam tym tematem noszenia i nienoszenia maseczek, że wszędzie tylko o tym. A ty pierwsze co to... No i właśnie jest takie prawo, które mówi, że noszenie maseczki... No specjalnie mi to robisz, przyznaj, że jesteś takim trolem po prostu, przyznaj się.
1: Nie. Ja po prostu chcę ludziom, którzy są na czacie, uświadomić pewne rzeczy, no... Ludzie się sprzeczają o jakieś rzeczy zupełnie dla mnie oczywiste. Ja jestem legalistą, czytam po prostu artykuł, który wychodzi. One są w tej chwili co tydzień publikowane. Wyobraź sobie na przykład, że opostrzenia, które weszły w tą sobotę, zostały opublikowane na 7, powtarzam, 7 godzin przed wejściem w życie. Jest to coś już dla kogoś, kto prawo studiował, nieprawdopodobnego, bo musi być 14 dni zachowane. To jest tak mało. W normalnych czasach okres karencji prawa jest 7 lat, a nie 14 dni. Także nie dość, że niezgodne z konstytucją i z deklaracją praw człowieka, to jeszcze ci na 7 dni przed wprowadzą. No to tak jakbyś na przykład się dowiedział się na 7 dni przed Sylwestrem, że następnego dnia masz zapłacić podatek do 1 stycznia, czy do 2 stycznia, nie? Za zeszły rok. No, i teraz śledź to i bądź na bieżąco, nie? Bo nieznajomość prawa nie zwalnia się z odpowiedzialności. No to każdy to akurat to wie. Tą jedną regułkę, nie? No, wiesz, dla kogoś, kto żyje w miarę, stara się być w zgodzie z tymi wszystkimi artykułami, żeby nie przekraczać, no to po prostu jest to nie do przyjęcia, no zwyczajnie. No i to jest właśnie ta rzecz, która męczy akurat moją etamową stronę, że ja próbuję być legalny, ale nie bardzo mogę, tak? Bo nie jestem w stanie.
0: Dobrze. No to dziękuję, dajmy szansę innym, prawda? Może ktoś jakieś inne tematy tutaj rzuci, niemaseczkowe, prawda?
1: No, także no. Pamiętajcie tylko o tym, co mówiłem, natomiast Natomiast sprawdzajcie zawsze sami, bo prawo dzisiaj jest zmieniane co tydzień praktycznie i może się okazać, że za dwa dni to będzie w ogóle nieaktualne. A może w ogóle obudzimy się w innym świecie z dnia na dzień, tak? Też tak może być. No dobra, zwalniam antenę.
0: Wymęczyłeś mnie troszkę.
1: Zwalniam cię, Krawcze, od swojej osoby. Męczący dzisiaj temat.
0: Na początku byłeś spoko, a im dłużej gadamy, tym się taki bardziej męczy buła robisz trochę. I tak już pod koniec, tak już jeszcze tak wolno mówisz, wiesz, pod koniec, bo na początku starasz się być w miarę dynamiczny, a pod koniec to już tak, no i właśnie, nie, Krawiec, bo ja, wiesz, chciałem zrozum przypomnieć po prostu słuchaczom, że noszenie maseczek, no to wiesz, no i tak, a ja tak już tu ledwo zipię.
1: Pozwól mi się usprawiedliwić. Wstałem dziś o godzinie 11, więc myślę, że rozumiesz mój ból. No,
0: twój ból jest lepszy niż mój. Dobra, trzymaj się, cześć.
1: Trzymaj.
0: Czuwaj. Robert tu dzwonił, ale to ja nie wiem, czy mi się jeszcze chce z kimś gadać. Nie lubię po raz drugi gadać z tą samą osobą. Kapryśny się zrobiłem. Kapryśny radiowiec. Lubię, jak ktoś nowy dzwoni. Więc nie wiem, zastanowię się, czy odebrać Roberta. Niech się zastanowię. Zajmie mi to jakieś 20 minut. A audycję kończę za 10. No. Spalę sobie papierosa i lecę, naprawdę, bo trzeba jakoś normalnie iść spać. Organizm się musi zregenerować. Nie jedzcie mięcha tłustego, nie nawpierdalajcie się przed snem jakieś tam kaszanki, jakieś tam schaboszczaków, ziemniaków polanych tłuszczykiem, smalcu i tak dalej, bo wam się organizm w nocy nie zregeneruje, tylko będzie trawił i trawił i cała energia pójdzie w to trawienie. I potem następnego dnia z trudem wstaniecie i tacy będziecie cały dzień, jakbyście się nie wyspali. I tak jeden Janusz z drugą Grażyną będą tak sobie myśleć. Co ja taki jakiś padnięty jestem? To chyba to ciśnienie, Grażyna, nie? A ja to, Janusz, dzisiaj w ogóle jakaś jestem... Lewą nogą wstałam po prostu, no. Nic mi się nie chce, jak to ciśnienie to chyba jest. To jesień, taka aura. A było wpierdalać po prostu przed snem? Że aż brzuch się pękaty zrobił? Robert pisze, ja żrę co chcę i jest oki. No, Robercie, może tak, może byś był jeszcze bardziej oki, jakbyś dał organizmowi trochę więcej energii na regenerację, na odpoczynek, na defragmentację mózgu i tak dalej. Mózg se pan zdefragmentuj. No. A tak to idzie na trawienie twojego schaboszczaka. Wszystko i widzisz. Potem możesz się czuć taki ospały trochę. Pan to by tylko żył i żarł. Jakby to powiedział Korwin Mikke, który teraz przypuszczalnie pójdzie z torbami, ponieważ Unia Europejska zażyczyła sobie ekscelencją, abym oddał jej 100 milionów. Tak, coś takiego jest, że każą Korwinowi oddawać jakieś grube pieniądze. Robert się tu buntuje i pisze, że nie mam racji, że głodny źle śpi. No to takie mądrości ludowe, nie? Takie bardziej właśnie, które często się sprawdzają, często są całkiem wartościowe. Ale tym razem nie wiem, czy to ma sens, że głodny źle śpi. Może przyjemnie ci się zasypia na przykład, nie? Nie czujesz takiego dyskomfortu. Ale czasami dobrze jest dla nas, jak organizm trochę właśnie walczy z czymś i nie czujemy się tak super komfortowo. Na przykład spanie w chłodzie, jak sobie zimą otwierasz okno i śpisz w takim chłodzie trochę, to bardzo dobrze robi na zdrowie. A jak masz ciepełko, wszystko, no to co z tego, że przyjemnie, jak mniej zdrowo? Robert pisze: 53 lata mam i wiem, co mówię. Trzask, prask i po wszystkim, kochaneczku. Na wiek się powołuje. Ja sobie marchewkę zjadłem i będę spał jak zając. Staram się ograniczyć mięso, chociaż znowu tym zupy sobie robię, zupę. Z tej mojej ogórkowej to jestem tak dumny, słuchajcie, na końcu śmietanki jeszcze dodałem i taka zupa, normalnie wszystkie zupy ma pod sobą, chyba jeszcze wyszła mi lepsza niż ten kapuśniak, co robiłem, naprawdę. Teraz się czaję, może zrobię barszczyk jakiś. Zupa to dobra rzecz. Uczę się nowych różnych tipsów fajnych, na przykład czy warzywa w całości wygotowywać, czy pokroić w kostkę, albo na przykład wiedzcie, że zupa wam się nie zepsuje, jak będziecie ją podgrzewać codziennie, nie? Żeby tam się zagotowała raz dziennie, to wam się nie zepsuje wtedy, chyba. W każdym razie dużo dłużej wytrzyma taka zupa. Można sobie zamrozić. No i tylko jedyny minus to taki, że nie czuję się syty czasami po tej zupie. Tak czuję, że jeszcze bym coś wciągnął, nie? No ta zupka, niby robię takie syte zupy właśnie, że tam dużo pływa różnych smakowitych śmieci, ale z drugiej strony to tak się czuję taki niedojedzony jakiś. Jeszcze mam chrapkę na dobre sałatki. Muszę spróbować startej marchewki z jabłkiem i z jakimś wypełniaczem takim dobrym, ale żeby to nie był właśnie ocet, z musztardą jest świetna. Tylko muszę tą musztardę chyba jeszcze czymś wzbogacić. Musztarda z czymś jeszcze. Strasznie lubię też surówkę spora ze śmietaną albo z jogurtem. Jest świetna, naprawdę. Bo z rzepy. Kurczę, to jest samo zdrowie i pycha i w ogóle... Ach. Kto jada sałatki, ten jest piękny i gładki. Dziewczyny. Jeszcze mam siły. Jeszcze mam siłę w lędźwiach, bo jem sałatki. Zupa dla pijaków, bo zapobiega wrzodom. Ale kupy nie ma, tylko siku. O, jak Robert pięknie napisał. Zmiksuj wszystko, jak dobrze rozgotujesz i krem fajny będziesz miał, chyba krem, tak? No właśnie, coś do miksowania muszę chyba kupić, bo kończy mi się płyn w tej zupie, a zostanie dużo tam mięsa, warzyw. No to Zenon mi podpowiadał, że można na przykład to zmielić i przerobić na krokiety jakieś. On robi z takich, z tego, co mu tam zostanie właśnie po takiej zupie, to on potrafi zrobić jakieś tam krokiety, czy tam jakieś tam naleśniki, coś. No blender. Tylko jakiś dobry muszę kupić, kurczę. Nie chcę. Kupiłem sobie byle jaką taką gotowarkę do jajek i w ogóle tego nie używam. Okazało się, że więcej z tym zachodu jest niż normalnie wrzucić do rondelka i jakaś taka przykrywka, tam wody nalać. I też trzeba pilnować tego, bo wyszła ze mnie cebula i miałem do wyboru dwa. Jeden trochę droższy, który odmierza odpowiednio czas, i drugi tańszy, który tak wydawało mi się, że się sprawdzi, a to trzeba też pilnować. No to przepraszam bardzo, jak ja muszę i tak pilnować tych jajek, jak przygotowaniu w rondelku, żeby zrobić odpowiednie na miękko, no to co to za interes, nie? I wypierdolę tą jajcarnię, czy jak to nam się nazywa, tak, do gotowania jajek. Bez sensu takie urządzenie. I weź to tam, podłącz, ustaw, wlej, wszystko. To jest do rondelka już wolę. Gdyby to była taka zawodowa gotowarka do jajeczek, która ma timer, która ma programy, no to by się sprawdziło. No wtedy pewnie lepiej. Tak więc nie opłaca się oszczędzać czasami. Kupisz trochę taniej i do wyrzucenia, nie? Albo się zepsuje szybko. Też dobry czajnik dostać, to też jest sztuka. Już tyle czajników elektrycznych spalonych, a w końcu jakiś trochę lepszy i dłużej działa. I się do tej pory nie zepsuł, już długo go mam. A kupisz jakiś taki plastikowy, chiński, byle jaki, to w ogóle ta herbata, ta woda śmierdzi tym plastikiem. Jakiś chiński plastik toksyczny, nie? No i co z tego, że trochę taniej? Lepiej zaoszczędzić, kupić sobie troszkę lepsze na lata. No, jak to się mówi, biednego nie stać na kupowanie byle czego. Takie jakieś powiedzonko jest, nie? To już lepiej było kupić takie plastikowe jajko do gotowania jajek, że kolor zmienia i wiesz, kiedy wyciągnąć. Czy ja wiem? Ja sobie po prostu na komóreczce włączam stoper i sobie odczekuję tam te 4 minuty, żeby mieć na miękko. Tylko jest problem, ponieważ jak się wrzuci na wrzątek, gdzie masz dokładniejszy wtedy czas, no bo tak to musisz stać nad tą wodą i czekać, aż się zagotuje i od tej pory mierzyć, nie? To jest takie nieprecyzyjne. No, a jak wrzucisz na wrzątek, to jajko pęknie, ale można soli dodać i wtedy pęknie co prawda, ale się tam nie wyleje, czy jakoś tak. No, nie jest tak prosto z tym jajeczkiem. A jajeczko, to wam powiem, że jajeczko to jest jajeczko. W jajeczku jest wszystko. Nie wiem, czy ja już tu mówiłem na antenie. W jajeczku jest wszystko, kochani, wszystko. Nauczyciel życia, krawiec. W zapierdzianym dresie. Słuchajcie, w jajeczku to jest jajeczko. W jajeczku, słuchajcie. W jajeczku jest wszystko. Ja zaraz wam to wszystko wytłumaczę. To jest w jajeczku. Dobra, spalam i spadam. Chyba, że ktoś nowy zadzwoni. Z Robertem już pogadałem, to już tak nie czuję takiego parcia strasznego. Tym bardziej, że Robert tutaj na czacie ciekawe rzeczy pisze. Jajo na wrzątek, krawiec, ogarnij się i nie pierdol. O, takie brzydkie słowa na P. W takim radiokulturalnym, Robercie, naprawdę. Ja wiem, że temat drażliwy, jajeczko, ale to, no, proszę tu grzecznie. A tu wcześniej jeszcze pisał gówno. Gówno polskie kupiłeś. Chińskie jest najlepsze. Jest jakieś polskie? Coś? Do kupienia jeszcze? Mieliśmy parę polskich marek jakiś, nie? Tam był jakiś Polar, Zelmer chyba. No, ale to wszystko już wyprzedane, wszystko. Jak to mówią, pięknie za psi chuj. Tak pięknie powiem, poetycko, za psi chuj, wszystko sprzedane. No i tak to jest. I dlatego Polska nie będzie wielka, bo mając jakieś fajne marki cenione na świecie, tutaj jako nasze, no to więcej podatków zostaje, więcej pieniędzy tu jest. Więcej Polaków ma może pracę. Więcej Polaków jest milionerami. Mamy dosyć mały odsetek milionerów. Największy ma Szwajcaria, z tego co wiem, nie? W ogóle te skandynawskie kraje fajne są. Szwajcaria, w Szwecji w szkołach uczą dzieci takich praktycznych rzeczy, jak tam coś skonstruować, ciąć. I potem taki Szwed, to w Szwecji, no, potem, jak się wiedzie Szwedzie, no to potem taki Szwed, jak będzie apokalipsa, to on sobie tam zbuduje domek, wszystko zrobi, praktyczne różne zajęcia, dużo manualnych właśnie takich, będzie się znał, a nasz będzie cytował daty z pamięci i wzory chemiczne z pamięci. A podejdzie do niego jakiś tam Szwed i powie, ale to ja to mam tu na komputerku, se sprawdzam, o tu wpisuję wzór na to i tamto i mamo, po co żeś się tego uczył, Polaku? A Polak powie, ale ja znam daty, ja wiem, kto napisał dzieła wybrane polskie naszych wieszczów. Ja potrafię zacytować fraszki Kochanowskiego. A Szwed powie, no dobra, to spoko, szanuję, to ja sobie idę tutaj, bo już kończę budować sobie domek, se zbudowałem właśnie tutaj. łucznik robi małe AGD, a krawczyk małe AUIT. Ktoś pijany chyba jakiś tu pisze, nie wiem co. Krawiec, o gospodarce nic nie wiesz. Możemy zrobić audycję. Skąd

że cenzura YouTube'a automatyczna już cię uznała za takiego wywrotowca, że automatycznie cię w ogóle, co byś nie napisał, cię gdzieś tam ukrywa. Ciekawe, o czym będzie jutro Gierab mówił. Niech zgadnę, o pandemii. Dobra, nikt nie dzwoni, to kończymy.

To co, czyli tak po głosach sądząc waszych, to chyba wolicie zabawową, imprezową audycję niż jakieś tam smuty o elitach, okultystach, magii chaosu i ofiarach całopalnych. No dobra, mogę się nawet nagiąć i zrobić, pójść po flachę nawet, być może. No ale to jakieś donejciki będą musiały być. Jak mi się nie zwróci nawet za flaszkę, to się obrażę i przyjdę trzeźwy na następną audycję na złość wam.

Jacek pisze, ja bym chętnie porozmawiał o polskiej policji. Im jestem starszy, tym mniej ich lubię. Ja ich nigdy nie lubiałem. Zawsze było HWDP 100%. A Jacek się, im starszy, tym się robi coraz bardziej buntowniczy i coraz bardziej HWDP. Wcześniej był HWDP na 50%, teraz jest HWDP 90%, a niedługo będzie 100%. Becia pisze, ja chcę usłyszeć o magii chaosu. U Enkiego mówiłeś, to będę. No dobra, no to słowo się rzekło. Słowo się rzekło. Najwyżej zrobię godzinną audycję, czy półtorej godzinną na temat, a potem sobie poimprezujemy i tyle, nie? Też tak można. Wtedy i wilk syty, i owca cała. I kapusta niezjedzona. Zapomniałem Etama zapytać, co widzi patrząc na szklankę na screenie. Ale się bałem trochę, bo to bym musiał pół godziny słuchać o tym, jak się produkuje szklanki i że on miał kiedyś taką szklankę z napisem Społem, ale ją sprzedał i teraz żałuje, bo taka szklanka to na Allegro, a w ogóle to jest taka teoria, że właśnie szklankę to powinno się nie myć płynem do naczyń, bo się wtedy zarazki rozwijają i taką szklankę to należy najlepiej odparzyć i tak pół godziny później. No i także krawiec z tą szklanką to jak mówię. No i tu następne pół godziny, taki replay troszeczkę, takie skrócony, no 20 minut, dobra, to łącznie 50. No i zrobiłby właśnie jeszcze taką dygresję, że no, tak w ogóle to mam jeszcze do kompletu sztućce. Miałem, bo teraz już nie mam. Z napisem Społem też, jak to się mówiło, Społem i za późno wstałem. No w ogóle ta sieć Społem to nie jest taka zła, krawiec. Ale wracając do tematu szklanki. No, niektórzy mają gadane, nie? Ale tacy, co mają gadane... i im się dziób nie zamyka, że tak brzydko powiem, to powinni własne audycje prowadzić. No, Etam zresztą prowadził bardzo długo. Odważna słuchaczka pisze, ja piję wszystko tylko w szklankach, nienawidzę kubków. No, ciekawe. No, coś takiego jest, że czasem... nam lepiej smakuje, jak pijemy z innego naczynia, nie? To ma wpływ na smak. O, dobra. Już mi się czka za bardzo, w pół do czwartej. Kończę, dobra. Do usłyszenia się z wami jutro. Trzymajcie się. Cześć.

Krew z ucha. Audycja o horrorach prowadzi Magdalena Kałużyńska.

0: Witamy wszystkich horroromaniaków, miłośników chodzących zwłok, miłośników zabawy z piłą spalinową, miłośników tajemnic, trupków, szatanów, upiorów, demonów i też czasami cycka wystającego ze sukienki. Nie wiem, jak to powiedzieć.
1: Bluzki.
0: O, spod bluzki, właśnie. No, to my. Krawiec i Magda, witaj.
2: Krwawa kałuża, witam ciebie, Krawcze. Witam, moi kochani, w horrorze umiłowani. Mówi do was Krwawa kałuża i Krawiec. I teraz zaczynamy. Jedziemy z tym koksem, takie tam.
0: Nie spiesz się. To nie, widziałaś, nie. Żeby się w horrorach ktoś spieszył, pomijając sceny, jak ktoś ucieka przed psychopatą na przykład, albo przed zboczeńcem?
2: Wiesz co, z tym uciekaniem to też jest nie tak, że każdy się spieszy, bo wiesz, jak już będę mówiła, pewnie do znudzenia, wyżegania i takie tam horrory się kierują własną logiką i nawet jeżeli ktoś ucieka, to robi to w specyficzny sposób, tak, więc wiesz, to nie ma nic wspólnego z pośpiechem, tylko... No dobrze, ale o czym będziemy mówić dzisiaj?
0: Dzisiaj będzie o... jak to ładnie powiedzieć, jak to ubrać w słowa? To może ty to ubierz w słowa, ty jesteś lepsza w ubieraniu w słowa, ja mogę co najwyżej rozbierać.
2: No dobra, skoro tak, no to uważam, że dzisiaj, znaczy doszłam do wniosku, tak pomyślałam sobie, bo myślącą kobietą jestem, czasami tak bywa,
0: Też lubię czasem sobie pomyśleć.
2: Pomyśleć, tak, tylko wiesz co, co za dużo to i świnia nie zje, no ale nieważne, czasami nie można się powstrzymać od myślenia, no przynajmniej ja nie umiem i po ostatnim jakimś tam dialogu z kimś tam, na czacie, który stwierdził, że stwierdziłam, że dobrym tematem naszej rozmowy dzisiejszej będzie seks w horrorze.
0: Seks.
2: Ale, to nie tylko tak, że wiesz, sam seks, bo o całej gamie czegoś, co można wrzucić do tak zwanego worka semantycznego i tematycznego i nazwać ten worek seks, no wiesz, nagość, tam te inne tam stosunek, sprawy. Ci ludzie obeznani z horrorami wiedzą, o czym mówię i jak się odnieść do tematu seksu w tym gatunku. A ci, którzy nie są obeznani w temacie, no to mam nadzieję, że się trochę z tematem oswoją podczas niniejszej audycji. A na początek, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia, zadam tak zwane pytanie tajemnicze tobie. Co rozumiesz pod słowem, pod pojęciem seks w filmie? Seks, w ogóle seks. Co to znaczy seks?
0: Myślałem, że będzie to... pytanie, czy uprawiałeś już seks?
2: No, to później.
0: Co rozumiem przez seks? No, no, to chyba dosyć proste pytanie, no, seks.
2: Ale tak, wiesz, no, wiesz co, zanim odpowiesz i cokolwiek tam, no, tak z definicji zauważyłam, że wiele osób właśnie potrafi mówić, czy pisać na czacie na przykład, wiesz, jak oni tam by kogoś, cytuję, berali, zapinali, ruchali.

0: pierdolili, bzykali, ale mało osób potrafi przytoczyć tak po prawdzie definicję słowa czy tej czynności, prawda, osobistą i szczerą. Moim zdaniem trudność polega na tym, że pomimo podobieństw tej czynności, czy tam sztuki zwanej seksem, mimo że każdy człowiek ma predyspozycję do seksualizacji siebie i swoich partnerów, to tak po prawdzie seks dla każdego człowieka stanowi coś innego i tak samo jest w horrorze i zaraz to pokażemy.
1: No. No właśnie, zobaczymy też, czy ktoś się odważy zadzwonić na nocne radio, Skype. Można,
0: jeżeli
1: to jest...
0: Jeżeli jest niegrzeczny, to wiesz, no, powiedz...
1: No właśnie.
0: Zblokuj go jakoś czy coś, ale tak, na przykład mówiąc w seks w horrorze, no to oprócz tego, że samo zjawisko seksu, to jest umieszczany ten seks w jakiejś konwencji, prawda? Bo to już, na przykład, co dla ciebie jest, mówiąc seks w horrorze, no to co myślisz wtedy?
1: No kojarzy mi się to z taką panią, która na skutek różnych dramatycznych wydarzeń ma porwaną sukienkę całą, bo ją szamotała się z kimś i ma porwaną tą sukienkę i ucieka taka półnaga i dopada ją w końcu jakiś na przykład stwór i dokonuje na niej aktu seksualnego.
0: No
1: swoim
0: i dobrze,
1: organem pierwszorzędowym.
0: No, pierwszorzędny organ, podarta sukienka, czy tam bluzeczka, jak tam. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo to ci się dobrze kojarzy. Tak wracając do definicji seksu, prawda? Bo to ja bym określiła seks jako interakcję cielesną między dwoma, albo tam osobnikami, tam dwoma lub trzema, to wiadomo, to zależy od preferencji, prawda? Ustawki, tak, tak. Osobnikami jakiegoś gatunku. I teraz są różne opcje. Jeżeli w filmie widać organy płciowe, które są integrowane, to wtedy mamy do czynienia z...
1: Z pornolem.
0: Tak jest. Brawo. Wii.
1: A jak nie widać organu, to jest tylko erotyka, tak?
0: No, coś w tym stylu. Z tym, że bo w pornosie najczęściej jest tak, że seksu jest więcej niż dialogów, czy jakiejkolwiek fabuły. Mówię o dialogach, bo tam są czasami takie odgłosy, prawda? Ale to odgłos to nie dialog. No ale o pornosom, to ja, good, bo to kiedyś było takie bardzo popularne kino niemieckie. Jak to było? Takie określenie, poczekaj, jestem koneserem kina, niezależnego kina niemieckiego, czy jakiegoś takiego, nie? To znaczyło, że Kolo ma, wiesz, cały regał kaset z pornosami. Tak?
1: Miałem takiego kolegę, co miał przeróżne filmy, aż się z niego inni śmiali, bo tam różne były rzeczy, jakiś tutaj, jakiś dżemik, tu, co, ja nieważne.
0: No tak, ale zobacz, zauważ taką regularność, przynajmniej ja tak mam, bo nie znam osoby, która nie oglądała pornosa w życiu, bo wiadomo, ale nie znam również osoby, która regularnie ogląda cały pornos. Wiesz, rozumiesz, bo ty się ogląda tylko kilka minut, czekam 30 sekund, żeby tam coś zrobił się komuś w ten, no i się wyłącza, bo to albo w tle leci jakieś imprezy czy coś takiego, bo to no nie da się, no moim zdaniem się nie da oglądać tak, wiesz, tak patrzeć, chyba że ktoś jest studentem, nie wiem, medycyny i studiuje na przykład ginekologię, tak, i patrzy na jakieś tam... Tam, nie wiem, tyło zgięcie możliwe, ale to jak to tyło zgięcie zobaczysz, Macicy, w momencie to, że trzeba byłoby zrobić USG, no ale nieważne. To, ale na przykład nie o pornosach teraz będziemy rozmawiać, tylko o horrorach. Prawda?
1: Czyli o pornosach z gołymi, znaczy o strasznych filmach z gołymi babami. No właśnie, czy to nie jest tak, że, no bo się mówi, że sceny erotyczne w filmach to są zwykle w takich produkcjach niskich lotów. Śmiejemy się z komedyjek głupawych, erotycznych, polskich. Zażenowani jesteśmy, jak tej erotyki jest dużo w filmach i no, a w horrorach jest sporo tego. I to,
0: no tak,
1: i to tylko... się zastanawiam, czy faktycznie nie jest tak, że te horrory są filmami często niskich lotów. Ja szukałem w ogóle dzisiaj takich

0: witajcie w ten piątkowy wieczór. Za oknem ciemno. Atmosfera jak najbardziej sprzyjająca do tego, żebyśmy sobie usiedli na spokojnie i pogadali o rzeczach ciekawych, mrocznych, intrygujących, tajemniczych, magicznych. Przypominam, że nadajemy jednocześnie na YouTube, taka nowa świecka tradycja, a można też słuchać w radio, ale ja zalecam, żeby dzisiaj na YouTubie nas oglądać i słuchać, bo będą różne rzeczy się w międzyczasie pokazywały i jakieś nagrania, myślę, że też jakieś obrazy wskoczą, no to lepiej mieć wgląd na to, że coś się dzieje. I właśnie tutaj piszę na czacie słuchacz, aby odpalić YouTube'a i to jest Illuminata, Mason chce mnie tu zmylić, że niby nie działa YouTube, ja się wtedy zdezorientuję i wpadnę i spanikuję, tak? No, co nie, że tak jest?
1: Wiesz co, a podałeś linka do tego YouTube'a, bo jeżeli ktoś nie subskrybuje, to może wklej na czacie. Natomiast nie wiem, czy my tutaj dzisiaj aż tak dużo będziemy ujawniać, bo wszystko napisałeś w zapowiedzi audycji. 21. Satanistyczne elity prowadzą krawiec i potrzeba. Ujawniłeś nasz sekret.
0: Faktycznie. Wygadałem się.
1: Więc skoro już przeszliśmy do puenty, no to zacznijmy historię od tego. No właśnie, dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo mój udział dzisiejszy, wpadliśmy na to całkiem niedawno, jestem niezwykle nieprzygotowany, a krawiec zaś dokonał pewnego researchu, no i ciekaw jestem, jak to nam się okaże, ale też wymyśliłem sobie swego rodzaju eksperyment myślowy, który przeprowadzę na tutaj zgromadzonym krawcu, no i zobaczymy, spróbujemy podejść do tematu, no, każdy na swój sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie jesteśmy tutaj, żeby przekonywać siebie nawzajem czy was, tylko też, żeby sobie pogadać, przedstawić nasze podejście, dlaczego tak myślimy, czy miałoby to sens. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No właśnie, satanistyczne elity, to jest ich dużo? Tak w ogóle? To tak się pogubiłem. O, odpalę sobie też YouTube na wszelki wypadek, bo coś tam będziesz puszczał.
0: Ja chciałem zauważyć, że potrzeba wcześniej powiedział zgromadzony tutaj krawiec, to skoro ja się gromadzę, to może i rozejść się też mogę sam, na przykład to dziwnie zabrzmiało trochę. Jest nas wielu, to jak bogowie też, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii Bóg występuje w liczbie mnogiej często. My bogowie, mówi o sobie, sam jeden, więc tak się poczułem trochę bosko w sumie. Z tym researchem to bym tak nie przesadzał. Wiecie, to jest audycja na żywo. To nie jest 15-minutowe nagranie na YouTube, gdzie ktoś po prostu czyta z kartki to, co wcześniej przygotował. My tutaj będziemy sobie dyskutować, rozmawiać. No, temat jest taki właśnie, jak potrzeba przedstawił. Chciałbym na pewno przyglądnąć się jeszcze raz filmikowi iPad Goat. Słynny filmik, bardzo mroczna animacja. Być może też zahaczymy o temat otwarcia tunelu świętego Gotarda i sławetnej
1: ceremonii
0: satanistycznej, zdaniem wielu, zdaniem chyba większości ludzi, którzy to oglądają, czy wierzący, czy niewierzący, to wszyscy twierdzą, że coś w tym jest bardzo mrocznego i satanistycznego. No ale też się nad tym zastanowimy. No, o samych iluminatach, o satanistycznych elitach właśnie, też o symbolice iluminati, o słynnym klubie 27, czyli o gwiazdach, które zmarły właśnie w tym wieku, 27 lat, też może wspomnimy o tego typu rzeczach, o znamionach szatana, o chipach, taka jest tematyka. Przypominam, że możecie też brać udział w dyskusji, oczywiście jak najbardziej, zachęcamy do tego, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Można

0: zadzwonić na Skype'a Nocne Radio. Grunt, żeby się tutaj do nas jakoś nie uprzedzać, bo jest taka tendencja też, że jak ktoś zaczyna tutaj kontestować i być sceptyczny, to zaraz u niektórych to budzi agresję i takie przeświadczenie, że ta osoba jest za tymi złymi. To nie można tak myśleć. No, my tutaj jesteśmy po prostu ciekawi, jak jest naprawdę. Potrzeba jest bardziej trochę sceptyczny niż ja. Jestem trochę bardziej otwarty na taką tematykę i bardziej, jak w sumie przeciwieństwem sceptyka jest łatwowierny. Ja jestem łatwowierny.
1: Coś w tym jest, ale też łatwowierność, naiwność wręcz, no, ma też w sobie coś takiego, nie wiem, miłego, takiego ułatwiającego odrobinkę życie, tak? Tak jak czasami sobie w Nocnym Marku rozmawiamy o różnych rzeczach, tak? I jeżeli, nie wiem, cierpisz na jakąś terminalną chorobę, ale wierzysz, że tam soczki z witaminy C ci uleczą tego raka, to nieważne, czy ten rak będzie, czy nie, ale ty się będziesz sam lepiej czuł, tak? I wiem na przykład, że sam na takie wsparcie nie mogę liczyć, tak? Sam też będąc nihilistą, codziennie muszę się liczyć z tym, że pewnego dnia umrę i wtedy nic ze mnie nie zostanie, ale jestem akurat wyznawcą optymistycznego bardzo nihilizmu i bardzo się cieszę, że to tak będzie wyglądało, no ale brakuje tego jakiegoś... Zazdroszczę. Czasami naprawdę zazdroszczę, że w trudnych chwilach ludzie właśnie może i naiwni, ale znajdą w jakiś sposób jakieś takie fajne oparcie. A jedną rzecz, na którą chciałbym też dzisiaj zwrócić bardzo uwagę, co zresztą na pewno już widzieliście w naszych pogadankach na antenie Nocnego Radia. No z Krawcem będziemy się dzisiaj bardzo nie zgadzać, ale to też pokazuje, że nie zgadzamy się już tyle lat i to niezgadzanie się idzie nam coraz lepiej i w ogóle jest fajnie, jesteśmy kumplami i nie ma co się obrażać. Także bardzo mi się też podoba to, że wy również tutaj zgromadzeni na czacie, czy słuchacze offline, po komentarzach, również bardzo często nie tracicie tej umiejętności nieobrażania się, takie no, dobra, zostań sobie przy swoich poglądach i jedź sobie dalej zadowolony. Do której potrwa audycja? No nie wiem, bo tutaj dostałem telefon od Sorosza, żebym tutaj prostował wszystkie kłamstwa na temat i oszczerstwa na temat nieistniejących stowarzyszeń i to może to się nam troszkę zejść, a czas mam nawet dłużej niż do północy, więc nie wiem jak ty, Krawcze.
0: Wpadło trochę grosza od Sorosza. No też myślę, tak minimum do 12 posiedzę, a może posiedzimy i dłużej. Dzięki wielkie dla was za donaty. Ostatnio wpadło całkiem sporo. Myślę, że podziękowania jakieś takie imienne to przygotuję na poniedziałek, czyli już niedługo w Nocnym Marku. Tu podziękujemy wszystkim hojnym sponsorom. Dzisiaj, gdyby ktoś miał chęć nam wpłacić jakiegoś donata, to oczywiście też można znaleźć takiego linka na stronie głównej Nocnego Radia. Dla pewności, żeby nikt nie przeoczył, to jeszcze wkleję zaraz tutaj na czata YouTube'owego. Już się zbierają ludzie na YouTubie, na naszym czacie też jak zwykle sporo stałych bywalców. A ja już tutaj wklejam donejcika. No właśnie, słuchajcie, bo to nie chodzi, że my na przykład uważamy, że ktoś jest głupi, bo w coś wierzy. Ja rozumiem trochę nerw. Znaczy, no czasami ktoś jest głupi, jak wierzy zbyt bardzo w zbyt głupie rzeczy, no to pewnie tak. Ale to też, no, może tak trochę na chrześcijańską modłę można powiedzieć, że nie krytykujemy grzesznika, tylko grzech, no nie wiem, coś takiego, no kurde. Poza tym, o co się tu obrażać? Ja wiem, że to są rzeczy niby bardzo ważne, bardzo istotne, bo chyba cała ta teoria o satanistycznych elitach, o spisku ilu o wolnomularzach, o tej tajnej symbolice, która jest nam przekazywana przez filmy, o gwiazdach, które są marionetkami iluminatów i tak dalej. To wszystko, gdyby, no, to jest dla ludzi ważne, bo to się łączy i z wiarą, tak, i z szatanem samym, i z tymi, którzy rządzą światem, czyli od nich jesteśmy zależni i skazani na to, co oni dla nas przyszykują. Jednocześnie no, to jest chyba najbardziej mroczna historia i jedna z ważniejszych takich opowieści, które dzieją się we współczesności, no bo bardzo wielu jest ludzi, którzy się tym interesują dzisiaj. To jakoś tak wybuchło, nie wiem dokładnie kiedy, może 10 lat temu, może 5 lat temu, mówię o Polsce, I w pewnym momencie coś, co wcześniej było dosyć hermetyczne i czym mało kto się interesował, dzisiaj to o tym są, kurczę, filmiki, cała masa wproponowanych nam się pojawia, top teorie spiskowe, top 10 teorii spiskowych, najbardziej mroczne historie, Illuminati, Bezgaci, część druga, i tych filmików jest zatrzęsienie po prostu i wszyscy się tym interesują. To się stało takim hobby nawet dla przeciętnego Kowalskiego, który, kurczę, może się niewieloma rzeczami interesuje, a o spiskach chętnie sobie pogada przy obiadku. Czy ty nie czujesz, że to się stało takim masowym hobby w sumie dla każdego?
1: Wiesz co, zawsze było. To, co się zmieniło, to dużo łatwiejszy dostęp do informacji, do danych. Przed rokiem 90, czy nawet w ostatniej dekadzie XX wieku nie mogliśmy sobie ściągnąć gdzieś PDF-a z książką wydaną w 73 roku, która została wydana w nakładzie 5000 egzemplarzy i jest dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w prywatnych kolekcjach, tak? A mamy też bardzo dużo łatwiej jest nam coś produkować. Mamy technologię, która umożliwia prowadzenie blogów, wideoblogów, podcastów i tak dalej. To się wszystko bardzo rozprzestrzenia i nie jestem pewien, czy może w naszej bańce informacyjnej może się wydawać to aż takie super popularne, ale na tle całego YouTube'a, no tutaj myślę, że Ator też zrobił bardzo dużo, popularyzując różne dziwne pomysły. Tylko że teraz mamy możliwość, tak? Teraz mamy możliwość łatwego komentowania, łatwego wymieniania się informacjami. Pamiętam Usenet z lat 90., gdzie tam o tych teoriach spiskowych mówiło się całkiem sporo, tak? Tylko to była rozrywka dla nielicznych. Komputery nie miały aż takiego znaczenia jak dzisiaj. No przede wszystkim dzisiaj komputer z internetem każdy z nas ma w kieszeni w postaci telefonu komórkowego, więc może łatwo, jeszcze łatwiej, tak? Jadąc, nie wiem, czekając u fryzjera czy u lekarza, zarówno tworzyć content, jak i odbierać content, więc ten przemiał jest znacznie większy, więc nie wiem, czy to aż tak bardzo wybuchło. Też wspominając lata 90. i pisemko Faktor X, legendarne, tak, które rzucało wszystkimi możliwymi teoriami spiskowymi. No to też żarło, tak? Co prawda ten Faktor X w końcu się znudził, skończył i przejadł, ale myślę, że redaktorom aż też się aż tak bardzo nie chciało robić nowych rzeczy, a mimo wszystko nawet teorie spiskowe to nie jest worek bez dna i w końcu wchodzisz w jakąś powtarzalność albo zaczynasz tworzyć coś nowego, więc nie sądzę, żeby to była jakaś taka eksplozja, ale rzecz jest faktycznie ważna. Przede wszystkim hipoteza takiego jakiegoś sekretnego rządu jest bardzo baśniowa, jest bardzo plastyczna i co więcej, my w tej baśni możemy zagrać jakąś istotną rolę. Jako wielki obrońca uciśnionych, który tutaj będzie głosił prawdę o wielkiej, złej czarownicy, która czyha gdzieś w lesie i widać tylko jej ślady. Jest to jakieś takie magiczne, jak wiesz, jak wczuwając się w bajkę o Jasiu i Małgosi.
0: No, po pierwsze jest to coś, co dotyczy bardzo wielu dziedzin życia, bo i zdrowia, i polityki, i bankowości, i gospodarki, to jest cholernie ważne, wojen, władzy takiej, no też dyktatorskiej, a zaczyna się to gdzieś w ogóle w starożytnym Egipcie, albo jeszcze i wcześniej, zdaniem niektórych, gdzie mieliby pojawić się, no właśnie, albo bogowie z kosmosu, albo kosmici boscy, albo reptilianie, albo wszczepili nam DNA. No tych teorii jest bardzo dużo, to jest bardzo wiele odmian tego, na pewno o tym dzisiaj będziemy wspominać. Jednocześnie jest to niesamowita opowieść, taka fantastyka, która dzieje się tu i teraz i ona, no, zdaniem niektórych to się dzieje naprawdę, czyli science fiction na wyciągnięcie ręki, które może być prawdą. Jednocześnie jest bardzo wiele wydarzeń, o którym ciężko zaprzeczyć i które nakierowują nas, nawet sceptyków, na taki tor myślenia, że kurczę, coś w tym jest, tylko pytanie ile. No bo słuchaj, jak w Detroit się pojawia posąg Bafometa, z wpatrzonymi w niego dziećmi. No właśnie taki, jaki widzicie na coverze dzisiejszym, do dzisiejszego nagrania. Kiedy gwiazdy opowiadają wprost, że przechodziły przez rytuał iluminatów, były zaprogramowane i doświadczały strasznych rzeczy, takich jak podpisanie paktu ze złym i tortury i inne jeszcze rzeczy, i pokazują dziwne znaki te gwiazdy, zasłaniają sobie jedno oko, co ma nawiązywać oczywiście do oka, no właśnie, oko Horusa, wszystko widzące oko, oko opatrzności, różnie się to nazywa. No ten sam znak potem widzimy na dolarze, nie? Mówi się o tym, że Stany Zjednoczone były zakładane przez masonów. Jednocześnie bardzo dużo jest teorii, kim są ci właściwie wolnomularze, jaki jest ich związek z iluminatami. I tutaj też bardzo to co jest charakterystyczne, to ogromna różnorodność wersji tej opowieści, kim oni właściwie są, bo są tacy, którzy w ogóle uważają, że to nie są źli ludzie i że to, co nam szykują, to wcale niekoniecznie jest jakaś mroczna sprawa, nie? Jak ty w ogóle uważasz, bo kiedyś nagrałeś odcinek, sprawdzam, w którym, popraw mnie, jeśli skłamię, przedstawiłeś taką wersję, że nasze dzisiejsze rozumienie zakonu iluminatów zostało, to wzięło się z fantazji, których źródłem było opowiadanie, które się ukazało pierw w Playboyu, a tak naprawdę iluminaci byli tylko ci iluminaci bawarscy od Weishaupta. I to miała być alternatywa, z tego co wyczytałem, dla wolnomularstwa takiego, które zaczęło iść, zdaniem tego właśnie jegomościa, w złym kierunku. Zbyt dużo ezoteryki, zbyt dużo magii i rytuałów, a to miało być coś takiego jak wolnomularstwo. Mówię tu o iluminatach bawarskich, tyle że pozbawione, wykastrowane z tej magii, z rytuałów ciemnych, i bardziej miało to polegać na oświeceniu. Ale tam były też takie treści komunistyczne, no bo pozbawienie ludzi prywatnej własności, zerwanie z religią, to wszystko mi się kojarzy z komunizmem.
1: No prawie tak, z tym, że jeżeli chodzi jeszcze o współczesną wizję iluminatów, to się wzięło, ponieważ autor książki, która zapoczątkowała większość współczesnych rzeczy, które mówi się o iluminatach, pracował wówczas w Playboyu i między innymi był odpowiedzialny za redakcję listów, za pracę nad listami do redakcji. No jak sobie możemy wyobrażać, w takich pismach jak w innych, bardzo często te rzeczy są zwyczajnie wymyślone przez dziennikarzy pracujących w danym piśmie. No i tam się zaczęło, tam zaczął właśnie pisać fałszywe listy, niby do redakcji, potem odpowiadać, i tak przez kilka numerów to szło, że jeden właśnie mówi, że słyszał o takim stowarzyszeniu, w następnym wydaniu Playboya pisał ktoś inny, że to jest w ogóle nieprawda i proszę tutaj nas nie obrażać. Natomiast później ta sama osoba napisała potężną książkę, trylogię Illuminatus, którą sam reklamował jako bajeczka dla naiwniaków, gdzie pojawiły się między innymi powiązania Illuminatów ze śmiercią Kennedy'ego, z II wojną światową, i ogólnie przedstawił ich jako potężnie wpływowych i robiących absolutnie wszystko. Jeszcze istotna rzecz w całej historii jest to, że zanim do tego doszło, to sam pomysł iluminatów był wielokrotnie brany i mieszany z różnymi innymi teoriami spiskowymi. Przykładowo w mędrcach protokołach mędrców Syjonu też się pojawiają Żydzi w kontekście iluminatów i jest to wszystko po prostu tak rozmemłane, rozmieszane i tak dalej. Sam zaś klub tych iluminatów bawarskich został bardzo szybko rozwiązany, ponieważ nie spodobało się to lokalnemu księciu. No i właśnie poprzez to, że był też wykorzystywany między innymi do walki politycznej na początku uzarania dziejów Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie to wpłynęło troszkę na fakt, że ta historia zwyczajnie przetrwała. Dzisiaj bardzo ciężko i sam na pewno nie powiem, że nie wiem, że wiem wszystko o iluminatach, że wiem wszystko o całej historii i wszystkich tych elementach, które są z nią związane, ponieważ za każdym razem, kiedy opowiada się tę historię, ktoś coś dodaje od siebie, czasami celowo, czasami niecelowo, ale tak to po prostu jest, więc to się tak bardzo rozrosło, że moglibyśmy sobie, nie wiem, porozmawiać teraz o tym, jak wygląda Wrocław i jakie cechy ma Wrocław, nie? No, moglibyśmy, każdy z nas był przynajmniej raz we Wrocławiu, mniej więcej wygląda, wie, jak to miasto wygląda, ale kiedy dochodzimy do istotnych szczegółów, tak, no to zależy, gdzie spojrzymy, czy spojrzymy na okolice rzeki, czy spojrzymy na jakąś biedną dzielnicę, czy na jakąś uliczkę, czy na jakiś budynek, ta opowieść będzie się zmieniała, ponieważ Wrocław się zmieniał w trakcie, jak był budowany i każde inne miasto ewoluowało, tak? I to się wszystko wymieszało, więc ciężko jest przedstawić taką ideę, kompletną wizję Wrocławia. Tak samo ciężko jest przedstawić kompletną wizję iluminatów i nawet jeżeli w jakichś elementach tej historii jest prawda i to nawet bardzo wiele prawdy, to jeszcze nie znaczy, że w kolejnym zdaniu na przykład się nie wyłożymy na ten głupi ryj i go sobie nie rozbijemy, bo weźmiemy jakiegoś fejka, który został napisany przez jakiegoś nazistowskiego dziennikarza krótko przed II wojną światową, bo i również wówczas ta historia była dość popularna w Niemczech, szczególnie żeby przekonywać do tego, że jest tutaj taki spisek i że za wszystkim stoją Żydzi i trzeba ostatecznie tę sprawę rozwiązać.
0: Żydzi się pojawiają w całej tej teorii o iluminatach. Taka jedna z bardziej fantastycznych i niesamowitych teorii, jakie spotkałem, to, że to się wszystko zaczęło w Egipcie, gdzie rasa Draco przybyła właśnie tam z konstelacji Smoka i w ogóle, już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale sobie możecie na pewno gdzieś to znaleźć. I to są rzeczy pokrewne temu, co mówi na przykład David Icke. I że oni stworzyli rasę super ludzi, tutaj mieszając swoje DNA z nami, no to tak brzmi trochę dragonballowo, z połączenia kosmitów i nas powstał super kosmita, super Saiyan 5. I że oni stworzyli fałszywe religie, poczynając od tych egipskich, potem przenosząc to na hinduizm, ostatecznie tworząc też i chrześcijaństwo, to się pewnie wielu tu nie spodoba. No wcześniej tam jeszcze był mitraizm, z którego potem to się przekształcało. No o wpływach starszych religii na chrześcijaństwo już opowiadałem w jednym odcinku i to by miało trwać do dzisiaj. W międzyczasie posłużyli się właśnie Żydami do tego, żeby opanować światową finansjerę i za pomocą tego pieniądza właśnie sprawować tutaj, używać tego pieniądza jako narzędzia do przejęcia władzy nad światem. I coś w tym w sumie jest, bo pieniądz rządzi światem, otwiera wszystkie drzwi, korumpuje, za łapówki można w sumie załatwić wszystko i tak naprawdę jest jakaś silna grupa, która dysponuje właściwie nieograniczonymi funduszami, to kto im się sprzeciwi i w jaki sposób i jakiego narzędzia do tego użyje? No ciężko, prawda? Też tutaj można takie mistyczne, różne opowieści snuć nawet odnośnie symboliki. W filmiku, który pokażemy dzisiaj wam, iPad Goat, to też pojawia się taka szponiasta ręka, która trzyma na sznurkach prezydenta Busha jak marionetkę i ta ręka ma na palcu pierścień S, dolar. No S wygląda jak wąż trochę, nie? No miałem kiedyś taką głupawą teorię, że wszystko, co się zaczyna na S, to jest szatańskie. Ale właśnie, a propos szatańskości, czy ja sobie pomyślałem teraz, że Donate wpadł, momencik. O, 5 zł wpadło.
2: Mutator, hej, witam, słucham was od lata, ale pierwszy raz na żywo, kropka, więc pomyślałem, że się dołożę. 5
0: dzięki,
2: złotych.
0: Dzięki, Lutatorze, za piątaczka. Słucha nas pierwszy raz na żywo i pomyślał, że się dołoży. No, rewelacyjny pomysł. Bardzo, bardzo kreatywny człowiek, bardzo wspaniały pomysł. Podziwiam za inwencję. I dziękujemy za piątaczka.
1: I witamy serdecznie.
0: I prosimy o jeszcze. I co tu... Aha, no i wiesz, co sobie pomyślałem? Że być może my nazywamy tych ludzi iluminatami, ale to może to są po prostu czciciele szatana i starych religii pogańskich. A my nazywamy ich iluminatami, bo w pewnym momencie to zostało skojarzone. Iluminacja i Lucyfer, tak? Czyli ten, niosący światło. Pytanie, czy, no właśnie, jak to rozumieć? Niosący oświecenie, może światło wiedzy, czy może niosący takie światło, które jest fałszywe, które jest sztuczne, które światło, nie wiem, mówi się też czasami o iluminacji jako o zjawisku światła odbitego. To nie jest coś, co świeci samo z siebie, tylko coś, co odbija inne światło, czyli takie nawiązanie trochę do kłamstwa, do iluzji. No wiecie, to wszystko jest tak, że ciężko to wytłumaczyć, bo te różne opowieści je się bierze trochę na czuja, to nie jest coś, co się rozumie. Tego się nie wytłumaczy tak, kurczę, naukowo, czy... Ciężko to nawet często ubrać w jakąś logiczną całość, ponieważ są właśnie różne wersje, różne opcje i dużo to zależy od percepcji. No, jak macie jakieś zioło pod ręką, to zjarajcie się, to wtedy wszystko zrozumiecie w ogóle, co mówię, doskonale i wam się wszystko to ułoży w fantastyczną historię, która niestety, jak wytrzeźwiejecie, wyda się trochę mniej składna, mniej logiczna i trochę przestaną te puzzle pasować do siebie, no, co prawda, ale no właśnie...
1: Ale wiesz co, tutaj zaspoileruję i zacytuję nienagrany jeszcze odcinek Sprawdzam, w którym przez chwilkę, no zobaczycie jak odcinek powstanie, o czym to będzie, o co będzie chodziło. W każdym razie chciałem się skupić na oczach. Dlaczego oczy są dla człowieka tak ważne? No jest to zmysł dominujący i no przede wszystkim patrzymy, przede wszystkim na tym się opieramy. Przyglądając się naszej kulturze, łatwo można dostrzec, jak bardzo wyjątkowo traktujemy zmysł wzroku. Przyjrzę się czemuś, rzucę okiem na to, będę miał na to oko, obraz nędzy i rozpaczy, obraz... tego nie mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić. Mało tego, boski symbol to wszechwidzące oko, a nie wszechwęszący nos. Symbolika związana z widzeniem splata się mocno z bóstwami na przestrzeni wieków naszej historii. Więc... To wszystko dzieje się tylko i wyłącznie, to znaczy może źle to ująłem, ale to się dzieje przede wszystkim, że to oko tak bardzo wraca, bo oko jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Jest to zmysł, bez którego no, czujemy, jesteśmy no, bardzo upośledzeni, więc będzie się przejawiał i to zarówno w kontekście bóstwa, czegoś bardzo ważnego, coś o co trzeba dbać, ale też właśnie iluminacja, oświecenie kojarzy się nam z czymś pozytywnym, tak? Nieść kaganek oświaty, oświata, tak? Też światło widzenie. A więc myślę, że tutaj tak, patrząc na naszą historię, na naszą kulturę, spokojnie można jednak uznać, że widzenie jest dobre, że światło jest dobre, że oczka są dobre i będą właśnie występowały w kontekście boskości.
0: Jak bardzo te historie czasami są wykrzywiane, jak jest szum informacyjny, jak ludzie mają skłonność do konfabulacji, to widać na takich z pozoru głupkowatych może przykładach. Na pewno słyszeliście o mrocznym kotku Hello Kitty, ale i właśnie ten kotek fajnie pokazuje, jak różne opowieści ewoluują, jak... ile jest zmyślonych różnych informacji w danym temacie, no i też jak następuje zjawisko, można powiedzieć, samospełniającej się przepowiedni trochę, tak mówię to w przenośni, bo tutaj jest sama spełniająca się wizja pewnego takiego powiązania z mrocznymi rzeczami. O co chodzi? Tą kotkę, słynną rysunkową kotkę bez ust, to już tak trochę mrocznie się zaczyna robić, nie? Że kotka bez ust miał wymyślić rzekomo ojciec córeczki chorej na nowotwór ust, jamy gębowej, która umierała, i ten ojciec podpisał pakt z diabłem, żeby dostać kasę, prawda, żeby to, co stworzy, stało się mega popularne, żeby on zarobił i żeby go było stać na leczenie tej córeczki. No i stąd ta kotka Kitty miałaby nie mieć ust. To tak szatan przypomniał, że o sobie i o tym pakcie, że z czego to się wzięło niby. Okazało się, że cała ta opowieść jest wzięta z pewnego serwisu internetowego, który przedstawia różne takie opowiastki zmyślone i wcale się z tym nawet nie kryją. A tak naprawdę to tą postać wymyśliła kobieta, nie facet, Yuko Shimizu w 74. I ona zrobiła to dla jakiejś spółki Sanrio i tam była współpraca z psychologami, z takimi różnymi specjalistami od tworzenia różnych rzeczy, i brak tych ust miał sprawić, że ta kotka będzie nie miała żadnych emocji, po to, aby oglądający czuł, że ona jest w takim samym nastroju jak ty, no tak mówiąc najprościej, że jak się patrzysz na nią i jesteś smutny, to ona też jest smutna, jak jesteś wesoły, to ona też jest wesoła, ta kotka rysunkowa, bo tak została zaprojektowana i tutaj okazuje się, że po prostu została zmyślona cała ta historia, ale kiedy twórcy zauważyli, że wokół tej postaci zaczynają jakieś ciemne chmury krążyć i ludzie opowiadają sobie mroczne rzeczy, to sami rozbujali to trochę w tym kierunku, nawiązując na przykład współpracę z rockowym, takim rockowo-metalowym zespołem Kiss, no bardziej rockowy chyba, tylko że oni tak wyglądają strasznie, bo malują się jakieś makijaże, kruka mają jak black metalowcy, no ale śpiewają, ale grają muzykę, która nie jest taka ostra, no ale wszystko to ma taki mroczny posmaczek i wyszła jakaś seria koszulek Demon z wizerunkiem tej Hello Kitty. Ludzie, słuchając tych różnych dziwnych teorii, zaczęli też robić przeróbki. Znowu donajcik za 3 złote.
2: Szanowny panie, potrzebę uprzejmie proszę o nieparkowanie na moim miejscu postojowym. Momencik. Proszę natychmiast przeparkować swój samochód. W przeciwnym razie będę zmuszony nazwać pana chujem. Dziękuję. 3 złote.
0: Ty potrzeba tego pewnie nie słyszałeś, nie?
1: Nie, ale widzę na YouTube.
0: Aha, no to odczytałeś sobie. No to jak przeczytałeś, to przeparkuj.
1: Dobra, jak będziemy robić jakąś przerwę, to zejdę i... Sorry, panie sąsiedzie.
0: No i pojawiły się jakieś mroczne przeróbki tej kotki, że ona faktycznie jest taka szatańska, ale to ludzie sami zrobili, bo no po prostu zostali tak nakręceni, nie? A chodziło mi właśnie o to, że często sami zaczynamy układać jakieś mroczne historie i to po prostu się rozwija i pączkuje i stąd się biorą. Ale widzisz, no ale co powiesz na przykład na posąg Baphometa w Detroit? Ja słyszałem, że w USA jest w ogóle bardzo prężny ruch satanistyczny i wiesz, i podczas tego otwarcia też się działy ciekawe rzeczy, bo tam jakieś geje się całowały, ludzie, chrześcijanie oczywiście zaprotestowali i zjawili się tłumnie i krzyczeli, wiesz, precz z tym, ale jednocześnie przyszli i sataniści, którzy krzyczeli chwała szatanowi. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że po prostu ci sataniści też jakoś od czasu do czasu chcą zakomunikować, że istnieją, że są, domagają się dla siebie jakichś praw, no i jakoś tam lobbowali tak, że powstał ten pomnik Baphometa, w którego małe dzieciaczki są wpatrzone. Baphomet to jest taka jedno z wcieleń diabła, jakby to jest to takie bardzo starodawny wizerunek diabła z kozią głową, ma skrzydła, no upadły anioł w końcu. Takie animalistyczne motywy mocno, myślę, że z pogaństwa się trochę wywodzące, bo tam właśnie byli różni zwierzoludzie. To może to jakaś taka geneza jest wymieszaniem może całej tej koncepcji szatana biblijnego z jakimiś pogańskimi, ale to nie jestem specjalistą, zgaduję tylko, że tak było. No ale jest w tym oczywiście coś jawnie niepokojącego i w oczywisty sposób mrocznego. Tutaj też pisze Furiat, że jest obupłciowy, a ja tu nie widzę cycków, no ale też nie widzę i pindolka, no nie wiem. No, ale on pokazuje ciekawy znak, tak jak się patrzycie, to jest taki znak, który mówi obecny, tak dwa paluszki, obecny, tak jakby w szkole był i te dzieci, no to Bafomet, obecny.
1: Lucyfer, jestem.
0: Jestem, który jestem, obecny.
1: Jeszcze chciałem wrócić na chwilkę do tej historii, zmyślonej historii o tym, skąd się Hello Kitty wziął. I tak jak słuchałem, jak to opowiadałeś, to jestem w niemałym szoku, że to się w ogóle przebiło do jakiejś większej świadomości, ponieważ ta historia jest niewyobrażalnie głupia. Wyobraź sobie, że masz chorą córkę, śmiertelnie chorą, i masz możliwość podpisania kontraktu z szatanem. Ale podpisujesz ten kontrakt na leczenie, żeby dostać pieniądze na leczenie, które jest długotrwałe, które jest bolesne, które bardzo często sprawia, że twoje życie nie będzie już do końca wyglądało tak jak życie innych ludzi, będziesz musiał, nie wiem, umrzesz wcześniej, będziesz musiał mieć specjalną dietę, coś ci tam, nie wiem, wytną albo... No, nie jest to fajne, tak? To z poważnych chorób się wychodzi niestety z ranami bitewnymi. No, ja bym w takiej sytuacji poprosił Lucka, żeby mi córkę wyzdrowiał. No kurde, no... Czemu pieniądze? Czemu się męczyć? Czemu nie pójść po... Skoro już i tak idziemy w tak tragicznym sposób, czyli sięgamy po pomoc złego, no to czemu sensownie nie wykorzystać tej pomocy? No i myślę, że takie małe detale często mogą nam pomóc w zweryfikowaniu, czy ta historia w ogóle mogła się wydarzyć. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie przesłanka, a nie żaden dowód, ale jednak spowoduje, że zapala się jakaś czerwona, no przynajmniej żółta lampka. Co do samego pomnika w Detroit, stoi za tym satanistyczna świątynia. The Satanic Temple, organizacja ze Stanów Zjednoczonych. Sam pomnik zaś jest, on miał wcześniej stanąć gdzieś w Alabamie i jest efektem crowdfundingu i projektu, który miał za zadanie wytępić z miejsc publicznych jakiekolwiek symbole religijne. I pierwotnie tam, gdzie miał bodajże właśnie w Alabamie stanąć, no to miał stanąć w opozycji do jakiegoś pomnika dziesięciorga przykazań przy jakimś właśnie publicznym budynku zrobionego za publiczne pieniądze, żeby pokazać, że no słuchajcie, no ale to może, nie wiem, kogoś obrażać, że przestrzeń publiczna nie jest kościołem. I że jednak symbole konkretnej wiary, ich miejsce jest gdzieś indziej. No i udało się fajnie, kontrowersyjnie, tak? No ale ludzie dzięki temu też się zastanowili swoją drogą później, no szczególnie, że Konstytucja tak Stanów Zjednoczonych daje pełną wolność wyznania, no i ten pomnik w Alabamie, z tego co wiem, został, czy w Oklahomie, kurde, nie pamiętam już, ale został usunięty jako niezgodny z prawem. Przyglądając się samej organizacji The Satanic Temple, oni się nazywają satanistami, ale są mało teologiczni, a satanizm jest bardziej chwytliwą nazwą niż ateizm. Jednym z innych projektów, które realizuje The Satanic Temple, jest dążenie do zniesienia kar cielesnych w szkołach, które, jak się okazuje, są w 11 stanach, w USA. Oprócz tego mieli też, no właśnie, to Heil Satan i tak dalej, no to chodzi o to, żeby było głośno, żeby prowokować. Zrobili to bardzo konkretni ludzie, przedstawiający się z imienia i nazwiska, zwrócili się na ten pomnik i postawili go w bardzo konkretnym celu, w opozycji do symbolu, teraz nie pamiętam, nie wiem co to był za symbol w Detroit, w opozycji do symbolu jakiejś mainstreamowej religii, który zajmował przestrzeń publiczną. Jako forma protestu. Nie ma tutaj żadnego tła. Tych ludzi można sobie znaleźć w internecie, napisać do nich maila, pogadać z nimi, zapytać, o co tutaj chodzi. Nie ma, wiesz, nie ma nic... Nie mogę powiedzieć, że nie ma na pewno nic, ale jest to bardzo transparentne z ich strony. I bez problemu można do tych informacji, dlaczego to powstało, dojść, zamiast wymyślać właśnie zamiast wymyślać jakieś teorie spiskowe, całość, sam pomnik, sama wizja Bafometa była zrobiona bodajże na podstawie jakiegoś starego obrazu, a dzieciaki zapatrzone, zachwycone zostały dodane właśnie dla kontrowersji. I całe to odsłonięcie pomnika, Hail Satan i tak dalej, również miało na celu przyciągnąć uwagę mediów do tego pomnika, no i w efekcie przypomnieć troszkę o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest rozdział kościoła od państwa i że czas najwyższy troszkę się o ten rozdział upomnieć.
0: Czyli taki troll. Może tu powinny, zamiast głowy kozła, powinien być troll face. Może nawet zaraz uda mi się tutaj nałożyć troll face'a. Ja myślę, że można by się na spokojnie po prostu też zastanowić, kim właściwie jest, co symbolizuje szatan, jacy są sataniści, jak oni się dzielą na różne grupy. No bo takie krytykowanie i negowanie tego szatana, za którym nic nie stoi, jest trochę bezsensowne. Musimy wiedzieć, czemu uważamy go za zło wcielone i za coś szkodliwego, złego i tak dalej. No bo jeśli zostanie nam tylko dogmat pod tytułem, bo to jest przeciwnik Boga, no to, no wiecie, to tak samo jak mnie byście negowali, bo jestem przeciwnikiem Kloda na przykład, ale nie powiedzielibyście czemu i za co i co złego powiedziałem, tylko po prostu, bo to jest przeciwnik właśnie tego, co ja go lubię. No to tak bez sensu trochę, nie? Więc zastanówmy się, no mówi się pan kłamstwa, no to rozwińmy to. Czemu pan kłamstwa i na czym polega ta maestria w kłamaniu i jakieś przykłady tego kłamania? Sataniści w ogóle dzielą się, zacznijmy od tego, na takie jakby dwie grupy. Ci, którzy są bardziej w okultyzmie, którzy traktują tego szatana jako realny byt i tacy, którzy podchodzą, traktują to jako filozofię. Skupioną wokół jakiegoś tam egoizmu, przyjemności, robienia tego, co chcemy, jako nurt filozoficzny. Nie wiem, czy właściwie będzie tutaj przyporządkowanie na satanizm, znaczy do postaci Antona Szandora Laveya i Alistaira Crowleya, jako reprezentantów dwóch nurtów. Tu się pewnie niektórzy nie zgodzą, no ale tak kiedyś słyszałem, że właśnie ten satanizm lawejański to bardziej taki filozoficzny, a ten crowleyowski to bardziej taki okultystyczny, z rytuałami różnymi i tak dalej. No, można też po prostu by sięgnąć po statystyki jakieś i zobaczyć, ile jest jakichś mordów faktycznie, dręczenia tych zwierząt, a ile jest na przykład u chrześcijan tego, taki właśnie dorobek, nie? Bo może się okazać, że tutaj jest troszeczkę tak jak z tą Biblią, w której Bóg wymordował całą cywilizację, tam miliony, co, bo nas wtedy było mniej oczywiście, no to możemy tu mówić o milionach, a szatan zabił tam 5 osób chyba, nie? Czy coś. I część z nich jeszcze na zlecenie samego Boga. Więc tutaj no, trzeba by też sprawdzić, czemu on jest taki zły. Ktoś może, osoba wierząca mogłaby, ja staram się tutaj wejść w skórę chrześcijanina, mogłaby powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żebyśmy zaczęli uważać tego szatana za fajnego, inteligentnego, przystojnego kolesia, który popija sobie winko i który tak właściwie chce nas tylko odciągnąć od tego Boga, którego uważa za złośliwca, hipokrytę, mizogina i tutaj 100 innych jeszcze za mordercę. Donejcik wpadł, przepraszam bardzo.
2: Pomocy, jak się pozbyć szatana spod brodzika, siedzi tam już 15 minut i się ze mnie śmieje. Groźba, że pójdę po księdza. Niedziała 3 złote.
0: Zdesperowany słuchacz chce się pozbyć szatana spod brodzika i grożenie księdzem nie działa. No co ja ci mogę powiedzieć? Znasz potrzeba jakiś sposób na pozbycie się szatana?
1: Można puścić Arkę Noego, ale to wtedy wszyscy mogą pouciekać z mieszkania.
0: Ty, ale to faktycznie może tak być, że ten szatan sobie istnieje i że jego strasznie drażnią takie infantylne, wiesz, on taki jest faktycznie, wiesz, mroczny i poważny inteligentny, a tu widzi takiego chrześcijanina, który sobie tam tańczy z księdzem i taki mały, taki duzi, bądźcie święci mi. I on wtedy, wiesz, krzyczy, nie, ja nie mogę na to patrzeć, to jest takie głupie. Czemu ci ludzie są tacy głupi, tacy infantylni, dziecinni z tym księdzem za rączkę? I ucieka.
1: Jeszcze tutaj wracając do tego podziału, Satanic Temple jest też, można powiedzieć, takim bardziej humanistycznym nurtem odchodzącym od...
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale 30 zł.
2: Wspólnych wow. Audycji Krawca i Potrzeby. Pozdrawiam Magrawa i mamy Krawca 30 zł.
0: Pozdrowienia dla... Porfiry 30 zł wpłacił. Pozdrawiam moją mamę i twojego kota Magrawa. I to wspaniały ogółem człowiek i cieszy się, że razem nadajemy. No to tym bardziej w ogóle jestem w piekło wzięty.
1: No i uważaj, bo to się może różnie...

0: Dzisiaj ludzie się spotykają na domówkach, żeby się napić i pograć w planszówki, to wtedy się spotykali, żeby się napić i wywoływać duchy. No właśnie, i Satanic Temple odchodzi jeszcze bardziej od tego lawejańskiego podejścia, zwracając się bardziej w stronę człowieka. Mam tutaj wypisane ich fundamentalne zasady, które też są tutaj opisane, że to jest raczej taka wskazówka, jak żyć, a nie coś, do czego musisz zostać przymuszany. No i w tych cytatach, w tych zasadach widzimy między innymi, że każdy powinien zachowywać się z współczuciem i empatią wobec wszystkich żywych kreatur. Wszystkich żywych stworzeń.
1: Kreatur. Ale to po angielsku zwierzę, to tak, czasami creature. Się mówi creature, nie?
0: No stworzeń, tak, bo tutaj wiesz, ludzie, zwierzęta i tak dalej. Walka o sprawiedliwość jest ciągłym i koniecznym czynem, który powinien być istotniejszy niż spisane prawa i instytucje. Ciało danej osoby jest nienaruszalne i jedynie ona ma prawo decydować o nim. Wolności innych muszą być respektowane, wliczając w to wolność do obrażania. Brzmi to źle po polsku, natomiast chodzi o to prawo do krytyki. Wolność do krytyki. Żeby świadomie i sprawiedliwie walczyć o wolności innych. Że wiara nie może stać ponad faktami. Że ludzie popełniają błędy. Jeżeli zrobisz błąd, postaraj się jak najlepiej, żeby go naprawić i rozwiązać wszelkie ewentualne szkody, które mógł spowodować. Każda z tych zasad jest wskazówką zaprojektowaną, żeby inspirować szlachetność w działaniach i myślach. Więc no, taki straszny ten szatan, nie? W ogóle jak sobie spojrzymy nawet na szatana, tego biblijnego, to on jest taki, wiesz, taki troszkę zagryziak, ale całkiem dobry zagryziak, tak? Wtedy, co towarzyszył tam Jezusowi przy jego 40-dniowej tam, jak to się nazywało? No, co na pustyni poszedł na 40.
1: No, tak, tak.
0: To wtedy to, co on tam robił, no to tam go podpuszczał, ale on jednocześnie w ten sposób sprawdzał jego wiarę, tak? No, zakładając, że to się wszystko wydarzyło, czy nawet niech to będzie jakaś historyjka z morałem, to zrobił pewien test, tak? I to jest test dużo łagodniejszy niż na przykład, gdy starotestamentowy Bóg nakazał Abrahamowi zabić swojego syna. I potem w ostatniej chwili go powstrzymał. To mi tłumaczył ksiądz katecheta. Zapytałem, no o co tutaj chodzi, że tutaj niby taki miłosierny, a tutaj syna każe zabijać i w ostatniej chwili powstrzymuje go przed mordercem. A bo widzisz, no bo on w ten sposób pokazał Abrahamowi, jak wielka jest jego wiara, bo jakby mu tylko powiedział, to by on nie zauważył, nie? I zrobił to w bardzo brutalny sposób. Szatan jest, kurde, fajniejszy w tym przypadku, nie? Co jeszcze, tak? No, gdyby nie szatan, to byśmy nigdy nie zjedli jabłka z drzewa poznania dobra i zła i byśmy się kisili w tym Edenie. Może i byłoby nam całkiem fajnie, ale Eden też był pewnie skończony terytorialnie. Zaczęlibyśmy się mnożyć jak króliki, zjedlibyśmy wszystko. No i co? No i łopatą w dupę i do piachu i tyle by było z naszej cywilizacji. Więc może się okazuje, że służymy, że wzięliśmy nie tę stronę, tak? No i w końcu historię piszą zwycięzcy. Wyobraź sobie, że nie wiem, ktoś ci przez całe... O, bardzo dobry przykład. Czasami mówię o pogadankach, które miałem z policją w czasie szkoły podstawowej o narkotykach. Narkotyki są złe, nie bierzcie narkotyków, bo one są złe i one robią same złe rzeczy. No i tak samo jest o tym szatanie. Wiesz, to szatan jest zły, on robi same złe rzeczy, nie bierzcie szatana. Opowiedz mi o nim, dlaczego jest zły? Co jest w nim takiego złego? A nie, kurde, jak się odwrócisz, no to będzie, kurde, piekło i swędziało.
1: Będzie piekło. No właśnie. W ogóle sama wizja piekła przez wieki się zmieniała. To takie piekło z ogniami, z torturami, to właściwie Kościół stworzył. W Biblii w Starym Testamencie mamy Szeol, w grecku, który jakoś nawiązuje do greckiego Hadesu i to jest właśnie

0: taka kraina umarłych lub grób po prostu. Kiedy mowa jest o Gehennie, to z kolei dotyczyło takiego po prostu wstrętnego miejsca, gdzie palono różne nieczystości, odpadki. I to było przyrównanie, że, że możesz się znaleźć jakby tak na śmietniku historii, coś takiego, w takiej kloace historii, coś takiego. To wszystko się bardzo zmieniało. Z Biblii można też wywnioskować, że zmarli nie są ani jeszcze ani w niebie, ani w piekle, tylko oni czekają dopiero na sąd ostateczny i dopiero zostanie zadecydowane, czy oni pójdą do piekła, czy do nieba, więc nawet jeśli przyjmiemy, że takie piekło z opowieści tych mrocznych, gdzie jesteśmy karani przez już w nieskończoność właściwie za nasze grzechy, co jest straszną karą, być karanym nie przez rok, nie przez 100 lat, nie przez 1000 lat, tylko przez nieskończoność, to taka kara, którą trudno sobie wyobrazić, nie? No to, no, że taka wizja jest po pierwsze niekoniecznie prawdziwa, a po drugie, nawet jeśli takie miejsce jest, to ono jest puste, tam jeszcze nikogo nie ma. Dopiero się tam możemy znaleźć, jak powróci Jezus na ziemię i zacznie sądzić żywych i umarłych, jak będzie Armagedon, no to dopiero wtedy się przekonamy, kto gdzie idzie, więc ciężko tu mówić o jakimś królestwie szatana. No, może taka wizja jak z komiksu Lucifer, który doczekał się ekranizacji, że ten pan zniszczenia, ojciec kłamstwa, przechuj nad wszystkie chuje i tak dalej, to on sobie tu po ziemi chodzi na przykład tak naprawdę, bo został tu strącony, tak, niby na tą ziemię, tak wynika też z opowieści biblijnych. No więc skoro został tu strącony na ziemię, to co on potem stworzył swoje, gdzieś pofrunął z powrotem, tak został strącony, pach, spadł, I tak posiedział chwilę i pofrunął znowu gdzieś tam tworzyć swoje królestwo piekielne, gdzie nawet łaska boska nie dochodzi, gdzie światło nie dochodzi, jest tam ciemno jak w dupie u doktora Albana. I no i co? I to w ogóle mieszają się te różne historie, jakie naprawdę jest to piekło, jaki naprawdę jest ten szatan łamany przez Lucyfer, łamany przez Bafomet, Belial. W ogóle tych odmian diabła jest pewnie z kilkanaście różnych, popularnych, Azazel i tak dalej, przecież który jest prawdziwy? To jest wszystko tak zamieszane i tak płynne, tak mgliste, niejednoznaczne, jak te różne opowieści, być może też o iluminatach, o satanistycznych elitach. A jak gdybyś się odniósł na przykład do tych opowieści, według których Bush i jego rodzina, Hillary Clinton, Obama, to są wszystko właśnie czciciele szatana, bo tak twierdzą różni właśnie ci wierzący to.
1: A, no dobra, no niech sobie wierzą w szatana. Zresztą katolik też powinien pierwszy wierzyć w szatana, bo to też mi katecheta powiedział, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie myślą, że nie istnieje. A, więc przede wszystkim tak. No właśnie, czy wiara w szatana jest gorsza od, nie wiem, wiary w Jahwe, w Buddę, w Jehowę, czy od jakiejkolwiek innej religii. Nawet na tym poziomie mistycznym. Dlaczego miałoby być tak, że właśnie to ten szatan jest ten zły? No, czy on nie jest jakąś po prostu uciskaną mniejszością, tak? Zauważ, że jest jak, nie wiem, z 10 lat temu była głośna afera związana z rekonstrukcją Ewangelii Judasza, która opowiadała historię ostatniej wieczerzy w miarę mniej więcej spójnie z tymi czterema Ewangeliami, ale pokazywała Judasza w zupełnie inny sposób, tak, że oni tam się dogadali i tak dalej, i że Judasz tutaj był bardzo, można powiedzieć, na czysto i był kryty.
0: Że on prostu wziął na siebie jakby bycie tym zdrajcą, ale to celowe było, nie?
1: Tak, i miał czemu służyć. I że to było właśnie z Jezusem dogadane, no ale mniejsza o to. Mamy mnóstwo jakichś apokryfów, tak? Mamy mnóstwo ksiąg, które nigdy nie zostały odnalezione i prawdopodobnie nigdy nie zostaną odnalezione. W końcu mamy wielkie katakumby watykańskie, w których nie mamy pojęcia, ile alternatywnych wersji Pisma Świętego się znajduje, więc jest tam prezentowana jest nam prezentowany pewien rodzaj rzeczywistości, który nie jest spisany przez ludzi, tylko przez instytucje, bo tych opowieści było dużo, dużo więcej, a my zwyczajnie nie wiemy, nie znamy tych innych historii.
0: Oj, tu takie brzydkie rzeczy pisze Jan Paweł 666. Zastanawiam się, czy wykasować. No nic, no pójdziemy może tutaj w wolność słowa, chociaż mi się takie rzeczy nie podobają.
1: Ale ja nie Pawle, szanuj słowa.
0: No też, widzicie, my się staramy tak prowadzić, mówimy kontrowersyjne rzeczy, przedstawiamy tutaj wizje, które są nie do zaakceptowania dla wielu, ale jest tak w miarę kulturalnie, nie, z kulturką. No jednak trzeba jakoś tam wziąć pod uwagę, że ten Jezus, Bóg, wiara chrześcijańska to są dla wielu ludzi rzeczy cholernie ważne, nie? I to takie przyrównywanie, a jakby twoją matkę obraził, to nie jest takie bezzasadne. No to dla niektórych to faktycznie może być mega ważne. No i tutaj jakieś takie obrażanie czy tam coś, no też czasami przeginam, ale tu się starajmy jednak troszkę tam stonować. No właśnie, czyli co, gadamy o tym szatanie i cały czas nam wychodzi, że jakbyśmy się nie starali, to ciężko tutaj jakieś mroczne, może spróbujmy jakieś, wiesz, mroczne, no na pewno jest wielu psychopatów i morderców znanych nawet, typu, kto tam był ten, kurczę, wyszedł mi z głowy, no był ten na przykład Bundy, był Night Stalker, ten Ramirez.
1: Oni byli satanistami?
0: No ten Ramirez, Night Stalker to miał w ogóle i pentagramy chyba na czole w ogóle jakieś. No w każdym razie dużo jest, czy tam ten Manson, no to wszyscy są czciciele szatana, nie?
1: Niby tak, ale jakbyśmy, wiesz, to jest ten problem, że sataniści nie organizują się, nie robią chrztów i nie mają kurii, żeby było ich łatwo policzyć, a tak to mielibyśmy prostą statystykę, że na przykład wśród wyznawców islamu jest tyle procent morderców, a tyle procent pedofilii, że wśród wyznawców chrześcijaństwa jest tyle procent tego, wśród satanistów jest tylu morderców i tylu pedofilii i byśmy mieli sprawę jasną, no ale ciężko by było, ciężko coś takiego sobie wyciągnąć. Jeżeli ktoś ma popieprzony, ma nawalone w głowie i jest gotów zabijać, nie wiem, mordować kotki, pieski, małe dzieci, to nie dlatego taki się stał, bo nie wiem, przeczytał Biblię szatana, ale raczej przyczepił się do tego szatana jako dodatek całego swojego, no, wariactwa, tak? I równie dobrze mógłby się przyczepić do Mahometa, czy do Jahwe, czy do świnki Pepy. To nie ma w tym momencie znaczenia. Tak samo możemy mówić, że to gry powodują przemoc, bo ktoś tam grał dużo w GTA, a potem zaczął strzelać. Nie, on bez GTA i tak by zaczął zabijać, no.
0: Na pewno Kościół zdemonizował wiele różnych wierzeń, w tym i pogańskie wierzenia, i być może i ten satanizm mocno demonizuje. Pomimo tego, że on jest jakoś kompatybilny z taką ideologią, która może być odpowiednia właśnie dla jakiegoś psychopaty, no bo tam jest ten hedonizm, jest rób to, na co masz ochotę. Oczywiście, no to te jakieś tam wytyczne tego kościoła szatana, które ty przeczytałeś, oczywiście brzmią dużo lepiej, ale znajdą się też i mroczniejsze jakieś dyrektywy dla satanistów, w zależności od tego, na jaką stronę wejdziesz sobie internetową i o jakiej grupie satanistów. Byli i tacy, którzy mordowali, byli i tacy, co palili kościoły, na przykład wokalista zespołu Burzum, zdaje się, był skazany za zapalenie kościółków i tak dalej. No tam w ogóle w Skandynawii się...
1: Znaczy on zamordował basistę bodajże. Za to został skazany. Tam kościoły to swoją drogą.
0: Aha. No widzisz, no to też, no ale faktycznie w samym islamie to pedofilia jest wręcz na porządku dziennym. Tam sam Mahomet wskazuje, który jest wyznacznikiem tego, jak należy żyć. No to skonsumował swoje małżeństwo z tą Aiszą, jak miała 9 lat, tak?
1: Mhm. Ale wiesz, ale to też bardzo ważne pytanie, czy to z tego wynika, tak? Czy pedofil się zainspirował Mahometem, czy może wykorzystuje sytuację prawną i system patriarchalny, gdzie kobieta jest na samym końcu łańcuszka ewolucji i może sobie z takim dzieciakiem zrobić bezkarnie, co chce.
0: Moim zdaniem tu może następować takie zjawisko, które często widzimy, przypisywanie innym swoich własnych niecnych uczynków i próba odwrócenia kota ogonem na zasadzie, że to, co my mamy za uszami, to oskarżamy innych. No bo tak często ludzie związani z niby z tą jasną stroną mocy mówią o tych elitach, gdzie tam gwałcą dzieci, torturują, zabijają i tak dalej. A tak naprawdę ile było afer w kościele katolickim tego typu? Jak wygląda sytuacja w islamie czy w judaizmie, gdzie też się mówi o pedofilii rabinów sporo. Te rytuały dziwne tam, no już nie będę już wspominałem, tak, o dziwnych zachowaniach tam, obrządkach, gdzie się robi z dziećmi dziwne rzeczy i jest to jakby normalka wtedy. A tu nagle słyszymy cały czas opowieści o tym, że to ci tamci są źli i to oni robią to tym dzieciom, co pozostaje właściwie w sferze opowieści, bo nie dysponujemy jakimiś materiałami wideo, gdzie byśmy sobie to pooglądali. Było co prawda to spotkanie elit, bardzo ważnych osobistości, takich już z najwyższej półki, gdzie oni się poprzebierali w mroczne szaty. To, co Alex Jones to sfilmował, tak? Bohemian Grove, tak. No to do dzisiaj mi to nie daje spokoju. Ty jakoś starasz się to przedstawić jako takie role-playing, taki LARP, w którego się bawią starsi faceci. No ale wiesz, dla mnie to w dalszym ciągu pozostaje mega niepokojące i bardzo dziwne, tajemnicze i jakoś nie przyjmuję takiej retoryki, że to no, się poszli się pobawić, się poubierali w szaty magów. Słuchaj, gdyby to była jakaś grupka ekscentrycznych celebrytów, spoko. Gdyby to była jakiś klub aktorów, gwiazd, nawet większy, gdzie oni się tam w Hollywood zapoznali i wyszło, że ich interesują mroczne rzeczy i się bawią, spoko. A jeżeli tam się pojawiają osobistości takie najważniejsze, prezydenci, wiesz, jacyś i politycy najważniejsi w ogóle, którzy rządzą światem i oni nagle odprawiają rytuały przed jakimiś rzeźbami Bafometa, to nie, to naprawdę, to jest hardcore.
1: Ale z kim taki prezydent ma się bawić? Co, pojedzie sobie do Amsterdamu, kupi jointa i pójdzie na imprezę? Nie, bo zaraz go tutaj zaczną rozchwytywać, krzyczeć, pytać i tak dalej. To są ludzie, którzy mają swoje własne kręgi, nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że są popularni i się dla własnego takiego bezpieczeństwa w głowie muszą w pewien sposób kryć. Jeżeli wiesz, jeżeli każdego dnia ubierasz ten cholerny garnitur, krawat i tak dalej, wsiadasz do limuzyny, jedziesz do ambasady, podpisujesz jakieś tam ustawy, rozmawiasz z ludźmi, a załatwiasz codziennie kontrakty na grube miliardy dolarów i w końcu coś ci mówi, a wiesz co, jest taki pomysł, że się pobawimy w czarodziejów. Kuźwa, ja bym pojechał.
0: Zupełnie mnie to nie przekonuje. Zresztą to tym bardziej mi się głupie wydaje, że oni chyba zdawali sobie sprawę, że ryzyko, iż znajdzie się tam jakiś dziennikarz, że jakiś paparazzi, którzy mają takie sposoby, żeby czasami nakręcić znaną gwiazdę, jak ona się tam kąpie na basenie, niby ukryta gdzieś, a on i tak się prześlizgnie, i tak wejdzie, to oni liczyli na to, że nikt się o tym nie dowie, że nikt się tam nie wkradnie, I że tego nie nakręci. Może tutaj jest coś takiego, że oni liczyli na to, że to wyjdzie i że to będzie taki pokaz siły jakby, że my powoli już tutaj się szykujemy do ujawnienia i popatrzcie sobie, tak się bawimy, tym właśnie jesteśmy, to nas bawi i odprawiamy sobie mroczne rytuały pod pomnikiem Bafometa, a wy i tak z tym nic nie zrobicie. No tak czasami się przedstawia. Słucham?
1: To był pomnik Sowy, Minerwy.
0: Aha, Sowa Minerwa. No to, to widzisz, no nie Bafomet. Ale to też pokazuje, tak. Jak ja przerabiam tą opowieść, nie? Mógłbym tak. Teraz napisać na swoim blogu artykuł, w którym było, że modlili się pod pomnikiem Bafometa, a nie pod symbolem mądrości w sumie, masońskim.
1: Symbolem bawarskich iluminatów, jakby nie patrzeć, tak? Natomiast, no, czy na pewno pokaz siły, tak? Jeżeli byśmy sobie zobaczyli, w jaki sposób imprezuje, nie wiem, Doda czy Cezary Pazura, no to by nam szczęki poopadały i to też byśmy nazwali, że to jest pokaz siły. No jeżeli masz pieniądze, to twój wypoczynek będzie wyglądał w zupełnie inny sposób. I wiesz, gdyby faktycznie im zależało na tym, żeby nie zostać wykrytym, no to by się, nie wiem, tam obstawili czołgami, puścili jakieś śmigłowce, 10 snajperów, stać ich przecież na to. Mają wojska swoje własne, tak? Oprócz tego prywatne armie, które za pieniądze zrobią absolutnie wszystko. A tu przychodzi sobie taki Alex Jones i sobie robi zdjęcia, filmuje i tak dalej. No ja mam pytanie, jakim cudem ten człowiek wyszedł stamtąd żywy, jeżeli tak bardzo by im zależało na tym, żeby nikt nie dowiedział. Nie wiem, jakie były tam później echa i komentarze, czy ktoś na przykład z tych nagranych mówił, że nie, mnie tam wcale nie było i to jest oszustwo. Czy po prostu skwitowali temat chłodnym uśmieszkiem? No dobra, no stało się, no są takie zdjęcia, no i co z tego, tak? Wiesz, więc w dalszym, no nie, kompletnie nie przekonuje mnie, że mogło to by być cokolwiek innego niż LARP. Bo jeżeli miałoby to właśnie być takie tajne i tak dalej, no to są fizyczne możliwości, żeby zrobić, nie wiem, ogrodzenie pod prądem właśnie, żeby postawić ludzi z bronią, tak? No nikt jakoś się do hoteli, gdzie są zorganizowane spotkanie grupy Bilderberg, jednak nie prześlizguje, więc da się to zrobić, a im wyraźnie na tym nie zależało. Nie tyle, że wiesz, że nie chcieli nic do ukrycia, nie chcieli, żeby im przeszkadza, no to jest ich prywatny czas i to jest ich sposób na odreagowanie. A też wyobrażam sobie, że jeżeli jesteś takim gryziepiórkiem, który, no jeżeli należysz do tych elit, jeżeli jesteś tam ambasadorem czy prezydentem, to jednak tej roboty jest w ciężką cholerę i stresu jest bardzo dużo, no i żeby to potem odreagować, to też potrzebujesz zupełnie innych bodźców.
2: Że rzekome potrzeba 19 jest streptoidem przykrytym hologramem. Uważajcie na niego. 3 złote.
0: To chyba od Podleckiego przyszła wiadomość, że jesteś reptoidem, wahadełko wskazało i masz hologram nałożony. No, może coś jest na rzeczy. Nie wolno niczego przekreślać. Trzeba wszystko sprawdzić. Musimy przy najbliższej okazji sprawdzić za pomocą wahadełka, czy potrzeba jest faktycznie podmienionym parchem, czy nie. Ja tutaj kupiłem winogronka. Potrzeba też już raz sprawdził, że można za pomocą winogronka zrobić wahadełko. Kupiłem dzisiaj winogrona specjalnie na tą okazję. No, będę tutaj sprawdzał, weryfikował. Kurczę, no wiesz co, troszkę mnie przekonujesz, bo w sumie gdybyśmy obcowali z takimi rytuałami od małego, tak samo jak obcujemy z katolickim obrządkiem, z tą symboliką krzyża, to być może człowiek przybity do krzyża gwoździami, zakrwawiony i umęczony, wydawałby nam się czymś koszmarnym i mrocznym, a sowa wydawałaby się nam fajnym symbolem mądrości na przykład i wisiałaby wszędzie sobie ta sowa i byśmy ją czcili i w ogóle się tym nie przejmowali i by nam się nie kojarzyło. Nie kojarzyło źle, nawet te rytuały. Wiesz, no kiedyś przecież za pogańskich czasów to ludzie świętowali i odprawiali różne rytuały przy ogniskach, w nocy, nawet składali ofiary z ludzi i pewnie nie wydawało im się to aż takie straszne, jak dzisiaj nam się wydaje, bo jesteśmy zupełnie do czegoś innego przyzwyczajeni. Z czym innym obcujemy, co inne jest nam wpajane od małego. Sami jezuici mówili, dajcie mi dziecko, a ulepię je tak jak trzeba, kurczę, w 2 tygodnie, czy coś takiego, nie? I to faktycznie jest, słuchajcie, takie małe dziecko chłonie wszystko i to, czym skorupka za młodu nasiąknie, no tym na starość trąci, to jest oczywista oczywistość. I nie ma w tym nic niezwykłego, że gdyby nas od małego przyzwyczajali do tego, że na przykład szatan jest postacią fajną i pozytywną, a ten straszny Bóg, bo to ja na przykład mimo całej tej edukacji i przesiąknięcia, klimatem chrześcijaństwa, katolicyzmu, byłem tam z komunii i tak dalej, chrzczony, chodziłem na religię przez jakiś czas, to mi i tak się ten Bóg Jahwe wydaje o wiele bardziej mroczny i złowrogi niż ten szatan. Ja wiem, że to dla niektórych będzie szok i niedowierzanie i coś takiego, ale ten Lucyfer, może bardziej Lucyfer, wydaje mi się całkiem normalną postacią, z którą nawet mogę się jakoś identyfikować, bo też jestem buntownikiem. Ilu z was jest buntownikami? Więc dlaczego mamy tego Lucyfera za sam bunt? Bo to jest jego główną winą, jego największym grzechem i właściwie jednym z niewielu, że się zbuntował przeciwko, no właściwie takiej dyktaturze trochę, tak? Bo on przed tym buntem był takim wysłannikiem Boga, takim można powiedzieć aniołem od brudnej roboty, czyli takim... No, musiał ostro pracować, brać na siebie, zajmować się najgorszymi rzeczami, jak tam trzeba kogoś trupić, ukarać, przestrzec, na posyłki taki, mimo że Bóg stworzył go jako istotę bardzo silną i potężną, czyli usposobił go jakby do tego, żeby ten czuł się ważny. Potem Bóg tworzy człowieka i daje wskazówki aniołom, że ten człowiek jest ważniejszy od nich, że mają się go słuchać, że to jest jego jakby nowy ulubieniec i mają mu służyć de facto. Więc sam Bóg stworzył sytuację, która idealnie wkomponowała się w ten cały bunt i sprowokowała go tak jakby. I to ma być jedyny grzech. No a postawcie się może na miejscu tego Lucyfera, że musicie komuś przez lata służyć wiernie i robicie to. Że czujecie się ważni, bo tak zostaliście stworzeni, a tu nagle sobie wasz pan i władca tworzy nową jakąś nowego człowieczka, który jest od was słabszy, gorszy, głupszy i tak dalej i każe wam mu służyć w ogóle i nie znosi żadnego sprzeciwu. Czulibyście się jak w jakiejś dyktaturze, za Stalina czy za Hitlera pewnie, nie? No to nie byłaby to fajna sytuacja. No i wy się buntujecie i czy uważacie, że coś takiego strasznego zrobiliście, że się nie zgadzaliście i od razu nie ma żadnych, zauważcie, nie ma żadnych dyskusji, żadnych negocjacji, tylko po prostu kiedy wasz pan i władca się dowiaduje, że wam coś nie pasi, to daje wam takiego kopa w dupę, że wyrzuca was w ogóle z tego świata gdzieś w świat ludzi, spadacie paląc się w ogóle, obcina wam skrzydła i w ogóle wszystko wam robi co najgorsze i nie chce mieć z wami już nic wspólnego, po jednym sprzeciwie. No ja miałem parę razy do czynienia w życiu z takimi sytuacjami, że po pierwszym jakimś sprzeciwie czy buncie małym od razu ktoś nie chciał ze mną na przykład gadać i wyszło tak, że po prostu kopa w dupę i do widzenia. No i ja nie, takich sytuacji też nie lubię i też nie czuję się jakoś winny, że na przykład przestaję że kogoś takiego mniej lubię na przykład, nie? No wiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Do czego zmierzam.
1: No wiesz co, tak wpadłem na pomysł jeszcze jednego eksperymentu myślowego, czy w zasadzie próby stworzenia mitu, tudzież legendy. Kilka tysięcy lat temu przy bujnych lasach w okolicach rzeki Eufrat i Tygrys, gdzie ludzka rasa dopiero się zawiązywała, było wielkie, potężne plemię. W tym plemieniu był pewien szaman, który miał na imię Jahwe i który znany był z tego, że każdego dnia siadali wspólnie przy ognisku, a koleś był niesamowicie charyzmatyczny. Wszyscy uwielbiali jego historię i potem powtarzali je. Był znany naprawdę w całym regionie. W tym samym plemieniu był pewien młody myśliwy o imieniu Lucyfer. No i piękny, młody, umięśniony, tak się zdarzyło, że przeleciał mu córkę, temu szamanowi. Jahwe, jak się dowiedział, poszedł do niego i mówi: ej, Lucek, to ty? No tak, co mi zrobisz? A zobaczysz, co ci, sukinsynu, zrobię. I zaczął opowiadać i na tej podstawie powstała cała ta mitologia. Oczywiście wszystko w tym momencie zostało przeze mnie zmyślone, wyssane z palca, no ale na zasadzie trochę głupiej, tak? Udowodnij mi, że tak nie było. To jest jakiś logiczny ciąg wydarzeń.
0: Zabrzmiało trochę jak jakaś indiańska opowieść. I wtedy młody wilk spytał się starego wilka: który człowiek jest dobry? Ten bardziej nakarmiony, synu. A Indianin uśmiechnął się smutno i poszedł spać.
1: Tak. No, więc tutaj przez tysiące lat szatan symbolizuje zło, Bóg symbolizuje dobro, jest to jakaś taka naturalna, organiczna, ludzka potrzeba, żeby sobie budować takie, wiesz, takie dwa światy, że jest słońce, to musi być księżyc, że jest niebo, jest ziemia, że jest ogień, jest woda, my to lubimy. Takie binarne opisywanie rzeczywistości bardzo lubimy i też może nam się zdarzać je personifikować. Tak? Więc tutaj no właśnie kolejne pytanie, czy ktoś mógł w pewnym momencie zauważyć, że ten podział zła i dobra no nie do końca się jednak sprawdza i zaczął kontestować i zaczął się zastanawiać, czy ten szatan faktycznie jest taki zły i tak dalej, czy może to nie jest pewna forma takiej nihilistycznej wolności. Więc jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem, tak? A jak mawiał Szczęść Boże Brown. Więc jeżeli się boisz szatana, no to już w pewien sposób coś sobie ograniczasz. Czy Jezus bał się szatana, kiedy ten go kusił na pustyni? Nie. Stawił mu czoła z podniesioną głową.
0: Tak naprawdę to, jak się zastanowimy, to ani ten Bóg, ani Jezus, ani szatan za bardzo się do nas nie odzywają, nie dają nam za bardzo znaków. No, wyłączając te sytuacje, o których mówią osoby wierzące, że coś tam myślałem o czymś, bardzo chciałem i to mi się po 2 tygodniach tam spotkałem kogoś i znalazłem pieniążek. Ale to wszystko jest takie, wiecie, na granicy wiary i niewiary. Autosugestii, wmawiania sobie, no nigdy nie wiemy za bardzo, czy coś faktycznie była jakaś ingerencja. Rozmawiałem z wieloma chrześcijanami, którzy tak, jak się ich pociągnęło za język, to się okazywało, że tak naprawdę Bóg do nich nigdy nie przemówił, nigdy nie usłyszeli niczego wprost, tylko gdzieś tam czuli, że coś muszą zrobić, tak? No to spokojnie można to wytłumaczyć jakąś autosugestią, autoprogramowaniem się, czy po prostu oczekiwaniem czegoś, co w końcu gdzieś tam następuje i powiązujemy, że o, to była odpowiedź na moje modlitwy i tak dalej, więc mnie to zupełnie nie przekonuje ani szatan, ani Bóg, ani Jezus, ale bez wątpienia faktycznie nasz świat jest taki dualistyczny i mamy te dwie siły. Sama ta masońska szachownica ponoć ma symbolizować też i tą binarność. Niekoniecznie, bo widzicie, to można skojarzyć sobie, że to jest szachownica do gry w szachy, na której oni, ci źli, rozstawiają te pionki i grają sobie tutaj światem. A może się okazać, że to zupełnie co innego oznacza w ich mniemaniu. I to tak często jest, że popatrzcie, ile wśród ludzi jest różnych plotek, jak informacja jest przekłamywana w bardzo, bardzo szybko, tak? Zabawa w głuchy telefon, znamy to wszystko z przedszkola jeszcze. I trudno, żeby tutaj też to zjawisko nie następowało, że strasznie jest duży szum informacyjny. Dzisiaj można na tym też biznes zbić, na opowiadaniu takich historii. Najpopularniejsze kanały na YouTube dotyczą różnych teorii spiskowych i też tych mistycznych, różnych rzeczy ezoterycznych. Na chrześcijaństwie to już dawno na YouTubie można było spory ruch wygenerować, a jeżeli się to połączy jeszcze, bo samo chrześcijaństwo może się okazać nudne w pewnym momencie. Ciągle opowiadanie o tym, że Jezus nas kocha, tak? Tu potrzebny jest jakiś wróg, jakiś oponent, jakieś złe siły, które chcą nas opętać i myślę, że księża czują się jak ryba w wodzie, kiedy opowiadają nam, że Harry Potter zły, że Hello Kitty. Te opowieści o Hello Kitty, że ojciec chciał uratować córeczkę i podpisał pakt z szatanem, to księża też opowiadają, nie? Czyli oni też ulegają tym zmyślonym różnym historyjkom, które i mają to do siebie, no, zarówno księża, jak i ci różni badacze spisków, że bardzo słabo weryfikują te wszelkie informacje. Łapią się czegoś, gdzieś coś usłyszą i jeszcze mało, że nie sprawdzą, czy to jest prawdziwe, to jeszcze dodadzą od siebie dużo różnych bzdur. Zapowiadałem, że puścimy tutaj ten słynny film.
1: Tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć.
0: To za chwilę. No, no, a co chciałeś powiedzieć?
1: Że tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej właściwości ludzkiego mózgu, czy ludzkiej psychiki, dzięki której tak naprawdę żyjemy, przetrwaliśmy i praktycznie przyporządkowaliśmy sobie całą planetę. Jest to ciekawość. To właśnie ciekawość nam jest taką cechą, która dzięki której, nie wiem, możemy się rozmnożyć na przykład i puścić nasze geny dalej, więc ta ciekawość w jakiś sposób tutaj w nas zostaje. Jeżeli człowiek się nie interesuje, nie jest ciekawy, nie lubi wiedzieć jakichś nowych rzeczy i się zamyka, no to bardzo często zdarzają się takie osoby oczywiście, no ale ich życie szczególnie ciekawie nie wygląda. No i właśnie ta popularność, czy to teorii spiskowych, czy właśnie powtarzania tego całego bajzlu, karmi naszą ciekawość, bo wiesz, mamy jakieś tam pojęcie o wychowaniu w Polsce, mamy jakieś tam pojęcie każdy o katolicyzmie, tak, nie wiem, o innych cechach naszej wrodzonej polskości i nagle się pojawia ktoś, kto mówi: a wiesz co, a ja ci opowiem taką historię, której na pewno nie wiesz. Takie wiesz, top 10 rzeczy, o których na pewno nie miałeś pojęcia, nie? Jest to ciekawe, bo to nam daje naszemu mózgowi nowe informacje, dzięki czemu mózg sobie może zrobić nowe fajne rzeczy i jeszcze nas nakarmi dopaminą za to, że myśmy mu tutaj dali dodatkowe informacje. Nie mamy natomiast takiej biologicznej, a przynajmniej nie na tak prostym poziomie, biologicznej potrzeby do weryfikowania i opowiadania prawdy. Co więcej, mózg będzie nas... Jest to takie niemiłe uczucie, kiedy dowiadujesz się czegoś nowego, co jest kompletnie sprzeczne z tym, w co myślałeś do tej pory. To jest bardzo niemiłe uczucie. To tak jak zjedzenie jakiegoś, wiesz, nieświeżego ziemniaka, niedogotowanego, nie? No i jeden to wypluje, tak, a drugi przeżuje i połknie i stanie się to częścią niego. To jest, dążenie do prawdy jest czego się musimy nauczyć, bo nasz mózg każe nam odrzucić to, co nie pasuje do wszystkiego, czego się wcześniej nauczył, więc no, jest to trudna sztuka. Dlatego też nie zawsze bym zakładał złą wolę osób, które powielają takie bzdury, no ale raz poprawieni nie powinni robić tego ani troszkę więcej, bo w takim wypadku, jeżeli cały czas brną w to i nawet jeżeli im się wyjaśni, tak, że to wcale nie było tak, jeżeli zostanie im przedstawiona ta informacja, a oni nie będą w stanie jej obalić, no to przykro mi, ale jesteście tylko pasażerem w swoim ciele.
0: No to z tym zgniłym ziemniakiem, wiesz, z próbą zjedzenia zgniłego ziemniaka, to potwierdza się reakcja mojego kiedyś dawnego kolegi, chrześcijanina, który tak właśnie to określił. Powiedział: krawiec, to co ty teraz opowiadasz mi, te wszystkie straszne rzeczy, to jak i jakieś jedzenie zgniłego jedzenia jest dla mnie. Coś takiego, tak to właśnie określił. Ja to doskonale rozumiem, że jeśli wierzysz w coś całe życie, czymś żyjesz, coś jest dla ciebie ważne i nagle się pojawia ktoś, kto to przedstawia nawet dobre argumenty, ale w bardzo taki chamski sposób, kawa na ławę, w sposób, który ciebie jeszcze obraża i wiesz, i ty czujesz, że coś w tym może być, dla ciebie to może być straszne uczucie, faktycznie, i całym sobą wtedy krzyczysz, że takiego kogoś trzeba zbanować, wywalić. A jeszcze, kiedy dodatkowo ktoś ci psuje interes, bo wiesz, ty masz swoich słuchaczy, którzy nagle słuchają tego twojego oponenta, który mówi całkiem rozsądnie, to wiesz, ty czujesz, że on ci tak niszczy twoją ideologię, obraża ciebie i to, co w ty wierzysz, jednocześnie psuje ci biznes jeszcze, to wcale mnie nie dziwi, że wroga reakcja się budzi w człowieku. Czego ja bym nie powiedział, to zawsze będzie taka sama reakcja. Dlatego dałem sobie trochę spokój z przekonywaniem ludzi wierzących, że to w co oni wierzą, jest jakieś niemądre czy coś, bo raz, że nie czuję, że to jest jakimś moim celem, że coś na tym wygram, że będę się lepiej czuł od tego, jak ich przekonam w końcu. A jak ich przekonam? No jak ich przekonam, skoro to jest naprawdę syzyfowa praca i nie widzę tu jakichkolwiek szans na powodzenie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek, jakiś wierzący podczas rozmów ze mną się dał do czegokolwiek przekonać, kiedykolwiek. To jest dla ludzi zbyt ważne, zbyt są mocno tym przesiąknięci, żeby jakiś jeden typek, który sobie tutaj robi jajca i żartuje sobie, nagle na nich wpłynął. To jest zupełnie jak zawracanie rzeki kijkiem, nie? To zupełnie A jeszcze tylko dodam, że te różne wizerunki diabłów, szatanów, weźcie pod uwagę, że kiedyś, jak Europa była zdominowana przez chrześcijaństwo na przykład, no to żyli sobie jeszcze ci ludzie, którzy wierzyli w starych bogów i oni mieli swoje rytuały, na przykład z jakimś typem przebranym za kozła, który miał głowę kozła nałożoną. Ten kozioł dla nich symbolizował jakąś płodność czy coś. Oni, będąc już tacy przytłamszeni i kiedy groziła im za takie rzeczy śmierć, zaczęli się gdzieś tam spotykać w lasach, gdzieś po tajniaku na partyzanta trochę odprawiać te rytuały swoje. No i byli i tak wyłapywani przez inkwizycję i na torturach musieli się przyznawać. Gwarantuję, że każdy z was by opowiedział to, co chcą od was usłyszeć, jakby wam robili takie straszne rzeczy, jak wtedy kobietom na przykład robili, że sadzano je na piramidzie jakieś, tam, no, wiecie w jaki sposób, albo z rozżarzonymi obcęgami z sutki wyrywano, no to byście powiedzieli wszystko. No i te kobiety, różne tam wieszczki, babiny leczące znachorki, które często też wierzyły w tych starych bogów, no mówiły, tak, to szatan był, tak, całowałam go w penisa, tak, i to diabeł był, ale wtedy Pan Jezus mi powiedział, nie rób tego, bo cię inkwizycja złapie, a ja głupia byłam i mówiłam, nie słucham cię, Panie Jezusie. Mówili to, co... No, i stąd te wizerunki właśnie rogatego diabła być może się wzięły, bo były różne rogate bóstwa, starzy bogowie często, no jak sięgniemy do Egiptu, to mamy w ogóle bogów ze zwierzęcymi głowami, głowami ptaków, głowami różne Anubisy i tak dalej. No i potem też to dalej było obecne. No i być może dzisiaj się boimy jakiegoś Bafometa, który jest wynikiem różnych tych zdarzeń właśnie, przesłuchań inkwizycyjnych, starych rytuałów i tak dalej. To co, może ty będziesz miał możliwość sobie odtworzyć YouTube'a i też zobaczyć ten filmik, który bym odtworzył?
1: Tak, to znaczy ja go dzisiaj sobie obejrzałem, bo nie wiedziałem o nim, także spokojnie możesz włączyć.
0: Dobra, to jeśli chcecie zobaczyć, to jest naprawdę niesamowita animacja, wspaniale zrobiona. Tutaj się naprawdę nie ma do czego przyczepić. No, zdobyła wiele nagród w kategorii krótkometrażowy film. Bardzo mroczna produkcja, świetnie udźwiękowiona, świetnie zanimowana, tam światło, te modele 3D, to wszystko jest na najwyższym poziomie. No dobra, to spróbuję tutaj przełączyć w takim razie na ten filmik i potem sobie go skomentujemy. Już tutaj odtwarzamy.

0: Halo, halo?
1: Tak, jesteśmy z powrotem. To był właśnie ten filmik.
0: Teraz przez ciebie Furiat nie będzie mógł spać w nocy.
1: No, bardzo mroczna produkcja, w której jest bardzo dużo symboliki biblijnej, new age'owej, apokaliptycznej. Mamy tutaj, no i polityki. Mamy tutaj nawiązanie do obozów FEMA. Mamy tutaj Busha i Obamę. Mamy dwie wieże, nawet dwukrotnie się pojawiają. Mamy nierządnicę babilońską powiązaną z Watykanem. Mamy antychrysta. Przynajmniej tak wygląda. No, nie wygląda to na prawdziwego Jezusa, tylko właśnie na antychrysta. Mamy boga Shiwę, boga zniszczenia, który odprawia swój taniec. Mamy dziewczynkę, która protestuje przeciwko wojnie. To pacyfistka chyba, jakaś taka młoda anarchistka. Mamy tutaj, co my jeszcze mamy? Mamy symbol grzechu, to jabłko, z którego wyrasta lotos. To wszystko można rozumieć różnorako. Mamy tą szponiastą dłoń, która pociąga za sznurki, tą właśnie z pierścieniem z dolarem. Tego jest tyle tutaj, że powstało bardzo wiele interpretacji tego filmu i one się różnią od siebie. Ja dotarłem do jednej bardzo ciekawej, która jakby mówi nam całkiem sporo. Po prostu czasami najprościej zapytać samego autora, co miał na myśli, a nie samemu sobie interpretować. Autorem jest Louis Lefebvre. Takie ma tutaj ciężkie do wymówienia nazwisko. I studio Heliophant. Okazuje się, że ten człowiek, mimo że u Alexa Jonesa około miesiąc po publikacji tego filmu gościł właśnie i tam on twierdził, że miał wizję we śnie, że on tak naprawdę tego wszystkiego sam nie rozumie, co okazało się potem ściemą troszeczkę, bo okazało się, że to jest wielki fan Davida Icke'a, Jordana Maxwella, jakichś new age'owych buddystów, Wayne Liquorman, to taki też znalazłem, znany taki badacz spisków, który tropi różne okultyzmy, prawda, i tak dalej, i on doskonale wiedział o tym, co to oznacza. To jest troszkę taki grog z kapustą, nie?
0: To znaczy, wiesz, przede wszystkim, jeżeli chodzi o analizy, bo też kilka próbowałem kliknąć i zobaczyć, ale wszystkie były tak troszkę, a to dziecięce, a to nie wiem. Natomiast sam film bardzo fajnie się oglądało. Co do samej treści, no to jest taki przywilej artysty, że może on wziąć jakąś baśń czy jakieś właśnie niestworzone historie i powiedzieć, co by było gdyby. Przykładowo całe uniwersum Archiwum X to tak naprawdę jest zebranie tych wszystkich teorii spiskowych, czy wielu tych teorii spiskowych i stworzenie świata co by było gdyby to było prawdziwe. Jakieś tam podróże w czasie, kosmici, strefa 51 i tak dalej. To jest przywilej artysty, ale to, co mnie najbardziej dobiło, że w którejś z tych analiz, i to odrzuciłem po samym tytule, było coś, że jaki jest przekaz i jakie są przepowiednie w tej produkcji. No to już w tym momencie, no ludzie kochani, no jeżeli ktoś sobie zrobi film o gadającym żółwiu, to nie znaczy, że jest to przepowiednia, że żółwie kiedyś będą gadać po angielsku, tak? A więc jest to fajne, jest oczywiście przesączone dziwną, tą, no w zasadzie taką popularną w zasadzie symboliką. Jest wiele rzeczy, które nie są dostrzegalne na pierwszy rzut oka, no bo mamy już możliwości robienia tego w wysokiej rozdzielczości, tak, filmik jest chyba Full HD, więc jest sporo, można sporo ukryć w różnych pikselach, no ale to kiedyś o tym rozmawialiśmy przy okazji Nocnego Marka, że to też jest taki przywilej artysty, żeby schować coś, tak, żeby nie było widoczne na sam początek. A czy jest to w jakiś sposób, nie wiem, niepokojące czy coś? Nie, no to jest fajne dzieło. Fajne dzieło, które nie jest, wiesz, ono nie każe mi nic. Ono pokazuje mi alternatywny świat, który jest, wiesz, surrealistyczny bardzo, tak? Te postacie przecież nie są idealnie anatomiczne, mimo że gdyby autor chciał, no to spokojnie miał możliwości techniczne, żeby poprawnie anatomicznie je zrobić. Mamy właśnie jakiś taki chory sen. Mamy choćby te dwie wieże, ta animacja, te dwie wieże, które runęły, no to po prostu siedziałem z otwartą gębą i dwa razy sobie cofnąłem, bo naprawdę fajnie to zrobił. Musiał długo nasiedzieć i przeanalizować, w jaki sposób te szczątki z wież World Trade Center opadały, no ale jak się też dobrze przyjrzeć, to wtedy można zauważyć, że tam w tych wieżach, tam poniżej są wybuchy i to takie ordynarne dość wybuchy, które miejsca nie miały, tak? No ale mówię, no to jest pewna taka interpretacja, wizja świata. Co by było, gdyby to wszystko było prawda?
1: Tam dwie wieże są burzone dwa razy i jedno to wyburzenie to jest, że się składa, że się składają te wieże. To, co zdaniem wielu badaczy spisków właśnie było tym nienaturalnym wyburzeniem tych wież, że one się złożyły jak domek z kart, jak harmonijka, a za drugim razem wieża się przechyla i spada w sposób, no wydawałoby się, bardziej naturalny. To ma nawiązywać do tego, że są dwie wersje właśnie tego, jak te wieże runęły, a jak miałyby runąć, gdyby to był autentycznie, gdyby to naprawdę był atak terrorystyczny. Tam jest tyle różnych detali, tyle szczegółów, no ale to tak to jest właśnie z twórcami, że oni zdają sobie sprawę z tego, że jak coś ukryją, to wtedy ktoś to wcześniej czy później znajdzie i będzie bardzo dumny z tego, że to znalazł, że to rozszyfrował i to będzie dla niego bardziej autentyczne i prawdziwe ten przekaz, bo on go odkrył sam. No tak działa nasz mózg, że jak coś nam się uda wyszperać, znaleźć, to traktujemy to jako taką zdobycz troszeczkę, tak? Czyli zdobyliśmy właśnie prawdę, doszliśmy do prawdy, troszeczkę tak na skróty, jak zwykle ten mózg stara się dojść, podsuwać nam jakieś wnioski. No i tutaj tak idąc na skróty, no skoro my coś wygrzebaliśmy i znaleźliśmy, to coś rozszyfrowaliśmy, a skoro coś rozszyfrowaliśmy, to doszliśmy do prawdy. No właśnie.
0: To jest właśnie ten problem z klasyfikacją tego, co jest prawdziwe, co nie. Tutaj już na czacie adwokat zapytuje, skąd wiem, że wybuchy nie miały miejsca, ponieważ hipotezę o wybuchach wymyślają ludzie, kurde, nie wiem, po wyższej szkole żonglerki ryżem, a sam ten model został zaprojektowany, model matematyczny i przedstawiony, jak również architekci, ludzie, którzy zawodowo zjedli zęby na projektowaniu budynków, po prostu pokazali, w jaki sposób mogło się to tak zdarzyć, że wyglądało to tak, a nie inaczej. Jest to udowodnione po prostu przez specjalistów. A dla wielu ludzi widok World Trade Center to był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy w ogóle z zawaleniem się budynku, tak? I mogło nam, nie wiem, może widzieliśmy jakieś filmy na National Geographic czy gdzieś w TVN-ie, jak coś tam, jak dużo mniejsze budynki składali, no nie mieliśmy nigdy wcześniej aż tak potężnej katastrofy, jak ta, która miała miejsce w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. No i nie bardzo jest do czego porównywać, dlatego w tej sytuacji bardziej zaufam architektowi, który wie, w jaki sposób ten budynek został skonstruowany i który tłumaczy, w jaki sposób mogło dojść właśnie do tego, niż osobie, która no, nie ma żadnych kwalifikacji, nawet o samej konstrukcji dwóch wież World Trade Center nie ma bladego pojęcia.
1: No, te bardziej konspiracyjne teorie zakładają, że USA, rząd USA chciał zrobił taką mistyfikację po to, żeby móc potem się mścić niby i napadać na inne kraje, żeby zyskiwać surowce, a ma służyć to niekoniecznie temu, żeby zdobyć kasę za tą ropę i tak dalej, żeby się wzbogacić, tylko żeby żeby zdobyć energię potrzebną do władzy nad światem, a żebyśmy my mieli i wtedy już nikt nam nie podskoczy, bo inni nie mają, prawda, energii, my mamy energię, jesteśmy monopolistami i no, to kolejny etap w przejmowaniu władzy nad światem. Takie znalazłem interpretacje też. A nawet i takie, że to było takie okultystyczne rozpoczęcie następnego etapu, pewien taki symbol, złożenie ofiary z ludzi, z wielkiej ilości ludzi, żeby się przypodobać temu złemu i żeby, no bo tym demonom, różnym szatanom się niby składa ofiary i to jest dla nich bardzo ważne, dla tych diabłów. Im ofiara bardziej cierpi, im bardziej jest niewinna, tym bardziej sprzeciwiasz się tutaj Bogu, bo no, dla Boga też są najbardziej miłe te właśnie te ci słabi, te dzieci. Sam Jezus mówił, że to, co zrobicie temu najmniejszemu spośród was, to tak jakby

0: na potęgę, jest ich bardzo dużo. To ma być takie miejsce, gdzie w sytuacji kryzysowej, gdzie nastąpi jakaś wielka katastrofa, no to ludzi się tam będzie przechowywało. Nawet takie trumny są przygotowywane specjalne, w których można po 4 sztuki zwłok umieścić i taką trumnę z plastiku szybko zakopać, żeby tam choroba się nie rozprzestrzeniała, coś takiego. No to budzi w nas oczywiście negatywne skojarzenia, ale pytanie, czy ja bym się chyba cieszył, gdyby nasz rząd coś takiego przygotował na wypadek jakiejś wojny, jakieś bunkry, coś, to raczej by to by we mnie dobre odczucia budziło, że jesteśmy przygotowani na coś, ale to jest logiczne i wiadome, że jeśli rząd robi coś takiego, a musi to robić trochę skrycie, bo nie może gadać, słuchajcie, budujemy na wypadek jakiegoś kataklizmu tutaj dla was takie obozy. Przecież no, ludzie by tego nie przyjęli. Jak byśmy tego pięknie ludziom nie starali się przedstawić, to wiadomo, że ludzie zaraz będą albo się wystraszą strasznie i spanikują, bo skoro rząd coś takiego robi i powiedział nam o tym, to coś się kroi, coś się szykuje.
1: Jeżeli rząd powiedział, że coś się ten, to na pewno coś się kraj, coś się szykuje. Jeżeli nie powiedział, a robi, to jeszcze, to też źle, bo coś pewnie kombinuje. Z obozami FEMA jest sprawa, okazuje się, banalnie prosta. Co mogliśmy zaobserwować przy okazji zeszłorocznego huraganu piątej kategorii, którego nazwy, którego imienia nie pamiętam. Bo wyobraź sobie, no teraz klimat nam się zmienia, te huragany mamy dużo, dużo częstsze, ponieważ wyższa temperatura nad oceanem znaczy, że więcej energii ten huragan sobie może wchłonąć. No i, bo też był taki problem, że te obozy są tak bardzo ogromne i że tam 3 miliony osób się nawet mogą zmieścić. No i właśnie huragan ruszył w kierunku Florydy, przywalił, tak, w Miami i w okolice. I wiesz, gdzie ewakuowano, gdzie przetrzymano tych ludzi, którzy nie mieli babci w Oregonie, żeby się u niej zamknąć? Właśnie w obozach FEMA. Właśnie na tym to polega, ponieważ Stany Zjednoczone są na tyle duże i mają położenie, że będą obrywały tymi huraganami i nie daj Boże, nie wiem, wybuchnie jakiś podwodny wulkan i w zachodnie wybrzeże przywali wielka fala tsunami i będziesz musiał ewakuować aglomerację. No to tutaj nie ma za bardzo, nie wiem, za bardzo jakichś sekretów. FEMA to jest troszkę odpowiednik naszego sanepidu, jeżeli chodzi o jurysdykcję, tylko że faktycznie ma większe prawa, wręcz można powiedzieć, że w przypadku jakiegoś stanu wyjątkowego, no to mają uprawnienia bliskie wojsku. No ale z drugiej strony też pytanie, czy gdzie się zaczyna wolność, gdzie się kończy dbałość o ludzi, no bo jeżeli dojdzie nawet do takiego tsunami, no to się może okazać, że ktoś nie będzie, tak, że będzie siedział i nie wiem, i będzie ryzykował życie swojej rodziny. Tak, tylko dlatego, że on stwierdzi, że on tutaj jest Amerykanin na zagrodzie i może sobie decydować o swoim życiu. No ale to nie zawsze jest decydowanie o życiu tylko swoim, ale też choćby o dzieciach, no, o życiu swoich dzieci, które niekoniecznie musiałyby umrzeć, gdyby nie miały ojca idioty. Więc cały pomysł, cały spisek, rozdmuchany zresztą i wymyślony przez Alexa Jonesa, dotyczące obozów FEMA, no to jest takie no słabe, tak? No, tak samo jak była jakaś afera, że Pentagon kupuje maski gazowe i tych masek gazowych jest bardzo dużo, no to na pewno coś się będzie kroiło. Nie, może po prostu są jakieś maski, które mają lepsze filtry, które lepiej bronią przed bronią chemiczną, a w sytuacji, kiedy dojdzie do ataku, to wtedy będzie już za późno na kupno takich masek. Więc kompletnie nie rozumiem teorii spiskowej o FEMA, daje solidne 0 na 10.
0: No ja chyba też, ponieważ no czemu właściwie miałoby to służyć, że pozamykają tam ludzi, no a kto będzie robił za kapo? Wiadomo, że wielu się nie zgodzi, no i ilu znajdą chętnych do pilnowania takiego tłumu, no wiadomo, że nie znajdą tylu chętnych. Czemu mieliby ich tam w ogóle trzymać? I gdyby chcieli nas tu zdepopulować, czy zrobić z nas niewolników, to jakoś w inny sposób by to zrobić. No, po prostu mi się to też jakoś kupy nie trzyma, że nas tam trzymają, ale właściwie to po co?
1: Teoria spiskowa mówi, że będą to obozy reedukacyjne dla ludzi, którzy są niewygodni dla systemu, tam będą właśnie wysyłani. Ale po cholerę im, jeżeli mają Guantanamo i klewki.
0: No a skoro dysponują

0: niesamowitą, jak się mówi, technologią do programowania, to może mogliby nas w inny sposób jakoś zaprogramować, przyczepić nam jakieś diody, nakarmić nas jakimiś obrazami, jakieś MK Ultra nam zafundować i już, no może w tych obozach by to robili, ale to nie wiem, czemu akurat w obozach zamkniętych drutem kolczastym.
1: A taki... już mają coś takiego, co jest dużo łatwiejsze i dużo skuteczniejsze i nazywa się CNN. I szeroko pojęta telewizja.
0: Następna scena jest trochę bardziej dla mnie niepokojąca, ponieważ ona się wiąże z pewnymi dziwnymi faktami. Mamy tutaj George'a Busha w szkole, w której on, no George Bush faktycznie przebywał z wizytą w jakiejś tam szkole, z dzieciakami się spotykał, czytali tam książeczki i recytowali jakieś słowa z tablicy. No w tym czasie, kiedy nastąpił atak na dwie wieże, World Trade Center, i znalazłem takie materiały, według których dzieci, i ja widziałem te nagrania, faktycznie dzieci recytowały z tablicy takie słowa jak samolot, uderzyć, stal, musi, wiesz, no ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale mi tak nie jest do śmiechu. A George Bush czytał książkę o koziołku, o tym mrocznym koźle. Kozioł ofiarny, kozioł szatański kozioł. Wiesz, to wszystko niby śmieszne, niby przypadek, ale jak się weźmie pod uwagę, że to faktycznie się działo, no to jest dla mnie niepokojące znowu.
1: Ja bym sprawdził wiarygodność tego nagrania, na którym dzieci mówią tam samolot, stal i tak dalej.
0: No widziałem, to naprawdę czytały. Takie słowa.
1: Dobra, czytały, ale to była na pewno ta sama szkoła, tam dźwięk nie był podmieniony, nie było tam nic pomontowane.
0: A no. to się zapytam tak, a gdybym jak potem poszperam i wyjdzie, że to prawda, to cię to zaniepokoi, czy też znajdziesz jakieś wytłumaczenie fajne, że to sobie o koziołku czytał i tam o samolot uderzyć? To.
1: Wiesz co, nie wiem, wtedy się po prostu zastanowię, natomiast mam często takie wrażenie, że jeżeli coś brzmi zbyt absurdalnie, by było prawdziwe, to zazwyczaj nie jest prawdziwe. Nie mówię nie, dlatego zostawimy to do weryfikacji. Najlepiej po prostu podrzuć mi któregoś dnia ten filmik i zobaczę, czy będę w stanie jakoś tutaj to zweryfikować, no bo na ścieżce audio też montaże bardzo dobrze widać, że czytał o koziołku, to wiem, ale to jest takie, wiesz, no koziołek matołek czy cokolwiek innego, no to mi się wydaje całkiem spokojne, normalne, no przypadek. Spokojnie mogę to nazwać przypadkiem, bo akurat było o koziołku. Co te kurde biedne dzieci miały, dla kogo miał ten przekaz w ogóle być? No, że, poza tym też wycelować czasowo, jeżeli chodzi o pierwszy atak, przecież ci ludzie no, nie mieli za bardzo doświadczenia w pilotowaniu samolotów, a jeżeli porywasz samolot i masz 200 czy 100 mil do przelecenia, no to może trwać, nie wiem, godzinę, może trwać półtorej. Więc to musiałoby być naprawdę niesamowicie złożona operacja. I po co? Po co coś takiego robić?
0: No ponoć ci sataniści u władzy, względnie iluminaci, ci których nazywamy iluminatami, oni lubią nam przemycać takie różne treści, żebyśmy się po pierwsze zastanawiali, czy coś w tym jest i że tak się troszeczkę bali, po drugie, żeby zamanifestować, że oni tu są i oni działają i gówno nam zrobicie, żeby tak pokazywać swoją siłę, że są wszechobecni, trochę żeby dawać sygnały tym, którzy ewentualnie mogą być kandydatami, żeby ich tam, wiesz, przyjąć, żeby ich kontrolować też, tych, których właśnie kontrolują, żeby pokazywać, że jesteśmy wszędzie, w mediach, wiadomo, nagrywamy filmy, proszę bardzo, tu masz, tu. I wtedy, wiesz, ktoś może być przygwożdżony takim przekazem i nagle sobie pomyśleć, kurczę, oni rządzą światem, faktycznie. I nikt z tym nic nie może zrobić, mimo że oni krzyczą, a kuku, tu jesteśmy. To i tak ludzie są za głupi, żeby to przyjąć do wiadomości, bo no nie oszukujmy się, jak przeszukamy sobie jakieś popularne strony, jakieś portale, coś, to ludzie się raczej z tych rzeczy, o których my teraz mówimy, śmieją, Wczoraj sobie tak szukałem właśnie jakichś informacji o tym filmie, czy o innych rzeczach na portalach popularnych, jakieś antyradio, coś. No jest po prostu beka z tego, nie? I taki iluminata, czy satanista może powiedzieć, popatrz, wszystko tu dajemy kawę na ławę, jest tu bogata symbolika, przedstawiamy nasze plany, śmiejemy się ludziom w twarz, a oni są i tak za głupi, żeby w to uwierzyć, więc jest tak jak mówimy, są jak bydło, a bydło trzeba kontrolować i je oznakować i tak dalej. No,
1: wiesz co, użyję tutaj innego przykładu, który przynajmniej jest w 100% pewny. Wiemy, że się zdarzył i jest cholernie niepokojący i jest dokładnie pokazem siły. Putin, krótko po tym, jak Rosja dokonała inwazji na Krym i go anektowała, miał jakąś taką konferencję prasową czy coś takiego, usiadł na krześle, założył nogę na nogę i bez mrugnięcia okiem powiedział, no tak, to jest nasze. I w ogóle ci, co tutaj próbowali walczyć, to byli szkoleni w obozach w Polsce. No i co zrobicie? Tak wiesz, tak usiadł przed kamerami, nie? I na bezczela. No tak, no nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi? To w tym momencie iluminaci powinni się osrać na zielono, no bo on pokazał jaja. A oni tutaj jakieś, wiesz, jakieś przemycanki w bajeczkach, kurde, w Kaczorze Donaldzie. Cały czas robią to źle. Jeżeli są faktycznie tak silni i doszłoby do takiego coming outu, bo nie ukrywam, że nie twierdzę, że nie jest możliwe, żeby istniało jakieś sekretne stowarzyszenie, które rządzi światem. I jeżeli ono by chciało naprawdę, żebyśmy się bali, to Putin pokazał, jak to się robi.
0: No, dobra. Co my tu mamy dalej? Ten nielubiany Bush, antypatyczny trochę taki człowiek, którego łatwo jest krytykować, i łatwo znaleźć jakieś jego wady, na przykład, że jest głupi, coś, nagle się zmienia w lubianego, sympatycznego, śmiejącego się Obamę, który to Obama śmieje się, ale ma na prompterze napisane LOL,
1: tak.
0: Się śmieje. No i to miałoby znaczyć, że ci sataniści wymienili po prostu, znaleźli sobie nową maskotkę, trochę taką. No dobra, dalej mamy dziewczynkę. To raczej taki typ dziewicy, jakiejś takiej czystej, no biała sukienka, blond włoski. Ona trzyma jabłko. Nie wiem, to jabłko może symbolizować owoc, grzech, ten owoc zerwany w Edenie. Może jakąś taką dziewica, grzech. Potem z tego jabłka wyrasta lotos, ono się przepaławia. Może to jest zastępowanie na przykład ideologii wiary chrześcijańskiej religią wschodu. Coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co może tu chodzić.
1: To też nie mam pojęcia i bardzo dlatego mi się ta scena spodobała ze względu na to, że uwielbiam surrealizm.
0: Znalazłem też takie interpretacje, że tu chodzi o rozrodczość, że kobieta nie będzie już potrzebna do rozmnażania, że zostanie wynaleziony sposób taki, że można tworzyć ludzi z niczego. Coś takiego, że po prostu kobiece łono już nie będzie, wiesz, potrzebne. No mamy te dwie wieże potem rozpadające się, ale one mają dziwne kształty, jakieś takie faliczne, obłe. To coś miało niby symbolizować. Ty mówisz, że widziałeś wybuchy tutaj?
1: Tak, takie wybuchy dosłownie tak po cztery wybuchy z każdej strony, nie? Bo tam faktycznie powietrze, ściśnięte powietrze wywalało tu i ówdzie okna, no i zostało to zinterpretowane właśnie jako kontrolowane wyburzenie. No tutaj to jest, mam takie wrażenie, że ktoś chce mi coś włożyć do głowy i na tej scenie stwierdziłem właśnie, że autor musi być foliarzem. Co do samego zaś kształtu, moja interpretacja jest troszkę prostsza, ponieważ kształt tych wież bardzo się wpasowuje do tego świata, takiego troszkę z gry komputerowej, troszkę z baśni właśnie, i on optycznie, wizualnie, tak estetycznie dodaje się do innych kształtów terenów, które się pojawiają w filmie.
0: Ta zamaskowana postać, która tu skacze do wody, to jest chyba Shiva w masce, który potem się pojawia, Bóg zniszczenia. Mamy tutaj następnie antychrysta. Wygląda jak Jezus, ale widać, że coś tu jest nie tak. Ma trzecie oko, ma jakieś dziwne symbole.
1: Ja myślę, że to
0: oczy.
1: Kosmita.
0: Że to kto?
1: Kosmita. Zauważ, jaki ma dziwny łeb, jakie wielkie oczy.
0: No, jest to ewidentnie jezusowata taka postać. Mi się wydaje, że to antychryst na łodzi Ozyrysa z jakiejś krainy, wiesz, mroku przybywa tutaj, płynie w kierunku naszego świata. Nadchodzi jakby antychryst. Jest też Osama Bin Laden, Czerwony Księżyc, tu znalazłem jakieś interpretacje, że to jakiś rok, miesiąc księżycowy, że to ma coś wspólnego z judaizmem, coś, ale mi się wydaje, że tutaj księżyc symbolizuje po prostu islam, no bo...
1: No tak.
0: I tyle, no. Jest ten Osama wpatrzony w ten księżyc, no i tyle.
1: Tak, mam poudawać troszkę foliarza. No tutaj daje się zauważyć, że mundur, który ma na sobie Osama, jest to mundur Stanów Zjednoczonych i tam są jakieś naszywki, więc tutaj można by się było przyjrzeć. I on gdzieś płynie, on prowadzi gdzieś właśnie jakąś armię i mi się wydaje, że to może potwierdzać hipotezę, że Osama został zwyczajnie gdzieś schowany, tak jak kiedyś Hitler poleciał na czarną stronę księżyca, ciemną, drugą.
0: A ta jego armia tutaj, która stoi za nim, mają takie czapeczki, jakby taka czapeczka głąba, co w szkole się nakłada na głowę.
1: Czyli to nie taki, zwróciłem uwagi na to.
0: Czyli to tacy pożyteczni idioci, może głąby jakieś, które też udają, że są islamistami, a to są Amerykanie. No faktycznie,
1: ale
0: to znaczy.
1: Ale to by było dobre, bo mogłoby pokazywać, że tak naprawdę ISIS, które według podejrzeń jest finansowane przecież przez CIA. Swoją drogą muszę, bo uwielbiam ten dowcip. W Afganistanie nie było wojny, ponieważ w wojnie walczą dwie strony, a nie jedna. W każdym razie, że tutaj Osama ze swoimi pobratymcami, właśnie takimi debilami, sobie gdzieś płynie, a prawdziwą walkę grają żołnierze amerykańscy kontra żołnierze amerykańscy.
0: No właśnie. Patrzymy, co tutaj jest dalej. No w tle szyby naftowe. Ropa sobie płynie. No właśnie to miało to być, gdzieś ktoś mówił, że to chodzi o to, aby zdobyć te złoża naturalne i zdobyć dzięki temu dominację energetyczną jakby nad światem. Inni już wtedy nie mają troszeczkę ruchu, no bo kto ma energię, kto ma surowce, no ten właściwie rządzi. Statua Wolności się rozpada, czyli Ameryka zostaje jakby zniszczona, rozpada się Ameryka.
1: Ale Statua Wolności stoi na Gwieździe Dawida.
0: A ja słyszałem, że to Pentagon, ale to sprawdźmy, czy to Gwiazda Dawida. No mówi się, że zażydzona...
1: Pentagon 5. Penta.
0: A tu jest 6, faktycznie.
1: No.
0: No, Gwiazda
1: Dawida. No to kurde, na super interpretację trafiłeś. Ludzie, którzy nie potrafią do 6 policzyć.
0: Faktycznie. A dzisiaj nawet słuchałem i to taki, wydawało mi się, że mądry człowiek mówi, o, tu mamy Pentagon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jak?
1: Ma rogi i ma ich sześć, więc to równie dobrze mogą być trzy kozły.
0: Nieważne, co mówię. Słuchajcie, się nie znacie, to jest Pentagon, tylko ktoś dodał tutaj, żeby zmylić. No, jeden. Mamy tutaj jakiś płód, no i jak w Nowym Wspaniałym Świecie, tutaj płód jest, ogląda go jakiś robot i...
1: Te maszynki są super, kurde, ale fajnie, fajne. Wiesz co, słuchaj, a to jak tak sobie przewijasz, to może rzuć to na OBS-a.
0: Nie bardzo teraz już mogę, tak. Wiesz, musiałbym tutaj... A będę wam mówił, co się dzieje na ekranie, no tutaj fałszywy Mesjasz nadciąga. I ma tutaj chyba iluminackie oko właśnie na czole. W ogóle ta szponiasta dłoń, która na początku ciągnęła za sznurki marionetki, którą był Bush, to zaczyna się to układać w wizję, która faktycznie przyświecała twórcy, no bo wyszło jak po takim małym śledztwie, że on będąc wielkim fanem takiego Davida Icke'a i kilku innych, którzy twierdzą, że rasa Draco nas tutaj dręczy, od wieków, no to była reptiliańska, a nie szatańska dłoń. Po prostu reptilianie tym wszystkim sterują. Chociaż z tymi reptilianami ja kiedyś mówiłem, że mi się to... Nie stawiałbym tego na równi z tym, co pan Marek opowiada o parchach. Nie wydaje mi się to tak samo głupie, cała idea reptilian, ponieważ no, kiedyś się pytałem was, czemu jakaś wroga rasa nie miałaby tutaj... nam, kurczę, robić koło pióra, nie? I czemu nie miałyby to być wyewoluowane gady? Takie gady mogłyby wyewoluować. Popatrzcie, jak różny jest kot domowy od lwa i tygrysa. Jak różnorodne potrafią być formy z tej samej rodziny, nie? No to czemu nie miałyby być humanoidalne reptole, jaszczury humanoidalne, które po prostu przybyły tu i nie chcą otwarcie nas zaatakować, tylko po prostu przejmują stopniowo władzę, czerpiąc jeszcze z tego jakąś frajdę, że mogą tutaj spiskować, układać jakieś plany i przejmować władzę nad planetą, nie niszcząc jej, tylko po prostu robiąc to po cichutku.
1: A, dlatego, że jeżeli ktoś by się wyewoluował na zupełnie innej planecie przez parę miliardów lat, gdzie każdego roku byłyby miliardy miliardów czynników wpływających na to, jak się rozwijasz, to by nie był kompletnie podobny do niczego, co znamy, tak? To, że u nas się przyjęło, że mamy te cztery kończyny i ogon, to jeszcze nie znaczy, że coś takiego jest powszechne, tak? Tutaj u nas się tak udało, no chyba, że jesteśmy, nie wiem, mamy jakiś tam wspólny kod genetyczny, no i kiedyś coś gruchnęło w ziemię, co zawierało materiał biologiczny, co zapoczątkowało życie na Ziemi. Więc no i przede wszystkim o reptilianach nikt nie słyszał, dopóki David Icke ich nie wymyślił. To jest bardzo świeże, tak? To się zdarzyło gdzieś za naszego życia, to zostało wymyślone. Jeżeli tak jest, to czemu nie mamy, nie wiem, jakichś wcześniejszych przebąkiwań, tak? Że choćby ta historia iluminatów. Ta historia się od XVI bodajże wieku cały czas gdzieś przewija. Coś tutaj ktoś znalazł, coś tutaj ktoś napisał, jest jakaś książka, jest jakiś rysunek, są materiały źródłowe, na których możemy się oprzeć. A tu nie, nikt nie wiedział, nagle przyszedł pan David Icke, dostał channelinga prosto w tył głowy i stwierdził, że reptyliany tutaj rządzą. No. Na pewno reptylianin jest dużo bardziej prawdopodobną kreaturą niż taki szarak. Niż szarak, bo o szaraku będzie najbliższe, sprawdzam. No, wziąłem go sobie na tapetę od strony biologicznej, więc będzie ciekawie. Jest bardziej prawdopodobny, zresztą właśnie ulema szczególnie można było zauważyć, że te gatunki kosmitów były takie bardziej kosmiczne, nie? Jakieś myślące oceany, tak? Stwory, które mieszkają na powierzchni gwiazdy. A tutaj nie, weźmy sobie takiego człowieka, ale weźmy troszkę z jaszczurki i weźmy jeszcze zęby od aligatora. I Bóg jest obcy. To już kurwa w Star Treku się bardziej starali.
0: Ja się nie zgodzę. Jednak udało mi się wrzucić na ekran, no całkiem prosto mogłem to zrobić, sorry, więc teraz już widzicie na ekranie kadry z filmu iPad Goat. No, a co to znaczy po polsku? Ja zwierzak koziołek?
1: Coś w tym stylu,
0: koziołeczek.
1: Tak?
0: Jak koziołeczek do pacanowa? No,
1: to znaczy, wiesz, pet to jest zwierzę domowe. Czyli takie coś, co trzymasz, jeżeli kogoś trzymasz na przykład na ubój, to nie nazwiesz go pet. Nazwiesz go tak królika, kotka, pieska, rybkę.
0: To tak czule, no bo też były takie teorie, że tą animację zrobili sami iluminaci, też były takie, no to by tak czule o nas mówili, że takie koziołeczki domowe tutaj do tego, no.
1: Wiesz co, sam tytuł mi się nawet tutaj za bardzo nie podoba, ponieważ jeżeli faktycznie jest tak źle, jak jest pokazane w tym filmie, albo przynajmniej w połowie jest tak źle, no to... To nie, my powinniśmy być jakimiś zwierzątkami na ubój, a nie pet. Pet to jest coś, co karmisz, co głaszczesz, co się do ciebie przytula, kiedy idziesz spać.
0: No właśnie, statua wolności obraca się w pył. Mamy tutaj sztuczne tworzenie życia. I tutaj niby Anubis, ale to chyba łódź Ozyrysa. i z jakiegoś Hadesu mrocznego się tu wyłania Antychryst.
1: Zanieczyszczonego
0: kosmosu. Tak. No i tutaj ciekawa postać. Dziecko, które ma rozbitą głowę, jakby taki Humpty Dumpty, człowiek jajko troszeczkę i chyba się przewrócił i sobie jajowaty łeb rozwalił. Coś z tego tutaj wychodzi, jakiś wąż. No to oczywiście chyba chodzi o tematykę i tu jakiś inżynier, jakiś naukowiec zły, skorumpowany, albo jakiś ekspert może od mediów, może pracuje nad tym, aby dzieciom wszczepić w głowę tego węża, czyli ten okultyzm, magię, tak wszechobecną dzisiaj w bajkach. W ogóle podam wam fajną ciekawostkę, którą znalazłem. Mówiło się tak niby pół żartem, że Harry Potter to był inspirowany panem Kleksem. Okazuje się, że J.K. Rowling swego czasu tłumaczyła pana Kleksa na angielski. Ty wiedziałeś o tym?
1: Nie.
0: No stary, naprawdę. I wygląda na to, że ona faktycznie się mocno zainspirowała Akademią pana Kleksa i przerobiła to. I stworzyła szkołę czarodziejów.
1: Całkiem podoba mi się ten pomysł, no bo jednak pan Kleks się troszkę zestarzał i nie jest już tym samym, co wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi.
0: No i taki Dumbledore to mocno przypomina takiego Kleksa nawet.
1: No, tak, trochę Kleks, trochę Gandalf, no tutaj myślę, że z wielu...
0: Żyd. Ortodoks z brodą, żydostwo. No, Kleks, no w sumie Kleks to wyglądał jak Żyd. No, toczka w toczkę taki Żyd ortodoks, wiesz, długa broda, jakiś frak. No, Żyd to napisał, no i Żyd stworzył Żyda, bohatera, super Żyda, czarodzieja. A inna Żydówka to podpatrzyła i zrobiła żydowską opowieść o szkole czarodziejów, okultystów mrocznych. Nie, ale coś w tym jest, że dzisiaj tej magii jest bardzo dużo w bajkach. Kiedyś czarownica to była zawsze zła postać. No, a dzisiaj
1: hola,
0: wiesz...
1: Hola, dobre wróżki, jakieś elfy, skrzaty.
0: No to wróżki, a nie... A nie czarownica, a dzisiaj czarownice się pokazuje jako dobre bohaterki i to jest stricte czarownica, nie żadna wróżka, nie żadna czarodziejka, tylko czarownica.
1: Czarownica odczarowana.
0: Wiesz, z tymi treściami, z tym seksualizowaniem dzieci w tych bajkach, to coś jest na rzeczy, bo no, jest dużo kadrów. O Sknerusie kiedyś już gadaliśmy, Ask About Illuminati, ale tam jest dużo. W ogóle samo to, że Disney wziął na warsztat te dosyć mroczne opowieści, może nawet te opowieści same w sobie nie są jakieś mega mroczne, ale często autorzy czy autorki to, wiesz, to towarzyszyły temu inspiracji i powstawaniu tych dzieł jakieś straszne rzeczy. Tak było z Petrusiem Panem, tak było z Alicją w Krainie Czarów. No i wiesz, i czemu akurat Disney bierze na warsztat te jakieś takie dziwne, mroczne historie, które ten mrok mają gdzieś tam u podłoża powstawania tego, albo bierze na warsztat stare baśnie braci Grimm, które były w ogóle mega okrutne i w oryginale taka Śnieżka czy Śpiąca Królewna to są bardzo mroczne bajki czy Czerwony Kapturek i Disney to wszystko jakby kastruje z tego mroku i przedstawia w nowej, takiej cukierkowej, grzecznej formie, która się nadaje dla dzieci. Mi się to kojarzy z taką sytuacją, jakby wziąć teraz opowieść o Hannibalu Lecterze czy o Charlie'm Mansonie i zrobić z tego bajkę, że taki Charlie Manson.
1: Wiesz co, wydaje mi się jednak, że przyczyna jest dużo prostsza, mianowicie psychologia dziecięca te 70 lat temu nie była aż tak bardzo rozwinięta i po prostu 40-latków się sobie siadło i się zastanawiało, jak zrobić coś, co będzie atrakcyjne dla dziecka. Sam pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to kiedyś marzyłem, że jak będę duży, to ja sobie zapamiętam, jak dzieci myślą i będę pisał coś tam, jak robił jakieś filmy dla dzieci właśnie, zapamiętam, jak dzieci myślą. A gówno tam, nie zapamiętałem, nikt nie zapamiętał.
0: A wiesz na przykład, że w oryginale Piotruś Pan tych chłopców, z których tam się pojawiała banda, którzy tam z nim się szlajali, to jak ci chłopcy dorastali, to on ich zabijał. Serio. To było tak ładnie napisane, że nie zabijał ich, tylko ich przetrzebiał. O, dokładnie. Przetrzebiał.
1: Uroczo.
0: W ogóle akurat... Piotruś Pan był dosyć taki złowieszczy. To był jego imię pochodzi oczywiście od Bożka Pana, takiego z diablimi nogami, Huncwota, z fletnią Pana, tak? I ten Pan, to on tam ruchał jakieś kobiety, jak tam się nachylały do studni, psoty robił i taki był złośliwy bardzo. I Piotruś Pan faktycznie w oryginale jest bardzo złośliwy, bardzo egoistyczny. No, zabija tych chłopców, jak dorastają. On po prostu nienawidzi dorosłości i dorosłych. W ogóle to taka dosyć posępna opowieść. Ten dzwoneczek, który ma stracił głos, tak, jakoś. A w ogóle powstała ta historia na podstawie na skutek jakiejś traumy, bo autor, gdzieś tam dziecko wpadło pod lód, coś tam, i to zostało ułożone, to zostało napisane pierwszy jako sztuka jakaś teatralna, coś takiego, żeby tak, wiesz, złagodzić i wytłumaczyć, że te dzieci, które wpadają pod lód, które wpadają do szamba, coś, to one gdzieś do jakiejś mistycznej krainy się niby przenoszą, coś takiego, i one tam sobie żyją. Czyli taka próba oswojenia się z traumą troszeczkę, i to leżało u podłoża. No, było też o tych rysunkach różnych, gdzie myszka Miki trzyma myszkę Mini, a tam ręka tej Mini i jej sukienka układają się w kształt, przepraszam za wyrażenie, jest po 23, wielkiego kutasa. I to naprawdę tak widać, to jest wielki kutas. Ja się tak wczoraj zastanawiałem, czy ktoś, kto to zatwierdzał, jakiś tam dyrektor, czy jakiś szef grafików, jakiś project manager, czy oni tego nie zauważyli, że tam jest wielki kutas, i to tak, na pewno to zauważyli, więc musieli to zauważyć i powiedzieć, dobra, niech będzie ten wielki kutas.
1: O, tutaj musielibyśmy, no, nie można założyć, że na pewno musieliby zauważyć. Wiemy przecież, że były historie, że coś po prostu już po release zostało odkryte i potem ktoś został z tego powodu zwolniony, bo właśnie, nie wiem, na butelce Coca-Coli się pojawił obrazek robienia loda i później z tego były jakieś problemy. Nie wiem, myślę, że takie założenie, że to na pewno ktoś musiał zauważyć, jest nadużyciem. No, ale wróćmy tutaj do naszego...
0: Ale czekaj, bo ja jeszcze tylko dwa słowa o bajkach. Podam wam kilka innych przykładów. Wszystkie księżniczki ze świata Disneya są seksowne. Są super sexy. I z tego, co zauważyłem, to jakoś tak od Disneya się zaczęła ta idea przerabiania kreskówek na porno. Bo po prostu te dziewczynki były takie, wiesz, seksowne, że to aż się tak ciągnęło do tego, żeby ktoś zrobił taką przeróbkę. Ta Jasmina z Aladyna, no, te baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy w oryginale też są dosyć takie przepojone seksem, brutalnością i tak dalej. Disney znowu to musiał wziąć na warsztat. Ta 15-letnia księżniczka Jasmina, to ona wygląda, jakby ten stanik, co nosi, miał jej zaraz spaść po prostu. Tak się, nie wiadomo, na czym on się trzyma. Aladyn się, pierw jest czarny, potem się robi biały, tak jakby, wiesz, z tego czarnego murzynka z dzikuska się nagle stał, wiesz, białym człowiekiem.
1: Ewolucja, jak w Pokemonach.
0: Ewolucja. Tam są, znalazłem też taki fragment, że Piotruś Pan ściga swój własny cień i ten cień ma pindola, po prostu, który mu się dynda. Tam jest, i tego można dziesiątki takich przykładów podawać. W Alicji w Krainie Czarów jest jakiś taki biskup, który ma wzwód, normalnie, wiesz, i po prostu widać, no, ma takiego wzwoda po prostu.
1: To klucz od plebanii.
0: Może się cieszył na widok Alicji po prostu, nie wiem, zbyt dużo tego jest. I zaczynam rozumieć tych księży i pastorów, którzy to oglądają i podają taki, pokazują małą dziewczynkę w stroju tej Jasminy i się pytają, czy chcielibyście, żeby wasza córka wyglądała jak prostytutka? I i wiesz, pokazują te różne stroje od Disneya, nie? Mhm. W ogóle tam jest dużo mrocznych historii, na przykład z piratami z Karaibów. Jest taka historia, że Piraci z Karaibów to była pierw jedna z atrakcji w Disneylandzie. Tak to się nazywało, Piraci z Karaibów. To była inspiracja dla filmu właśnie. I tam swego czasu znaleziono prawdziwe szczątki ludzkie, z których ktoś zrobił dekoracje, jakieś tam czachy. Okazało się, że to jest prawdziwa czacha i prawdziwe kości. Są jakieś dziwne historie, że ludzie popełniają samobójstwa w tym Disneylandzie. To jest ulubione miejsce dla tam amerykańskich samobójców. Zabić się w Disneylandzie i swoje prochy... Nie, przepraszam, samobójstwa to jedno, ale dwa, że tam wyrzucają prochy swoich zmarłych do jakiejś rzeki czy jeziorka w tym Disneylandzie i swego czasu nawet ogłoszono jakiś alarm epidemiologiczny w związku z tym, bo tam po prostu te prochy wrzucali i wrzucali. Cała masa mrocznych historii towarzyszących temu Disneyowi, który był masonem 33 stopnia zresztą.
1: No, on miał wiele różnych innych dziwnych rzeczy za pazurami. Przecież nawet kiedyś Kaczor Donald pracował w fabryce bomb podczas w kreskówce, która była wydana w okolicach II wojny światowej.
0: No, rozumiem, że dla ciebie to wszystko, te treści, ta magia, te czary i ta seksualność, która się pojawia tak w takiej ilości w dzisiejszych bajkach, i to, że kiedyś jak była jakaś pszczółka Maja, która była zupełnie aseksualna, jakieś misie, wiesz, a dzisiaj same takie wiotkie, wiesz, półnagie, prawie że tego sutka widać, jak się przyglądniesz, to nawet tam jeden piksel z tego sutka już widać, to ciebie to w ogóle tak nie niepokoi i uważasz to za normalne zjawisko, że jakieś takie wyzwolenie seksualne, które też dotyka też i najmłodszych, tak?
1: Znaczy, wiesz, dzieciaki na pewno inaczej patrzą na te treści w porównaniu do dorosłych, a z drugiej strony też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy udawać przed dziećmi, że coś takiego jak cycki nie istnieje. Bo jest z drugiej strony mamy gdzieś jakiś taki szaleńczy purytanizm, tak? No a jednak mimo wszystko tak wygląda nasz świat. Oczywiście bajkowa forma opowiedzenia tego świata wygląda nieco inaczej, no ale też nie ma co popadać w jakąś przesadę. No i oczywiście, jeżeli Piotruś Pan gdzieś biega z pindolem, no to ktoś tutaj faktycznie przegiął, tak? Że to jest taka bardzo silna seksualizacja.
0: No on nie biega z pindolem, tylko ten cień ma pindola, ale jak się zastanowisz, to mógł to być mieczyk, który mu się dynda, wiesz, gdzieś tam przy pasku, bo miał taki sztylecik, ale sam na przykład chłopiec, który odtwarzał rolę Piotrusia Pana w przedstawieniu teatralnym, popełnił samobójstwo. Ten autor Alicji w Krainie Czarów jest posądzany o pedofilię, bo on się tam strasznie fascynował córką sąsiadów, Alicją, do tego stopnia, że napisał o niej opowiadanie i zrobił z niej bohaterkę. I jest cała masa takich mrocznych, różnych dziwnych faktów i Disney przypadkowo zawsze sięga po te opowieści, tak jakby, wiesz, miało to znaczenie jakieś, że bierzemy kubkę gówna i opakowujemy ją w piękne, lśniące sreberko i dajemy to dzieciom, nie?
1: Ale wiesz, ale też zauważ, że nawet w filmach fabularnych, tak, i to tych starszych, tam właśnie lata 50., 60., dajmy na to, no to tam wszyscy byli piękni, mężczyźni o silnie zarysowanej linii szczęki, wszyscy wysportowani, kobiety biuściaste i tak dalej. To ludzkość się uczyła i w sumie cały czas uczy samej sztuki filmowej, bo nie oszukujmy się, jest to dość nowa sztuka. No i próbuje różnych rzeczy. No i oczywiście pewne błędy mogły zostać popełnione. Teraz, gdy możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić fotorealistyczny render postaci, to jednak starają się twórcy animacji trójwymiarowych, tych skierowanych dla dzieci, pokazać, że tutaj jest jakiś nieproporcjonalnie wielki łeb, że tutaj jest coś nie tak, żeby nie było tego wrażenia, że oglądamy rzeczywistość, tylko jakiś alternatywny wszechświat. A przecież nie ma jakiegoś takiego jednego wielkiego podręcznika do wszechświata, w którym jest napisany rozdział 423, podpunkt pierwszy, a filmy dla dzieci należy robić tak. Nie, eksperymentujemy, uczymy się. Popełniamy błędy, ale nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi.
0: Ja bym to wszystko, wiesz, na wiele z tych rzeczy machnął ręką, gdyby tego nie było aż tyle, nie? I te gwiazdy dzisiejsze, które zasłaniają sobie oko i opowiadają wprost, że przechodziły przez rytuały iluminatów i że są z nimi związani, że są marionetkami iluminati, mają tego dość. Machnąłbym ręką na ten Klub 27, to jest, to chodzi o różne znane gwiazdy, które umierały w wieku 27 lat. I tutaj znalazłem 50 takich gwiazd. Mówi się, że jest ich nawet 70. Można by to uznać. No mamy tutaj na przykład Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Alan Wilson, Amy Winehouse, Brian Jones, Kurt Cobain. Matka Kurta Cobaina powiedziała swego czasu, że dołączył do Klubu 27 i wtedy to się znowu stało głośne, bo to jakoś tak przycichało. Potem znowu się o tym mówiło. No bo to faktycznie, no biorąc pod uwagę, ile jest różnych gwiazd, no to można znaleźć spokojnie kilkadziesiąt takich, które zmarły w wieku 27 lat, ale jak się wszystko to pododaje, tą symbolikę w kreskówkach, możecie sobie wpisać Illuminati Cartoons na przykład i zobaczycie bardzo dużo przykładów dziwnych treści. Mówi się w Simpsonach, ile jest przykładów tego, że coś tam przewidzieli, a tak na dwie wieże. Wczoraj widziałem przykład nowy, którego nie znałem. Tom i Jerry przybywają do Hollywood, chcą zostać gwiazdorami i jakiś tam szef studia, który ich z nimi rozmawia, nie jest w ogóle zainteresowany, ale nagle właśnie na stole ma piramidkę, która z okiem, rozstrzy żyletki. Piramidkę z okiem, która ostrzy żyletki ma, i ta piramidka zaczyna jakieś dźwięki wydawać i on taki wystraszony mówi: dobra, zrobię z was gwiazdy, i za chwilę tu się pojawi szef całego Hollywood i się pojawia jakiś taki szatan z rogami, po prostu mroczny cień. Tom i Jerry tam w ogóle wystraszeni. Jak chcecie sobie naprawdę hardkorową kreskówkę zobaczyć, to sobie Rena i Stimpiego zobaczcie. To gwarantuję wam, że tak zrytej, popieprzonej kreskówki to nie widzieliście jeszcze. No ale w ogóle te różne, te wszystkie dziwne rzeczy, jak pozbierać do kupy, to zbyt dużo jest tych, jak dla mnie, przypadków, żeby nic nie było na rzeczy. I kiedyś się pytałem ciebie, czy sam teraz to powiedziałeś, że dopuszczasz taką możliwość, że jest jakaś grupa dziwnych ludzi, którzy dochrapali się przez wieki takich majątków, no bo przekazują te majątki z pokolenia na pokolenie, zajmują się tylko tym zarabianiem i te pieniądze, które mają, pozwalają im coraz więcej mieć jeszcze i coraz większe wpływy mieć. No to skoro dopuszczasz taką możliwość, to pewnie i dopuszczasz taką, że są to ludzie zafascynowani mrokiem, seksem, bo tak to jakoś jest, że po prostu jak już masz wszystko, to zaczynają cię interesować takie hardkorowe bodźce, typu właśnie seks, czary, rytuały. No sam mówiłeś, że nie jest dla ciebie niczym niezwykłym, że ci ludzie, ci politycy, ci prezydenci się spotykają i sobie odprawiają rytuały mroczne. No to skoro już wiemy, że tak robią, to właściwie gdzie tu jest jakieś zaprzeczenie? Gdzie tu coś się nie zgadza?
1: Jedna ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to jest to, że jak mówisz, że mamy tutaj to poskładane do kupy, no i tego jest za dużo. Ale jeżeli byśmy wzięli i sobie policzyli na przykład, ile każdego roku wychodzi kreskówek w formie seriali czy w formie filmów, i w jakim procencie z nich są jakieś takie właśnie dziwne rzeczy, których jest bardzo dużo. Bo teraz, kiedy mamy właśnie rozwinięty internet i mamy bardzo rozwiniętą kulturę, no to mamy setki miliardów godzin już wyprodukowanych kreskówek, tak? I jeżeli sobie weźmiesz jakiś tam wycinek, który właśnie mówi o takich dziwnych rzeczach, a to seksualizacja, a to, nie wiem, dajmy na to niepoprawne użycie jakiegoś słowa, tak, to się okazuje, że jeżeli zbierzemy to do kupy, to nagle wygląda to, ja pierdzielę, jak bardzo tego jest dużo. Ale jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład to, co jemy, tak? I sobie zrobili, nie wiem, kilka wagonów tego, co zjadamy w ciągu roku, no to ja pierdzielę, ile tego jest. Nie mam, wiesz, chodzi mi o takie fałszywe poczucie zaburzenia skali. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli, że bardzo łatwo jest przy tak ogromnej bazie, z której sobie wybieramy rzeczy, które chcemy przedstawić, znaleźć, przyczepić się do czegokolwiek tak naprawdę i pokazać to w jakiejś jednej skompilowanej formie, tak, w filmiku na YouTube, który będzie trwał 10 minut. I wtedy masz takie wrażenie, tak? Wow, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale nie bierzemy i nie myślimy o tym, że zostało to wybrane z 10 tysięcy dni nagrań wideo. I wtedy już nie wygląda na to, żeby to było aż tak bardzo duże.
0: No tak, ale dziwnym trafem te gwiazdy, których to dotyczy, to są te największe gwiazdy. Dziwnym trafem te kreskówki, o których gadamy, to jest największa korporacja rozrywkowa w tej chwili na świecie, Disney, która rządzi światem rozrywki. I kiedy już tak sobie myślimy, że a może to faktycznie jest jakiś efekt skali tutaj i po prostu się nazbierało, ktoś to skompilował, robi to takie wrażenie, to nagle pojawia się taka impreza jak otwarcie tunelu świętego Gotarda, gdzie właściwie wszyscy jednogłośnie twierdzą, że jest to mroczne przedstawienie o treściach z treściami satanistycznymi, gdzie pojawiają się kopulujący ze sobą tancerze, facet z głową kozła, jakieś maszkarony, cherubinki maszkaronowate. Mrok się z tego wylewa, treści jakieś takie mroczne, demoniczne są tam wszędzie, jacyś ludzie zniewoleni w łańcuchach, robotnicy, niczym ludzie, wiesz, zniewoleni przez rząd światowy. I to też nie robi na tobie wrażenia? Wszyscy dookoła są, wiesz, jacyś wystraszeni i widzą w tym jakiś straszny mrok, a ty wytłumaczysz to jak? Że się bawią?
1: Wokół tunelu Gotarda. Przy tym wokół tego regionu jest pewna legenda. Długo zanim ten tunel powstał, jedynym sposobem na to, żeby się tam przedostać, był most. Legenda mówi, że ten most był niesamowicie trudny do wybudowania, no ale pewien pasterz szwajcarski bardzo chciał, żeby sam szatan zbudował ten most, bo ten most był bardzo potrzebny. Szatan się pojawił, ale zażądał, żeby ów pasterz oddał mu duszę pierwszego człowieka, pierwszego człowieka, który przekroczy ten most. Koleś się zgodził, tylko że bo on sam jako pierwszy miał skorzystać z tego mostu, który został wybudowany przez szatana, ale idąc przez ten most puścił kozła przed sobą. I w ten sposób zrobił w jajo szatana, no bo pierwszym, który przeszedł przez most, był właśnie ten kozioł. Szatan, wkurzony, wziął potężny kamień i chciał rzucić tym kamieniem w ten most, żeby go zniszczyć, ale pojawiła się kobieta, która nakreśliła na tym kamieniu znak krzyża i szatan już nie mógł go wtedy podnieść. W 1977 roku wydano 300 tysięcy franków szwajcarskich, dzięki którym ten 220-tonowy kamień przełożono o 127 metrów, co pozwoliło na wybudowanie tego tunelu. Bo taki kamień, faktycznie ten wielki kamień, jak najbardziej tam jest. Dlatego szatan, dlatego właśnie kozioł. I same media szwajcarskie stwierdziły, że no kogoś tutaj powaliło, jeżeli chodzi o samą formę tego teatrzyku. Natomiast ona znajduje swoją bazę w historii, w lokalnym folklorze. A oprócz tego tam też się pojawiają takie sceny związane z robotnikami, bo podczas budowy tego tunelu bodajże 9 osób zginęło. I reżyser czy scenarzysta tego spektaklu stwierdził, że zechce je w ten sposób uhonorować. Ja się na chwilkę wyciszę, ale będę cały czas cię słuchał.
0: Okej, okay. No w sumie nawet mnie to przekonuje. Zwykłe przedstawienia teatralne też są często bardzo mroczne i tam pojawiają się różne nawet diabły. W sumie też i rozumiem, dlaczego to zrobiło na ludziach takie wrażenie, ale czy nie jest dla artysty też największą nagrodą, że na ludziach coś robi wrażenie właśnie i że to przedstawienie odbija się szerokim echem na świecie, że wszyscy o tym mówią. No artysta jest w niebo albo w piekło wzięty w tym przypadku. Ja sobie obejrzałem całość dzisiaj, to znaczy przeglądałem takie dalsze fragmenty, które nie znalazły się w różnych kompilacjach i tam potem się robi bardziej optymistycznie, pojawia się, no z czego będą zadowoleni, pewnie wierzący katolicy, pojawia się jakiś biskup, który tam święci i wszystko się tak rozpromienia, ale łatwo było tutaj wziąć tylko tą mroczną część, tą pokazującą faktycznie trud robotników, śmierć, tragedię, które towarzyszyły budowie tego najdłuższego na świecie tunelu i wyciąć to z kontekstu trochę, nie? Myślę, że wycinanie z kontekstu to jest takie trochę nieuczciwy sposób pokazywania właśnie takich rzeczy. No, jak ktoś się uważa za badacza spisków, to chyba też się uważa za poszukiwacza prawdy. Przynajmniej tak powinno być. I powinien też pokazać jakby dalszą część tego przedstawienia, gdzie już się robi fajnie i pozytywnie. Jakby zło zostało zwyciężone. Więc no, niestety, trochę tak to wygląda, że ci, którzy uważają się za poszukiwaczy prawdy i którzy twierdzą, że mają dobre intencje, to często w nieuczciwą grę trochę z nami grają, bo nas straszą i trochę populizm sieją i trochę przekłamują i trochę wycinają z kontekstów, więc to trochę nie fair jest, nie? Albo staramy się dojść tutaj o co chodzi, albo chcemy ludzi straszyć i jeszcze zbijać na tym jakiś sobie kapitał. Odsłony, lajki, kasiorę i tak dalej. To jest to, co mnie odrzuciło trochę od tego świadka badaczy spisków, teoretyków spisku, różnych mistyków, to, że po prostu zbyt często przyłapuje ich na nieuczciwej grze i na właśnie na tym wycinaniu z kontekstu i kłamaniu. To jest w sumie zwykłe kłamstwo, jeśli się przedstawia w tak podkoloryzowany i wykastrowany z pewnych rzeczy sposób jakieś treści. No to jest po prostu nieuczciwe ściemnianie, bo koloryzowanie to jest jak na przykład coś przejaskrawimy troszkę i doszukamy się może trochę więcej niż tam jest w rzeczywistości czegoś, no ale nie jak zrobimy montaż i zaczniemy tu sobie wycinać tylko to, co nam przypasuje do naszej teorii. To już jest zwykła ściema, moim zdaniem, a nie żadne koloryzowanie czy tendencyjność nawet. To jest ściema.
1: Wiesz, wielu ludzi albo mogło się nawet nie zaznajomić z całym nagraniem, które jednak było dostępne na YouTube z tego co pamiętam, ale to, co jest karygodne, to jest to, że kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, nie wiedziałem jeszcze o tej legendzie i faktycznie to było takie, no ej, ludzie, to jest tylko tunel, kurde, co wy tutaj jakieś kuźwa kozły noszące kamienie, co wy odpierdzielacie, nie? Tylko, że to mnie to tutaj uruchomiło dalsze poszukiwania, żeby zobaczyć właśnie, jak wygląda lokalny folklor. Dlaczego? Co reprezentowała postać tego szatana? Bo tam są jak najbardziej szatańskie jakieś konotacje, no ale się okazuje, że są szatańskie konotacje, ponieważ sam szatan, sam diabeł występuje w legendzie, która dotyczy tunelu, który zastępuje dokładnie ten most i jeszcze właśnie, że ten kamień został przeniesiony. Ten kamień, którego kiedyś podniósł sam szatan, więc to jest właśnie takie dziadostwo, że nie mamy pojęcia o pewnej rzeczy i nie przyznamy się sami przed sobą czy przed innymi, że wiesz co, kurde, nie wiem czemu to tak jest, zastanowię się, zobaczę. Niektórzy ludzie mają coś takiego, że jeżeli dowiedzą się czegoś nowego, to natychmiast próbują, nie wiem, wyjaśnić innym, w jaki sposób to działa. I wiesz, i zmyślają wszystko na sam, tak, to, co im ślina na język przyniesie. Próbują przy użyciu intuicji zbudować sobie pewną wizję, pewne wytłumaczenie, no i puszczają to dalej. A jeżeli już to zostanie przemielone, sam powiedziałeś, że wiesz, że wszyscy mówią, że to jest jakiś tam spisek masońsko jakiś tam. No, nie wszyscy, bo najpierw to zostało obśmiane przez BBC i potem właśnie szwajcarskie media tak troszkę niepewnie stwierdziły, że no faktycznie to było takie trochę głupie i przegięte i też się zaczęli z tego brechtać, ale potem przyszli, ale jednocześnie przyszli foliarze i powiedzieli, że no słuchajcie, to są iluminaci, bo nam to pasuje do iluminatów czy tam do czegoś tam.
0: No, ludzie lubią mroczne historie i w ogóle być może to zjawisko dzisiejszego szukania diabła wszędzie, to jest analogiczne do tego, jak ludzie w średniowieczu podchodzili do rzeczywistości i też sobie prosty człowiek tłumaczył wszystko, praktycznie coś, co się działo, że to są czary, że to wpływ złego, jak meteoryt, to że tutaj zły duch nadciąga, ognisty i tak dalej, za to, wiesz, po prostu wszędzie te czary były, magia. I dzisiaj mamy dokładnie to samo, tylko ubrane w trochę bardziej współczesne ubranko. I ludzie też opowiadają sobie nadal zmyślone często fantastyczne historie mroczne. I to dokładnie jest to samo. Jak się posłucha różnych ludzi, którzy się zajmują taką tematyką, to oni po prostu z rumieńcami, z wypiekami na twarzy snują dokładnie te same opowieści o diabłach, o czarach, o demonach, tylko że dzisiaj to są bardziej właśnie satanistyczne elity, potrzebujemy coś, co bardziej pasuje do dzisiejszej rzeczywistości, do polityki, do gospodarki, więc no tak na logikę, człowiek się tak bardzo nie zmienił. To, że mamy lepsze wynalazki, że mamy internet, to nie sprawiło, że nagle utraciliśmy swoją chęć do ubarwiania rzeczywistości, że jak czegoś nie rozumiemy, to wypełniamy luki w tej wiedzy różnymi opowieściami niesamowitymi i tak dalej, nie?
1: No ale wiesz, ale to jest fajne, przecież cała nasza sztuka się opiera na tym, że tworzymy pewien alternatywny, no może nie cała, ale kawał naszej sztuki opiera się na tym, że tworzymy jakąś alternatywną wizję świata z jakąś, wiesz, wartością dodaną, tak, jakiegoś królika z rogami kozła, czy coś takiego, czy jakieś dziwne światy, czy właśnie jakiś surrealistyczny świat Salwadora Dalego. I to jest fajne, tak? Ale to jest fajne tak długo, jeżeli nie próbujemy robić z tego prawdy objawionej. I to jest właśnie ten problem, że tworzymy legendy, okej, tacy właśnie jesteśmy. Tworzymy legendy, tworzymy mity, ale nazywajmy je legendami i mitami. Nazywajmy je naszą własną interpretacją, tak? Ale nie rzeczywistości, tylko legendy.
0: Żeby tylko się nie stało tak, że w pewnym momencie jacyś możni tego świata wpadną, faktycznie się zainspirują tymi całymi opowieściami o rządzie światowym, o Illuminati, o masonach, czarnoksiężnikach odprawiających rytuały i że to ich nie pociągnie do tego, żeby to wprowadzić w czyn. Znowu taka samospełniająca się opowieść trochę może tutaj nastąpić, bo to się stało tak atrakcyjne, tak po prostu ciekawe, że wszyscy to chłoną, wszyscy to lubią o tym słuchać, tym się interesują, wiesz, dzisiaj wszyscy i dla tych elit może to też zacząć być atrakcyjne, taka wizja, w której oni robią z ludzi niewolników, odprawiają jakieś rytuały. Samo to gadanie takie ciągłe o tym pcha też jakiś kierunek w rozwoju kinematografii, kreskówek być może i może to, że o tym tyle gadamy, wpłynęło na to, że dzisiaj te bajki robią się mroczne, po prostu zainteresowanie ludzi. Przemysł, czy to filmowy, czy to inny, zawsze jakoś tam stara się odpowiadać na to, na zapotrzebowanie, na to, co ludzi kręci. A skoro ludzi to tak kręci, to być może ma to wpływ właśnie na to, jak wyglądają dzisiejsze filmy, kreskówki. Zauważ, że dzisiejszy film jest właśnie taka próba robienia wszystkiego na poważnie i na mroczno, nie? Kiedyś Batman sobie biegał w fioletowych rajtuzach, a dzisiaj, wiesz, zmaga się z mroczną przeszłością, cierpi, jest noc, pada deszcz i psychopata z nożem się czai Joker. A, właśnie, jakaś nowa produkcja o Jokerze jest, po prostu Joker się nazywa i to może być dobre z tego, co widziałem.
1: No to wiesz, no tutaj takie jakieś kluczowe, bardzo wiele tych elementów kultury jest, jakby to powiedzieć po polsku, jest łatwa do zrecyklowania, tak? Do opowiedzenia na nowo, pojawia się wiele filmów, remake'ów, rzeczy, które znamy z naszego dzieciństwa, jak Fahrenheit 451, jak Pamięć Absolutna, jak Ghost in the Shell. Są to opowieści, które korzystają właśnie z tego całego lore, z tego całego fundamentu jakiejś wcześniejszej opowieści, ale one są napisane i opowiedziane całkowicie na nowo. Dobrą kontrą do takiego Batmana właśnie, do tego strasznego, mrocznego Batmana jest Lego Batman, o którym mówiłem parę nocnych marków temu, który jest strasznie prześmiewczy i naprawdę przez pierwsze 15 minut się śmiałem do rozpuku, a potem wyłączyłem, bo jednak się okazało, że jest gówniane, ale początek jest naprawdę fantastyczny. I twórcy biorą rzeczy.

0: Stanton i duchowny wybili się właśnie na tym serialu i odnieśli potężny sukces. A co do pojawiania się różnych dziwnych przekazów w produkcjach typu Simpsonowie, czy South Park, czy nawet Tom i Jerry, gdzie...
1: Czy Family Guy, no on z tego słynie. Family Guy jest wręcz brany za kreskówkę Illuminati.
0: Tylko dokończę. Jeżeli coś jest z definicji komediowego, to takim, wiesz, takim wzięcie czegoś i obśmianie, albo nawet wzięcie czegoś śmiesznego i przedstawienie to na poważnie, jest fantastycznym żartem.
1: No, fantastyczny sposób też na zostanie buntownikiem, bez wychodzenia z domu i bez jakiegokolwiek ryzyka. To są te różne teorie spiskowe, no bo można być właśnie wojownikiem o wolność i walczyć ze złymi siłami, jeszcze sobie na tym zarobić i mieć fajne hobby. Dla księży fantastyczny sposób, żeby mieć wroga i przestrzegać przed czymś cały czas i robić wykłady i tak dalej. Dla wielu ludzi będzie to narzędzie świetne, no i też i dla mnie, że mogę nagrywać audycję dla was teraz sobie na przykład tutaj z potrzebą.
0: No bo to jest, wiesz, to jest naprawdę potężne coś, na czym można bardzo wiele zbudować, tak? Opowiedzieć jakiś właśnie fragment historii, czegoś nie dopowiedzieć. Nie zakładam, że zawsze to jest zła wola. Natomiast na pewno złą wolą, i tutaj pozdrawiam wszystkich badaczy spisków, i nie mówię tutaj o takich twardych foliarzach, ale ludzi zwyczajnie ciekawskich, że jeżeli się, nie wiem, zaczynamy bronić przed poznaniem informacji dodatkowych, czy odrzucamy informacje, bo one burzą nam nasz światopogląd, ja rozumiem, że to jest naturalne, natomiast człowiek oświecony, człowiek, który faktycznie chce dążyć do prawdy, no to nie ma prawa odrzucić czegoś takiego. Ja sam nie mam problemu z tym, żeby sobie obejrzeć jakiś film z żółtymi napisami i na tej podstawie też coś wnioskować, ale przynajmniej popełniłem to, że go obejrzałem, a nie stwierdziłem, że tutaj ten film broni szczepionek, to ja nie mogę go obejrzeć, albo ten film chwali szczepionki, to ja, przepraszam, a ten mówi, że szczepionki powodują autyzm, to ja go nie mogę obejrzeć, bo to zburzy mój światopogląd. A niech burzy! Nie ma nic słodszego niż światło prawdy.
1: Jestem trochę fanem takiej teorii, dziwnej może troszkę, że większość różnych zjawisk, trendów, mód, które są obecne w naszym życiu, że to nie powstało bez powodu, że to jest jakieś zjawisko, które czemuś służy i odgrywa jakąś rolę w naszym rozwoju. Być może tak jest też z tematyką właśnie spisków, ezoteryki, że może to jest jakiś mechanizm obronny na przykład, który nas zabezpiecza przed tym, żeby to się naprawdę nie stało. Być może to się przeje za jakiś czas i zdewaluuje i spowszednieje ludziom na tyle, że zaczną się godzić z taką wizją wszechświata, że on jest bardziej zwyczajny niż nam się wydaje. I pogodzimy się z tym, co musi nastąpić na przykład. Wiesz, o co mi chodzi, że my po prostu jest jakieś drugie dno w tym wszystkim, bardzo ważne, i że tak musiało po prostu być. Po pierwsze, musiało być tak, że człowiek pierw zagłębi się w religię, kiedy po raz pierwszy popatrzył w gwiazdy, nie? Że musiał po prostu tam zauważyć bogów, różne nadprzyrodzone istoty, a to jest kolejny etap, że eksplozja różnych fantazji na temat, jak jeszcze by mogło być, jakie jeszcze niestworzone rzeczy mogą się dziać, próba pogodzenia tego z rozwojem technologicznym, z tym, że coraz więcej wiemy o świecie, a w końcu takie zamienienie się trochę, no to taka może niefajna zbyt wizja, że pozbędziemy się takich dziwnych marzeń, właściwie można powiedzieć, o tym, że świat jest bardziej niezwykły niż nam się wydaje, i pogodzimy się z faktem, ze smutnym trochę faktem, że jest to wszystko bardziej zwyczajne niż jest.
0: Świat właśnie przestał być zwyczajny. i dosłownie w tym momencie wrzucam link na czaty YouTube i Nocnego Radia. WikiLeaks opublikował dokumenty, które miały być opublikowane w razie zatrzymania Juliana Assange'a, co się właśnie stało. I mam teraz przed oczami

0: raport ze spotkania grupy Bilderberg z 1980 roku. Jest to najnowszy raport, który jest dostępny na tej liście. I możemy sobie zobaczyć, jakie faktycznie były tematy. No i mamy pierwszą część, aspekty polityczne, dyskusje. Iran, Afganistan, relacje między no, allies, no, z przymierzeńcami, aktualny humor w Ameryce, polityczna ewolucja Europy, kraje trzeciego świata, konflikt arabsko-izraelski. Część druga, aspekt bezpieczeństwa. Obecna sytuacja wojskowa NATO, potrzeba silniejszej broni konwencjonalnej, zagrożenia bezpieczeństwa poza krajami sprzymierzonymi. No podejrzewam, że tutaj chodzi o szeroko pojęty Zachód. Część trzecia, aspekt ekonomiczny, zarządzanie naszymi ekonomiami, zależności pieniężne, rozważania dotyczące energii i wpływie zwiększenia cen ropy, mniej rozwinięte kraje i stosunki handlowe. Raport ma 114 stron i jest publicznie dostępny.
1: Wrzuciłem wam na ekran linka i screena z tej właśnie strony. No, jak ty to oceniasz w ogóle? Bo wiesz, ja troszkę się w tym nie znam się na tym po prostu. Myślisz, że co to teraz będzie z tymi dokumentami?
0: Wiesz co, nie wiem, bo strasznie nie lubię WikiLeaks i Assange'a, ale troszkę nam to odkłamie rzeczywistość. Przykładowo właśnie ten papier z Bilderbergów dokładnie potwierdza to, o czym przypuszczałem, że tam się mówi za zamkniętymi drzwiami, a mówi się za zamkniętymi drzwiami dlatego, żeby ludzie, którzy faktycznie rządzą światem, mogli zwyczajnie porozmawiać na temat, porozmawiać o problemach, z którymi ich kraje się borykają, czy właśnie my jako taki jeden wielki globalny kraj się borykamy, bez ryzyka tego, że będzie to w świetle kamer, że od razu zacznie się ocenianie, że gadające głowy w TVN nie będą tutaj wieszać na ciebie psy, że wpłynie to na wyniki wyborów. Przed chwilą się dowiedziałem o tym linku, więc nie wiem, co tam jeszcze jest. Widzę, że jest bardzo dużo na przykład o scjentologii, więc będzie bardzo wesoło. Mamy tutaj jakiś dokument odnośnie Bayera, firmy Bayer i Chin w 2002. Może jakiś skandalik bardzo fajny wyjdzie. Co tu jeszcze mamy? Kosowo. Jakieś Karts 911?
1: Bayer? To ci, tak, co Cyklon B robili?
0: No, chyba tak. Nie, to był IG Farben chyba.
1: Ale to Bayer wykupił chyba IG Farben później.
0: Jest możliwe.
1: No w każdym razie nie ma też niczego niezwykłego w tym, że wielkie firmy mają bardzo wiele grzeszków na sumieniu. I to nawet może nie powinienem mówić grzeszków, co na przykład zbrodni czasami.
0: FBI, Ramadan, FBI, snajperzy. Kuźwa. O ja pierdolę. FIMA, o, mamy film, mamy dużo o FIMA.
1: No proszę.
0: Puerto Rico Facility Closes.
1: No to ciekawe, dobra, no. Ciekawe rzeczy, naprawdę, to tyle różnych materiałów. Trzeba będzie wrócić tutaj do tych źródeł jeszcze i je omówić może, nie? Bo my tu sobie dzisiaj tak na luźno gadamy o różnych spiskach, o różnych diabłach, a tu mamy konkret.
0: No nieźle się trafiło, ale tak na podstawie tego pierwszego dokumentu jeszcze sobie zobaczę FBI Snipers, co to jest, czy to nie jest czasami taktyka nie tajne, ale tylko, a nie, for official use only. A no to można. Można zobaczyć sobie, jakie FBI ma rady dla snajperów.
1: Żeby nie pili za dużo, bo im się ręce trzęsą na przykład.
0: Nie, no to taka kama sutra snajperza troszkę, bo widzę tutaj pozycję i tak dalej.
1: No, także macie linka na ekranie, możecie sobie sami te źródła poprzeglądać.
0: No, ale gówno wpadło w wentylator, to będzie... Tylko, że to jest właśnie ten problem, że tego jest bardzo dużo i na przykład jak Donald Trump upublicznił dokumenty związane z zabójstwem Kennedy'ego, chciałem zrobić o tym, sprawdzam, ale chciałem tak się uczciwie przez te wszystkie dokumenty przebić. Ściągnąłem je, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, po czym sobie przeliczyłem, tak, ile mniej więcej zajmuje mi przeczytanie jednej strony maszynopisu w języku angielskim, no i się okazało, że musiałbym poświęcić jakieś 130 lat, żeby wszystko przeczytać.
1: Trochę się obawiam tego, że takie dokumenty to są dla ludzi, wiesz, nudne i to jakoś bez większego echa może...
0: Foliarze będą foliarzyć, na pewno wezmą tutaj, znajdą jakąś jedną informację i się okaże, że parę dokumentów dalej będzie jakieś coś zupełnie innego, ale nikt tego kuźwa nie przeczyta.
1: No bo to nudne takie dokumenty, lepiej snuć sobie niesamowite opowieści, nie? Niż... Poza tym na przeanalizowanie takich dokumentów to potrzeba sporo wysiłku, trochę wiedzy, a opowiadać o satanistycznych elitach, o tym, co nam zrobią, jak nas już zdepopulują i o tym, gdzie tam myszka Miki z pindolem biegała, no to może każdy w sumie i więc... Obawiam się, że ludzie pozostaną przy fantazjach bardziej, bo fantazje są ciekawsze niż fakty. I...
0: Przede wszystkim straszyć jest bardzo łatwo, tak? Wymyślenie jakiejś bzdurnej teorii spiskowej to 20 minut, a żeby potem poznajdywać źródła, które wskażą, że to jest jednak kompletny bójda na resorach, to są długie godziny pracy.
1: No, to może właśnie taki news z opublikowaniem tego, to będzie tak już jako podsumowanie na koniec i będziemy powoli kończyli. 3 godziny audycji, to może styknie już. No, a tak w sumie zauważyłem, że się też ludzie zastanawiają, co z kotem tego Juliana Assange, bo miał jakiegoś kota.
0: Tak.
1: Takiego fajnego w krawacie, który sobie tam przez okienko widziałem, patrzy na zdjęciu. Ponoć ten kotek gdzieś tam do rodziny wywędrował. Ale zaraz, ja słyszałem, że tego Juliana to przetrzymywali cały czas gdzieś tam uwięzionego. O tym mówił chyba.
0: On był, to znaczy uwięziony, on był w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Więc i siedział tam bodajże 7 lat, nie mógł wyjść wynieść śmieci, bo zaraz by go służby angielskie zdybały, które mają podpisaną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi i mają bardzo podobne prawo, wobec czego ekstradycja w takiej postaci jest bardzo, bardzo łatwa. Swoją drogą mała taka ciekawostka odnośnie samego procesu ekstradycji, bo oczywiście pojawiły się opowieści o tym, że Julian Assange teraz trafi do Guantanamo albo na krzesło elektryczne. Jeżeli popełniasz przestępstwo w innym kraju, czy powiedzmy popełniasz przestępstwo w innym kraju i jesteś, nie wiem, zamordowałem kogoś w USA, ale udało mi się uciec do Polski. I wtedy prokurator z USA próbuje się dogadać z ambasadorem Polski, żeby mnie wydalić, tak? Tylko, że nie można tego zrobić, ponieważ na przykład w stanie, w którym tego dokonałem, okazuje się, że jest kara śmierci. A nie można, nawet jeżeli jest umowa ekstradycyjna, wydać takiego przestępcy, jeżeli kara w kraju, w który chce go skazać i ukarać, jest wyższa niż w kraju, w którym aktualnie się znajduje. No i wszystko niby ładnie, pięknie, ale jeżeli prokurator powie naszemu ambasadorowi, że nie, on dostanie co najwyżej 25 lat, tak jak u was, no okej, no to spoko, no to lecisz. Tylko fun fact, ta obietnica złożona przez prokuratora nie jest wiążąca. Więc może być niezwykle ciekawie.
1: No, ja mam oczywiście ambiwalentne uczucia co do Assange'a, no bo z jednej strony ujawnił, wiesz, bardzo niewygodne rzeczy dla rządu i takie rzeczy, o których ludzie w zasadzie powinni wiedzieć. I wiesz, i taki trochę faktycznie wojownik o prawdę, a z drugiej strony, no, prawo... jest prawo, no i za ujawnianie tajemnic państwowych to jest czasami traktowane jako zdrada, bo To może, to można troszkę przyrównać może odrobinę do takiego Macierewicza i do jego ekipy, że tam ujawniają jakiś agentów w imię prawdy też, nie? Czy w imię swoich jakiś tam swojej niechęci do poprzedniego obozu, czy do czyszczenia pewnych urzędów, że przy okazji po prostu robią dużo smrodu i narażają innych na przykład na wielkie niebezpieczeństwo, tak? Bo takie przecieki mogą często zdekonspirować jakichś agentów, na przykład, których potem ktoś zabije z zemsty jakiejś. No, wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest takie jednoznaczne, że odkrywajmy wszystko i wszystko dla ludzi ujawniajmy, bo to często po prostu mogą z tego być wielkie tragedie. Trzeba ostrożnie trochę. No, ale to nie znam dokładnie wszystkich tych przecieków, co WikiLeaks publikowało. Nie wiem, ile z tego może być właśnie, w jakim stopniu ujawnianie tych rzeczy mogło się przyczynić do jakichś problemów dla ludzi. No nie wiem, musiałbym to przeanalizować, ale zawsze ten, kto gdzieś tam walczy o prawdę i daje ludziom, takim zwykłym, informacje, to gdzieś tam czuje sympatię, nie? A mniejszą sympatię czuje do rządu, do władzy, bo tutaj jakoś nic dobrego mnie nigdy nie spotkało. Z tej strony jakoś taką mam niechęć.
0: Dobrym kontrprzykładem jest tutaj Edward Snowden, który rzucił bardzo konkretne informacje, a informacje wewnętrzne od NSA, podstawowego szpiega naszej planety, opisy systemów, opisy algorytmów, bardzo dokładnie wyjaśnił, o co tutaj chodzi. WikiLeaks miało taki problem, że to był w zasadzie taki, można powiedzieć, pośrednik, że ty daj nam dokumenty, a my tutaj je w anonimowy sposób, żebyś miał ukrytą dupę, upublicznimy. Tylko że problem jest w tym, że oni nie do końca też przeglądali te dokumenty, no i między innymi właśnie wyciekły takie rzeczy jak prywatne adresy zamieszkania zgwałconych dzieci, czy na przykład lista osób w jakimś tam projekcie homoseksualnych, które mieszkają w Arabii Saudyjskiej, co niestety w tym kraju może się bardzo źle skończyć. Oprócz tego Julian Assange był umoczony w politykę wraz ze sztabem wyborczym i to jest właśnie punkt, w którym przestałem go lubić i w którym zacząłem troszkę bardziej mu patrzeć na ręce. WikiLeaks było w kontakcie z tym, z komitetem wyborczym Donalda Trumpa i dogadali się wspólnie, kiedy upublicznić te maile Clintonowej, żeby to było dzień przed wielką konferencją, żeby nie miała czasu na to, żeby zrobić jakąś wiesz, jakiś backstory do tego, nie? Oprócz tego udowodniono, że Assange miał powiązania i współpracował mniej więcej na tej samej zasadzie z Russia Today, tak? Więc to jest ten cały chwyt, że daj nam tajne dokumenty, a my je upublicznimy, okazuje się nagle, że daj nam tajne dokumenty, a my je upublicznimy, jeżeli będzie nam się chciało i będzie nam to politycznie pasowało, albo będziemy mogli na tym zarobić. I to jest, za to ich nie lubię. Głównie właśnie za zaangażowanie w politykę, ale też za to, że no, robili to bardzo wybiórczo, tak jak im pasowało do aktualnych stanów umysłu na świecie.
1: Na pewno bardzo mi się nie podoba to, że jeśli dzisiaj ktoś jest niewygodny dla władzy i tą władzę torpeduje, to znaleziono taki sposób, nie skazujemy tego kogoś na śmierć czy na 25 lat, tylko go na przykład trzymamy w zamknięciu przez 10 lat. Albo no po prostu, jak można tak długo kogoś trzymać, nie udowodniając mu kary, albo zmuszać kogoś, żeby się ukrywał przez całe życie. No i okazuje się, że ludzie za bardzo nie protestują i chyba nie za bardzo też mogą coś z tym zrobić. I taki Stonoga na przykład, to ile on już siedzi w pierdlu?
0: No trochę już siedzi, ale procesu. Z tego co pamiętam, został skazany. Tutaj już Porfiry mnie punktuje odnośnie umów ekstradycyjnych i ma rację, bo ten człowiek się na tym zna. Także dzięki wielkie za sprostowanie. Natomiast no, to, że Stonoga siedzi, on miał bardzo poważne zarzuty, tak? Jakieś defraudacje, coś tam z pieniążkami i tak dalej. On nie jest niewinny. W przypadku takiego Assange'a, no to jest sytuacja troszkę dużo trudniejsza, ponieważ no, wsiadł tam, gdzie miał okazję. No i taki Snowden, powiedzmy, jest teraz na garnuszku Putina, ale może bardzo dużo mu fajnych rzeczy odnośnie Stanów Zjednoczonych po prostu mu dał, tak? Rzeczy, które na przykład nie zostały upublicznione, ponieważ byłoby to ryzykowne przykładowo dla jakiegoś tam agenta, który był tam podpisany z imienia i nazwiska, no i mogłoby się to skończyć tak, że ktoś by przyjechał i zabił mu rodzinę na przykład. No i być może Putin takie informacje dostał i z czystej wdzięczności, ludzkiej wdzięczności tam go trzyma. A co Ekwador ma z tego, że trzymał tego Assange'a przez 7 lat? I kurde, zajmuje pomieszczenie, śmieci nie wynosi, obiadki mu trzeba robić, no to wszystko kurde kosztuje.
1: W sumie to nie wiem, czy sam bym nie chciał gdzieś tak sobie, żeby mnie ktoś utrzymywał przez 10 lat, przynosił mi obiadki, sprzątał za mnie, a ja bym sobie leżał, czytał książki, jeszcze cały świat by mnie uważał za bohatera. W sumie dosyć wygodne życie i dla kogoś, kto jest trochę takim alienem i piwniczakiem, to w ogóle spełnienie marzeń, to może być...
0: No właśnie, tylko to jest ten problem, żeby wiesz, żeby dać też coś w zamian. Co Ekwador zyskał na tym, że trzymał go przez 7 lat? No może jakieś tam dokumenty, tak, ale ich jest tyle, że nawet wątpię, że samo Wikileaks w jakiś sposób nad tym panuje, patrząc na sposób, w jaki to udostępniają. Więc wydaje mi się, że no zwyczajnie ambasador się wkurwił. Zresztą to właśnie ambasador zaprosił policję, żeby go wyniosła.
1: Tak któregoś dnia przynoszą mu te obiadki, a gdzie oliwki? I w ogóle proszę mi tu posprzątać. I dlaczego mam konsolę PS3, a nie PS4? I tak się w końcu wkurwili na niego i go tam wyprowadzili. Mogło tak być.
0: Julian, posprzątaj wreszcie pokój, bo jak nie, to przyjdą po ciebie policjanci i cię zabiorą.
1: Może się zamienił w takiego faktycznie Juliana i tak sobie żył, leżał, se popijał winko cały czas i w końcu mieli go dosyć.
0: Właśnie można było przypuszczać na podstawie tej historii z kotem, jak się okazuje, ponieważ ambasador też stwierdził, że to nie jest zoo, tylko to jest ambasada i kot ma wypierdalać.
1: No ale dziwnym trafem Stonogę też przyskrzyniono w momencie, kiedy ujawnił, krótko po tym, jak ujawnił rozmowy tych polityków w tej knajpie Sowa i Przyjaciele, tak? To tak było?
0: Tak, ale... Tak krótko po tym. Nie pamiętam już tak dokładnie. Natomiast mówię, no on brał udział w jakichś tam machlojkach finansowych, tak? To ciągle nad nim ciążyło. No i to był taki truteń tak naprawdę. To był pasożyt, tak? Który żerował na naiwności polskiego społeczeństwa, który wymyślał różne dziwne rzeczy, który coś tam czasem robił jakieś takie akcje, robimy akcję przeciwko pedofilom, bach, złapany jeden pedofil, bo się chciał umówić z 14-latką, nie? Takie jakieś pozorowane akcje, bardziej właśnie pod publiczkę, pod media, pod to, żeby być bardziej znanym. To jest biznesmen i to taki straszny Janusz biznesu, zabawny, nie ukrywam, natomiast no, ma swoje na sumieniu.
1: W sumie to on przypomina trochę takiego typa, co tygrysa ciągnie za ogon cały czas i tak długo ten tygrys zachowywał cierpliwość, bo on przecież jechał na Kaczyńskiego, na tak te, wiesz, te wypowiedzi jego tam, Kaczyński, chuj, śmieć, wiesz, i tak no za każdą z tych drobnych rzeczy mogli go przyskrzynić, a on tak na wolności był dosyć długo, a w końcu zaczął się faktycznie ciągnąć za nim smród, że komuś tam pieniędzy nie oddał, że tam czegoś nie zapłacił, no to obraza głowy państwa, niepłacenie, obraza funkcjonariuszy i tak dalej, no w końcu go przyskrzynili, no to też ciężko tutaj jakoś bronić i oczekiwać, że państwo zrobi dla niego wyjątek i na przykład on w końcu wejdzie i zrobi kupę gdzieś tam u posła na podłogę, a drugiemu da w cymbał i w ogóle za nic nie będzie płacił i nadal będą go I nadal włos mu z głowy nie spadnie. No w końcu musiała przyjść Kryska na Matyska. No jak jesteś taki wojowniczy, wszystkich obrażasz i jeszcze jakieś machloje, no to w końcu cię przyskrzynią. No słuchajcie, może tych po prostu zarzutów dla niego jest tyle, że dlatego tak długo tam czeka i siedzi i w ogóle, bo zbierają to do kupy. Tutaj obraził 1523 razy, musimy tutaj protokół sporządzić i to tyle trwa. No.
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej też na pewno coś tam się musiał ukrywać. No na pewno pod wieloma względami przegiął. I nie wiem, nie mam takiego wrażenia, żeby ten aparat państwowy był jakiś taki strasznie, strasznie agresywny, tak? Bo ty nie poszedłeś do pierdla, tylko dostałeś zawiasy, tak? Ja kiedyś dostałem, nie wiem, za picie pod chmurką mandat 20 zł, a nie 100 zł, bo kiedy podjechali mi praktycznie pod ten, pod stopy, to tylko uj, ojej, nie, żadnych problemów, dokumenty, cyk, cyk, par, do widzenia i tyle. I nie jest aż tak źle, jakby to chciano nam malować, tak? No a jeżeli 10 razy, 10 po prostu ciągle pokazujesz, jaki to jesteś kozak i oj, jak bardzo mi nic nie zrobią, no to się w końcu bagiety wkurzyły i stwierdziły, co, my nie zrobimy? No to patrz.
1: No tak mówisz, że ludzki pan, że mnie nie wsadzili do pierdla za ten susz roślinny, co miałem przy sobie. No dziękuję, no faktycznie ludzki pan. Nie wsadzili mnie do pierdla może dlatego, że nie karany byłem jeszcze, ale sorry, nie mam szacunku dla naszego wymiaru niesprawiedliwości, jak kolejny raz czytam, że ktoś za gwałt, za pobicie tam dostaje 1,5 roku, a ja dostaję 2 lata za to, że sobie trawkę chciałem zapalić. To widzę w tym wielką niesprawiedliwość. Sprawiedliwość i zupełnie jest to jakieś, wiesz, z kosmosu zanieczyszczonego.
0: Ale to też, jeżeli nie znamy kontekstu, to też ciężko ustalić, tak, czy na jakiej podstawie było to pobicie. No nie wiem, no nie jestem tutaj prawnikiem, bo tutaj Porfiry mnie za chwilkę zabije i będzie musiał pisać kolejny elaborat, więc może ten temat już sobie zostawmy.
1: No, Porfiri twierdzi tutaj, że no umówmy się, krawiec, że miałeś tego suszu dużo. Przepraszam bardzo, 11 gram można spokojnie uznać za nieznaczną ilość. To zależy, u nas to nie jest po prostu określone. Stworzono tak to prawo, żeby móc w pewnym momencie powiedzieć, że nawet 3 gramy to jest znaczna ilość. A są też takie interpretacje i zapadały takie wyroki, gdzie udało się przekonać sąd, że znaczna ilość to jest taka, która posłuży do odurzenia kilkuset osób, że to no, jak plantację masz, to masz znaczną ilość, tak? I można też i tak to rozpatrywać. A można też i tak, że ktoś miał 3 gramy i miał znaczną ilość. Jest to po prostu takie gówniane prawo, że specjalnie zostało tak zrobione, żeby można było każdego przymknąć. A to jest wielka tragedia, bo zauważcie, na przykład kiedyś, no nie wiem, będzie hipotetyczna sytuacja, że stanę się kimś znanym, będę tutaj walczył z systemem, na przykład coś, i podrzucą mi woreczek marihuany, stwierdzą, że to znaczna ilość i na 7 lat do pierdla, tak? Czy na ileś tam?
0: Oj, z tymi podrzuceniami to też tak jakoś nie do końca mnie przekonuje w dzisiejszych czasach, gdzie mamy wszędzie monitoringi, czujniki i tak dalej. Podrzucenie komuś jest niezwykle trudne, a na przeszukanie mieszkania też trzeba sobie zasłużyć. Słuchaj, Krawcze, może zrobimy jakieś 5 minut przerwy?
1: Może skończymy, bo to w sumie
0: a może, może skończymy.
1: No, kończymy już powoli. Już to zaraz będzie 3 godziny i 20 minut. To
0: jak się czujesz po pierwszej rundzie o iluminatach? Czy czujesz się zilluminacony, oświecony?
1: Oświecony może troszkę tak, bo to znaczy cały czas się nad tym zastanawiam, od wielu lat się nad tym zastanawiam i troszkę mnie do paru rzeczy dzisiaj przekonałeś. Parę też przemyśleń jakichś tam własnych mam, takich, że się robię nieco bardziej sceptyczny i po prostu, wiesz, zwalczam w sobie taką naturalną chęć, żeby fantazjować, żeby opowiadać ludziom straszne historie i tutaj bić na alarm i szukać wroga i pokazywać siebie jako tutaj wojownika o prawdę, bo no, nie chcę tego robić po prostu tak na siłę i kłamliwie trochę i populistycznie, bo to jest nieuczciwe i to wiem, że o wiele mniejsze jest wtedy zainteresowanie, jak my nagrywamy tego typu audycje, że wielu nas znienawidzi nawet, że powiedzą, że tu sługusy systemu, pachołki,
0: że cię przeprogramowałem w trakcie audycji ultra dźwiękami.
1: Krawiec miękka faja, spotkał się z potrzebą, ten mu coś tam nagadał, a ten już, mistrzu, tak, masz rację, no jasne, ja wiem, że tak będzie, ale w ogóle się tym nie przejmuję, no bo ważne jest to, czy ja się dobrze sam czuję ze sobą w sumie, a nie tam, czy ktoś będzie mnie wielbił i czy będę miał więcej lajków. No, możecie reagować jak chcecie, też wybaczę wam, jak trochę tam w komentarzach możecie się wyżyć, jak chcecie na nas tutaj, proszę bardzo. Im więcej komentarzy, to też tym więcej jakoś tam w algorytmie możemy zapunktować, więc możecie pisać, możecie dawać, no jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, a jak się nie podoba, to róbcie tam co chcecie, możecie nawet nas wyzywać i tutaj i zadeklarować, że już nigdy nie zasponsorujecie radia, no i tak dalej, i tak dalej. No cóż, dzięki, że słuchaliście, mam nadzieję, że spędziliście miło wieczór.
0: Ja się bawię znakomicie.
1: No to co, spotykamy się w poniedziałek w nocnym tak Marku i no, tymczasem do usłyszenia. Cześć.
0: Na razie, do usłyszenia, cześć.

coś mi pyka. Gdzieś mi coś pyka, cholera jasna. Nie wiem, gdzie to tak pyka. Się zastanawiam, czy mi nie podrzucili jakieś pluskwy gdzieś, że mi tak pyka. Jakiegoś podsłuchu, cholera jasna. Ja ostatnio rozmawiam z ludźmi i nie jestem osamotniony w takim myśleniu, że oni nas podsłuchują. Ja już od dawna sobie zdaję sprawę z tego, że jestem ważny w tej całej układance, cholera jasna. I że oni wią o tym właśnie, że może mają na przykład taką maszynę czasu i wiedzą, że ja w przyszłości będę takim Johnem Connorem, trochę takim Neo, i że wszystko zmienię, że to nocne radio to już, o, to nie będzie słuchało 10 osób, tak jak teraz, tylko to się wszystko zmieni. Tomek od Pomidorów zaczyna się tu jawić jako taka postać jakaś w nocnym radio. Tomek, słuchaj, jest dla ciebie wiadomość. Twoje pomidory to są jedyne pomidory, które jeszcze nie są zaczipowane, to znaczy bez tego, bez glifosadu, bez chemii, która ma nas zniszczyć, to tylko twoje pomidory jeszcze nam zostały. Tomku, Tomeczku, chroń te pomidory i uważaj, będą ci chcieli zabrać te pomidory. Ja nie żartuję, naprawdę. Pomidory są bardzo zdrowe i oni to wiedzą właśnie, że te pomidory są zdrowe. I że tylko pomidory mogą zniszczyć te nanoroboty, które są w smugach chemicznych. Kurczę, odezwałem się dzisiaj znowu do Gabrysia. 12 tysięcy szabel. No coś mi nie odpowiada, nie odpowiada. A taki byłem miły, tam zachęcam. Wpadnij, człowieku, będzie fajnie. Tutaj pogadamy. I nic mi nie napisał w ogóle. A widzę, że jest. Może się boi, że jestem jakimś agentem. Ale właśnie ja jestem ten dobry. Znaczy dobry. Taki względnie dobry. No. I chyba już mi nie odpowie. Może napiszcie do niego listy, jakieś maile w stylu: witam panie Gabrielu, słucham pana od dawna i jestem wielbicielem, tam wielbicielką. Bardzo chciałbym, aby zjawił się pan w nocnym radio. Wszyscy tutaj oczekujemy pana, że się pan zjawi i opowie o swojej walce z systemem. Dzisiaj wszyscy walczą z systemem i wszyscy jacyś tacy zmarnowani. Z kim bym nie gadał, to każdy ma jakiś taki...

zdołowany, zniszczony, zaatakowany. W ogóle problemy mają ludzie. Chyba jestem jedynym człowiekiem na Ziemi, jak tak gadam z ludźmi, który się tak względnie nie przejmuje. Czytałem ostatnio mądrą książkę i tam było właśnie o tym, że ludzie po prostu dzisiaj nie potrafią cieszyć się tym, co mają i chcą mieć coraz więcej i zaburza im się trochę system kary i nagrody, czy jak to tam się nazywa. Cześć Bartłomiej Rybka, cześć Nocna Zmoro, Zenonie, Ciosany z Kartofla, też sobie wymyślił pseudonim. Are Lamson, KGB Rut, pokazuje tu szatańskie znaki palcami, a Repli poznaje po oczach tutaj, po wklejonych oczach, że to jest satanistka. Zresztą wiedz, że coś się dzieje, jeśli ci się ubiera czarno, jeszcze kobieta, jak ci się ubiera czarno, to wiedz, że coś się dzieje. A ostatnio Natanka chwalił ten, ciągle, już jak on się nazywa, zapominam, taki łysy. Zapominam właśnie. Chwalił, że to taki równy ksiądz. Też mówił, że bardzo dobrze, że tych kościołów bronią. Bardzo dobrze. Tak nie podejrzewałem, że on jest taki ten właśnie, jak mu tam znowu zapomniałem. No, wiecie, taki łysy. No to nam się zachwycał, że właśnie no, taka coraz większa konserwa wychodzi z niego. Może się hamował trochę, jak tutaj w Nocnym Radio się pojawiał gościnnie, to... Nie Kowalski, jakoś inaczej to było. No i hop, siup, 100 lat krawcu. Ale co, z okazji imienin wczorajszych to się nie życzy 100 lat, ewentualnie 100 rogali marcińskich, święto marcińskich. Ja zawsze odpowiadam, że rogala to se sam mogę zrobić, jak pójdę do kibelka. Jak coś powiem, kurwa. Sam się śmieję, jak coś powiem. Słuchajcie, tym, którzy są tacy zdołowani, to cóż mogę doradzić jako taki trener personalny? Chyba się zrobię trenerem personalnym albo jakimś psychologiem, bo dużo osób ze mną rozmawia i traktuje to jako jakąś psychoterapię, naprawdę. Dzisiaj to 3 osoby. I tak zauważyłem, że umiem słuchać. To jest fajna robota, bo dobry psycholog to musi słuchać i pytania tylko od czasu do czasu zadawać. Trzeba mądrą minę zrobić, tak się oprzeć. No, na Skype'ie to nie widać, nie? Ale tak trzeba... Tak, no... Opowiedz mi o tym. Powiedz. A więc twierdzisz, że świat się na ciebie uwziął. Opowiedz mi o tym. Mam taką radę, może sobie puśćcie na przykład Eye of the Tiger, Survivor, taka piosenka jest słynna z Rockiego, Survivor. I sobie pośpiewajcie, to jest taka bardzo krzepiąca piosenka. No. Ja włączyłem voice performera, to po prostu muszę pośpiewać sobie, bo nie byłbym sobą po prostu. Bo mi oko mi wypchnie, jak se nie pośpiewam. Śpiewajcie razem ze mną.

Hour of the Rivals and the last nie, to za późno. Of the Tiger. I ubrać się w dresy i wypierdalać na ulicę. Trochę, to, taka, to niby taka kiepska rada. Masz tam depresję, to pobiegaj sobie, ale to jest prawda. Idź se pobiegaj, to ci dużo przejdzie. Tylko za dużo nie biegaj, jak nie jesteś przyzwyczajony, bo ci może wszystko przejść. Dostaniesz zapalenia płuc, się nawdychasz zimnego powietrza i ci wszystko może przejść nagle, nie?

0: No taka jest prawda. W mięśnie idzie stres, a jak tak człowiek sobie siądzie i myśli, to to zaczyna się skupiać na sobie, bardzo na swoich problemach. Dobra, włączę jakiś podkładzik. Jak to leci, to mi się śpiewać chce za bardzo. No a teraz młodzi, ten krótko ostrzyżeni, schludni ludzie w maseczkach z trupimi czaszkami, czaszeczkami wyszli na ulicę. No i zawłaszczyli sobie trochę święto niepodległości. Mogłoby być takie piękne święto, nie? Że sobie ojciec z dzieckiem wychodzi, z matulą, idą sobie, świętują, jednoczą się Polacy. No ale u nas jest już taka tradycja, że to święto sobie tak zawłaszczyli trochę dla siebie. Tacy panowie właśnie, którzy bardzo nie lubią kolorów, chodzą zwykle ubrani w czarne kurtki, w czarne maseczki, czarne spodnie, czarne buty. Nawet jak wchodzą do sklepu i pani się pyta przy kasie, jakiego koloru zapalniczkę dać, to oni mówią czarną. To tacy panowie właśnie z takiego świata smutnego, właśnie czarno-białego, szarego. Lubią bardzo czarne, szare, białe. Białe właśnie lubią bardzo, a czarnego, a brązowego tak niekoniecznie lubią. Jakby tak, no i tak strach trochę, no bo chcesz sobie, powiedzmy, że jesteś taki brązowy bardzo i chcesz sobie wyjść i poświętować też. Na przykład jesteś takim, no, takim brązowo-skórym, i, ale się czujesz Polakiem, nie? No to wyobraźcie sobie, idziesz sobie, taka młodzina sobie idzie, młodzina tu mieszka długo, czuć się Polaka. Młodzina lubić Polska. No i tak wychodzi zza rogu taka gromada tych chłopców krótko ostrzyżonych w liczbie 20 na przykład. No i co tu zrobić? No już nie ma co uciekać, bo oni są trochę, oni mają takie instynkty. Jak widzą, że ktoś ucieka, to nieważne, czy tam żółty, czerwony, brązowy, biały, to będą gonić, tak czy owak. To już nie ma co. Ja bym w takiej sytuacji, gdybym ja był młodzina przystojna, to bym na sposoba ich zrobił i ich zaszokował. Podszedł bym do nich i powiedział, cześć kochani, czy można się przyłączyć do wasza marsza tutaj i świętować? I oni by byli tak zszokowani, że murzyn do nich podszedł, żeby nie wiedzieli, co powiedzieć, by zdębiali, sparaliżowałoby ich po prostu. Ale to już tak mówiąc serio, to trochę takie przykre jest. Jest trochę, że chcesz sobie pójść na mecz, powiedzmy, z synkiem. No to też strach trochę, nie? No bo jechać pociągiem na przykład. I co? I siedzieć w towarzystwie, powiedzmy, tak w wagonie. Siedzisz sobie, a dookoła ciebie takie stado troglodytów podpitych, agresywnych. I tutaj ten trzyma bejsbola, ten łańcuch od roweru. Tutaj kastet, kominiarki. No nawet jak oni potrafią dziecko zaatakować, to taki świat zwierząt trochę, nie? Z kamerą wśród zwierząt. No i jeszcze przyjdą ich koledzy z innego klubu i obrzucają kamieniami pociąg i co? I siedzieć tak wśród tych odłamków, szyb. No, strach trochę, nie? No i raczej chyba nie chodzą na mecze już tak rodzice z dziećmi, a teraz się okazało, że jeszcze święto niepodległości, to też nie za bardzo można tak sobie wyjść z domu, bo rozpierducha w Warszawie poniszczone wszystko, rozpierdolone, syf, kiła i mogiła. Rondo de Gaulle'a to jest takie miejsce w Warszawie, gdzie się ludzie spotykają, coś chyba tak jak we Wrocławiu pręgierz, że można się z kimś umówić. kiedyś jak jeszcze się spotykałem z ludźmi, to na przykład się w internecie zgadywaliśmy, kogoś poznałem tam na grupach dyskusyjnych, to się tam spotykaliśmy i się umawialiśmy, pod pręgierzem się umawiamy, nie? No i takie miejsce spotkań, no i to też takie miejsce w tym stylu widziałem, no żal trochę, te schody poniszczone, porozwalane wszystko, jakieś odłamki szyb, puszki, syf, kwiatki nawet powrywali. Powyrywali kwiatki. Taka piosenka była. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Białej, silnej, muskularnej! No... I to strach trochę już wyjść w ogóle. Odpierdala ludziom. Ale to też jest tak, to są takie behawioryzmy znowu. W ogóle religia, przynależność do klubu sportowego. To są takie rzeczy, które pomagają w tych ciężkich, znaczy w tych dzisiejszych czasach, gdzie ludzi jest tak wielu dookoła i są w sumie anonimowi, nie? Rozpoznawać się. To można po prostu można poznać, kto jest kto i ludzie dlatego trochę to robią. Człowiek jest istotą stadną i lubi się gromadzić wokół podobnych sobie. Kiedyś to w ogóle ludzie sobie żyli powiedzmy w takiej kilkudziesięcioosobowej społeczności. Była sobie taka jakaś osada i oni tam się wszyscy znali, nie mieli tych problemów, a religie trochę temu służą, właśnie tej identyfikacji. Spotykasz anonimowego drugiego człowieka, ale wiesz, że to jest katolik. I taki furiat na przykład już wie, że to jest dobry człowiek, bo katolik. I że to jest wartościowy, wspaniały człowiek. I że warto z nim rozmawiać. I że to nie jest jakiś szatan, co przeczytał Harry'ego Pottera całego, że nim miota jak wskazówkami zegara, tylko to jest porządny człowiek, który wyznaje pewne tradycje i pewien kod kulturowy. To jest bardzo przydatne. No. I tak samo myślę, że cała ta zabawa w te kluby sportowe, to ci ludzie aż tak bardzo się nie fascynują samym sportem. Tylko bardziej ich cieszy, że mogą poznać, obcować, przebywać wśród ludzi podobnych sobie, takich, którym imponuje siła, muskularność, upodobanie do tego, co było, bo kiedyś to było, dzisiaj już nic nie ma.
1: Kiedyś to było ogólnie. Dzisiaj wszystko idzie w złą stronę. Są gubione pewne wartości. I po prostu trzeba to przywrócić, to co było. I broń Boże, nic nie zmieniać, bo wszystko chcą właśnie nam pozmieniać, żeby już nie było tego, co było. A my właśnie chcemy, żeby było tak, jak jest, a jeszcze tak, jak było.
0: No i ludzie lubią... To, co było. Chyba częściej w Polsce, nie? No, a teraz
2: no,
0: jeszcze...
2: mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
3: Kasia. 50 zł. Dobrze, Krawcze, prawisz.
0: Juhu! 50 zł! Hurra!
4: To są generyczne podziękowania wygenerowane przez system sztucznej inteligencji. Podziękowania za chwilę zostaną odtworzone. 3, 2, 1. Dziękuję.
0: Przepraszam, że takie automatyczne podziękowania, Kasiu, ale to nie, za 50 zł to powinny być nie automatyczne przez robota czytane, tylko takie szczere i takie... prawdziwe. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś i że jesteś, jaka jesteś. Ale pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, słuchajcie, żeby się cieszyć tym, co się ma. Właśnie w tej książce też było, że trzeba się cieszyć, trzeba się nauczyć cieszyć tym, co się ma. Bo jak się człowiek nie cieszy i chce coraz więcej, no to coraz więcej też chce i coraz więcej go boli, że nie ma więcej. I trzeba, nie wiem, niektórzy się potrafią cieszyć drobnymi rzeczami, nie? Patrzcie, kiedyś człowiek nic nie miał. Chodził w jakieś tam szmacie, jakieś sandały miał, jakieś zniszczone i się cieszył, że żyje. Że ktoś go nie najechał od wczoraj i że mu nie zgwałcił inwentarza domowego w postaci żony też, bo żona kiedyś była częścią inwentarza, nie wiem, czy wiecie. To w ogóle jeszcze już w starożytności w Babilonie tak było, że żona to była część inwentarza i w prawie Hammurabiego słynnym, no to znamy słynne oko za oko, ząb za ząb, ale nie wiem, czy wszyscy znacie też inne jakieś prawa, które tam były wspaniałe. Na przykład było takie prawo, że jak mi ktoś zgwałci moją żonę, to ja mam prawo pójść i zgwałcić jego żonę. To wspaniałe prawo po prostu. Bardzo w tym jest, jaka w tym jest sprawiedliwość. No bo przecież jak ktoś mi babę zbezcześcił, zgwałcił, a to jeszcze całkiem dobra baba była. To jeszcze całkiem dobra była baba, jeszcze tylko, ale co w sytuacji, jak na przykład on, jak mój sąsiad mi zgwałcił jeszcze całkiem dobrą babę, a mi daje do zgwałcenia w zamian, jako rekompensatę daje mi taką już zużytą babę i taką już nieszczególnie, co ja mam ochotę gwałcić, to jest trochę wtedy niesprawiedliwe. No, takie kiedyś było prawo właśnie. Żona była mniej ważna niż niewolnik. Zdaje się, że dopiero Sokrates zrównał kobiety z niewolnikami. No tak, jakoś tak było. Hammurabi w ogóle dzielił ludzi na wolnych, na jakichś niepełnowolnych i na niewolników. Były trzy grupy jakby. Kobiety w ogóle tam pewnie nie było. Była gdzieś tam, no właśnie, jako część inwentarza. Była koza, krowa, żona. No. Ale to bardzo sprawiedliwe jest, uważam właśnie. On mi zgwałci, to ja jemu. Ale ja przychodzę i patrzę, ale ta kobieta, ta baba już chyba była gwałcona, proszę pana, pan mnie tu próbujesz ocyganić, bo pan zgwałcił jeszcze nówkę taką nieśmiganą, jeszcze ani razu nie była zgwałcona, a pana to już chyba była zgwałcona, ja tu widzę. No i to może się cwaniak taki trafić, który będzie miał kobietę przygotowaną do gwałcenia w zamian, zgodnie z prawem, i będzie gwałcił inne i dawał cały czas tą samą do gwałcenia innym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I mi się nie podoba, że się to zmieniło. Komu to przeszkadzało? Takie wspaniałe prawo było w Babilonie. Hammurabi to po prostu, to była nowa jakość. Nazywali go król sprawiedliwy, największy z królów, któryś wprowadził sprawiedliwy świat, żeś uczynił w końcu. To cholera jasna, to jakie prawo wcześniej było, się tak zastanawiam. No, ale w każdym razie była to nowa jakość zupełnie, to co Hammurabi zaproponował. On w ogóle, to ludzie podejrzewali, że to z góry musiało przyjść, to takie to mądre, to właśnie z tym gwałceniem i z tym oko ząb za ząb, że to takie mądre, że to on sam tego nie mógł wymyślić. I wtedy takie starożytne szury sobie debatowały. To jest takie mądre, że taka wiedza nie mogła przyjść, nie mogła się pojawić tak tylko to musiało przyjść od jakichś istot niebiańskich chyba, tak mnie się wydaje, nie wiem. Tak sobie debatowali, że to za mądre, to nie mogło tak samo. I uważali, że jakieś istoty tu króla nawiedziły we śnie i mu to takie cudowności podpowiedziały chyba. I komu to przeszkadzało? A dzisiaj się w dupach poprzewracało, chodzą te wściekłe macice. I w ogóle jak tak porównuję sobie te marsze tych wieszaków, tych wściekłych macic i tych chłopców kulturalnych, krótko ostrzyżonych, schludnie ubranych, te białe koszulki, szelki, krzyże celtyckie, piękny, piękny znak. No to widać po prostu, nie? W ogóle te wściekłe baby. Wstrętne, to jest wstrętne. To ja bym to w ogóle... To... Dawno chłopa nie miały, ja bym to zgwałcił wszystkie i by im rozum wrócił. Się baby nie bije, to im wątroba gnije, a chłopcy tu kulturalnie przyszli, zapalili racę. Święto światła to w ogóle takie, to takie Purim, takie trochę. Te, no, czy jak to tam się nazywa? Chanuka to chyba święto światła, nie? No to u nas też takie święto światła. Dużo się tam świeciło. A tam przy okazji postrzelili jakiegoś reportera, tam pod okiem mu guma weszła, w ranie została, coś, ale to, i tam aresztowali kilkudziesięciu. Ciekawe, kto zapłaci za to, za te zniszczenia wszystkie. No pewnie ci chłopcy aresztowali tych kilkudziesięciu. Na pewno założę się, że są z bogatych rodzin, inteligenckich, zamożnych. No, na pewno będą mieli, żeby... Ale to tak w ogóle jakieś takie święto wandala, bo tam poniszczyli jakieś hulajnogi, jakieś te rowery miejskie, co im tam się trafiło, nie? Była bitwa pod Empikiem, to będą kiedyś pisali książki historyczne. Bitwa pod Empikiem, gdzie dzielni młodzi Polacy zmierzyli się z tęczową zarazą. Bitwa pod Empikiem. Może oni też mają jakichś czempionów swoich, nie? Jakiś Adolf Żyleta, taki dwa razy większy od pozostałych, w ogóle wciągnął sterydów, kurde, 10 kilo.
5: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Cześć, krawiec, uśmiechnięta buźka, mnie to wszystkie baby olewają, chyba mnie wszyszki mają w dupie. A mam 184 cm, uśmiechnięta buźka wzroście.
0: Szyszka w dupie?
3: Wszystkie
0: nie, to
3: dupy
0: wszystkie
3: ode mnie odwracają. Joku, mam tego do końca. Język.
0: No proszę. Bartłomiej Rybka. No, cóż za hojny donate. 1 zł. To warto było. Nie, słuchaj, nie, dobra, nic nie mówię, bo zaraz, wiecie jak to z Bartłomiejem jest. Nakręcę go i zaraz wyślę tu 10 tysięcy złotych z tekstem, co, mnie nie stać? Nie chcę prowokować, potem będę miał na sumieniu. Wiesz czemu, no nie wiem czemu cię olewają, Bartłomiej. 184. No wiesz, no może kobiety nie patrzą tylko na wzrost. Znaczy, kobiety takie są w sumie, że w dużej mierze, znaczy wszyscy jesteśmy trochę zwierzętami, ja tak uważam. I tu by mi taki właśnie krótko ostrzyżony młodzian by mi zajebał i potem by się chwalił. A wczoraj zajebałem takiemu jednemu, co mu powiedział, że człowiek to też zwierzę. Sobie pomyślałem, że co, że to moja stara to jakaś dzika świnia w takim razie? Mu zajebałem, nie? A tam, szacun, no. Bardzo dobrze, żeś zrobił. Bardzo dobrze, żeś zrobił, siwy. No. Wiesz, no, ale prawda jest też w sumie taka, że kobiety trochę patrzą właśnie, czy zdrowy, czy muskularny i tak dalej, bo widzą w tym dobre geny do przekazania, nie, tam dziecku. No, potem jak się dziecko urodzi, to jest takie ryzyko, że cię baba zostawi i się na dziecku skupi. Chyba, że będziesz zapewniał byt i przynosił do jaskini tam mięsiwo, grosiwo, to będzie

pić. To w ogóle mam nie pić, nie palić, nie? Kto pije i pali, ten nie ma robali. Jak mawia stare, staropolskie przysłowie. No, musisz pokazać kobiecie, że jesteś zdrowy. Tam książeczkę zdrowia jej pokazać. No. Ale kobiety okazuje się w ogóle, że są bardziej odporne na głód. Taką informację mam. Bardziej są odporne na głód i zmęczenie. I w ogóle kobiety jakoś lepiej znoszą choroby. Facet jak się rozchoruje, to od razu przeżywa strasznie i myśli, że umiera i już się leży. Tam ma się przeziębił i leży taki. Księdza wołać. Powiedz Halina, czy ja umrę? Ale szczerze. Szczerze, powiedz. A kobieta się rozchoruje, to sobie tam kaszlnie dwa razy. Idzie pracować. Ktoś musi, nie? W ogóle to jest dziwne, że kobiety nie zdominowały jednak cywilizacji, bo tak naprawdę im dalej idziemy w przód na tej linii czasu historycznej, to się okazuje, że coraz mniej przydatna staje się taka siła, po prostu głupia siła, nie? A coraz więcej jest kombinowania, zawierania paktów, dyplomacji i w tym są lepsze kobiety. Kobiety potrafią łagodzić różne spory. A jeszcze jak były takie czasy, że ludzie dużo alkoholu pili, ja myślę, że to przez ten alkohol dużo wojen w ogóle było. Mogłoby się okazać, gdyby ktoś to zbadał, ja chyba zbadam, profesor Krawiec zaraz zbada, to by się mogło okazać, że dużo konfliktów było powodowanych właśnie tym, że ludzie dużo alków spożywali, nie? No nie, faceci są lepsi w kombinowaniu i łagodzeniu sporów, pisze Ogon Konia. A mi się wydaje, że kobiety właśnie są bardziej skłonne ku temu i bardziej predysponowane. Nie mają tyle testosteronu, wiesz, nie wkurwią się i ilu było takich władców, którzy, co, ja ich nie rozwalę? Będą mnie pluli w twarz? Daj mi miecza, dawać mi miecza. Już tam gnał się napierdzielać. A kobiety są może bardziej emocjonalne, ale to nie są takie... Ale to może chwilkę sobie tam się poemocjonują, a potem... O, chłopie, popracuj w sfeminizowanym środowisku, to zobaczysz, co to są konflikty, pisze Zenon. A ty tam, ty wikipedysta Zenon, se do swojej Wikipedii wracaj. Ty w ogóle, jak wszyscy w Nocnym Radio, w ogóle nie uznajesz czegoś takiego... Właśnie w tym Nocnym Radio właśnie to nie uznają czegoś takiego jak logika. Musicie sobie zdawać sprawę z tej właśnie elementarnej rzeczy, że w Nocnym Radio, przepraszam, że tak powiem, ale coś takiego jak logika to w ogóle nie jest istotne dla tych ludzi. No. Nie wiem, czy... Tak o nas mówią niektórzy, wiecie, że u nas logika jest zupełnie nieważna. I że się zajmujemy tematami zastępczymi właśnie. Może coś o Jasiu Pawciu drugim, nie? Temat zastępczy. To właśnie chcą, żebyśmy o tym rozmawiali, o takich bzdurach. Są ważniejsze rzeczy. Ja dzisiaj wchodzę do sklepu bez maseczki i mówię, co... Co, maseczkowcy, debile? Co? Ja, jak wy nic nie wiecie, jak śpijcie dalej. Tak się na cały sklep rozdarłem, tak ludzie się głupio patrzyli, lemingi. A ja mówię, ale was urobili, o, już was mają w garści, a wy... posłuszne jak te barany po prostu. Ja już więcej do tego sklepu nie przyjdę. I takim powiedziałem i aż im w pięty poszło i czuję, że ich ukarałem, że jak powiedziałem, że nie przyjdę już do tego sklepu i czuję, tak widziałem, że taki smutek w oczach ich, że jak im powiedziałem, że już nie przyjdę do tego sklepu, że ich to bardzo dotknęło, ale im pokazałem, nie? Po prostu, no, ale to trzeba w końcu tupnąć nogą, ile można.

0: No, to już nie ma żadnych szans. Ja nie widzę żadnych szans dla tych ludzi już. Nie widzę żadnych szans rozwoju w ogóle ludzi w Polsce. Żadnych już, nic, koniec. Maseczkowcy, debile, lemingi po prostu. To są ważne tematy. By wypowiadać się o kobietach, trzeba znać dwa pojęcia. Irracjonalizm, hipergamia, reszta to matriksowe brednie. Pisze Bystre Oko. Bystre Oko, szybka ręka. Takie elfie zakręcie jest. A to tematy zastępcze właśnie różne. Nie no, ja nie wiem, czy można mówić o temacie zastępczym w przypadku, kiedy nasz wielki rodak okazuje się, że wcale nie był taki święty znowu. W sumie najbardziej znana osoba z Polski na świecie chyba. Wiecie, o kim mówię. Nie ma go już z nami. No i się okazuje, że jak to w tym powiedzonku, a dziad wiedział, nie powiedział. Ale jest ciekawsza rzecz. Na pewno wszyscy kojarzycie firmę Huawei. Huawei. To izraelska jakaś. Mogliby zrobić taką konkurencję. Właśnie telefony Huawei. Taka konkurencja dla Huawei. Jak się czyta? Huawei się czyta, tak? Ciekawe, co to znaczy, jakby to przetłumaczyć. Może jakieś takie hej ho po prostu. Huawei. Dzięki, Zenon. To Huawei. No i ten Huawei. Wokół tej firmy było dużo kontrowersji w ogóle swego czasu. Przypomnę wydarzenia z 2019, kiedy ABW aresztowało ludzi związanych z tą chińską korporacją i oskarżono ich o szpiegostwo. W Czechach natomiast stwierdzono, że działania Huawei na terenie kraju to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Są też na czarnej liście w USA, USA, gdzie państwowe spółki miały zakaz korzystania z urządzeń tej marki. W Polsce kojarzymy ze smartfonami, ale tak naprawdę to są routery, switche i różne te urządzenia, które są potrzebne do tworzenia sieci. Więc jak macie internet w jakimś tam Playu, nie Playu, czy tam w innym Orange'u, to być może oni korzystają z tego Huawei'a też. A tu się posądza od lat już tego Huawei'a, że oni instalują jakieś backdoory, czyli takie tylne drzwi, przez które można coś tam szpiegować ludzi, jakieś oprogramowanie szpiegowskie, te sprawy. No a to jest taka korporacja, firma, która współpracuje z rządem chińskim na całego i są z tego dumni i się z tym nie kryją specjalnie. Być może nawet została ta marka stworzona trochę w tym celu jako taka broń. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo okazuje się, że elektronika Huawei jest w Watykanie. Tam wszystko, telefonia, sieć, kamery, wszystko jest to od Huawei'a. I teraz pojawiły się informacje, że chińska partia dzięki swoim właśnie szpiegowskim praktykom i dzięki zainstalowaniu urządzeń marki Huawei w Watykanie jest obecnie już od jakiegoś czasu w posiadaniu pewnych kompromitujących materiałów, wiecie, na zdjęć, haków, na purpuratów. Wiadomo, o co chodzi, nie? Tam gejostwo, pedofilia, orgie, to, co tam lubią się właśnie bawić, szczególnie mafia lawendowa pewnie tutaj przoduje w różnych tam hulankach. No i dlaczego to jest niebezpieczne? W Chinach jest około 12 milionów katolików. To dość sporo. I oni się dzielą jakby na dwie grupy, na dwa kościoły. Jeden kościół to jest taki koncesjonowany przez partię i sterowany przez partię, a drugi to taki kościół podziemny bardziej, który chce bardziej po swojemu odbywać praktyki religijne i tak dalej. I oni są trochę tam ścigani i tak dalej. No i można się teraz zastanowić, dlaczego Watykan na przykład tak milczy w sprawie wolnego Hongkongu, o który się upominają Chiny. Dlaczego papież Franciszek to taki, no, socjalista. Ciągle się go oskarża, że jest lewakiem, ten papież Franciszek. On, owszem, krytykuje otwarcie kapitalizm. Mało tego, domaga się większej kontroli państw nad rynkami. Ciekawe, nie? No, a jakby nie było, to jest jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. A zdaniem na przykład według rankingu Forbesa to najpotężniejszy jest w ogóle papież Franciszek. Ma najwięcej do powiedzenia, wszyscy go słuchają. No, czy papież Franciszek to komunista? Ja bym powiedział, że bardziej socjaldemokrata, czyli owszem, jest za zniesieniem kapitalizmu, ale na drodze powiedzmy jakichś tam demokratycznych reform. No ale to zawsze bliżej, zbliżamy się do takiej wizji, która może być kompatybilna z tym, co chcą Chiny. I teraz oglądałem sobie dzisiaj w Realu 24, tam się wypowiadał Elmer Yuan, biznesmen z Hongkongu, który walczy o wolny Hongkong, o demokrację i tak dalej. No i on twierdzi, że Chiny wydają rocznie 100 miliardów dolarów na Watykan, że sponsorują ten Watykan obecnie i że to na przykład Pekin sobie tworzy listę biskupów, kardynałów, z której może sobie potem dowolnie wybierać papież Franciszek według swojego uznania, nie? Były też jakieś takie słynne porozumienia między Watykanem a Chinami w 2018, gdzie Watykan się zgodził przyjąć, zgodził się na listę mianowanych przez partię komunistyczną biskupów, kardynałów. No tak jakby bardzo chętnie się zgadzają na wszystko, co Chiny chcą, nie? I broń Boże nie krytykują. No i myślę, że to właśnie kij i marchewka, że z jednej strony faktycznie mają te obciążające materiały, haki. Dużo się dzisiaj chyba rozgrywa właśnie na zasadzie tych haków. Tu mamy jakiegoś polityka, który chodził po burdelach z nieletnimi, tu mamy jakieś orgie z wibratorami, no i możemy tak sobie szantażować. Kij i marchewka, albo bierzesz od nas 100 miliardów i się słuchasz i robisz to, co chcemy, albo się nie słuchasz, buntujesz się i nie masz 100 miliardów, tylko pali ci się dupa, bo ujawniamy materiały różne kompromitujące, bardzo kompromitujące. Takie, po których już nie wstaniesz, nie? Jak to świat zobaczy. Więc myślę, że coś w tym jest. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie tak może być. Ale jak się zastanowić, to samo chrześcijaństwo jest mocno takie socjalistyczne. To znaczy, to jest skomplikowane, bo w sumie te pierwsze komuny chrześcijańskie, no to tam się ludzie dzielili wszystkim ze sobą. Było dobro wspólne. No ale to były czasy, gdzie wiele różnych społeczności tak żyło po prostu. To nie było tak, że tam wszędzie pieniądze mieli. Pieniądze to wynaleziono później, nie? I kwitł barter albo dzielenie się tam w ramach społeczności, to może być nawet praktyczne i się sprawdzać, jak żyjemy powiedzmy w kilkudziesięcioosobowej społeczności. Czy to wtedy nie jest praktyczne, dobre, że ja ci dam ziemniaki, a ty mi uszyjesz buty na przykład, albo naprawisz coś? Raczej tak, no. Biblia w ogóle też raczej nie, bardzo niepochlebnie się wypowiada o bogaceniu się i tak dalej, nie? No to takie socjalistyczne trochę. Tam ludzie wykonują takie prace fizyczne, klasa robotnicza, tu cieśla, tutaj jakiś, no. I wspomagać biednych, no to też taki socjal trochę, nie? No jak on nie pracuje, to trzeba mu pomóc, no. Trzeba mu pomóc. Mi się wydaje, że chrześcijaństwo jest takie trochę socjalistyczne. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. No. I można się w ogóle zastanowić, bo to tak się jakoś zbiega w czasie. Tu mamy tą kwestię właśnie wpływu partii komunistycznej na Watykan. A ten Watykan to w ogóle taka arena, wydaje mi się, na której różne siły ze sobą się naparzają. Jacyś iluminaci, jezuici, masoni, Chińczycy, tak wszyscy. I tak się ten Watykan zastanawia tutaj, kto z kim walczy, komu dać dupy, komu się sprzedać i tak dalej. No taka kurwa babilońska w ogóle, która już nie wie, komu ma dać w ogóle. Już z tego wszystkiego zgubiała, komu ma dać. No ale popatrzcie, też to się jakoś zbiegło z tą akcją właśnie z Janem Pawłem II. Jakby nie było, co by o nim nie mówić, to jest najbardziej antykomunistyczny papież wszechczasów. I teraz nagle Watykan sam wypuszcza raport, z którego jasno wynika, że Jan Paweł II wiedział o różnych przypadkach pedofilii i nic z tym nie zrobił. Czyli no, takie w sumie najgorsze, w co można kogoś wciągnąć zaraz po samym robieniu takich rzeczy, no to ukrywanie takich rzeczy i awansowanie ludzi, którzy takie rzeczy robią, bronienie ludzi, którzy takie rzeczy robią. No i czy Watykan w ogóle wypuszczałby raporty, które uderzają w sam Kościół, a dodatkowo dyskredytują chyba najpopularniejszego i najbardziej lubianego papieża, który jednocześnie jest słynie z tego, że jest antykomunistyczny. Nawet linia obrony jest też, no, jak zwykle taka, że Jan Paweł II miał takiego pierdolca na punkcie komunizmu, służb, że on wszelkie te doniesienia, które do niego napływały o nadużyciach seksualnych wśród kleru, to on to traktował, że to są akcje służb, że no to komunistyczne akcje po raz kolejny próbują namieszać w naszym kościele. Tak mówił, jak mu tam donosili, że coś się dzieje, to on nie dowierzał. Ja się tak zastanawiam, bo kiedyś też o tym mówiłem w audycji poświęconej krytycznemu spojrzeniu na pontyfikat Jana Pawła II, gdzie mówiłem o tych, o różnych rzeczach. Też już dawno o tym mówiłem. Dla ludzi to teraz szok taki wielki, dla niektórych, nie, że wiedział. A dla niektórych szok, a dla niektórych temat zastępczy. To jest też bardzo wygodne mówić, jak coś nam jest nie po drodze, jak coś nam ideologicznie nie pasuje, że temat zastępczy, to głupoty. Nie? A moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo jednak to jest taka ikona Polski trochę, najbardziej znany Polak. I co będą teraz mówili? Polska, to ten kraj, taki wiem, rozumiem, ten, co pedofili bronił. Tak, to już kojarzę. I ten drugi, taki, co tam tego, co komunizm ratował. Yeah, to ten Bolek, to no. Bolek i Lolek, dwaj najbardziej znani Polacy przecież. No i tak trochę pada pomnik tutaj. Sami księża, nie mówię nic takiego strasznego, tu sami księża się krytycznie teraz wypowiadają o Janu Pawłu. No i papież Polak, no. I ten raport wskazuje na przykład, że Wojtyła wiedział o ciążących na pedofilu McCarricku, takim amerykańskim księdzu, oskarżeniach. I tu uwaga, ale papież zapytał samego McCarricka, czy jest winien. Zrobiłeś to, McCarricku? A on odpowiedział nie. I papież mu uwierzył. Jak mówi, że jest niewinny, no to chyba nie ma co drążyć tematu. No chyba wyraźnie powiedział, że jest niewinny i papież uwierzył mu. No a wy byście nie uwierzyli? No Nie wiem, czy pamiętacie słynną akcję, słynny incydent, kiedy Sinéad O'Connor, irlandzka piosenkarka, obok której kiedyś mieszkałem, z okna widziałem jej dom i tą łysą glacę, jak tam wychodziła, wsiadała do samochodu. No, to ona podarła zdjęcie papieża w ramach właśnie protestu przed ukrywaniem pedofilii przez niego. To było dawno temu i wtedy ludzie to zszokowani byli, nie? I skazali na taki ostracyzm trochę. Wiele listów szło do Watykanu w tej sprawie, ale to zły dziwisz, zły wilk chował przed papieżem to wszystko. On nic nie wiedziałem. Co? No i... No właśnie, a ja bym się papieża spytał, a co Pan Jezus powiedział? No, powiedział to, że ten, kto gorszy maluczkich, gorszy, nawet nie tam im robi brzydkie rzeczy, tylko gorszy, to lepiej niech se kamień młyński przyczepi do szyi i skacze do wody. Jezus to był fajny taki miodas, bo to było takie starożytne powiedzenie, zabijcie się! No, tak jak Keltus trochę, nie? To, zabijcie się! To fajne, to taki superstar faktycznie Jezus, nie? Ci, co gorszą maluczkich. No i tak, rok 2010. Jan Paweł II wstrzymuje dochodzenie w sprawie swojego przyjaciela wielkiego, Hansa Hermana Grojera, oskarżonego o molestowanie, uwaga, 2000 chłopców.
1: Co? Niemożliwe. To pewnie znów wściekłe ataki. No i tyle, no.
0: No, nie, no przyjaciela by tam tego sądził, no. Martial Marciel, uważany przez JP2 za wzór dla młodzieży w ogóle, wzór dla młodzieży, molestował młodych kleryków, kilkudziesięciu, co najmniej. Uwodził kobiety dla pieniędzy. Ale to...
1: Tak było.
0: Nagradzał watykańskimi odznaczeniami, znaczy się JP2 nagradzał, takie kreatury jak Jimmy Savile, największy pedofil chyba wszechczasów i największa kreatura zboczona, wstrętna. No i ogólnie przymykał oko, negował, nie dowierzał, nie wiedział. Za każdym jebanym razem nic nie wiedział i wierzył. Ale to jest, wiecie co, bardzo wygodne jest takie, to nazwałbym to graniem głupa trochę, że on zawsze lepiej wyjść na naiwnego. Może on nawet kreował taki wizerunek, że jest taki przewrażliwiony i taką ma paranoję lekką, że to, no, to służby działają, bo żeby potem mieć linię obrony. I, no, naiwny byłem, nie? Naiwny. Lepiej wyjść na naiwniaka niż na złego człowieka, który po prostu woli chronić swoich kumpli. Swoją drogą, on się z wieloma takimi zboczeńcami przyjaźnił coś. Tu przyjaciel wielki, tu drugi przyjaciel i to fajnych kumpli. Nie wiem, wy też macie takich kumpli, którzy gwałcą dzieci? No, ja już dawno o tym mówiłem, jeszcze za czasów nocnej jazdy z Klodem żartowałem sobie, tak, znaczy tak pół żartem mówiłem, że Jan Paweł II nie gwałcił małych dzieci, to jest bardzo, bo tak wtedy było modne takie właśnie skandaliczne zawołanie, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, tak krzyczały sobie anony, a ja mówiłem, nie mówcie tak, to nie gwałcił, tylko... bronił tych, co gwałcili. No, to proszę nie krzywdzić papieża. Broniłem go. No i cóż, no... Teraz wybielanie Wojtyły, że to wszystko wina Dziwisza. Że on podstępnie tutaj chował, ukrywał i ten... Oni też się przyjaźnili bardzo, no, z Dziwiszem. Kapciowy jego. No, myślę, że po prostu Jan Paweł II, tak podsumowując, już nie chcę tego tematu tak drążyć, myślę, że po prostu wolał pozostawać w swojej strefie komfortu i dobrze się czuć, być wielbiony, nie przejmować się jakimiś tam aferami, nie być czyściutki, nie upaprać się i nie podskakiwać, nie narażać się swoim kolegom miłym. Też bardzo wygodne, nie? No. I tyle. Jak ktoś ma ochoty, ja się nie dziwię, no. I ty się temu nie dziwisz. Taka piosenka była. Jak macie ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. Możecie skomentować, co was tam zainteresowało, jakieś inne tematy, coś was ubodło, coś was zniesmaczyło, coś was rozczarowało.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Viagrę potrzebuje dla wikarego uśmiechnięta buźka?
0: Viagrę potrzebuje dla wikarego, ale to co, że wikary ci będzie potem wsadzał w pupę, że dla niego chcesz tą viagrę przynieść? Czy o co chodzi? Ja nie wiem, nie rozumiem. No, ale to tematy zastępcze oczywiście, to nie warto rozmawiać o tym wszystkim. Ale prawda jest też taka, że jak są te różne skandale, protesty, no to cichaczem wprowadzają na przykład, czy to chodzi o podwójne opodatkowanie, czy jakieś nowe haracze, no i ciągle coś nowego. Cichaczem, w nocy. Fajny rząd w ogóle, który wprowadza różne ustawy, spotykają się w nocy kupują respiratory. Macie od handlarza bronią? Macie kasę?
4: A macie respiratory?
0: To pan z ABW.
4: Macie kasę? A pokażcie pierw respiratory. Nie, najpierw kasa.
0: I ten, co sprzedaje respiratory, ma taką czerwoną kropkę od laserka na czole, w razie jakby coś kombinował tam ze służb, panowie na balkonie czekają, snajper. No to taki polski rząd właśnie, wspaniały, nie? No, jeszcze możemy dożyć czasów, gdzie będziemy faktycznie żyli w jakimś takim totalitaryzmie, ale takim prawicowym. Może coś na wzór V for Vendetta. Tam był taki właśnie prawicowy totalitaryzm. Stąd też takie opinie czasami się pojawiają, że V for Vendetta to jest takie lewackie, lewacki bełkot. Cześć Gumball, co tam u ciebie?
5: Tańcz z nami, tańcz, dam ci pomarańcze i ba ciągle trwa, kiedy papież tańczy.
0: O, tam słyszę kogoś w tle, chyba się ciocia zdenerwowała na ciebie, że tak brzydko mówisz o wielkim Polaku, czy ktoś tam w tle, coś? Jak ty możesz tak mówić, śmiać się, dworować sobie, młody człowieku? Halo? Coś zamilkł. Chyba go tam opierniczają właśnie.
5: Nie,
0: ciotka,
5: nie, nie,
0: babka,
5: nie, nie. To akurat siostra wbiła, ona pytała się, za ile Netflixa kupić.
0: Aha, no tam siostra, dobra.
5: Nie, ale nie,
0: słyszałem ciotkę. Słyszałem ciotkę, bo stój, dostałeś opierdol, dlatego wyciszyłeś internet, bo tam no, dostałeś burę. Okay. No.
5: Mam drugą zwrotkę zaśpiewać?
0: A no, dajesz. Co tam było jeszcze?
5: Proszę bardzo. Tylko muszę sobie znaleźć jakąś lepszą wersję, bo ta jest za bardzo grzeczna.
0: To jakieś się tu robią mistrzostwa w szkalowaniu papieża, kurczę. W Nocnym Radio. Konkurs.
5: No, powiem ci, że to jest moja ulubiona rzecz, szkalowanie papieża, a szczególnie o 21.37. Nie, przepraszam, jakie szkalowanie? Ja
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie,
5: człowieka.
2: Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Ponoć proboszcz też coś wspominał, że będzie robił wjazd na aptekę na bocznym
5: człowieka?
3: Probowstwie uśmiechnięta buźka.
1: A jak mówił Pan Jezus?
5: Tak Pan Jezus powiedział.
0: No, to śpiewasz tą drugą zwrotkę, bo nie dostaniesz gumy turbo zaraz i się skończy.
5: Dobrze, okej. Okay. To... czekaj, to sobie puszczę w tle. Żebym słyszał. Okej, okay, całą ci piosenkę zaśpiewał. Okej?
6: Okay. No. Jesteście już gotowi na imbę. Kto ma ręce, nie podnosi w górę je. Rolewski, twój przyjaciel poprowadzi cię. Śpiewają teraz wszyscy anuncja. Jestem motę volte, la la la, habemus. Popam ganu majum. Tań z nami, tańcz, dam ci pomarańcze. Imba ciągle dwa, kiedy papież tańczy. Daj poniesie, nikt tu się nie zgubi, bo tu
0: to
6: jest
0: papież Jan Paweł II. Pięknie, geniusz, brawa, brawa dla tego chłopaka, piękne piosenki. No i widzicie, tak właśnie dzisiaj młodzi o papieżu śpiewają takie piosenki. Myślę, że to taka karma trochę wraca. No, miał za uszami, jak się okazuje, Karolek. O, tu mi pisze, że mam zbyt dużą szybkość transferu. To pierwszy raz widzę, że mnie YouTube informuje, że mam... I sugeruje mi, żebym zmniejszył 10 razy, bo faktycznie tam zwiększyłem sobie przepustowość. Dobra, będę musiał zmienić. Ale za to może ładniej brzmię, bo lepszy transfer.
5: Znaczy to nic nie zmienia, bo bitrate obrazu masz i masz bitrate dźwięku, nie? I bitrate obrazu nie wpływa na bitrate dźwięku.
0: No, bo sobie zwiększyłem bitrate na 12 tysięcy, a YouTube sugeruje...
5: A to za dużo.
0: No tak, a YouTube sugeruje 2,5 tysiąca.
5: Ty pijany jesteś, krawiec, na co ci tyle?
0: Nie, bo zwiększyłem na potrzeby ripowania sobie czegoś przez OBS-a. Bo okazało, że OBS mi lepiej ripuje w lepszej jakości filmik z Unity niż wtyczka do Unity, która tak kompresuje, że są takie artefakty jak, kurde, w piwnicach Watykanu.
5: Ogólnie ja tak polecam, teraz tak powiem, Shadowplaya, ty świetna rzecz. Ludzie, co mają Nvidia, korzystajcie z tego, ustawcie sobie replaya. I można ustawić go nawet na pulpit, nie? Jak ktoś coś powie śmiesznego, zawsze możecie sobie zrobić 30 sekund albo nawet 5 minut, jak wolicie, nagrania. I zawsze macie, wiecie, nie? Ktoś tam coś powie, coś śmiesznego się dzieje, od razu cyk i już nagrane.
0: Potem
5: i to od razu, do tyłu to nagrywa.
0: Aha.
5: W sensie, że to wiesz, to nie jest tak, że nagrywa od momentu, tylko że po prostu trzyma bufor jakiś. Wybierasz sobie 5 minut, 30 sekund, ile tam chcesz, nie?
0: Dobra, zostawmy techniczne gadki, bo się ludzie zanudzą.
5: No jak, to szkalowanie papieża wymaga poznania takich technik.
0: No tak, trzeba wkleić główkę potem, zrobić jakiegoś
2: stepującego. Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego,
0: no
2: co
0: rybka,
2: mamy w tej chwili na świecie,
0: rybka,
2: a
0: no
2: jeszcze
0: tak
2: gorzej.
0: Po złotówce
3: Bartłomiej
0: będziesz wkleiał,
3: rybka, 1 zł,
0: biedaku.
3: Gumball, albo się postarasz dla widzów,
5: a, co to znaczy,
3: albo to będzie
5: twoja
3: ostatnia
5: się.
3: Wizyta w nocnym radiu Smutna Buźka.
0: No, chyba ci sugeruję, że się słabo starasz, że coś, nie wiem o co chodzi. No, ale to ty, Bartłomiej, też tutaj kiepsko wypadasz, też się słabo starasz. Złotóweczka, to wiesz, to więcej tutaj zawracania dupy, to mi się bardziej tutaj monitor wypala od tych komunikatów twoich i na amortyzację monitora nie wystarczy. To złotóweczka... Co to jest w ogóle? No. Wstyd, panie Rybka, po złotówce.
5: No, pan Janusz Pawlacz, jak to powiedzieli. Mortadela, mortadela, Janusz Pawlacz w dzieci strzela. Świątek, piątek, czy niedziela, Janusz Pawlacz do dzieci strzela.
0: Tak, to był taki wesołek, taki śpiewak w latach 90. popularny, Stan Tutaj, miał taki pseudonim, Stan Tutaj. I on śpiewał takie piosenki właśnie, mortadela, mortadela, i wywijał jakąś tam kiełbasą na scenie, no to cudowne to było w ogóle, cudowne. O, Viagrze śpiewał, to były w ogóle ciekawe czasy, ponieważ wiele piosenek miało product placement. Tak myślę, że panu Stanowi
2: sponsorowanie złych mediów
0: zapłacił za reklamę Viagry.
2: Mamy w tej chwili na świecie, a będzie
0: czekaj,
2: jeszcze
0: gorzej. Czekaj, bo znowu donate.
3: Baran podkreślenie z podkreślenie Komodo. 10 zł na dwa hale mocne.
0: No, dziękuję. No, już lepiej. Varan z Komodo tutaj. A to jakiś reptiliański pseudonim. Varan z Komodo. Reptilianie słuchają. No, dziękuję, dziękuję. No, co miałem powiedzieć? No, więc Stan Tutaj sobie śpiewa nagle, wypuszcza piosenkę o Viagrze. Świetny sposób na zareklamowanie się, nie? Przypuszczam, że bardziej się opłaca komuś dać w łapę artyście, żeby nagrał piosenkę o Viagrze i ta piosenka potem leci w jakimś disco relax 5 razy w tygodniu, niż wydać majątek na nudne reklamy, których nikt nie chce oglądać. A tak to jeszcze ludzie sami śpiewają o tej Viagrze.
5: No jak, to była świetna piosenka disco polo, którą ja do dziś pamiętam.
0: A to czekaj, to było coś... Viagra, Viagra, na pewno mi zagra. Coś tam, uważaj, Januszku, nie szalej w tym łóżku. Taka durna piosenka i puszczano to w telewizji, w TVP. Albo słynna piosenka Mydełko Fa, nie? No to też
5: właśnie
0: myślę,
5: że... chciałem nie powiedzieć.
0: No, to też myślę na tej samej zasadzie.
5: Ty ja, Mydełko Fa.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: A, ty Bartłomiej jesteś młodziak, rybka. To nie pamiętasz. Czekaj, grosz. Bo rybka się okay, zreflektował tutaj.
3: Smutna buźka, wygrałeś uśmiechnięta
0: pisze,
3: buźka.
0: Okej, krawiec, wygrałeś i wpłacił złotów i jeden grosz. Rybka, a ty wiesz, bo ja sprawdziłem, ty wiesz, że z tych donate'ów, jak ty wysyłasz złotówkę, to na PayPalu mam 0, że Bartłomiej Rybka wpłacił 0, bo PayPal sobie liczy coś tam, jak ty z zagranicy wpłacasz, to on sobie więcej bierze opłaty i do mnie dochodzi 0, także... Z tych donate'ów nic nie zostaje tak naprawdę. To zabawne jest w sumie. Jeszcze sobie tutaj zerknę. Może tym razem przeszło. Zobaczymy.
5: W obie strony nic nie staje. To jest właśnie komunizm. Ty nic nie dostajesz i on nic nie dostaje.
0: A jeszcze jak chciałbym mu zrobić zwrot, na przykład zwrócić tego donata, to ja zapłacę za tego donata. Czyli będę musiał jeszcze dopłacić. Tak, dokładnie jest tak, jak mówię. Bartłomiej Rybka. 0, 0, 0, 0, 0. Mam 5 donatów od Bartłomieja za 0.
5: Ktoś tu powiedział, że jestem lewakiem. Chciałbym usłyszeć czemu, bo pierwszy raz w życiu ktoś mnie nazwał lewakiem.
0: No albo jesteś katolik, albo jesteś lewak i pedał. No to tak w Polsce się ocenia.
5: O, no to ciekawe, bo mnie oprócz Polski to walą za hardego prawicowca. Ja tak naprawdę ani prawicowcem, ani lewicowcem siebie nie uważam. Raczej gdzieś po środku, bo mam różne skrajne opinie lewicowe i prawicowe.
0: Viagra, Viagra, działała na szwagra. Ostrożnie, staruszku, nie szalej w tym łóżku.
2: I sponsorowanie Marcin pisze tu, słuchajcie, słuchało się do tego, co mamy w tej chwili na
0: znowu
2: świecie, a będzie jeszcze
0: gorzej. O, 3 złote, mała pipka.
3: 3 złote, 2 grosze.
5: Rybka 3 złote, 2 grosze.
0: 2 grosze, rybka to pipka. Ale to szkalują rybkę. A to zobaczymy, ile doszło na PayPola z tych 3 złotych.
5: Rybka, weź zapłać złotówkę 12 groszy i tam napisz. To 12 groszy, tylko nie płacz, proszę.
0: A, to nie było przez PayPala, tylko przelew. To nie sprawdzę, ile doszło. Ale dziękuję bardzo. 3 złote też.
5: Ja zawsze chamsko robię donaty, bo ja robię blikiem.
0: Pieniędzy ci u mnie dostatek, ale i te 3 złote przyjmiemy.
5: A jak w ogóle ci dochodzą blikiem donaty? Jak dochodzą, ile procent masz z tego wtedy?
0: Nie wiem, to musiałbym bym tu jakoś to przeanalizować, sprawdzić, ale nie wiem, czy się da.
5: No, to szkoda. Nie, bo ja zwykle blikiem robię, bo to najszybciej mi jest. W sensie biorę telefon, wpisuję kod i od razu ten jest donate.
0: No faktycznie, blik jest wygodny, to prawda. Też ostatnio się coraz częściej skłaniam ku takiej formie płatności. To jest nawet szybsze, no to jest tak samo szybkie, no, jak przelecenie kartą w sumie, bo to wpisujesz ten kod i potwierdzasz i jest, nie? Fajna, wygodna metoda. Ale PayPal też wygodny.
5: Jest dobry. Ja używam go na Switchu, bo panowie z Nintendo to są śmieciuszki i nie pozwalają Polakom mieć dobrych promocji. W ogóle jak można za 250 zł wołać za grę, która ma kurwa 3 lata?
0: No i jak można jeszcze za taką konsolę tam 1300 chyba kosztuje Switch.
5: Cichaj tam, dobra konsola, się nie zna.
0: Nie no, Switch fajny jest Switch, nawet bym sobie kupił, ale trochę taki drogawy. Gdyby kosztował tak 900 zł, 800 to myślę byłoby dobre.
5: Ale 2000 za PlayStation 5? Nie, to już jest świetna cena.
0: No ale PlayStation 5 to jest potwór, nie?
5: No tak, bo PlayStation 5 to możesz zabrać wszędzie. Nie no dobra, bo zaraz wejdę tutaj w Console War, a ja tak naprawdę to mam wywalone, kto z jaką konsolą i PC-tem, czy czym tam korzysta.
0: Okej, Switch fajna konsolka, fajna, taka sympatyczna. No, tylko czy tam są jakieś gry dla dorosłych, czy znowu tylko wąsaty?
5: Właśnie są,
0: wąsaty,
5: Nintendo jako jedno z niewielu pozwoliło na wstawianie gier bez cenzury. To znaczy możesz chyba tam wjebnąć pornosa i oni nie mają z tym problemu.
0: A tak się czaję właśnie na jakiegoś handhelda, czyli na taką przenośną konsolkę. Właśnie tu poleca Nocna Zmora PS Vita, że można by kupić. No, może się skuszę. Myślałem o PSP, żeby sobie może jakieś kupić, ale to chyba lepiej tą Vitę, tak? Lepiej tą Vitę, chyba lepsze, tak?
5: Znaczy Vita ma wsteczną kompatybilność z PSP, nie? To znaczy w teorii, to znaczy w sklepie możesz kupić wszystkie gry na PSP, a ja nawet nie wiem, czy sklep dla PS Vity działa, ale powiedzmy sobie tak, jak kupujesz PS Vitę, to jesteś świadomym konsumentem i wiesz, że są pewne metody, nie będę tutaj mówił jakie, na stworzenie z tej Vity takiej maszynki, która przyjmie na przykład, nie wiem, kartę podłączoną albo USB i przez komputer tak, no tak prześlesz parę gierek i one się tak magicznie uruchomią.
0: Jest właśnie pytanie, czy Vita się da zhakować tak łatwo jak PSP, bo PSP to się da zhakować prościutko. Widziałem tutoriale, nie, jak to zrobić.
5: Tak, Vita też łatwo zrobić, znaczy jak masz odpowiednią, ale to w większości można sprawdzić sobie, jakie są. Także jak masz starszy model minimalnie, to wszystko jest do zrobienia i można sobie z PSP gry instalować. A na PSP było dużo fajnych gierek, które na przykład nigdy, znaczy teraz to wyszło, ale dużo nie wyszło jeszcze, bo do swego czasu na przykład GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, były tam Uncharted, tam chyba było Drake Fortune, czy jakoś tam, nie pamiętam teraz, ale było parę takich ekskluzywów, czy tam na Vita, czy na PSP, które nigdy, nigdzie nie wyszły.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej Rybka.
0: Czekaj, bo
3: 1 złoty, 2 grosze.
0: Kłamiesz.
3: Krawiec? Smutna buźka, kłamiesz, smutna buźka, to jest niemożliwe. Nie zabrali,
0: nie
3: być ci 100%.
0: No właśnie, właśnie zabierają.
3: Uśmiechnięta buźka.
0: Zabierają właśnie 100%. Nie wiem, no to chyba wynika z tego, że są jakieś wyższe haracze, opłaty, jak się z zagranicy przez PayPala przesyła. Może ci tam za przewalutowanie, za operację to dłużej idzie i wymaga większej mocy przerobowej, bo to jest dalej i tak dalej. No i zostaje zero. No mam tu jak byk, no 0000000. I znowu doładowałeś PayPala. No. Zróbmy, Bartłomiej, eksperyment. Wyślij stówę i zobaczymy, ile z tej stówy zostanie. Pewnie 50 zł, jak znam życie. Nie, no, tak źle nie będzie, ale no, złotówki się nie opłaca wysyłać, bo tylko sponsorujesz PayPala w sumie. Wstrętnych kapitalistów.
5: Mi się zdaje, czy w ogóle to przychodzi przez ten system, bo on tam teoretycznie może sam brać. Nie wiem, co, jaki to nam... Tip donation? Nie, w sumie nie wiem. Tipli, nie? No może tam przez te tipli właśnie ściąga haracz i ta złotówka w ogóle nie przechodzi.
0: Stawiałbym raczej na PayPala, ponieważ jak się z Polski wysyła, to nie pobiera, to pobiera mniejsze opłaty.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Rybka to pipka.
0: Rybka to pipka, znowu. No, to już, rybka to pipka. Już mówiłeś, panie pipka, że rybka to pipka, no to się powtarzamy trochę, no ale dziękuję za 3 złote.
5: Mi się zdaje, że ten donate jest za każdym razem, kiedy rybka coś wrzuci.
0: Albo to sam rybka nakręca, tak, żeby coś się wokół niego działo, w myśl zasady, nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili i sam wysyła, że tu rybka to pipka, a nie, no bo to jest przelewem, a rybka przez PayPala. Chyba nie on. Dobra, słuchaj, Gumball, bo mi coś słuchalność spadła znacząco, kiedy ty się pojawiłeś na antenie.
5: Bo przestałem szkalować papierze i zacząłem gadać o poważnych tematach.
0: No nie wiem, czym to jest spowodowane, ale zróbmy taki eksperyment, że przewietrzymy antenę i zobaczymy, czy wzrośnie. Może ktoś inny jeszcze do mnie zadzwoni.
5: Dobrze, na razie.
0: Na razie. Na razie. No, także luźne gadki. Zobaczymy, co tu będzie. O, ktoś tutaj już spadało, ale zobaczymy, czy teraz wzrośnie. Nie, to trzeba chwilę odczekać. Zobaczymy. Ma ktoś ochotę jeszcze zadzwonić? Ja już się wygadałem. Wiecie, są takie media, gdzie główny prowadzący, już nie chcę pokazywać palcem, robi wstęp 10 minut. Co prawda, to zdarzy mu się coś ciekawego tam poopowiadać, ale sobie tak poopowiada 10 minut, a potem mówi, no, dzwońcie, jak nikt nie zadzwoni, to idę sobie i mam was tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, że tak powiem. No i ludzie dzwonią, a ja tu co, godzinę robię wstęp i kto to doceni?

0: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, o, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Bartłomiej Rybka. 1 zł 99 groszy. Poddaje się smutna buźka, 2 złote bez jednego grosza, uśmiechnięta buźka, no wróć z gambolem, uśmiechnięta buźka.
2: No dobra, to zrobimy test, zobaczymy ile zostało z tych... O, no i mamy chyba odpowiedź. Ze złoty 99 wysłane przez Rybkę na PayPola wpadło 56 groszy.
3: Radujmy się.
2: No pięknie, pięknie, ale zdziercy. Ja jestem z tego samego zdania, co Franciszek. Bym zlikwidował kapitalizm. Wszystko bym zlikwidował. W jakiejś środzie,
0: sponsorowanie
2: dzisiaj,
0: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 złote. Nie będziesz miał donatorów cudzych przede mną.
2: O, jaki piękny przekaz właśnie. Tak, nie będziesz cudzo słyszał innych, nie będziesz miał innych radiów. Nie będziesz miał innych radiów. Nadnocne radio. Witam słuchacza, Hart Pagan.
4: Dobry wieczór tobie i wszystkim, cześć.
3: Dobry wieczór. Co tam?
4: Sim, co lubi. No nie, już szykowałem się do spoczynku, ale myślę, słucham ciebie, tak nikt nie dzwoni, no to... Postanowiłem zadzwonić.
2: Nie wróży to najlepiej, taki wstęp, że nikt nie dzwoni, to ja zadzwoniłem, bo tak już miałem iść spać, ale postanowiłem jednak, że jeszcze nie będę spał. No to nie wróży najlepiej.
4: Bardzo się ubawiłem twoimi tymi, zwłaszcza tą piosenką donate'ową, to była bardzo genialna wręcz.
2: A, dziękuję, dziękuję. No... Odpuszczam ci za tą pochwałę wszystkie twoje grzeszki. Ale tylko te małe.
4: Nie, no jasne, że trzeba jeszcze jakiś odpust wykupić, wiadomo.
2: No właśnie. Nie, to już wedle uznania, jak ci serce mówi, ja nie naciskam. Ale każdy słuchacz nocnego radia powinien brać odpowiedzialność za swoje radio i dary serca powinny płynąć, synu.
4: No, z mojej strony płynie w twoją stronę taka ogromna sympatia.
5: No, mam nadzieję, że was słucham, więc sprawiedliwość
4: myślę, że
5: dopadnie.
4: Ta energia też dociera jakoś.
1: 50 zł. O, to może na dłuższe gadanie, szkalowanie i pasażerze udawanie, wiesz, buźka mrugająca okiem.
4: Jakby są różne formy energii. Pieniądz też jest jedną z form energii, prawda?
2: Ale właśnie najlepiej ta dobra intencja, najlepszym nośnikiem dobrej intencji są właśnie te dary serca pieniężne. I tutaj właśnie Wiking 5 dyszek rzucił. No, jak przystało na barbarzyńce, cieszy się, że tutaj, że szkalowanie jest chrześcijańskiego papieża. I na dłuższe gadanie, szkalowanie i papieża udawanie. No, pięknie, mój drogi panie, na steropianie. No, dzięki, Wiking. No, to posiedzę w takim razie. Nie to, żebym był jakimś tutaj wyrachowanym materialistą, chytrusem, któremu się z pazerności trzęsą łapki, ale bardzo miło. Widzisz, ty też, Hart Pagan, no to wiesz, ksywka zobowiązuje, też z tej samej wioski, może jesteście gdzieś tam wioskę obok, tutaj Wiking, tutaj ja Pagan.
4: Ja bardziej chyba z tych takich szkockich okolic. Myślę, że gdzieś Highlander, taki też twardy, ale bardziej, wiesz,
2: tak,
4: powściągliwy w wyjmowaniu sakiewki.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, do Szkot właśnie. Szkocki słuchacz.
4: No często grywam gambit szkocki, więc może coś w tym jest.
2: No, ale szkockich, żydowskich słuchaczy to też lubimy. No, to też tak. A kto jest bardziej skąpy, Szkot czy Żyd?
4: No to myślę, że już jest chyba bardzo indywidualna kwestia. który, jaki Szkot, jaki Żyd, nie?
2: No właśnie, Szkot i Żyd znaleźli miedzianą monetę i tak ją ciągnęli, że wynaleźli drut miedziany właśnie wtedy. Tak ją siłowali o tego miedziaka i tak powstał drut miedziany właśnie.
4: No dobra, nie
2: wiem. Co tu piszą na czacie? Ja bym zadzwonił i ciekawe historie bym opowiedział, ale za mało pijany jestem i się wstydzę. Pisze Waran z Komodo. No to Waran to powinien się raczej, wiesz, taki bojowy być, nie? To jest taki bojowy jaszczur. A ty się tu wstydzisz. No. Bardziej skąpy jest Szkot w mini spódniczce. Tak pisze to Misiu. Dobra. Dołączymy Błażeja. Oj, się Skype zawiesił. Ja nie wiem, co z tym Błażejem jest. Jak mu się internet nie psuje, to mi Skype'a zawiesza. No psuj. Halo, Błażej, jesteś?
6: Szalom.
2: Szalom, witamy.
6: A waj, bo było pytanie, kto jest bardziej skąpy. Ale kto mówi, że mi skąpi? To tylko interes się robi. Pieniądz musi krążyć, to nie jest tak, że się trzyma. Ej, waj, rozumiesz?
2: Ja doskonale rozumieć. Właśnie na antenie mamy Szkota i Żyda. To niepodobna. Co to się... Co?
6: To mądrzejsze o to nie wspominać.
2: No, to właśnie musisz przestać żydzić, jak to pięknie po polsku mówimy, na internet i sobie lepszy internet zamówić, Błażeju.
6: Ale panie, ale co, skąd ja te szekle wezmę na ten internet? Ale panie, szekle to nie lecą tak z nieba. Tu nawet w Izraelu trzeba pracować. Chyba, że pójdę na jakiś zasiłek internetowy. No, ale w każdym razie, no, przepraszam wszystkich za wczoraj, ale się po prostu wyjebał Vodafone w okolicy całego powiatu chyba.
2: I w ogóle tego samego dnia YouTube padł też na jakiś czas, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem.
6: Ja myślę, że to był spisek żydowsko-masońskich elit przeciwko papieżowi i świętu narodowemu.
2: No, albo ktoś wiedział, że szykuje się taka audycja w nocnym radio, to możecie się śmiać, ale my mamy może małe zasięgi, ale może się komuś zależało, żeby ta audycja się nie ukazała.
6: A to przypadek, że tak to wszystko razem?
2: No.
6: Przeciwko Polakom, patriotom, katolikom? To jest spisek, no, który ma za zadanie umniejszyć papież, nie, już nie, bo jestem ciężki w takim bzdur gadaniu. No, przeciwko papieżowi, jedynemu świętemu Polakowi, a nie temu tam Franciszkowi, co przyszedł, antychryst jeden.
2: Nie, no bo tutaj się szykują tacy goście, z jednej strony Żydówka, z drugiej Arabka, no i może ktoś się bał, że nocne radio jakby... te dwie strony ze sobą zjedna i nastanie pokój, a im nie zależy na tym, żeby był pokój na świecie. Wiesz.
6: O właśnie, mam kolegę tutaj, Wahan Palestyńczyka, z którym zresztą wypiłem niejedno i mieliśmy taki pomysł, jak to w żydowskiej głowie może się zrodzić, żeby założyć firmę razem i żeby donaty szły na przyjaźń żydowsko-palestyńską.
2: Może zrobimy taką akcję w ogóle jakąś godzenia. Będziemy godzili ze sobą właśnie satanistów i chrześcijan, Arabów i Żydów. Kogo tam jeszcze
6: moglibyśmy? Dzieci i papieża.
2: Dzieci i papieża, właśnie. Szurów i racjonalistów. Konserwatystów i tych, co są hopsiub do przodu, nie wiem, tam liberałów, czy jak nazwać, postępaków, będziemy z konserwatystami, konserwy i postępaki będziemy godzili tutaj. No ja próbowałem tutaj, wiesz, zapraszać osoby ze świata alter ego, ale nie chcą przychodzić, boją się. A co mówił Jan Paweł II?
6: Nie, Paweł II co mówił? Kochajmy dzieci wszystkie.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
6: Tak, tak, wszystkie dzieci. Wszystkie. Dziwisz, tak? Czy się dziwisz temu?
2: Ja już się niczemu nie dziwię.
6: Ale w ogóle jest, no jest nadzieja, no. Już powoli, wiesz, to zaczyna tak jak w Irlandii być, no. Już ludzie zaczynają, nowe pokolenie, laicyzować i niedługo może osiągniemy poziom ateizmu izraelskiego. Ty wiesz, ile jest ateistów w Izraelu? 43%. Ostatnio robiłem research.
2: O, to zaskoczenie trochę. Też zaskoczyło mnie trochę, że 14 milionów katolików w Chinach, nie? To też...
6: No, w Chinach to wiesz, to są wielkie liczby, no 14 milionów, to tak jakby, nie wiem, w Polsce było, nie wiem, 5 tysięcy, nie? Co to jest 14 milionów w Chinach?
2: A jak się modli po chińsku?
6: Ja nie wiem, jak się modli. To nie, to trzeba, wiesz... Do partii, nie? Czy tam do przewodniczącego. Chociaż nie, do tamto nie ma żadnych papieży, religii, jest pieniądz. Czyli właściwie tak jak w kościele katolickim. Pieniądz jest najważniejszy.
2: A jak jest po chińsku Jezus Chrystus?
6: To weź mnie nie pytaj. Żona chyba nawet nie wie. No, tak nie za bardzo się orientuje w tych naszych tutaj gusłach i zabobonach.
2: A Jan Paweł II, jak on tyle języków znał, to on też mówił po chińsku?
6: Nie, no chyba z tego co wiem, to nie. No. Jan Paweł II był głuchy i ślepy, po pierwsze. Na krzywdę dziejącą się braciom mniejszym. Ty, ale w ogóle to będzie teraz, ja wiesz, to zawsze czemu się nadaje w ogóle imiona ulicom po śmierci, nie? I to zazwyczaj już parę dobrych lat po śmierci danej osoby. No, żeby nie trzeba było potem zmienić.

0: Lubił się ze wszystkimi dyktatorami największymi świata. Lubił tym tam właśnie w kościele tuszować i tak dalej. I coraz bardziej wychodzi, jakie to piękne ziółko było. No i no, czy powinniśmy właśnie mieć ulicę takiego człowieka? A usuwać jakichś bohaterów typu, nie wiem, kogo tam mi ostatnio usunęli w Bydgoszczy, zmienili na jakiegoś tam Goloba czy innego, jakiegoś Berlinga czy tego. No, w każdym razie by no, nie Berlin, tylko Świerczewskiego zmienili. O. A Świerczewski poległ jak żołnierz na froncie, walcząc z bandami UPA, a usunęli ulicę. A taki papież, który tam dzieci za bardzo lubił, tuszował, jak była tam, on tam paru nawet wydał prawie na śmierć swoich własnych funkcjonariuszy w Ameryce Południowej, no bo byli za biednymi, nie, a nie za hierarchią, także no tak to jest, nie.
1: Przepraszam pana bardzo, jak dojść na ulicę Jana Pawła II? No to proste. Pójdzie pan tutaj skwerem Jana Pawła II, skręci pan na rondo Jana Pawła II, tam będzie pomnik Jana Pawła II, a dalej już za placem Jana Pawła II skręci pan w uliczkę Jana Pawła II i tam już prosto dojdzie pan do ulicy Jana Pawła II. Dziękuję panu.
0: Czekaj, to chyba w Warszawie jest to słynne skrzyżowanie, które wcześniej się nazywało, chyba nie pamiętam, Armii Czerwonej i Armii Czerwonej i chyba Świerczewskiego, czy coś takiego, a zmieniło się na Solidarności Świętego Ducha. O.
2: We Wrocławiu zmienili plac 1 maja na Jana Pawła II. Też. No. Wszystko jest Jana Pawła II.
0: A właśnie, no, jest proste. Ale wiesz, że mam ulicę Jana Pawła II u mnie w mieście, zwanym Aachen?
2: Wiem. To znaczy, domyślałem się.
0: Jak ten. I to w całym centrum miasta, tam ratusz stoi. Jak też kiedyś tam rzucił okiem na kanał towarzysza tego, jak to tam mam, Michała. Jak był u mnie w Aachen, zrobił relację i tu o, filmuje. O Boże, papież. Papież w Niemczech nawet jest. Johannes Paul. Ale to jest raczej osoba bardzo niepopularna, bo to tutaj się go raczej ocenia za to, kim naprawdę był, a nie, że był Polakiem. Czyli zacofanym, konserwatywnym tam ble, ble, ble. Wiemy, jaki był.
2: Gumowy szatan! Nie używajcie gumowego szatana.
0: O, między innymi to, nie? Titoista, nie trockista, znowu jest ten. Ale w ogóle ten... Widzę, że ludzie są zaniepokojeni moją chrypą, to się bardzo cieszę, że komuś w ogóle ten obchodzę, że ktoś się niepokoi moim stanem zdrowia. Ale właśnie mam coś, taką gulę mam w gardle ostatnio. Czy to wirus, czy nie wirus, to może odpalenie, może rzucę palenie. Jak myślisz?
2: Spróbuj się pomodlić do Jana Pawła II, może ci przejdzie.
0: Nie, raczej wiesz, tam on nie jest chyba raczej w niebie. To raczej nie ma kontaktów z tym najwyższym, tylko raczej siedzi tam na dole. A to właśnie ten, słyszałem, który to był jakiś poseł, gdzie to whatever, Winnicki powiedział po marszu, że jak to, lewicy program to jest tylko trawa, jaranie i przygodny seks. I podobno to najlepsza reklama, jaką można było zrobić właściwie. No tak, nie. Nie podoba ci się program. Straszysz człowieka, nie mówisz. No, oni przyniosą tylko jaranie, alkohol, imprezy i przygodny seks.
2: Ciekawe, jakie zdanie mógł mieć Jan Paweł II na temat seksu, takiego dla przyjemności, zapalenia sobie trawki, czy też może jakichś innych tego typu rzeczy, no, gier komputerowych.
0: Cały Kościół chyba raczej nie.
2: Diabolo.
0: Przeciw jakikolwiek ten... przeciwkolwiek jakiejkolwiek przyjemności. To wszystkie religie chyba to mają, nie? Może, no, może buddyści mniej, ale oni też tam raczej są za umartwianiem się, nie?
2: A w ogóle nie ma jakichś wesołych religii. Poganie to lubili. A poganie to lubili zawsze. I seks, no. I różne tam grzybki se jakieś zjeść fajne. Lubili.
0: Nie, w ogóle te religie naturalne to jakieś takie o wiele fajniejsze niż te mojżeszowe, bo zobacz, te mojżeszowe religie to wszystkie polegają tylko, żebyś się umartwiał, że jest chujowo, że... A bo to wiesz, to na tym polega, bo wszystkie te... Ale są takie w ogóle klasistowski i mam ci wmawiać,

0: że no chujowo się żyje, ale nie próbuj tego zmieniać, bo to właśnie dobrze, że cierpisz, a jak pójdziesz do nieba później, to dopiero na drugim świecie to będzie fajnie, a w tym świecie to sobie pamiętaj tam, fajnie, że cierpisz, to jest zajebiste i se cierpnie. No i wtedy nikt nie będzie próbował zmieniać porządku zastanego świata. To chyba tak wszystkich tak działa, tych durnych religiach.
1: Ja bym Jana Pawła II spróbował przekonać. Gdybym się dostał na audiencję, to bym się postarał przekonać, że...
0: A to byś musiał najpierw zapłacić Dziwiszowi.
1: No tak, no to bym jakoś tam dał łapówę Dziwiszowi. I bym przekonał Jana Pawła II, że to Pan Bóg stworzył to ziółko, żebyśmy się rozweselili. Weselili, Pan Jezus też pił wino, a czymże jest alkohol jak nie używką? Dobre winko może być tym samym, co zapalenie sobie jointika, Ojcze Święty.
0: Nie no, ja myślę, że oni tam sobie w Watykanie za bardzo nie odmawiają, nie? Niczego. Tam myślę, że wiesz, no, palenie to jest jakaś tam najmniejsza rzecz, którą sobie używają. Nie? No zresztą jak popatrzysz na papieża w ostatnich latach, to chyba tam na lepszych dragach był niż jakieś tam ziółko, nie? Zresztą ja tam coś byłem, aż nie pamiętam, gdzie to było, na tych wszystkich orgiach i innych fajnych rzeczach, co tam się w Watykanie dzieją, także no się nie martw, oni to wiedzą, czym jest przyjemność życia, to ty masz nie mieć przyjemności z życia. Ale oni to jak najbardziej.
1: Sami się bawita, a innym nie dajeta. Czy jest Hart Pagan jeszcze z nami? Bo tak coś cichutko się sobie przycupnął.
0: Właśnie, poganina.
1: Chyba się poganin wystraszył tych naszych rozmów o papieżu i...
0: Właśnie byłem...
1: On chyba nie wierzy w Jezu Chrysta. On chyba nie wierzy w Jezu Chrysta i stwierdził, że nie ma tu z kim gadać.
0: Ja pracowałem właśnie w Warszawie z facetem, który jako coś tam zapytali, coś wiesz, a ja jestem poganinem. On tam faktycznie jeździł gdzieś tam na te noce kupały i tak dalej. I taki był, no, bardzo sympatyczny człowiek. Do dzisiaj się z nim znam i jest takim przekonanym właśnie poganinem, tam sobie czci, co tam się czci, kto jest poganinem. W każdym razie, no ja bym się taką przejechał na taką noc kupały czy coś. Mogłoby być ciekawe przeżycie.
1: No.
0: Ale taką, wiesz, nie taką grzecznioną, tylko taką, jak to kiedyś, za dawnych lat, no.
1: Tak, tak. Półnagie lafiryndy w kwiatach paproci biegające i chichoczące.
0: Nagie,
1: no, całe, no, co będziemy
0: się całe robić? Nagie właśnie, no.
1: No.
0: No. I tam, wiesz, każdy z każdym, jak to ten... Jak to... czekaj, to ktoś robił imprezę i mówi... robię... klasyczną orgię w stylu staroegipskim. O. Nie, to takie widzisz, no. No właśnie nie wiem, właśnie te wszystkie religie też starają się i seks obrzydzić ludziom i wszystko inne, nie? A nie wiem.
1: Ja też tak bardziej na pogańską modłę chyba bym wolał. Jeszcze takie
0: ale
1: te
0: to nasza,
1: śpiewy.
0: Nasza
1: śpiewy.
0: Polska religia, no. Tutaj właśnie było święto niepodległości. Jako Polacy, Słowianie, powinniśmy być poganami. To była nasza religia. Potem przyszedł okupant. No zresztą nie, religia nie została u nas wynaleziona, tylko tam przyszedł okupant. To chyba z Czech przyjęliśmy i widzisz, czeski okupant do dzisiaj nas okupuje. I pozbawił nas całej pogańskiej radości życia. Chyba najbardziej pogańskim narodem dzisiaj, tam, jeśli chodzi o odsetek tych pogan, to jest na Litwie. Nie? I to jest tam dobrych parę procent ludzi, którzy są poganami normalnie.
1: La la laj, la la la la laj, dupy daj, la la laj, la la laj, la la laj.
0: A nie ajwaj, no nie mieszaj nas tutaj.
1: Nie ajwaj, tylko la la laj, po słowiańsku, la la laj.
0: A to brzmiało trochę taki hebrajski akcent u ciebie. No chyba, że ty już tak masz od urodzenia. Jakiś ten.
1: No nie, chyba nie.
0: No, na pewno nie, nie, nie z naszych?
1: Nie, chyba nie. Niestety. Niestety. No. Bardzo ubolewam, ale niestety nie.
0: Nie z naszych.
1: Pamiętam, no, nie, no właśnie, kiedyś byłem...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, donajcik. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
1: gorzej.
3: Bartłomiej Rybka. 3 złote. A miałem jednak dać 2 złote,
1: niech przeleci.
3: Buźka oficjalnie wycofuje moje 2 złote. Złożę oficjalną skargę do PayPala oraz do Trybunału Europejskiego, bo mi się zdaje, że zapłaciłem przynajmniej 5 zł tej nocy. Smutna buźka i dalej nudno i ponuro uśmiechnięta buźka.
1: Właśnie, nudno, taki długi donate. Bartłomiej Rybka znowu chce kogoś pozywać. Ty pozwiesz niedługo sam siebie chyba, Bartłomiej.
0: A gdzie on mieszka, ten Bartłomiej? Bo ja tam nie kojarzę człowieka za bardzo.
1: UK.
0: Słyszałem, że w UK-u. Aha, a tam mają to, bo tu w Niemczech lubią się ludzie pozywać, bo tu się z ubezpieczenia wszystko płaci, nie? Prawniczego to można się pozywać i siedzieć w sądach.
1: Czyli to taki raj dla Rybki. Może pozywać na lewo i prawo tam jakąś tam panią w sklepie, że mu sprzedała ser nadpleśniały, taksówkarza, że mu za późno drzwi otworzył i...
0: No, tylko to działa, wiesz, tak jak każde ubezpieczenie, że jak za dużo sobie pofolgujesz, to ci po prostu stawkę podniosą, nie? W pewnym momencie przestanie ci się opłacać, ale tam w rozsądnych granicach można sobie pozywać ludzi.
1: No, a wracając do pogan, to Rosja też poganami słynie. Jak tu przyjeżdżają na różne tam bitwy odtwórcze, to Rosjanie i Polacy w ogóle rządzą, nie, podczas takich bitew. Rosjanie słyną z tego, że potrafią przypierdolić, z jakimiś tam kłodami wychodzą w ogóle, napierdalają, ale Polak nie gorszy. Też w ogóle wyjdzie z włócznią, z pałą i nie będzie nam tu Rusek pluł w twarz. No, tak trochę jest, że w Polsce też jest dużo tych różnych pogan. Oni by się świetnie dogadali, może z tymi narodowcami, mogliby wspólnie jakieś fajne akcje robić, jakieś pokazy historyczne, coś, a nie wyjść i demolować tylko, nie? No, ale to troglodyci trochę tacy, im to do głowy nie przyjdzie, żeby coś pozytywnego zrobić, tylko tak rozpierdolić, nabrudzić, naświnić, wybić komuś zęby. No cóż, no, szkoda, bo to tracą na tym i obrzydzają ludziom trochę te klimaty właśnie narodowe, świętowanie i potem wszyscy nagle się obudzimy w takiej rzeczywistości, w której już nikt nie będzie chciał mieć nic wspólnego ani z kościołem, ani z narodowcami, bo będzie to kojarzył tu pedofile, tutaj chuligani.
0: No kurwa, zajebiście.
1: No dla ciebie to zajebiście, a ja tak trochę bym chciał, żeby jednak... Żeby coś fajnego z tego wykrzesać, no. Można być jakimś tam patriotą pozytywnym, nie? Coś opowiedzieć ludziom o historii,
0: no nie, patriota,
1: sławić Polskę.
0: Mówiłeś o narodowcach, no, i kościele. No fajnie jakby nie było i narodowców i kościoła. Wrzuciłem na YouTube'owy czata w ogóle link do zespołu, który się nazywa Wołkołak, bo jak zacząłeś o rosyjskich poganach, no to dawno, dawno temu słuchałem go. Z 2004 rok. I to jest właśnie ten fajny klip, jak tam, a to takie bardzo niskobudżetowe, bo oni tam są gdzieś z Chabarowska, na zupełnym wschodzie Rosji, przy Władywostoku. I jest taki fajny klip, jak właśnie tam przychodzi ksiądz i chce im tam zaprowadzić wiarę chrześcijańską, ale wszystko dobrze się kończy, bo księdza tam ubijają i jest dobrze.
1: Oj, tam ty tak widzisz, to znowu będzie, że lewackie radio.
0: Ale to chyba nie lewackie, no. Przeciwko religii to chyba każdy cywilizowany człowiek jest, nie? Którym trochę wolności. No, już nie mówię, no przecież bardzo prawaccy libertarianie, no po
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
0: Zabiera wolność, a nie ją daje.
3: Bartłomiej Rybka. 3 zł 1 grosz.
0: Czemu
3: pieprzysz, krawiec, smutna buźka,
1: czemu
3: uśmiechnięta buźka?
1: Jakbym pieprzył, to bym dupą ruszał, ale to już informuję, że przeszło z 3 zł połowa tym razem przechodzi. 1,54 zł. To już wiemy, jaka jest opłata. Połowa. No trudno.
0: To w czym on ci wysyła? W funtach?
1: Przez PayPala, no PayPal sobie tam przewalutowywuje, nie? Na złotówki.
0: Ale to
1: trochę dziwne, bo zazwyczaj było tak, że jak ktoś na przykład dolary wysyła, to tworzy się konto walutowe, nowe na PayPalu i tu się powinno w funtach tworzyć konto, a nie na złotówkę.
0: Jedna, ale jak wysyła ci funty, no to złotówka to tak za równo jest, nie? No powinno tam po przewalutowaniu właśnie jakieś tam, wiesz, 0,9797 czy coś takiego, wiesz. No bo ciężko utrafić, nie, po kursie, żeby dokładnie złotówka weszła. z funtów.
1: A Furia rozumiem, też, tak, rozumiem. A Furia tu niepocieszony, już mu długa broda rośnie i tu powiadam wam, biada tym, którzy go odrzucili i przyjdzie dzień, znamie bestii, nocne radio, zadufani, pyszni, żal mi ateistów, zaprawdę powiadam. No Furia, wiesz, no to nocne radio jest radiem wierzących i niewierzących, lewaków i prawaków, postępowców i konserw, co by chcieli, żeby to było tak, jak było i kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. No,
0: a kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów. Chyba każdy wie.
1: Ale komunizm to taki właśnie się kojarzy, że właśnie postęp, postęp, no jakby nie było, no to w tym Związku Radzieckim to zwalczono analfabetyzm, pobudowano fabryki, przemysł, wszystko, a wcześniej...
0: No to nie, tak... to tam w Związku Radzieckim. Przez tysiąc lat istnienia państwa polskiego, kurwa, no nie były, nie, Kościół prowadził edukację ludzi, i nie był w stanie ich wyedukować, żeby pisać i czytać umieli. A komuna w 10 lat. Tam 10, 5 lat. I wszyscy umieli pisać i czytać.
1: A po co ci umieć czytać, jak ksiądz ci przeczyta wszystko, co powinieneś wiedzieć?
0: Ksiądz. Ale w ogóle moja mama kiedyś ten... moja mama była dyrektorem szkoły swojego czasu, także jak już te nowe czasy przyszły, w których obecnie żyjemy, no to wprowadzono religię do szkół i tam był, poznała księży, no bo tam zaczęli, wiesz, pracować, przychodzić. No i tam mówi, kurwa, zajebiście ludzie, nie? Mówi, i popić lubili, i tam pogadać, poimprezować. No już nie mówię, że tam prawie wszyscy jakieś, nie no, kobiety to mieli wszyscy, tylko tam chyba jeden, czy to dzieci mieli w ogóle. No, a jeden to był taki, mówi, siedział sobie w pokoju nauczycielskim i jak zadzwonił do szafki, wyciągał koloratkę, zakładał, mówi, kurwa, trzeba celibat założyć i do roboty, bo z całego złodziejstwa nie wyżyje.
1: A słuchaj, takie pytanie mam do ciebie, bo dworowałem sobie już kiedyś, że chrześcijańskie gry komputerowe to takie paździerze same i takie nudne, źle zrobione, gówniane, brzydkie, wstrętne, no, taka śmierdząca kupa, ogólnie mówiąc, te chrześcijańskie gry komputerowe. Nie wyszła chyba ani jedna normalna jakaś taka gra.
2: Sponsorowanie złych mediów, chrześcijańska, w którą się da tego, grać. Mamy w tej chwili na
1: Bartłomiej.
2: Świecie, a jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej.
0: Ale co to są chrześcijańskie gry?
3: Dobra, więc proszę nie dyskutuj i nie ściemniam na temat twoich wysokich zarobków. Bo kłamiesz, dezinformujesz i uważam, że jesteś agentem nowego porządku świata. Jesteś masonem i iluminatem, uśmiechnięta buźka, dawno cię przejrzałem, uśmiechnięta buźka.
1: Dzięki, Bartłomiej, no cóż za długi, obfity donate, to znaczy obfity, jeśli chodzi o treść, o kwotę trochę mniej obfity, ale dziękuję. Słuchaj, no chrześcijańskie gry komputerowe, no Energik pokazywał takie właśnie gierki, no i tam z nich darł łacha. No straszne kiepszczaki.
0: Papieżem jesteś.
1: Nie, no jesteś na przykład jakimś małym urwisem, który się przenosi do Palestyny starożytnej i tam musi jakieś dobre uczynki robić, ale te gry są w ogóle bez sensu, wiesz, bo one uczą, że złodziejstwo popłaca, że Palestyna dawna była zamieszkiwana przez debili, którzy mówią takim głosem dziwnym, sami tacy właśnie. No taki humor, wiesz, taki humor jak u ojca Rydzyka na rekolekcjach, także, że wiesz, boki zrywać. No wiesz, i to jeszcze wszystko źle zrobione. Chcesz przejść z punktu A do punktu B, to nie tak jak w przygodówkach, że klikniesz i taki się robi skrót, że ciach, ciach i przeszedł, tylko musisz czekać tak pół godziny, aż on ci przejdzie tak wolno. Jeszcze tak jakoś nogą tupie dziwnie ten mały urwis. No, w ogóle głos podkładali chyba żule spod budki z piwem, wynajęci za jabola. No, wszystko takie, wiesz, jakieś takie koszmarne jest, okrutne w tej grze. A ja się zastanawiam, czy są jakieś komunistyczne gry komputerowe, na przykład dobrze zrobione. Chyba nie ma żadnej gry komputerowej w ogóle, która by sławiła komunizm. Jak to tak?
0: A nie wiem, a ja sobie właśnie gram w Soviet Republics Workers and Resources i sobie buduję takie właśnie komunistyczne państwo. Bardzo polecam. To takie, wiecie, jakieś... Miałby to porównać, no nie wiem, SimCity, nie wiem, czy coś takiego. Tam sobie właśnie budujesz zakłady, ale ogólnie chodzi o bardziej o logistykę, ale to wszystko jest takie właśnie... Budujesz bloki z płyt i karusy jeżdżą jak autobusy tam. Jelcze syreny, musisz tam się w dolarach rozliczać, w rublach, wymieniać waluty, sprzedawać na zachód tam. Fajna sprawa, polecam. Jak ktoś lubi strategię i chce sobie wybudować jakieś takie właśnie komunistyczne państwo.
1: Komunistyczny raj. Ale to, tak. to widzisz, no to katole lepsi, bo przynajmniej wydawnictwo Pasterz wypuszcza jakieś tam przygoda ze świętym Piotrem, moje spotkanie z Jezusem, wiesz, jakieś takie fajne gry.
0: Ale to musi być pacierzowy, Boże.
1: No strasznie, nie strasznie.
0: Zastanawiam. Myślisz, że takie same gry robią w jakiejś Arabii Saudyjskiej? Jakiś tam z Mahometem na co dzień? Nie no, kurwa, nie można, bo tam nie ma tych. Tam wizerunku nie wolno. Tego to Mahometa, czy papieża, czy tam whatever, co oni tam mają, nie? Tam nie wolno w ogóle wizerunków.
1: Nie wolno tego tworzyć, się zdaje się, wizerunków Allaha, ale Mahometa chyba można. Chociaż...
0: Nie, no właśnie nie wolno, nie wolno. Ostatnio tam ucięli głowę za to komuś w Paryżu.
1: A ta afera z Charlie...
0: No, czy nie, tam po Francji. No to był Mohamed.
1: Mohamed. No, Mohameda też nie wolno. Ale tam chodziło bardziej nie o, chyba... o tworzenie wizerunku, tylko o dworowanie sobie, bo on był z bombą na głowie, miał tam wciśniętą bombę w turban, tak, to ale odrwienie sobie bardziej.
0: W ogóle w Islamie jest zakazane jakichkolwiek wizerunków ludzi chyba, czy nawet w ogóle żywych stworzeń, dlatego jak tam jesteś, nie wiem, gdzieś w jakimś muzeum sztuka islamska, dawniejsza, kiedy to tak bardzo przestrzegali, no to te wszystkie zdobienia, tam nie ma żadnych, jak to w Europie zawsze były, jakieś na kościołach rzeźby i takie inne rzeczy, ale tam są tylko takie właśnie geometryczne ornamenty, bo to było zakazane przez islam. Także no chyba takich gier nie robią, no. Ale w ogóle jakieś te wszystkie takie, wiesz, na siłę, no bo jakby nie patrzeć, religia katolicka jest bardzo taka konserwatywna, wsteczniacka i smutna, no niesamowicie smutna, nie ma nic wesołego w niej, tylko jest samo umartwianie, no i wiesz, to całe właśnie jakieś próba tego ucywilizowania, wyjścia do ludzi, wiesz, jakieś tam właśnie gry komputerowe, piosenki rockowe, zespoły, jakieś tam młodzieżowe pisma, coś, no, kurwa, to nie może wyjść, no.
1: Taki mały, taki duży może święty być. No, ale ja bym jednak zrobił jakąś zbiórkę na porządną, komunistyczną grę komputerową. I byłyby tam różne fajne akcje, na przykład taki FPS, że rozkłaczasz jakichś tam burżujów i wpadasz im tam, zabierasz wszystko pałą, kopa w dupę i im zabierasz wszystko, taki FPS. Oni tam krzyczą, nie, tam nie zabierajcie mi, a ty tam strzelasz im w łeb, jak nie chcą oddać. Albo budujesz jakiś taki most imienia towarzysza Stalina i tam ci ginie, tam 10 tysięcy robotników ci ginie, ale to tam się nie przejmujesz, bo masz dużo, mnogo masz ludziów i się takie zasoby, nie, że tam podczas budowania mostu taki się wyświetla komunikat. Zginęło ci 10 tysięcy robotników, ale tam budujesz dalej. No, takie fajne akcje. I uczysz pisać i czytać też.
0: Ale nie, tylko wiesz, na tych to wysyłasz wrogów ludu. No, żeby nie było. A tu się w ogóle pokażę swoją symetrystyczną twarz, bo w ogóle uważam, że jednak chyba najgroźniejsi to ani jest prawa, ani lewa strona, tylko symetryści, którzy wszystko jakoś tak muszą sprowadzić. Tacy bezideowi bardzo ludzie. No ale co chciałem powiedzieć, taką swoją trochę symetrystyczną twarz pokażę i jest taki film Chiński Syndrom, który polecałem ostatnio panowi, polecam obejrzeć lat 60. No i tam jest elektrownia atomowa i chyba na końcu dochodzi, czy nie dochodzi do wybuchu, whatever, ale w każdym razie takie, wiesz, to co się dzieje tam wokół tej elektrowni, to tak na żywo przypomina to, co w Czarnobylu, bo mają to uruchomić, chociaż są spawy nie tam źle porobione i prześwietlenia gdzieś tam, to w Ameryce się dzieje, nie? Poginęły zdjęcia tych prześwietleń, tych spawów, inny podpisał coś, a drugi nie, no i tak, wiesz, cały zlep takich rzeczy, a wszyscy prom do uruchomienia tej elektrowni, bo pan prezes wymyślił, że tam któregoś musi się uruchomić, bo tak będzie najlepiej i wszyscy chcą spełnić wolę prezesa. Jak mówię, no, skądś to zna mnie, tylko z drugiej strony.
1: A jakie w takiej grze mogłyby być takie super fajne artefakty komunistyczne, które ci dodają coś tam? O, jakiś na przykład rękawice przodownika pracy. One ci dodają do pracowitości, na przykład plus 10, nie? Coś takiego. Albo samo wystawienie przodownika pracy w jakimś zakładzie by sprawiało, że wzrasta ci produktywność o 20%. Sama i możesz sobie przestawiać tego przodownika pracy, nie? Tutaj są propozycje złoty sierp i młot chyba jeszcze, nie?
0: Złoty sierp. Znowu będę symetrystą i tak się śmiejecie z przodowników pracy, a teraz to w firmach tych korporacjach, przecież tam też są jakieś tam złote gwiazdki, uśmieszki i inne i możesz dostać tam bonus 5 zł na miesiąc, jak będziesz liderem sprzedaży, albo złoty coach, kurwa, nie wiem, czegoś tam, nie? Też są takie, korpo są w ogóle tak bardzo blisko Związku Radzieckiego i tamtejszego działania, że no.
1: Ale to się, przepraszam cię bardzo, mi jakoś tak wychodzi, że jednak ten materializm jest fajną taką siłą, która ludzi napędza w sposób taki bardziej zdrowy, sprawiedliwy, wiesz, niż jakaś wielka idea w postaci, że wiesz, tworzymy nowego człowieka, czy kościół. No to są takie też idee, które ludzi napędzają i jednoczą ku wspólnej sprawie, a jednak ten materializm w bardziej taki jakiś zdrowy sposób chyba. No niektórzy materializm, że pieniądz, że ludzie tacy za pieniądzem, ale to jest coś w tym zdrowego jest. Pieniądz fajnie reguluje różne sprawy.
0: Korpo nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Jak zobaczysz, to jak wejdziesz, w ogóle teraz się tak utarło, że już nawet do jakiegoś Januszeka strony wejdziesz, to tam zawsze jest zakładka misja firmy. Wiesz, to już nie chodzi o zarabianie, no jaka jest misja firmy, no wiadomo. Sprzedać najgorszy szajs najdrożej jak da się, nie? Czyli po prostu zrobić zysk. No a teraz się wszystkie korpo, wszystkie jakieś Januszeksy muszą pierdolnąć sobie misja firmy. Naszą misją jest tam wytworzenie najlepszego wegeburdera na świecie, który podbije bla bla bla bla bla bla i tak dalej, nie? Czyli też taki, wiesz, tworzy się jakaś tam idea fix. Znaczy tak bardzo na siłę, ale coś tam właśnie narrację taką właśnie ideologiczną teraz te firmy przejmują, nie? No bo przecież wiadomo, że jedynym celem istnienia jakiejkolwiek firmy jest osiąganie zysków, tak czy nie, bo inaczej to ona w ogóle by nie powstała. I jakieś pierdolenie o misjach, które właśnie, drogi pracowniku, jesteś częścią, no w Amazonie chyba takie właśnie najgorzej. Bezos jakieś robi tam te ideologiczne wstawki, że pracowniku jesteś częścią wielkiej całości, tworzysz historię wspaniałej firmy, dostarczając coś tam, bleble, sratu, tatu, pierdziatu. No.
1: Ale gdzieś tam ostatecznie po prostu dostajesz premię, więcej zarabiasz. Ja chyba bym wolał, żeby mnie w ten sposób stymulowano, niż przedstawiano mi świetlaną wizję, że jakiś tam towarzysz będzie ze mnie dumny. Albo,
0: no,
1: że...
0: ale towarzyszy, no premię też przydzielało przecież. Przedownicy pracy premię dostawali jak najbardziej, no.
1: Tak, a to dobrze, to dobrze.
0: Nie, to też tylko ci mówię, jak wiesz, z tej znienawidzonej komuny, jak teraz te korporacje przejęły bardzo, bardzo dużo.
1: Myślałem, że taki przedownik dostawał tylko nagrodę w postaci uśmiechu kierownika odciśniętego w betonie.
0: Nie, no jakim cudem, przecież to były, że czasem dostałeś nawet bodno malucha, jak byłeś dobry, albo coś takiego. Teraz mogą cię, wiesz, czasem w korpo nie dostaniesz premii, tylko dostaniesz, nie wiem co, miejsce w gazetce zakładowej. W ogóle też mamy u nas w firmie, nie wiem czemu, ale pojawiła się gazetka zakładowa. W sensie postawili takiego flipcharta, gdzie jest napisane Information about COVID-19, please read. I taka, ale jest taka, wiesz, wyklejana, nie wiem kto to robił, to chyba sekretarka jakaś tam powycinała, pomalowała, ale wygląda to jak lata 60. w takim zakładzie. Gazetka taka zakładowa. Wziąć informacje na temat COVID-a, proszę. Proszę się zapoznać. No nie wiedziałem, że ten. A to mi się zaraz przypomniał, taki był ten. Takie było zdjęcie w jakiejś szkole, czy w zakładzie właśnie była. Gazetka wisiała i było napisane: to z nich możemy być dumni. I taka pusta plansza.
1: No to tak się miesza, kotłuje się. Ja myślę, że dzisiaj jest więcej tego socjalizmu, komunizmu niż się ludziom wydaje. Tak? Bo po prostu w pewnym momencie ludzkość wpadła na pomysł, że dobrze jest niektóre rzeczy inaczej nazwać albo ubrać w jakieś inne ubranko i tak trochę pod pierdolkę robić, nie? I...
0: Ja myślę, że najważniejsza rzecz to, że pewni władcy musieli stwierdzić, że no praca i w ogóle to są drogie rzeczy i trzeba coś takiego wymyślić, żeby ludzie robili za darmo. I tak powstały w ogóle ideologie, tak powstała idea narodu, bo kiedyś to, wiesz, trzeba było ludziom przecież płacić, żeby się zabijali, nie? No,
1: no kiedyś nie było czegoś takiego jak naród w sumie. Ludzie czuli przynależność do swojej społeczności, do swojego miasteczka, wsi, do swojej grupy zawodowej i tak się tworzyły struktury, a państwa to taki dosyć młody wynalazek. W ogóle zmienił się świat. Też w końcu się okazało, że tak się zmienił świat, że prowadzenie wojen konwencjonalnych stało się mało opłacalne w zasadzie, no to dzisiaj mamy do czynienia z taką cichą wojną. Na wielu frontach, w cudzysłowie wojna jakaś tam gospodarcza, przejmowanie, budowanie sobie sieci wpływów. Bardziej, no, wojsko zawsze pozostaje w tyle trochę i wojsko zawsze myśli tymi kategoriami sprawdzonymi, starymi. Czołgi, samolociki, ale ci na górze.
0: Chyba, że się pojawi jakiś wizjoner. I to było w III Rzeszy. Był taki wizjoner i on się nazywał Heinz Guderian. No i Hitler też był raczej konserwatywnym człowiekiem, ale jak go w końcu przekonał do tego, żeby się nie przygotowywać na wojnę, która już była, tylko przygotowywać się na wojnę, która będzie dopiero. No i tak Niemcy wymyśliły Blitzkrieg. I przeraziło to, bo wszystkie państwa padały jak muchy od tego właśnie Blitzkriegu, bo zaczęto myśleć takim właśnie przyszłościowo. No, ale to właśnie od wojny chyba się zaczęły państwa narodowe. A wiesz, w ogóle gdzieś widziałem plakaty obwieszczające rozbiór któryś tam polski. I to nie było napisane, że o, tutaj te tereny przejęte przez państwo niemieckie czy coś tak tego, tylko było coś takiego, że od dnia tego i tego terytorium to nie jest już, nie, podatki już się nie płaci do kasy jego królewskiej mości, tam króla Polski, tylko do króla Prus. Dziękuję, do widzenia. Nie było nic o przejęciu władzy tego, tylko że na tych terenach podatki będą zbierali pruscy poborcy i tyle.
1: Też jeśli chodzi o podatki, też kiedyś było inaczej. Na przykład w Chinach było tak, że myślę, że w wielu miejscach mogło tak być, ale wiem, że na pewno, że w Chinach, że podatki zbierała dana wioska we własnym zakresie i przychodzi i to oni mieli, ci mieszkańcy wsi, sami zadecydować, kto ile płaci. Mieli po prostu zebrać określoną kwotę i przekazać ją jednemu urzędasowi, który nawiedzał tą wioskę.
0: Ja ostatnio właśnie gdzieś oglądałem, czy czytałem o tym całym. To w ogóle by nie był system, to był, o Jezu, jak to Chiny komunistyczne też to przejęły, już nie pamiętam, to dzisiaj istnieje. Jak to się nazywało, bo to nie chodziło tylko o podatki, ale też dostarczanie ludzi do wojska i tak dalej. Ale to było właśnie na takim poziomie lokalnym i tam był jeden wataszka wyznaczony i on miał tam dostarczyć. A jak to zrobi, to już jego sprawa.
1: Ale to było ciekawe zjawisko, ponieważ jakaś elita w jakiejś osadzie mogła sama zadecydować, że najbogatsi biorą na siebie ten obowiązek płacenia nawet całości, a biedacy nic nie płacą, ale w zamian muszą się słuchać i okazać pewną wdzięczność, a mógł się trafić taki przywódca, który od tych najbiedniejszych zdzierał, więc bardzo dużo twoje życie mocno zależało, jakość twojego życia zależała od tego, w jakiej wiosce mieszkałeś.
0: Nie, to zazwyczaj był ten drugi przykład, bo ci bogaci po prostu nie tyle, że płacili podatki, tylko po prostu opłacali tego wataszkę, żeby płacić mniej tych podatków, czy tam syna nie wysłać do wojska. No i on tam stwierdzał, że no to biedni muszą płacić, bo bogaci są okej w ogóle, nie? No bo ich było stać, żeby tam właśnie temu odpalić dole temu szefowi wioski, żeby nie musieć płacić. Ale to chyba do dzisiaj tak...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
0: to było leper kiedyś krowa, opowiadał, jak to w kartonach po butach przynoszono tam o parę milionów dolarów na tych 90. pewnym politykom i już były zwolnione z podatków.
1: A tymczasem donajcik wpadł, krowa 19. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ta osoba, o której myślę, czy to się ktoś nie podszywał. Znaczy tutaj krowa 19, no brzmi znajomo. I też taki foliarski akcent, ziemia jest płaska, jakaś ziemia ze strzykawką. No to ja tu nie wiem, krowa, ale dziękuję, krowa.
0: Strzykawką to tylko znam jednego, co mi dał strzykawkę jako prezent. To właściwie długopis w kształcie strzykawki.
1: Ziemia jest płaska, a księżyc to hologram. Nie, ale fajny gadżet na obecne czasy właśnie. Długopis, strzykawka. No, strzykawka,
0: to maseczka. Kojarzysz, była takie radio, się nazywało Cenzura.
1: To dalej jest.
0: No i był właśnie ten, jak on się nazywał, już nie pamiętam.
1: Marcin Skinner, zwany Teslą też.
0: Jechał do Irlandii, czy wracał z Irlandii, już nie pamiętam. W każdym razie się zatrzymał w mojej tutaj miejscowości. Wyciągnął mi na piwo, nawet postawił piwo i dostałem kupę gadżetów, do dzisiaj mam właśnie tam długopisy z Radia Cenzura, jakieś magnesiki z Radia Cenzura, jakieś inne takie pierdoły, otwieracze do piwa. No ja nie wiem, to on chyba... Dosyć bogate radio chyba, bo tych gadżetów reklamowych to mieli od hajciut.
1: Fakt, naprodukował w pewnym momencie Marcin dużo różnych takich kalendarzy, tam jakieś kubki, coś i rozdawał. Fajna akcja. Marcin pisze, wojsko pozostaje w tyle, cały postęp idzie od wojska. Miałem na myśli to, że wojsko jest w tyle, jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny, znaczy w tyle. Wojsko lubi bazować na tym, co już zna, co jest sprawdzone. Nie bawią się w jakieś dziwne nowe wynalazki, które jeszcze nie są przetestowane. O to mi chodziło.
0: Bawią się,
1: ale nie na masową skalę i nie jest to jakby to, czym się głównie zajmują. Jacyś tam, wiesz, starzy generałowie, oni lubią polegać na tym, co już jest sprawdzone, co znamy, co mamy, a nie jakieś tam, wiesz, angażować się w budowanie nowego, eksperymentalnego działa fotonowego, kurwa, nie?
0: No właśnie nie, no. Druga wojna światowa chyba dobitnie pokazała, że wygrywają ci, którzy się nie słuchają tych zakutych generalskich buf, tylko właśnie idą w coś nowego. I myślę, że od II wojny światowej właśnie to się zmieniło, że wojsko raczej stara się iść krok do przodu.
1: Może źle to ująłem, bo faktycznie macie sporo racji, że wojsko sięga też po... No przecież w czasie II wojny światowej wymyślono samoloty odrzutowe, nie? Ale chodzi...
0: Jeszcze przed nawet.
1: Tak, ale wcześniej one nie były tak używane masowo i tak dalej. Chodzi mi o to bardziej może, że wojsko uznaje tradycyjne metody walki, po prostu rozwalić, zniszczyć wroga i tak dalej, a nie sięga po metody walki jakieś takie, wiesz, typu tam hakerzy, czy tam jakaś eksperymentalna broń.
0: Dywizje hakerskie w różnych wojskach, fińskich, rosyjskich, amerykańskich, to już jest oddzielny rodzaj sił zbrojnych. właśnie cała wojna elektroniczna. To są całe dywizje, które siedzą. Masz w Rosji i w Ameryce masz cały oddzielny rodzaj sił zbrojnych. To są wojska kosmiczne, które się zajmują właśnie zestrzeliwaniem innych satelit i tak dalej. To wszystko się dzieje. Przecież drony to teraz widzisz, mają próbki jakieś wozić między jednym a drugim szpitalem w Polsce, a no właśnie wszystko się wzięło od wojska, gdzie to wojsko zaczęło je wykorzystywać jako pojazdy bojowe, przenoszące tam uzbrojenie. No, ale słyszałem, że tam wożą z tego, że, a nie, w ogóle słyszałem, że szpital, tak, na Narodowym Stadionie utworzono i są warunki, żeby ci tam przyjęli. Czyli musisz się sam sobą zająć.
1: Ups, dzwoni Jacek, ale nie mogę go dołączyć, nie wiem czemu, może dzwoni z jakiegoś Skype'a przeglądarkowego albo coś, albo to kwestia tego zawieszonego Skype'a. Dobra, słuchaj Błażeju, damy szansę Jackowi.
0: Wracam
1: w takim razie,
0: wracaj
1: tam, twórz nowy, lepszy świat komunistyczny i dzięki za telefonik, trzymaj się.
0: Również, cześć.
1: Bądź łaskaw poczekać chwilę, Jacku, aż Skype'a naprawię. Naprawię tak po prostu młotkiem na ruski sposób, że go po prostu zniszczę. O, już był i nie ma. Dobra. Uruchamiam jeszcze raz i zaraz będę tu oddzwaniał.

0: Okej, mieliśmy na antenie lewą stronę, to teraz będziemy mieli prawą stronę. Witamy Jacka.
1: Witam serdecznie. Była lewa noga, musi być i prawa noga. Ale czy ten Belzebub lewicowy już sobie poszedł? Nie chciał ze mną porozmawiać?
0: To bardziej ja go tutaj usunąłem. Tak po komunistycznemu tutaj wziąłem i go tu usunąłem po prostu. Przeszkadzał w budowaniu nowego, lepszego radia i jako wróg klasowo-radiowy został tutaj odsunięty, no.
1: Ja muszę mu podziękować tak naprawdę, dlatego że już drugi raz pomaga mi wstać, bo ja się rano budzę, wyprawiłem córeczkę do szkoły, jestem taki zespany, jak taki wombat, chodzę i nie wiem, co ze sobą zrobić. Włączam noste radio, a tam Błażej opowiada swoje smrakloki i zaraz mam ciśnienie 200, adrenalina 150 i jestem jak świeżutki, więc bardzo muszę mu podziękować za to.
0: I krew się w tobie gotuje i ręce ci chodzą. Aż
1: tak, tak.
0: Piana
1: krzyże mi wyrastają na tych z głowy po prostu jako chrześcijanin. Ja chciałem powiedzieć, że taką różnicę pomiędzy korporacją a komunizmem, ona jest głównie moim zdaniem taka, że ja kiedyś pracowałem w korporacji, która mi się nie podobała i żeby przestać w niej pracować, nie musiałem uciekać przez mur berliński, ani kopać tunelu, ani uciekać balonem nad Bałtykiem, tylko po prostu powiedziałem odchodzę. I to jest główna różnica między korporacją a komunizmem. I Błażej ma tutaj... Ma rację, że wiele dużych firm zaczyna coraz bardziej przypominać firmy komunistyczne, ale to dlatego, że duże firmy się po prostu degenerują. Ale to jest wciąż lepsze, że masz po prostu wyjść z budynku i powiedzieć bujajta się.
0: A nie, że cię wynoszą i jak mówisz, że odchodzisz, to całkiem znikasz po prostu i rodzina się stara dowiedzieć, gdzie ty jesteś na przykład i cię nigdzie nie ma tak za bardzo.
1: Dokładnie. I wtedy no, naprawdę odchodzisz. Pan odchodzi? No rzeczywiście, pan odchodzi, tak. Zwołem do rodziny, mówią: dzień dobry, czy to pani syn? To chciałem powiedzieć, że pani syn odchodzi. Niech się pani przyjdzie pożegnać. Jak poczytasz sobie o ucieczkach ludzi z komunistycznego raju, czy to z NRD, czy z Polski, czy z ZSRR, to jest naprawdę mnóstwo niesamowitych historii, jak ludzie uciekali i jak próbowali się dostać. W Polsce jest taki koleś, który na przykład zbudował sobie samolot sam, żeby uciec, tak zwaną jaskółkę. Słynna historia, uciekł do Jugosławii, z Jugosławii uciekł do Austrii, gdzie dostał azyl. Bardzo ciekawa sprawa, także to jest taka różnica. A po drugie, mówicie, że komunizm i ZSRR to jest taki postęp. To jest taki postęp, że w komunizmie, komunizm jak tak sobie patrzę, nie zbudował nic, co miałoby w ogóle, mogłoby konkurować z zachodnią kapitalistyczną technologią. Może poza bombą atomową. To jest jedyna rzecz, którą komuniści sowieccy wyprodukowali, która w miarę dobrze działała. I tak naprawdę nic poza tym. Wszystko, ale to kuźwa wszystko. Samochody, pralki, komputery, filmy, telewizory, telefony i jedzenie, wszystko na Zachodzie było lepsze od w zachodniej Europie i w Stanach niż w ZSRR. No po prostu wszystko. Także nie wiem, o co ci chodziło z tym postępem, bo to jest taki postęp na papierze. Zbudowaliśmy 5000 fabryk śrubek, ale każda śrubka zbudowana z tej fabryki jest gorszej jakości dużo niż z kapitalistycznej fabryki.
0: No ale jakby nie patrzeć, to progres jest ogromny w stosunku do tego, co było. No już ludzie przestają jeździć furmankami i chodzić w słomianych łapciach i nie czytaty, nie pisaty. Nagle potrafią czytać, pisać. Pojawia się kino, samochody, wiesz, fabryki. No i to jednak jest jakiś postęp, a że gorsze wszystko, no to się zgodzę. Chyba ciężko coś wskazać, coś lepszego, wyprodukowanego przez państwo w ogóle. Moja teoria jest w ogóle taka, że wszystko, co państwowe, to jest gówniane i jak widzę, to uciekam jak najdalej od razu. Nie zjem nigdy loda wyprodukowanego przez państwo, bo się boję, że straczki dostanę. Nie będę chodził w butach wyprodukowanych przez państwo, bo będą brzydkie, koszmarne i zrobione na wzór butów radzieckich kosmonautów i się będą śmiali ze mnie. No, zabawki komunistyczne to też taki karton trochę cieńszy i taki szary i z odzysku i śmierdzi trochę to. Ale z drugiej strony zabawki komunistyczne potrafią być takie edukacyjne i pożyteczne, nie takie głupie, wiesz, że jakaś lalka Barbie, tylko masz młody technik albo młody drukarz, młody piekarz, młody majsterkowicz, młody tam...
1: Kiedyś był młody radiowiec. Był młody radiowiec, nie? Albo młody chuligan. O, ja miałem młodego chuligana, młodego dresa ja miałem kiedyś, tak?
0: Mały radiowiec, ale to takie kubki dwa ze sznurkiem przyczepione i może jeden coś gadać i drugi to słyszy, bo to tak działa, że ten głos jakoś płynie po sznurku, nie?
1: Tak, tak, tylko trzeba było trzymać napięty. Musi być sztywny, żeby dobrze płynął po nim dźwięk. Ale wyobraź sobie takie nocne radio, na przykład zabawka dla dzieci, taki czat, taka karteczka, gdzie dzieci wpisują sobie zamiast tego. Coś się nie podoba, to wiesz, marzysz ten czat i mówisz, o, zbanowałem cię. Ja miałem taką pocztę z tego, co pamiętam jako dziecko. Taką malutką.
0: Albo młody kapuś, masz szklankę do podsłuchiwania sąsiada przez ścianę, przykładasz szklankę, słuchasz, masz taki druczek, że możesz napisać donosik.
1: Tak, też wysłać. Taki Pawlik Morozow słynny z ZSRR. W sobotę z prawej strony map od razu reklamuje, będzie audycja Dlaczego ja nie jestem lewicowcem. Będziemy orać socjalizm, orać komunizm. I ja się jednak upieram, że w tyle katastrof ekologicznych, przemysłowych, gospodarczych i tak dalej, które stworzyła komuna, to nie ma symetrii. Nie da się tego znaleźć po stronie kapitalistycznej. Po prostu nie da się. To jest aż za proste, żeby to pokazać, że tyle złego, ile oni zrobili, po prostu nie ma z drugiej strony. No chociażby Czarnobyl. Takiej katastrofy jak w Czarnobylu po prostu nie ma po stronie prawicowej. Zresztą w tym okropnym, okrutnym kapitalizmie tego typu reaktory, które były w kapitalizmie, wiesz, tego typu w socjalizmie, w komunizmie, one były zabronione. Bo wszyscy wiedzieli, że to jebnie, za przeproszeniem. Czyli nie zabronili prawem takie reaktory budować i tak dalej. No ja w ogóle uważam się za dosyć wejdę za wykształconego człowieka i ja, szczerze mówiąc, jestem, wiesz, wierzący i uważam za cywilizowanego człowieka. Jak spojrzysz na to, jak cywilizacja się rozchodziła po świecie od Europy, to praktycznie zawsze niosło ją chrześcijaństwo. Nie było drugiego tak cywilizacji, która by opanowała świat i która by dawała takie możliwości rozwoju, jak chrześcijaństwo właśnie.
2: Nie, no oczywiście, no to z tego powodu, że no, cywilizacja chrześcijańska zawsze była oparta na przemocy, na broni. I na przykład jak w Australii, w której siedzisz, jak przybyli Europejczycy, to przynieśli cywilizację właśnie, bo tamci nie znali pojęcia własności ziemi. Zresztą to chyba w Stanach było podobnie. No i byli przez to bezbronni, no bo wiadomo. Chiny, najstarsza cywilizacja świata, też musiała ulec wobec broni palnej.
1: Chiny, najstarsza cywilizacja świata, była tak dobra, że kilka tak naprawdę statków angielskich okazało się mocniejsze od całej chińskiej armii, a dzięki temu, że chińska cywilizacja przejęła bardzo dużo zachodniej cywilizacji, my przejęliśmy zdecydowanie mniej z chińskiej cywilizacji niż oni od naszej. Dzięki temu w Chinach coraz więcej ludzi wychodzi z biedy. Nie dzięki socjalizmowi, tylko właśnie dzięki kapitalizmowi i wolnemu rynkowi. Tak to działa. A w Australii dzięki temu, że przybyła cywilizacja chrześcijańska, teraz mieszka 25 milionów ludzi na bardzo dobrym poziomie życia, a dawniej mieszkało kilkaset tysięcy na makabrycznym poziomie życia. To jest różnica.
2: Nie, to jest jeszcze... Kto to lubi, nie? Bo no tak to wszystko z tej takiej europocentrycznej swojej, że nasza cywilizacja, nasz styl życia to jest cywilizacja jedyna, wszystko inne jest zjebane i nikomu nie powinno się podobać. Ale to tylko taka dygresja, nie? Mówię, że nic Związek Radziecki nie wyprodukował. Tylko chciałem powiedzieć, że
1: do dobrego. W porównaniu z tym.
2: Nie, to ja zaraz dojdę do dobrego. No, chciałem tylko na początku zaznaczyć, że Związek Radziecki miał ten problem z konkurowaniem z Zachodem, że powstał w Rosji. A Rosja to był taki bitny, bardzo zacofany, rolniczy kraj, w którym to paru tylko ludzi żyło gdzieś tam na jakimś poziomie. To był rozpiździel, który też nikt innego dobrego nie wymyślił. No i to się nie mogło udać tam. No. Po prostu się nie mogło udać. Ale jednak no, program kosmiczny Związku Radzieckiego i to parę lat po wojnie, która zrównała nawet tą taką beznadziejną gospodarkę, która odziedziczona po carze była. Jeszcze się przytoczyła II wojna światowa, a jednak parę lat po tej wojnie powstał cały przemysł kosmiczny i tam Amerykanie latali jeszcze parę lat temu na radzieckich silnikach rakietowych, które były najlepsze. Także coś tam jednak Związek Radziecki stworzył.
1: To właśnie coś, teraz ja ci powiem o tych rakietach. Właśnie ta jest to różnica między komunizmem a kapitalizmem, że żeby znaleźć zasługi, czy jakby przewagę kapitalizmu, to wystarczy się rozejrzeć dookoła, a żeby znaleźć, w czym komunizm raz był lepszy, no to trzeba głęboko szukać. Mam jedno, znalazłem. Amerykanie stworzyli NASA na wzór bardzo socjalistyczny. Zresztą zrobiłem o tym audycję kiedyś. Nawet założyli monopol na latanie, to znaczy można było wysyłać swoje satelity i to dopiero w pewnym momencie, po tym jak jeden z prezydentów, bodajże Kennedy, zezwolił na to. Natomiast była totalna komuna w NASA, jeżeli chodzi o wypuszczanie rakiet. Nie wolno było produkować rakiet. Aż do lat 80., do czasów Reagana, który co ucywilizował. Dzięki temu, że Reagan to ucywilizował, wprowadził wolność tutaj, mamy wreszcie Elona Muska i mamy inne firmy, które zaczynają budować rakiety. Dlatego starcie, to masz rację, że długo Amerykanie już po upadku komunizmu, po latach 90. nie produkowali swoich rakiet, dlatego że państwo amerykańskie się upierało, że tylko ono będzie produkowało rakiety. Katastrofa Challengera była spowodowana właśnie socjalizmem. Trzeba było utrzymać miejsca pracy w innych częściach Stanów, więc trzeba było zbudować kadłub taki, który był łączony uszczelkami i dlatego się rozsypał. A teraz mamy wolny rynek w rakietach i oh yeah! Elona Muska rakiety są dużo lepsze niż rosyjskie.
2: No, jakbym w ogóle się nie bawili w jakieś tam właśnie konkurencje, jakieś narodowe pierdoły i tak dalej, to myślę, że już tam kiedyś zresztą opowiadała Gobita z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ja to nie jestem aż taki dobry w tej technologii.
1: Europejska Agencja Kosmiczna, mów. Idź dalej.
2: No, w każdym razie opowiadałem w latach 50. Już od lat 50. dysponujemy tą technologią tych silników jądrowych, które właściwie byśmy mogli używać, ale to tam mówię koszty. No jakby nie jakiegoś durnego wyścigu i konkurencji nie toczyli, tylko po prostu sobie zbudowali sądy, to może od lat 50. jakbyśmy to wysłali, to już byśmy powinna docierać do nas sygnały zwrotne właśnie z najbliżej nam położonego systemu gwiezdnego, czyli Alfa Centauri.
1: Tyle teorii, że gdybyśmy ze sobą współpracowali, nie konkurowali, tylko dlaczego to się nigdy nie udawało? Ta idea współpracy, a nie konkurencji, była na przykład wśród Indian amerykańskich i wśród aborygenów australijskich. Oni nie lubili konkurencji i przez kilkadziesiąt tysięcy lat, bo tak naprawdę mamy co najmniej 40 tysięcy lat kultury, cywilizacji aborygenów, która opierana była właśnie na niekonkurencji, nie stworzono praktycznie nic, co byłoby porównywalne z zachodnią cywilizacją.
2: No i dobrze, a kto powiedział, że musimy się rozwijać szybko? Ja zawsze mówię, że wielkim problemem socjalizmu jest to, znaczy, czy problemem, czy nie problemem, ale jest to, że socjalizm zawsze będzie się wolniej rozwijał od kapitalizmu. To już jest wpisane w tą doktrynę. Ten rozwój zawsze będzie wolniejszy. Tylko pytanie, czy to jest coś złego, że rozwój będzie wolniejszy?
0: A tu się trochę może zgodzę z Błażejem. Czasami też tak sobie myślę, że może ludzkość powinna bardziej rozwijać się duchowo albo tak społecznie, a nie tylko ciągle wszystko bardziej błyszczące, większa rozdzielczość i więcej pieniędzy. To pytanie, czy to jest taki stuprocentowy rozwój? To jest rozwój tylko w jednym kierunku. Ale inna sprawa, że okazuje się, że dobrobyt finansowy, zwyczajny finansowy dobrobyt, jest to jakaś recepta na sukces i to załatwia strasznie dużo spraw. I jak jest bieda, to jest patologia. Jak jest dobrobyt, fajnie się ludziom żyje, są szczęśliwi. No a chodzi o to, żeby było dużo szczęścia, nie? Żebyśmy byli szczęśliwi. No nie da się ukryć, że ten pieniądz załatwia to szczęście. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to tak mówią biedacy, żeby sobie tak dodać animuszu, nie? To...
2: Jak najbardziej się zgadzam i dlatego takie miejsca jak Brazylia czy jakaś Argentyna, czy cokolwiek, gdzie tam istnieją te gigantyczne rozwarstwienie, że faktycznie sobie tam te 5% ludzi bardzo dobrze żyje, a reszta musi gonić za pieniądzem codziennie, żeby po prostu coś do garka włożyć. To nie jest najfajniejsza sytuacja, ja bym wolał właśnie. Jednak egalitarna Europa rozwija się lepiej niż taka Brazylia czy Argentyna.
0: Ale zgodzę się też... zgodzę się też.
1: Jeszcze więcej socjalizmu niż w Europie, tak tylko...
2: No nie, akurat najgorsze czasy dla Brazylii, Argentyny i innych krajów to były te, kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy tam im narzucił właśnie wolną gospodarkę i tak dalej.
1: Zresztą, prawda, Boże. Najgorsze czasy dla Argentyny nastąpiły wraz z Peronem. Jeszcze na początku XX wieku Amerykanie mieli powiedzenie,
2: wielkie bankructwa,
1: dlatego... Dlatego, że Argentyna była bardzo wolnorynkowym krajem przez XIX wiek i rozwijała się pięknie i szybciej niż Stany Zjednoczone. Była wzorem dla wielu krajów. Przez chwilę była jednym z najbogatszych krajów świata, o ile nie najbogatszym. Po czym przyszli politycy i powiedzieli, my wam to... Nie, kochany, to była końcówka XIX wieku, początek XX wieku. Po czym przyszedł Peron i powiedział, ja wam urządzę socjalizm i ja wam pokażę, jak się buduje. Dzisiaj Argentyna przez swój socjalizm jest w czarnej, totalnej dupie.
2: Ja bym musiał kiedyś z tobą taką zrobić audycję, gdzie tam sięgnę do Madisona, takich pięknych statystyk jego i tam. W szczególności to na Afryce bardzo ładnie wygląda.
0: Słuchacze sobie trochę ostrzą zęby właśnie na taką debatę. Błażej i Jacek kiedyś już pisali o tym, że fajnie by było, gdyby się pojawiła taka audycja, gdzie właśnie...
2: Ja kiedyś dyskutowałem z wodzem, nie? Ale
0: tak, i to bardzo chwalone były te audycje. Ludzie lubili
2: tego słuchać. Myślę, że Jacek jest bardzo, powiedzmy, zacnym konkurentem dla wodza, jeśli chodzi o wolnorynkowe teorie. I będę bardzo zaszczycony, bo to dyskusja z człowiekiem o na dobrym poziomie intelektualnym jest fajna. Ja to bardzo lubię.
0: To teraz będzie spór. Teraz będzie spór o to, tak?
1: Ja chciałem powiedzieć, że też jestem bardzo zaszczycony. Bardzo jestem ciekawy. Mam nadzieję, że się uda taka audycja. No, Błażej, jak wiemy, jest socjalistą naszym tu kochanym. Tak więc tak, ja chętnie
0: tylko
1: też...
0: Przestańcie, bo się robi taki klimat jak w innym radio trochę, jak tak sobie słodzicie i kadzicie.
2: Fajnie by było, jakbyśmy właśnie wyciągnęli książki, notatki i zaczęli atakować swoje poglądy, ale nie ad personam. I to by była fajna
1: decyzja. Nie, myślę, że nie ad personam to w ogóle nie ma, bo ja zawsze mówiłem, Błażej, że jesteś mój ulubiony lewicowy Belzebub, więc jak mogę cię atakować ad personam? Także wiecie...
2: Nie, też, zresztą tak to... jedna z moich dobrych koleżanek też żyje w Kamberze, bo ja pamiętam, ty żyjesz w Kamberze.
1: Tak, żyję w buszu.
0: Furiat napisał jedną rzecz, która mi się spodobała. Zbytni dobrobyt prowadzi do chorego hedonizmu. Jacek się pewnie nie zgodzi, wódz tu już by zgrzytał zębami, że nie ma czegoś takiego jak zbytni dobrobyt. A mi się właśnie wydaje, że jest pewna granica, po przekroczeniu której ludzie zaczynają się jakoś degradować mentalnie, jest zaburzony ten system nagrody i kary, że po prostu jest wiele takich zjawisk, które działają świetnie w pewnej skali, a w innej już nie. I myślę, że faktycznie jak ludzie mają taki dobrobyt, że ich stać na kupno sobie samochodu, na wakacje, kupno sobie jakiegoś fajnego gadżetu, to wszystko jest pięknie, ładnie, ale może dojść do sytuacji, gdzie to się po prostu jakoś dewaluuje, degraduje, zaczyna być po prostu jakąś patologią to zbytnie bogactwo. Człowiek traci radość życia, już nic go nie cieszy, zaczyna w jakimś wyścigu szczurów egzystować i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Myślę, że tak jest.
2: Ja powiem więcej, no, te wszystkie elity takie typu Bezos, to żyją właśnie w komunizmie. Bo jak komunizm mówił, że kiedyś nie będzie pieniędzy i tak dalej, no to takie właśnie 1% ludzkości, dla nich już pieniądze nie istnieją. No bo te ilości pieniędzy, które mają, spowodują, że no, dla nich pieniądz nie istnieje, mogą mieć wszystko. I nigdy nie patrzeć na to, ile mają pieniędzy, bo mają no, nieograniczoną liczbę.
1: A mi pieniądze dają szczęście. Właśnie, szczerze mówiąc, ja lubię pieniądze, bardzo lubię pieniądze. Mogę się smarować pieniędzmi, pływać w pieniądzach jak skneruś ma kwać. Kiedyś to nawet strzelę taki skarbiec, jak miał skneruś ma kwać. Mi pieniądze dają szczęście. Im więcej mam na koncie, tym jestem szczęśliwszy. Chociaż są jeszcze inne rzeczy, które dają mi szczęście, ale bez pieniędzy to wszystko jest chuj, jak to było w pewnym znanym filmie. Słuchajcie,

0: premier, która jest teraz w Nowej Zelandii, pani Jacusia Ardern, Jacusia, jak przypominam, to jest premier rzeczywiście lewicowa obyczajowo, ale ona ekonomicznie tak jest, jaka jest, wiesz, lewica w Nowej Zelandii,
1: ona,
0: to jest
1: ona
0: taka
1: w ogóle ma
0: lekka prawica większe... europejska.
1: Ona ma w ogóle większe zęby od mojej żony, myślałem, że to jest niemożliwe, a jednak... Ale bardzo sympatyczna osoba, ja ją bardzo lubię.
0: Ja też ją bardzo lubię. To jest bardzo sympatyczna lewaczka. Moja żona jest w ogóle, wielką faną Jacusi. Uważa, że to jest najlepszy przywódca tutaj Oceanii w historii. Więc moja
1: ja
0: żona
1: uważam, że to jest taki polityk, jak politycy powinni być. Taka blisko ludu, fajna, uśmiechnięta zawsze.
0: Zobaczymy, do czego to piękno duchowość doprowadzi w Nowej Zelandii. To jest ciekawe pytanie, bo no, zobaczymy, jak to będzie potem, ale to
1: jest... Jak tam w ogóle, jeszcze chciałem jedną rzecz cię zapytać, bo jak już jesteś na antenie, co się tam dzieje z Chinami, bo z chińskich mediów, co czytałem, to mam dopierdzielili sankcji dużo.
0: Tak, doprowadzili embargo, ale to nieprawda, że na wszystko, to nieprawda, na parę... Na trochę rzeczy, między innymi na wino, na jęczmień, w ogóle na produkty rolnicze i podobno mają wprowadzić coś na żelazo. No, jest to jak to, oczywiście problem dla Australii, ale spokojnie, no, Chiny to jest tam, wiesz, jakaś część tego naszego eksportu. Także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie nikt nie panikuje z tego powodu, szczerze mówiąc,
1: specjalnie. Żeby nie było, ja nie jestem fanem Chin, bo dla mnie to jest najbardziej kapitalistyczny kraj na świecie, jaki istnieje.
0: Przynajmniej... No, to nieprawda jest, co mówisz.
1: Po moich wizytach w Chinach to tak to odbieram.
0: Ja byłem w Chinach też i moim zdaniem to nie jest kraj kapitalistyczny. Przynajmniej nie aż tak bardzo kapitalistyczny jak inne. Dla mnie Singapur jest przykładem kraju kapitalistycznego stricte najbardziej chyba.
1: Właśnie Singapur dla mnie mniej, bo jednak Singapur tam ma bardzo duży udział państwowych przedsiębiorstw. Zresztą krawiec mówi, że chujowe przedsiębiorstwa są państwowe. Singapurskie linie lotnicze, które są 100% państwowe, wygrywają co roku konkurs na najlepsze linie lotnicze na świecie.
2: Huawei też państwowe, jak proszę bardzo, jakie sukcesy.
1: Ale Huawei. Parę razy wygrały,
0: to prawda, ale to jest właśnie ten przykład, że państwo może jedną rzecz zrobić dobrze. Na przykład Niemcy socjalistyczne dobrze robiły czołgi, bo ja się upieram, że nazizm to był komunizm, dlatego że przedsiębiorcy państwowi niby mieli prywatne przedsiębiorstwa, ale państwo im mówiło, co mają robić. Więc tam był mocny socjalizm i robi świetne czołgi. Naprawdę bardzo, bardzo dobre czołgi.
1: No ale jak DHL-em ktokolwiek coś wysyła, no to też jest państwowa firma. A jak Volkswagenem jeździsz, to jest samorządowa firma.
0: No to dokładnie, ale słuchaj, to ja nie mam przeciwko temu, żeby były firmy na przykład samorządowe. Organizujcie to. Tak samo jak rozwój na przykład duchowy. Słuchaj, ja to w pełni popieram. Jeżeli ktoś chce się rozwijać duchowo, a nie finansowo, super, thumbs up. Jestem za, tylko nie narzucajcie tego innym. Na tym polega cały dowcip. Nie mówcie, że teraz będzie w całym państwie tak, jak ma być. Chcecie organizować, choć w Danii są komuny, takie komuny, które mają po kilkadziesiąt osób i większość z nich padła. One sobie żyją, chcesz to w takiej komunie żyć. Znamy ludzi, którzy żyją. To są na ogół starsze ludzie, starsze osoby, bo oni żyją w tych komunach od lat 60., 70. I oni sobie żyją w komunie, tam są wspólne dzieci, wspólne jedzenie, wszyscy się bzykają ze sobą. Jest spoko, ale nie narzucają tego innym. Jeżeli ktoś chce tak żyć, to niech sobie kurna żyje. Chcesz tworzyć sobie samorządową firmę, a se buduj. Ale nie narzucaj tego innym, żebym nie musiał z tego syfu
1: uciekać. Ja jestem taki typowy twardogłowy marksista i ja chcę, żeby właśnie edukować ludzi i mówić im, jak wybiorą socjalistów.
0: Ale edukować, tak. Mogę sobie wybrać socjalizm, a mogę sobie potem odwybrać, bo na przykład jak kupuję samochód i mi się spodobał, zaraz ci myślę, że ostrzę sobie zęby na produkt pewien komunistyczny, ale to zostawmy na razie. W każdym razie, jak kupuję sobie samochód, on mi się nie podoba, bo nie wiem, jest za wolny, za szybki, za dużo pali, za mało pali, to mogę go sobie sprzedać, prawda? A mogę, jak już wybiorę socjalizm, to mogę z tego socjalizmu powiedzieć, mi się już nie podoba, jadę do Ameryki? No nie, bo stoi facet na wieżyce i strzela, kurwa, do mnie.
1: No nie. No i właśnie, bo ja jestem twardogłowym marksistą i uważam, że marksizm ma polegać na tym, że będziemy edukować, zachęcać, ludzie mogą coś sobie wybrać.
2: Reformy.
1: Jak nie chcą, to mogą wyjechać. Tak jak w Jugosławii było, jak w Jugosławii się komuś nie podobało, nie miał problemu, brał paszport z szuflady, wyjeżdżał sobie tam, gdzie chciał.
2: Czyli ty taki socjaldemokrata jesteś trochę. Chcesz tu robić, jakoś demokratycznie dochodzić do tego komunizmu, reformy robić, edukować ludzi, a nie...

0: nie wziąć za ryj i wprowadzić po prostu, chyba, nie?
1: No wiesz, no w Polsce bycie socjaldemokratą umiarkowanym to jest już prawie komunista, także...
2: No, jestem się, cześć, cześć, cześć.
0: Trzymaj się, Jacek, cześć.
1: Dobra, też spadam, bo po prostu zostałem striggerowany trochę przez kolegę Jacka. Musiałem tutaj ten wyrazić swoje... Żeby nie być tak, wiesz, bezbronnym, nie?
0: Mhm, pewnie, pewnie. Tak, tak trzeba.
1: No, także jakbyś nie lubisz tak bardzo, masz ten awersję do państwowych firm, ale uświadamiam cię, że Volkswagen jest kontrolowany przez nie, samorząd. Jest sobie PSA, czyli Citroen Peugeot, jest sobie Statoil, jest sobie DHL, jest sobie Lufthansa, jest właśnie Singapore Airlines i tak dalej, i tak dalej. Ta litania tych firm państwowych jest bardzo długa i czasem nawet nie wiesz, jak kupujesz usługi państwowej firmy, mówisz, o, zajebisty serwis, podoba mi się. No to państwowe.
0: Dobra. No to trzymaj się.
1: Trzymaj się. Hej.
0: Cześć. Ja się zastanawiam, czy nie otworzyć fabryki procesorów. Nie wiem, co myślicie, że ja bym na przykład procesory robił. Już sobie tu wszystko zaplanowałem. Ile to zrobić, taki procesor? Co to trzeba mieć? Co bym musiał mieć? Tokarkę? Jakiś taki warsztat, nie? Bym te procesory robił. Krawiec 9000. K 9000. Poudawaj lepiej Wałęsę. Nie chce mi się już. Nie chce mi się już. Co, jestem jakiś pajac na sznurku, że tu poudawaj Wałęsę, dawaj krawiec. Taki śmieszny. Nie ma. Jak ja Wałęsę potrafię tylko udawać sam z siebie, jak mam ochotę. Jak mnie się chce, to ja będę udawał. Nikt nie będzie mnie mówił, kogo ja mam udawać, a kogo nie. To udawanie musi być naturalne. Ja muszę naturalnie udawać, a nie być wywoływany. Wy nie wiecie, kto ja jestem. Ja radio zakładałem. Ja dzieci ratowałem z opresji, z wypadków. A wy mówicie, co? I patrz pan, chcą mnie ośmieszyć, że ja nic do powiedzenia nie mam. Ja takie mądrości dzisiaj mówię, a oni weź poudawaj Wałęsę. Że ja taki głupek, pajac, tak? Wy nawet nie śmiejcie tak się do mnie tu zwracać, że poudawaj tego, poudawaj tamtego. Zresztą ja już się naudawałem. Niech przyjdą inni, niech inni coś poudają. Ja już dużo udawałem, ja wszystko udawałem. Mnie zarzucają, że ja udawałem, ale ja... A widzisz pan, ja udawałem, że udaję. A widzisz pan? No i tu właśnie jest wasz błąd. Że wy myślicie, że ja udawałem, a ja udaję, że udaję. No i tyle wam mam do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Ciekawe, czy Wałęsa umie udawać krawca? To jest ciekawe, to jest pytanie. No, także będę chyba robił procesory. Robię sobie listę zakupów. Kupiłem dzisiaj zestaw śrubokrętów. Taki fajny, że jest taki ten... chwytaczek z tym, ze sprzęgiełkiem, że kręcę tak i mam końcówki wymieniane. No tak zainwestowałem dzisiaj. Dzisiaj zrobiłem takie zakupy, chyba mi kupowanie humor poprawiło. Ze 100 zł wydałem, słuchajcie. Ja się zaczynam, chyba mi woda sodowa uderza do głowy, bo zaczynam po prostu sobie kupować różne rzeczy. Kupiłem sobie tak, latarkę za 10 zł, jakby mi zgasło światło. Ja się szykuję na koniec świata. Kupiłem sobie latarkę i zapasowe 3 baterie. Także nie straszny mi koniec świata już. Jakieś lockdowny, black, jak się nazywa te? Blackouty, lockdowny. Mam latarkę, mam śrubokręt, mam i powerbanka sobie kupiłem jeszcze. O, a widzisz pan. Powerbanka. Sprawdzałem, już tu działa, sobie podłączyłem do smartfona, zaczął się ładować. No, bajka po prostu. No ale kto bogatemu zabroni?
3: Także śrubokręty już mam, jeszcze jakaś tokarka, coś, zacznę procesory robić. Na początek może nie jakieś takie super, że tam z Intelem, że Intela od razu na łopatki położę, ale tak myślę, że właśnie jakieś takie tańsze trochę. No cześć panie Wiking, ja tu już chcę kończyć, a tu jeszcze telefony. No dobra, no dobra, co powiesz ciekawego?
4: Tak, dobry wieczór, Krylawcze, dobry wieczór, słuchacze.
3: Dziękuję, o, dziękuję bardzo za donata. O, to właśnie donata wysłał, mów, proszę tutaj.
4: No nie ma sprawy, ja zawsze telefon przedzam jakimś sowitym donatem.
3: I dlatego właśnie masz prawo mówić, co tylko zechcesz.
4: Mogę teraz?
3: Tak, tak, teraz. Prosimy.
4: Tak, no chciałem po prostu może pociągnąć temat Jana Pawła II, bo ostatnio miałem taką dziwną jazdę pod tytułem, że sprawdzałem sobie, co ten Jan Paweł II podróżnik robił na tych podróżach i tak dalej. Miałem taką dziwną jazdę, oglądałem sobie jakieś materiały archiwalne, jak tam jeździł sobie po świecie i tak dalej. Jak był przyjmowany i tak dalej.
3: I co? Jakie wnioski?
4: Jakie wnioski? No to jest... No to, że z papieża to kawał podróżnika, no.
3: Kawał? Też myślałem, że, co, że coś innego powiesz, że z papieża to jest kawał podróżnika.
4: Kawał, no, podróżnika, tak jest.
3: Ciekawe, tak się patrzyłeś na te jego wycieczki, że tak jeździł i doszedłeś do wniosku, że kawał podróżnika z niego. No to ciekawe, ciekawe.
4: A co, a takie coś nie łechcze takiego ego człowieka? Że tak sobie jeździ, no wszyscy go słuchają i tam krzyczą i w ogóle...
3: I płaczą ze wzruszenia na jego widok.
4: Tak,
3: I mdleją. Tak było. No,
4: tak było.
3: Tak było. Tak było. No, no. Kto bogatemu zabroni? No, jeździł po świecie, machał ręką. Fajnie, no... Też ciekawe, czy paznokcie sobie sam w ogóle obcinał, czy ktoś mu obcinał, taki jakiś służący. No bo w Watykanie to jak na dworze królewskim, tam masz służących, wiesz, przynoszą ci jakieś tam kanapeczki z kawiorkiem. Ciekawe, co on jadł w ogóle, czy tak, wiesz, tak zwyczajnie jakieś tam zrazy, coś z ziemniakami, czy tak przynosili mu takie, wiesz, misy, jak królowi, że tutaj kurczak, cały świniak, jakieś tam misy z warzywami, owoce, morza, pizza, kurde, nie wiem, Chateau de Porto. I on tak sobie wybierał, co ma ochotę. Tu se odkroił kawałeczek, tu se kawałeczek odkroił. Czy raczej tak skromnie, jak myślisz?
4: Znaczy nie jak myślę, tylko raczej tak zrobiły mi się jakieś flashbacki, kiedy jeszcze tak bardziej... Znaczy chyba dzwonię głównie, żeby pogadać o kulcie jednostki Jana Pawła II, jak to w Polsce wygląda i tak dalej, bo to mi naprawdę zadziwia mnie, jak na przykład sięgam sobie tak z tyłu pamięcią, jak byłem tam dzieciakiem i tak dalej i na przykład oglądałem telewizję, w jaki sposób Jan Paweł II był pokazywany? No, był pokazywany jak jakiś Kim Jong-un w koreańskiej telewizji, jak sobie tak przypominam tamte czasy.
3: No trochę tak to wyglądało, no w sumie. Tu też tak, tutaj się zastanawiają, czy podcierali też mu, ale ja myślę, że jemu na przykład, że miał jednak tych służących i że mu te paznokcie obcinali takimi złotymi cążkami, które wyciągali z pudełka, one leżały na takiej gąbeczce, nie wiem, w jakimś tam atłasie wyciągali te... Cały taki rytuał był i każdy taki odkrojony paznokietek to do szkatułki specjalnej chowali, potem to było wystawiane.
4: Tak, dziwisz zbierał.
3: No tu takie były że komentarze, że dziwisz obgryzał mu te paznokcie u nóg. Nie wiem,
4: znaczy, znaczy to nie jest nawet śmianie się, bo dziwisz po prostu zbierał po nim relikwie i on rozdaje tam różne ludzie, na przykład Kubicy dał jakieś tam krople krwi albo coś w tym stylu, takie artefakty wspaniałe. No i to jest raczej prawda po prostu, to co mówisz. No. Ale paznokcie chyba nie są takimi aż takim cennym relikwią katolicką, tylko bardziej już to idzie raczej w hardcore typu kawałki ciała, krew i tak dalej.
3: No właśnie, taki no, magia krwi jakaś taka, że magiczna krew. No to tak, jest taka czarna magia oparta na krwi. Tutaj też coś tak pachnie trochę siarką, cholera jasna, jakieś czarostwo cholerne. No jak tu krew cuda robi, no ja nie wiem. No, ale tak, tak papież w swoim testamencie napisał, że nie chce, żeby go kroili, a Dziwisz nie posłuchał i pokroił na kawałeczki. Spuścił krew. No, ciekawe, jak oni tą krew spuszczali przez taki wężyk i tam gdzieś tego, czy go tam kuli, czy go tam rozcinali. Dzielili tak, jak wiesz, jak rzeźnik dzieli. Tu wątróbka, tutaj cynaderki.
4: Chciałbym ci wejść w słowo troszeczkę.
3: Proszę.
4: Swój monolog, bo ja tam próbuję się coś rozwinąć temat, a ty już tam lecisz tam tematami.
3: Proszę, proszę.
4: Tak, no to takie pobieranie tych relikwii jest dość proste, bo ciało jest balsamowane. Jak na przykład jakiś tam papież umrze, coś strut, to jest balsamowane po prostu, czyli jest spuszczana krew i takie akcje są, więc wtedy pewnie jest cały hype na to, żeby to się odkrawać. A, jeszcze słyszałem, że z tego co pamiętam, to jest taki po prostu taki koleś, taki specjalny koleś tam w Watykanie, znaczy no taka specjalizacja jest, że gość właśnie zajmuje się odkrawaniem właśnie takich świętych relikwii, artefaktów. Po prostu jest gość od tego.
3: Rzeźnik taki się zna, wie co tam jest cenne, co tu lepsze kawałki, gorsze kawałki. No tu piszecie, że Dziwisz zassał tam z wężyka i do karnistra. Złośliwi tacy słuchacze tutaj.
4: Aj.
3: O, takie. No,
4: jak mogą.
3: Shame, double shame on you. No tak, czyli...
4: Tak,
3: a to...
4: no, ale...
3: Aha.
4: Proszę nie przeżyć, to jest strasznie cechy, tej mojej strasznej cechy, jak coś mówię i tak dalej, po prostu taka cecha rodzinna, że nabawiłem się takiego, więc to mnie troszeczkę triggeruje, jak ktoś to przeżyć.
3: Nie, rozumiem.
4: No.
3: Dystansik.
4: Jest dystansik.
3: Dystansik musi być, w ogóle to tak uprzedzam wszystkich słuchaczy, jak ktoś nie ma dystansu, ma kija w tyłku, to raczej tutaj kiepsko będzie się czuł. My tu wszyscy już wyciągnęliśmy sobie kijaszka z tyłka i dobrze się z tym czujemy, a czasem tak przyjdzie ktoś z kijaszkiem, nie? I taki sztywny tutaj się nabzdycza i to się nie sprawdza. My nawet myślę, żeby zmienić hasło. Nocne radio, wyjmujemy kijaszka. Zamiast to są ludzie nienormalni, bo to tak uwłacza trochę, ktoś się może poczuć urażony. Chociaż właśnie to wymaga też, wymusza pewien dystans, że jesteśmy nienormalni. No, mów, Wikingu, przepraszam, że panu przerwałem.
4: Już mogę? Super. No tak, co do kultu Jana Pawła II, to jest dla mnie też, jak oglądałem filmy i tak dalej, to też było takie szaleństwo, że ludzie tam padali tam i tak, takie tam różne rzeczy tam. Ja coś tam na przykład oglądałem jakiś tam jakiś film, jakieś spotkanie, jakąś tam wielką mszę z Peru bodajże. Gdzieś to było, gdzieś w Ameryce Południowej, jacyś tam górnicy. No i tam po prostu to... No i tam też było takie, że tam biedni, tam ci górnicy, którzy naprawdę są dość ostro wyzyskiwani. Tam po prostu padali mu do stóp i tak dalej po prostu, no. Że on tam spojrzał na naszą krzywdę i tak dalej, że i takie teksty leciały. No a potem tak sobie myślę, że to raczej spotkanie z takim ojcem świętym, czyli nic by nie zmieniło w życiu takich ludzi. Następnego dnia dalej będą zapierdalali w jakiejś dziurze w ziemi i tam martwili się o swoje życie, no i gibie na szybie, no, więc nie wiem.
3: Jak spotykasz kogoś bardzo znanego, to wpadasz w taką ekstazę często. A jak reagują fani gwiazd, różnych gwiazd muzyki, czy tam rockowej, czy popowej? No też szaleństwo, nie? Jak Beatlesi grali, no to ludzie też mdleli. Jak Elvis wychodził i tam biodrami ruszał, to też dziewczyny, wiesz, płakały po prostu i sikały. No.
4: Tak, to jest właśnie dość ciekawy też mechanizm takiego bożyszcza po prostu, no. Tylko ten nasz bożyszcz Jan Paweł II jeszcze tam... Znaczy jego legenda tego bożyszcza jest po prostu taka bardziej właśnie religijna tam. I właśnie to zastanawiam się właśnie, jak to się... Co się od Janie Pawliło, że chrześcijaństwa, gdzie Biblii na przykład pisze, że takie rzeczy są pod tytułem papież, do którego się modli, są zakazane, nagle to stało się główną doktryną katolicyzmu.
3: Doktryną chyba.
4: Doktryną.
3: No, to znaczy to się jakoś to dziwnie ewoluowało, bo w Biblii też znajdziemy wzmianki o biskupach, coś takiego, wiesz, że tylko to byli jacyś tacy przywódcy religijni po prostu i Kościół zapożyczył pewne nazewnictwo, ale ta funkcja się bardzo rozrosła, zmieniła, ewoluowała i to ma pewnie niewiele wspólnego z tym, co dawni chrześcijanie uskuteczniali tam u siebie. Też mieli jakichś swoich tam przywódców, ważniejszych kapłanów, mniej ważnych, różnie to nazywali, no, a Kościół tak starał się to kontynuować, ale zrobił po swojemu, nie? Bardziej jakoś.
4: Tak, coś nie jest.
3: Ja uważam kapłanów za szkodników ogólnie. To kapłani nawołują ludzi, wiesz, do różnych złych rzeczy, organizują ludzi, żeby walczyli ze sobą, dzielą ludzi, wiesz, i od dawien dawna zawsze domagają się wielkich benefitów za swoje usługi. Kapłani to w sumie taka chyba pierwsza profesja, która się pojawiła w historii ludzkości, polegająca na sprzedawaniu czegoś nieistniejącego, nie? Zbawienia, godnego życia po śmierci. Wiesz, wcześniej to każdy sprzedawał coś takiego namacalnego, jakieś tam zboże, mięso, wytwory rzemieślnicze, a tu nagle się pojawił cwaniak pierwszy, który zaczął sprzedawać coś, co de facto nie istnieje. Jakąś obietnicę, nadzieję, odpuszczenie. Pierwszy cwaniak.
4: Tak, no to jest dość ciekawy mechanizm psychiczny człowieka, że lubi szukać sobie takich prostych pytań, znaczy prostych odpowiedzi na trudne pytania. Tak, i właśnie przez to nie wiem, no to ja mam taką dość porąbaną teorię, tak bawiąc się w teorie spiskowe po prostu, że po prostu religia dlatego jest tak popularna, że po prostu pula genów ludzi, którzy mają tendencję do takich religijnych rzeczy, po prostu lepiej się trzymała. Bo ludzie na przykład gdzieś niewierzący i tak dalej nie trzymali się w kupie razem, dlatego zawsze ginęli.
3: No, to jest,
4: a ostali się tylko ludzie z cechami takimi, którzy szukają takich rzeczy. Prost.
3: No, no, to jest myślę bardzo dobra teoria i prawdziwa. No bo ludzi musi coś łączyć, jakaś wspólna idea. Taką ideą może być właśnie przynależność do kultu religijnego, albo jakiś komunizm, albo jakiś inny totalitaryzm, czy też konsumpcjonizm też jest czymś takim trochę. Ludzi też łączy właśnie w grupę pracowników korporacji, którzy się identyfikują z jakąś marką, z jakąś firmą, tak dalej. No coś musi łączyć i to, co często wierzący mówią, że co zamiast, to jednak ma trochę sens, nie? Że nie zwalczymy, to tutaj nie ma jakby możliwości, żeby zwalczyć jakieś zjawisko, nie proponując czegoś nowego, co będzie działało na podobnych zasadach, no bo przychodzisz z niczym i chcesz ludziom zabrać coś, co w zasadzie działa, no. Ale też wydaje mi się, że wiara chrześcijańska działa trochę nie bez powodu. Jest to ciągłe nawiązywanie do pasterzy, do owieczek. Dawni pasterze, no do dzisiaj tak jest w sumie, są takie techniki hodowania na przykład baranów, owiec, trzody ogólnie, że zabija się jakby w zwierzętach chęć, ciekawskość, buntowniczość, zażynając w pierwszej kolejności tego barana, który ma tendencję do oddalania się od stada i tak dalej, przez co w zasadzie nie doprowadzasz do tego, żeby on powielił swoje geny i żeby było więcej takich baranów, które są, wiesz, krnąbrne, ciekawskie, tylko i mnożą się te osobniki, które są, wiesz, ciche, godzą się na swój los i tak dalej. I wydaje mi się, że w Kościele podobne zjawisko od zawsze działa. przecież gloryfikuje się i sławi się właśnie cichych i pokornych, tych, którzy nie pytają za dużo. Jak ktoś jest, stawia pytania, to wiesz, to ksiądz go zbeszta od razu, wiesz, musisz wierzyć, a nie tu pytać i tak dalej, i tak dalej. To jest takie hodowanie tych właśnie tych baranów, które są posłuszne, karne, nie zadają pytań, nie buntują się.
4: Tak, no. Ale to też jest ciekawe, że na przykład jak są kapłani i tak dalej, czy dana religia, to też jest tak, w ten sposób też jest promowane, właśnie formowane całe społeczeństwo są formowane przez to. Właśnie też w podobnym rycie. Tylko tymi zaczynającymi na przykład może być kapłan. Kapłan albo jakaś dana religia, zaczynająca pewne cechy po prostu. Więc może to można też uknąć taką cechę, że może taka religia to też jest taka forma troszeczkę regulująca jakiś tam system.
3: No. Tylko pytanie, czy regulująca zawsze na korzyść, w dobrym kierunku. To znaczy wszystko, większość rzeczy na tym świecie to są rzeczy uznaniowe, subiektywne tak naprawdę. Rzeczy obiektywnych jest mało, nie? Obiektywny może być piorun, który razi z nieba, czy promieniowanie radioaktywne i tu ciężko się spierać i interpretować to jakoś po swojemu. A tak naprawdę my się na wiele rzeczy umawiamy. To, że pieniądz działa, to jest kwestia tego, że sobie tak założyliśmy, że wymyśliliśmy sobie. To, że uznaliśmy, że jakiś twór typu korporacja istnieje, to jest też nasza umowa jakaś. Cała nasza nomenklatura, to jak nazywamy różne rzeczy, to też jest często, wiesz, jeden to nazwie tak, a drugi dla kogoś innego będzie to zupełnie czymś innym, jakieś zjawisko, jakaś rzecz. No i to my się po prostu umawiamy na większość tego, co mamy dookoła siebie. To jest kwestia umowna.
4: Tak, to prawda.
3: Wirtualne twory, nie? Mało jest rzeczy takich naprawdę obiektywnych. No, a to ja już będę powoli kończył, kurczę, 3 godziny. Fajnie się gada, już troszkę jestem zmęczony, ale fajnie, że zadzwoniłeś. A jeszcze fajnie, że tu donajcik wpadł. Ja to chyba jestem materialista jednak, jakiś tutaj wyrachowany taki. Aż mi się rączki trzęsą z chciwości po prostu. Kupię sobie jutro następne coś. Nie wiem jeszcze co. Co ja mam sobie kupić? Powiedz mi jeszcze, co ja sobie mam kupić na wielki reset, na wielki kataklizm. Już mam śrubokręty, mam latarkę, mam powerbanka. Co jeszcze? Makaron, ryż może? Nie wiem.
4: No może ryż tam. Nie wiem, no na wielki reset to starczy ci na jakieś 1,5 litra wódki, taniej jakieś.
3: Bo se kuszę kupię po prostu, to sobie zdobędę ten ryż i makaron. Na wrogu. Muszę sobie wymyślić, kto jest moim wrogiem. Ten sąsiad, dzisiaj mu powiedziałem coś brzydkiego przy śmietniku, bo znowu pies się jego rzucił na mnie. Naprawdę, w końcu przypierdolę gazem temu choremu na głowę psu. Co to takie, to jest normalne, że ciągle się pies rzuca na ciebie i ten musi go tam trzymać? Kiedyś, to jest dziadek stary, no kiedyś nie utrzyma tego psa i się pies na mnie rzuci, nie? Nie wiem. Nie jestem konfidentem, nie będę z tym szedł do straży czy na policję, po prostu sam to muszę jakoś załatwić. Nie wiem, namaluję mu chuja sprayem na drzwiach może.
4: No ale od razu dowie się, kto to jest.
3: No właśnie, teraz już będzie wiedział.
4: Może być na przykład jedyną osobą, która zwraca na to uwagę po prostu, że przypierdala się do niego, do tego psa.
3: Właśnie, bo pozostali cisi i pokorni i tak znoszą, że im kundel szczeka za ścianą i się rzuca na każdego. Więc będzie wiedział faktycznie, że to ja. Myślałem tak właśnie, żeby mu napisać na sprayem na drzwiach hał, to by wiedział, o co chodzi. No ale to będzie wiedział, że to ja właśnie i się będzie mścił i potem on mi... I to jest właśnie takie eskalowanie konfliktu, że będzie tylko coraz gorzej. Jest propozycja, żebym zrobił kubkę na wycieraczkę. No, ale...
4: A, czekaj. Tak, no. Mam pomysł na spisek stulecia, jak pozbyć się tego psa z tego domu i nie krzywdząc przy okazji psa.
3: Jak? Zabić sąsiada, wtedy ktoś inny weźmie psa.
4: Nie, no to nie wiem, tak u mnie w okolicach Łodzi kiedyś tam przyjaciółka mojej mamy tam kiedyś opowiadała, jak to pewna samozwańcza straż ochrony zwierząt ukradła jej psa. Takiego myśliwskiego, porządnego i tak dalej. Pod pretekstem złych warunków, w którym był ten pies był przetrzymywany.
3: A co jak ma dobre warunki?
4: Jakie dobre warunki? Znaczy nie, po prostu historia wyglądała tak, że pewnego dnia pod jej płot podeszli jacyś tam samozwańcy, no ci obrońcy zwierząt, no takie dziwne patrole ostatnio się tworzą. Którzy tam niby dbają o dobro zwierząt i tak dalej. No tak, no. No i oni dalej się to przedstawili. Ta kobieta właśnie ich wpuściła. No i oni zaczęli, no fajnie, piesek ma wodę, wszystko tam pokazała, że tam ma i tak i ogółem. Dobra, spoko. Przychodzą to następnym razem i do niej tam, o, że ten pies nie ma tam jakichś tam warunków i tak dalej w ogóle. Jak to i... Była dość niemiła rozmowa i tak dalej. No i następnego dnia, tak skracając historię, ten pies zniknął. I po prostu została zostawiona karteczka, że ten patron zostawił karteczkę, że ten pies został zabrany, bo nie było warunków i tak dalej. No i teraz wyszło tak, że potem wyszło tak, że został to normalnie zgłoszone na policję i tak dalej. I normalnie nie da się tego psa w ogóle odzyskać. Mimo, że na przykład sąd dał nakaz, że mają tego psa oddać i tak dalej. To i tak w tak miarę to kręcą tą sprawą i tak dalej, że nawet nie muszą, że tego psa nadal nie mogą oddać. I już nie mówiąc o tym, że ten pies gdzieś przepadł po prostu. Że być może został sprzedany za ileś tam pieniędzy, bo tam był rasowy i tak dalej. No i przewlekłość sądów powoduje, że tego psa nie da się odzyskać i tak dalej.
3: To jest trochę problematyczne, bo musiałbym zostać konfidentem. Ja się strasznie brzydzę czegoś takiego. Zostałem, wiesz, wychowany w takim środowisku, że bycie konfidentem to jest najgorsza hańba. W ogóle brzydzę się takich ludzi, którzy gdzieś coś donoszą, gdzieś coś składają, jakieś tego... wnioski, donosiki, albo tam, żeby komuś zlikwidować coś, to dla mnie to jest... To nie jest człowiek, to jest cwel po prostu i muszę to jakoś sam załatwić. Myślę, że może by gdzieś ukryć takie urządzenie, które emituje dźwięki o takiej częstotliwości, że są niesłyszalne dla człowieka, ale są uciążliwe dla psa i to reaguje na hałas, czyli pies zaczyna szczekać i włącza się taki dźwięk. I pies się po pewnym czasie uczy, żeby nie szczekać, bo kojarzy to z nieprzyjemnym uczuciem po prostu. Może bym gdzieś tam ukrył w skrzynce. Tylko to musi być zasilane jakoś. Może, nie wiem, czy to się da na baterię. Chyba się da takie coś. Muszę kupić takie antyszczekowe coś.
4: No to może prędzej na jakimś AliExpressie może coś jakiego jest. Tam wszystko jest.
3: No i zostawiajcie, i też ostatnio zostawiam pod śmietnikiem, jest taki pojemniczek plastikowy i zawsze jak idę do sklepu, to kupuję jakieś wątróbki, czy tam jakiś kawałeczek mięska. Takie wątróbki to są tanie, tam zapłacicie 3 złote, czy coś takiego. I można jakimś kotom zostawić, teraz będzie coraz zimniej, więc zachęcam do tego, żeby dokarmić trochę zwierzątka. Nie zawsze się da upolować jakąś mysz. No i te biedaki takie wychudzone chodzą, szukają, no to sobie znajdą od was fajny prezent. Zachęcam do tego, żeby pomóc naszym braciom mniejszym. Dobrze mówię?
4: Tak, przyłączam się do tego wspaniałomyślnego apelu.
3: No. To dzięki za telefonik. Miło się gadało.
4: No to ja dziękuję, tylko zawsze jest problem, że jak jest ta późna pora, to naprawdę jestem już tak ospały, że ledwo potrafię gadać. Ja zawsze dość często bardziej słucham nocnego radia od słuchu po prostu. W ramach próby oderwania się od rzeczywistości w pracy, czyli słuchawka na uchu i i sobie coś tam gada.
3: No to miło, to fajnie. No to co? To tymczasem, Borym Lasem. Do następnego, hej.
4: No, do miłego, na razie.
3: Pytanie, czy mam kota? Nie, nie mam. Miałem koty, nawet dwa. Dużo zwierząt w ogóle miałem. Jak wiecie, już mówiłem o tym kiedyś, mój ojciec był wielkim miłośnikiem zwierząt i ciągle jakieś nowe zwierzęta były, nie? A to papugi różne, tam chomik, świnka morska, pies, jeden, drugi, koty. Potem koty to już ja, nie? No, także... No, dokarmiajcie zwierzaka. To nic nie kosztuje, można przy okazji coś kupić, nie? Jakąś tam właśnie wątróbki są fajne, bo są zdrowe, nie? Zwierzęta lubią takie rzeczy. Jak polują lwy czy tygrysy, to takim najsmaczniejszym kąskiem jest wątróbka. Nie tam koniecznie mięsiwo, tylko właśnie wątroba. Tam jest dużo rzeczy wartościowych. No, więc zawsze przychodzę, to wyjedzone jest, więc... Jednak jest to potrzebne. Następnego dnia już nie ma. No, więc można dobry uczynek zrobić. Można też nocne radio dokarmić, wysyłając jakiegoś donejcika. Dziękuję za dzisiejsze bardzo serdecznie. No, ja, wiecie, jak to u mnie, zawsze zbieram na rachunki, na nowe jakieś, na Ferrari, na Lamborghini. I całe te, może to bezdomni wyjadają, pisze to Misiu. O, może. Wiecie, Polska to jest taki dosyć kraj kontrastów i są emeryci, którzy mają bardzo wysokie emerytury, a są tacy, którzy, no to jest smutne strasznie. Starzy ludzie, którzy po prostu no, ledwo im starcza w ogóle tak, żeby przeżyć, żeby jakoś wegetować, nie? Robią sobie listy zakupów typu tam sucha bułka, jakaś tam dwa plasterki mortadeli na dzień, no i tak po prostu liczą każdy grosik, nie? To jest straszne upodlenie człowieka i... No, a inny jakiś emeryt, który na przykład wiernie służył systemowi kiedyś, a już wojskowi to w ogóle, tam mają po 10 tysięcy emerytury. No, jeden ma powiedzmy emerytury kilkaset złotych, a drugi 10 tysięcy, bo był, współpracował z reżimem i dostał nagrodę. A ktoś, kto na przykład... się sprzeciwiał, a jeszcze, nie wiem, walczył o ten kraj, to grzebie po śmietnikach. Tak więc kraj kontrastów. A posłowie sobie w dobie tego kryzysu chcą jakieś nowe limuzyny znowu kupować. Ci ludzie nie znają wstydu. To są ludzkie śmieci, parchy po prostu dla mnie. Ludzie bez honoru, bez żadnych hamulców, nienapasieni, takie nawet nie chcę mówić świnie, bo świnki to są bardzo wdzięczne zwierzęta. W ogóle świnki w naturze są dosyć czyste, bardzo mądre zwierzęta, inteligencją nie ustępują psom. To znaczy, no psy mają tutaj fory, bo jak ktoś ma psa, no to ten pies ma dużo bodźców, różne rzeczy go tam stymulują intelektualnie, no a taka świnka to sobie... co w chlewiku stoi, nie? Leży. Też świetny węch mają świnki, też porównywalny z psem. No ale ktoś uznał, religie na przykład uznały, że jest to zwierzę nieczyste, niegodne, nie? Tak się umówiliśmy. No, a te nasze świnie, ciągle im mało tych trufli, tych no, konfitur. A spróbujesz ich oderwać od koryta, to kwiczą po prostu tak, że uszy bolą i tymi pazurami się wczepiają w koryto. Nie no, to nasza klasa polityczna to jest poniżej wszelkiej krytyki. Ludzie mali, brzydcy, głupi ludzie. Nergal tak powiedział, że to są mali, brzydcy ludzie i coś w tym jest. Jednak... Mówi się, że nie oceniamy po wyglądzie ludzi, ale często tak jest, nie mówię, że zawsze, ale często jakoś tak bywa, że ludzie brzydcy są też brzydcy wewnętrznie. Jak, wiecie, jakiś taki mały, kulfoniasty nos, jakaś wara opadająca, łysy, gruby, brzydki, jak gówno. I to, to często tak, jakoś tak jest, że to będzie człowiek wredny, pazerny, no tak właśnie taki jakiś Kaczyński, nie? Albo popatrzcie na te mordy po prostu, na te kartoflane mordy, nie? No jakieś naprawdę kiepskie geny bardzo. Tutaj przepraszam, jak ktoś nie jest zbyt piękny, to często jest też tak, że ludzie niezbyt urodziwi są fantastyczni, no ale to trochę takie znowu wyjątki potwierdzające regułę, nie? No, także takie kartofle takie, a kurduple są często wredne właśnie. Coś kurdupel po prostu jest, nie wiem, często się z niego tam śmieją, trawa go tam smyra po jajach i on się taki nerwowy robi i potem on chce być wielki, ten kurdupel chce być wielki. A to zawsze tak jest, nie? Nie wiem, tam kulawy sobie śni po nocach, że jest biegaczem. Głuchemu się śni, że w orkiestrze gra pięknie, nie? No a kurduplowi się śni, że jest wielki. Siwy albo rudy. No właśnie, no to też. Kaczafi. Nie, to Kim Jong-kwak. Zarzucaliście, że przeceniam rolę Kaczyńskiego, rolę polityczną Kaczyńskiego. O! No kurczę, miałem już to prawda się żegnać, no, ale dawno niesłyszany na antenie Grzesiek. Cześć Grzesiek, jak tam, co tam, w ogóle już po ślubie? Znaczy po ślubie to tak, ale coś tam, nie, to niedawno miał być ślub, tak, przepraszam.
5: Cześć, ale tak. Dobrze zgadłeś, dobrze pamiętałeś. Tak, prawie 2 miesiące już po.
3: I jak życie? Coś się zmieniło?
5: Tak, na lepsze. No ale to też, to tak nie dzwonię tutaj prywaty robić, tak prywatnie mogę powiedzieć, ale to tak może w skrócie powiem, że tak, no takie oczywiście na lepsze, tak, po ślubie życie się zmieniło na lepsze. Natomiast dzwonię też powiedzieć, że już od jakiegoś czasu się zbierałem, żeby ci powiedzieć, że w końcu będziemy prawie sąsiadami, będziemy z ziomkami, bo właśnie 2 tygodnie temu w poniedziałek podpisaliśmy umowę kupna działki w środzie.
3: No proszę, czyli jednak. Myślałem, że... Bo tak zakładałeś, że to będzie trwało jeszcze z rok, ale tu widzę, przyspieszyłeś trochę.
5: Tak. Więc no, fajną okazję mieliśmy, gdzieś tam nam się jakoś tak zebrało i stwierdziliśmy, dobrą cenę wynegocjowaliśmy, była jakaś tam pani, która miała już dogadanych kupców, bardzo nam się działka podobała, ale miała dogadanych kupców, którzy się wycofali w ostatniej chwili, no i ona zadzwoniła, w niedzielę wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy, dobiliśmy targu i tyle, nie? Tyle było jakiegoś zastanawiania się, więc no, ogólnie u mnie dobrze, będziemy ziomkami, już ostatnio robiłem zakupy w Dino w Środzie Śląskiej, żeby się przyzwyczajać.
3: No, proszę, taki przedsiębiorca do najtańszego sklepu chodzi.
5: Ale niedługo Lidla mają, bo budują Lidla w Środzie, nie wiem czy wiesz.
3: No, popatrz, nie wiedziałem nawet. Gdzie?
5: No, a też jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś budują, to mi powiedziano, że budują. I spokojnie, ja jestem taki, że jak ja będę już na miejscu, to ja będę wszystko wiedział, co się dzieje. Gdzie nawet kostka brukowa schodnika jest, wiesz, wyrwana, to ja będę wszystko wiedział.
3: Wścibski taki, wścibski.
5: Tak, więc jak ktoś będzie chciał wiedzieć o Środzie Śląskim, to wystarczy, że zapytasz. Ale dzwonię trochę innym temacie. Dzwonię, bo parę dni temu, chyba 3 dni temu, miałem okazję odsłuchać tej długiej audycji piątkowej. A tak sobie przysypiałem, bo ostatnio tak często puszczam sobie, rzadko mam okazję słuchać na żywo, ale często puszczam sobie po prostu w nocy i gdzieś tam sobie przysypiam. I słuchałem, jak retransmitowałeś audycję Michała. Nie wiem, czy mogę ten temat, bo po prostu aż się obudziłem i nie mogłem sobie miejsca znaleźć.
3: Aż tak?
5: Tak, powiem tak. Mówił takie bzdury w pewnym momencie, i ja wcale nie mówię o jego wielu różnych poglądach i tak dalej, tylko ten fragment, kiedy zaczął czytać listę największych korporacji na świecie, i czytać, jak to te korporacje mają. Próbowałem, powiem ci tak, odkąd to usłyszałem, czekałem codziennie, będziesz miał audycję i będę mógł zadzwonić na żywo. Bo chciałem o tym powiedzieć, po prostu we mnie to zagotowało. I zaczął mówić o tych największych korporacjach i wymieniać, jak to Vanguard, BlackRock i inne tego typu mają tam udziały w spółkach, że to są największe korporacje, że one rządzą światem i tak dalej. To jest tak wierutna bzdura. Wszystkie te instytucje, które wymienił, to nie są korporacje w rozumieniu, jakim on to rozumie. To są towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi i on czytał o aktywach posiadanych przez fundusze inwestycyjne, którymi oni zarządzają. Więc ja nie będę jakby tutaj się jakoś rozwijał z tym tematem, ale generalnie to czasami jest tak, że jak się słucha kogoś, kiedyś tak miałem z Jankiem Fiorem, jak słuchałem, jak on tam się mądrzył, ludzie go słuchali, jak to on tam opowiada i w pewnym momencie zaczął mówić o temacie, który no przypadkowo się okazało, że gdzieś tam sporo wiem, po prostu stwierdziłem, że on po prostu nie ma, mówi jakby był specjalistą w czymś, a nie ma o czymś zielonego pojęcia. No i niestety tutaj Michał poruszył temat, który dosyć dobrze kojarzę, to po prostu aż mi uszy piekły. Wszystkie te spółki, które on wymienił, na przykład nawet i spółki, to są po prostu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami, na przykład Fidelity. Fidelity to jest towarzystwo, które zarządza funduszami obligacyjnymi głównie. BlackRock ma głównie REIT-y, czyli inwestycje w nieruchomości. To polega na tym, że są emeryci, na przykład amerykańscy, którzy ze swoich na przykład takich odpowiedników polskiego PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, które ostatnio weszły, czy IKE, IKZE i tak dalej, po prostu odkładają sobie na emerytury, taki Vanguard, BlackRock i tak dalej. Oni po prostu tym zarządzają w jakiś tam sposób i często mają, na przykład Vanguard ma głównie ETF-y, czyli to są najtańsze fundusze zautomatyzowane. Oni mają to powydzielane, oni nie mają z tym nic wspólnego. Vanguard wcale nie jest właścicielem energii w 2 czy 3%, to co tam Michał czytał. Dodatkowo on czytał, że Vanguard ma tam 2,5% energii, ktoś ma i że rządzi. Jakby jeszcze dodatkowo wiedział, to w polskim prawie, jeżeli jest spółka publiczna, jeżeli ktoś ma poniżej 5% udziałów, to jest tak zwanym udziałowcem, jak to można powiedzieć, nieistotnym, czyli nie mającym nawet jakby no, większego wpływu, nawet nie musi informować o swoich zakupach. Czyli, a to są fundusze, które to są towarzystwa, które zarządzają tak dużymi funduszami na całym świecie, że one po prostu muszą dywersyfikować inwestycje amerykańskich emerytów. Więc no po prostu, sorry, może zmieniłem temat, ale po prostu słuchałem i to były takie bzdury, takie kocopoły, takie, że no, czekałem 3 dni, żeby móc zadzwonić na żywo i to powiedzieć, wyrzucić z siebie. Nie dzwoniłem do radia chyba z 3 miesiące, ale potem po prostu nie wytrzymałem i musiałem.
3: Jakbyś zadzwonił do Michała, to byś usłyszał, że przykład trollingu, to już dziękujemy. Byś se raczej nie pogadał, nie wytłumaczył. Jest z szurami niestety. W szurii, w wielkiej szurii często ktoś czegoś nie zrozumie, coś źle zinterpretuje, jakieś fakty pominie i zaczyna ci snuć historie niesamowite. I właściwie jest tak, że jak się znajdzie 10 specjalistów w 10 dziedzinach, to zaraz wyłapią. To nieprawda, to przekręcone, tu koloryzują, tu coś zmyślają. Tylko trzeba by takich specjalistów kilku mieć z różnych dziedzin i nagle by się okazało, że to, co mówi Michał czy ktoś inny, kto lubi takie tematy, to tu gada głupoty o jedzeniu, tu gada głupoty o chemii i fizyce, tu tutaj nie zrozumiał jakichś ekonomicznych rzeczy. I tak jeden wielki farmazon się z tego jawi. Słuchałem sobie innej audycji o podobnej tematyce i nawet ja, nie dysponując jakąś dużą wiedzą, zaczynam przyłapywać tych ludzi na opowiadaniu po prostu bzdur, nie? Bo sobie coś zaczynam sprawdzać i weryfikować. I o, tu to się kupy nie trzyma, tu zmyślał. W ogóle przypisują ci jakieś wypowiedzi, których nigdy nie powiedziałeś. A na koniec, żeby tak siebie usprawiedliwić, przypisują swoje różne przywary tobie na przykład, nie? Że to ty w ogóle jesteś nieprzebudzony, w ogóle logiki nie używasz i takie inne rzeczy. Mehran Keshe pisze, czemu krawiec opisując Szurię wymienia swoje cechy? No, Mehranie, powiem ci, że nas chyba ciężej przyłapać. Czy ktoś nas tak przyłapuje często na farmazonach? Nie, bo tutaj nie mamy monopolu naprawdę, nie idziemy w zaparte. Jak ktoś często zadzwoni, sprostuje, czasami na czacie, szybko jest wszystko weryfikowane i jakoś dziwnym trafem nikt mi w innych audycjach nie zarzuca. O, krawiec tu głupoty gada, tu się pomylił, tu coś. Owszem, każdemu się zdarza, ale nie jest to tak nagminne, jak właśnie u Szurów, że co chwilę się ich trzeba prostować, jakieś fake newsy dementować, debankować ich i tak dalej.
5: Ja myślę, że ciężko jest, nawet jakbyś chciał gadać bzdury, to myślę, że w nocnym radiu, będąc prowadzącym, ciężko jest, no, każdemu się czasem zdarza, tak? Ja też mogę, może ktoś teraz przyjść, kto ma większą wiedzę ode mnie w tym temacie, co mówiłem, i stwierdzić, że ja trochę jeszcze coś lepiej, inaczej można powiedzieć. Zawsze może ktoś się znaleźć, to zarzuci nam, że coś nie do końca mówimy tak, jak jest. Natomiast mi się wydaje, że w nocnym radiu jest o tyle trudno takie zachowania, takie postępowanie, czyli gadanie takich szurskich rzeczy, z prostego powodu. W nocnym radiu są tak różni ludzie, tak różni ludzie słuchają, tak różni ludzie dzwonią, że ryzyko tego i często nie ma czegoś takiego, co jest w niektórych radiach, nie ma wobec nadających jakiegoś takiego traktowania nadającego, jakiegoś guru, któremu nie można powiedzieć, że ej, sorry, Gwal, pierdolisz, nie? Bo niejednokrotnie, no chociażby teraz ktoś na czacie ci tak mówi, tak?
6: Więc, sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Jeszcze słuchałem, zanim było, to nocne radio słuchałem krawca, więc jakby były różne momenty w nocnym radiu, ale jakby to zawsze jest tak, że jednak zawsze nocne radio tym się charakteryzowało, że jeżeli prowadzący gdzieś tam troszeczkę wykracza, mija się z prawdą, to zawsze się znajdzie ktoś, kto mu to powie i zadzwoni i raczej rzadko kiedy jest zrzucany z anteny tylko dlatego, że ma inne zdanie niż prowadzący, co w wielu radiach jest normą, bo wystarczy w wielu radiach nie mieć tej samej linii co prowadzący i już się jest trolem, jest się już wariatem, pożytecznym idiotą i się nie włączyło myślenia. Więc myślę, że tutaj nawet jakbyś krawiec ty chciał wprowadzać w błąd, to ktoś ci pewnie po prostu to dosyć szybko będzie próbował wyperswadować i powie ci to otwarcie, bo nie ma jakiegoś takiego kultu krawca, czy kultu potrzeby, czy kultu Błażeja, czy kultu Jacka, czy któregokolwiek innego prowadzącego. Więc to jest też taka trochę, to też sprawia, że prowadzący troszeczkę trzymają się w ryzach.
3: Tak, zdecydowanie. Zresztą u Szurów jest zawsze praktycznie tak, że ktoś, kto nagle zaczyna coś podważać, nie zgadzać się, zaczyna być traktowany jako ciało obce w tym organizmie i jest wydalany po prostu, znika. Zaczynają się konflikty, o, tu coś mieszasz, wrogość, taka wiesz, niechęć, nie? I się okazuje tą niechęć wyraźnie. Raczej musi być zgoda, taka źle pojęta solidarność trochę, że oni uważają, że muszą się trzymać razem, że przeciwko wspólnej sprawie muszą działać i że no, my tutaj przebudzeni, my świadomi, a tamci głupki i też dużo jest takiego obrażania inaczej myślących. Właśnie wyzywania, głupki, naiwniaki, nawet czasami taka agresja się pojawia, nie? Że ja bym po prostu tych wszystkich zapierdolił, tych po prostu, bo się utożsamia tych, którzy nie wyznają pewnych prawd objawionych, że oni są albo opłaceni, albo wynajęci, albo są w najlepszym przypadku to są idioci, pożyteczni idioci. O. Więc no to kiepsko. Coraz mniej chętnie słucham, bo to można sobie słuchać dla fanu, albo na zasadzie, że coś ci tam brzęczy w uchu i sobie zasypiasz, ale ile można? To jest jakieś takie toksyczne, chujowe.
5: Nie no, Michała się dobrze słucha, dlatego że on jest sprawnym radiowcem, tak? On ma dobry głos, dobrze gdzieś tam, no to technicznie i sprawnie prowadzi tę audycję, natomiast no można, jego nie słucham, bo jakby to mi jest ciężko, jakby te środowiska takie szurskie, ja jakby nie wchodzę w jakieś tematy tam medycyny, reptilian, kosmosów i tak dalej, bo nie wiem, tak, nie jestem specjalistą, nie będę dyskutował, natomiast no, jeżeli ktoś gdzieś tam mówi jak o prawdach objawionych i wypowiada się niczym profesor ekonomii o rzeczach, o których mam jakieś tam, no wydaje mi się, że może nie jakieś wielkie, ale powiedzmy to minimalne, na tyle minimalną wiedzę, że mogę z kimś porozmawiać na ten temat, przy kawie, czy cokolwiek, tak, że nie zrobię z siebie raczej idioty rozmawiając na ten temat. I jak słyszę, że ktoś wypowiada się z przekonaniem, tak jak właśnie o tym Vanguardzie, Fidelity i tak dalej, BlackRocku, jak to były dyskusje, i tam jeszcze słyszałem, że ktoś tam od Enkiego też tam chyba jakaś dzwoniąca mówiła, że tam o tym BlackRock, że jakieś korporacje, no po prostu słucham i mi się słabo robi, nie? I to jest absurdalny wręcz brak podstawowej wiedzy ekonomicznej, nawet nie, bo to wiecie, może inaczej, może źle powiedziałem, bo nikt nie ma obowiązku wiedzieć, jak tego typu instytucje funkcjonują, czym one są, jak one są i tak dalej. Tylko jeżeli zaczynasz się wypowiadać publicznie i stawiać się w pozycję jakiegoś tam eksperta i namawiać ludzi, bo oni namawiają do pewnych postaw i straszą pewnymi rzeczami i tak dalej, to, no to wypadałoby się przynajmniej odrobinę dowiedzieć, bo oni zwyczajnie wprowadzają w błąd, straszą ludźmi rzeczami, które absolutnie są zwykłym kłamstwem. To był teraz, no to takie karmienie, to takie szukanie było tematu na siłę, żeby nakarmić swoje tam stadko ludzi, którzy chcą nową teorię spiskową, posłuchać o tych korporacjach i tak dalej. No dramat, no ciężko mi się tego słuchało, musiałem to z siebie wyrzucić i tak stwierdziłem, że po prostu ja tam puszczam mimo uszu zazwyczaj to, co tam jest mówione, dla mnie to takie science fiction zazwyczaj, tego typu tematy, natomiast no tak sobie, słuchając tego wyobraziłem sobie, że jest po prostu grupa ludzi, słucha 100, 150, 200 osób i słuchają tego i są przekonane i potem to opowiadają rodzinie, nakręcają się i tworzy się po prostu spirala głupoty. I właśnie to stwierdzenie, włącz myślenie. No to ja też zalecam tutaj wszystkim, którzy gdzieś tam o tych korporacjach tam mówili, też włączyć myślenie, nawet nie włączyć myślenie, poczytać, nie? Wystarczy naprawdę, to są oczywiście w polskich mediach, po polsku są bardzo szczątkowe informacje o tych organizacjach, chociaż też można znaleźć, bo to są amerykańskie to jakby firmy inwestycyjne, ale można poczytać anglojęzyczne źródła, wejść na strony tych firm, zobaczyć czym się zajmują, na jakich zasadach funkcjonują. One tak naprawdę głównie zarządzają inwestycjami często emerytów amerykańskich. Pamiętajmy, że nam jest może trudno sobie to wyobrazić, bo w Polsce około 3% dorosłych obywateli kiedykolwiek miało coś wspólnego na przykład z rachunkiem maklerskim, inwestowało na giełdzie, a w Stanach Zjednoczonych ponad 80%, bo to jest tradycja, tam nie ma, rzadko kiedy jest możliwość, tam system emerytalny działa w ten sposób, że odkłada się na takie odpowiedniki pracowniczych planów kapitałowych, jak w Polsce teraz weszły i one są zarządzane przez firmy prywatne. Tam emerytury są głównie prywatne i one są głównie poprzez jakieś ETF-y, spółki dywidendowe i tak dalej. I dlatego te towarzystwa, te fundusze inwestycyjne są tam tak ogromne, bo one muszą kapitał emerytalny większości Amerykanów po prostu jakoś dywersyfikować, zarządzać nim, inwestować i tak dalej. Więc to w ogóle trudno jest porównać to do polskiego rynku, bo to są zupełnie inne wartości. I potem no, przychodzi taki Michał i opowiada takie bzdury i, no, i jak prof, niczym prof, z pewnością niczym profesor ekonomii.
3: Pamiętam swoje zachowania z czasów, kiedy jeszcze więcej szurałem i się interesowałem różnymi spiskami, a nawet ezoteryką też sporo. I pamiętam to takie właśnie tą. No, na przykładzie, interesuje mnie jakiś temat i zamierzam go trochę rozkminić, tam przygotować się może z niego i znajduje dwa różne źródła. Jedno potwierdza taką bardziej spiskową wersję tego, co mnie interesuje, a drugie obala jakoś te różne rzeczy, które miałem w głowie, przypuszczenia, że to knują, że chcą zaczipować i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie klikam w tego linka, który potwierdza jakby moje niesamowite przypuszczenia różne i złowrogie działania elit i Big Farmy i tak dalej i po prostu się zaczytuję w tym, nie? Wybieram to źródło, które mi odpowiada, które kontynuuje jakąś tam narrację, której chce się trzymać. I myślę, że to właśnie działa u wielu szurów. Taka chęć po prostu utwierdzenia się w swoich przypuszczeniach, wybierając źródła, zazwyczaj inne, jakieś szurskie blogi, szurskie filmiki na YouTube. To jest bardzo nieuczciwe traktowanie też swoich słuchaczy, widzów i

0: No tak, i to, co już powiedziałeś, to Misiu tutaj nazwał teorią utwierdzania, ale to jest powszechne nie tylko u szurów, chociaż tam to jest bardzo widoczne. To jest schemat działania dosyć powszechny. No jeżeli czymś się interesujemy i zaczynamy mieć gdzieś naturalnie, zaczynamy sobie wyrabiać pewne zdanie w jakichś sprawach, no to szukamy potwierdzenia tego, no bo nikt nie lubi się mylić i być wyprowadzany z błędu, a przynajmniej mało jest takich osób, więc naturalnie szukamy tego potwierdzenia, co potem doprowadza do tego, że no, szuka się głupot, gada się coraz większy głupot i ludzie się w tym zapętlają.
1: Ludzie może lubią się też bać trochę. Trochę jak na zasadzie oglądania horrorów sobie, nie? Siedzimy i się boimy. Fajnie się, można się doprowadzić do takiego stanu, gdzie lubimy mrok, lubimy być przeświadczeni, że świat się kończy. A tak naprawdę moglibyśmy spokojnie nagrać audycję i z Potrzebą kiedyś o tym fajnie gadaliśmy. Potrzeba by mnie przekonywał, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach. On to zresztą kilka razy już powtarzał na antenie, a ja zawsze się z tym spierałem, że bzdura, bzdura, wszystko idzie ku gorszemu, ku upadkowi, już jesteśmy za 5-12, nie? Do kataklizmu. Ale ostatnio trochę sobie poczytałem ciekawych rzeczy i wychodzi na to, że faktycznie, jak tak podsumować sobie dobrobyt, głód, ekologię, rozwój technologiczny, prawa, mniejszości, kobiet i tak dalej, to wszystko właściwie ku lepszemu idzie, nie? Może teraz się to trochę to zmieniło, no bo to ta ogólnoświatowa pandemia dała wszystkim po dupsku ostro, więc no, zrobiło się trochę niefajnie. Ale jeszcze do niedawna mogliśmy spokojnie tak zakładać, że faktycznie żyjemy. Wiesz, no to wszystko trzeba tu rozpatrywać. Nie tylko, czy chcą nas zaczipować i czy zaraz będzie tutaj wojna jakaś kolejna, tylko tak ogólnie ilość konfliktów, gdzie się konfliktują, jaki jest rodzaj tej wojny, ile dzieci ginie przy porodzie i tak dalej, wszystko sobie porobić, takie statystyki i większość z tych rzeczy to wychodzi na plus, nie? Że jest lepiej po prostu.
0: Ja myślę, że wiele osób, które wszędzie wieszczą jakieś spiski, to one po prostu by chciały, czyli spiski jakieś zarzeczone, po prostu chciały, żeby było tak źle. Myślę, że prawda jest gdzieś po środku i tak jak mówisz, no z jednej strony no dzieje się dużo złych rzeczy obecnie, a myślę, że te rzeczy, które się obecnie dzieją, no one zawsze się działy, tylko że w różnych miejscach świata, tak, i po prostu coś mniej dobrego dotknęło nasz rejon świata, dotknęło nas bezpośrednio i trochę bardziej to odczuwamy, ale to wcale nie oznacza, że to jest jakiś zły czas. Podejrzewam, że jakby spojrzeć z punktu widzenia mieszkańców różnych części świata, to pewnie wiele osób by stwierdziło, że teraz żyje im się całkiem dobrze, lepiej niż 2 lata temu, 3 lata temu, 5, 10, 15, 20, 30, 50. To po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a zwolennicy teorii spiskowych często po prostu szukają potwierdzenia, oni bardzo chcą tego kataklizmu, tego, żeby coś się źle działo, żeby wyszło na ich. Tak mi się po prostu wydaje.
1: Zmienia się też skala naszych oczekiwań i potrzeb, nie? Ktoś, kto sobie w dawnych czasach żył i pasł jakieś tam krowy i jego życie wyglądało tak, że się nigdzie nie ruszał i cieszył się, że go nie napadli na przykład, nie? I cieszył się, że ma co jeść. Problem głodu do niedawna był jeszcze bardzo takim bardzo powszechnym problemem na świecie, problem głodu, szczególnie kiedy no tak było bardziej agralnie, nie? Gospodarka taka bardziej agralna, no to paradoksalnie dużo głodów wtedy jakoś było, tak chyba się nie mylę tutaj. A dzisiaj no to tak ta walka z głodem w dobrym kierunku idzie. Mehran Keshe tutaj pisze, że śmieje się, o, najlepsze możliwe czasy i ha, ha, ha. No to podaj jakieś takie konkretne przykłady, co poszło na gorsze, nie? I czy tego faktycznie tak wiele jest? I piszesz tutaj, no to tak często się powtarza to stwierdzenie, że prawda leży tam, gdzie leży, a nie, że po środku. A ja właśnie lubię czasami zakładać, że prawda leży po środku, z racji tego, że tak wiele rzeczy jest subiektywnych. I no, słynna szklanka, czy pełna do połowy, czy pełna, czy pusta do połowy, też ciężko powiedzieć, nie? To nie wszystko jest takie czarno-białe i nie zawsze jest ta jedna prawda, bo to, co dla jednego jest prawdą, dla drugiego będzie kłamstwem. Ale to bardziej chodzi o to, że jak się dwie strony ze sobą spierają

0: zarzucają sobie coś, nie? No powiedzmy tam lewaki i katolicy sobie coś zarzucają. To tak naprawdę jak się wysłucha jednych i drugich, to się często wyłowi coś tak jakby właśnie po środku, nie? I o to tu bardziej chodzi. A tendencje do tego, żeby stwierdzać, że jest jedna prawda i to jest święta prawda, to mają właśnie różni zamordyści, fanatycy, totalniacy. O, dla nich zawsze jest jedna prawda i dziwnym trafem zawsze ona jest przy nich, nie? Jesteś, Grzesiek?
1: Jestem, sorry, gdzieś tutaj zaczytałem się właśnie na czacie, myślałem, że gdzieś tam jakoś tam temat poszedł, bo ja miałem czat schowany, ale zauważyłem, że czytasz czata, to myślałem, że tam jest coś takiego interesującego, to na niego rzuciłem. Co do tej prawdy, no to wiesz, z tym stwierdzeniem prawda leży tam, gdzie leży, to jest taki, no, trochę argument, który komuś pozwala potem właśnie stwierdzić, że ma ten monopol naprawdę, to jest słabe. Więc no myślę, że to jest taka dyskusja trochę bez sensu, taka mowa trawa, mówienie o tym, gdzie leży ta prawda, czy ona jest po środku, czy bardziej na lewo, na prawo, po środku, wyżej i tak dalej. To bez sensu. Myślę, że to jest wszystko zawsze mocno, mocno relatywne i nie ma co tutaj jakoś się utwierdzać przy tym, że my mamy zawsze rację, bądź jej nie mamy. Wiesz co, ja będę leciał, ja będę się przełączał na odsłuch. Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę poprowadzisz, bo fajnie się słucha.
0: To super było. Idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie. Tak, teraz jesteś małżonkiem, to musisz iść wypełniać obowiązki małżeńskie. Tak, mam oczywiście na myśli wyniesienie śmieci, żeby nie było.
1: Wynosiłem wczoraj. A jeszcze tu powiem, bo to kiedyś mieliście, jeszcze tak zanim się trochę może rzeźć temat, jak mieliście z potrzebą jakiś czas temu i z kimś tam jeszcze rozmawialiście o ślubach, że potrzeba mówi, że nie rozumie ludzi, którzy robią wielkie wesela i tak dalej, to powiem coś, jak potrzeba słucha mnie, albo może teraz, albo odsłucha, to powiem, będzie na pewno się stwierdzi, się uśmiechnie, powiem, że nasze wesele łącznie z nami liczyło 10 osób. I było to nawet no, wszyscy, którzy byli, stwierdzili, że było najlepsze z możliwych. I ja też tak twierdzę i nigdy bym tego nie zamienił na wielką imprezę. Więc tak na koniec przełączam się na odsłuch i liczę, że może jeszcze posiedzisz trochę, a może jeszcze ktoś zadzwoni i pogadę z tobą ciekawiej niż ja, bo tam rozmówcą nie jestem najlepszym. Więc do usłyszenia i do zobaczenia w środę.
0: Nie jest źle. Dobra, trzymaj się. Cześć, cześć. Hej, hej. Był Grzesiek przedsiębiorca. No, nasz taki dobry sponsor dużo zrobił dla Nocnego Radia. Grzesiu. Bardzo nam pomógł był swego czasu. No, tu w ogóle są takie osoby, które nam pomagają czasami, pojawiają się na czacie. Nawet w tej chwili na ekranie widzę takie dwie osoby, które mi pomagają bardzo czasami w różnych sprawach. I to są fantastyczni ludzie. I tak tutaj powiem tak, jak widzę te niki, to od razu mi się gęba cieszy. No, pozdrawiam tutaj Tomu 420, pozdrawiam 30 ton Zielska. Fantastyczni ludzie, naprawdę fantastyczni ludzie. Do rany przyłóż, naprawdę. To ze świecą szukać, naprawdę. Aż mi łza spod pachy ze wzruszenia skapła w tym momencie. I oczy mi się szklą. I po prostu zaczynam wierzyć w człowieka po prostu. I co tu piszecie? No tutaj niektórzy tak nastawieni właśnie są. Właśnie 30 ton Zielska tak jest nastawiony spiskowo też. A ja cię widziałem, Gagatku, bratku, cię widziałem na szurskich tych kanałach. że lubisz takie tematy, ale wiesz, no tutaj w Nocnym Radio mamy też tych, których pieszczotliwie nazywamy szurami i w ogóle nam to nie przeszkadza w zasadzie. Nawet jesteście mile widziani i możecie dzwonić, możemy sobie dyskutować. Zrób donaty na czacie, to będzie więcej donatów. Strasznie zdziera YouTube, wiesz? YouTube zabiera jakoś tak połowę w ogóle z tego, tak strasznie, strasznie grabi. To nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, te donaty na czacie, ale może spróbujemy. Faktycznie można by spróbować. Także środa coraz popularniejsza. Niektórzy tutaj też się właśnie wybierają do środy. To chyba się zaczyna takie zjawisko jakieś się pojawiać, że krawiec się nie chce spotykać, to my przyjedziemy wszyscy do krawca i niedługo wszyscy słuchacze się przeprowadzą do środy, będą tu przyjeżdżać. To takie zjawisko, nie? Ciekawe. A w ogóle dzięki Pulek za donate'a, przepraszam, że tutaj nie podziękowałem. 5 zł Pulek wpłacił piątaka dla cwaniaka i napisał pozdrowienia dla czata. O, to ciekawe. W końcu ktoś czata pozdrowił. Czekamy na COVID-23. No tak, mamy teraz COVID-19, wersja 1.9, czekamy na wersję 2.0. Taką już dopracowaną, fajną. W ogóle Środa Śląska to eś. To chyba jacyś naziści tak specjalnie zrobili, że takie eś. Jawol! Jestem wszędzie. Lubię wszystko, co płynie prosto z serca i jest naturalne. Napisał 30 ton Zielska. Zielska. Zresztą. Tak chyba wszyscy lubimy rzeczy naturalne, płynące prosto z serca. Tak tworzymy wspólnie takie medium trochę, nie? Że nam to jakoś odpowiada, taki stan rzeczy, że gadamy szczerze ze sobą. Nie kryjemy się gdzieś tam z naszymi poglądami, ale też nie stronimy od tego, żeby po prostu wyłożyć kawę na ławę, pogadać szczerze od serca, jak to się mówi, z drugą osobą. A nie udawać tutaj coś, czy się tam podlizywać komuś, bo to jest od nas, czy coś takiego, nie? To raczej tak nie ma. Dzisiaj piątek 13, ludzie. Ale jaja, piątek 13, faktycznie. Słusznie zauważyłeś, Marcins. No to ja nie wychodzę z domu, ja się boję. Ale są takie techniki ludowe jakieś, że jak ci czarny kot przejdzie przez drogę, to musisz wykonać 3 kroki w tył, czy jakoś tak. Może jest też coś odczyniającego zły urok piątku 13. Nie wiem, czy warto nadawać w ten dzień. Miałem nadawać w piątek, ale teraz się lękam, mimo że Jan Paweł II mówił, aby tego nie robić, nie czynić tak, nie lękać się właśnie. Ale on to mówił, przepraszam, on to mówił do pedofilii tam, że nie lękajcie się. No, tam do Marsiala, do tych innych, do Jimmy'ego Sevilla, tam. Donate'owe żniwa, no tak. Będę miał pecha i nic nie dostanę w piątek 13. Zwalę na piątek 13 i się okaże, że coś w tym jest faktycznie. Zróbcie tak, nic mi nie wpłacajcie jutro, ani złotóweczki donate'ów. Co ja tak o tych donate'ach cały czas lę, to tak trochę nieładnie, nie? Tak pieniążki i pieniążki. No, jak taki psolak wstrętny. Przecież są ważniejsze rzeczy niż pieniążki. Jest złoto, srebro, akcje, obligacje, aktywa, nieruchomości. Są naprawdę rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Diamenty, kosztowności różne, drogie kamienie. To są naprawdę są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, kochani. Nie dajmy się zwariować. Tylko pieniądze i pieniądze.

U Gosi jeszcze jest czwartek. U Gosi i u Tomu jeszcze jest czwartek, bo oni razem chyba mieszkają, tak? No, nie chyba, tylko na pewno. I Furiat chce jechać do Gosi i do Tomu, bo tam jest jeszcze czwartek, ale jak tam dojedziesz, to już będzie piątek i nici z misternie utkanego planu. Pieniądze nie są ważne, wpłacajcie złoto. No właśnie, słuchajcie, ja dużo nie wymagam, tam jednego czy kilka bitcoinów to wystarczy, naprawdę, ja nie mam dużych potrzeb. No, ale też, bo tak dzisiaj po tych szurach się przejechałem, ale szury też są fajne. Ja mam przyjaciół szurów. Se fajnie gadamy, szuramy se razem, nie? Też mówiłem w którejś tam audycji, że uważam, że szury zrobiły trochę dobrego też. Na przykład otworzyły ludzi na takie bardziej niezależne myślenie, na samodzielne myślenie, jak to się mówi. Jakie by to nie było myślenie, no to zawsze wyrobienie pewnej samodzielności jest fajne. Jest dużo fajnych tematów szurskich, jak przygotowywanie się na kataklizmy, czyli zapewnienie sobie takiej samowystarczalności. Coś, do czego namawiał zawsze na przykład świętej pamięci Adolf Kudliński. Oczywiście jest też takie ciekawe zjawisko, śmierć szura, tak a propos pana Adolfa, nieodżałowanego. Zauważcie, czy zawsze jak szur znika, czy umiera, to w 100% jest to, że go zabili. Nie? Czy to będzie Marek Podlecki, czy pan Adolf, czy ktokolwiek inny, jak ktoś zniknie, przestanie nadawać, to go ukryli, go zabili, go otruli, go wszczepili mu raka. Zawsze, nigdy nie ma tak, że po prostu umarł, tylko zawsze go zlikwidowali, bo za dużo wiedział. To taka tradycja trochę wśród szurów, nie? Że przychodzą na pogrzeb i wygłaszają mowę, tak, za dużo wiedział. Keanu Reeves zawsze w filmach za dużo wie, nie? We know too much. A Jackie Chan zawsze chce, żeby go zostawić. Leave me alone. A Arnie zawsze krzyczy, żeby wsiadać i uciekać, i się schylać. Get down! A w drugiej części krzyczy Get down again! No. Można przepisywać również nieruchomości na NR. Krawiec to świetny administrator nieruchomości. To ciekawe. Tak to wygląda, widzicie. Kruszą się te YouTube'owe szury. No nie wiem, czy się kruszą. Według mnie kwitnie szuryzm w Polsce. Ale to ma coś wspólnego takiego, już mówiłem, że tak dosyć się w sumie ciepło wypowiadałem o szurach, bo mówiłem, przyrównałem ich do romantyków. No to chyba jest miłe szurskiemu uchu. Miód na uszy szura, przecież to jest fajnie być romantykiem, nie? Romantyk, no to jest fajnie. No dużo cech właśnie takich z romantyzmu ma szuria. Niestety też bardzo wyraźną skłonność do buntu przeciw nauce i głównemu nurtowi tak trochę. Lubią być opozycją po prostu. To jest kwintesencja. Trzeba być w opozycji. Nigdy, a nawet na milimetr nie można pójść w kierunku takim, żeby przyznać rację tamtym, tym złym, nie? No i to jest taka pułapka trochę, bo jaki by... Załóżmy, że jest sobie ten wróg, że on knuje, że on faktycznie działa i nas chce zniewolić, zniszczyć, zdepopulować, otruć, sprzedać nam gówno zawinięte w sreberko, zabrać nasze pieniądze, wziąć nas za mordę, założyć kagańce, no to on czasem ma rację w niektórych sprawach. Czasem ma rację, na przykład jak powie, że 2 plus 2 równa się 4. No to czasem ma rację, ale nie, szur wtedy powie, nie, to coś tu się nie zgadza, to nie, to jest... Nie, tylko dlatego, że powiedział to właśnie... Tamten zły, on, tamten wróg.
to już jest nieprawda automatycznie. No to jest przesada, po prostu przesada. Tak więc myślę, że przesadyzm to jest taka cecha Shuri, bardzo mocna. Przesadyzm, koloryzowanie, słabe przywiązanie do prawdy. Widzę to na każdym kroku. Po prostu sam o sobie już bardzo się dużo dowiedziałem nowych rzeczy od Shurów. I są bardzo też ostrożne Shury. Nikomu nie ufaj. Trust no one. To I want to believe i trust no one. To dwie zasady, nie? Coś w tym jest, że właśnie bardzo chcę wierzyć. Tak bardzo chcę wierzyć, że będę wierzył, nawet jak to jest niewiarygodne, to będę wierzył, tak bardzo chcę wierzyć. I nikomu nie ufam. Nawet swojej ciotce, matce, babce, prababce nikomu nie wolno ufać. Kudliński za młodu był w Legii Cudzoziemskiej i zabijał kobiety i dzieci za pieniądze. Tak pisze Krowa ID 19. No nie wiem. Maszeruj albo gin, tak, słynne hasło Legii Cudzoziemskiej. Orbitali Sun pisze, witam, niestety wroga mamy wewnętrznego. W ogóle Shuria dużo traci, wydaje mi się, przez to, że nawet w swoim środowisku są wojenki tak częste, nie? Strasznie się lubią konfliktować i ta chęć konfliktowania się sprawia, że sami ze sobą się nie potrafią dogadać. Trochę jak różne nurty chrześcijaństwa. Dzielą się, konfliktują w ezoteryce, wojny magów. Każdy wróżbita zarzuca innym, że mu ukradli przepowiednie, że to mają złą energię, że są ze złej krainy cieni przyszli, z nie tej gęstości, co trzeba. Strasznie, strasznie. I to sprawia, że ciężko się zjednoczyć i coś razem zrobić w ogóle. Może coś w tym jest. Inna sprawa, że w tym środowisku Shurów jest dużo dziwnych, podejrzanych ludzi. Jakichś takich byłych TW, jakichś współpracowników, agentów. No, trochę ich tam jest, nie? Myślę też, że czasem się zdarzają na przykład takie osoby, które za poprzedniego systemu, słusznie minionego, sobie nagrabiły trochę. Mają moralniaka trochę, że współpracowały, że może na kogoś donosili, że się wzbogacili na tym złym systemie i tak dalej. I dzisiaj bardzo chcą być po prostu w opozycji, tak trochę rekompensują sobie, nie? Chcą być dzisiaj tymi wojownikami o prawdę, co jest takie słabe, nie do końca to jest jakaś rekompensata, bo szkodzenie innym, powiedzmy, czy współpracowanie ze zbrodniczym, niefajnym systemem, no to jest dosyć duży grzech. A takie dzisiaj wojowanie w internecie, że wygadujesz często androny i się na czymś nie znasz, ale nie wiem, ale się wypowiem, to nic nie kosztuje, nic, naprawdę, to nie jest wielka rzecz, nie czyni z ciebie bohatera to, że nie będziesz nosił maseczki, czy że nagrasz kilka audycji o tym, że nas chcą zaczipować i że wprowadzić handel bezgotówkowy i że nam zabiorą pieniądze. Ja też się niektórych tych rzeczy boję, na przykład boję się zaszczepić. Jak wejdzie ta szczepionka na COVID-a, to ja się autentycznie będę bał, no mam taki lęk. Mam lęk. Też moje zaufanie do systemu, do państwa jest bardzo, bardzo mocno nadwątlone, że tak powiem. Jest bardzo mizerne, wątłe i wręcz znikome. Wszystko, do czego zachęca, do czego zmusza państwo, system, wydaje mi się podejrzane z góry też. Więc może mam dużo szura. Jestem pół szurem. Jak jest pół elf, to jestem pół szurem po prostu. Jedną nogą tu, drugą tu. I przez obie strony będę często atakowany, niestety. Przez szurów, przez nieszurów, przez mainstreamowców, racjonalistów, ludzi kochających fascynatów nauki. Będę atakowany przez jednych i przez drugich. Jest lewa noga, jest prawa noga, a ja jestem po środku i dyndam sobie. Także to macie odpowiedź na pytanie, kim jestem. Tą środkową nogą dyndającą taką właśnie. A, chyba sobie kichnę. A, zbiera mi się. Chyba jednak nie. Fałszywy alarm.
Jam też pół szuriat, napisał furiat, ale całkowity chrześcijanin, to ciekawe. Jezus 100%. JC 100%. JC 100%.

0: maszeruj albo giń.
1: Pojawił się też tutaj komentarz, no Gabriel się niestety chyba nie pojawi. Dzisiaj wysłałem mu wiadomość głosową, zachęcałem, ale nic nie odpowiada, a tam widziałem, że jest online. I po raz już któryś mi nie odpowiada, więc chyba zlał niestety. No szkoda, może Gabriel słuchasz, to wiedz, że nikt ci tutaj by krzywdy nie zrobił, ani by cię jakoś nie wyśmiewał czy coś takiego, to nie o to chodzi, nie? I trochę pewnie się paranoja włączyła, albo ktoś tam ci nagadał, że to złe wilki. No, a w zasadzie to można powiedzieć, że Radio na Fali, które współzakładałem, no to takie osoby jak kapitan Tomek czy Michał Claude Monet, no to już już nadawali treści spiskowe, ezoteryczne, promowaliśmy używki, wolność właśnie w decydowaniu. Różne takie bardzo alternatywne rzeczy, alternatywna medycyna, spiski, UFO, wszystko, co tylko można sobie wymyślić. No, kiedy jeszcze takiego Gabriela nie było na świecie, jeszcze wchodził na dywan po drabinie i na chleb mówił bep, a na muchy tapty. No to czy takie złe wilki? Nie powiedziałbym, nie? Można powiedzieć, że w pewnym sensie prekursorzy troszkę. Może nie prekursorzy i nie żadni tam ci pionierzy, no bo wcześniej było dużo innych rzeczy, no ale takie dziadki, weterani, nie? No ale świat się zmienia, ludziom się poglądy zmieniają, tylko świnia nie zmienia poglądów i szur, prawdziwy szur, widać, może nie jestem prawdziwym szurem. No Tomka to uważacie trochę pewnie za szura, Michała to wiadomo, oni zostali, trwają przy swoim, nie? Może tutaj brawa za konsekwencje i za tego, za konsekwentne działanie i za trwanie. Telewizja trwa. No, a krawiec zdrajca, taki radiowy bolek, tak o mnie czasami mówią, radiowy bolek. Radiowy kurwiszon, tu się pojawi, tam się pojawi, tu założy, tu zamknie i taki kurwiszon radiowy i radiowy bolek zdradził wojowników o prawdę, zdradził. No ale może stąd została jakaś chęć, żeby przynajmniej rozmawiać sobie kulturalnie z osobami, które myślą inaczej. No, bo zmieniały się poglądy i pamiętam jeszcze, jak byłem wierzącym, jak byłem chrześcijaninem, jak byłem szurem, byłem satanistą przez jakiś czas, magią się interesowałem, różnymi rzeczami. Michałowi należy się procent od donatów za tę reklamę, którą wam robi. No ba. Ja, ile fajnych ludzi przyszło tutaj. Ale wiem, że Michał słucha na pewno, bo pamiętam, że w jednej audycji, jak pierwszy raz tak serdecznie mu podziękowałem, że tylu fajnych ludzi tu przysłał, tym, że mówi tam, nie wpłacajcie, nie sponsorujcie, nie, to nie wolno, naprawdę, szkodzicie tym. Jak ktoś im wpłaca, to niech w ogóle tu nie przychodzi. I ludzie się tak zainteresowali, co to za straszne radio, co to za ten zły wilk. Przyszli, posłuchali i stwierdzili, że im to odpowiada. No i jak to powiedziałem, jak zacząłem dziękować, to już potem tak jakby przestał wspominać, że chodzi o nocne radio konkretnie, tylko pewne radio, są pewne media... Tak, są pewne media, które robią właśnie tą złą robotę i wszystko psują i to właśnie przez nich jest świat taki, jaki jest. To są właśnie ci, którzy rozbijają rodziny. To są ci, tak mówił o nas, że rozbijamy rodziny. No i... W ogóle sporo widzę tutaj ników. To znaczy, może nie sporo, ale tak co jakiś czas przemknie mi tu na czacie jakaś osoba, którą widuję też czasami na czacie audycji spiskowych, nie? Alternatywnych, powiedzmy alternatywne, to tak ładniej. No, ale absolutnie nikt was za to tutaj nie będzie ganił czy tam dyskryminował. Nie, to nie u nas. co najwyżej możemy się, trochę jak w chrześcijaństwie, nie potępiamy człowieka, tylko potępiamy grzech. To tak samo u nas. Nie potępiamy szura, tylko potępiamy szurskie tematy.
0: Nie potępiaj szura swego, bo możesz mieć gorszego.
1: Może jakaś przypowieść o szurze.
0: I przyszedł do nich szur i zaczął szurać, a opowieści jego szurskie były i szurlandię ją czynić i powiedzieli mu: idź od nas i nie szuraj, albowiem ukamieniowan będziesz, albowiem prawdę przeinaczasz i fake newsy rozprzestrzeniasz. A on im rzekł: powiadam wam, że nas trują, że glifosatem obsypują i chipować chcą. A oni śmiali się z niego i mówili: idź precz, szurze. A powiadam wam, szanuj szura swego, bo możesz mieć gorszego.

teraz powinienem mieć takiego małego chłopaczka ubranego w firankę z koszyczkiem, który tu chodzi i zbiera donejciki. Kto chce być moim ministrantem? Ale w moim kościele w krawczyźmie jest dozwolone bycie ministrantką. Nie ma dyskryminacji dziewczynek. Mogą być... Właśnie, czemu tylko dziewczynki mogą być... Czemu tylko chłopcy mogą być ministrantami? Krawiec, weź sreberko od fajek i zrób dobry Jezu, a nasz Panie. Umiem grać na sreberku, jestem wirtuozem grania na sreberku. Tylko to musi być dobre sreberko, na tym od papierosów się nie da grać. I też jestem wirtuozem grzebienia, nie chcę chwalić, ale... Może sreberko koloidalne, co? Jakie rady sobie dają szury? Tam włóż granulat sreberka koloidalnego do tego, do prysznica sobie i sobie będziesz miał wodę restrukturyzowaną od razu. Coś tam takiego.

może się narodzi taki mesjasz szurski i pojawi się trzech wielkich szurów. Gabriel, Michał i Antoni. Przyjdą trzej szurowie i przyniosą dary jemu. Jeden przyniesie srebro koloidalne, drugi... Co tam jeszcze mogą przynieść? Srebro koloidalne, te suplementy, drugi przyniesie szur, a trzeci przyniesie orgonity w koszyczku. Trzech szurów ze wschodu, tak? I władca, potrzeba 19, nakaże zabić wszystkich małych szurków, żeby się nie narodził ten wielki szur, który po prostu przekaże, objawi ludziom prawdę, która ich wyzwoli. I ten Herod XIX właśnie wyśle swoich ludzi, żeby tych zgładzili, tych małych szurów wszystkich.

że jeszcze mogliby deparchator przynieść, skonstruowany przez samego pana Marka. Takie dary. Przynieśli mu deparchator, srebro koloidalne i suplementy. I ty się dziwisz, dlaczego Gab nie chce z tobą gadać. No niby tak, niby sobie pozwalam na dużo, no ale to no Gabriel taki poważny faktycznie, może mu trochę dystansu brakuje i poczucia humoru, no przecież to się można śmiać z tego, nie? Może na przykład mi coś dowalić, na przykład idź tam, zrób laskę Billowi Gatesowi, ja się będę śmiał, no tam, albo nie wiem, co, jak bym mógł zgasić Gabriel na przykład. Krowo, napisz, jakby... Macie jakieś propozycje? Co by mi mógł dosrać tutaj Gabriel, na przykład? Przynieśli deparchator, magrawa i cewkę Tesli. No nie wiem, czy cewka Tesli się tu kwalifikuje jako szuria.

W owym czasie wyszło rozporządzenie, aby stworzyć spis szurów w całym kraju. Udał się tam zatem Gabryel z domu Szuriatów z Gieresiem, który był brzemienny. Tak napisał E. Marcins. To ciekawy komentarz. Michał brzemienny? Cholera jasna. Spróbuj obgadać Zenona, jak jesteś taki mądry. A co? A nie mówiłem, że Ham, że Buc, że tam coś? No, ciężko mi trochę, bo tak w zasadzie nie mam za co. Tak bardzo bym chciał, ale no, to tak jak tylko się nadarza okazja, to każdego tutaj obgadam. Nie możecie powiedzieć, że krawiec na pewno nie ssie, bo prawda zawsze leży po środku. Ale to nikt nie mówi, że zawsze leży po środku, tylko że czasem z tą prawdą jest tak, że można powiedzieć w przenośni, że leży po środku, ponieważ obie strony mają swoje racje, z którymi można się zgodzić. I można dojść do pewnego kompromisu w tych prawdach, który jest takim wspólnym mianownikiem, jakby jakąś syntezą. No nie wiem, jak to powiedzieć. To są takie rzeczy, które trochę ciężko wytłumaczyć. Lepiej by to było na przykładach podawać, tylko że akurat mam pustkę w głowie, zmęczony jestem. Gabriel nie obgaduje, pisze krowa. Gabriel nie obgaduje. No to chwała jemu, to też fajna cecha, że nie koncentruje się tam na obgadywaniu. No to na pewno tutaj, nie, no mówię to bez cienia ironii, to takich ludzi też lubię, nie? Ja niestety jestem trochę często prowokowany też i niektórym się odgryzam. No Gabriel akurat sobie tutaj nie zasłużył, nie zapracował, być może, żeby tam z niego sobie robić śmichy, chichy czasem, ale ja nawet go przeprosiłem na antenie, powiedziałem, że bywało, że sobie z ciebie tam trochę żartowałem czy coś. On, pamiętam, wtedy odpowiedział, przyjmuję przeprosiny. On taki poważny jest bardzo, nie? To bardzo poważnie traktuje to, co robi. No dobra, no to też no, się nie potnę z tego powodu też, że Gabriel nie chce. No, nie chce, to nie chce. No trudno. No. Co zrobię? O czym tu się rozprawia? Pisze Sławomir. O Gabrielu. Okej, dziękuję. Się dowiedział. No, tak, to jest radio, które założyliśmy, żeby rozmawiać o Gabrielu właśnie. Mamy takie różne audycje. Gabriel powiedział, na przykład taka audycja jest, albo z mądrości Gabriela, Gabriel na wesoło, gdzie parodiujemy sobie jego charakterystyczny sposób mówienia. Dla małych dzieci jest bajka Gabriel i osiołek. Takie bajki na przykład były. Wszystko o Gabrielu tutaj w tym radio. To jest takie Radio Gabriel. Postanowiliśmy zrobić. Ale to nieprawda. Musi być po środku, tylko ty, nabierając dystansu, wyrobisz sobie lepsze zdanie, bardziej celne, pisze Monika. Świnka Gabriel. Propozycja jest na bajkę. Gotuj z Gabrielem też. O, właśnie. Lewym okiem Gabriela. Ciekawe. Można jeszcze zrobić nocny Gabriel, Gabriel wieczorową porą, dzień dobry z Gabrielem, takie audycje. I właśnie stąd chcieliśmy zaprosić Gabriela, żeby tak się pojawił też, jako taka wisienka na torcie. No ale cóż, nie da się słuchać takiego smarowania, pisze krowa. Ale kto smaruje i komu i czym? Z prawej strony szura. Z prawej strony szura, z lewej strony szura.
No, to prawda leży po środku. Jednym mamy lewe ucho, mamy prawe ucho i dźwięk wpada lewym i prawym uchem i nam się w środku generuje ostateczny dźwięk. No. Mamy lewe oko, prawe oko. Ostatecznie obraz jest jeden, nie? No. Kawa czy Gabriel? Też propozycja. Dobra. Kurde, spociłem się pod pachami i tak się niekomfortowo czuję. Więc chyba będę kończył. Dobra. O Jesus, już 1:15. Ludzie, ja mam robotę tutaj ważną. Ile już nadaję? 4 godziny. No ładnie, no ładnie. No dobra. Dzięki, że byliście. Gabriel, zapłać za wasze donaty, za wasz udział, komentarze, telefony, wspaniałe w ogóle. I jeszcze dziękuję tutaj, mrugam okiem do innych dobroczyńców fajnych. Nic nie czuć, nie martw się. No, ale to radio wyobraźni, możecie sobie wyobrazić, że śmierdzę i dla was będę śmierdział. Użyj antyperspirantu Gabriel Sensitive. Pisze E. Marcins. No ciekawe. Gabriel. Gabriel Sensitive. No dobra. No to idę. Gabriel z wami. Trzymajcie się. Gabriel zapłać. No i tam nie gabrielujcie za bardzo. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Chyba tyle. No. I bądźcie sobą. I się nie lękajcie. I dasz bur. Dasz bubr. I tak dalej. I całe te. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj. Już jest piątek w Polsce. A tym, którzy mieszkają pod inną szerokością geograficzną, to mówię do jutra. No. I tyle. Hej, hej, hej.

Dobry wieczór. Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Audycja Spoiler. No, ciężko powiedzieć, że jak co tydzień, bo ostatnio to tak była lekka zmiana. Były sobie czasy ostateczne, ale się skończyły te czasy ostateczne, jak to czasy ostateczne, i teraz mamy spoilera, czyli audycję już nie o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, tylko o filmach, aktorach, twórcach, reżyserach. Audycje, w której poruszane są ogólnie tematy okołofilmowe, szeroko rozumiane, ale w zasadzie to myślę, że osoba, której poświęcony jest dzisiejszy odcinek spoilera, no to jest taki jegomość, którego można w jakiś sposób powiązać ze światem spisków, jak najbardziej. Więc trzymajcie się mocno krzeseł, czy czego tam, czy na czym tam siedzicie. Na różnych rzeczach ludzie siedzą. Niektórzy siedzą na krzesłach biurowych, inni w fotelach. Ktoś inny wyleguje się właśnie na łóżeczku już i sobie zamknął oczy i słucha, relaksuje się. Ktoś inny ma taką piłkę, na której się siedzi, taką dmuchaną. Jeszcze ktoś inny ma specjalny klęcznik, a jeszcze inny słuchacz na podłodze sobie w ogóle leży, bo jest biedny, nie ma nawet na taboret. Też tak może być. Więc zaczynamy. Ale właśnie tu mnie jeden komentarz jeszcze zaintrygował. Max pisze komentarz pod audycją o Bigosie, pod dzisiejszą audycją o Bigosie. Ach, jaki dobry Bigosik. Przepraszam, ale zaczynam czuć jakąś taką lekko nawet erotyczną więź ze swoim Bigosem. Przepraszam, ale on jest naprawdę wspaniały. Zakochałem się w nim. Jest pyszny, aromatyczny, lekko słodkawy, lekko kwaśnawy, lekko ostrawy. Czuć nutkę śliweczki, jabłuszko. I jest mój, tylko mój. Max pisze, uwaga, ostatnimi godzinami Astral spadł z poziomu 44 do poziomu 19. 44? 19? Coś mi mówią te liczby. Szykujcie się na kwarantannę w domach i krwią kaczą. Opiszcie drzwi tymi znakami. NR. No ciekawe. Jeszcze inny komentarz mnie zaintrygował. Też pod audycją o Bigosie. To przedszkole jest przecież. Taki komentarz. I to mnie zaintrygowało. O co właściwie chodzi? Chciałem się dopytać. Napisałem w sensie. W jakim sensie? Przedszkole? I co to? To? No i dostałem odpowiedź taką enigmatyczną, lakoniczną od Equilibrium, który właśnie pisał, odbijam od toksycznych wymian zdań. Jak nie wiesz, to nieważne. Jestem trochę zakłopotany. Nie wiem właśnie, o co chodzi. No, dalej się tutaj dopytuję w komentarzach. Czy chodzi o to, no o co? Czy rozmawianie o Bigosie to jest dziecinna audycja? Czy o gotowaniu? Przecież jest wiele różnych blogów, kanałów, audycji, podcastów o gotowaniu. To chyba jeden z popularniejszych tematów. I to raczej wśród dorosłych słuchaczy. Dorośli ludzie rozmawiają o jedzeniu, o gotowaniu. Dzieci to o czymś innym raczej. Więc czemu dziecinne? Czemu przedszkole? Ale właśnie myślałem, że może chodzi o to, że to jest dziecinna, że to jest dziecinnie proste ugotować taki bigos, może w tym sensie. Więc dlatego właśnie dopytałem się, dlaczego przedszkole i dlaczego dziecinna? Może byś mi łaskawie odpowiedział po prostu i nie obrażał mojego bigosu. Zhańbiłeś mój honor Bushido. Przepraszam, się znerwowałem po prostu, ale chciałbym... Szanowny panie słuchaczu, dowiedzieć się, dlaczego uważasz za dziecinną moją audycję, w której rozmawiamy sobie tutaj z ludźmi ogólnie o gotowaniu bigosu. Nieważne.
Zostawmy ten temat, ale ja do tego wrócę jeszcze. Ciekawe, czy Bigos by smakował temu Melu Gibsonu. Właśnie, to jest dobre pytanie. Niepowtarzalny orgazmie, no. Muszę ochłonąć. Po prostu się zdenerwowałem. Mnie to takie rzeczy z równowagi wyprowadzają, bo ja się domagam odpowiedzi. Może zadzwoni człowiek i doprecyzuje, o co chodzi, że przedszkole, że dzieci nada. Dobra, zostawmy to. A dzisiaj właśnie o Melu Gibsonie. Mel Gibson to jest, dla mnie to jest niesamowita postać. To jest no, jedna z ciekawszych osób w świecie show biznesu. Wśród, no bo nie tylko aktor, ale i też producent filmowy i reżyser. Całkiem niezły zresztą, bo właściwie jak się zastanowimy, to bardzo wiele filmów wyprodukowanych przez Mela Gibsona to są naprawdę świetne produkcje. Wystarczy wspomnieć kontrowersyjną Pasję, no, która jakby nie było, jest to wyjątkowy film o Jezusie. Czy Apokalipto. W rezultacie, no, dziwna sprawa, z tego filmu o Rothschildach, który miał się nazywać Rothschild, nie Rothschild, tylko Rothschild, to chyba nic nie będzie. To przypadek, że tak było zapowiadane, było, a nie ma. Miało być, a nie ma. I o co chodzi? No, tak więc trochę dziwne. Może ktoś coś będzie wiedział. Mnie dzisiaj ten Bigos mocno zaabsorbował. Nawet tak trochę mi się bekać chce cały czas. Stąd jakieś może gulgoty, odgłosy dziwne, paszczowe, bo jestem po prostu objedzony. Jadłem ten Bigos, jeszcze bym jadł dalej, ale już mi się nie mieści po prostu. Tak więc, no... A w ogóle ostatnio jakieś takie komentarze od wielu słuchaczy, że tak lipa, dupa, dupa, lipa, nudy, napudy, słabe to, aż w dupie szczypie takie to słabe, słuchać się aż nie chce. I takie dużo takich jakichś komentarzy, nie wiem o co chodzi. Tak piszcie konkretnie też, co wam tam nie pasuje, to może o czymś nie wiem, może się dostosuje jakoś i poprawimy jakość, ale też nie o jakość tu chodzi też w sumie. Tak jak mam być szczery, nie? Nie zawsze przynajmniej chodzi o jakość. W zasadzie tak czasami o zabawę trochę, o wspólne spędzanie czasu, o jakieś dyskusje żywe, takie dynamiczne, na żywo. No, ale to dziecinne, dziecinada, to o czym mamy gadać? O pogrzebach? Czytam czata, oczywiście, że czytam. Zielona krowo. Czytam czata i jednego, i drugiego. I pozdrawiam. Pozdróweczka Tomu, Nocna Zmora, Zamojskie Drogi, Art, Roboty, Zielona Krowa, Warial też jest i Człeko-Czułek. Oraz tajemniczy arabski jakiś słuchacz, którego imienia nie powinno się wymawiać. Może przyjść wielki Cthulhu albo coś, nie wiem. Może to ten szalony Arab Al-Azif, który napisał Necronomicon, nie wiem. Nie, tak zgaduję. No, a na czacie radiowym Wacek Wellacha jest niepowtarzalny orgazm, orzech i Floki chyba też, i Radek z brzegu. A jak jest Floki, to jest i Zenon pewnie, gdzieś tam jej siedzi na kolanach na przykład, może, nie? I Grzymisław też jest. Pozdro, pozdro, pozdro. A potrzeby nie pozdrawiam, bo to Wałkoń i Ladaco. O. Ale dziękuję, że pomógł z wrzucaniem audycji. Ale bardziej pomógł Zenon. Więc potrzebie mniej dziękuję. No, o koronawirusie pogadajmy. Oczywiście, tak. No. Dobra. Jak to jest z tym Melem Gibsonem? Otóż może zacznijmy od tego, że od ojca Mela Gibsona, bo to jest ciekawa, to mnie trochę zainteresowało. Hatton Gibson to jest pisarz, który według Wikipedii nadal żyje i ma obecnie 102 lata, bo nie ma informacji o tym, jakoby odszedł na łono Jahwe, że tak powiem, bo to taka wierząca rodzina dosyć.
już wiemy, po kim Mel odziedziczył zarówno swoją wiarę, jak i też taki swego rodzaju konserwatyzm chrześcijański, można powiedzieć ortodoksyjność, może to lepiej pasuje to słowo, bo ojciec Mela jest tak zwanym, i tutaj bardzo trudne słowo, chrześcijaninem sadewankatystą. Sadewankatysta. Sadewankatyzm. Takie trochę słowo jak konstantynopolitańczykowianeczka, nie? Chyba najdłuższe polskie słowo. Wiedzieliście o tym? Jak gracie w Skrable, to układajcie konstantynopolitańczykowianeczka. Zielona Krowa pisze, że ma kwarantannę 14 dni. Serio? Słuchaj, no jak takie wydarzenie, to w drodze wyjątku możemy nawet troszkę tak później, żeby nie tak zaraz na początku audycji, może zadzwonisz na przykład i coś opowiesz. Może w momencie, kiedy przejdę do na przykład do omawiania filmu Teoria spisku, żeby tak trochę jakoś powiązać, wiesz, spiski, choroby, depopulacja, iluminaci, to tak się wstrzelisz wtedy troszkę. Nie chcę być tutaj, nie chcę cię obrazić w żaden sposób, bo ostatnio tacy tutaj drażliwi ludzie trochę jakby, że to jakieś spiski, że bzdury, broń Boże, tylko tak szukam jakiegoś, wiesz, wspólnego mianownika, nie? Troszkę tak może być może na siłę. No, Zielona Krowa pisze, że serio. Tak jak serio Edytka ma koronę, jasne, pisze Zamojskie Drogi, który jest takim mega marudzącym słuchaczem, takim słuchacz Maruda, taki nocnik Maruda. Jak jest smerf Maruda, to jemu się też nic nie podoba i zawsze tak, ale to już akurat, aha, ale nudy, głupie, a po co taki temat, a co trzeba o takim czymś rozmawiać, a to nie było czycie ciekawszego. O, znowu ten dzwoni, o, ten głupek, weź go rozłącz go, nie, to szkoda czasu, naprawdę, szkoda czasu, nie, to, no, dzisiaj akurat słabo i takie, no, to tu dużo mówić, nudne, no, przyznaję, że, no tak, no, w bambuko kłamał, ściemniał, ona ściemniała też. No on z tych ściemniaczy, to wszyscy, tu co drugi ściemnia. I w ogóle słabo. Może to jest taki człowiek, który na przykład gdzieś tam na, nie wiem, przychodzi z pracy taki wkurwiony, bo nie lubi swojej pracy. Siada i taki, ale głupki tej pracy. Jak ja ich nie lubię. Pooglądałbym coś, ale nie lubię tej głupoty w tej telewizji. Dziennik włączę sobie, O, debil, pa, jaki debil, o. A to wyłączę. Gdzieś tam, nie wiem, potem gdzieś tam jedzie na święta. O, znowu te święta, kurwa. Znowu ta ryba się pić potem chce po tej rybie. Znowu z rodziną. A, kurwa, znowu gadanie o dupie Maryny. O, potem, nie wiem, wraca z tych świąt taki wkurwiony, o. Znowu samochód upierdolony, myć trzeba będzie. Znowu, dopiero co umyty. O, korki będą pewnie. No, już wracają te chuje. O, wszyscy muszą, kiedy ja akurat, tak? Teraz wszyscy, nagle, w ostatni dzień. Kurwa. O, tu stopa chcę złapać, a takiego, cię wpuszczę, mi zabłocisz, idź, ty debilu. No może taki słuchacz, no nie wiem, może są ludzie o różnym temperamencie, różnym charakterze. Nie no, pisze, że taki nie jest, no a

ramach protestu przeciwko wojnie w Wietnamie. Ojciec Mela chciał tak w ten sposób trochę zaprotestować. No, jako pisarz troszkę to tak po drodze, nie? Jakiś protest, tutaj nie zgadzam się. No, trochę takich rzeczy oczekujemy po twórcach, po pisarzach, po filmowcach, żeby w jakiś sposób manifestowali swoje poglądy, swój jakiś sprzeciw, tak żeby to było widoczne, tak żeby można się było trochę podłączyć, może do tego jakoś identyfikować z taką osobą. No, normalna rzecz w sumie. 102 lata, to nieźle, nie? No i na czym polega w ogóle, bo nie powiedziałem, ten sedewakantyzm, proszę bardzo. To jest taki nurt w chrześcijaństwie, który się sprzeciwia bardzo mocno drugiemu soborowi watykańskiemu, tym postanowieniom, które wtedy zapadły, czyli ekumenizm, jakiś tam dialog, te sprawy, no myślę, że nie byłby, że ojciec Mela i sam Mel pewnie nie są wielkimi fanami Jana Pawła II, co już powinno ich skreślać tutaj w naszych oczach całkowicie. Jak Bigos Krawiec. Już mówiłem, no zobacz, to są audycje nagrane. No, rewelacja. Aż jestem z siebie dumny. Zielona Krowa pisze, że mieszka w Australii. No i tam właśnie Mel spędził dzieciństwo swoje. No ale co, właśnie, no i sprzeciwiają się tym postanowieniom posoborowym i wszystkich papieży powyżej Piusa XII, to ten papież, co tak miał słabość do faszystów? To Zenon pewnie będzie wiedział tutaj może. To są antypapieże. I właściwie nie powinni zasiadać na stolcu piotrowym. Kiedyś stolec mówiono na krzesło. Albo na tron chyba też. Na stolcu piotrowym, ponieważ to są antychrysty. I są poza kościołem. Właściwie odeszli od misji Chrystusa. To takie właśnie, że tu gadamy z różnymi tutaj reprezentantami różnych religii. Tu taki... to nie gadać z nimi, nie rozmawiać z nimi. No i taki właśnie jest ojciec Mela i Mel chyba trochę odziedziczył to. No, dwukrotnie żonaty, rozwiódł się po tym, jak zrobił siódemkę dzieci. To też tak niezły wynik w sumie, nie? No, myślę, że rodzina, konserwatyzm, to, też i spiski i taki, no, też antysemityzm, o czym powiem trochę. Antysemityzm, ten wątek się pojawił w pewnym momencie. Mel jakby stał się też oprócz tego wątku antysemickiego, niby rzekomo, bo to chciałbym jakoś to skomentować trochę, jak ja to widzę, stał się takim trochę reprezentantem środowiska alternatywnego. Szczególnie tych badaczy spisków, którzy twierdzą, iż są jakieś szeroko zakrojone, mroczne plany rządu światowego, że są Żydzi wszechobecni i piastują różne najbardziej znaczące, najważniejsze, kluczowe stanowiska, no takie ważne dla wręcz dla cywilizacji, że to oni właśnie kierują mediami, przemysłem filmowym, bankowością i no, że rządzą tym światem, krótko mówiąc. No, to bardziej chodzi o syjonistów właściwie, bo Żyd to takie bardzo ogólne pojęcie i szerokie. A myślę, że gdybyśmy tutaj zaprosili Mela, to jakimś cudem by się tutaj zjawił w naszej audycji, co w sumie nie jest jakimś wielkim science fiction, ponieważ Mel swego czasu też reklamował Polskę. To jest ciekawe nawet też. O tym też trzeba wspomnieć. No to może by powiedział właśnie, że chodzi mu o Syjonów, a nie o na przykład Żydów ortodoksyjnych. Bardziej o Żydów takich kapitalistów, o takich Żydów może niekoniecznie wierzących w Boga Jahwe, a może w jakieś inne dziwne bóstwa. O takich Żydów
moralnie te

0: też niejednoznacznych i takich, co do których moralności możemy mieć pewne wątpliwości, że tak zarymuje sobie. No i tak więc Australia jest, myślę, krajem takim dla Gibsona ważnym. No, tam się wychował, tam spędził sporą część życia. No też Mad Max, taki film, który, dzięki któremu zasłynął Mel. No taka pierwsza produkcja, w której zagrał pierwszoplanową rolę właściwie. No bo wcześniej było kilka filmów, ale on grał jednego z kilku, albo rola jakaś drugoplanowa. No nic takiego, to nie były takie produkcje, że mógłby być rozpoznawalny w ogóle. Chociaż no, pierw był serial Sullivans. Sprawdzałem sobie to, no chyba nie dałbym rady, nawet jakbym miał czas i chciałoby mi się, to bym tego nie dał rady jakoś dłużej oglądać, bo to jest taki serial, który tak od technicznej strony i od strony fabularnej mi się skojarzył od razu z jakimś klanem. No taka telenowela, no o jakiejś rodzinie, która żyje sobie w troszeczkę dawniejszych czasach, no, jakiś tam gra jakiegoś tam młodziana. Był jakiś thriller Summer City, no, o grupie przyjaciół, która wyrusza do Sydney, żeby się oddać swojej pasji surfowaniu na desce i tam się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Bójka, gwałt na dziewczynie. Nie widziałem tego filmu, przyznaję się, to jest bardzo stary film. Chyba niezbyt jakiś rewelacyjny. Nawet nie ma swojego tam za bardzo... No ciężko go znaleźć też, nie? W ogóle. No i bójka z jakimś lokalnym mieszkańcem. Potem się okazuje, że to jest ojciec dziewczyny, która została zgwałcona prawdopodobnie przez jednego z tej paczki czworga. W skład której wchodzi właśnie Mel jako taki jeszcze młody chłopak. Taki thriller, nie? I tam potem ganianie się i strzelanie i uciekanie i oskarżenie o gwałt. No, takie. Chyba nic ciekawego, prawda? Takich filmów było wiele i pewnie jeszcze wiele powstanie. Thrillerów właśnie w takim stylu. Można sobie popatrzeć na fragmenty. To jest ciekawe, jak zmieniają się aktorzy. No, Mel jeszcze młodziutki. On miał zawsze specyficzną taką urodę, można powiedzieć. Ale to, co mnie jeszcze zastanowiło, kiedyś miałem takie przekonanie, jakby to powiedzieć, że jest jakaś taka dziwna, karmiczna zależność, że jakby pierwszy film jakiś, czy pierwszy znany, czy pierwszy w ogóle, no raczej tak właśnie pierwszy taki w ogóle, o którym warto rozmawiać, w którym występuje dany aktor, czy jakieś pierwsze dzieło napisane przez pisarza, nie wiem, w moim przypadku mogłaby to być pierwsza jakaś audycja nagrana w radio, że to w jakiś sposób tak dziwnie los działa, koleje losu, że to wszystko tak się dziwnie układa, że w tym jest zawarta jakaś historia, która potem nawiązuje do przyszłości mocno. Że to jest jakby taki przełomowy moment, w którym, no jakbyście sobie wyobrazili, że nasze przeznaczenie, nasza historia, historia naszego życia to jest taki fraktal. No to pierwsze jakieś ważne dzieło, pierwsza rola znacząca, to jest w jakiś sposób... coś to opowiada i to znajduje swoje odbicie w jakichś ważnych wydarzeniach później, które nas spotkają, nie? No przykładowo, no nie wiem, Bruce Lee, film Big Boss, Wielki Szef, znany też jako Chinese Connection, to jest film w sumie, ma dwa tytuły, ale tam jest ostre zamieszanie, bo Chinese Connection, potem inny film się nazywał, no to bez pół litra nie zrozumiesz. W każdym razie Bruce tam ma do czynienia z jakąś mafią, z gangsterami. Mafia. Później już się to raczej nie pojawiały takie wątki u niego, chociaż w Grze Śmierci, tak, też była mafia. Pierwszy i ostatni film, mafia. No, mówiłem już o swojej teorii w spoilerze poświęconym Bruce'owi Lee. No, że ja uważam, że go zabiła mafia, chińska triada. za to, że się nie chciał opłacać. O to mi chodzi, że po prostu, wiecie, w jakimś tam pierwszym dziele będzie jakieś nawiązanie do ważnych wydarzeń w waszym życiu później. No w tym przypadku do na przykład śmierci Bruce'a, nie? Tak zaczynał, jak zaczynał, tak skończył. Można by to tak w uproszczeniu powiedzieć. No, w przypadku tutaj Summer City znalazłem takim, z kolei mi się od razu skojarzyło, że on... Jeden z jego przyjaciół dokonuje gwałtu i on musi pozostać albo lojalny względem przyjaciela, albo być po stronie prawa, nie? No i popatrzcie, no potem tak się Melowi jakoś ułożyło, nie? Że z tym Hollywood, dostał tego bana na Hollywood po słowach, które powiedział niefortunnie, pod wpływem. No... Z kolei Brandon Lee, syn Bruce'a, zginął w taki sposób, że to była właściwie kopia jednej ze scen z ostatniego filmu z Bruce'em, którego nie skończył, bo zmarł. Dziwne takie, wiecie, takie dziwne rzeczy, nie? Mel Gibson właściwie grał szalone postacie często. Mad Max, no to pseudonim, sam przydomek tutaj dużo mówi. W Zabójczej broni gra szalonego gliniarza. I on zawsze był taki szalony. Stąd też taki tytuł Szalony Mel dzisiaj, bo ten człowiek ma w sobie pewne takie szaleństwo, nie? Ma w sobie jakąś dozę szaleństwa. No też przez środowisko w pewnym momencie został uznany za takiego trochę szaleńca, odszczepieńca i stał się trochę takim, w oczach myślę niektórych, takim Mad Maxem, który jest sam przeciwko wszystkim, który poniekąd stoi gdzieś tam po stronie dla wielu. On będzie tym, który stoi właśnie po stronie dobra. Symbolizuje, utożsamia też pewne ideały. Być może takie jak rodzina, jakaś taka normalność, konserwatyzm, sprzeciw wobec jakiejś bandzie, która robi dziwne rzeczy. A on jest taki normalny. On jest taki, no taki boży w cudzysłowie trochę, nie? Max Rokatański, no to można by tutaj na polskie korzenie wskazać, nie? Rokatański, no czyżby Polak? I tu też zabawny jakiś taki zbieg okoliczności, bo potem widzimy tego Mela, kiedy reklamuje Polskę z okazji stulecia odzyskania niepodległości, tak? Więc lubię sobie szukać takie smaczki i doszukiwać się w nich czegoś więcej właśnie. Nie wiem, co myślicie o tym, o takich dziwnych powiązaniach jakby właśnie karmicznych, o przeznaczeniu, o tym, jak pewne rzeczy się odbijają, pewne wydarzenia są jakby odbiciem w lustrze innych, ważniejszych, większych wydarzeń, nie? No bo to tutaj mówię o jakichś pierdołach, nie? Kogo tam w filmie grał, tutaj nazwisko jakieś polskie, prawda? Albo ci Żydzi, a potem słynny film Pasja, który był w rezultacie taki antyżydowski, można powiedzieć, ponieważ Mel chyba po raz pierwszy ukazał historię o Jezusie w taki sposób, że wskazał ewidentnie winę Żydów. No, pokazał Żydów jako tych, którzy najmocniej się przyczynili do śmierci Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I to wszystko się jakoś tak fajnie lepi, łączy, układa. Są to jakby takie puzzle, z których oczywiście niektóre są takie mniej istotne może, gdzieś tam z boku, inne są gdzieś po środku, ważniejsze. Myślę, że wiecie, co mam na myśli i ciekaw jestem, może jak później, za chwilkę, jeszcze się trochę tutaj rozgadam, ktoś zadzwoni, to chętnie bym posłuchał, co wy na to, nie? Czy są jakieś takie zależności dziwne? Może wy czegoś takiego doświadczyliście? Może odnajdujecie w swoim życiu jakieś dawne wydarzenia, które już były jakąś na przykład zapowiedzią tego, co stało się później, nie? Jakimś takim echem, które zadźwięczało jeszcze przed tym, jak rozległ się ten gong. Takie odwrócone echo dziwne, nie? No, kto wie, czy faktycznie nasza rzeczywistość nie jest przypadkiem jakaś taka lekko zaskakująca, dziwna i jeszcze niezrozumiała dla nas do końca. I mogą się dziać takie jakieś dziwne rzeczy. No ale wróćmy tutaj do Maxa Rokatańskiego. Mel Gibson przyszedł, no to była oczywiście jedna z jego, no taka jego pierwsza rola, po której stał się znany, po której się rozkręcił, po której był rozpoznawalny i można powiedzieć, że stał się kasowym w pewien sposób aktorem. No nakręcono 3 części Mad Maxa z Melem Gibsonem, potem pojawił się jeszcze Tom Hardy jako następca, też nieźle zagrał w Mad Max Fury Road. To jest zupełnie inny film niż te wcześniejsze Mad Maxy. Mel przyszedł w ogóle na casting świeżo po bójce, jaką stoczył tam w jakiejś knajpie, a pewnie miał podbite oko, pochrataną gębę i to zrobiło wrażenie, to znaczy to zadziałało na plus, bo te takie łobuzerskie ślady po walce fajnie kontrastowały z jego niebieskimi oczami. On ma w ogóle niebieskie oczy i taką twarz takiego, nie powiem przyjemniaczka, czy no takiego dobrego gościa, nie? Szczególnie jak był młody, to było widać. No dzisiaj już jest właściwie starszym panem, takim siwiejącym. Już w innych rolach go zdecydowanie zobaczymy, chociaż już jako taki właściwie starszy pan pojawił się w Niezniszczalnych obok Sylwestra Stallone, Arnolda Schwarzeneggera i innych zabijaków, już takich troszkę przechodzących na emeryturę, ale można powiedzieć, że dał radę. Popracował trochę nad kondycją i nieźle tam się trachał z Sylwkiem. Zagrał całkiem fajnie twardziela, no zagrał złą postać, negatywną. Co troszkę mnie zaskoczyło, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego, że Mel zawsze gra dobrych, nie? A tutaj zagrał złego, takiego szaleńca. No, szaleńca właśnie, takiego może mad, szalonego znowu. Stone Banksa, tym razem nie Maxa. Odszczepieńca też. Kogoś, kto kiedyś był w tej ekipie tych komandosów niezniszczalnych, ale od nich odszedł i stał się jakby złym, jakimś tam dealerem, handlarzem, złodziejem, sprzeniewierzył się ideałom tej grupy właśnie dobrych komandosów. No i to może takie nawiązanie trochę do tego, że on jest takim w zasadzie renegatem tego świata Hollywood. Został z tego świata Hollywood, można powiedzieć, zbanowany, a Niezniszczalni w fajny sposób zawsze te postacie, które się pojawiały, czy to był Chuck Norris, czy to był Dolph Lundgren, no to właściwie zawsze tam było jakieś nawiązanie do albo do prawdziwego życia tej gwiazdy, albo do jakichś ról, w których ten dany człowiek się pojawiał. No, w przypadku Dolfa Lundgrena to było na przykład, to była taka lekka szydera z jego wykształcenia, bo on w filmie gra takiego trochę, takiego prostego chłopa bardzo, a nagle się okazuje, że on ma jakieś wykształcenie chemiczne, że się zna na chemii, no i to jest oczywiście nawiązanie do tego, że ten człowiek nie jest wcale głupi, on jest bardzo wykształcony. Sylwek, no w przypadku Sylwka jest tych nawiązań jeszcze więcej. Chuck Norris, samotny wilk, prawda, no też to się wcześniej pojawiało. Nawiązanie do kawałów o Chucku Norrisie i tak dalej, więc, no ale to nie jest odcinek o Expendables. Klapauc już pisze Lundgren, nie Lundgren. No ciężko mi to wymówić. Czyli Lundgren, dobra. Niech będzie Lundgren. Dziękuję za sprostowanie. No i myślę, że w przypadku Mela też tutaj kto chce, to wypatrzy sobie dużo różnych nawiązań. No i tak, pojawia się na castingu ten nasz Mel Gibson. Też taka ciekawostka, że George Miller, pracował w jakimś, jako jakiś sanitariusz, czy gdzieś tam w szpitalu, reżyser tego Mad Maxa. W każdym razie miał taką pracę, że często obcował z ofiarami wypadków samochodowych. Oglądał zwłoki i tak dalej i to na nim odcisnęło duże jakieś takie piętno psychiczne. No stąd myślę Mad Max to trochę takie odreagowanie, bo tam jest dużo wypadków, kraks samochodowych, ciała latają. No w pewien sposób to, w pewnym momencie to nawet przybrało tragiczny obrót sytuacji, bo w drugim Mad Maxie były bardzo takie wypadki, które, po których kaskader lądował w szpitalu, tam z przetrąconym karkiem, nie wiem, czy się skończyło na wózku, czy coś, ale bardzo groźne to były wypadki. Zresztą wiele tych filmów amerykańskich, podczas kręcenia wielu amerykańskich, hollywoodzkich produkcji dochodzi często do różnych takich wypadków, które są bardzo groźne i po których często ludzie zostają kalekami. No niestety. Tak jest w przypadku filmów z Jackie Chanem, tak było nawet u wspomnianego Sylwka, u Sylwestra Stallone, gdzie jeden kaskader w ogóle zginął podczas kręcenia trzeciej części Niezniszczalnych w jakimś wybuchu. To w ogóle tragiczny film, bo to się jakoś też zbiegło ze śmiercią syna Stallone. Więc tutaj ktoś ginie na planie, tu ginie jego syn. A w filmie jako logo pojawia się czaszka też. Krawiec, zainstaluj opcję super chata na YouTube, pisze roboty. Ja nie wiem, co to jest. A czym się różni super chat od top chata? Donaty, tak? Że można wysyłać bezpośrednio przez czata. Aha, no to widziałem, u niektórych tak wysyłają. Nie wiem, czy mogę, wiesz, bo to nie każdy może wszystko włączyć na YouTubie, z tego co wiem. Nie wszystkie opcje chyba są chyba jakoś tak dostępne. Trzeba mieć, przekroczyć pewną ilość subskrypcji, czy albo coś tam mieć włączone innego, czy tam reklamy. Nie wiem, czy Super Chat nie jest przypadkiem płatny. No ale to dzięki za cynę rozejrzę się. No ale jakbym miał śledzić i tutaj donaty, i tutaj sprawdzać, i tu czata, mogę, boję się, że przeoczę i tam nie podziękuję na przykład, i ktoś się zdenerwuje, nie? Bo czasem coś przeoczę na czacie, bo zaglądam do notatek, albo przełączam na jakąś stronę i coś czytam i mogę niestety nie zauważyć. No ale cóż. No i tak, no właśnie, Mad Max jest to ciekawa też produkcja od tej strony, że właściwie pierwsza część to nie jest kino postapokaliptyczne, to był bardzo niskobudżetowy film i owszem, w opisach się pojawia informacja, że to jest niedaleka przyszłość, ale właściwie tam nie ma takich wyraźnych znaków, że to jest jakiś świat po zagładzie. Równie dobrze to mogą być jakieś właśnie australijskie odludzia, jakieś drogi ciągnące się po horyzont, po prostu, że tam mało ludzi mieszka. Albo jakiś na przykład Teksas by to też mógł być, nie? Jakieś amerykańskie drogi, bezdroża, tam drogi bezdroża. Ciężko powiedzieć właściwie. Bohaterowie no, są takimi policjantami, którzy patrolują drogi. No i w pewnym momencie pojawia się tam wariat na drodze, świr, który po prostu pędzi. No to też ciekawe, że Mel był zatrzymany właśnie za jazdę, za przekroczenie szybkości. No i za jazdę pod wpływem, o czym zaraz wspomnę. No i nasz małomówny, lecz charyzmatyczny i zawzięty gliniarz Max doprowadza do, no ściga tego świra, który pędzi ze swoją laską zwariowaną, zaćpani w ogóle tam bosą nogą na pedał. Gość miał ksywkę nocny jeździec, czy jakoś tak, taki brodacz, wiecie, zwariowany i lubił pędzić samochodem i miał wszystkich w dupie i był jakimś idolem różnych innych świrów. Max go ściga, no i ten typek ginie w wypadku. No i... potem przybywają kompanii do miasteczka mścić się za śmierć tej legendy, tego legendarnego świra, który ginie przez tych gliniarzy. No i tam zaczyna się rozruba, wskutek której najpierw ginie przyjaciel Maxa Rokatańskiego, a potem jego żona i dzieci. I tutaj też jest jakaś prawidłowość. Właściwie Mel Gibson bardzo często gra postacie tragiczne. Można powiedzieć, że on jest zarówno świetnym aktorem kina akcji, szczególnie kiedy był młodszy. Wystarczy wspomnieć tutaj Zabójczą broń, gdzie świetnie się to ogląda. Jeden z fajniejszych chyba filmów sensacyjnych wszechczasów, prawda? Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że Martin Riggs i Roger, jego starszy, doświadczony kompan Roger Martiacz, tak się chyba nazywa, Martiacz, nie wiem jak się wymawia, to dziwne ma nazwisko, mówmy mu Roger, taki czarnoskóry policjant, bardziej doświadczony, już taki podchodzący pod emeryturkę, taki bardziej ustatkowany, ma rodzinę. Mel oczywiście świr, który mieszka sobie w jakimś na odludziu, w jakimś tam domku na plaży. Jest takim świrem, wariatem, przez swoich kumpli jest uważany za świrusa. I tak się zachowuje. Często jest wiele fajnych scen, gdzie on z bandytami po prostu świruje ostro, ale jest skuteczny, jest świetnym gliniarzem, jest szybki, zręczny, bystry, dobrze strzela, bije się, jest po prostu, łapie tych bandziorów, jest skuteczny, ale jest wariatem trochę. A dlaczego tak jest, tak dziwnie się zachowuje? Bo też stracił żonę. Potem to wychodzi jakoś. Też jest taką postacią tragiczną trochę. Także Mel... Danny Glover gra tego Rogera, którego nazwiska nie potrafię wymienić. Martaug. Nie wiem, jak to przeczytać, naprawdę. Jest, myślę, jest takim kolesiem, jakim wielu z nas by może chciało być, nie? Mel był zawsze osobą też charyzmatyczną. Fajnie się uśmiechał, ma ciekawy głos, dobre warunki fizyczne w sumie też. Nadaje się do kina akcji, ale właściwie zawsze był takim, często grał takie postacie właśnie jakieś nieszczęśliwe, takie, które były torturowane. Stąd trochę taka szydera z niego, która się pojawiła może w South Parku, że on taki cierpiętnik jest, nie? Jak to było tam? Don't squeeze my nipples. My nipples so hard. I tam chce, żeby go tam męczyć i torturować. Wskakuje na jakieś tam, ma przygotowane jakieś narzędzia tortu i tak bardzo chce, żeby go dręczyć. Niczym innego bohatera, w którego się wcielał w filmie Braveheart, który na końcu ginie. To był, jak on się nazywał? Wallace? Sprawdzimy. William Wallace, Szkot. Walka Szkotów z Anglikami o niepodległość. Bardzo fajny film historyczny. Bardzo krwawy film. I taki w sposób naturalistyczny, pokazujący właśnie bitwy, wojnę. Nie ma tam, nie jest to takie upudrowane, więc jak lubicie ostre różne rozpierduchy, wojny, bitwy fajne, epickie, to wam się spodoba. A tam jest też wątek historyczny oczywiście, nie? To jest film właściwie historyczny. Hej, czyta się Marto. Marto. Ale jak jest Hugh, też się pisze Ug, chyba Hugh, to powinno być Martiu. Nie wiem, dobra, niech będzie, jak piszesz tak, to pewnie wiesz, co mówisz. Marto. z Martą Wartą. Okej. Okay. Dzisiaj mnie tu poprawiają, jak czytać. Chciałbyś, Krawcze, stracić ukochaną kobietę w taki sposób? No nie, nie chciałbym. Ale chciałbym być takim cwanym, wesołym, fajnym, zwariowanym gliniarzem, którego wszyscy szanują za to, że jest skuteczny i mu odpuszczają. Za to, że jest takim świrusem, bo jest świetnym gliniarzem. O. No. Także mamy tutaj zawsze postać trochę tragiczną, trochę zwariowaną, ale waleczną i charyzmatyczną na pewno też. Tak więc Nagą broń można spokojnie polecić wszystkim fanom kina akcji, filmów sensacyjnych. Trzy czy cztery części tego wyszły. No, kasowy hit, myślę, nie? Więc jak najbardziej. W jednym odcinku się pojawia nawet Jet Li w części czwartej, tak, na pewno cztery części wyszły. Jet Li się pojawia też jako zły, zaskoczenie, bo raczej zawsze dobry gra. Tutaj jako zły bandyta, z którym walczą razem, właśnie ramię w ramię, Danny Glover i Mel Gibson. Tak więc bardzo dobre kino, sensacyjne. No, z takich znanych filmów to na pewno właśnie ta wspomniana Pasja, która, jak mówiłem, przedstawia losy Chrystusa trochę inaczej. Film jest bardzo brutalny, bardzo realistycznie są pokazane te cierpienia, które przeżywa Chrystus, i to wzbudziło duże kontrowersje, no bo wszyscy raczej byli zawsze przyzwyczajeni do takiego kina familijnego, chrześcijańskiego, nie? Takiego, za którym ja, szczerze mówiąc, nie przepadam, bo nie lubię takiego słodko pierdzenia, nie? I takich jakichś bajeczek, które chcą uchodzić za poważny film. To nie, to wolę już zobaczyć coś też nowego, coś na poważnie. No ale jest to film, który może człowieka na pewno chwycić za serce, a niektórych i za żołądek. No, w South Parku oczywiście pokazano to, że to był taki, no, sławny, niesławny odcinek o tytule Passion of Jew, czyli Pasja Żyda, gdzie chłopcy, nasza ferajna, udaje się do właśnie na seans filmu Pasja, i tam jeden z chłopaczków żyga, w ogóle przerażony ogląda, słychać w tle no i on pokazane, jak żyga, i potem jadą do tego Mela Gibsona i proszą, żeby im oddał pieniądze za bilet, bo im się nie podobał ten film Pasja. A Mel twierdzi, że nie mogą tak mówić, bo mówiąc, że film Pasja jest do dupy, to mówią tak, jakby mówili, że chrześcijaństwo jest do dupy, i do widzenia. A oni się upierają i, korzystając z chwili nieuwagi rysunkowego, South Parkowego Mela Gibsona, wyciągają mu tam z portfela te parę groszy i odchodzą. I okazuje się w tym momencie, że Mel jest nieźle odjechany, ponieważ on ich przez cały film ściga potem, żeby im zabrać te pieniądze. I jest to zrobione oczywiście, no, tak jak Matt Stone i Trey Parker to robią, bardzo fajnie to pokazują, tak? No, pod warunkiem, że nie jest się akurat ofiarą, którą sobie wzięli na widelec. No, ale Mel się po prostu wciela w różne postacie ze swoich filmów. Raz jest wymalowany niebieską farbą na twarzy, wygląda jak z Bravehearta, żywcem wyjęty. Jedzie jakąś cysterną, na której widać na szybie ślady od kuli. No, w domyśle strzelił z pistoletu a potem wywalił z samochodu zwłoki tego kierowcy i ściga tych chłopaków, którzy wracają do domu autobusem, a on ich tam ściga, krzycząc habla! Habla! Tak jak w Braveheartzie. Potem jest... wciela się... No, ogólnie przedstawiono go jako totalnego świra. Na początku to było nawet zabawne, ale potem właściwie to ostro jadą z Melem, ponieważ on, nie wiem, sra, po prostu smaruje kupą drzwi. Okazuje się, że nienawidzi Żydów, jest takim jakby jakimś zaciekłym antysemitą i tak dalej, i tak dalej. No, jakoś tak się dziwnie składa, że chłopaki też chyba są Żydami, Matt Stone i Trey Parker, tak mi się wydaje. Przynajmniej jeden z nich. Kiedyś to sprawdzałem, ale dokładnie już nie pamiętam. W każdym razie ostro się uwzięli na Mela i to było po tym wydarzeniu, kiedy właśnie policja zatrzymała Gibsona jadącego pod wpływem alkoholu, przekroczył szybkość. Wolno było jechać 90 na godzinę, on jechał 130 i był pod wpływem, jak mówię. To było gdzieś pod Los Angeles, Malibu, no gdzieś tam w pobliżu siedziby, nie tak daleko od domu był. Jechał sobie i zatrzymali go. Mel się bardzo przejął tym wydarzeniem, tym, że go policja zatrzymała po pijaku. Chyba się przejął, bo powtarzał parę razy, że moje życie jest spieprzone. No, chyba chodziło mu o to, że po tym wydarzeniu będzie jego życie spieprzone. No, że znany gwiazdor zatrzymany za jazdę po pijaku. A jakby tam stało dziecko? A jakby tam było przedszkole? Proszę Państwa, dziś zaproszony gość Abraham Goldblum. Prawda się wybowie. No bo zaczął pomstować na Żydów trochę, no. Pytał się policjantów właśnie... Znaczy, wykrzykiwał, że cholerni Żydzi... Tu cytuję, cholerni Żydzi, to Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny. Znaczy, powinienem to inaczej brzmieć. Cholerni Żydzi, to Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na świecie. A ty jesteś Żydem? Jesteś Żydem? To policjanta. Jesteś Żydem też? Tak? Powoływał się potem na swoje znajomości, że to miasto jest jego, on ich zniszczy. No, wiecie, jak to po alkoholu, no... Tak to jest, że czasami się po alkoholu powie o dwa słowa za dużo, nie? Zamiast o dwóch słów za mało, więc... No i to jest ciekawe bardzo zdarzenie. To mnie już wtedy zaintrygowało, ponieważ no, został aresztowany. No to wiadomo, no, jak się awanturuje, jedzie po pijaku, no to mieli prawo go aresztować. Wpłacił tam jakąś kaucję, nie taką dużą, nie wiem, tam 5 tysięcy dolarów. To dla niego to pewnie nie było tak dużo. Puścili go, ale potem gruchnęła wieść w prasie. Jakoś się od razu przedostały te informacje o tym, co on wykrzykiwał. Jakoś mu nie odpuścili. Chyba ci policjanci sami poszli do prasy i... I to już jest dziwne trochę, tak? Skąd te informacje się właściwie przedostały do prasy? Może policjanci faktycznie byli żydowskiego pochodzenia i się poczuli bardzo urażeni na tyle, że poszli z tym do prasy. Albo jakiś paparazzi akurat w krzakach siedział, bo nie wiem, bo oglądał sobie akurat gwiazdy i akurat tam się znalazł w tym miejscu, nie wiem. Albo coś... No troszkę taka tajemnicza sprawa, jak to się przedostała ta informacja do prasy. To pierwsza rzecz. Druga, że Gibson właściwie bardzo szybko przeprosił za to i to przeprosił w bardzo ładnym stylu właściwie. Przeczytam wam te przeprosiny. Podczas aresztowania kompletnie straciłem nad sobą kontrolę i powiedziałem wiele obrzydliwych słów. Policjant, który mnie aresztował, wykonywał jedynie swoje obowiązki, a ja powinienem być mu wdzięczny za to, że zatrzymał mnie zanim wyrządziłem krzywdę innym ludziom. Swoim zachowaniem zhańbiłem siebie i swoją rodzinę i jest mi z tego powodu naprawdę przykro. Przez całe swoje dorosłe życie walczyłem z uzależnieniem od alkoholu i niestety znowu mu uległem, czego głęboko żałuję. Takie wydał oświadczenie, takie poszły przeprosiny w świat. No, brzmi to trochę inaczej niż przeprosiny polskiego posła, prawda? Tak mi się wydaje i tak szczerze to brzmi. I tak takie słowa człowieka, który faktycznie żałuje, że się głupio zachował, źle zrobił i w sposób fajny, z klasą przeprasza. I nie napisał mu tego asystent dzień wcześniej i on tego nie czyta z kartki, tak? Tak, no... Brzmi to nieźle. Tak więc, no, ja bym takie przeprosiny przyjął. A teraz mamy odpowiedź jakiegoś, skomentował te przeprosiny Żyd Ważniak, z amerykańskiej ligi przeciw zniesławieniom. My też mamy coś takiego, jak to się u nas nazywa? Jakiś tam przeciw antysemityzmowi, liga przeciw, no coś też mamy takie, nie? I ciągle ciągają kogoś tam po sądach. No i co powiedział ten Abraham Foxman? Abraham Foxman powiedział, to nie są odpowiednie przeproszyny. Te słowa nie oddają sedna jego bigotery i antysemityzmu. Mamy nadzieję, że Hollywood dostrzeże zakłamanie własnego środowiska i zdystansuje się do antysemityzmu. No i takie komentarze, że no, to nie są odpowiednie przeproszyny. Pane Gibson, pan powinieneś natychmiast w ten moment sobie sznur na szyja przywieszyć i ze sobą skończyć, bo pan jesteś skończony po tym, co pan żeś powiedział, że cholerny Żydzi. Pan nie masz prawa żyć już teraz. Pan nie możesz przepraszać już. To już jest za późno. I całe środowisko powinno sobie ten sznur powiesić, bo lepiej wam se sznur powiesić kamień młyński i skoczyć do woda, niż powiedzieć cholerny Żydzi. Pan teraz już za późno, pan nie wiesz nawet, co żeś pan powiedział. Panie Gibson, pan nie masz wstępu do Hollywooda już teraz. No i tak to się skończyło. No i to se możesz przepraszać teraz, se możesz nawet kajać, możesz nawet wpłacić milion. No, gdyby pan może wpłacił milion, to może byśmy my rozmawiali. Ale tak, to same przeproszyny to za mało, panie Gibson. No i tak. A inna sprawa ciekawa, że właściwie w żadnych mediach, czy to zależnych, czy niezależnych, czy takich, czy owakich, na całym świecie chyba się nie znajdą ani jedne media, gdzie wzięto na warsztat i zastanowiono się nad samym sensem tej wypowiedzi i nad jej treścią, że światem rządzą Żydzi i to oni wywołali większość wojen. Myślę, że osobom, które siedzą bardziej w spiskach i się takimi rzeczami interesują, nie jest to coś, co zrywa kaptur z głowy, taka wiedza, tak, że i to nie jest jakieś wielkie science fiction, ani nie są to jakieś bajendy od razu, z góry, tylko się nad tym ludzie na poważnie zastanawiają i analizują ten temat i rozkminiają go i często mają ciekawe rzeczy do powiedzenia, że to Żydzi wywołali wiele wojen. Sam te tematy, myślę, że poruszałem jakoś no, na tyle, na ile byłem w stanie. Są tu o wiele lepsi specjaliści w tych tematach ode mnie. Więc, ale oczywiście nikt się nie zastanowi nigdy nad samą tą wypowiedzią, że właśnie, że Żydzi wywołują wojny i że rządzą światem. To, że rządzą światem w pewnym sensie, to jest oczywista oczywistość, bo jak ktoś ma w swoich rękach, powiedzmy, nie wiem, banki, media, politykę, ma wszechobecne służby bardzo sprawne, od których inne kraje kupują sobie programiki, jakieś na przykład, jakieś te, jak Polska, i wszyscy się nad nimi trzęsą i ich przepraszają, nawet jak nic nie zrobili i są świętymi krowami i mają wielkie wpływy w różnych krajach, na przykład w USA i tak dalej. I można by długo tutaj mówić. I mają swoich polityków w niektórych krajach, różnych takich, w centrum Europy. No to czy rządzą światem? W pewnym sensie jest to oczywiste, że rządzą światem. No i Mel Gibson to powiedział, może w niezbyt elegancki sposób, może był pod wpływem, No ale jego kariera się skończyła właściwie w Hollywood i skupił się bardziej na własnych produkcjach. Nie wiem, czy Braveheart nie był już wyprodukowany przez niego. Reżyseria Mel Gibson. No, już reżyserował, no, czyli to już może nawet też i produkował. No, w każdym razie Apokalipto już zrobił na własne konto i już po swojemu. Może mu to wyszło na dobre. Od tamtej pory Mel stał się trochę takim swoim, no taki, ci właśnie ze środowisk badaczy spisków zaczęli go uważać za swojego chłopa, nie? To jest nasz człowiek i on mówi prawdę. I stał się kimś takim, kogo można właśnie zacytować. No, też swego czasu wypowiedział się o tym, co się w Hollywood dzieje, że to jest szajka ludzi, którzy zajmują się bardzo mrocznymi rzeczami. Piją tą adrenalizowaną krew dzieci składanych w ofierze, seksualnie wykorzystują dzieci, że dużo tam się kręci wokół seksu. Może ktoś mi przypomni, jak się nazywa ta krew właśnie, co ją piją. Zapomniałem. Aż jestem ciekawy, czekaj się, sprawdzę. Może mi się uda szybko znaleźć. Wpisałem na Google adrenalizowana krew i drugi wynik, szokujące słowa Gibsona. Tak więc widzicie, nawet pod filmem, w którym pod nagraniem przedstawiającym właśnie tą promocję Polski, do której zatrudniono Mela Gibsona, to też takie, też ciekawe, że to akurat Mel Gibson, jakoś mają słabość do niego ludzie w Polsce chyba trochę, bo Polska jest dosyć mocno spiskowa taka. I Mel Gibson jakoś się podoba może właśnie z tego powodu oraz z tego powodu, że jest chrześcijaninem, że jest konserwatystą. No więc tak, prawda, tutaj chrześcijanin, konserwatysta, antyestablishmentowy. Gdzieś tam my też podskórnie, tak myślę, spory odsetek Polaków zastanawia się nad tymi Żydami, nie? Tak trochę. I więc tak to jest. No, ale z tą jego wypowiedzią właśnie to jest trochę dziwna sprawa, ponieważ u nas na przykład to opublikowała telewizja Republika i jak zobaczycie, to tam właściwie nie ma momentu, w którym Gibson wypowiada te słowa, tylko one są cytowane, a jest zupełnie co innego pokazane. Ciężko znaleźć, to w ogóle nie udało mi się znaleźć Gibsona, jak on wypowiada te słowa. Ktoś tam twierdzi, że to usłyszał od Gibsona poza kamerami. No, jest to takie bardzo niejednoznaczne. Nie wiadomo, czy to nie jest fake. Ale z drugiej strony nie słyszałem też, żeby Gibson się odżegnał od tych słów, bo jak zaczyna, nawet gdy załóżmy, że to jest fake news, który zaczął w ogólnej świadomości ludzi funkcjonować, że on coś takiego powiedział, no to znany aktor, celebryta, gwiazda, ktokolwiek zaraz by się czuł czułby się zobligowany do tego, żeby to skomentować, żeby albo zaprzeczyć, albo potwierdzić, tak, to ja powiedziałem, albo nie, to jest fake news, ja niczego takiego nie powiedziałem. Prawda? A tutaj nie ma czegoś takiego, więc w tym przypadku akurat milczenie jest jakby potwierdzeniem trochę, że on to faktycznie powiedział, nie ma nagrania, że on to mówi wprost, ale on to powiedział, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam z boku, nie? Jak sobie gadali przed programem czy coś takiego. No, kto chce, to może sobie powęszyć, poszperać, poszukać, może coś znajdziecie, może coś odkryjecie i może się tym podzielicie na antenie na przykład. To, że środowisko artystów kryje więcej tajemnic niż przypuszczaliśmy i że tam się dzieją czasem rzeczy takie, które spokojnie możemy porównać z aferami właśnie typu księża, kościół, no wiadomo, już nie chcę tego tak za bardzo zahaczać, bo się zaraz tu źli niektórzy zrobią, powiedzą, ale nudna dzisiaj audycja, przestaję słuchać w tym momencie, no dzieci nada, no do widzenia, idę sobie. A ty krawiec się skończyłeś już dawno.
1: wal się na ryj z takimi audycjami. Tylko powiem, kościół i zaraz, o, ja już idę sobie, nie zamierzam tych wściekłych ataków. Do widzenia.
0: Dobra, dobra, już się nie wygłupiam. Już nie wolno sobie, nie wolno nawet żartować. Tak jak z tymi Żydami trochę, nie wolno sobie nawet żartować. Są poważne sprawy. A jak pan coś o tym mówisz, to pan jesteś antypolak, antykatolik. No. Wściekły ateista zaczyna funkcjonować trochę jako antysemita. Cokolwiek powiesz na kościół, to jesteś wściekłym ateistą. Przepraszam, ateistą wojującym. O, ateista wojujący, czyli taki zły, wstrętny. No ja wiem, Przemek, że niektórym to nie przeszkadza, a nawet odpowiada, że piętnuje kaka. Ale wielu właśnie przeszkadza. Tak staram się to już tak nie fikać za bardzo i trochę z umiarem po prostu. No dobra, niech będzie. No. Tak więc powiedział, no a co miałem powiedzieć? No a co mamy teraz z tym? Ten tęczowy music box i ten jazzman, jak on się nazywa? Krzysztof Sadowski, tak? Krzysztof Sadowski. Moim zdaniem sprawa jest ewidentna. Koleś jest pan Zielkę, Mariusz Zielkę? Tak, Mariusz Zielkę, dziennikarz śledczy, który nie ma na koncie ani jednej wpadki w swojej karierze, ani razu się nie pomylił, twierdzi, że pan Krzysztof Sadowski, taki, no, co z dziećmi pracował i tam je szkolił w śpiewaniu, woził na koncerty i organizował ten tęczowy music box, bardzo lubił dzieci, że tak powiem. O, pan Krzysztof Sadowski. Pewnie dalej lubi, tylko one już go nie lubią. No, to mówi się, że ma około 40 ofiar na koncie. I się kobiety nowe zgłaszają i mówią, że im tam wsadzał tu i tam i macał i spali, kazał spać u siebie i tak dalej, i tak dalej. No i takie okazuje się, że wielu różnych reżyserów, artystów, to jest też takie środowisko, które wykorzystuje swoją pozycję, swoją władzę do tego, żeby robić bardzo złe rzeczy. I to tym najmniejszym, no jak to mówił Pan Jezus, co zrobiliście temu najmniejszemu, to jakbyście mi zrobili i lepiej sobie w ogóle kamień do szyi przywiążcie i hopla do wody, bo marny wasz los będzie, jak w końcu zdechniecie. No i dziwnie też sprawa przycichła u nas i coś nie rusza za bardzo nic do przodu. Cały czas czekamy i czekamy i poczekajmy i cierpliwości i co nagle to po diable i skończy się tak jak z Jimmym Savilem, tak, że sprawa ruszy do przodu jak on wyląduje 2 metry pod ziemią. Więc no, mówi się, że Sadowski ma układy ze służbami, a w Polsce wiadomo, jest wielu ludzi ma układy ze służbami i dziwnym trafem nic im się nigdy jakoś nie dzieje. Jak na przykład pan Stonoga, co do którego raczej już nie mam wątpliwości, że to jest bardzo szemrana postać. Kiedyś jakoś mi tam imponował. Myślałem, że on może faktycznie jest takim trochę antysystemowcem, Robin Hoodem, jakimś spoko gościem, a teraz widzę, że zbyt dużo czarnych chmur nad nim jest i zbyt wiele osób zakłada jakieś profile oszukani przez Stonogę i tak dalej, i tak dalej. I nic mu się też nie dzieje. Te procesy, co on niby tam wygrał, czy uniewinniony, to jakoś nie wspomniał, że to bardzo dużo jest rzeczy przedawnionych. Jakoś nie wspomina o ludziach, którzy zainwestowali w jego interesy i nigdy nic z tego nie wyszło i stracili kupę kasy. O wielu rzeczach nie wspomina, ale zawsze zgrywa równiachę. Tęczowy. No nie wiem, czy tęczowy, czy to miało tu znaczenie, czy to jak takie gejowsko, LGBT, jakieś tam zboczeńcy. Ale w każdym razie, jak sobie zobaczycie te pioseneczki, tęczowy music box, niektóre, to zobaczycie bardzo dziwne sceny tam. Sceny, w których nagle się pojawia jakiś półnagi murzyn, który taki językiem robi... jakoś dziwnie, tak w zboczony sposób. Te dziewczynki w takich zawsze krótkich spódniczkach. teksty typu, że właśnie coś, stanę się kobietą, tak jakby kazał im śpiewać jakieś takie rzeczy, które sugerują, że stanę się kobietą, czyli wiecie, no wiecie, kiedy się mała dziewczynka może stać kobietą, nie? Cała masa takich dziwnych rzeczy i zawsze w tych sprawach jest tak, że na dwoje babka wróżyła, nie? Że coś czujemy, coś nam mówi intuicja, tu jakieś mrugnięcie okiem, tu jakiś dziwny tekst, tu jakaś dziwna, obleśna scenka, ale to może być przypadek i zawsze tak jest. Ja zawsze patrzę na to w ten sposób. Jeśli takich rzeczy mi się nazbiera całe multum, że i tu coś, i tu mi nie pasuje, a tutaj dziwne, i tu dziwne, a to, czemu on to tak robi? I nagle widzę, że jedna osoba, druga, trzecia, czwarta twierdzi to samo, to po prostu wtedy mówię sobie, coś w tym jest, nie? To nie jest tak, że to wszystko może być przypadek, a tu tak się złożyło, wyssane z palca, a tu mu chcieli zaszkodzić, a tu źli ludzie, a tu się uwzięli, a tu chcą go zniszczyć, a tu kłamią, a tu chcą go na kasę, no, a tu w ogóle jakiś wariat, tak, tylko on święty, nie? Po prostu prawdopodobieństwo, no. Jak coś śmierdzi jak gówno, wygląda jak gówno, ma konsystencję gówna, się lepi i jest takie gówniane, to no, owszem, może to być zepsuta czekolada na przykład, która się zepsuła, czekoladka, nie? Ale raczej bym stawiał, że to jest gówno po prostu. Tak zwyczajnie gówno, gówniane gówno, nie? No ale ludzie lubią sobie, a może to jakaś dziwna odmiana czekoladki, jakaś taka, której nie znamy, jakaś taka czekolada fermentująca i akurat ktoś zgubił i szedł sobie i mu z torby wypadła, bo był akurat, wracał z takiego specjalnego sklepu zagranicznego, co u nas nie ma takich, ale to on akurat wracał i mu wypadła i to nie jest gówno, może to jest czekolada akurat. No nie, najprawdopodobniej jest to gówno, a szansa, że jest to jakaś dziwna czekoladka jest tak mała, że nie biorę jej pod uwagę, no. I tak sobie myślę, no, intuicja też czasami nam coś mówi, nie?

Tak, dzwonił słuchacz, który właśnie opowiadał, że się sądzi ze stonogą. Opowiadał, że właśnie zakładał jakieś profile, tam oszukanie przez stonogę czy coś. Takich osób jest dużo, okazuje się. I właśnie sobie słucham informacji o tym, jest sporo takich rzeczy. Wiecie, co stonoga miał robić? Jakie on miał cuda różne, cuda niewidy miał robić? Jakieś alkohole stonoga, gry planszowe stonoga. Na wszystko zbierał, nie? Na wszystko zbierał hajs. I tu inwestorzy różni, jakieś zbiórki i z większości rzeczy gówno wyszło. Tylko, że ci, co płacili, nie odzyskali nic. Nic z tego nie mieli, nie? No to tak, taki to stonoga. No właśnie, wracając już do tego Mela Gibsona, bo trochę temat zszedł. Z takich filmów, które zrobiły na mnie naprawdę duże wrażenie, no to Apokalipto. Widziałem ten film już kilka razy. Może jakiś spokojniejszy podkładzik, dobra. Jest to film, który przedstawia cywilizację Majów. Chociaż tutaj tak dokładnie już właściwie to nie pamiętam. To jest... Zarzuca się Gibsonowi, że on nie do końca oddał wiernie, że to jest troszkę niehistoryczne, że tam się jakby różne takie cywilizacje majowsko-inkaskie ze sobą krzyżują, a nie powinny tam obok siebie współegzystować. Ale czy to jest takie ważne? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest to tak ważne, chyba że nagrałby ten film z zaznaczeniem, że jest to film do nauki historycznej i z tego filmu się uczcie, jest to taki podręcznik filmowy. No to wtedy tak, ale to jest film, który po prostu ma trochę inne zadanie. Mel właściwie chce nam tam przedstawić taką wizję, że ta chyląca się ku upadkowi właśnie cywilizacja Majów, że ich spotkał ich własny Armagedon. Tak jak my sobie wyobrażamy trochę apokalipsę, prawda? Czasy ostateczne, po której naszej cywilizacji już nie będzie, ona zginie, to oni doczekali czegoś takiego i tym momentem było to, co się dzieje na samym końcu filmu. Tutaj spoiler, no, nie wiem, spoiler,

kiedy widzimy to miasto, w którym jest piramida, na której składane są ofiary z ludzi, no też niektórzy zarzucają, że to przesadzone, że pokazał w stronniczy taki sposób, w niefajny cywilizację, która wcale nie była taka zła. Czy ja wiem? Ciężko stwierdzić też, nie? Myślę, że ludzie są różni i te plemiona faktycznie różne musiały być, bardzo różne, a człowiek ma w swojej naturze zawsze coś takiego, że jak są właśnie susze, niepowodzenia, kiedy natura nam nie sprzyja, przecież znamy to i to z wielu różnych ludów, z wielu okresów historycznych, że ludzie, kiedy im przyroda nie sprzyjała, kiedy były właśnie, kiedy ziemia była nieurodzajna, kiedy różne katastrofy naturalne niszczyły plony, kiedy deszcz nie padał, cokolwiek, no to modlono się do bogów ze zdwojoną mocą i stawiano różne statuły dodatkowe, budowano świątynie, składano ofiary też. W tym ofiary z dzieci, o tym też już mówiłem, tak? O Molochu, no więc o Kromkruaku. Więc to właściwie we wszystkich starych, dawnych kulturach, myślę, gdzieś tam się pojawia takie zachowanie, więc czemu u Majów nie miałoby tak być, nie? No. I widzimy to właśnie miasto, które jest, w którym jest seks, żebractwo, kradzież, no takie rzeczy, które można by powiedzieć, że to taki właśnie kres czasów, nie? Już taka demoralizacja, chłop z chłopem, baba z babą i złodziejstwo i krew się leje. Właściwie wszystko, co najgorsze. No i dla tych ludzi końcem cywilizacji było przybycie białego człowieka. Mel właściwie trochę tutaj usprawiedliwia, jakby stara się usprawiedliwić, może nie usprawiedliwić, ale przedstawić białego człowieka jako, nie wiem, narzędzie w rękach Boga. Zamknięcie jakiegoś cyklu, różne cykle, nie? Cykle tworzenia się i obumierania cywilizacji. Może jakaś przestroga, że nas to też może czekać. Może dla nas przybywający na Ziemię kosmici będą kimś takim jak biały człowiek dla tych właśnie bardziej dzikich ludów. No, to jest fajne, że można to na różne sposoby interpretować. Widzę tutaj na czatach Bon Clock pisze, czy rwie streama wam. No, wiecie co, nie wiem, no specjalnie zrestartowałem komputer przed audycją, nie wiem, co mogę jeszcze zrobić właśnie, nie? Ostatnio YouTube płata figle, jakby. Nie wiem, czy to kwestia mojego netu, może muszę znowu router zrestartować, bo faktycznie dawno nie restartowałem. Ale to co ja go tak muszę co tydzień restartować? No coś mi takiego mówił klient na obsłudze, że kurwa no. Aż przepraszam, ale tu sprawdzę, czy u mnie będzie rwało, jak włączę radyjko. Obsłudzę, że kurwa no. Aż przepraszam, ale tu sprawdzę. No u mnie nie rwie, jak słyszycie zresztą, nie? Klapałc już też pisze, że nie rwie. Słuchajcie, jak komuś rwie, spróbujcie odświeżyć sobie F5, tak? Czyli albo najlepiej zamknąć w ogóle to okno playera i jeszcze raz kliknąć na słuchaj radia, względnie przełączyć się na YouTube'a, bo nadajemy, przypominam, i na YouTubie, i na radyjku, na streamie radiowym, więc może na YouTubie będzie lepszy odbiór. Może to u kogoś też być jak adwokat prosi o odbanowanie? A co, a zbanowany jest? Ja nie banowałem. A jest zbanowany przez Zenona. Przykro mi, ale nie mogę wpływać na decyzję. O, F5 i bzika, ok, pisze Bonclock. No, czyli czasami odświeżenie pomaga. Coś może tak, no wiecie, złośliwość rzeczy martwych. Adwokacie, przykro mi, no musiałeś się jakoś tam pokłócić z Zenonem i podpaść czymś i się może jakoś tam

0: poszliście na noże i on jako admin cię zbanował czy coś. Nie wiem, o co chodzi. Ja też cię ostatnio banowałem jakiś czas temu, potem cię odbanowałem, ale w tym przypadku to ja nie wpływam na decyzję Zenona. Jest adminem. Chyba miał dzisiaj zły dzień coś Zenon, bo taki był nerwowy. Może cię jutro odbanuje, nie wiem. No, wiem, że potrafisz czasami też ludzi zdenerwować, adwokacie, swoimi tekstami, więc może tak było i tym razem. Może zasłużyłeś sobie. Faktycznie. Dobra. Tak więc Apokalipto. Dla mnie bomba. Świetnie zrobiony film. Fantastyczne kostiumy. Specjalnie starano się odtworzyć język Majów. No, to się liczy. To jest wszystko sztuka. To jest wielka sztuka, za którą jest z mojej strony szacunek, bo twórca nie idzie na łatwiznę i widać, że przejmuje się tematem. Taki twórca, który chciałby tą cywilizację pokazać w sposób stronniczy, haniebny jakiś, jakoś ją dyskryminować, obrzucić gównem, tak mówiąc bardziej wprost, no to by nie robił takich zabiegów, nie? Więc to, takie zabiegi, taka staranność, takie przywiązanie do detali i próba uczynienia obrazu bardziej wiarygodnym, historycznym, to są świetne zabiegi. To wzmacnia moją ufność do twórcy, że on naprawdę, że jego przekaz jest wartościowy. Pytanie do widzów. Jaki pistolet trzyma Mel? To chyba Etam pyta. Z takiego trenowałem strzelanie 3 dni temu na strzelnicy, podam dla ułatwienia. To faktycznie świetne ułatwienie, że macie taką podpowiedź, że Etam strzelał z takiego na strzelnicy. To dużo to mówi. To faktycznie to mnie to oświeciło od razu. Jak Etam strzelał z takiego na strzelnicy, to w takim razie musi to być plastikowy pistolecik na kulki. Nie, żartuję. Tu piszą, że Glock. No tak, chyba Glock wygląda na Glocka. Glocki tak wyglądają. Glocki są plastikowe w ogóle, nie? Dzięki temu są lekkie. Taki specjalny plastik chyba. Tworzywo. Były kiedyś takie zarzuty do Rutkowskiego, że o, tam go z plastikowymi pistolecikami biegają ci jego Rutkowski patrol, się śmiali z niego, a to się śmiali trochę tak głupio, bo właśnie Glocki są plastikowe. Jak metalowe, no ja słyszałem, że są plastikowe właśnie Glocki. Tak zresztą się tłumaczył też sam Rutkowski, że Glock jest plastikowy. Może różne modele są, bo tu piszą, że nie są plastikowe. Pisze Publius Enigma. Okej, dobra, nie jestem ekspertem. Mówię, co słyszałem od Rutkowskiego, jak się tłumaczył, że prawdziwy Glock też jest plastikowy, że to nie są pistolety na kulki, tylko po prostu, że prawdziwy Glock też jest plastikowy. Może są różne modele, nie? Może jest po prostu jakaś seria, która jest faktycznie z jakiegoś tworzywa takiego a la plastik. To by nie było głupie, bo wtedy masz lekki pistolet w sumie, nie? Glock 17 na pewno metalowy, pisze Publius Enigma. No tak, tak więc jeśli lubicie, ja w ogóle bardzo lubię takie filmy, które się dzieją w dawnych czasach, gdzie możemy popatrzeć, jak ludzie dawniej żyli, no w sposób jakiś tam odtworzony i niekoniecznie w 100% historyczny jakoś tam i pewnie są jakieś błędy, ale te wszystkie kostiumy, ozdoby, krajobrazy piękne, zwyczaje różne dawne, to tak się fajnie ogląda, nie? Różne filmy kostiumowe, historyczne, uwielbiam. Coraz bardziej lubię, nie? Może to jakieś takie oderwanie od rzeczywistości, wycieczka w czasie. W pewien sposób jest to dla nas podróż w czasie, można powiedzieć, nie? Gdyby ktoś w średniowieczu żyjący zobaczył, jakie my mamy możliwości, to by to, że my sobie siedzimy przy jakiejś dziwnej, płaskiej, szklanej kuli, szklana kula flat, HD, szklana kula, która nie jest okrągła, tylko wygląda... Nie no, czarne lustro, myślę, nie? Ten tytuł znanego serialu dobrze oddaje sens trochę tego naszego urządzenia. Bo nasze monitory, nasze telewizory przypominają takie czarne lustro. Gdyby to zobaczył ktoś, jakiś człowiek żyjący dawno temu, czy to w średniowieczu, czy w starożytności, to by powiedział, to by to nazwał czarnym lustrem, bo to przypomina czarne lustro, takie jakby. Lustro alchemika, w którym oglądamy sobie przeszłość. No, dla nas to nie jest, my to już tego tak nie odbieramy, bo do tego się przyzwyczailiśmy i dla nas to jest coś takiego zwyczajnego, kupujemy to w sklepie za pieniążki, nie? Ale dla kogoś właśnie to innego to mógłby być magiczny zupełnie przedmiot, w którym takie okno, lustro, w którym widzimy przeszłość, przyszłość, za pomocą którego się komunikujemy. No czysta magia, czyste czary. Kościół by od razu palił na stosie za posiadanie czegoś takiego i by stosy płonęły, aż by skwierczało. O. Także lubię takie filmy. No. Ten klip promujący Polskę bardzo mi się spodobał. Fajnie wypadł tam Mel. Mel jest, ma świetny głos, jest naprawdę niezłym aktorem. Też bez żadnej szkoły w sumie. A naprawdę sprawny aktor. Myślę, że po prostu praca na planie. On bardzo wiele filmów nagrał i jak przez całe lata obcujesz z aktorstwem i się... Można się po prostu szkolić przez praktykę, tak myślę, nie? I tak samo jak w każdym innym zawodzie. Można być, na moim przykładzie, no ja akurat jestem po szkole plastycznej, ale równie dobrze mógłbym nie być i umiałbym to samo, jeśli chodzi o grafikę komputerową, bo się nauczyłem sam po prostu. I może nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że może czasem lepiej nie mieć tej szkoły, bo szkoła może nas w pewien sposób zmanierować, wyuczyć niekoniecznie jakieś dobre rzeczy w nas, nie? Wyszkolić, wytrenować. A naturszczyk ma szansę, że sam w jakiś sposób wykształci w sobie pewne umiejętności, które będą jego, które będą jego po prostu własne, oryginalne. Może większe szanse, że stanie się wtedy kimś wielkim. Ale to wymaga czasu. Myślę, że jak ze wszystkim, taka nauka przez praktykę, że grasz w jednym filmie, w drugim, trzecim, dziesiątym i nabywasz różnych umiejętności, ćwiczysz się, to po prostu może to z kolei trwać dosyć długo i być kosztowne ze względu na czas. A czas to pieniądz. No więc co kto woli w sumie. Myślę, że jedna i druga droga jest dobra, nie? Albo trenowanie najpierw w teatrze, albo szkoła aktorska, albo po prostu ćwiczenie poprzez praktykę. No i tyle. Jakie jeszcze filmy można by polecić z Melem Gibsonem? Teoria spisku. To jest ciekawy film. Teoria spisku to jest taki film, który dosyć stary w sumie. Mel Gibson wciela się tam w Jerry'ego Fletchera, w takiego właśnie trochę... Przepraszam za porównanie Kloda. No, kto słucha audycji Teoria Chaosu, to zaraz będzie wiedział, o co chodzi. Taki po prostu badacz spisków, który jest przekonany, że światem rządzą różne mroczne siły, mroczne organizacje przede wszystkim, że rząd przed nami wiele rzeczy ukrywa, że są różne czarne projekty, że są tajne eksperymenty, że źli ludzie na wysokich stanowiskach starają się na nas na różny sposób wpływać i nam szkodzić. Smugi chemiczne, programowanie MK Ultra, przeróżne takie tematy pojawiają się w tym filmie. Bohater jest właśnie osobą, która się, no hobbystycznie, bo tutaj ciężko mówić o zawodowym interesowaniu się takimi rzeczami, to zawsze jest w pewien sposób hobby i pasja. On tam jest taksówkarzem, z tego co pamiętam, i poznaje taką jakąś prawniczkę, w którą się wciela Julia Roberts, i poznają się, ona go na początku traktuje jako świra, a z czasem okazuje się, że być może w tym, co on mówi, jest więcej prawdy, niż się wszystkim wydaje. No, chcę was tak trochę tutaj zachęcić, tych, co nie widzieli, i za bardzo nie spoilerować, ale no, to jest taki właśnie film. Teoria spisku. Co jeszcze można by polecić z Melem Gibsonem? No, on w bardzo wielu filmach grał. Patriota był fajny, też mi się podobał. Jeśli to jest ten film, o którym myślę, to jest Wojna secesyjna. Co tu jeszcze mamy? Weteran wojny francusko-indiańskiej osiada na farmie i zakłada rodzinę. Gdy wybucha kolejny konflikt, musi zdecydować stanąć do walki, czy zaopiekować się najbliższymi. Aha, okej. Okay. Ja już to dawno widziałem, strasznie. No nie, musicie mi wybaczyć, nie mam aż tyle czasu, żeby sobie wszystko, żeby sobie przeglądnąć całą filmografię danego aktora. Zresztą dzisiaj ten Bigos mnie strasznie zaabsorbował, naprawdę. No, Maczeta zabija, to nie wiem, tego chyba nie chcę oglądać, w sumie nie jestem fanem Maczety wielkim. Czyli Danego Trejo. Co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, dobra. Dzwońcie, może wy macie jakieś tematy. Co jeszcze mogę powiedzieć o Melu Gibsonie? Najnowszy film Gibsona, który jest, jeszcze się nie ukazał, jest zapowiadany, będzie opowiadał o jakimś emerytowanym żołnierzu, którego się wciela inny akurat aktor. Nie wiem, Mel Gibson też tam gra żołnierza, może to jest kumpel tego głównego bohatera, taki duet może. I tam jest jakiś tajny, znowu rządowy, wojskowy eksperyment, wskutek którego następuje pętla czasowa, czyli taka pułapka czasu. Czyli no fajnie, mamy znowu takie klimaty gibsonowskie trochę, czyli właśnie tajne eksperymenty, rząd, pułapka w czasie. No Mel pewnie będzie postacią tragiczną. Ale chyba za to lubimy może filmy z Gibsonem, że nie są głupie, że fajnie gra, że są tajemnicze różne sprawy, że jest trochę humoru, trochę dramatu. Fajna mieszanka. A tymczasem Etam się przyłączył. Witam cię serdecznie. Hej.
1: A nie zapomniałeś o takim najbardziej flagowym filmie, to jest o zabójczej broni?
0: Przepraszam, bo się rozkojarzyłem. Ty pytasz się, czy mówiłem o zabójczej broni?
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, mówiłem.
1: A to ja się za późno włączyłem chyba. A ja przypominam sobie taki film, którego też do końca tytułu nie pamiętam, ale chyba to się nazywało Człowiek bez twarzy, gdzie on gra takiego gościa poharatanego na twarzy i byłego pilota chyba, zdaje się, który został zastrzelony i się zaprzyjaźnia z takim chłopcem i właściwie cały film to jest pokazana jego przyjaźń z tym chłopcem i on mu pokazuje, jak latać. Jak gdyby, to jest wszystko symulacja, tak, w jakimś stodole, na jakimś starym samolocie, zdaje się, czy traktorze nawet. Bardzo, bardzo fajny film, obyczajowy, taki bym powiedział. Natomiast jeszcze inny film, na którym zresztą byłem w kinie, tutaj tytułu już kompletnie sobie nie przypomnę, to jest, on się wciela w rolę osoby, takiego mężczyzny, który słyszy myśli kobiet. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. To był taka komedia bardziej niż science fiction. I on słyszy właśnie różne pragnienia, różne takie myśli u wszystkich kobiet.
0: Aha. To chyba...
1: No też widzę film, który ci jest nieznany, a warto obejrzeć, bo...
0: A przypomnij, jak się nazywa ten film?
1: No właśnie nie pamiętam tytułu. Kompletnie mi z głowy wyleciał. Film pamiętam dosyć dobrze, natomiast nie pamiętam kompletnie tytułu tego filmu. Może ktoś znajdzie tam, gdzie Gibson właśnie ma tą zdolność słyszenia myśli, nie?
0: Czego pragną kobiety, być może tutaj podpowiada Robert.
1: Coś takiego to chyba
0: tak, bo Lani potwierdza, że taki film jest, że to ten, no to, czyli czego pragną kobiety. No to chyba nie widziałem też. Mam zaległości chyba w filmach z Gibsonem. więc muszę zdecydowanie nadrobić, bo lubię tego twórcę, jest naprawdę dobry, jest cholernie dobry. Jest i niezłym aktorem, i... A myślisz, że jest lepszym twórcą, lepszym reżyserem, czy lepszym aktorem?
1: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo na przykład mnie się osobiście Gibson, zresztą to jest taka dosyć charakterystyczna rola poza wymienionym filmem Zabójcza broń, to jest jeszcze ten Mad Max mi się z nim podobał, dużo bardziej niż ten nowy Mad Max, który zebrał tak świetne oceny. No a chyba najmniej osób oglądało i doceniło pierwszego Mad Maxa, który dzieje się jeszcze przed wojną, kiedy on jest policjantem. Bardzo stary film, zresztą on jest jako młodziutki aktor tam. Nie wiem, czy nie jest jego debiut w ogóle aktorski.
0: Nie, nie. On wcześniej grał w serialu Sullivan's, Summer City. Tak, to było. Zaraz to sprawdzę jeszcze. Tak, Summer City, jakiś team, ale to były albo role drugoplanowe, albo po prostu słabe role, po których nikt go nie pamiętał. Dopiero Mad Max 79, mój rocznik, no, to Mad Max pierwszy faktycznie, nie wiadomo, czy to jest, co to są za czasy, znaczy w opisach jest, że jest to niedaleka przyszłość. No ale jeszcze faktycznie, jakby przed katastrofą, to znaczy, no tak patrząc na tą Australię, to tak nie wiadomo, czy to już była apokalipsa, czy jeszcze nie.
1: Nie, nie, to jest dopiero film, w sumie... co on pokazuje. Kryminał taki typowy raczej bardziej, kryminał szosy, o może w ten sposób, bo tak, ja bym tak to nazwał, nie, może ktoś się ze mną akurat nie zgodzi. Natomiast druga część Mad Maxa ma taki bardzo specyficzny klimat. Ten film jest chyba filmem dosyć niskobudżetowym, bo już trzecia część to wiadomo, jak Tina Turner występuje, to już jest taki troszeczkę bardziej na wypas. Natomiast druga część Mad Maxa mi się kojarzy z takim filmem, w którym występował świętej pamięci Rutger Hauer. To był film o takich grach, gdzie trzeba było czaszkę psa zasadzić na kiju. Nie pamiętam tytułu tego filmu.
0: Krew bohaterów albo Salute to the Juggers. Bardzo dobry film i kultowy, można powiedzieć. No, wiesz co, w dwójce, na początku dwójki Mad Maxa, Mad Max 2 wcale nie był niskobudżetowy. Jedynka była zrobiona za grosze. I sporo zarobiła i to pozwoliło zrobić dwójkę już z całkiem niezłym budżetem. I właśnie w dwójce jest taki wstęp, że na świecie się skończyła prawie już ropa, kryzys i tak dalej, więc oficjalnie dwójka jest postapokaliptyczna, postnuklearna. Jedynka, no tak nie do końca wiadomo, czy coś tam się wydarzyło. Nie jest to powiedziane po prostu, ale to też fajne, no bo czy wszystko musimy wiedzieć, nie? Czy wszystko musi być nam kawa na ławę zawsze wyłożone? Nie.
1: Czy mi się podobało to w tych filmach kiedyś, bo oczywiście oglądałem to na VHS-ie. Zresztą takie kino było tej szczycie, niektóre na VHS-ie te filmy prezentowało. No przełom lat 80. 90. Po prostu wypożyczalnia, która sobie na zapleczu zrobiła kino. Stary, duży ruski telewizor i 30 miejsc i się oglądało filmy wideo pirackie. Bilety się normalnie kupowało, także w ten sposób się oglądało wtedy filmy w Szczecinie. A właśnie tam Mad Maxa zdaje się właśnie oglądałem wszystkie trzy części, nie? I no powiem ci, że tak, jedynka to jest, zdaje się, właśnie jego młode lata przed, czyli oni jeszcze pewnie nie planowali dwójki wtedy, nie? Dwójka to jest zaraz po apokalipsie i bitwa o paliwo, natomiast trójka już mamy te takie pierwsze jak gdyby oznaki, to już się dzieje ileś tam lat do przodu, pierwsze oznaki powstawania jak gdyby organizowania się w osady, nie? Gdzie mamy właśnie to takie miasto rządzone przez tą Tinę Turner, nie? I są te igrzyska pokazywane. Ten pan tak zwany, to był, jak on się nazywał, ten wielki facet, slave, kurczę, zapomniałem, master slave, czyli pan niewolnik, ten taki grubas wielki, który z nim walczył na arenie. No, powiem ci, że ja najbardziej cenię sobie, szczerze mówiąc, dwójkę właśnie, bo ona ma taki właśnie surowy klimat, coś takiego, nie, te kolory są tak fajnie dobrane, rzeczywiście rzeczywiście jakby czuć było wręcz ten piasek, jakby ci zgrzytał w zębach, jak to oglądasz. Nie?
0: I skwar, nie? Tak jakby skwar, no. Duchotę. Tak, no bo to już taka postprodukcja była bardziej zaawansowana. Jedynka taka surowa bardziej. No tak jak mówiłem, George Miller jest z wykształcenia lekarzem. Jest jednocześnie scenarzystą, reżyserem, ale też pracował jako lekarz i on miał, właśnie się zajmował jakoś takimi ludźmi po wypadkach. I ten pierwszy Mad Max jest to w pewnym sensie odreagowanie tego reżysera na jego pracę.
1: Tak jest, dokładnie. A co do Glocka, to 19 też jest metalowa. Tak, tak. To było ułatwienie, bo ja wam powiedziałem, że idę na strzelnicę, więc tak tylko tutaj wtrącę. Nawet się chciałem tutaj z maczetą się pokazałem, chciałem się z Glockiem pokazać, ale nie wiem, gdzie go schowałem, więc nie będę się pokazywał.
0: Dobra. No, tak więc...
1: Ale w ogóle tak, no? Słuchaj, takie pytanie do ciebie. Jakim filmie byś go widział w przyszłości? Jakimś takim, nie wiem, czy by pasował tak, na przykład do nowej sagi Gwiezdnych Wojen? Podobno miał grać postać tego, Hana Solo, z tego co pamiętam.
0: Być może, bo do roli Hana Solo... Przymierzali się różni aktorzy, niektórzy odmówili, nie pamiętam już jak to dokładnie było, ale jak sobie sprawdzicie, to zobaczycie, że mało brakowało, a zupełnie ktoś inny grałby Hana Solo, też znany. Kto to był? No już mi się nie chce teraz sprawdzać, ale być może był tam też Mel Gibson wśród kandydatów. No a George Miller to też Czarownice z Eastwick, naprawdę dobry film, polecam.
1: A tak, to z kolei z Jackiem Nicholsonem, tam zdaje tak. się było w roli jednej z głównych ról w każdym razie. Bo to teraz chodzi ci o tą starą wersję, nie? Tam gdzie była ta Cher grała, zdaje
0: tak,
1: się.
0: Tak.
1: No, bardzo, bardzo, bardzo fajny film. Że taki horror, że tak powiem, typu Witch, tak? Tylko że z humorem takim dosyć specyficznym.
0: Ostatniego Mad Maxa z 2015 na Drodze Gniewu, to też tego Mad Maxa zrobił George Miller. Ja myślę, że to jest też bardzo dobry film, taki inny, zdecydowanie inny, ale bardzo niesamowity na swój sposób. Tam jest świetny dźwięk, świetny montaż, niesamowite wehikuły. Wszystko w pewnym momencie zaczyna przypominać jakby jakiś chory musical. No jest to taki eksperymentalny bardziej film, a sam Tom Hardy, no cenię sobie tego aktora, to jest dobry aktor i dobrze zagrał Maxa, myślę, bo też taki małomówny, wiesz, charyzmatyczny twardziel, zniechęcony trochę tą rzeczywistością. No tego wymagała rola, bo Max to jest koleś, któremu wymordowano rodzinę, on już nie ma nic do stracenia, nie? On już w nim coś umarło. To jest taki trochę bohater, w którym coś umarło.
1: Tak, no zresztą mamy z takich filmów a la Mad Max, wprawdzie nie z Benem Gibsonem, a z innym tego typu bohaterem, aktorem, Kevinem Costnerem, mamy tego Mad Maxa na wodzie, czyli Wodny Świat, nie? Bardzo, bardzo zbliżona historia, też o paliwo tam się biją, chociaż akurat w nowym Mad Maxie zdaje się chodzi o wodę. Ja już nie pamiętam, ja wyrzuciłem szczerze mówiąc nowego Mad Maxa z głowy, tak, mimo że oglądałem niedawno, bo mi się ten film po prostu nie podobał za bardzo. On był przebajeżony moim zdaniem. Oczywiście to było super fajnie zrobione, jak tam na gitarze gra z tymi głośnikami, ogień taki lecący na boki i jedzie, że tak powiem, na walkę w takim formie koncertu, tak? Ma to swój jakiś smak, nie?
0: To się może tak troszkę kojarzyć z taką cywilizacją zdegradowaną, zdemoralizowaną, taką, w której jest jakaś nutka takiego jakiegoś genderyzmu, nie? Bo tam, wiesz, jakiś na gitarze gra nagi z fujarą na wierzchu. No takie po prostu świry jakby ze środowiska właśnie aktorskiego, gejowskiego, a jednocześnie te postacie przypominające skinów, nie? Te takie z białą skórą, wiesz, łysi. Dziwna mieszanka taka jakby chora, nie?
1: No oni tam się na że tak powiem, na otuchę takim proszkiem, nie wiem, to jest jakiś narkotyk, bo już tego
0: właśnie,
1: nie pamiętam.
0: Tak, ale... tak. I jeszcze właśnie te narkotyki, nie? To wszystko może miało nawiązywać trochę do współczesnych czasów, że to taka cywilizacja, która, wiesz, że my idziemy trochę w takim kierunku, nie? Że właśnie goła dupa na wierzchu, wciągamy krechę i się, wiesz, napierdalamy się, nie? I grabimy, napierdalamy i ruchamy i coś takiego, nie?
1: No, tutaj widzę widzę tak, sorry, że tak wtrącę, bo widzę, że na Onecie się pojawiło się, trzęsą tyłkami, bo ludzie zaczęli pieniądze wypłacać z bankomatów na masową skalę. I żeby nie wypłacać, piszą, że nie wypłacać, znaczy trzeba wypłacać.
0: Coraz lepiej.
1: Taka jest zasada. No. Przestraszyli się i to na czerwono zaznaczyli, o, w tej ramce z takiej, z tymi całymi, no, retrowirusami, nie? Właśnie, kurczę, żeby tak ludzkość zapadła na taki retrowirus, żeby wszyscy chcieli korzystać ze starych komputerów, Amig, Spectrum, jakichś Amstradów, przecież wystarczyłoby tak naprawdę. Stare telefony z wybieraniem tym impulsowym, no, z tą tarczką taką. Po co nam więcej tak naprawdę do życia?
0: No to byś miał wtedy takie komputery jak w grze Fallout z kolei, który czerpał na pewno sporo z Mad Maxa. No, słynny, ikoniczny wędrowiec w skórzanej kurtce, w której brakuje jednego rękawa, a obok niego wędruje pies, jego wierny towarzysz, druh, pies. No to jest właśnie Mad Max. To on był pierwszy, a potem się taka postać zaczęła pojawiać w Falloutie jako nawiązanie po prostu, nie, do Mad Maxa.
1: Wiesz co, podsunąłeś mi dobrą myśl. Ja swojego następnego psa miałem nazwać Junior, ale nazwę go Mad Max.
0: Był Max, teraz będzie Mad Max.
1: Tak. A czemu nie?
0: Bardzo dobrze.
1: Trzymajcie mnie za słowo, przypomnijcie mi to potem, bo mi potem ta myśl wyleci z głowy. Nawet jak ją sobie gdzieś zanotuję. Będzie Mad Max. Tylko muszę jakiegoś szaleńca takiego wybrać. To jest coś podobnego do filmu 40-latek, gdzie teść 40-latka miał psa, który się nazywał Ugryź. I do niego wołał na dworcu: Ugryź, czy pan zgłupiał, panie? Ugryź, ugryź do nogi.
0: No. Max Junior był taki malutki Maxio, a Mad Max to będzie taki jakiś Doberman z obrożą, z kolcami.
1: Nadal mówimy o Yorku. Ja od razu nie odchodzę, tylko ja go stylizuję na Mad Maxa, na takiego czarnego psa. Nie wiem, czy pamiętasz motyw ze straszną bestią w filmie, no, jak on się nazywał ten film Anglików, tych z cyrku Monty Pythona, ojejku, tam taki króliczek był, który rozszarpywał wszystkich. To był Święty Graal, w poszukiwaniu Świętego Graala. I tam taki napotkanie na takiego króliczka, który wszystkich rozszarpywał, to właśnie takiego pieska, który wszystkich rozszarpuje.
0: Wyobraziłem, no, że jakiś taki dog, czy tam Doberman, czy bokser tak spierdala i do ogona ma przyczepionego zębami takiego malutkiego właśnie Mad Maxa, złapał go za ogon, a tamten spierdala i wyje.
1: No, Max kiedyś złapał wilczura za ogon, a ten wilczur się mu odwinął i próbował go złapać, tylko ciężko było mu złapać własny ogon, nie? I tak wisiał na nim, w końcu by się udało go oderwać. Nie wiem, co go kopnęło, bo on był bardzo łagodny, to był najłagodniejszy York na całym osiedlu.
0: Może się krzywo patrzył tamten.
1: Nie wiem, no coś go kopnęło. No czasami, no panią od religii kiedyś też ugryzł w nogę do krwi, aż krew pociekła.
0: A to, czego pragną kobiety, to miałem nawet na DVD, teraz tu widzę po okładce, więc musiałem widzieć też ten film, ale cholernie dawno.
1: A ja byłem w kinie i to z kobietą byłem w kinie. Ale nic zdrożnego, to była siostra mojej kobiety także.
0: Nie wiem, czy nie od ciebie, czy nie dostałem przypadkiem tego DVD-ka właśnie, bo mi prezentowałeś swego czasu sporo filmów.
1: Ja ci dałem DVD z Mad Maxem?
0: Nie, z czego pragną kobiety. Chociaż nie, to chyba w gazecie było. A nieważne, dobra. To. Ale w każdym razie od ciebie też mam sporo filmików fajnych.
1: Ja ci dałem filmiki?
0: O, były.
1: Poważ?
0: Też w kartonie.
1: No, niemożliwe.
0: Były.
1: A, se kurde, ja nie pamiętam już nawet. Ja może cholera wie, co mi przyszło do głowy. No. A na pewno pamiętam, że Walkmana dostałeś. To tak, z takich retro rzeczy to Walkman na pewno. Panasonic chyba nawet. Jakiś tam.
0: Tak, się jest znasz. Też Walkmanik.
1: Ale filmy, kurde. Co mi strzeliło do głowy, żeby ci filmy dawać?
0: Czego tam nie było? No stary.
1: No widzisz. Człowiek ma słabą pamięć już do takich rzeczy. Starzeje się. Dzisiaj jak o tym Bigosie opowiadałeś, tak mi się zachciało jeść, że wsunąłem, wyobraź sobie, otworzyłem konserwę, tą jedną z tych konserw postapokaliptycznych, które mają posłużyć teraz na zapasy, i zażarłem całą taką konserwę, taką tłustą konserwę, całą. dosłownie całą, wylizałem ją dosłownie, tak jak na filmie Mad Max wylizuje pies właśnie tam puszkę, jest taka scena. To ja tak dosłownie mówię, taka dobra, bo ja tak dawno nie jadłem takiej zwykłej, tłustej konserwy. Wyobraź sobie konserwę, kup sobie konserwę.
0: Co ty mi tu o konserwach, jak ja mam bigos nad bigosy?
1: Ale założę się, że dawno konserwy, takiej zwykłej konserwy turystycznej nie jadłeś.
0: To blachą śmierdzi.
1: A, tam blachą śmierdzi.
0: Co, ja jestem jakiś Mad Max, żeby konserwy jeść? To jak, będzie, łyką, a, jak będzie apokalipsa, to będę konserwy.
1: Wydłubujesz, kładziesz na suchy chleb, smarujesz musztardą, taka pycha, mówię ci, że ohoho, taka wyżerka.
0: Wyobraziłem ja sobie takiego naszego Mad Maxa, taki etam właśnie z oddartym jednym rękawem i taki York przy nodze i idą i sobie ku zachodzącemu słońcu. Ale to jest taki w ogóle archetyp bohatera, który nawiązuje jakoś tam do rycerza na koniu, do bohatera samotnego, wędrowca. To jest zawsze to samo. No tylko, że zamiast wiernego konia mamy wierny samochód tam charakterystyczny. Co to był za samochód?
1: Nie Dodge jakiś.
0: To był jakiś taki muscle car.
2: Aczkolwiek pozdrawiam Krawca i Donajcik, Adama, uwielbiam czekaj. Nocne radio 4 złote.
0: O, taczkolwiek. To coś nowego, taczkolwiek. No, nowa jakaś persona. Pozdrawiam Krawca i Etama. Uwielbiam nocne radio. I czwóreczka wpadła. Dziękujemy bardzo. No, ale wiesz, że Etam z tego nie dostanie. Nie dostanie z tych 4 złotych 2 złotych. Ja mu nie dam niestety. Bardzo mi przykro. Wszystko dla mnie. Dla mnie,
1: odetną zasoby gotówki elektronicznej. Myślę, że tam piszą w tym w kurierze szczecińskim, że na stronie też sobie tutaj otworzyłem zakładkę, że żeby nie popadać w panikę, że to nie, żeby nie absolutnie tutaj nie zabraknie pieniędzy ludności, nie, i tak dalej. No, są pewne zapewnienia, no wierzę, że aż po prostu. Mm-hmm.
0: A samochód Mad Maxa to jest Interceptor. Przepraszam, się odbija. Interceptor to jest Ford Falcon. Jakiś stary. No nie znam się na samochodach, ale wygląda kozacko, nie? I kultowa fura. Coś jak DeLorean trochę, tak samo kultowa fura jak DeLorean z Back to the Future.
1: No u nas to pewnie postapokaliptyczne, załóżmy, że ta zaraza rozłoży nas tutaj w Europie całkiem. I tam przeżyje jakaś garstka, to pewnie tutaj na nasz terytorium. Zawsze właśnie mnie ciekawiło, bo tych filmów post-apo, tych seriali jest teraz bardzo dużo. Już ma być trzecia wersja, trzeci serial w trzecim miejscu Walking Dead. A co w tym czasie w Polsce się dzieje? Nie tak samo science fiction, Star Trek wszędzie pokazują. Tutaj Francja, teraz Picard, nie, winiarnia i tak dalej. A co w tym czasie w Polsce, nie? I tak właśnie post-apo, co w tym czasie w Polsce się dzieje? Ja myślę, że w tym czasie w Polsce to jeżdżą jakieś maluchy, wygrzebią albo trabanty stare. I to jest takie wszystko kozackie, ale takie po naszemu, nie? Że na przykład, nie wiem, tam byśmy zamiast broni to jakiś stary zardzewiały drut, pręt jakiś, kurczę, łom, coś w tym rodzaju, no bo tak by pewnie by było, nie? Mm-hmm.
0: Przepraszam, przekręciłem. Nie taczkolwiek, tylko traczkolwiek. A co takie sobie wymyślacie skomplikowane, no, traczkolwiek. No, bo to Łukasz Tracz. To wywnioskowałem, wydedukowałem, że to on, bo na czacie mnie poprawił. Tracz, a jak się w drugą stronę przeczyta, to co mamy?
1: Uważaj, żeby ciebie ktoś w drugą stronę nie od tyłu, żebyś nie nika sobie takiego weźmie. Pamiętasz, jak kiedyś robiłem takie też, że wypisywałem niki do góry nogami. No. To wyszło, jak to wyszło? Cwej, rak, jakoś tak?
0: Cwel. Cwelwark.
1: Jakoś tak dziwnie
0: nie,
1: to wyszło.
0: Cwejwark, Krawiec. Cwejwark. Przepraszam, Cejwark. Cejwark. Tak, no.
1: Bo moje to jest Mate. Mate. Fajnie brzmi. Wódz Mate.
0: No. Bo on ma te, Mate, no. Zapomniałem, co on tam ma. O, znowu donajcik, przepraszam bardzo. O, 3 złote.
2: Fan pozdrawia mowego donate, dedykuje etamowi. Krawcze dopilnuj, aby ten tam otrzymał swoją działkę. 3 złote.
0: Pozdrawiam owego donata, dedykuję Etamowi. Krawcze, dopilnuj, aby Etam otrzymał. I to są 3 złote dla ciebie przeznaczone. No to nie ma to tamto, to muszę
1: ale
0: ci
1: nie
0: przelać.
1: Ale do końca, żeby Etam dotrzymał działkę, a nie 3 złote, to ty masz mi działkę kupić. Jaki cwaniak.
0: Za 3 złote to taka malutka, taka
1: nie, mrówki. Nie, źle zrozumiałeś kontekst. Cofnij sobie, ty tam nie masz teraz jak, ale jak ja sobie cofam, to jest, że 3 złote jest dla ciebie, a ty masz mi kupić działkę. Kontekst. Czyli każdy spełnia swoje marzenie. Ty masz kasę, a ja mam działkę. Ale no, tak powiem słuchaczom, słuchajcie, z okazji tego, że wam rząd i tak skasuje po niedzieli kasę, takie chodzą baby, gadają na mieście, znaczy, przepraszam, na teoria spiskowa, po prostu tak na mieście gadają i taka jest prawda, że tak gadają, to po prostu pozbądźcie się gotówki na dobry cel, nie? Rzućcie Krawcowi, a jemu wtedy skasują. To będzie dobre. Co i tak kurczę, wszyscy kasę przelewają, nie? Tutaj tego, a i tak nam skasują, nie? A potem ten, co dostał ostatni, jemu skasują, nie? Trzeba by było jakoś tutaj poszukać, kurde, u mnie kiedyś było tyle bankomatów na ulicy, a teraz zostały same banki bez bankomatów. Nie ma nawet gdzie się udać. A żeby te ostatnie suweniry wypłacić, co jeszcze tam mi zostało. Chociaż na szczęście ja to nie mam tak dużo. Właśnie to jest ta dobra strona bycia biednym, takim właśnie postapokaliptycznym bohaterem, że ma się tak niewiele, nie? I tak niewiele ma się do stracenia.
0: Czekaj, bo znowu donajcik.
2: Fan druga trójka na działkę dla Krawca 3 złote.
0: Druga trójka. Chyba miał trójkę na myśli, ale szybko pisał. Trójka. Albo to jakiś Rosjanin. Trójka. To czyli dla ciebie jest 3 i dla mnie 3, tak żebyśmy się nie pokłócili o te 3 złote, jak to podzielić, to jest od fana, dziękujemy, 3 złote dla mnie i 3 złote dla Etama. Tylko jak ja mu to przeczytam, ja musisz mi swojego PayPola dać. Piesek masz.
1: Wiesz co, nie. Ja wiesz, że jestem z pieniędzmi. Mam do wybrania 2 złote, w losa wygrałem. W zdrapkę. I leży od tygodnia niewybrane. Kurczę. Nie chce mi się iść, wiesz, po te 2 złote. To jest takie trochę niefajne, bo człowiek wygrywa, nie? I nie chce iść po wygraną. Czyli już raz tak się zdarzyło, że miałem losa.
0: Za bilet więcej zapłacisz autobusowy, ci się nie zwróci.
1: Nie, no ja tą loterię mam z 300 metrów od siebie, także tutaj nie ma żadnego problemu. Ale za każdym razem, gdy idę, to ja tego nie biorę ze sobą, zapominam. Myślę, że warto by było wziąć za te 2 złote kolejnego losa. I wygrać na przykład, raz mi się tak zdarzyło, że właśnie wziąłem za kolejnego i 140 zł wygrałem, nie? Było raz tak. Znaczy raz wygrałem też 15 tysięcy, ale to było dawno temu. To już właściwie nawet szkoda wspominać, bo to były jeszcze stare złote i tylko na magnetofon starczyło. Dobra, to ja już ci może opuszczę, bo już tak o Melu Gibsonie nie bardzo wiem, co mówić więcej.
0: Ja też.
1: Poza tym, że przystojny jest, to mogę zostać, to pogadamy o czym innym, jak chcesz.
0: No, może ktoś inny się przyłączy. W zasadzie to już teraz przechodzimy na tryb afterowy trochę, bo co jeszcze mogę powiedzieć o Gibsonie? Wymieniłem te wszystkie ciekawsze jakieś filmy. Powiedziałem,
1: ładnie
0: co o nim
1: się
0: myślę.
1: Ładnie się zestarzał.
2: Etam nie maruc i zgarnij 3 złote. Psioch dobrocho. 3 złote.
0: Psioch dobrocho. Da, ja Rosjanin. Etam, nie maruć. Bierut. Ta trojka. Bierut,
1: nie,
0: ta mówi trojka.
1: Się, mówi się bieri dzięgi.
0: A, bierut.
1: Albo dawaj dzięgi, krawiec. Dawaj dzięgi, krawiec, bo ja ciebie ubił. Budu ryzacji. Będę cię podżynał inaczej. No. Jeszcze te takie bandziorskie, te też się uczyłem na rosyjskim. Pani zamykała klasę, wtedy i nam tłumaczyła, nie? Właśnie niektóre te, jak obrazić kogoś właśnie po rosyjsku, pacał imienia w żopu, tak? Bardzo znane.
0: Ruski język jakiś taki fajniejszy, ciekawszy, ładniej brzmiący niż niemiecki. Niemieckiego ty też nie lubisz, nie? A rosyjskiego mógłbym się nawet nauczyć, gdyby mi się jeszcze chciało czegoś uczyć.
1: Ja jak widzę wycieczkę starych Niemców i jak gadają, to mam ochotę ich wepchnąć do Odry, to już mówiłem. W nabrzeżu oczywiście, jak sobie idą.
0: Zgodzisz się ze mną, że to jest język, który się nadaje tylko do pornoli? A to i tak no. Nie bardzo.
1: No kiedyś oglądałem takiego erotyka na ProSieben niemieckiego i ona chciała, że mocniej, mocniej, to było besta, besta, jak to brzmi, jak do ciebie kobieta powiedziała besta, nie? Mi by od razu spraczał. Teraz się przyznaję.
0: Besta.
1: Besta.
0: No tak, no ale popatrz, po angielsku słowo siostra, jak ładnie brzmi, sista, a po niemiecku szwasta!
1: No, a po rosyjsku nawet zapałki brzmią pięknie, spiczki.
0: Spiczki.
1: Zapalniczka, zażygałka.
0: A po niemiecku pewnie jakieś tam Feuer machine, machinen.
1: Fire Schnella. Coś w tym stylu. No ja cały niemiecki znam. Schnella, Nicht Schissen, Hitler kaput i Hände hoch. I nic więcej nie potrzebuję. No danke schön jeszcze też. Ja Wiedersehen znam. A dzień dobry, guten Tag. No to powiem, że nawet więcej niż trzeba.
0: Znam. Dobry din. Dobry din, tak?
1: Co dobry din? A po jakiemu to?
0: Po rosyjsku, tak? Ja tak...
1: Nie.
0: Ja
1: zdrastwujcie.
0: Mówię... A zdrastwujcie. A dobry din to chyba po czesku.
1: Dobry din to jest po czesku i po ukraińsku, co ciekawe. Można powiedzieć, aczkolwiek zdrastwujcie też rozumieją.
0: A po niemiecku? Guten Morgen! Butem w mordę!
1: No, na przykład pamiętam taki program kiedyś, bo w Szczecinie to myśmy niemiecki łapali pierwszy, drugi i trzeci z Berlina Zachodniego, nie? Nawet trochę było widać. Trzeba było tylko przestroić dźwięk, bo tam w Palu nadawali, a u nas niestety było NTSC francuskie, SECAM francuskie. No i tam był taki, mi się zawsze to z wódką kojarzyło, taki program sportowy się nazywał Halbzeit. Tak jak halba, czyli połówka wódki, nie? Może zaraz mnie tutaj ochrzanią, że przekręcam znowu coś, bo może mi się coś poplątało. Pamiętam tylko, że moja babcia z dziadkiem zawsze po niemiecku przy mnie gadali, bo oni za okupacji się nauczyli, bo musieli, tak? No i jak coś chcieli przede mną ukryć, żebym nie słyszał, to właśnie po niemiecku szprechali sobie.
0: Ale powiem ci, że jak mi kiedyś jedna dziewczyna szeptała do ucha po niemiecku, jak sobie tak leżeliśmy, prawda, to nie było to takie złe. O, przepraszam, bo to mi... O, a to dziwne. Jaki donate dziwny, w ogóle bez żadnego wpisu, bez nika. Jak on to zrobił? Nie ma nika, nie ma... Ty, ale to jakiś cwaniak lepszy, bo jak tam nie wpiszesz nika, nic, to tam ci się, wiesz, wyświetla błąd, że nie można weź uzupełni, a to jakiś taki agent tajny, że to ominął, zhakował i
1: no bo nie... usłyszeli, myślisz, że oni nie szukają teraz plotek o tym, że w niedzielę ma być ogłoszony stan wyjątkowy w Polsce. Przecież tutaj w Szczecinie to grzmią na każdym rogu, sąsiedzi wszyscy wiedzą, w ogóle wszyscy wiedzą o tym. To jest najlepsze, a w gazecie się pojawia, że nie wierzcie w fake newsy, nie? Jakiś tam z magistratu szczecińskiego, że miasto ma być odcięte, coś tam, to nie wierzcie w fake newsy, nie? Ja tam napisałem mu komentarz od razu pod spodem, a czy pan tam Darek, czy Dariusz, czy jak on tam się nazywał, czy pan Dariusz się poda do dymisji, jeśli to się okaże nie fake news? Ciekaw jestem, czy by się zmierzył z takim wyzwaniem, że się podaje do dymisji i oddaje hajs, nie? Za swoje stanowisko od początku.
0: Ale to jakiś naprawdę agent wysłał, bo jeszcze SMS-em, że ja nie dojdę nawet, kto to jest, bo na PayPola to bym się zobaczył, a tutaj tajniak. Nie ma nika, nie ma wiadomości, SMS-em, nie wyśledzę nawet numeru, nawet nie sprawdzę i wysłał pieniądze. I teraz pewnie coś będzie ode mnie chciał za te pieniądze, żebym no jakoś, coś podpisał,
1: się.
0: Jakąś lojalkę, coś i,
1: nie
0: i donosił
1: się,
0: na współtowarzyszy z radia.
1: 44 osoby na YouTubie, nie wiem ile na radiu, bo sobie nie otworzyłem, bo chciałem specjalnie właśnie patrzeć na te donaty, żeby wtedy milknąć na chwilę. To już musi być też ktoś, kto tą rozmowę kontroluje, rozmowę kontrolowaną, nie? Co kontroluje, czy te 44 osoby są prawomyślne i co tutaj na antenie gadają. Także jeżeli słuchacie nas, panowie zawodowo, służbowo, to pamiętajcie, żeby zapobiec, znaczy zapobiec może nie, ale żeby się wzmocnić, witamina D3 DeviCap, to taki bardzo znany spiskowy nadający klot, do którego pewnie później traficie, i ewentualnie jak was już złapie, to Galacin C się nazywa, to jest taki środek bardzo silnie przeciwzapalny, na przykład na zapalenie płuc może być, czy tego rodzaju. Ewentualnie jeszcze co by tutaj polecić z mojej domowej apteczki. O, Glock się znalazł przy okazji. Febrofen na przykład. Taki 200 mg, czyli największa dawka, jaką może przyjąć człowiek medowy. O, donate.
0: Żebyś nie pierdolił, ale jakby pierdolił, to by dupą ruszał, nie? I nie panikuj. Ale Etam i panikowanie? Etam to jest taki człowiek, że jakby się nawet świat stanął w ogniu i by się ropa skończyła i by biegały Mad Maxy bez rękawa z psami i tacy LGBT bandyci z dupą wyciętą w skórach i w maskach gazowych, to on by dalej spokojny był i by mówił, o, to tak się ze światem porobiło, no to się porobiło, ja i tak nigdzie tam za bardzo mi się nie chce chodzić, to se siedzę tu, se chatkę zbudowałem taką, prawda, miałem trochę tu starych desek, no i co, i se siedzę, mam pieska tutaj takiego właśnie Mad Maxa mojego, nazwałem go Mad Max, no, a panowie co chcieli, no i tam by się rzucili na niego ci bandyci, ale tam by ich tak na spokojnie tą swoją łapą, którą wszystko psuje zawsze, co tam się dotknie, bo ma te takie duże, przepraszam, że tak mówię, ale tak trochę to jest, nie? To by ich właśnie zepsuł też i dalej byłby taki spokojny i mówił, no panowie, no musiałem użyć przemocy fizycznej, chociaż nie lubię, a tam leżą tacy ręce połamane, nogi, ja tam taki, no, musiałem użyć przemocy, panowie, no panowie, nie, sami się prosiliście o to.
1: Żebym, kurczę, wiesz, żebym miał, jutro będzie ciekawie, bo jutro będzie run na sklep, to jestem więcej niż pewien, że ludzie, bo ja dzisiaj widziałem o godzinie 12-13. I jak mówię, widziałem po autach, że to byli szefowie, pracownicy zostali w pracy, oni przyjechali robić zakupy. Zresztą od razu widać, że to szef, bo jak miał koszyk wypchany, ja miałem wypchany na dnie, znaczy całe to dno było, powierzchnia zajęta, on miał do samej góry, nie? Po prostu, że się aż się wylewało z tego koszyka. Ci ludzie nieśli, no to wiadomo, że mają hajs, żeby tyle kupić. Tam tak po 500-600 zł, nie? Za tak, z tego, co słyszałem, bo to słychać w tej kolejce, nie? Ile tam płaci. A no to kurczę, jutro będzie, podejrzewam, pozostali pójdą, nie? A tu już resztki zostały. No i niestety biedni pracownicy, biedny proletariat pracujący na tych, którzy dzisiaj robili sobie do południa zakupy, będzie resztki zbierał. Ja już też ten makaron wygarnąłem tak z samego dna półki. Już taka postapokalipsa w tym, jeszcze ten facet w tej masce chodzący. Taki no. Naprawdę to wyglądało, powiem ci, wiesz, to nie jest to, co tam w tej Japonii. Taka maska, autentycznie maska z takimi pochłaniaczami na bokach, z takiej jakby skóry zrobiona, i zwykły człowiek z koszyczkiem sobie idący w tej masce, nie? Na środku sklepu. Normalnie wyglądało to, jakby za chwilę mieli tam wrzucić, nie wiem, ten, jak to się nazywało, cyklon B do tego sklepu, jakby mieli rzucić normalnie. Tak to wyglądało, że za chwilę będą nas gazować tam w tym samym sklepie.
0: No, niektórzy sobie kupują właśnie takie bardziej wypasione maseczki, nie jakaś tam zwykła zasłaniająca twarz, tylko są jeszcze jakieś filtry po bokach, coś. No tak się postapokaliptycznie robi trochę właśnie w sklepach, zaczyna brakować towaru, banki już się boją, że wszyscy wypłacą, choroba tajemnicza, co do której krążą też różne, no wiesz, na niezależnej telewizji mówią, są przekonani, mówią wprost i powołują się na autorytety, na różne znane osoby z wojska, na naukowców, nie wiem, czy to jest na pewno prawda, ale mówią, że ten wirus nosi znamiona zaprojektowanego, ponieważ tam no tak to wygląda, jakby ten wirus został zaprojektowany, jak mu się przyglądniesz.
1: Dzisiaj rozmawiałem z farmaceutką, która była w podobnej masce właśnie w tej aptece, gdzie po jednej osobie wpuszczali, i ona przyznała, znaczy zacząłem z nią gadać tak w ogóle i z nią i z kierowniczką, mówię, że to jest tak, że otoczka to jest grypa, w środku są dwa białka tych patogenów SARS i HIV. Ona mówi, tak, tak, tak, dokładnie.
0: Tak, tak. co i tak. Potwierdza się.
1: Ale przecież był patent wyciekł parę tygodni temu i on zniknął z internetu, że to jest sprzed roku opatentowane w Stanach. To się nazywało COV, czy jakoś tak, czy CPV-09 chyba. Także to było.
0: I że ten wirus ma bardzo podkręconą jakby zdolność do mutacji, żeby utrudnione było ewentualne opracowanie szczepionki, czy uodpornienie się, że on się po prostu ma jakby podkręconą, stuningowaną, jakby sztucznie wymaksowaną zdolność do zmieniania swojej
1: tak jest.
0: Formy.
1: To ma nawet swoją nazwę z angielskiego, nie wiem jak to dokładnie po angielsku było, ale Chińczycy kiedyś byli podejrzewani o to. To jest tak zwana biologiczna broń selektywna, czyli wybierająca sobie jak gdyby potencjalne ofiary takie totalne. Nie? Dzisiaj oficjalnie zresztą na stronach już wszystkich chyba portalach jest, że Chiny złożyły w tej sprawie jakąś interpelację do ONZ, że to jest z Ameryki. Teraz na godzinach ostatnich się pojawiło. Już jest na naszych serwisach też, że Chińczycy ten. Także kto wie, czy to się nie skończy konfliktem globalnym, nie? Jeśli to by się okazało prawdą, no to tych ludzi, którzy to wprowadzili, to przecież to już nie w kij dmuchał, to już jest 5000 ofiar. To przecież należałoby ich powiesić po prostu. Wykonać karę główną w tym momencie. Powinien być trybunał i ten. Absolutnie. Już nie mówiąc o stratach materialnych, tak?
0: Patrzę teraz na to nagranie, o które miałem na myśli z niezależnej telewizji. Jest zatytułowane A jednak broń biologiczna Ewa Pawela. To jest jakaś znana osoba z tej telewizji, ta pani Ewa Pawela. I z tego, co widzę, są w opisie linki do źródeł, bo padł tutaj zarzut, że podają niby, że to jakieś ważne osoby, że to jakieś autorytety ze świata nauki, a nie ma żadnych linków, nie ma źródeł, ale są tyle, no z jednej strony są, a z drugiej tu widzę Prison Planet. Prison Planet to jest portal Alexa Jonesa, tak?
1: Ja nie wiem, ale byłem tam kiedyś zarejestrowany na tym portalu i pisałem dosyć dużo. To było w 2010-2011 roku, tak, przed Fukushimą bezpośrednio.
0: No, wklejam wam tutaj linka i na czacie YouTube'owym, i na radiowym. Możecie sobie sami zapoznać się z materiałem i ocenić rzetelność jakby. Ja się trochę słabo znam, szczerze powiedziawszy, więc nie będę wydawał żadnych wyroków. Jak to czasami jest, jaka to dojrzała postawa, powiedzieć nie znam się, nie wypowiadam się i już. Właśnie taką sondę a propos koronawirusa oglądałem dzisiaj. Jezu, jacy ludzie potrafią być głupi, tacy głupkowaci, wiesz? Pytają się, co pan tam myśli o koronawirusie i takie odpowiedzi, wiesz, takich lemmingów stuprocentowych w stylu, no jakby to nam nie grozi, bo nie było takiej zimy teraz i tego, no to chyba, albo to chyba nie przejdzie, bo to gdzieś tam daleko, no. I takie same takie głupkowate odpowiedzi.
1: Nie wiem, czy mówiliśmy o tym wczoraj, ale tam jest potwierdzone również, jest jakiś genom dungi, tej choroby takiej afrykańskiej, więc ponieważ była bardzo lekka zima, a u nas się nie odkomarza, to jest prawie na 100% pewne, że ten wirus jest możliwy do przenoszenia przez komary. No i to się dopiero zacznie, a ja widziałem, słuchajcie, to nie jest żart, bo ja jestem człowiekiem, którego komary lubią gryźć, mam tam tą haplogrupę krwi taką, która jest lubiana przez komary. Widziałem komary, dwa, fruwające sobie teraz, w marcu, przy 12 stopniach w Szczecinie, w tramwaju. Normalne dwa komary. Próbował jeden na mnie usiąść, tego pogoniłem, nie? Ale się byłem w szoku, kurde. Taka temperatura, że po prostu nie było zimy. Nie było zimy zupełnie tego roku. Tam parę poranków z przymrozkami, ale te jajka komarze w ogóle nie zostały wymrożone. Także u nas będzie plaga komarzyska. Plaga komarzyska, a musicie wiedzieć jedną rzecz. Wam się mówi tam kleszcze, bolerioza. Tak, to prawda, co dziesiąty mniej więcej klesz, tak przynajmniej czytałem statystyki, nie wiem na ile wiarygodne, jest podobno teoretycznie możliwe od dziesiątego kleszcza zarażenie się boleriozą. Natomiast w przypadku komarów jest to co setny komar i o tym się już nie mówi, że komary również roznoszą boleriozę. No. Mechanizm jest ten sam. Komar wysysa krew, a następnie wpuszcza jak gdyby z powrotem do... To, co nas spędzi, to jest to, co on wydalił do naszego organizmu po wypiciu krwi, nie?
0: Faktycznie, robale już się pojawiają. W tym roku nie widziałem ani razu śniegu. Nie było. Tu, gdzie mieszkam, nie spadł w ogóle śnieg. Nie
1: było. U nas był szron nad ranem trochę. Raz czy dwa.
0: A u nas nawet szronu, wiesz? Nic.
1: No, znaczy ja to wiem tylko wyłącznie od ludzi, którzy chodzą do pracy. No. Tak.
0: Nie wiem, czy to nie jest pierwsza zima, że nie widziałem nawet przez jeden dzień. Nawet szronu.

0: listy takich ogromnych płatów śnieg właśnie 7 czy 8 kwietnia. To któreś tam święta wstecz były ze 3 lata, mówię, 2 albo 3 lata temu, jak w kwietniu wypadało, to było jeszcze tak później, że to było gdzieś połowa kwietnia, nie? I naprawdę spadło tego śniegu sporo. On się szybko roztopił oczywiście, tam na 2-3 dni to poleżało i już było po. Ale naprawdę była śnieżyca, taka gęsta śnieżyca z ogromnymi płatami śniegu. Także wcale nie jest powiedziane, że jeszcze nie będzie. Znaczy ja raczej tak czuję po kościach, że raczej nie będzie. A przede wszystkim po implancie, który mam wstrzelony w ząb, bo on mi się zmienia, jakby pracuje, jak się zmienia ciśnienie w powietrzu. Taki, jak to się nazywa, pogodynkę taką mam w zębie. To mi mówi, że raczej nie będzie tutaj zmian pogody na takie mrozy, ale powiem wam, że na przykład nie jest nic powiedziane, że za rok na przykład nie będziemy mieć 30-stopniowych mrozów. Nie? To jest taka... My jesteśmy na takiej szerokości geograficznej i wysokości od północy, że tutaj może być zarówno minus 30 przez miesiąc, jak i właśnie taka zima chlapata jak teraz. A wcale się nie zdziwię, i wspomnijcie moje słowo, że może być tak, że ta średnia temperatura w tym roku będzie bardzo bliska 15-20 stopniom i lato będziemy mieć takie, że będzie deszcz, 18-20 góra, tam parę upalnych dni może się zdarzyć. Też tak może być.
1: KG Bierut pisze, swoją drogą to portal Prison Planet pisał o pandemii już w 2018. Sporo ich teorii się sprawdziło.
0: No tak, ja też zawsze przesunąć drzwi. Ja też uważam, że jak coś będzie ciągle mówił o pandemii, wojnie i tak dalej, to się sprawdzi, bo wojna zawsze jakaś będzie, będzie zawsze jakaś pandemia, szczególnie kiedy się ją ogłasza pandemią, nawet jeśli nią nie jest. Natomiast, znaczy ja nie wiem, czy nie zmieniono na potrzeby tego całego zamieszania nie zmieniono definicji pandemii, bo kiedyś pandemia oznaczała pomór tak zwany. To jest fajnie wyjaśnione w Distant Stephena Kinga, gdzie najpierw jest epidemia, czyli 50% zachorowań, a potem jest pomór 60% śmierci.
2: Panowie, szrą to zjawisko występujące najczęściej w godzinach rannych. Dlatego nie zauważyliście tego zjawiska w godzinach popołudniowych. Pozdrawiam 3 złote.
1: Czyli po prostu za późno wstajemy, jesteśmy leniuchami i pozdrawiam leniucha. I dlatego nie widzimy, tak napisał.
0: No właśnie ja o tym mówię, że ja wiem o tym, że był szron od ludzi, którzy po prostu wstają rano. To znaczy ja akurat pomyliłem, bo mój ojciec po prostu lubi sobie rano wstawać i się wcześniej kłaść. I on mi mówił, że widział szron, no ale to wiem tylko, że tak powiem, z relacji świadka, nie? Natomiast tak to osobiście nie widziałem temperatury ujemnej. Osobiście powiem wam, że w Sylwestra tutaj było stopni 12 u mnie na górce. Ja mam dosyć specyficzny mikroklimat, bo ja jestem na takim, nie dość, że całe osiedle jest na wzniesieniu, to jest takie wzniesienie polodowcowe, to jeszcze moje miejsce zamieszkania jest na jeszcze dodatkowym wzniesieniu. I tutaj czasami jak są chmury, to one są wręcz jest mgła. Te chmury zahaczają o górkę, nie? Przez co po prostu jestem wtedy we mgle. Nie? Fajne zjawisko swoją drogą. I tutaj jest troszeczkę inne. Niektórzy mi zarzucają, że ja mówię, a tutaj kurczę nie jest tak w Szczecinie, bo ja jestem w Szczecinie i tam gdzieś na Niebuszewie jest inna temperatura. Tak, ale Niebuszewo jest w dolinie. A tutaj jest górka i jeszcze wyższa górka. Tutaj jest troszeczkę inny klimat, mimo że to samo miasto, inna temperatura może panować. I tutaj mam właściwie regularnie od początku grudnia między 8 a 14 stopni. Nie?
1: Jak mówimy o pandemii, to można też mówić o infodemii, czyli o czymś takim, że jest wysyp informacji właśnie i panika trochę i to się nakręca bardziej informacja. Sama informacja nakręca po prostu tą pandemię. Właściwie tak trochę nie tyle samospełniająca się przypowiednia, co słowo ciałem się staje nagle. I
0: dokładnie.
1: Z czymś takim
0: ludzie
1: mamy teraz
0: do
1: czynienia.
0: To się dzieje,
1: WHO walczy, stara się walczyć z tym, Światowa Organizacja Zdrowia, z wysypem właśnie też fake newsów, ale ja myślę, że to nie ma co mieć ludziom za złe, że są fake newsy. Dzisiaj na każdy temat są fake newsy, więc trudno, żeby w takim przypadku nie było. fake newsy też nie zawsze wynikają z tego, że ktoś coś zaplanował, że ktoś coś chce wprowadzać w błąd. Po prostu jest szum

0: informacyjny. Każdy się dzisiaj może być, każdy dzisiaj może być takim trochę dziennikarzem. Ktoś tam sobie prowadzi bloga, informacje się rozchodzą, no jak w zabawie w głuchy telefon, to w przedszkolu już widzieliśmy, jak mogą powstawać fałszywe informacje, jak informacja jest po prostu przekształcana, psuta, no szum informacyjny po prostu. I też nie można mieć ludziom za złe, że, nie wiem, że biegają do sklepów, że tym żyją. No kurczę, był taki zarzut, że mówimy tu nie panikować, a sami biegniemy do sklepu. Ale jak już jest taka sytuacja, że ludzie faktycznie tutaj u mnie wykupują różne potrzebne artykuły, no to też muszę o sobie trochę pomyśleć i dostosować
1: Tak tłumaczyłem właśnie dokładnie, no, że sami musimy to zrobić, bo inaczej, bo ludzie, to nie jest ważne, że my w to nie wierzymy. Ważne jest, że fakt jest taki, że sklepy pustoszają po prostu.
0: No i to jest właśnie ta infodemia, no. No. I niestety, to ja już mam problem z kupieniem srajtaśmy. Idę tu, nie ma, idę tam, nie ma, nie? No to przepraszam bardzo. Wiele artykułów jeszcze jest. W małych sklepikach mówiłem, że wszystko jest. Te wielkopowierzchniowe przeżyły nalot. Współczuję swoją drogą tym ekspedientkom. Dzisiaj nawet tam zamieniłem dwa słowa, się spytałem, co mówię. Ciężki dzień, nie? Ludzie trochę wariują. Oj tak, proszę pana, oj tak. Widać było, że taka zmęczona ta pani, taka wykończona, bo tam każdy po prostu z obłędem wokół i 6 rolek, 12 rolek, 18 rolek, 24 rolki.
1: Zobaczysz, że pamiętasz za komuny, jak na sznurku się te papiery nosiło, takim szare papiery na takim sznurku przez ramię przełożone. Jeszcze do tego wrócimy teraz. Kto wie, czy tak nie będzie. Gdzie pan ten papier kupił? No tam pod stacją sprzedają. O, to ja lecę, nie? Jeszcze tak będzie. Wiesz, jak towaru naprawdę zabraknie w magazynach, tak może być, jeżeli autostrady pozamykają, co zresztą jest rozsądne, bo naprawdę potrzeba tutaj akurat mieć 100% rację. Ten rząd postępuje w tym momencie naprawdę racjonalnie. Zrobić 2-3 tygodniowe, tylko to trzeba być konsekwentnym, bo też się do pracy nie powinno iść, nie? To kraj stanie po prostu, ale stawał przecież. W sierpniowe strajki były 2 miesiące, tramwaje nie jeździły w Szczecinie, nie było problemu, nie? Natomiast trzeba to po prostu zrobić skutecznie, raz i skutecznie i tyle, i po prostu zamknąć granice, zamknąć też te ogniska od siebie oddzielić, no i tyle, no i inaczej sobie nie poradzimy, tak? Ja już mam taką informację też z trzeciej ręki, ale że już koniec jest roku szkolnego, już w tej chwili już dzieciaki nie pójdą do szkoły. Po prostu się nie da, po prostu się nie da. W Chinach planują, że może się uda do czerwca wygasić, do końca czerwca, no to u nas to będzie trwało 2-3 miesiące dłużej, nie? Także raczej dopiero wrzesień, październik będzie możliwy powrót do szkół, jeśli chcą to wygasić w taki sam sposób jak Chińczycy, nie?
0: Ja bym też nie bagatelizował, tak, bo to takie właśnie mówienie nie przejmuj się, nie siejmy paniki, to jest może jakaś próba tak oswojenia tego problemu i robienia bardziej może dobrej miny do złej gry, tak trochę może nie... Ale no bo co by nie mówić, to już się stało. Już są ofiary śmiertelne, już są zamknięte szkoły, już trudności z nabyciem towaru, już kwarantanny. Tutaj w tej mojej okolicy jest 8 osób już na kwarantannie, a tu jest malutka miejscowość, nie? I wieś, i wsie obok. I już tu w powiecie średzkim już jest kwarantanna, już to doszło, się pojawiło. Poza tym z epidemią jest tak, że na początku nic. Promil tu ta szansa jak wygrać w totolotka, a wiemy, jak to się potrafi szybko rozprzestrzeniać. No, nagle się obudzimy, kurczę, w rzeczywistości, w której będzie to realny problem. Na razie to nas nie dotyka. To co mamy się przejmować dopiero, jak już będzie naprawdę źle? No nie. Ja rozumiem ludzi, że się przejmują, mają prawo się przejmować. No, to co mówimy, kurczę, niewykluczone, że banki zaczną jakieś siupy robić, bo ludzie zaczęli wypłacać masowo. Jest to oczywista oczywistość, że jak ludzie wypłacają masowo pieniądze, to bank zaczyna mieć kłopot. No, to wiadomo, nie?
1: No, ale dlaczego wypłacają? Bo to nie jest tak, że ludzie wpadli w panikę z powodu... Po prostu ludzie nie mają pieniędzy tak na co dzień w portfelu. Zresztą ty nie masz, ja nie mam, wiesz o co chodzi, tak? Żeby kupić trochę więcej towaru, większość ludzi to sobie powiedzmy szczerze, zdecydowana większość, jakieś 80-90% ludzi w Polsce ma na koncie w banku tylko bieżącą wypłatę i sobie wypłaca. Tam czasami uda się trochę oszczędzić, a czasami trzeba to, co się oszczędziło, jeszcze dodać sobie danego miesiąca, jak przyjdzie wyższy rachunek.
0: Na bieżąco. No.
1: To jest po prostu życie z miesiąca na miesiąc. Może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc, tak? I tak naprawdę tym ludziom te pieniądze w banku, te konto bankowe nie jest do niczego potrzebne. Ale gdyby wszyscy polikwidowali te konta, stąd też jest ten przymus płacenia na konto, to nie można byłoby zrobić systemu rezerwy cząstkowej i generować kredytów na 3% zastawu, który ma bank pieniądza, żywego pieniądza, tego wydrukowanego, tak? Dlatego to jest groźne dla nich, bo w tym momencie po prostu załamie się aktualny system. Ale to nie jest wina ludzi, tylko to jest wina po prostu a systemu, b bardzo niskich płac jeszcze w przypadku Polski. Bo w Polsce rzeczywiście jest, bo Niemiec tam czy Anglik tam całych pieniędzy nie wyda, tak? Jemu starczy, on może sobie nie myśleć, wkładać do koszyka, jeszcze mu zostanie. A Polak ma płacone tak, żeby nie umarł, ale żeby pracował jeszcze, nie? Żeby tak, wiesz, był z niego dobry niewolnik, nie?
0: Dobry goj.
1: No, także my tutaj mamy tą szczególną specyfikę tego naszego baraku i rzeczywiście, jeśli ludzie ruszyli do sklepów, a jutro ruszą jeszcze w sposób jakiś skrajny, ja już po prostu nawet nie mam po co ruszać, bo już mam tak napchane, że dzisiaj mi tutaj kobieta zaczęła wyrzucać niektóre rzeczy z lodówki, żeby swoją jakieś tam rzeczy powkładać. Co mnie zresztą rozcierdziło, co się rzadko mi zdarza. Znalazłem miejsce w lodówce, upchałem jeszcze to wszystko, no ale kurczę, taka prawda jest, że ja tego przez miesiąc nie przejem, gdybym tak miał normalnie jeść. Nie? No, dzisiaj mi zasmakowała ta puszka z konserwą wyjątkowo i po prostu ją zażarłem całą, tak, ale już jutro tego nie powtórzę. Już jutro ją zjem jedną trzecią, tak, bo już się tego najadłem i już ten smak mi, że tak powiem, został. Bo paprykarz mam, szczeciński oczywiście, tak, tak. No. Trochę o słodyczach zapomniałem.
0: Banki, przelewy, komputery, gołe dupy, a potrzebny nam jest prawy, zwyczajny bohater z rodziną, z psem i z oddartym rękawem od kurtki i ze strzelbą, którą karze łotrów, zdemoralizowanych bandziorów, barbarzyńców. Barbarzyński świat może nastąpi, a może już nastąpił, tylko tak tego nie czujemy. A może to jest właśnie barbarzyństwo, to jak teraz żyjemy. Jak traktujemy siebie nawzajem, jak traktujemy zwierzęta, jakie mamy podejście do życia przede wszystkim. I Mad Max się tutaj jawi jako taki właśnie... jako taka miła odmiana i taki wzór jakiś, wzór może no, dla niektórych. Taki człowiek prawy, nie lewy, tylko prawy.
1: Zalisz, powiem ci, kiedy końca świata dni ostatnie przyjdą, domostwa takie na świecie nastaną, że sąsiad sąsiada znał nie będzie, nie? No. I tak trochę jest. Tak ze swojego piętra to jeszcze tam dzień dobry ten. Znaczy no ja akurat bardzo dużo sąsiadów znam, ale to dlatego, że ja po prostu jestem, mam nerwicę po prostu słowotokową. Ja po prostu z wszystkimi rozmawiam, nie? Totalnie. Po prostu tak, że mnie wszyscy znają, a dostałem jej, kiedy z psem chodziłem przez te parę lat, nie? No 8,5 roku. No także wszystkich znam, nie? Siłą rzeczy. Kasjerką to dzisiaj w ogóle ja je troszkę podburzałem, te kasjerki. Akurat w Carrefourze dzisiaj byłem. I podburzałem je trochę, bo mówię, wiecie, panie, tutaj tak się narażacie, bo tutaj one w tych rękawiczkach tam się tam, każdy klient twarzą w twarz do nich, nie? Ja mówię, bo powinni wam płacić szkodliwe, no bo jest coś takiego w prawie pracy jak szkodliwe, nie? No i w tej sytuacji uważam, że powinni mieć podwójną stawkę za to, za tą bohaterską postawę, bo one w tym momencie spełniają pewną misję wydawania tego towaru, nie? Kasowania tego towaru. Słyszałem taką opinię też dzisiaj, że lepiej byłoby w tym momencie te kasy automatyczne. Tylko ja się dzisiaj przyjrzałem, bo akurat miałem te kasy automatyczne i część takich ludzi, którzy nie chcieli stać w tym ogonku zawijanym kolejce, bo spora była dosyć ta kolejka, to stanęli do kas automatycznych, bo one są mniej popularne, po prostu, bo ludzie jednak te automaty omijają. Mimo wszystko jednak wolą człowiek-człowiek kontakt. Ale powiem ci szczerze, że dla tych kilku czy kilkunastu klientów, którzy stali przy dwóch kasach automatycznych, jakie tam są, ilość obsługi pilnującej żeby ktoś czegoś nie wyniósł bez skasowania, jest większa niż kasjerów. Zwyczajnie, nie? No bo wiesz, no u nas Polak, no weźmie sobie ssać do kieszeni, wyjdzie, nie? I tyle, nie? Po prostu, nie? To jest oczywiste, no.
0: Ja akurat nie.
1: Mnie się czasami...
0: Dzisiaj mi chciała jedna babcia zwinąć ten resztę, ale ekspedientka była... To była zabawna sytuacja, bo ja nawet tego nie zauważyłem. Ekspedientka tak mówi, tu puszka 4 złote, dziękuję, proszę, tak, dzień dobry, proszę zostawić te pieniądze, to nie pani, puszka, tutaj papier, proszę, dziękuję, tak, jak robot, tak, tam, ten, no, to ciekawe. Co chciałem powiedzieć, w środowisku spiskowym różne jest nastawienie do tej epidemii. Niektórzy są bardzo tutaj... są przeświadczeni, że to jest fake, że to nie ma się co martwić, że to fałszywa epidemia, że to nic z tego nie ma się czym przejmować, żadne niebezpieczeństwo, a niektórzy wręcz przeciwnie, że to jakiś wstęp do w ogóle depopulacji, że to wstęp jakiś do resetu, że to już są właśnie te czasy ostateczne i że to jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, tak więc no tutaj nie ma jednogłośności.
1: Znaczy ja ci powiem, no wiesz, niezależnie od tego, czy to jest przypadek, ja raczej myślę, że przypadek to nie jest, że to zostało jakoś tam wprowadzone lub przez zaniedbanie wprowadzone, ale skoro już zaistniało, to jest to na pewno socjotechniczne jakieś ćwiczenie. Na pewno są grupy specjalistów, którzy teraz na tej całej sytuacji ćwiczą. Ale co ciekawe, to ja tutaj będę teraz prorokiem. Załóżmy, że za 3 miesiące to się uspokoi. Zobaczysz, że za 3 miesiące rząd pana Morawieckiego, ile jeszcze będzie premierem, ogłosi niesamowity sukces z poboru podatku VAT. Bo przecież ile ludzie kupują 10 razy więcej niż normalnie. To jest oczywiste, że będzie nadwyżka budżetowa. Przecież ile podatków w tym wszystkim jest. Przecież ludzie kupują nawet wódkę, ci co nie piją, po to, żeby sobie ręce dezynfekować. Córa moja kupiła nawet piersiówkę do dezynfekcji rąk.
0: No, tutaj no też słuchacze też są tutaj poróżnieni. Niektórzy uważają, że w ogóle jest bezsensowne robienie zapasów, inni z kolei są zmartwieni, że ich bliscy takich zapasów nie robią, na przykład Agnesa. Zamojskie drogi jest tutaj, właśnie pisze, że mądrych masz rodziców, że nie robią i tak dalej. Grzesiek się pojawił, który pisze, że 2 tygodnie temu zacząłem budować rozsądny zapas i spokojnie teraz mogę siedzieć i za tydzień planuję pójść uzupełnić lodówkę. No więc też różnie. No to ciekawe, no różnie bardzo ludzie odbierają w ogóle tą epidemię. To jest ciekawe zjawisko, bo ono też pokazuje, jak pewne środowiska reagują, jak Kościół zareaguje, jak służba zdrowia jest przygotowana, jak my po prostu wypadamy. Chodzi mi o to, że to jest świetny test i bardzo fajne lustro, w którym się możemy przeglądnąć. My wszyscy, różne środowiska, różne grupy, różne charaktery. To jest ciekawe, nie? Od tej strony dla mnie.
1: No wiesz, zawsze, znaczy, jeśli chodzi o te zapasy, no to też nie przesadzajmy, tak? Ja na przykład kupiłem takie rzeczy, które nawet jeśli nie będzie to potrzebne, a zakładam, że to tak 50-50, tak, że może będzie jakiś problem, może okartkują niektóre produkty, może będą wydzielać, jak kiedyś po 10 jajek będzie można kupić tylko. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale to są produkty, które tak bym kupił, tylko tyle, że po prostu spożyję je z czasem, bo są długoterminowe, tak. Czyli jakieś tam rybki w konserwach, jakieś tam właśnie mielonki, jakieś tam, nie wiem, coś tam jeszcze, jakieś te warzywa zawekowane, no takie rzeczy, nie? Czyli po prostu one się zużyją. No, jajka kupiłem 30 tylko, no dzisiaj i tak wyrzuciłem 8 jajek, bo z poprzedniej paczki jeszcze mi zostały, już się przeterminowały. No ale 30 jaj mam, no do końca kwietnia ważne, to z palcem w tyłku zjem je jakoś powoli, nie? Czy nawet tam do jakiegoś schabowego, jak się do panierki doda czy coś, nie? A mięsiwa mam 8 kilo z kolei zamrożonego na kość, więc też się powolutku zużyję. Ja wszystko zużywam. No, mówię poza tymi dzisiaj nieszczęsnymi jajkami, które poszły do śmieci, bo zwyczajnie się spóźniłem. Jadłem zupełnie inne rzeczy, a trzeba było je w końcu tam w tych jajecznicach wrąbać. A to przez to, że nie miałem boczku. Bo tak bym je zjadł, a nie miałem boczku. Ja nie lubię samych jajek. Takiej jajecznicy, wiesz, że jajka są tylko pociapciane, nie?
0: No, z informacji, nie wiem, czy prawdziwe to są, ale w mainstreamowych mediach przynajmniej tak przedstawiają sprawę. O, przepraszam, donajcik, co to przyszło? O, 10 zł.
2: Gdy znaleźli dzika chorego, to minister Ardanowski kazał wszystkie dziki w Polsce powystrzelać, słynna ustawa Lex Ardanowski. Co myślicie o pomyśle Ardanowskiego odnośnie walki z wirusem? W ten sposób 10 zł.
0: No, coś takiego było. W ogóle była też sytuacja, że jeden łabądź się rozchorował i zrobiono jakiś odstrzał w ogóle ptactwa. Ludziom zaczęto odstrzeliwać inwentarz cały, jakaś taka masakra, nie? Bo jeden łabądź, i to też ci, którzy w spiskach siedzą, mówią, się w głowę się stukają, mówią, że to jest... Jakby, wiesz, jakby chcieli po prostu nas na każdym kroku udupić, nie? Tak po prostu znaleźć pretekst do tego, żeby ci wszystko zniszczyć, zabrać. I przez to potem ludzie tak myślą, i chyba nie bezpodstawnie, że ktoś nam szkodzi, że ktoś po prostu nas ma za, raz, że za idiotów, dwa za... takich, wiesz, tu jakichś właśnie gojów, niewolników, którym po prostu wszystko trzeba cały czas utrudniać, niszczyć i doprowadzać nas do ubóstwa, do katastrofy pod różnymi pretekstami. I też niektórzy tak patrzą na wszystko, co się dzieje tutaj w Polsce od tej strony, że właściwie co by się nie działo, to zawsze ten maluczki dostaje po dupie, ten, który jest w układach odpowiednich, się cieszy i sobie jeszcze na tym wszystkim zarobi. To jest w ogóle obrzydliwe, jak jakiś poseł potrafi się wypowiedzieć. Kto to powiedział? Jakiś pisior.
1: 9 tysięcy.
0: Jakiś pisior powiedział coś w stylu, że no to się nam trochę, jak on powiedział, odmłodzi społeczeństwo i się tak uśmiechnął głupkowato. Który to? Który to?
1: Wiesz co, chuj, ja nie pamiętam ich. Bury. Wiesz co, ja szczerze mówiąc, mnie się ich wredne mordy nie podobają. Ja po prostu, jak to mówił Szyszkownik Kilku Jadek w Kingsize, mi się nie podoba jego wredna gęba. Po prostu ja ich nie już przestałem rozpoznawać. Oni się przewijają cały czas na tej, jak na taśmie takiej zapętlonej.
0: Zdzisław Krasnodębski, spis, że społeczeństwo się nam odmłodzi i się uśmiechnął głupio. Wiesz co, napluć takiemu w ryja to szkoda śliny w sumie, nie? I nie wiem, to wszyscy się jakoś przyzwyczaili, że Korwin, jak mówi takie rzeczy, okej, okay, Korwin to Korwin, tak? Już nas to nie rusza. Ale tak, jak ktoś inny to powie, to mnie wtedy tak nie powiem, co strzela, mimo że jest po 20.
1: No, w Japonii w 2011 też powiedzieli, że trzęsienie ziemi wpłynęło korzystnie na gospodarkę, bo trzeba było wszystko odbudować, już prace społeczne, nie? Też coś takiego było. Także to nie jest tylko specyfika Polski, nie? My żyjemy w świecie, którym po prostu nie szanuje się człowieka jako takiego. No, jak wszystko komuś zabierzesz, to go zmusisz do pracy. Jak zmusisz go do pracy, zmusisz go do oddawania 3/4 dochodów. No i to o tylko chodzi, tak? U nas panuje coś takiego jak monarchia demokratyczna. To znaczy jest teatr demokratyczny, a są monarchowie, którzy się tylko inaczej nazywają. Tak faktycznie jest, nie? Rządzą tym wszystkim pewne jednostki lub grupy jednostek. Jak to mówiłby Brown, mafię, loże i coś tam jeszcze. No, w każdym razie...
0: No. I służby. Myślę, że służby to u nas bardzo dużo znaczą i mają dużo do powiedzenia i jakoś tak dziwnie te służby sterują wieloma rzeczami. Kościół, okazuje się, że hierarchowie też się zachowali jak zwykłe świnie. Zupełnie nie zdali egzaminu. Tu i ówdzie, wiesz, na świecie się odwołuje msze, coś u nas oczywiście nie, bo Kościół na tym by stracił, wiesz, pieniędzory. No i sami hierarchowie całkiem nieźle się zabezpieczyli i wszystko tak poustawiali, żeby im nic nie groziło, a wy owieczki, idźcie i tam jak chcecie i, do, i ewentualnie jak ktoś jest bardzo stary i się źle czuje i czuje, że nie może, to łaskawie dali dyspensę, że nie musisz, nie masz obowiązku, że ci odpuszczą tym razem, że możesz sobie w domu mszę pooglądać, ale tak, to chodźcie, nawet więcej, chodźcie i się módlcie. I się módlcie, bo to jest, znaczy, leczymy duszę, jakieś, jest też Likowski, projekt. Po prostu też mnie wkurwia swoimi tekstami jakimiś, te katole takie, po prostu ja naprawdę, ja nic nie mam do chrześcijan normalnych, którzy mają zdrowy rozsądek, którzy są, potrafią myśleć o innych, nie są za kasą, za władzą. Kościół jest obrzydliwy. Po raz kolejny się okazało, że zależy po prostu na kasie. Nie wiem, jak ludzie zaczną masowo umierać, to klechy będą się cieszyć i zacierać ręce, bo na pogrzebach, wiesz, majątek zrobią.
1: Nie, to jest bo masakra. Są zabronione. Będą zabronione. Tutaj niestety tak samo jak wesela. Teraz będzie problem, bo na przykład jak ktoś sobie wykupił wesele za 10-15 tysięcy za miesiąc, jeśli teraz wyszło dzisiaj te antyepidemiologiczne, tego nawet nie umiem wymówić, jak to się nazywa, te ograniczenia, to będzie trzeba odwołać, bo maksimum 50 osób zgromadzenia. Jak na 150 osób zapłacił już 20 tysięcy złotych za wesele? No kto mu to zwróci? A są takie przypadki, że się wesela jednak organizuje dwa miesiące wcześniej, a nie nazajutrz, nie?
0: Zamojskie drogi pisze, że Kościół wydał komunikat, aby nie przychodzić do Kościoła. No właśnie nie. Nie. Kościół na razie kluczy, zachęca do tego, do jakichś takich dziwnych ruchów, żeby było więcej mszy, ale bardziej rozproszone.
1: Tak.
0: Czemu piszesz nieprawdy? No. Teraz tu czytam wiadomości najnowsze z dzisiaj, że Gondecki mszę do 50 osób, tak po prostu ile mogą, tyle jeszcze chcą wyciągnąć. Na ostatnią tak chwilę będą jeszcze tak wszystko to regulować, żeby tylko jak najwięcej tych ofiar było, bo po prostu im się pod dupą pali, bo dla nich jest kasa i władza ważna. Taka jest prawda. Nikt mi nie mówi, że jest inaczej.
1: Uwaga. Teraz news, za to podobno TVN i Polsat zaczną nadawać msze święte w niedzielę. Mają być na żywo jakieś tam celebrowane w kościołach. Ja nawet też sam dzisiaj myślałem, tak się zastanawiałem, czy by do tego swojego poczciwiny proboszcza nie zadzwonić i nie zorganizować mu tutaj z kamerką wieczornej mszy świętej dla tych, którzy nie chcą przyjść, takiej osiedlowej. Nie? Taka obywatelska inicjatywa, taki wkład we wspólnotę, bo ja tak się mało wkładam w tą wspólnotę, tylko jak jest ten, jak jest kolęda, co najwyżej. No.
0: Tak, no, ja tak.
1: Typowym katolikiem, nie?
0: Tak. Tak, zamojskie drogi, poproszę o konkretny cytat, gdzie się wypowiedzieli hierarchowie, aby nie przychodzić na mszę.
1: Znaczy, wiesz co, te informacje ja oglądałem wywiad z księdzem, tutaj tym, jak on się nazywa, Zalewski chyba, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, w Realu był dzisiaj obecny jako gość i coś tam na ten temat właśnie wspominał, ale już teraz nie chcę was wprowadzać w błąd, bo tam on troszkę kluczył, bo te informacje są dosyć mętne, jeśli chodzi o jakieś takie oficjalne stanowisko. Zdaje się, że nie mogą ustalić nic konkretnego, tak, pod tym względem. No, także Myślę, że po prostu najprościej to, kto chce, to pójdzie, kto nie chce, to nie pójdzie i tyle. No. Jak to mówi Korwin, chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
0: Tak, w mętnej wodzie dobrze rybki biorą, nie?
1: No. A na bezrybiu i krewetka ryba, nie? No. Czekaj, jeszcze jakieś przysłowie. Zrobimy kiedyś audycję pełną przysłów, mądrych myśli. Próbuję czytać, co napisali.
0: Jest komentarz, że bardziej mi wyszedł Food Emperor niż Makłowicz. No chyba tak. Tylko za mało bluzgałem jeszcze na Food Emperora.
1: Przed nami nie tylko niedziela, jako niedziela, koniec tygodnia, dzień święty, ale przed nami też Wielkanoc już całkiem niedługo, chociaż nie, no w sumie prawie miesiąc jeszcze. Ale 4 tygodnie około do Wielkanocy nam zajmie to troszeczkę czasu, pewnie się jeszcze się ten, no, ten patogen troszkę w Polsce rozprzestrzeni, no bo jest widać taki wzrost raczej dosyć solidny tych osób zarażonych, a i są, jest bardzo dużo, widziałem taką tabelkę z tymi, które są jakoś tam odizolowane. Nie? Ja w ogóle dzisiaj myślałem, czy czasami ten człowiek, który szedł z tą maską, to nie był jakiś taki, który miał znajomości i go wypuścili z izolacji pod warunkiem, że będzie tą maskę nosił, nie? Także to jest całkiem możliwe, kurczę, bo tych kwarantann, słyszałem, że teraz ma być tak, że ci Polacy, którzy wracają, ciągle, kurde, tutaj u mnie słychać te syreny, jeżdżą w tej nazad. Nie wiem, może wojska amerykańskie, niedaleko granica, może robią im drogę. No, w każdym razie ten, może się okazać, że w końcu się ustalą jakieś stanowisko i właśnie zrobią jakąś taką mszę interaktywną na przykład. W ogóle ja uważam, że dużo rzeczy mogą być interaktywne.
0: Może kiedyś, może jak już będzie trzeba, jak już rząd nakaże i będzie groziły kary i się ludzie wkurwią, to może, no, jak już ludzie z pochodniami przyjdą i będą chcieli ich spalić, to może.
1: Wewnątrz kościoła rząd nie może nic nakazać. Jest w tej chwili zakaz zgromadzeń spontanicznych, zdaje się, do 50 osób, ale nie wewnątrz kościoła, bo kościół jest eksterytorialny, pamiętaj o tym. To gwarantuje konkordat. Tutaj jest azyl. Tutaj nie mogą nakazać, żeby wierni nie przyszli do kościoła. Poza tym jest to pogwałcenie artykułu Karty Praw Człowieka. I nie można. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i rząd naraziłby się na procesy i te procesy by przegrywał. Nawet w przypadku pandemii, tak? Sprawdźcie to.
0: Agnesa pisze, że wiara powoduje schizofrenię i jakoś tam chyba jej trochę też dotknęły te jazdy, że jej się, bo pisze, że, jej się, że pogorszył jej się stan zdrowia. Tak, ja kiedyś mówiłem, że moim, jak dla mnie to opętania są chorobą po prostu na tle religijnym, przypominającą właśnie trochę schizofrenię. Rozdwojenie jaźni i tworzenie w sobie bytu takiego alternatywnego, w który wkładamy różne rzeczy, które tłamsiliśmy w sobie przez całe lata. Często właśnie opętania dotykają ludzi takich, którzy byli bardzo wychowywani, tak wiesz, w takim duchu religijnym, musztra, terror taki, wiesz, religijny w domu jakiś. To taki człowiek... Często jego to dotyka, bo on jest zmuszony, szczególnie kobiety, które są właśnie wrażliwe, one tłamszą w sobie jakieś potrzeby seksualne, potrzeby tego, żeby se zaszaleć, zabawić się. Dziewczyny też się lubią, wiesz, zabawić, bawić się, wyszaleć trochę, coś sobie napsocić, porozrabiać. I jak cię tak przez całe życie ktoś w to tobie tłamsi, to w końcu może to w tobie wybuchnąć właśnie jako... jakiś dziwny byt, na którego przekładasz może te rzeczy. Całe życie nie wolno ci było powiedzieć dupa i wiesz, i wyładować się i zakląć i w końcu bach i zaczynasz, wiesz, kurwa, nienawidzę Pana Boga.
1: No cóż, więc jeśli chodzi generalnie o Kościół, to oczywiście zdania będą zawsze podzielone. Wiara to jest taka rzecz, która moim zdaniem buduje cywilizację, ale pytanie jest takie, czy niewiara nie jest formą wiary, nie? To jest takie pytanie. Bo jeżeli się w coś nie wierzy, nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość z punktu widzenia filozofii, żeby teraz tutaj w Tomka zabawię filozofa, żeby w nic nie wierzyć. Czy jest to w ogóle możliwe? To jest takie coś chyba jakby, nie wiem, na przykład jesteś w stanie nie myśleć o niczym?
0: Nie porównywałbym tego. To nie jest tożsame za bardzo. Można, jeśli wiarę rozumiemy jako coś bardziej konkretnego, wiesz, uznawanie, że istnieją świadome gdzieś byty w postaci aniołów, jakiś wszechmocny byt, Bóg, który stworzył, identyfikujemy się i uznajemy za prawdziwą jakąś mitologię, powiedzmy tą chrześcijańską opisaną w Biblii. Tak, to można tak po prostu nie wierzyć. Tak, można po prostu powiedzieć, że ja w to zupełnie nie wierzę, jest to dla mnie totalna bajka, wydaje mi się to niewiarygodne, nieprawdziwe, nie uznaję tego i nie wierzę. Po prostu. I nawet jeszcze nie uznaję tego za jakoś specjalnie dobre i wartościowe i w tym sensie jeszcze nie wierzę, bo wierzyć można też w takim sensie, wiesz, wierzysz we mnie, czyli w to, co robię, to, co sobą reprezentuję, czy coś w tym stylu, też można powiedzieć, że na przykład nie, wiesz, wierzę w Jezusa w tym sensie, że uznaję, że część z tego, co mówił, to są rzeczy jakieś tam fajne, dobre, na tamte czasy szczególnie, ale nie wierzę, że jest postacią prawdziwą, historyczną na przykład. A na różne sposoby, no to ciężko jest, wiesz, zadać bardzo ogólne pytanie w dużym, na dużym poziomie ogólności, jeszcze abstrakcji i oczekiwać, że to wszystko nam opisze tutaj, nie? Rzeczywistość.
1: Znaczy ja bym bardziej wierzył, że jest postacią historyczną, która istniała, tylko zadałbym sobie pytanie, bo w tamtych czasach takich różnych proroków było bardzo wielu, nie? To nie tylko Jezus, ale akurat tutaj akurat się po prostu może udało w jakiś sposób wypromować. No, tak, nie było internetu, nie było, inaczej to się odbywało oczywiście, nie? Poprzez, nie wiem, jakiś tam pieśniarzy, którzy chodzili, głosili to, filozofów i tak dalej, nie? Przekaz ustny taki typowy, nie? Czy tam na jakichś tabliczkach, no. Zawsze mi się jaskiniowcy w tym momencie przypominają, jak tam gazety robili, tak wystukiwali. Nie wiem, czy pamiętasz tą bajkę Hanna-Barbery o jaskiniowcach, jakie mieli gazetki fajne z kamienia.
0: To nie zupełnie tak. Jakoś dziwnie się o wielu wydarzeniach zachowały bardzo konkretne informacje, wiesz, na papierze, na papirusie. A ty coś tutaj, wiesz, jakieś kamienne tabliczki, no. Nie wiem, nie ma kronikarzy za bardzo, którzy by opisywali tą niesamowitą postać, która wskrzeszała. Nie ma kronikarzy, którzy by opisywali miasta, gdzie nagle zmarli, powstają, tak były, są takie sceny w Biblii. Nie ma kronikarzy, którzy by pisali o olbrzymach i różnych i 100 000 innych rzeczy w Biblii. Słuchaj, dawniej ludzie nie mieli problemów z tym. Żydzi wierzyli, że Biblia to są pewne przypowieści w dużej części, które mają nas czegoś nauczyć. Biblia to jest taki miszmasz. Tam są listy apostolskie, jakieś przypowieści, bajki, to jest wszystko pomieszane, wiesz, midrasze, to jest wszystko pomieszane grog z kapustą. Nie można tego powiedzieć, że to jest jedno, że to jest jedno samo. Żydzi część z tych opowieści brali jako takie przypowieści, wiesz, o mądrym Jasiu, który coś tam zrobił i to ma nas czegoś nauczyć. I wcale się nie upierali, że to wszystko było prawdziwe. My dzisiaj się nauczyliśmy inaczej wierzyć zupełnie, że jak w Biblii jest, to wszystko jest prawdziwe. No nie może być wszystko. Tak samo jakbyś zmieszał ze sobą, nie wiem, Sienkiewicza, jakieś prawdziwe historie zapisane przez kronikarzy, bajkę o sierotce Maryi, i 7 krasnoludkach, wszystko to w jedną księgę i się zastanawiasz, czy to prawdziwe, czy nie. No bez sensu, prawda?
1: Wiesz co, nie wiem. Ja szczerze mówiąc, jak czasami na kazaniach wsłuchiwałem się, jak jeszcze chodziłem w miarę regularnie do kościoła, to wsłuchiwałem się w te opowieści i one fajne były generalnie. Bardzo dobrze się tego słuchało. No, nawet muszę powiedzieć, że z zaciekawieniem, bo sama msza, rytuał mszy świętej, to jak człowiek pochodzi ileś tam lat, to już zna na pamięć, nie? Już potrafi na pamięć. Sam by mógł właściwie poprowadzić, gdyby mógł tylko jako kapłan, nie? Ja na przykład do dziś dnia bardzo dużo fragmentów znam po prostu na pamięć.
0: Okej, Zamojskie drogi w końcu tutaj zacytował coś, o czym wcześniej sam mówiłem. No to jest właśnie to. To nie jest żaden zakaz, że odwołujemy mszę, tylko to jest delikatne zaznaczenie, że jak ktoś się nie czuje na siłach, to ewentualnie może nie przyjść, ma dyspensę. No to przepraszam, jak to jest odpowiedzialne działanie ze strony hierarchii, to nie wygłupiaj się, stary. No to jest takie załatwienie sprawy, że niczego to nie załatwia, bo te mohery, te babcie bogobojne, biedne, oni pójdą i tak. I tak właśnie się czasami teraz dzieje. Jakaś kobiecina poszła na mszę, a potem zaraziła 30 osób. No. Czy przepraszam, czy tam w ogóle wszystkich w kościele pozarażała jakoś? No po prostu nie powinni powiedzieć wprost. Odwołujemy mszę. Czemu wszyscy mogą odwołać wprost coś, czy zamknąć, a kościół, no jak ktoś się nie czuje na siłach, i coś, i na przykład się boi, To jeszcze takie nadepnięcie na ten, na ambicje, czy coś. Takie, wiesz, jak się boisz, to tego. No ja się boję? No gdzie? Ja się nie boję, no, ja pójdę, Bóg ze mną. To jest... Słuchaj, jakiś inny ksiądz pisze do dzieci, że zapraszam na rekolekcję i nie dajmy się tam tego, temu świrusowi. Tam, wiesz, dorobił si, że si wirus. Czyli tak dał do zrozumienia, że to taki wirus, świrus, tak? Przychodźcie, przychodźcie. Nie, nie wygłupiajcie się, ludzie, naprawdę. Bronicie tego kościoła zawsze przy każdej okazji, a nie ma czego bronić. Myślę, że jeśli katolicy w końcu się nie zdobędą na jakąś normalną ocenę sytuacji, krytykę, a nie będą tak zawsze w zaparte szli i udowadniali, że to, co on tak naprawdę dobrze zrobił, a to wam się wydaje, że źle, dajcie spokój. To tylko będzie coraz gorzej i w końcu Kościół zmarnieje i nikt się nie będzie chciał do niego przyznawać. Tylko odpowiedzialna postawa katolików może sprawić, że ten Kościół zacznie się naprawiać, ale ja nie widzę szansy na szczęście i dobrze, bardzo dobrze. No, Zamojskie drogi bronisz, no, chcąc, nie chcąc, bronisz, no. Jesteś adwokatem tutaj Kościoła i starasz się mnie przekonać, że nie mam racji, że tego, że jednak dobrze Kościół, no to chyba jesteś po stronie Kościoła, nie? Jednak. Ale ja ci nie mam tego za złe nawet, bo niby czemu miałbym ci tego zabraniać w sumie, nie? Tylko ja bronię swoich racji i przedstawiam swój punkt widzenia, że Kościół się po raz kolejny zachował nieodpowiedzialnie i bardziej mu zależy na kasie, a mniej na zdrowiu osób starszych, które są w podwyższonej grupie ryzyka i powinien powiedzieć wprost, starsze osoby, nie przychodźcie do kościoła, bo was nie wpuścimy, odwołujemy w ogóle mszę, nie ma przez jakiś czas, przez 2 tygodnie nie ma. To by była odpowiedzialna postawa i...
1: No cóż, nie wiem co powiedzieć, szczerze mówiąc, ponieważ no... Ja wiem chyba, o co chodzi. Nie wiem, co powiedzieć, ale wiem, o co chodzi. Fajnie to zabrzmiało. Jakby zabronili w kościołach zgromadzeń, to po pierwsze to by było nielegalne, niezgodne z konkordatem, a po drugie musieliby też zabronić w innych świątyniach. Po prostu to nie tylko, że kościół, bo jednak kościół jest oczywiście dominujący, tam 90%, ale są też synagogi, jest też tutaj jakiś meczet gdzieś koło Szczecina, słyszałem, no i sam osobiście przechodziłem obok świątyni prawosławnej, w samym centrum Szczecina jest, bardzo ładna zresztą, także to by tak, kurde, było za bardzo jednostronnie, musieliby powiedzieć, że w ogóle w świątyniach nie ma żadnych tych, no, myślę, że to chyba nie przejdzie po prostu zwyczajnie, poza tym patrzmy też realnie na politykę. Zbliżają się wybory, one pewnie będą przesunięte w czasie trochę. Dłużej będzie prezydent Duda w tej kadencji, bo pewnie będzie w następnej. A w ogóle to ja już nic nie wiem. Po prostu nie chcę już na ten temat gadać, bo się zapętlam i ze swoimi myślami. Nie mam, szczerze mówiąc, zdania na ten temat. No.
0: Bo też jesteś takim kryptokatolikiem, który też czuje w sobie cały czas potrzebę, żeby być takim adwokatem i co by się nie działo, to ty tak będziesz dumał i nawet tak czujesz gdzieś tam, że można by po prostu powiedzieć, no zachowali się nieodpowiedzialnie, ale tak się męczysz, ale z drugiej strony w sumie, wiesz, nie zrobili tak źle Krawiec, co by tu powiedzieć, bo Kościół, wiesz, on musi być Krawiec. To ja takiego fajnego księdza znam, taki poczciwy, fajny taki, to równiacha taki, no czujesz w sobie tą potrzebę, dobra, okej, no masz chorą głowę trochę, no pod tym względem, lubię cię takiego, jakim jesteś, muszę to zaakceptować, trudno, no to tak cię, ktoś cię tak nauczył być może, że masz tak się zachowywać.
1: No ale wiesz, pomysł na rozwiązanie sprawy bym miał prosty, poza taką oczywiście wersją wirtualną mszy. To mógłby na przykład ksiądz, tutaj są balkony wszędzie, to mógłby ksiądz przyjść, proboszcz, na przykład odprawić mszę przed budynkami na przykład, nie? I wierni by się na balkonach zgromadzili. To też by mogło być takie coś. I rzucaliby monety. Tak. Przecież tutaj nieraz cyganie chodzą, to się rzuca monety, nie? Jak grają na tych harmonikach, nie? I tak fajnie. Tam ministrant by zbierał to.
0: Można zawsze bronić kościoła obracając coś w żart, tak jak ty to robisz, nie? Że,
1: no, fajnie, nie, ale to wszyscy, ja mówię, to
0: rzucali pieniążkami z góry, tam, na gumce, pyk, to było fajnie, wesoło, ksiądz by się śmiał. No dobra, no, etam, super, dobra, wiesz, no, ja ciebie nie zmienię, nikogo nie zmienię. Cieszę się, że są chociaż takie osoby jak Agnesa, które się po latach jakoś tam zreflektowały i myślą samodzielnie wiesz, i nie patrzą już tak jak kiedyś na te sprawy, nie? Są takie
1: osoby.
0: A ja
1: myślę samo, ale niedzielnie. Po prostu. Zobaczymy, jak będą procesje, bo procesje to są masowe, takie osiedlowe, tutaj takie zgromadzenia. I przystanki są porobione, tutaj ludzie prywatnie robią pod swoimi oknami takie ładne ozdoby, obrazki. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No, nie wiem, no kurczę, trzeba być po prostu... My na to mamy taki wpływ, no możemy sobie w radiu pogadać, możemy ewentualnie zrobić taki no, ruch obywatelski, że będziemy dzwonić po parafiach i namawiać księży, żeby wywiesili kartki, że nieczynne w tym tygodniu, nie? Czy tam przez najbliższy miesiąc. Tylko czy to coś da? Wiesz, najgorsze jest to, że te środowiska takie antykościelne, to znaczy takie mocno antykościelne z zasady i bez tego, one to wykorzystują bardzo mocno, nie?
0: Słuchaj, mają swoje zasady i swoje myślenie, swoją ideologię. To nie można tak stawiać sprawy, że każdy, kto jakoś mocniej atakuje Kościół, to jest wściekle atakujący dla zasady. I to jest taki, wiesz, bezmózg, taki zombie, on atakuje, on nie wie, czemu on atakuje. On jest taki głupi, on wiesz, nie wie, co robi w ogóle, on atakuje, żeby atakować. Nie, są osoby, które po prostu konkretnie wiedzą, dlaczego atakują. Na przykład ja, a atakuję mocno i ludzi tym wkurzam i wielu tutaj słuchaczy, ja już was znam jak zły szeląg, wiem już, że zawsze będzie taki sam schemat trochę u niektórych, że jak za mocno tutaj atakuje, to nie, już aż widzę, jak się niektórzy tutaj od razu denerwują i coś zarzucają,
1: ja nie,
0: że
1: a ja nie,
0: do dupy radio, że szulskie radio, same teorie spiskowe, zero, tu z kapslokiem, zero prawdy. No i ty, Zamojskie drogi, po tobie widać, że ty czujesz dużą sympatię do tego kościoła, to co wcześniej napisałeś, a co, w ogóle ma nie być? No to jest taka cały czas próba, wiesz, bronienia tego kościoła, no. Ale jak mówię, ja w przeciwieństwie do ciebie nie będę cię teraz obrażał, nie będę mówił, że jesteś jakiś popierdolony, głupi moher, nic takiego, nie, ja cię cały czas staram się szanować, to ty tutaj od razu, wiesz, o, sianie paniki, zero prawdy, szulskie radio, to wiesz, to widać, kto szanuje drugiego człowieka bardziej, nie? A to, że ja Kościół atakuję, to mam prawo do tego jak najbardziej, bo nie żyjemy już w czasach, kiedy była chłosta za niechodzenie do kościółka i mogę sobie mówić, co mi się podoba.
1: Nie, chłosta nie była za niechodzenie do kościoła? Nie, to by się pomyliło z tymi, co się chłostowali. Takie procesje były, coś sami się bili. Nie było czegoś takiego jak chłosta za niechodzenie do kościoła.
0: Była. No to poczytaj. Tam, ty się tymi rzeczami nie interesujesz, a tu, wiesz, tu udajesz, że coś wiesz. No, to ja trochę czytam, trochę się interesuję. Była. No.
1: No ja lubię kościoły, no. Lubię muzułmanów, fajni są, mają zasady. Lubię katolików, lubię prawosławnych. No, eskimosów tak trochę mniej. Bo zacząłem czytać właśnie na ich temat trochę i tak mi się to nie za bardzo podoba. Są tacy strasznie egoistyczni w stosunku do pozostałych gojów, ale co zrobić? Mają do tego prawo i powinniśmy czerpać przykład w takim razie, jeśli nie mówić, czego nie chcemy, tylko co chcemy. No chcemy być tacy jak oni, będziemy też tak, tacy po prostu, wiesz, pomagać sobie nawzajem swoim właśnie i tak dalej, i tak dalej. No, znaczy ja już się pogodziłem z tym, że ty jesteś taka osoba, która atakuje, no trochę to przypomina jak kopanie słonia przez mrówkę, ale
0: no,
1: co zrobić?
0: Słonia przez mrówkę. No, ta mała, głupia mrówka, tak głupia, że słonia atakuje krawiec, a ten słoń, dumny zwierz, wspaniały, szlachetny, stoi i tak się patrzy na tego krawca i go tak się zastanawia, czy go rozdeptać. Nie, niech sobie
1: na słoniu w lektyce proboszcz albo i biskup, a tam taka mrówka krawcowa i tam krzyczy, zniszczyć go.
0: Tak, no tak, a ten wspaniały słoń mi łaskawie mnie nie rozdeptuje. No. I on jest, on potrzebny jest, ten słoń. Nie, no, tak patrzę na księży, to wyglądają jak słonie, faktycznie. No. Takie brzuchy. Nohale, takie trąby.
1: Hierarchia fajna. Nie no, ja ci powiem, że ostatnie pokolenie tych księża, którzy chodzi, tak skromnie byli ubrani. Fajnie nawet rozmawiali, bardzo fajnie, bardzo ciekawa taka rozmowa. Znaczy ja się nie ośmieliłem nagrywać jej, bo to trochę byłoby mi głupio, ale taka bardzo fajna rozmowa. Ciekawa, bardzo mądrze się wypowiedział ksiądz.
0: A co powiedział? A co powiedział mądrego?
1: Żeby tak w swoich codziennych, znaczy ja tego dokładnie powtórzę słowo, w takich codziennych swoich, jak gdyby tych obrachunkach, tych rzeczach, które robimy, tak popatrzeć na drugiego człowieka też. I tak nie tylko do siebie, ale też tak trochę na zewnątrz, nie? Rozumiesz, że po prostu szanować innych też.
0: I kto to mówi? Kościół będzie mówił, żeby popatrzeć na drugiego człowieka, tak. No właśnie to pokazał, jak patrzy na drugiego człowieka, że nie odwołał mszy, bo pieniążki muszą być. No. I niech te dziadki sobie umierają, ale pieniążki będą się zgadzały. Cześć, Grzesiek.
3: Siema, jak ta hierarchia kościelna podupadła, tak szybciutko o kościele, w ogóle tak na sekundę dzwonię, nie chcę ciągnąć tego wątku kościelnego, ale jakby mają szansę od Boga, czy nie od Boga, od wielkiego wybuchu, żeby się ludziom przypodobać. Mogliby tak fajnie ogłosić, drodzy parafianie, idźcie, odmówcie różaniec ze swoim sąsiadem, spotkajcie się w parę osób, albo nie, w samotności, kurwa, na świeżym powietrzu, idźcie pod kapliczkę, żeby może się nie zamykać w pomieszczeniach i podkomplentujcie, czy jak się to mówi, i jakby fajnie sobie zapunktowali na przyszłość, co nie?
0: Ale Kościół się tak nie przejmuje wizerunkiem za bardzo. No
3: właśnie,
0: się wydaje dzisiaj.
3: Dokładnie, ale te 2000 lat potrafią zaorać w jedno pokolenie, dwa pokolenia. To straszne.
0: Wyobraź sobie, że bardzo wielu ludzi dookoła krzyczy na ciebie zbok, pedofil, zakaz, no, wypierdalaj. I ty nagle masz się przejmować swoim wizerunkiem, czy sobie czapeczkę włożyć czerwoną, czy zieloną. Nie ma to sensu już, tobie już zależy na kasie wtedy, bo to jest też dla ciebie ważne, bo chcesz mieć złote butki, złotą czapeczkę, złote rękawiczki, złotą szatkę, to jest dla ciebie ważne, a to, że już i tak wszyscy cię mają w dupie, ci zdrowomyślący, a ci, którzy cię jeszcze jako tako lubią i tolerują, to są ludzie zapatrzeni ślepo w ciebie i ty możesz im nawet nasrać na łeb i ich kopnąć w dupę, a oni ci powiedzą dziękuję, dziękuję.
3: Świat się zmienia, patostreamera stać na komputer z kamerą i będzie zarabiał kasę. Niechby ksiądz z każdej parafii zrobił sobie jedna kamera, niech będzie dwie ujęcie, niech by streamował do bo wie, że młodzi na przykład nie będą chodzić, starałby się ciekawe kazanie, takie czytelne, wiedziałby, że to różne, nie tylko starsze pokolenia, tylko różni ludzie słuchają, że można odsłuchać kilka wstecz, na przykład, że ktoś się zainteresuje, w tym kościele jest fajny ksiądz, słuchałem streamu, nie wiem, z Podlaskiego gdzieś tam i ksiądz takie fajne kazania robi i nagle ma tam tysiące odwiedzin i nawet właśnie i może jaką kasę by mu przesłali, czy coś. No nie ma takiego jednego odważnego, to mnie denerwuje, że to jest tak skostniała struktura.
1: Jest.
3: I
1: przecież jest ojciec Rydzyk.
3: No to widzisz, nawet nie ksiądz, bo ale zresztą no dobra, tylko w drugą stronę znowu przesadził, tak?
1: Czy ja nawet mam.
3: Ale jakąś niszę, owszem, wypełnił właśnie. Może Kościół nie zorganizował sobie takiej instytucji przez lata i zostawił taką niszę, i Rydzyk wpadł i rękami, nogami wyciąga, i on już manipuluje, bo to są przesadza w drugą stronę. No i właśnie może dlatego się tak rozpasał, bo miał wolny, trafił w dobrą niszę niezagospodarowaną.
1: Już urosło, bo ty byś bardziej chciał, żeby na każdą parafię, co parafia, to Gospel Stream, widzisz, nawet nazwę wynalazł.
3: Nie, tylko że nawet jeden się nie znalazł, co nie?
0: Jeden to się zawsze znajdzie, czy dwóch, ale to jest bardzo dobra strategia też, wystawić zawsze takich odszczepieńców trochę, którzy powiedzą coś mądrego, coś pozytywnego, coś wartościowego, coś rozsądnego i zawsze można wtedy, jak ktoś ci zarzuci, o znowu Kościół okazał się jedną wielką kloaką, to wtedy można powiedzieć, a nie, bo mamy tutaj księdza takiego i księdza, o, tu jest ksiądz Krzysztof, bardzo mądry, i on mówił właśnie, że nie należy przychodzić, że trzeba odwołać mszę, mamy też takich. No,
3: zawsze wiem, że nie lubisz tego określenia fani księża, ale są księża, którzy zapierdalają, są historykami, siedzą w archiwach, robią jakieś tam, piszą książki, to trudne książki, której tam krytykę trudno skonstruować, nie o tym, że ile Adam miał lat, tak, jak poznał Ewę czy coś, nie takie książki, tylko książki historyczne, które wymagają setek, tysięcy godzin poświęcenia, siedzenia w archiwum i tak dalej, i wydają to w niszowych wydawnictwach, czy jakby próbują odkłamać pod różnymi pretekstami tą historię Polski, bo jest to odkłamać od 45 roku, nie mieliśmy swojej żadnej instytucji, która by dbała o nas, wręcz przeciwnie, więc jest bardzo dużo roboty i to są gdzieś tam w jakimś, czasem znajdę bardzo ciekawy wykład i historyczny, tam nie o Bogu, jest ksiądz, bo jest, tak, ma dużo czasu, bo nie chodzi do pracy, no to akurat się czymś zajął pożytecznym i ma 800 obejrzeń, gdzieś tam w jakiejś małej niszowej telewizji jest, czy tam 700, czy 2000, to o Jezu. A ci, co właśnie wyjdzie i gender, nie gender, będzie w kurwa, jakiś debil wyjdzie w koloradce, będzie się młodzi produkował, kurwa, to nagle będzie miał ten wirus, tak, ten, jak to się viral, kurwa, nagle, bo wszyscy chcą, tak polaryzują się, tak, ci, och, debil, a drudzy, a bardzo dobrze mówi. Ale dobra, zmieniając tak trochę temat, bo dowiedziałem się tylko jeszcze, to dowiedziałem się z filmiku, że dokładnie brał nas z panem Grykuciem, z tak zwanym panem Nikt, wydanym za 2 dni temu. Ten pan Nikt mówił o filmie, który był poruszany tutaj przez ciebie, World War Z, o zombiakach. Mhm. I tam pamiętam, że ktoś, już nie pamiętam, kto się z kim kłócił, że lubimy zombiaków tych wolnych, a tych szybkich nie, bo tu są chyba jeden z tych filmów, gdzie zombiaki zapierają szybko, no i ten.
0: Tak, tam,
3: w każdym razie...
0: Tam były takie wariackie zombiaki, takie właśnie biegające, nie?
3: Tam już były takie sprinterzy zombiaki.
0: No. I to fajne, no zombie też ewoluowało.
1: Horda
0: i...
1: to była tak zwana. Tak.
3: Lekkoatletyci, tak. Do czego zmierzam? I podobno w scenariuszu oryginalnie było tak, że wirus wychodzi z Chin. I już tam było to gdzieś w fazie produkcji, jak się te chińskie... W Hollywoodzie, właśnie tych nazw nie powiem, a to chciałem znaleźć, nie znalazłem, bo dzisiaj to dopiero słuchałem. Nie miałem czasu, bo z pracy też wróciłem, ale bardzo mnie to zaciekawiło, będę szperał. Chińskie korporacje, które miały udziały tam w tej produkcji Hollywood, po prostu jakoś to doszło, bo Chiny muszą mieć bardzo dobry wywiad. I oni powiedzieli, że nie. Że oni wycofają wszystkie, będą na tym stratni, wycofają wszystko kasę, wszystkie akcje jakieś, nie wiem w jaki sposób te naciski tam zrobili, ale przepisali scenariusz tak, że z Indii wychodzi, nie z Chin ten wirus. Tak, także może mieli długoterminowo coś w planach i tak.
1: A w Indiach z kolei jest taka ciekawostka, tak, że tam tych za dużo, tych zawirusowanych nie ma, to już jest też miliard. Chyba 200 milionów to, z tego. Zaraz sobie
3: Jansen, czy jak się nazywa ta rzeka, jedna z największych świata, co jakbyś stanął na brzegu przez minutę, to byś padł do niej, kurwa. Nie musiałbyś, wiesz, nie dotknąć. To tak za najbardziej za broń biologiczna płynąca. Tam strasznie są zanieczyszczeni, ale akurat takiego czegoś...
0: No, przez koronawirusa w Chinach właśnie spadło zanieczyszczenie, bo stanęły różne fabryki i mówi się, że powietrze się sporo świeższe zrobiło, ale takie wizje, że zaczęło się w Chinach, to mnie zupełnie nie dziwią i to są naturalne jakieś wyobrażenia futurologów czy pisarzy, no bo Chiny to jest raz, że taki prężnie rozwijający się kraj, z którego bardzo dużo się rozchodzi na cały świat, kraj, który ma olbrzymią ilość populacji, to wszystko tak nasuwa takie skojarzenia, że się zaczyna od Chin, nie? A w ogóle siłą rzeczy może być tak, że Chiny sobie faktycznie dadzą radę z tym wirusem, coraz lepiej sobie tam chyba dają teraz radę. Są świetnie zorganizowani, mają środki, mają naukowców, mają wszystko, A taki kraj jak Polska nagle jest w tarapatach, nie? Bo sobie nie radzimy, bo tego nie mamy, tamtego tu brakuje, chaos troszeczkę, głupie prawo, tutaj kościół, ta, przychodzić do kościółka, przychodzić, taki chaos troszeczkę i my sobie nie poradzimy, no, a oni sobie poradzą i potem ktoś będzie mówił, o, to, że se oni, że a u nich już nic się nie dzieje, wszyscy poradzili sobie, to dowód na to, że to selektywna broń biologiczna, bo zniszczyło cały świat, a Chiny dały radę. No właśnie, a może to być czym innym spowodowane, że po prostu dają radę, bo dają radę se ogólnie ze wszystkim, bo są świetni i pracowici i mają i

0: Kazachstan, drugie państwo co do wielkości Europy, właściwie pół Europy. Trzy chyba przypadki. A ta Europa wygląda tak jak tak czerwona jak w Chinach. Trochę się Polska opiera.
1: A tu Grzesiek spadł z anteny? Czy co?
2: Halo, halo. Właśnie nie wiem. Mówię i ja tu... A tu biały Skype, że nie dzwoniłem. A, to nie, a co ostatnio mówiłem? Na czym skończyło się? Sorry.
1: No, nie wiem.
2: Nie, tak.
0: Ja też nie wiem.
1: Nie wiem.
2: O tym filmie, no, nie. Że nie wiem, przynajmniej tak ze dwa zdania temu, z tego co pamiętam, nie wiem w którym momencie mnie urwało. Chodziło mi o to, że jednak Chiny no, pretendują do bycia poważnym krajem, nie pozwolą sobie nawet na to, że w innym kraju ktoś robi film o tym, że wirus wychodzi z ich podwórka i potrafią zainwestować, żeby w to zmienić. No, no to szacun.
1: No, to jest siła.
2: Nas będą kopać w dupę. U nas nawet telewizja polska kupiła serial, gdzie te słynne nasi matki, nasi ojcowie, gdzie tam Polacy Żydów zabijają, czy tam SS-mani mówią po polsku, no sami sobie wstrzelamy w brzuch. Kurwa.
0: A to było za
2: minigana. Ale jaka to nie ma różnicy.
0: Ja wiem. Ale jeszcze była dyskusja po tym serialu, po filmie, tam w studiu był ten szef Weiss, jak on tam się nazywał. Tam była dyskusja na ten temat poważna, ludzie dzwonili do studia, mówili, że to fajny film, co o to chodzi, nie? A ja bym zrobił wasi dziadkowie, wasze babki, wasi dziadkowie, bym zrobił kontrserial i kazał CDF-owi pokazać w Niemczech. Ja już powiedziałem, jak ja będę u władzy w Polsce, żadne niemieckie dziecko nie dostanie matury, dopóki nie odpracuje 3 miesięcy w domu kombatanta dla polskich kombatantów II wojny światowej.
2: A tam jakbyś zrobił taki film, to by cię na granicy kurwa zawrócili i jeszcze za tą akcję tych służb i ty byś został obciążony.
1: No jeszcze by się, by się skończyło nie, tak, żeby taki etap zniknął nagle w tajemniczych okolicznościach. No, dzisiaj wojna wizerunkowa, to znaczy sztuczne ocieplanie swojego wizerunku, budowanie wizerunku nieprawdziwego. Wydaje mi się, że to jest część takiej cichej wojny, która od dawna się toczy. A Polacy,
2: oczywiście, myślę, że właśnie z tego wirusa, co najgorsze może zostać, no, to, że Chińczycy, Mossad, CIA, oni patrzą na każdy kraj, jak się zachowuje w czasie paniki. I śledzą sklepy, obroty, jakie gałęzie szybko, jakie są słabe w jakim kraju. Myślę, że serwery pękają w szwach, będą te informacje obrabiać i będą wiedzieli, jak precyzyjnie uderzyć w każdy kraj. I Polacy myślę, że bardzo, no zresztą cała Europa spanikowała. I oni już wiedzą następnym razem, jak precyzyjnie w co pierdolnąć, żeby jak uszkodzić bezkosztowo jakiś kraj w następnym razem. I myślę, że ci wygrali, co najmniej panikowali.
1: Takie USA, kraj, który właściwie ma strasznie dużo za uszami, właściwie to można by USA posądzić o wszystko, o co się posądza jakieś takie kraje uważane za zdemoralizowane, jakieś niedemokratyczne, barbarzyńskie, gdzie prawa człowieka są nierespektowane. No bo przecież USA ma na sumieniu wszystko i torturowanie ludzi, jak kogoś trzeba torturować, i różne akcje służb, wywoływanie konfliktów, zabijanie cywilów. Właściwie wszystko można by im przypisać, co najgorsze, jakby się chciało, ale nie, Ameryka jest piękna, super kolorowa i Iron Man, i Myszka Miki.
2: Tak, ale jak do Wietnamu jechali, to w tle rok leciał, tak, amerykański, taki żuli gumę, palili papierosy, było tak cool, tak fajnie.
1: Przecież tam i rasizm przez tyle lat, i taka i pogarda dla innych trochę kultur. Właściwie cała masa chujowych rzeczy. A kurczę nie, USA super. I dzisiaj w ogóle Polska trochę tak jeszcze, myślę, że polskie władze, polskie wojsko, wszystko to takie zapóźnione jakby troszkę jest, że dla nas wojna to taka wojna, że wiesz, się strzelamy, nie? Jeszcze trochę. A nie wdrożyliśmy się może w ten nowy tryb, że wojna gospodarcza, wojna właśnie wizerunkowa, wojna no, na różne sposoby, taka hybrydowa wojna na wielu naprawdę frontach, szkolenie jakichś hakerów, służby. My nie mamy swoich, kuźni

0: Tak,
1: wiesz,
0: też teraz nazwiska nie pomnę, ale właśnie Brown z tym Grygudziem opowiadali o kolesiach, którzy byli wywaleni tam ze Stanów Zjednoczonych, z Londynu, z Paryża, bo byli podwójnymi agentami tam chińskimi czy innymi i przyjechali do Polski i na nasz koszt sobie siedzą w ambasadzie, mi chlebem i solą, kurwa, takich ziomków, taki wywiad mamy, tak, że u nas sobie siedzieli. Panienki obracają i za naszą kasę żyją w ambasadzie. Nasi politycy się kłaniają przed takimi, kurwa, gościami, co wystarczy gazety przeczytać i co to za gościu. Ale nasz kontrwywiad pewnie nie czyta gazet nawet. Co dopiero, no, straszne rzeczy.
2: Jaki nasz wywiad, nasz kontrwywiad? No, u nas to takie jakieś, wszystko jest ciągle w takie, wiesz, jeszcze nie nasze, jeszcze albo odziedziczone, albo jakieś dziwne układy. Nie mamy swoich systemów jakichś szpiegowskich, tylko kupujemy za grube miliony od Izraela.
0: Jak z Pegasusem.
2: Tego Pegasusa, cholera wie, przez co to przechodzi, gdzie to idzie. Nie? No to jest śmiech, to jest faktycznie coś w tym jest, że państwo z dykty i kartonu, to jest złośliwe i wielu to się nie podoba, że tak się mówi, ale jak się zastanowić, trochę tak to wygląda, no, że to jest takie państwo teoretyczne faktycznie z dykty i sznurka i to nie może działać, to nie może być efektywne, no cudów nie ma, no na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje, no, jak mawiali starożytni Rosjanie.
0: Do starych bukłaków nawet Salomon nie naleje, nie było też takiego prezydenta nowożytnego, który by klaskał jak samolot przeleciał, jak Duduś w Waszyngtonie.
2: Może w tym jest coś nawet dobrego, że my tacy jesteśmy jako, nie wiem, jako naród, jako państwo, tak bardzo uogólniam, bo się nie do końca może zaangażowaliśmy w jakieś takie chujowe rzeczy, w chujowe działania. Nasze służby może nie robią jakichś podpierdolek, nie organizują zamachów, nie mamy jakichś, wiesz, tajnych jednostek, które gdzieś tam pojadą, kogoś odpalą. Nie mamy na sumieniu wielu takich jakichś brudów, nie jedziemy gdzieś, wiesz, wojnę wywołać, żeby się rzucić na zasoby. A jacyś tam Amerykanie czy inni już tu się czają, jak tu jakieś w prawo zmienić, na zasobach łapę położyć, wiesz, wycyckać. My tacy nie jesteśmy i może od tej strony taki Chrystus narodów, że taki dobry, prawy, tylko że go w dupę ruchają, nie?
0: Tak, tylko Żydzi się sami je spalili, co nie? To już jest na Polaków pomału i tak będzie coraz więcej. Już nie chcę się denerwować nawet, sorry.
1: Coś ciekawego akurat zauważyłem. Na WP jest informacja o wzroście zachorowań w Polsce na koronawirus i nawet baner zrobili. Ktoś musiał ten baner zrobić graficznie i uwaga, i na tym banerze jest ogromne 44 przypadki. 44 znowu. Przypadek?
2: Nie wiem.
1: Jak powiedział znanadający przypadek?
2: No, ciekaw jestem tego, co Tokarczuk mówiła, bo tu Nocny Dzień z Choroszczy pisze, że robiliśmy straszne rzeczy, mówiła, i że byliśmy kolonistami. No tak, można nas w jednym szeregu zestawić z Wielką Brytanią, jasne.
1: Ale ona nie miała tego na myśli. Ona miała na myśli, że za komuny najpopularniejszą formą wypoczynku młodzieży były kolonie. No. Po prostu.
0: Jak jedna lewaczka też napisała tweeta, że Polacy podły naród podczas wojny trzymali Żydów w różnych ciemnych miejscach. Ciasnych i ciemnych miejscach. Poważnie.
2: Gdzie mieli trzymać, kurwa?
1: W miejscach niemożliwych do znalezienia.
0: Trolling zrobić, że mieli tylko jedną toaletę, a powinni mieć dla trzeciej płci, że nie mieli właśnie w tych schronach.
2: Nie,
0: to był antysemityzm.
1: Ale nie. To jest w ogóle głupie, to jest w ogóle totalnie głupie, bo Polacy trzymali nie Żydów, tylko Polaków. Żyd to nie jest narodowość. Jeżeli jest tak skonstruowane zdanie, powinno ono brzmieć: katolicy trzymali Żydów w ciemnych miejscach. A ponieważ mówimy o narodowości Polacy na początku, to dalsza część zdania powinna być z tej narodowości. Polacy trzymali Polaków, innych Polaków, bo to byli Polacy. W Polsce Żydzi byli Polakami, to nie byli Izraelczycy, tak? Nie, to byli Polacy.
2: Jak wygodniej. Czasem się mówi o polskich Żydach, a czasem o Żydach. Jak wygodniej zależy od sytuacji, co chcemy osiągnąć. Ale co, ja wiem, co powinniśmy my zrobić jako Polacy. My powinniśmy sami się przenieść do piwnicy jakiejś w czasie okupacji i siedzieć tam, a tych Żydów poprzybierać za Polaków i w salonie powinni siedzieć, no, a my
1: tato,
2: powinniśmy
1: w ciemnych. Mój tato sam siedział w piwnicy jako sześciolatek, był przez 3 dni i noce kopany przez komendanta z jego miasteczka za to, że dał dziecku żydowskiemu chleb ze stołu. Jako sześciolatek, mało go nie zabił. Może kiedyś namówię go, żeby opowiedział o tym. I nie ma żadnego odznaczenia sprawiedliwy wśród narodów, ani nic takiego, absolutnie.
0: A też jest w tym, ileś tam drzewek, kilka tysięcy drzewek posadzonych, co teraz było tam, nie wiem, czy tam pamiętasz, co Duda nie pojechał do tej miejscowości.
1: A Duda to w ogóle...
0: Jak ona się nazywa? I jedni mówią, że upamiętnili Polaków, bo ileś tam tysięcy drzewek jest dla sprawiedliwych narodów świata właśnie zasadzonych. No to, a Żydzi z taką narrację zrobili, nie było polskich wysłanników, że z tylu milionów Polaków to są tylko ci sprawiedliwi. Że nie, to są tylko udokumentowane przypadki, nie wszystkie, tylko tam po prostu takie stuprocentowe, wybitne, tylko to po prostu reszta, to jest mały procent z kilku milionów.
1: Powinni dla równowagi posadzić krzewy cierni dla Francuzów, którzy pod państwem Vichy przejmowali majątki Żydów za zdradzenie ich. Bo tak tam to wyglądało w tym wspaniałym filmiku Allo, Allo właśnie. W tych czasach Francuzi za podanie Żyda do gestapo dostawali jego majątek.
0: Tak, no to właśnie o to chodzi, że my wiemy i tak dalej, ale oni skupią się na jednym, na takim przekazie, raz na rok coś rzucą, będą pompować. I to idzie w świat, kto tam jakiś kurwa Anglik czy nie, no Niemiec akurat może wiedzieć, ale młodzi zresztą nie wiedzą, czy kto tam wie takie niuanse.
1: No właśnie dlatego powinniśmy zrobić taką wielką antenę, nazwalibyśmy to tak oryginalny sposób Wolna Europa, 24 na dobę, oni by stację zagłuszania zrobili, ale my byśmy 24 na dobę na całą Europę nadawali o tym, jak Francuzi właśnie sprzedawali Żydów, jak poszedł statek do Ameryki, go odesłali, tak?
0: Jak to Tuńczycy podali. Już widzę za te miliony do radioodbiorników przyklejonych uszu. Tak, rzucą smartfony, rzucą plazmy i będą słuchać
1: o Żydach. To w telewizji byśmy nadawali. Pol Jazeera byśmy zrobili.
0: Wiesz co, to ma sens, jeśli zrobić, bo teraz seriale są popularne. Polska powinna naprawdę zainwestować, że jeden serial, drugi, nie taki skąśliwy, żeby na kogoś jechać, tylko akurat dużo zalet nie mamy, tak, może nie zalet, zalet mamy dużo, tylko dużo, mamy wąskie pole manewru, bo ani Hollywoodu nie mamy, ani tam mediów na świecie nie mamy, może moglibyśmy się skupić na serialu, nawet wziąć za granicę szpeców, scenariusz napisać, taki bardzo dobry właśnie, żeby się to broniło przed atakami i robić serial taki porządny. Niech on będzie przeinwestowany, niech normalnie Hollywood czy tam Netflix zrobi za milion odcinek, czy za 3 miliony odcinek, my byśmy robili za 30, owszem, i by to było przepłacone, ale zostałoby w głowach bardziej na świecie.
1: Taki projekt był, on się nazywał projektem Hollywood, tak, i to był za pierwszych rządów PiS-u. Miało powstać Hollywood. Nie? Poza tym trzeba zmienić retorykę. Nie Holokaust, a Holokaust. No, w końcu ci Żydzi, którzy tam byli w Oświęcimiu, to byli Polacy. No. A w ogóle na początku to byli w ogóle Polacy. Nie? Wyznania katolickiego. Po prostu, wiesz, dogadywać się, owszem, tam nie robić żadnych złości ani wredności, ale po prostu mówić prawdę, tak jak to było.
0: Tyle. Jeszcze tak na koniec powiem, bo mnie tam odruszyłeś tym, że Morawiecki będzie się z nadwyżki VAT-u tłumaczył, tak? Za 3 miesiące. Bo obroty komuś tam skoczyły. No właśnie.
1: Nie, to jest moja przepowiednia.
0: No to ja ci przepowiem w drugą stronę, że pieniądze się biorą z pracy, nie z wydawania pieniędzy na papier toaletowy czy makaron. bo prawo ekonomiczne jest takie, że jak wydasz na jedno, nie wydasz na drugie, a że jedna branża akurat to wąska ma jakiś zysk przez tam 2 tygodnie, no to z tego ładnie podskakuje, wskakuje. Teraz firmy, ludzie nie pracują w firmach transportowych, w turystyce, dużo ludzi nie ma nianiek, żeby zostawić swoje dzieci, nie chodzą więc do pracy, przynajmniej tam jedno z rodziny i tak dalej, czyli zastój jest niesamowity, będzie inflacja, będzie bezrobocie, będzie zastój gospodarczy, będą ceny rosły, będzie gorzej, jaki skąd ty ten VAT wyczesnąłeś, nie wiem. Weźmy się, szanujmy.
1: Taka, wiesz, intuicja ekonomisty dyplomowanego, że to się przeksięguje i się tak, tak się widzisz, to wszystko zależy.
0: Ale bądźmy poważni, weź, na papierze toaletowym zrobisz miliard, no weźmy, bez przesady.
1: Wszystko się przedstawi tak przez PR, dział PR, że będzie wyglądało, jakbyśmy chochoła przechodniego zdobyli. Zobaczysz.
0: Będziemy chochołami za czym po wyborach na Dudę, jak inflacja pójdzie i wszystko, ale no już nie chcę dzisiaj straszyć. Ja dobra, przełączam się na odsłuch.
1: Dzisiaj poszła przecież. Dzisiaj już widzę po tej, że jest panika, to wszystko tam, te grosze tam są już więcej. Już na przykład makaron kosztuje nie złoty 0,5, a złoty 99. No. Już poszło, bo przecież podnieśli sobie ceny w tych sklepach.
2: Może dla rozluźnienia, nie wiem, napiszemy jakąś piosenkę o koronawirusie. Słyszałem, ktoś tam jakąś przeróbkę robił Kalibra, to chyba na pycie.
0: Widziałem. Koronawirus to...
2: Koronawirus to jedyne, co widzę.
0: No to fakt, to fajnie się robi.
2: Koronawirus to jedyne, co słyszę. Jakiś tekst by się przydał. Siedzę w radyjku, na zewnątrz nie łazę. Zakupy robię.
1: Myślę, że bardziej musiałoby to
2: słuchaczom
1: być coś takiego.
2: Słuchaczom też każę.
1: Krawiec, nie, takie to takie przaśne z Disco Polo.
2: Kaliber Disco
1: Polo. 1 marca roku pamiętnego spadł na Polskę wirus z kraju sąsiedniego. Coś w tym stylu bardziej.
0: No. Jesteś wirusem, mówię ci.
2: To każdy po swojemu.
0: Zaśpiewałem, więc idę się odłączyć.
2: Tam jakoś
0: się,
2: tak no. Socrealistycznie. Dobra, Grzesiek, dzięki, trzymaj się.
0: Spoko, trzymajcie się, cześć. Na razie. Hej.
2: Jak macie jakieś propozycje na teksty jakieś, to. Tomu pisze koko wirus spoko.
1: Koko wirus spoko.
2: I przenosi się przez oko.
1: Nie, to pewnie by... Ale popatrz, jakiego mieliśmy farta, że to nie ten, bo byśmy te autostrady pobudowali, stadiony, a tu jest z powodu wirusa. Ty, w tym roku zaraz się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zaczynają. Sezon narciarski
2: przez piłkę się przenosi wirus? Przez piłkę, jak piłkarz kopnie w drugiego piłkarza piłką? To
1: ale
2: piłkę.
1: Słuchajcie, w tym roku są strasznie wyjątkowe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Odbywają się aż w 12 państwach i te reprezentacje będą jeździć po tych państwach. Teraz sobie to uświadomiłem. A? I to już za chwilę będzie. Za 2 miesiące. Czy wy to rozumiecie? W 14 czy 12 państwach Europy się te mistrzostwa odbywają. I oni będą jeździć z jednego do drugiego z kibicami razem. To kurde jest dopiero. To ja już teraz zaczynają mi się te klocuszki składać. Te alarmy, syreny, co nam zainstalowali kurczę w listopadzie z możliwością podawania komunikatów, że głosowo można też podawać przez te syreny, że nie tylko wyje, ale i mówi. Mistrzostwa kurde tego. Co tam jeszcze? Ta Anakonda, czy jak to tam ma się nazywać, te ćwiczenia 35 tysięcy żołnierzy. Wszystko się składa w kupę. Kurczę.
2: No, ja wiem, jakbym jakąś piosenkę fajną, wesołą o koronawirusie, tak ku pokrzepieniu serc, żebyśmy się tak trochę rozweselili, tak oswoić tego wirusa, sprzedawać jakieś takie wiruski pluszowe, wirusiaki, jakieś biedronce, jakieś książeczki, tutaj, kreskówki, że ten wirus taki fajny, śmieszny taki, no, tak trzeba.
1: Leci wirus, jak kiedyś te stonki, nie ma aspiryny, do zbicia gorączki. Mnie zawsze zakazane piosenki pociągały, bo to pierwszy powojenny polski film. Zresztą zajebisty film.
2: Siekiera motyka.
1: Ostatnio, słuchajcie, ostatnio słuchałem, oglądałem skoki narciarskie i po skokach narciarskich była jakaś tam prezentacja tego miasta, gdzie te zawody się odbywały. Ja tak słucham i tam leci coś tam, takie jakieś jodłujące disco polo niemieckie i normalnie, kurczę, nie mogę uwierzyć. Nie, to było w Austrii, przepraszam, to było w Austrii. A ja słyszę tam taki refren, hajli, hajlo, hajla, normalnie. W tym. I napisałem w komentarzu, czy wy też to wyłapaliście, czy ja jestem głupi. No i potwierdzili prawie wszyscy tam, co mi odpowiedzieli. Rzeczywiście, kurczę, hajli, hajlo, hajla leciało.
2: To ja kiedyś z kolegami na wycieczce jeszcze w szkole sobie idziemy, tam byliśmy, a oni tak sobie śpiewają. Auschwitz, Birkenau, shalalala. To tak nieładnie, nie?
1: No, była znana piosenka, tak. Kładzą nam garnitur w paski i drewniane adidaski, tak jest.
2: Jesteś skażona, mówię ci.
1: Będziesz w tym, jak to się kurwa nazywa, zapomniałem, patrz, spaliłem dowcip, kurde, zleciało mi słowa. Będziesz w kwarantannie. O, miłość w kwarantannie, kwitnie w kwarantannie miłość. I ten, że spotkałem swoją miłość podczas kwarantanny. Wirus nas rozłożył, lecz leżą tam panny, nie? Coś takiego. Znalazłyby się teksty, kurczę. Pytanie tylko, czy nie zostałoby to jako mowa nienawiści zaraz sklasyfikowane, czy ten. No, bo to u nas to wiadomo.
2: Siedzę w domu, oglądam telewizję i się boję, boję tak, że ktoś na mnie kichnie, ble. Koronawirus to jedyne, to widzę.
1: Ciekawe, czy u Konona na tej na szkolnej tam wzrosła oglądalność przez koronawirus. Bo jak pisujesz koronawirus, no to pewnie się Kononowicz też może wyświetlić, nie?
2: Kononowicz. Także, tak. Ale chodzą takie słuchy, że on ma taką grubą warstwę brudu na sobie, że ten wirus nie przejdzie przez to. Że albo jak nawet przejdzie, to on zginie od tego brudu, ten wirus u Konona. On się nie myje w ogóle, tak nic, wcale. On się tam myje, nie wiem, raz na pół roku.
1: Też mi
2: wyczyn.
1: No właśnie, zaraz zostanę czkawki. Jeszcze chyba nikt nie dostał czkawki na antenie takiej prawdziwej, a nie chcielibyście słyszeć moją czkawkę, bo ja czkam tak bardzo głęboko, takim tubalnym głosem. I ciężko mi jest pozbyć się czkawki. Muszę się napić odwrotnie albo po prostu wstrzymać oddech na 15 sekund. Ale tak szczerze. Konon jest jak wielka
2: sztabka srebra.
1: No cóż.
2: No niektórzy tam opisują, że widzieli, jak on się kiedyś mył, bo gdzieś tam pojechali z jakiegoś ośrodka, jakiś był wielki prysznic, co to było, że on się umył i takie jakieś, i zostało po tym takie, wiesz, błoto, syf, jakieś babrochy i ludzie to z zaciekawieniem oglądali. No jakby tak Konon poszedł na basen i tam zamoczył nogi, to taka czarna, wiesz, czarna maść by się rozeszła po tym basenie i to by była epidemia dopiero. A słuchajcie, zagłosujcie na Kononowicza, żeby został prezydentem, faktycznie ma kandydować, to on zabroni wszystkiego, nie będzie wirusostwa, nie będzie tych murzynów, co zarażają, to z murzyńskich krajów przyszło wszystko, nie będzie, ja zakażę, nie będzie, jak ktoś będzie chciał zarażać, to ja mu powiem, o, nie, ty łaps go wtedy, pan policjant. I do więzienia go zaraża. O.
1: Milicja będzie jeździła całymi wieczorami. Pamiętam jego przemówienie, jak miał zostać prezydentem poprzednim, tym takim swetrze tureckim. Zresztą, mówiąc szczerze, to w sumie Polska jest takim krajem, że gdyby on został prezydentem, to nic wielkiego by się nie stało.
2: Super by było. Było ciekawie. Wszyscy by o nas mówili na świecie. Założę się. Dużo.
1: wyobraź sobie spotkanie Trumpa z Kononowiczem po prostu.
2: Panie Trumpek, Srampek, pan się, się dupę się umyj pan, bo pana wwochałem. Pana wywochałem, pan jesteś oszust. Skurwysyn, pan jesteś, ja pana wywąchałem, pan chcesz nas tutaj wykiwać, a o, nie będzie. Ja panu mówię, wie pan co? Ha, ha, ha, panie Trumpek, Trumpek. Fajnie by tak było, taki, wiesz, a wszyscy by oglądali i tak z taką rozdziawioną gębą i by mówili, Polska to ciekawy kraj, naprawdę.
1: Jestem ciekaw, co by nasze elity zrobiły, gdyby tak nagle z głosowania wyszło po 51% w pierwszej rundzie Kononowicz. Co oni by zrobili? Oni chyba by go wsadzili w jakiś samolot do Smoleńska, bo nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Po prostu.
2: Odpaliliby go, coś by mu się tam stało. Na cukrzycę by umarł nagle.
1: Wizyta, kurde. On by rządził ze sportowa... Ja ciągle sportowałem, to ze szkolnej by tam rządził. Po co mu ten cały ten... No jak to się nazywa? Nie Manhattan, jak się nazywa ten? Belweder. Manhattan, kurde. Już późna godzina, zaczyna mi się wszyscy mylić pojęcia. Manhattan, kurde. Prezydencki. Prezydencka siedziba po polskiego prezydenta Manhattan. Bardzo fajnie brzmi. Potocznie zwany Belwederem.
2: Nocny cieć Choroszczy, zarządcą lasów państwowych byłby Jan Łoś. On przecież w lesie mieszka. A Jan Łoś też chce kandydować na prezydenta. Słuchajcie, teraz każdy zakłada partię. Ja nie wiem, gdzie nie wejdę, na jakąś telewizję internetową, na jakiś portal, to wszyscy zakładają partię, chcą kandydować. No, na szkolnej to każdy na prezydenta. No, co się będą szczypać? No, to Jan Łoś powiedział już, jak ja zostanę tu prezydentem, tu, prawda, the besta, tu tego, jak to mówią, to ja, lotnisko będzie zrobione, a Konona każe wziąć i domek jego na kółka i do Hoboka, i to, obiecuję.
1: No. Słuchaj, jakby wybory się odbyły terminowo i będzie panował koronawirus, to może zostać zupełnie przypadkowa osoba w takiej sytuacji. Bo kupa ludzi w ogóle może nie pójść. Kupa pójdzie tylko tak z poczucia, bo to jest takie poczucie obowiązku obywatelskiego i tam coś przekreśli szybko, odda ten głos i ucieknie z tego lokalu. I może zupełnie przypadkowa osoba zostać rzeczywiście. Także teza o tym, że zostaną te wybory przesunięte gdzieś pewnie na wrzesień, to jest całkiem możliwe. To jest całkiem możliwy stan nadzwyczajny.
2: Kurczę, a Polacy to tacy są jajcarze. Jeszcze może się tak zdarzyć, że zagłosują na Konona, bo Polacy to są tacy jajcarze właśnie. A tutaj była propozycja, że major premierem. Nie, major to od wojska jakimś tam, nie wiem, jak się nazywa jakiś tam główny od wojska, minister jakiejś wojny. Sił naczelnik sił zbrojnych?
1: Naczelny wódz, coś w tym stylu.
2: To major, on kiedyś się pojadał. Minister obrony narodowej, dziękuję za podpowiedź. No, on się kiedyś się wypowiadał już, co zrobi. O, kurwa, Putin, to, kurwa, rakietę, i wziąć, kurwa, go, i bum, kurwa, i nie ma, kurwa. No, to taki ma plan na
1: jeśli chodzi o siły zbrojne. Ale jestem w stanie sobie wymyśleć gorszy dramat niż Kononowicz jako prezydent. Etam jako prezydent.
2: Mogłoby być też ciężkie troszkę. Ciężki orzech do zgryzienia.
1: Przyjeżdża delegacja z prezydentem Trumpem, a ja śpię jeszcze o 15.
2: Taki zaspany wychodzisz, śpiochy takie niewyciągnięte z oka, w piżamce zapomniałeś zmienić. Kurde. Ten ptaszek wystaje z gniazdka.
1: To jest gorszy scenariusz, zdecydowanie. I rzeczywiście Polacy to byliby wtedy jajcarze. Były przydziały jajek zamiast 500+. Nakaz jedzenia jajecznicy raz dziennie ze skwarkami. O, ja bym też był ciekawym egzemplarzem. Tylko, że u mnie by nie było ministrów, ani doradców, ani senatu, ani sejmu. Ja byłbym po prostu jednoosobową władzą. Czynny od 15 do 4 rano.
2: No, nie byłoby żadnych eszelonów czy Pegasusów, bo wszystko by na Amigach działało.
1: Byś miał... W sumie wprowadziłbym lekcje do szkoły właśnie, jak najmniej lekcji by było. Zlikwidowałbym fotoradary, komunikacja miejska za darmo. Jakieś postulaty jeszcze bym wymyślił. To byłby ani kapitalizm, ani socjalizm, to byłby maćkizm.
2: O. Jak Konon wygra, to na pewno będzie wszystko za darmo, bo trzeba dla ludzi dać. Nie może być tak, że jedni mają wszystko, kochani moi, a drudzy, jak ja, nic nie mają. I trzeba to zmienić.
1: No, jakie pytanie zadałbyś, gdybyś stanął na przykład nagle przed prezydentem i mógłbyś przed kamerami, przed całą Polską zadać mu jakieś jedno pytanie? Co pan zrobiłeś dla biednych ludzi?
2: Co żeś pan zrobił dla biednych ludzi?
1: I co miałbyś się
2: radia prowadzą, nic nie mają.
1: Albo kto wybrał, tak jak wybrnął Bronek, że weź pan kredyt i znajdź sobie lepszą pracę, nie? To było dobre.
2: Ja tu uważam, że taki tu mam syf w tym domu. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Ktoś powinien, kochani moi, coś z tym zrobić. To nie może tak być, że taki syf tutaj dookoła, nieposprzątany, brud i ubóstwo. Dlaczego to tak jest w tym moim mieszkańku malutkim? Pytam się was. Ja się was pytam.
1: Podatki zamieniłbym na datki, by była taka taca podatkowa. To by co rzucił, to ten. Na pewno przewróciłbym krzyże w szkołach. W kościołach nie trzeba przywracać, ale w szkołach tak byłoby. By religie by ze szkół wyleciały, by były tylko na zachrystii. A jak bym zrobił? Co jeszcze bym mógł zarządzić? Zarządziłbym, żeby kobiety musiały robić obiady i słuchać się mężczyzn. To było ważne. Poza tym praca kobiet byłaby źle widziana, taka zawodowa. Nie byłoby marszów LGBT i co jeszcze bym zrobił? I feministki by też nie chodziły po ulicach, znaczy grupowo, bo osobno by mogły. Seks tylko po ślubie. Jakoś przyzwoitkości, nie byłoby małżeństwo. No, takie normalne, średniowieczne zasady, nie?
2: To super by było. No. Żyć, nie umierać. No.
1: Traktujcie to jako mój manifest wyborczy. Zacznijcie zbierać podpisy. Ciekawe, ile podpisów by na mnie zebrali tutaj słuchacze. Ilu by się w ogóle zgłosiło do zbierania podpisów? Na koniec zbiórki 3 podpisy by były. I to tylko wysłane osobiście. Nawet chyba myślę, że by to był krawiec. Potem może bym tutaj psycho na mnie podpisał się. I jako trzeciego będę strzelał. Podpisałby się, a niech będzie, Ola by się podpisała. Floki. No. Jednak kobieta by się podpisała.
2: Dobra, kochani, będziemy kończyli. Już trochę zmęczony jestem. Puszczę na do widzenia pioseneczkę wesołą, jeszcze taką w klimacie tego, o czym mówiliśmy. No i to tyle by było na dzisiaj.
1: I widzę już, że nam kiepsko idzie. Już kiepsko idzie. Zmęczeni jesteśmy tym dniem. Kurde. Naprawdę.
2: Się zmęczyłem od nic nie robienia. Dobra.
1: A ja nie. W sklepach łaziłem, chociaż tyle. I po aptekach.
2: Ja bigos zrobiłem pyszny.
1: I narobiłeś wszystkim smaku. To widzę, wszyscy będą bigosy robić. Jak będą mieć szczeką, bo kapusty już nie ma w sklepach. No dobra, to na razie w takim razie.
2: No, nara, trzymaj się, hej, hej. No to co, do usłyszonka w takim razie.

Dzięki, że byliście. No i tam łapki w górę, łapki w górę. Subskrybujcie, mówcie jedni drugim. Aleluja i do przodu i tak dalej. No. Do widzenia. Idę jeść bigos. Pa, pa.

0: tal que todo eso es un barrio? No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Uno se siente...
1: Halo, mam nadzieję, coś mi się dzisiaj rozeszło wszystko. Coś mi się z serwerem rozłączyło, ale chyba już jest dobrze, nie wiem, dajcie mi znać. Coś dzisiaj mi nie bangla od rania. Dobry wieczór wszystkim. Jakoś, dzisiaj jestem strasznie zagoniony, w ogóle ostatni tydzień, także tak troszeczkę weszłem, no jak to zwykle mi... jak zwykle mi wychodzi, trochę nieprzygotowany, ale dobra, bo dałem dzisiaj auto do mechanika, dlatego się troszeczkę musiałem, zeszło mi to troszeczkę czasu, zanim tu się zabrałem do domu, ledwo coś zjadłem i wszedłem na antenę, także no sorry za początek. Początek z problemami technicznymi. I jestem, wam powiem, troszeczkę ociężały, bo właśnie udało mi się wciągnąć bardzo, bardzo ładny, prawie półkilowy kawał wołowiny, ale to jest dobre. Tak po męsku sobie zjeść. I jeszcze przez to wszystko gdzieś nie znalazłem zapalniczkę. Także no, Zenon do mnie dołączy. No i dzisiaj nie będzie tematów wojennych, bo jak mówiłem tydzień temu, chciałbym, żeby co drugi tydzień właśnie z Zenonem, bo z Zenonem łączą mnie, powiedzmy, więzi wspólnej jednostki, to prawie kolega z wojska, możemy powiedzieć, prawie. No bo w tą wojsko się bawiliśmy w jakimś sensie. No. Dlatego co dwa tygodnie z kolegą Zenonem chciałbym zrobić audycję pod tytułem... Właśnie nie wiem, jeszcze nie wymyśliłem tytułu. Robocza będzie o konfliktach XX wieku przez pryzmat właśnie lewicy i prawicy. On będzie, powiedzmy, adwokatem świata zachodniego, a ja będę wschodniego. A jakby ktoś chciał być adwokatem trzeciego świata, no to zapraszam, jakby ktoś chciał się podłączyć. Ale z trzeciego świata to zawsze historie mało znane i że tak powiem ciężko. No ale jak ktoś by był obeznany właśnie w tym trzecim świecie, to zapraszam. A dzisiaj chciałbym, powiedzmy, porozmawiać na temat państw upadłych. To tak dzisiaj w pracy między jednym a drugim projektem sobie zrobiłem parę notatek, a całość wzięła się z tego, ten pomysł, parę porozmawiania sobie o państwach upadłych przez przypadek niejakiego Borisa Beckera. No, może to trochę starszym słuchaczom będzie znany tenisista, który już nie występuje na... Z tego co mi wiadomo, to już trochę za stary jest, nie występuje, ale jak się mylę, to proszę mnie poprawić. Tenisista, bodajże on chyba pod flagą brytyjską występował. A ja taki sportowo to jestem do tyłu. No, poza oglądaniem meczyków, ale to wiadomo, teraz mistrzostwa. A zauważyłem, że taka jest tendencja wśród ludzi. Wszyscy oglądają, ale są takie dwa obozy. Jedni na siłę starają się wykazać niezainteresowanie, a drugi na siłę zainteresowanie. I no, ale nie, niestety no, tradycja wróciła. Tradycja wróciła i jak to w polskim futbolu na takich mistrzostwach, no od czasów komuny, no. Bo w komunie to i nawet trzecie miejsce nam udało się na świecie zająć. No, ale ostatnie, powiedzmy, 25 lat to jest tak, że po prostu są trzy mecze, no i tym razem też będą trzy mecze, a mówię o tym dlatego, że no dzisiaj musiałem znosić kolegów w pracy, którzy Niemców, bo najpierw to ja się z Niemców śmiałem, gdy oni przegrali z Meksykiem. A dzisiaj oni się ze mnie śpiali. No ale dobra, przyznam, że tak troszeczkę jestem kibicem i troszeczkę czasem kibicuję reprezentacji naszej. Znaczy, jak nie ma naszych, to kibicuję, to się zaraz mnie tu patrioci zjadą, bo jak nie ma Polaków, to Niemcom kibicuję. No i Islandczykom, no bo ja zresztą kiedyś byłem w Towarzystwie Przyjaźni polsko-islandzkiej. Miałem taki epizod w życiu. I no, także Islandczykom, ale to głównie za wolę walki. To jak walczyli. Żeby na czym tak się chociaż 1/10 tego chciało walczyć, to o, nie było wstydu. No ale wracając do tych pasów upadłych, o co chodzi z tym Borisem Beckerem? Otóż pan zbankrutował i komornicy różni chcą zająć jego majątek, ale coś się stało, pan Becker stał się dyplomatą i jako taki chroni go, jego majątek jest chroniony konwencją wiedeńską, nie można go zająć, bo pan Becker stał się ambasadorem do Unii czy jakimś innym państwa takiego, co się nazywa Republika Środkowoafrykańska. W ogóle jakby ktoś w międzyczasie, to może Krawiec, jak coś jest za głośno, coś jest za cicho, to powiedz, bo ja nie wiem, dzisiaj mówię to tak do skoku normalnie, pół godziny temu wróciłem do domu, wrzuciłem na różdżce, zjadłem go i już tu weszłem na antenę, także jakby coś z poziomami było, to proszę piszcie mi na czacie, to może jakoś wyrównam. No i wracając do tematu, bo ja tu taki pełno dygresji. Kolega Becker stał się dyplomatą Republiki Środkowoafrykańskiej, jest chroniony konwencją wiedeńską. No a jak to jest z tymi dyplomatami z Republiki Środkowoafrykańskiej, to najlepiej można się przekonać, oglądając taki bardzo, bardzo ciekawy film, polecam, film nazywa się Ambasador, nakręcony przez komika, ale także dziennikarza z Danii, Matsa Brugera, który to też nakręcił film, który się nazywa Czerwona Orkiestra, a to Korei Północnej. No tak na czasie nawet, nie? Także jakby ktoś chciał, to polecam twórczość Matsa Brugera. On jest Duńczykiem, to pewnie go dużo ludzi nie lubi pewnie na czele, bo jak wiadomo, Dania jest za bardzo lewacka. No ale to radzę obejrzeć, polecam ten film, jak to tam łatwo można zostać afrykańskim dyplomatą. W tym filmie chodziło o to, że John Matz chciał wywieźć po prostu sobie diamenty, dorobić trochę i stał się jako rodowity, dobrze, będzie mniej my, jako rodowity Duńczyk, wysoki, postawny, no blondyn nie, bo on jest łysy, ale taki o urodzie nordyckiej człowiek pojechał i był ambasadorem Liberii, innego afrykańskiego państwa w Republice Środkowoafrykańskiej. A to wszystko można załatwić przez różnych pośredników z RPA, z Portugalii, z Szwajcarii. Można sobie taki tytuł dyplomatyczny kupić właśnie z jakiegoś takiego państwa upadłego, jakim jest Republika Środkowoafrykańska. No i tak, tym sposobem właśnie Boris Becker wywinął się od zajęcia kormorniczego. Można i w ten sposób. I dlatego tak naszła taki temat pod tytułem Państwa upadły. W ogóle, ale to jakoś może w późniejszym czasie tej audycji jeszcze wam opowiem w ogóle o urzędach troszeczkę. Bo urzędy, tak, wiem, że wszyscy libertarianie przeciwko państwu i tak dalej, ja jestem troszeczkę państwowcem, trochę mniej nawet, no ale w każdym razie jest sobie takie państwo, które się nazywa Holandia, które tak wszystko outsourcuje, też ma swoje urzędy i to wszystko tak się z zewnątrz wydaje, przynajmniej taką sobie stworzyli opinię na świecie, że są tacy przyjaźni obywatelowi i w ogóle sympatyczni, strasznie otwarci, tolerancyjni i tak dalej, ale wam powiem, że jak ktoś, jeśli uważacie, że polscy urzędnicy są wredni i nie mają uczuć ludzkich, to zapraszam do Holandii, tam byście dopiero zobaczyli, co to znaczy być, a nie wiem, nie będę mówił jakim urzędnikiem, bo jeszcze 22 nie ma i może słuchają nas dzieci. No to wróćmy do państw upadłych. Państwa upadłe to jest pewnie mokry sen troszeczkę wszystkich tutaj. Nie wiem, Wodzu, jak się mylę, skoryguj mnie, na pewno gdzieś tam zadzwonisz i mnie skorygujesz, ale wydaje mi się, że państwa upadłe to jest w pewnym sensie mokry sen wszystkich ankomów. No bo władza państwowa na terenie państw upadłych nie działa. Właśnie tym się charakteryzują państwa upadłe, że zostały pozbawione władzy centralnej, która traci jakikolwiek wpływ na swoje terytorium. Przepraszam, musiałem sobie tutaj notatek troszeczkę przerzucać. Dobra, państwa upadłe są państwa, gdzie właśnie władza centralna albo nie istnieje, albo straciła władzę na swoim terytorium. W wyniku tego nie tylko struktury władzy, ale infrastruktura społeczna ulega rozpadowi. Nie ma jakiejś ogólnie jednej definicji państwa upadłego. Można to różnie definiować. Państwa upadłe mogą różnie wyglądać. W każdym razie jest faktem to, że na terytorium państw upadłych władza państwowa nie jest sprawowana przez prawowite władze państwowe, gdyż jako takie nie mają siły zaprowadzić porządku ani wymusić przestrzegania prawa. W ogóle w języku angielskim, a to bardziej angielski, amerykański, jeśli chodzi o siły policyjne, to one mają takie ładne określenie, law enforcement, czyli wymuszacze prawa. No to trochę tak jest. No, tych państw upadłych jest troszeczkę na świecie. One są, powiedzmy, że tak powiem, gniazdem wszelkiego zła, terroryzmu, handlu i tak dalej, nielegalnego, chociaż dla anarchistów może to są właśnie takie miejsca, gdzie trochę ten ideał anarchizmu się wciela w życie, gdyż władza państwowa już i państwo nie posiada żadnego aparatu przymusu i nie jest w stanie wymuszać stosowania ustalonego przez siebie prawa na tym terytorium. No i tak jak mówiłem, państwa upadłe, jako że nie posiadają jednej definicji, chociaż tu bym chciał się troszeczkę wesprzeć, bo wiadomo, przerozmawiam o czymś, ja nie jestem ekspertem takim do końca we wszystkim. No właśnie, to tak chciałbym też kiedyś was kierunkować, żebyście sobie przeczytali. Taki jest dobry esej Igaceta, takiego hiszpańskiego filozofa. To chyba była część w ogóle książki większej nazywanej Bunt Mas, ale nie jestem teraz pewien, bo ja też to nie mam takiej dobrej pamięci. Ogólnie rzecz biorąc jest esej, też bym musiał, ale to może później napiszę, jest esej, nie pamiętam dokładnie tytułu, w każdym razie nazywa się Barbarzyństwo specjalizacji, coś takiego, nie mówię tytułu dokładnie, nie pamiętam. Jest o tym, jak ludzie, osiągając wiedzę ekspercką w jakichś dziedzinach, uzurpują sobie prawo do wiedzy eksperckiej na każdy temat. No i tak trochę jest, że właśnie, ale to taka też jest w naszym narodzie polskim specyfika, ale to wszędzie na świecie, że roi się od ekspertów, od wszystkiego. Każdy jest ekspertem wszystkiego. Ja sobie nie roszczę takiego prawa, by być ekspertem wszystkiego, dlatego staram się wesprzeć jakimiś ludźmi, przynajmniej według mnie troszeczkę mądrzejszymi na dany temat. Także wracając do tematu państw upadłych, wesprę się tutaj takim miesięcznikiem Foreign Policy, który zajmuje się badaniem tego, to jest dwumiesięcznik bodajże, ukazujący się od 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się polityką międzynarodową i geopolityką. No i on właśnie prowadzi ranking tych państw upadłych. Charakteryzuje, klasyfikuje on państwa na państwa słabe, upadające, upadłe, rozpadłe, no i oczywiście trwałe i stabilne. Jeśli chodzi o państwa rozpadłe, to takim sztandarowym przykładem jest Somalia. Somalia jest jednym z tych sztandarowych państw, których powstały w wypadkowej polityki zupełnie niezwiązanej z miejscem, gdzie to państwo się znajduje, a mianowicie polityki europejskiej, bo jak w większości przypadków państw europejskich, przepraszam, państw afrykańskich, one powstawały jako wypadkowa polityki prowadzonej na starym kontynencie. I w wyniku tego no, ich stabilność jest taka, jaka jest, gdyż przemieszano nie tylko różne etnie, ale również i zasoby naturalne i dostęp do nich przydzielono granicami i spowodowano wielki mętlik w interesach ludzi, w interesach grup społecznych, etnii i tak dalej, i to prowadzi do niestety to w większości te konflikty plemienne, między innymi w Burundi czy w Rwandzie, one były wykorzystywane przez kolonizatorów że tak powiem, rozpalane, by łatwiej było rządzić wedle słynnej rzymskiej dewizy Divide et Impera. Ale w każdym razie to dzielenie tych granic nie miało nic wspólnego z polityką, jaka z sytuacją, jaka była na kontynencie afrykańskim. To była wypadkowa polityki państw kolonialnych. No i taka jako Somalia, jako państwo niepodległe, powstała z dawniejszej kolonii włoskiej, gdzie to też to pomieszanie tych etnii, nie będę mówił o narodzie, bo to byśmy musieli znowu naród jakiś dziwny somalijski stworzyć, jak wiadomo, narody powstały na użytek elit i wielkiego kapitału, ale tą dyskusję już mamy od kiedyś za sobą, ale pewnie ona będzie powracała. No, w każdym razie Somalia jako taki zlepek różnych etnicznych ludów powstała z dawnej kolonii włoskiej. Tam w wyniku różnych wojen wewnętrznych, ale to historię Somalii to może sobie pominiemy. W każdym razie ona tam gdzieś do lat 80. istniała jako w miarę państwo, było w stanie, udało się jej wygrać wojnę z o wiele większym sąsiadem, czyli z Etiopią nawet. No ale od pewnego czasu nastąpił rozpad, to jak ktoś oglądał Helikopter w ogniu, czy piękne polskie tłumaczenia filmów. To się nazywało Black Hair Down, ale dobra, nie będzie Helikopter w ogniu. To tam było pokazane, jak Mogadiszu wyglądało, jak Amerykanie trochę dostali po tyłku. No to takie zawsze w tych krajach, gdzie wchodzi ciężka przygotowana do wojny w Europie armia i stara się walczyć w kraju, w którym nie ma nic do zniszczenia, nic do opanowania, to jest ciężka sprawa. No ale w każdym razie ta Somalia, rząd somalijski nie istnieje, nie sprawuje jakiejkolwiek władzy, a poza Mogadiszu, na całym Mogadiszu także nie panuje. No i tu, tak jak już kiedyś mówiłem, tu no w ogóle Somalia jest tam zarzewiem, jest gniazdem, z którego pochodzą tam nie tylko terroryści, ale coś tam piraci, co teraz to się

pomimo tego, że właśnie nie wiem, czy to Puntland, czy Somaliland. Somaliland tam myślę. Somaliland jest takim sztandarowym przykładem, jak to właśnie w próżni wykształciły się jakieś struktury państwowe, przez to, że może różnie. Ludzie mówią, że anarchia ma przyszłość i tak dalej, ale jednak ta anarchia, czy ja wiem, czy to jest taki naturalny porządek rzeczy, no właśnie w tej próżni nieistniejącego kraju ludzie jednak wykształcili sobie struktury państwowe, jakoś oddolnie, odgórnie, ale je wykształciły i o ile tam, gdzie tych struktur państwowych nie ma, w reszcie Somalii, gdzie one są o wiele słabsze, bo jest tam parę metodologia to jest ciężka, no ale jest parę ośrodków władzy, które by chciały tworzyć swoje państwo, między innymi Puntland jeszcze graniczący właśnie z tym Somalilandem. Tam się żyje ludziom gorzej, w samym Somalilandzie żyje się o wiele lepiej, pomimo że Somaliland nie został uznany przez żadne państwo na świecie, to jednak posiada on nawet własne linie lotnicze, międzynarodowe lotnisko, własną walutę. Sytuacja tam się mniej więcej ustabilizowała. Gospodarka zaczyna się powoli, właściwie nie tyle powoli, co nawet w dosyć przyzwoitym tempie, zaczyna się odbudowywać. W Somalilandzie nawet stworzono własne siły lotnicze. No ale siłami lotniczymi to nawet partyzanci DITY mieli. Dochód narodowy per capita wynosi tam $347, co jest raczej nie jest to imponująca wartość. Aczkolwiek, no jak mówiłem, tam następuje dwucyfrowy wzrost gospodarczy. Przez to, no właśnie, to może Ankomom się nie spodoba, no ale właśnie ten zalążek stabilności w Somalilandzie, to, że te struktury kwasy państwowe, właściwie państwowe, bo struktury państwowe zapewniły przestrzeganie prawa po prostu na tym terytorium, zapewniły ramy funkcjonowania gospodarczego, zapewniły bezpieczeństwo, czego nie ma wreszcie Somalii, gdzie tam pełna anarchia panuje. I w wyniku tego gospodarka tam się zaczęła rozwijać. W ogóle to jest jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o prawo obywatelskie i wolności, to wedle rankingu Freedom House z 2017 roku Somaliland znajduje się, jeśli chodzi o wolności i swobody obywatelskie, gdzieś tam w okolicach Ukrainy i lepiej jak Chiny czy Rosja. Taka ciekawostka. No, parlament, w ogóle te władze państwowe, które powstały trochę właśnie z potrzeby zapewnienia jakiejś tam stabilizacji na terytorium tej Somalii, nie doprowadziły do powstania jakiejś takiej całkowicie autorytarnej władzy. Jest władza, która stara się być w miarę demokratyczna. Tam parlament składa się z przedstawicieli starszyzny plemiennej, jest wybierany właśnie bardzo oddolnie. Jest to demokracja przedstawicielska, ale demokracja przedstawicielska nie tak jak u nas, że sobie głosujemy w jakichś tam dużych okręgach. Tam jest to trochę bardziej tak jak, no może właśnie władze Somalilandu się wzorowały na zielonej książeczce Kaddafiego. Zresztą nomen omen Libia teraz też jest państwem upadłym. Wzorowały się na Kaddafim, gdzie ta demokracja bezpośrednia właśnie polegała na tym, że zgrupowania plemienne czy wiosek wybierały coraz to wyższych przedstawicieli, aż było to takie zgromadzenie narodowe. W Somalii

0: to wygląda bardzo podobnie. Obecnie rządzi bodajże już czwarty prezydent. Wybory prezydenckie się odbywają bez jakichś tam wielkich przeszkód. Działa opozycja, opozycja też jest wybierana. Także jeśli w ogóle prezydent Somalilandu jeździ na różne zebrania Organizacji Narodów Afrykańskich i Ligi Arabskiej i zajmuje miejsce w konferencji krajów niezaangażowanych. Nawet Somaliland wysyła, pomimo tego, że nie jest uznawany przez żaden kraj na świecie, wysyła swoich przedstawicieli na sesję ONZ-u i jest tam tolerowany. No to tak trochę się... Tak troszeczkę się rozpłynęłem nad tym upadłym państwem pod tytułem Somalia, który jest, jakby to powiedzieć, ten zawsze tym przykładem pod tytułem, że tam Korwinistan będzie lepiej. No nie będzie lepiej, bo już przynajmniej, bo na części terytorium właśnie ad hoc powstało oddolnie państwo, którego władza państwowa ma się całkiem nieźle, jest w miarę demokratyczne i w miarę dba o swoich obywateli. No, to są takie państwa upadłe właśnie jak Somaliland, jak Somalia, bo Somaliland mógłby nie być państwem upadłym, gdyby tylko ktoś na świecie chciał uznać. W ogóle uznaniowość państwa też jest osobny temat, że z jednej strony mogą powstać kraje takie jak Kosowo, uznawane przez dużą część społeczności międzynarodowych, które powstają w wyniku jakichś tam zawirowań politycznych, czy są czasami państwa sztucznie powstałe. Niech jakiś przykład dam. Dobra, teraz nie wyrzucę, ale to jest takie, że ta wielka polityka zawsze sobie tam uznaje, co kraje może być i nie być. A tutaj mamy kraj, który spełnia... Z jednej strony mamy kraj, który spełnia wszystkie cechy państwa, posiada władzę nad własnym terytorium, posiada organy przedstawicielskie i to państwo powstało z woli ludu, który żył na jego terytorium. Jest ono nieuznane przez żaden rząd na świecie, a z drugiej strony jest państwo Somalia, które nie ma żadnej realnej władzy na żadnym terytorium, które zostało wytyczone tam granicami 70 lat temu. Jednak Somalia jest nadal uznawana za istniejące państwo. Zenonie.
1: Szczęść Boże.
0: Czyżbym przynudzał strasznie, nie?
1: Znaczy, powiem tak, mnie to interesuje, ale nie wiem, czy dla Gawiedzi to jest dobre. Gawiedź lubi krew.
0: Nie zasnęłeś. Bo tak chciałem, wiesz, bo tak dzisiaj sobie oglądałem te wiadomości tak o tym Borisie Beckerze, sobie poczytałem i jakie to, tak sobie pomyślałem, bo zaraz dojdę do tego, jakie piękne możliwości daje istnienie tych państw upadłych na świecie.
1: Znaczy, słuchaj, każda struktura, która jest skomplikowana, ma tendencję do strasznego psucia się i nie inaczej jest z państwem, dlatego musi być, jak to Amerykanie mówi, checks and balance. Czyli musi być tak, żeby państwo pamiętało, że to ono jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Niestety globalnie na świecie jest raczej właśnie tak, że ludzie są dla państwa.
0: No a jesteś za tym, żeby Somaliland uznać jako... Ale to jest podpowiem, że to jest państwo muzułmańskie. A czy uważasz, że lepiej uznać Somaliland?
1: Ustawmy jeszcze raz na wszystkie, na przeczasy. Niech sobie jest państwo muzułmańskie i fajnie, że ono tam jest. I ja bym bardzo chciał, żeby ci wszyscy muzułmanie, którzy w Europie są i chcą tego żyć w państwie muzułmańskim, a według badań to jest większość tych ludzi, nie wszyscy.
0: Ja się tam nie pomieszczą.
1: Nie wszyscy, to fakt. Podobno coś mi źle słychać.
0: A ci podgłośnijcie.
1: To wiesz, niech ci ludzie sobie tam mieszkają. To zróbmy jeszcze więcej Somalilandów i wszystkiego i niech sobie tam siedzą. Jak dla mnie, im więcej państw muzułmańskich w rejonach, które są klasycznie muzułmańskie, to lepiej, nie?
0: Somalia była muzułmańska wcześniej, tylko czy jesteś za tym, że lepiej, żeby sobie uznać państwo Somaliland, które jest powstało oddolnie, jest w miarę demokratyczne i stabilne i ma więcej tych...
1: Ja nie jestem takim wielkim zwolennikiem demokracji, może od tego zacznijmy, bo wiesz, jak chcesz, żeby ktoś się leczył, to idziesz do kogoś, kto jest wyuczony i się na tym zna. A jak przychodzi do rządzenia państwem, no to głosujesz na krawat, nie? No mówię nie ty konkretnie, ale ogólnie, najczęściej tak ludzie robią, nie?
0: Ale jak słyszałeś, to państwo jest o tyle demokratyczne, jak to sobie wymyślił wielki pułkownik Kaddafi, czyli jest ta demokracja bezpośrednia. Czyli jest w tym sensie demokratyczne, jest, sprawuje władzę na swoim terytorium, ludzie sobie tak to państwo sami stworzyli i działa. To czemu nie uznać tego państwa i ciągle uważać, że wchodzi w skład Somalii?
1: Niech uznają, wisi mi to, teraz przecież Stany Zjednoczone z jakiejś tam agendy ONZ-u się wyflancowały chyba do praw człowieka, jeśli mnie pamięć nie myli.
0: No Stany Zjednoczone nadal nie chcą...
1: Obroni Izraela.
0: Tak, nie chcą ratyfikować tego Międzynarodowego Trybunału do Spraw Zbrodni Wojennych, gdzie nawet bodajże Rosja i Chiny się zapisały. Stany Zjednoczone chyba jako jedyny kraj na świecie nie chcą do niego wstąpić.
1: Ale jak gdyby nie o tym, bo znowu robimy dygresję. Słuchaj, tak, no dobra, niech sobie uznają, co im się żywnie podoba. Nie ma problemu, nie? Kompletnie mi to tam zwisa i powiewa, nie? Ja kocham Somalię tak samo jak kocham Rosję. Im dalej ode mnie jest, tym bardziej ją kocham, nie?
0: A jest jakiś kraj, który kochasz bardziej, a jakiś mniej?
1: Nie, wszystkich jednakowo nie lubię.
0: To ja mam podobnie z ludźmi.
1: No, nie, no, widziałem, mam odwrotnie znowu ludźmi. Ja nie mam nic do Rosjan, bo szczerze powiedziawszy miałem taką sytuację na uniwerku, że po prostu pewien Rosjanin swoim pobytem ryzykował. Mogli go po prostu z Polski wywalić, wszem i wobec, nie? Nie jakieś przestępstwo, tylko tam chodziło o jakieś wewnątrz uniwersyteckie sprawy. Ryzykował po to, żeby mi pomóc, nie? Więc czy tam nawet jak kiedyś tam grałem w internetach z Rosjanami, to było spoko, więc wiesz, co innego państwo, co innego nawet naród, powiedzmy, a co innego indywidualni ludzie, nie? Nawet religia, no bo tak jak ci kiedyś mówiłem, jak od naszego wspólnego znajomego w Warszawie kiedyś pierwszy raz wracałem, to wsiadam sobie do autobusu i wiesz, wszyscy byli nawalni jak dzika świnia. Widzę, że jeden koleś jest śniady, myślę sobie muzułmanin, nie? To będzie trzeźwy. Podbiłem, miałem rację, okazało się, że jest trzeźwy. Powiedział mi, gdzie mam wysiąść. No i tak jak też już wielokrotnie tutaj wspominałem, powiedział mi, słuchaj, ja siedzę w Polsce, bo tutaj nie ma muzułman za bardzo i wiem, że jakbym siedział w Egipcie i miał żonę katoliczkę tak jak mam teraz i dzieci niewierzące tak jak mam teraz, to koniec, to by mnie zabili, nie? To by nie przeszło, nie?
0: Czekaj, ale to ktoś kiedyś też powiedział, że gdzieś mieszka, bo jest w miarę mało Polaków.
1: No,
0: znaczy
1: ja
0: w sensie Polak. Polak powiedział, że...
1: No, on na tej samej zasadzie zadziałał, nie? I tutaj, wiesz, to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest normalna sprawa. Bo wiesz, no wiesz jak jest z Polakami za granicą i większość ludzi się zgodzi z tym, że no jest tak średnio powiedzmy, nie?
0: A czekaj, jaki to polski, już zapomniałem, który to polski aktor, czekaj, czy pisarz się przeniósł do Egiptu i zmienił się na muzułmanin?
1: A coś było, nie wiem, ale znowu lecimy z dygresją, bo ja ci chciałem taką, wiesz, tak sobie myślałem dzisiaj o tym
0: tylko państwie, nie o konfliktach, bo to za tydzień nie. Będą konflikty.
1: O, nie wiem, czy damy radę, kurde.
0: Ale no miałeś za dwa tygodnie właśnie być z konfliktami.
1: Stary, ale to ja bym raczej Koreę tutaj optował, nie?
0: No nie, no tak, to ja mówiłem, że zaczniemy od tego, bo to zimna wojna ogólnie mamy polecieć. Ale dobra, to już nie róbmy tej dygresji, co ma być. Chciałeś pewnie o genderze porozmawiać. Czy
1: no też do tego przejdę, bo taka wizja mi się w głowie stworzyła i nie traktujcie tego jako jakiejś naukowej wypowiedzi jak z katedra, tylko mówię jak ja to widzę, nie? Na pierwszym etapie pewnie się ze mną zgodzisz. Wspomniałeś o państwach narodowych, że to jest instrument elit stworzony do kontrolowania lokalnych jakichś tam społeczności, nie?
0: No i cała koncepcja narodu.
1: No, tak. Ja się tutaj z tym zgadzam. Ja moim zdaniem jest dokładnie tak. I tutaj chyba nie ma między nami konfliktu. I teraz tak. Moim zdaniem, w miarę postępu globalizacji i tego, jak ten kapitał można było duży przeflancowywać, jakie były strefy wpływu, to, że można było, na przykład jakaś rodzina bogata mogła oddziaływać na coś, co się dzieje na drugim końcu świata, albo powiedzmy na drugim końcu tej kultury okcydentalnej, czyli naszej, potrzebne było narzędzie, które będzie dalej niż naród, bo ten naród, o ile do pewnego stopnia był dla nich użyteczny na pewnych etapach dla tych elit, to na takiej szerszej perspektywie, jeżeli już myślisz globalnie albo nawet powiedzmy interkontynentalnie, to to się robi problematyczne. To już nie jest na plus, bo trudniej jest takich nacjonalistów kontrolować. Możesz ich rozgrywać wewnątrz jakichś większych wojenek czy coś, ale tak do takiego działania na najwyższym poziomie ty potrzebujesz wszystkich kompletnie podzielić. O, po prostu, nie? No i tak, o ile to się nie do końca udało...
0: Dzielą właśnie.
1: Ale na jakich obszarach działają? No masz jednolitą etnicznie Polskę i możesz nią kierować. Ale co z tego ci przyjdzie? Możesz ją podzielić jeszcze bardziej, taką Polskę, i na dużo innym etapie zrobić, wiesz, nią zarządzać, nie? Do tego stopnia, że na przykład te granice już przestają mieć znaczenie i łatwiej ci jest poszczególnymi problemami, wiesz, kryzysami zarządzać. No bo tak naprawdę nowoczesne państwa tworzą kryzysy i dzielnie je rozwiązują, nie? To jest standardowe modus operandi, jeżeli chodzi o współczesne państwa.
0: No ale czekaj, jak mówisz, że państwa już wypadły, przecież państwa są idealne do tworzenia wojen. A wojny to jest to, co napędza gospodarkę, co napędza kapsę.
1: No ale właśnie widzisz, ale no, niekoniecznie. No. Okazuje się, że można robić kasę ogromną teraz. No przecież kapitał taki globalny, że tak się wyrażę, rośnie, odkąd nie ma większych wojen w Europie i na Zachodzie. Rośnie po prostu gigantycznie.
0: No jak nie ma wojen? Po pierwsze, wojny, no co prawda nie ma takich jak światowe, ale wojny i w Europie
1: to jest
0: są...
1: raz, tak, ale nie, ogólnie jak policzysz, zobaczysz sobie raporty, poczytasz i tak dalej, to ogólnie wojen i skalę tych wojen są dużo mniej i jest ich, są dużo mniej jest tych wojen i jest
0: ale są droższe na przykład. Można więcej kasy wydać.
1: Tak, ale widzisz, no, ale jednocześnie nie masz potrzeby robienia już takiej wojny, która ci rozpierdoli całą infrastrukturę i zabije specjalistów, tak? Skoro możesz na nich zarobić.
0: Czekaj, no, czekaj, ale to może to nie znaczy, że na razie nie ma. Że nie ma takiej w planach.
1: No to jest, pomijamy, słuchaj, bo słuchaj, głupia jest ta koncepcja o iluminatach, to jest szuryzm, ale równie kretyńskie jest myślenie, że takich spisków nie ma, nie? To jest podobny poziom pośledzenia umysłowego. My tak naprawdę nie mamy bladego pojęcia, nie? Jak wyglądają te struktury elit. Może tam są ci Rothschildowie, może są jacyś iluminaci, może są jakieś bogate rody chińskie, hinduskie, Saudowie, Srowie, Owie. Ale nie wiemy tak naprawdę, jak to tak finalnie wygląda, kto za te sznurki pociąga. Tych grup może być więcej niż jedna, tak? Bo ci, co wyznają iluminatów, twierdzą, że jest jedna, a ci z drugiej strony twierdzą, że to jest wszystko pieprzenie. A prawda jest gdzieś pomiędzy, nie po środku. Pomiędzy gdzieś, nie? I teraz tak, robiąc ten kulturowy marksizm, który dzieli po prostu, dzieli grupy społeczne, niezależnie od narodów, ale dzieli je w niespotykany dotąd sposób, no bo przecież jak popatrzysz, najlepszym przykładem jest ten akronim, nie? LGBT. On oficjalnie teraz już jest dużo dłuższy. Jest LGBT+, w skrócie czy coś, ale teraz ostatni jest LGBTTTIQQAAPP. To jest najoficjalniejszy taki, jaki powinien być. Już te środowiska się wewnątrz siebie gryzą, nie? A jak się gryzą, to wiesz, divida et impera, nie? Dzieli rządź. I
0: gdzie tam ale, no, ale nie wiem, w jaki sposób byś miał sprzedawać broń do genderystów.
1: Ale ty nie musisz broni sprzedawać. Mało tego, nawet się nie opłaca, kurde, broni sprzedawać taki tym. Ty, jedyne co cię jako elita interesuje cię, żeby stworzyć takie społeczeństwo, które nie będzie w stanie zachwiać tą górną stratyfikacją społeczną, nie? Jak feudalizm miał taką wadę i zaletę, zależy od perspektywy, że taki chłop pańszczyzniany, jak nie był jakimś kompletnym niedożywionym kretynem, to wiedział, kto jest jego panem i mogły mieć miejsce jakieś rabacje, mogli się ludzie zebrać, jak w Niemczech były powstania chłopskie, mogli się zebrać i spuścić łomot tym ludziom, nie? A my teraz, ja, ty, słuchacze, wszyscy, my tak naprawdę nie wiemy, kto ma naszą kasę, nie? Czy masz z tyłu głowy na 100%, kto jest nie tyle prezesem twojego banku, co takim jego głównym, realnym beneficjentem? Nie wiesz tego.
0: Ale jeszcze za feudalizmu było jeszcze troszeczkę inaczej, bo grupy społeczne, takie jak właśnie chłopi czy mieszczaństwo, miało jakieś wspólne interesy, wiedzieli, kto jest królem, oni w ramach tych interesów czasem wystąpili razem przeciwko tej władzy.
1: No właśnie,
0: i tak dalej.
1: I to jest. I to
0: a teraz
1: jest,
0: mówiono jest, nam, tak, że mamy wspólny interes z ludźmi, którzy. No bo zobacz, no to.
1: Ale czekaj, właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby to wszystko rozmyć, żeby ludzi jak najbardziej podzielić, bo jak ludzie są podzieleni, to nie mogą się zebrać razem i zrobić porządku z tym, co jest u góry, tak? Jeżeli weźmiesz klasyczny marksistowski podział na tą, to jak to tam było, lud pracujący, burżuazję i nie wiem, jak to, powiedz...
0: Ty, nie, ogólnie to są dwie główne klasy, wyzyskiwana i wyzyskiwaczy, nie?
1: No ale to... W uproszczeniu, ale w rozwinięciu masz tam jeszcze, wiesz, to później w dżucze jest, masz inteligencję, masz jakiś robotników,
0: tak,
1: masz rolników,
0: ale ogólnie, ogólnie to miało być...
1: W każdym razie, w jednym i w drugim masz dość jasny podział, jak to wygląda. Możesz tych ludzi zebrać pod tym jednym sztandarem i uderzyć tam do góry. Ale jak masz wszystkich podzielonych i się przejmują tym, kto z kim śpi, jaki ma kolor skóry, czy uważa się, że jest człowiekiem, czy jest krzesłem może, nie? I tak dalej. I masę takich bzdurnych debilizmów, to takich ludzi razem nie zbierzesz do kupy i nie zrobi niczego konstruktywnego. Tak samo jak teraz ruch LGBT może jeszcze jako tako wpływa na rzeczywistość poprzez uniwersytety, marsz przez instytucje i tak dalej. O tyle sam w sobie na pewnej płaszczyźnie jest kompletnie niezdolny do jakichkolwiek działań.
0: A z drugiej strony nacjonaliści wmawiają, że mamy jakiekolwiek wspólne interesy w obrębie narodu.
1: No tak, słuchaj, ale to jest druga sprawa, ale to jest znowu inne podejście. Kurde, chciałbym się lepiej znać na zarządzaniu, bo bym ci to jakoś lepiej wytłumaczył, ale tu po prostu chodzi...
0: Kryzysowskie zarządzanie przez kryzys.
1: No tak, tak, w jednym i drugim wypadku, to jest w jednym i drugim wypadku taka rzecz. Czy wiesz, masz tam, masz też taki model działania w firmie, że myślę, że każdy, kto robił w jakiejś większej firmie, się z tym spotkał, że jest coś takiego, że na przykład są pracownicy, oni się jakoś razem trzymają, są kierownicy, którzy są powiedzmy gnidami i są jacyś tam powiedzmy kadra wyższa menedżerska, która jest uważana za super fajnych kolesi, kiedy tak naprawdę de facto gnojami jest ta kadra menedżerska albo sam właściciel, nie? Ale ludzie mają skanalizowany ten swój hejt na tych kierowników, nie? I to jest też takie zarządzanie kryzysem i kanalizowanie
0: nienawiści. Albo inny, że pracownik zaczyna widzieć, że tak powiem, problem swój, że mało zarabia przez tych parszywych imigrantów, którzy przyjeżdżają, zabierają kasę i pracę, a nie widzi tego, że to właśnie tam gdzieś u góry.
1: Znaczy wiesz, tak. Znaczy wiesz, co mnie zastanawia a propos imigrantów, bo w Polsce jest ogromna ilość imigrantów, miliony. I muszę ci powiedzieć, że ciekawe jest to, że bezrobocie cały czas spada, nie? Notorycznie. Mimo, że ludzi przybywa, to bardzo szybko bezrobocie spada.
0: Ale też ubywa.
1: Ja wiem, czy tak ubywa. Myślę, że ogólnie jest na plus, jakby policzyć tych naszych wszystkich tam Ukraińców. No ale jak gdyby znowu dygresja. Także.
0: Jakie mamy stan do migracji właśnie?
1: Dobra, ale czekaj, bo lecimy znowu z tematu na temat. Także masz po prostu dwie metodologie zarządzania tłumem, główne, nie? Jedna to jest narodowa, a druga to jest ta ponadnarodowa, obliczona w 100% na kryzys i podział. I teraz ta narodowa jest dobra w średniej skali, nawet rewelacyjna, no bo wiesz, możemy mówić co chcemy o tych różnych państwach narodowych, ale one były zdolne do dość sporych rzeczy w porównaniu do państw feudalnych. Jakiś tam, nie? Międzynarodowy, jakiś tam Austro-Węgier czy coś takiego. Były dużo wydajniejsze tak naprawdę. Ale w takiej globalnej skali, jeżeli ty chcesz, jesteś u samej góry, no to zależy ci na tym, żeby na dole był chaos, żeby, broń Boże, nikt z tego dołu się nie wybił i ci nie wpierdolił.
0: No, ale teraz jest pytanie, czy uznawanie, że nie ma, że państwa są zbędne i mamy interes...
1: Nie, mylisz pojęcie. Państwo narodowe... W ogóle państwo to jest osobny koncept. Państwo narodowe nie jest z państwem jako takim tożsame, bo państwo może być różne, nie musi być narodowe, może być wielonarodowe, może być obywatelskie, może być anarchistyczne, jakie chcesz może być państwo. Ale to nie jest tak, że masz na świecie albo państwa narodowe, albo takie...
0: Dobrze, to inaczej zadam pytanie. Czy uważasz, że jednoczenie się ludzi wokół własnych interesów, z pominięciem właśnie tych wyimaginowanych interesów narodowych i pozbycie się barier celnych, granicznych w ogóle w ramach ludzi życia na danym terytorium i działania ich w ramach jednej klasy uważa, że to jest działanie elit, czyli multikulturalizm tak zwany.
1: Ale to multikulturalizm do tego nie prowadzi. Ile razy mam ci mówić, że multikulturalizm do tego nie prowadzi? Multikulturalizm nie daje ci dzielnic, gdzie masz, kurde, wiesz, ludzi pomieszanych etnicznie, tylko masz, kurde, getta. Tak naprawdę,
0: ale czyż to nie jest właśnie piękny, tworzenie tych gett nie jest to, że w tych ludziach jest zasiany w ich mózgach koncept narodowościowy, że muszą mieszkać w ramach swojej narodowości i tworzyć te getta?
1: Znaczy, to widzisz, no to jest znowu to, co ten tak zwany marxizm kulturowy mówi, że ma być, a co realnie jest. Mówi, że ma być wszystko wymieszane, że ja tutaj w moim mieszkaniu jestem białym, kurde, ateistą, heterykiem, obok mieszka homoseksualny muzułmanin, poniżej jest buddysta z Tajlandii, a jeszcze poniżej jest jakiś dżanaista, kurde, z, nie wiem, który z Iranu pochodzi, nie?
0: I powiedzmy, tak, że wszystko sobie w fabryce.
1: Praktycznie to wygląda zupełnie inaczej, ale praktycznie to wygląda zupełnie inaczej, bo ty możesz frazesami mieć wypchane usta, jak ci się żywnie podoba, ale rzeczywistość weryfikuje pewne rzeczy. I teraz rzeczywistość jest taka, że nie, ci ludzie się nie integrują, nie?
0: Wiesz, bo mają we łbach swoje nacjonalistyczne wywiezione.
1: Ale to też jest policzone, że oni to mają we łbach, słuchaj. To nie jest przypadek. Ty myślisz,
0: się,
1: że co?
0: Tak się dzieci wychowuje od urodzenia.
1: Ale oczywiście, to jest, uwierz mi, w marksizmie kulturowym to jest brane pod uwagę. Wbrew temu, że się mówi, że jest inaczej, to jest czynnik, który jest jak najbardziej wliczony w to wszystko. Bo, mówię, są dwie płaszczyzny zawsze. To, co się deklaruje, szczególnie w marksizmie kulturowym, i to, co się realnie robi. Jaki jest efekt? Oni doskonale wiedzą, jakie są efekty ich działań, od początku do końca. Ci główni decydenci tego całego ruchu. A ludzie mają...
0: Ale są pewne pozytywy, chciałbym zauważyć.
1: Jakie są pozytywy?
0: Pozytywne, że tak powiem, zjawiska, które się też zdarzają, nie może zaprzeczyć, że się zdarzają w takich, nie wiem, to może na przykład tutaj taki bliski, jest sobie taki ten flex, gdzie właśnie te wszystkie pomieszane dziwne narodowości, które tam pracują, są w stanie razem strajkować, razem tworzyć komitet i tak dalej, tylko w ramach tego, że współdzielą los emigrantów i pracowników tej korporacji, nie tworząc właśnie takich, wiesz, jeżdżę pod tytułem, ci strajkują, ale oni są czarni.
1: Znowu patrzysz na coś innego. Znowu patrzysz tylko na wycinek rzeczywistości. Co innego są pracownicy jacyś wykwalifikowani, inteligencja.
0: Nie mówię o robolach. Że tak się wszystko powiem.
1: Błagam cię, a do tego, a gdzie jest ta masa tych ludzi, którzy kompletnie w ogóle nie pracują? Których jest kurwa jeszcze więcej, który jest najszerszą grupą, jeżeli chodzi o muzułman.
0: Ale jakich tych muzułmanów? Teraz ja nie mówiłem o tym. Mówiłem o tym, że w ramach tego zakładu pracy na przykład ten multikulturalizm zanikają. Ja nie wiem, bo wiesz, zaraz ty dygresję w jakiś inny kierunek pójdziesz, ale w ramach tego zakładu pracy ludzie, pomimo tego, że mają te koncepty narodowościowe i etniczne w głowach, to jednak w stanie są przezwyciężyć to i przez to, że pracują w tym jednym zakładzie, wspólnie na przykład zastrajkować w interesie wszystkich razem.
1: Dobrze, okej, okay, ale teraz widzisz, gdzie wkracza... Tak, jeżeli naturalnie to puścisz, to jakoś być może po czasie się to wszystko rozmyje. Owszem, nie mówię, że nie. I w takim scenariuszu to będzie działać. Ale w tym momencie właśnie wkracza marksizm kulturowy, który wymyśla milion problemów, których nigdy nie było. I wymyśla na przykład takie pojęcie jak koloryzm, nie? Gdzie na przykład... Kto jest większą ofiarą, jest ten, który ma ciemniejszą skórę, od tego murzyna, który ma trochę jaśniejszą, nie? Nigga, nigger, the niggest, nie? Na tej zasadzie. I tu już jest jakiś podział, nie? Żeby tych ludzi jednak rozbić, żeby nie było finalnie tego strajku.
0: Czyli na przykład...
1: Albo później powiesz, wiesz, ktoś tam walnie koncept jakiś w tej firmie i powie, no dobra, to może my tu wszyscy jesteśmy jedni pracownicy, ale nie, bo my tu wolimy w żopu, a ci lubią w paszczu, nie? No i o to chodzi, żeby jednak to rozbić. Nie, mylisz pojęcie...
0: Dobrze, ale to jest bardzo negatywne działanie, bo może byliśmy jego, że tak powiem, świadkiem, to trochę z futbolem związane, to co ci dzisiaj podesłałem, w Antwerpii, tak. Jedni emigranci pobili drugich emigrantów, bo są ciemniejsi.
1: No kredyni.
0: Tak. I właśnie... No i właśnie tworzenie tego getta, bo wiesz, mówisz, że tylko muzułmanie tworzą. Nie, Polacy tak samo tworzą getta, które są
1: tworzą, tak,
0: całkowicie durne, bo...
1: Krytyjskie. Tak. Ja pamiętam, wiesz, jak pracowałem z Wielką Brytanią, no i gadałem z takim jednym kolesiem i z jakiejś dziwnej przyczyny... Aha, to tam to było uwarunkowanie systemu, nie? Z jakiejś dziwnej przyczyny nie widziałem jego imienia, nazwiska, jak do mnie dzwonił, tylko widziałem, że tam był punkt konkretny, nie? No i gadam z tym kolesiem, gadam trzeci, czwarty raz i w pewnym momencie gdzieś tam słyszałem, że ktoś się po polsku odezwał, nie? To się spytałem, czy on po polsku mówi i on nagle mi idealnym polskim odpowiedział, tak, tak, no ja Polakiem jestem, tylko tu już mieszkam 8 lat, tylko się nauczyłem w ogóle angielskiego i gadał po prostu centralnie jak Irol, nie? Akurat wtedy. Więc owszem, niektórzy się zmieszają, ale większość Polaków nie wchodzi może w szczegóły, z czego to wynika, ale też żyją w gettach i to jest gówno, nie? Na szczęście Polacy są w wyższych pokoleniach bardziej skłonni do tego, żeby się zasymilować. Na przykład wiem, że w Warszawie ci Wietnamczycy są dość nieźle zasymilowani, nie?
0: No. To różnie, ale tak faktycznie.
1: Różnie, różnie, ale nie brakuje takich, którzy wiesz, którzy po polsku gadają perfektnie.
0: Nowe pokolenia w wielu przypadkach, tutaj nawet tego co w Niemczech obserwuję, to przez to, że one właśnie od samego zarania, gdy one się uczą wszystkie razem w jednej szkole i muszą się razem bawić i tak dalej, to się stają bardziej takie właśnie, nie mają ten
1: problem,
0: koncept.
1: I tu jest problem z tymi muzułmanami, z tymi, mówisz, że we Francji to najgorzej wygląda, bo tam nie było tego multikulti, że te najmłodsze pokolenia, analogicznie nasi polscy Wietnamczycy, już są z tego pokolenia zintegrowani, a tam z kolei ci Francuzcy w trzecim pokoleniu są zradykalizowani.
0: I widzisz, i znowu wchodzimy w teorię wielkich klas, bo we Francja popełniła ten straszliwy błąd i sama im te getta wybudowała, sama ich tam wypchnęła, sama ich wypchnęła na margines, no bo w końcu sama te blokowiska wybudowała.
1: I tu masz, widzisz, i tu masz problem, tak, owszem, ale dlaczego? Bo to zrobili na szybko i tak samo, jeżeli masz teraz masowy wpływ imigrantów z obcych kultur, i walisz ich po prostu w milionach na rok, albo nawet na miesiąc, to oni będą siedzieć w tych gettach. Jeżeli oni by powoli tu przychodzili, naturalnie, że tak się wyrażę, to wtedy by się rozmyli w społeczeństwie i by się asymilowali.
0: To właśnie. Ale znowu, jeśli chodzi o tworzenie gett, bo tu mamy jedną sprawę, ten siedzący w głowach durny koncept nacjonalistyczny, który prowadzi z jednej strony do postawienia gett, a z drugiej masz ten, który poruszasz całkowicie słusznie inną durny wymysł ludzkości, czyli religia, którą zawsze będę twierdził, że wszystkie religie są złe i po prostu wyłączają myślenie ludzi, bo i także masz buddystów, którzy mordują, a masz muzułmanów.
1: Masz, o
0: tak
1: tym się
0: dalej.
1: Nie wie, panuje takie przekonanie,
0: i
1: że
0: takie getta powstają na przykład nie tylko wśród emigrantów, ale jak spojrzysz na Irlandię Północną, to powstały getta w ramach chrześcijaństwa. Oni tak, też mieszkają, nawet będąc jednej narodowości, mając jedną kulturę, ale mając troszeczkę, nawet wiesz, nie inną religię, bo to jest troszeczkę inna religia, też stworzyli swoje getta. I nawet nie żyjąc na emigracji. Zobacz, jaka religia jest tak idiotyczna, że nawet spośród ludzi, którzy dzielą wspólne doświadczenie kulturowe, klasowe i tak dalej, także są w stanie stworzyć getta.
1: Ale to jest ten sam, to jest kolejny po prostu mechanizm po to, żeby ludzi dzielić, żeby nimi łatwiej rządzić. Ja nie wiem, czy ja ci to mówiłem, tą anegdotę już kiedyś w radiu o niej wspominałem, to ostatni adwokat diabła, to pokazuje, jakie jest poszanowanie do tradycji kościoła katolickiego, bo jak się w końcu znalazł adwokat diabła, który udowodnił, że jest dobrym adwokatem diabła i że ten święty to się nie nadaje, chodzi o Christophera Hitchensa i Matkę Teresę z Kalkuty, opowiadał taką kiedyś anegdotę, nie pamiętam, czy on to jechał, czy ktoś inny, tam jakiś jego znajomy, jechali przez Irlandię Północną, zatrzymała ich Ira i się pytają, tak, katolik czy protestant, nie? Ten tak na nich patrzy, mówi ateista, nie? A ten tak, wiesz, error, brak danych, 404, o co kaman? Tak spojrzał jeszcze raz na nich, ale protestant ateista czy katolik ateista? Po prostu go to przerosło, nie? Że można mieć kompletnie to w dupie, nie? Trochę jak ten kibic, który się pyta, za kim jesteś, a ty mówisz, nie, ja to mam w ciuli kompletnie.
0: No za Polską trzeba odpowiedzieć, ale zaraz cię zapytają, a Polską PO czy PiS?
1: No, a divida et impera.
0: Kolega Jacek zaczyna nam tu mówić, że skaczemy z tematu na temat w każdej audycji. Tak, z państw, dobra, ale nie, no, no.
1: Nie, ale trzymamy się dalej tego rdzenia, że
0: Tak, z
1: po
0: państw
1: prostu są
0: upadłych to
1: pewne
0: nie byłeś na
1: mechanizmy.
0: pewno przygotowany, dlatego już trzymajmy się tego tematu, na którym jesteśmy teraz. Także te getta i religijny koncept, i dlatego jestem na przykład wielkim zwolennikiem. Pomimo, że właśnie we Francji ta integracja nie wyszła i tak dalej, ale jest jedna rzecz, która we Francji mi się bardzo podoba, to jest ten bardzo ścisły rozdział państwa od kościoła, tak? I dzięki temu, pomimo tego wszystkiego, co we Francji się dzieje, to na przykład ten cały, całe przepisy o zakazie przychodzenia w chustach do pracy i tak dalej, był możliwy tylko we Francji, a na przykład w Niemczech już nie, bo tutaj nie ma rozdziału kościoła.
1: W Austrii też jeszcze.
0: We Francji może ten rozdział bardziej istnieje, ale na przykład w Niemczech nie ma rozdziału między religią a państwem. Ale to jeszcze się wywodzi tam z zaszłości, kiedy było czyje państwo tego religia, czy to odwrotnie.
1: Cuius regio, eius religio.
0: Tak, które zakończyło wojny religijne i tak się podzieliły te landy między protestantami a katolikami. I na przykład w katolickiej Bawarii krzyże i religia w szkołach to jest rzecz normalna. Dlatego ciężko jest przeprowadzić ustawę, która zakazuje jakiejś konkretnej religii symboli, bo wiesz, jak to jest w państwach demokratycznych. Jak jest już to możliwe, to jest możliwe, ale na przykład w takiej Francji, gdzie ten rozdział jest bardzo ściśle przestrzegany, to nie tylko te chusty były zakazane, ale na przykład pomnik JP2 bodajże, który postawił sobie jakiś mer, to sąd konstytucyjny kazał go rozebrać, bo nie można za państwowe pieniądze w przestrzeni publicznej stawiać jakiejkolwiek religii pomników. I ja uważam to za jak najbardziej.
1: Nie no, wiesz, tylko ja mimo mojego dosyć ostrego antyklerykalizmu, antyteizmu wręcz, nie wiem, czy ludzie są w swojej masie zdolni do funkcjonowania bez religii.
0: No, w paru krajach to się udało, między innymi Czechy są takim pięknym przykładem, gdzie ta religia sama z siebie jakoś umarła. No.
1: Czy umarła z kilku przyczyn, nie? Bo Czesi prawie umarli przez religię. Ich po wojnie 30-letniej zostało 200 tysięcy. Zostali po prostu za religię wymordowani. Co ciekawe, grzechem ich chrześcijaństwa było to, że głosili równość ludzi. I to był powód, żeby ich wymordować. Prawie wszystkich. Dosłownie.
0: Dokładnie. I, ale w Czechach to też, widzisz, ta religia upadła, no bo ludzie mieli trochę inne zajęcia. Tak samo tutaj na zachodzie ta religia, ludzie, ale sam też co praktykują. Na przykład ci powiem, że będąc w Holandii, którą tutaj wszyscy uważają pewna grupa ludzi, to w Polsce się uważa, że to jest państwo upadłe, że już jest tam kalifatem i tak dalej, to nigdzie tyle dzwonów dzwoniących co godzinę nie słyszałem jak w Holandii. Tam gdziekolwiek na jakiej wiosce nie jest, stoi kościół, który będzie ci dzwonił nieprzerwanie na jucznie, na roraty, na nie wiadomo na co.
1: To jest, czekaj, jak to się nazywa? Efekt gasnącej świecy.
0: Nie wiem, co... Tak. Coś znajdziesz wytłumaczenie. Ale Holendrzy na przykład są religijni. To jest dziwne. Jest duża część to młodych Holendrów, to jest religijna. Oczywiście to nie jest w takiej masie i też są kościoły przerobione na przykład piękną księgarnię w Maastricht, ale to jest w ogóle śmiech historii, że kościół, czyli miejsce, gdzie raczej się ludzi zmusza do niemyślenia, przekształcono w księgarnię, czyli miejsce, gdzie się tą wiedzę zdobywa, tak?
1: No.
0: I, tak, a w miejscu dawnego ołtarza jest taki piękny stół w kształcie krzyża, gdzie jest kawiarnia. No bardzo ładnie, jakby ktoś był w Maastricht, zapraszam, może jak ty byś był w okolicach, polecam, naprawdę fajna księgarnia i fajny pomysł na zagospodarowanie terenu po kościele.
1: Ja, jak my się w przeciągu następnego pół roku na śmierć nie pokłócimy, to przylecę do ciebie.
0: Tak, zapraszam,
1: mnie dzisiaj tak, jak działa tak mnie wkurwiałeś mnie tak dzisiaj, że aż się żygać. Normalnie.
0: No nie, to ale przyjeżdżaj, ale nie w bojowych nastrojach. Przyjeżdżaj na... co mogą dwóch Polaków zrobić, jak się tak... Przyjeżdżaj na napitkę. No. Wtedy jak już Polak jest wypity, to możemy porozmawiać o polityce i znowu sąsiedzi będą narzekać, że o czwartej, bo to z naszym wspólnym znajomym o czwartej w nocy kiedyś miałem dyskusję polityczną pod balkonem i tak. Rano przyszła sąsiadka i powiedziała, że ona wszystko rozumie, ale o 4 rano w tym dziwnym języku krzyki pod blokiem to nie.
1: No bo to jest dziwny język, to jest faktycznie tak. Ona jak ktoś ostatnio mówiła, że jak to tak, kurde, że ktoś może o polskim powiedzieć, że jest dziwny. No, to jest jeden z najdziwniejszych i najtrudniejszych języków na świecie. On jest dziwny nawet dla braci Słowian, nie?
0: Tak, także... bardzo szeleszczący.
1: Tak, strasznie, nie? I co ciekawe, mówiłem już tu chyba kiedyś, że że Japończycy są zadowoleni z polskiego. Podoba im się, bo są dużo głosek jest podobnych i nie mają problemu się nauczyć polskiego. Zresztą działa to podobnie w drugą stronę.
0: Mamy jeszcze jeden szeleszczący język, mianowicie portugalski, jakby ktoś kiedyś chciał posłuchać. Mają równie dużo w ogóle. No ale to znowu taką dygresję zeszliśmy. W każdym razie, jeśli chodzi o te kościoły, to ci powiem, z tej Holandii z tą religijnością, oni są protestantami, nie? Ale to jeszcze tam siedzi ta religia w tym... Zresztą Holendrzy są strasznymi, że tak powiem, nacjonalistami, to tak jak ktoś nie żył między nimi, to może mu się wydawać, że to jest takie multikulti otwarte społeczeństwo.
1: Ale a to mi to samo mówi, mam kolegę ze studiów, który zawsze tam jeździł pracować, ma rodzinę w Holandii, zawsze się uczył holenderskiego, dobrze teraz dzięki temu zarabia i mówi tak, ta jest dokładnie to samo, co ty mówisz, że oni niby są tacy fajni, otwarci czy coś, a tak naprawdę każdy Holender ma dwie twarze.
0: Tak, to jest gówno prawda, że oni są otwarci.
1: Mam pytanie od mojej Oli, czyli Lili też uważa, że polski jest dziwny.
0: Tak, nie, powiedziała po prostu, że ona się tego nie zamierza uczyć i koniec. No. Ja trochę przyznałem jej rację, ale nie powiem jej, że chińskiego się nie zamierzam uczyć, bo to akurat jest czysto utylitaryzm. Bo no nie okłamujmy się, takiego wpływu na świat jak język chiński, polski raczej mieć nie będzie.
1: No nie będzie mieć. Pamiętam taką anegdotę, znaczy taką kawał jakiś, który nauczycielka opowiadała mi w podstawówce, że jak to było, że uczyłem się rosyjskiego, uczę się angielskiego i będę się uczył chińskiego, nie? Coś na deseń.
0: I właśnie, multikulti, tą piękną ideę multikulti kiedyś wymyślił sobie taki polski Żyd, zresztą Artwu Żyd Zamenhof, i wymyślił język zwany Esperanto, który tam jeszcze za czasów realnego socjalizmu, to moja mama korespondowała sobie w języku Esperanto z jakimiś ludźmi z Kanady, ze Stanów, i no i niestety to piękna idea umarła. A zobacz, jakie to...
1: Sztuczne języki nie są intuicyjne i nie da się ich nauczyć dziecka od małego. Z jakiejś dziwnej przyczyny to po prostu nie działa.
0: Nie,
1: i nawet... były takie eksperymenty, że uczono dzieci sztucznych języków i to się nie udało. Nie.
0: Ja nie jestem za uczeniem dzieci sztucznych języków, bo ja jestem wielkim zwolennikiem różnorodności języków. Zresztą kiedyś się interesowałem taką piękną dziedziną nauki, która się nazywa socjolingwistyką. No i trochę się w to zagłębiłem. Zresztą każdy język ma jakieś piękną barwę, brzmienie, swoje własne określenia na rzeczy, które się wykształcały przez setki tysięcy lat, gdy ten język się kształtował, komunikacja między ludźmi. Piękna sprawa. Polecam każdemu socjolingwistykę. I naprawdę te języki, bo literatura, jak się czytają w oryginale, ona zupełnie inaczej brzmi jak tłumaczona. No ja znam języki na tyle, że mogę czytać w oryginale, niestety tylko dwa poza polskim, czyli angielski i niemiecki, ale powiem, że te oryginały, jak się czyta w oryginale w języku, to inaczej brzmi jak w tłumaczeniu. Także nie, ja jestem jak najbardziej za różnorodnością językową. To piękna sprawa. Daje nam tam jakąś wartość dodaną, ale sztuczny język jako ten język, bo łacina, no nie okłamujmy się, ona może tam kiedyś była naturalna, potem w ramach jak się rozprzestrzenia.
1: Ciekawe, ale to chyba nie ze mną masz temat, wiesz co, Byte Itera musisz zaprosić, to ten temat...
0: Tak, ale ci nie uważasz, że bo angielski okej, wszyscy rozmawiają po angielsku, ale kuźwa to znowu daje jakąś niezasłużenie... wiodącą rolę anglosaskiej cywilizacji.
1: No a co masz powiedzieć, jak kiedyś francuski był lingua franca, nomen omen.
0: To łacina, za lingua franca to łacina była lingua franca.
1: Bo językiem... No ale francuski też był kiedyś lingua franca, oczywiście.
0: Tak, ale to pojęcie wywodzi się od łaciny.
1: No ale whatever, nie? Tak czy siak francuski był takim językiem i co? I gówno, nie?
0: Nie,
1: był,
0: no.
1: Był jeszcze jeden taki język, który był tak trochę niezasłużenie międzynarodowy za Chiny, co nie mogę wspomnieć, który. Chyba któryś z bliskowschodnich języków. W ogóle było koine tak zwane, tak? Język grecki dziwny, taki z czasów chyba Aleksandra Wielkiego. No, to jest duży temat, ale to nie ze mną.
0: Nie, dlatego mówię, że w ramach tego multikulti uważam, że bardzo złą rzeczą jest faworyzowanie jakichkolwiek kultur, narodów i tak dalej. Fajnie by było, jakby ten sztuczny język, zresztą nomen omen przez Polaka wymyślony, był tym językiem informatyki, komunikacji i tak dalej, i ze smutkiem stwierdzam, że to się nie stało.
1: Ale nie ma sensu koła na nowo wymyślać, jest na miejscu angielski, on jest prosty i jest bardzo prosty i to jest okej, okay, nie?
0: Tylko no, niestety są przez to uprzywilejowane jednostki na świecie.
1: No trudno, nie? Ale słuchaj, nie bój się, ja kiedyś widziałem badanie, z którego wynikało właśnie, że przeciętny nastolatek holenderski lepiej zna angielski niż przeciętny amerykański nastolatek.
0: Chociaż to też ma swoje, wiesz co ci powiem, bo oni w końcu, ci anglosasi, ten język międzynarodowy angielski, tak jak rozmawiasz z Hindusem, Włochem czy jakimś innym,
1: oj, tak,
0: on już będzie tak inny od tego standardowego angielskiego, że też będą musieli się go nauczyć.
1: Gadanie z Hindusami, tak, gadanie z Hindusami to był dla mnie dramat. Gadanie ze Szkotami, kurde, Boże, Jezus, to też było przesrane, nie? Ja teraz, jakbyś mi dał do pogadania Szkota, to bym musiał chyba z tydzień czy dwa z nim się, wiesz, zapoznać, żeby albo tak dobrze sobie wypić razem, nie? To wtedy bym go rozumiał. No, ten koleś ostatnio, który, wiesz, nauczył tego mopsa hajdować, wstąpił do UKIP-u i tak oglądam ten jego spot wyborczy i w ogóle, chłopie, co ty do mnie gadasz, nie? Nic nie rozumiem, nie? Nic. Bo to Szkot.
0: O właśnie,